0: W zakresie cyberwojsk czy mobilności armii mówił też o współpracy w kontekście gospodarczym.
1: Budujemy potencjał naszych zdolności, naszych firm, chcemy współpracy gospodarczej. Polska jest największym eksporterem do Niemiec właśnie. Jeżeli spośród państw, które najwięcej przyjmują naszych produktów, to 30% naszego eksportu trafia do Republiki Federalnej Niemiec.
0: Niemiecki minister Boris Pistorius podkreślił, że to pierwsza taka umowa od 15 lat w nowej rzeczywistości po rosyjskiej agresji na Ukrainę. Rozmawiamy o cyberprzestrzeni i przestrzeni kosmicznej w kontekście badań i rozwoju oraz, co jest bardzo ważne dla naszych dwóch krajów, w sektorze morskim na Morzu Bałtyckim. Niemiecki minister powiedział, że Polska i Niemcy wspólnie przejmują odpowiedzialność za swoją przyszłość w Europie. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
2: Sejm pracuje nad rządowym projektem ustawy umożliwiającej zbieranie informacji o zarobkach lekarzy za pośrednictwem numerów PESEL. Wczoraj na posiedzeniu Sejmowej Komisji Zdrowia odbyło się pierwsze czytanie projektu. Zbieraniem informacji o zarobkach lekarzy będzie zajmowała się dwa razy w roku Agencja Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji. Projekt dający takie uprawnienia ministrowi zdrowia oraz agencji przedstawiła podczas posiedzenia komisji wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka.
3: Aktualnie Agencja Oceny Technologii Medycznych nie ma podstawy prawnej do przetwarzania danych identyfikujących personel medyczny, to jest numerów PESEL oraz numerów prawa wykonywania zawodu, co powoduje istotne ograniczenia w zakresie precyzji analiz prowadzonych przez agencję. Dotyczy to w szczególności analiz kosztów pracy personelu medycznego, struktury zatrudnienia, wieloetatowości, a także relacji pomiędzy formą zatrudnienia a faktycznym zaangażowaniem w realizację świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
2: Rząd przyjął projekt tej ustawy po informacjach o zarobkach 28-letniego lekarza bez specjalizacji, który w ciągu roku miał zarobić w stołecznym szpitalu południowym 1 600 000 złotych.
4: To są aktualności jedynki.
2: Planowane na piątek rozmowy pokojowe w Genewie pomiędzy Iranem a Stanami Zjednoczonymi nie zostały potwierdzone, poinformował rzecznik irańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ismail Bakhai. Donald Trump podpisał memorandum z Iranem, którego celem jest zakończenie wojny. Amerykański prezydent informował o złożeniu podpisów pod dokumentem podczas kolacji w Pałacu Wersalskim, organizowanej przez prezydenta Francji Emmanuela Macrona na szczycie grupy G7. Wcześniej memorandum cyfrowo podpisali przedstawiciele Stanów Zjednoczonych i Iranu. A na koniec powracamy do kraju. Ponad 3000 miejsc noclegowych brakuje dla przyszłych pracowników budowy elektrowni jądrowej w gminie Choczewo na Pomorzu. Tak wynika z raportu Agencji Rozwoju Pomorza na zlecenie Polskich Elektrowni Jądrowych. Chodziło o ocenę infrastruktury noclegowej w powiatach puckim, wajcherowskim i lęborskim, tłumaczy autor raportu Tomasz Grabowski.
5: Badaliśmy tę gotowość, weryfikowaliśmy deklaracje właścicieli obiektów noclegowych już w terenie i ta gotowość jest całkiem spora. Taki potencjał, jaki widzimy na tę chwilę, to około 9 tysięcy miejsc noclegowych.
2: Prace budowlane rozpoczną się za 2 lata. Elektrownia jądrowa w Choczewie ma zostać uruchomiona w 2036 roku. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
2: W nocy możliwe przelotne opady deszczu, popada też w ciągu dnia. Na krańcach południowo-zachodnich możliwe burze. Na termometrach dziś maksymalnie od 20 stopni na północy do 27 na zachodzie kraju.
6: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
7: Ewa Wasążnik. Dzień dobry.
6: Komentarz.
7: Połączyła się z nami pani dr Emilia Zakrzewska, politolożka i medioznawczyni z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry pani doktor.
8: Dzień dobry.
7: To na początek temat numer jeden, który dominuje i serwisy informacyjne i czołówki polskich gazet, czyli ten problem, który wyniknął wokół Szpitala Południowego, lekarza, który bez specjalizacji kierował tam SOR-em, który był jeszcze do niedawna działaczem warszawskiej stołecznej Koalicji Obywatelskiej, no i zarobił w ostatnim roku te kosmiczną kwotę przekraczającą 1,5 miliona złotych. Na ile to jest komunikacyjny i narracyjny także problem dla obecnie rządzących? Bo fakty to jedno, a to jak o tych faktach się opowiada, to zupełnie coś innego. Jaką taktykę, jaką strategię pani zdaniem teraz rządzący przyjęli?

0: mieli i czy będzie ona skuteczna.
1: Tak, jeżeli chodzi o ten proces ramowania i narracji, która w szczególności dotyczy szeroko pojętej ochrony zdrowia, jest kluczowy. Tutaj widzimy bardzo szybką reakcję ze strony premiera Donalda Tuska. Dzisiaj konferencja, w której stanowczo mówił o nie tylko odpowiedzialności takiej karnej, prawnej, jeżeli doszło w tym przypadku tego młodego lekarza do jakichś działań nielegalnych i jakiejś formy nadużyć jego strony, ale też mówi o odpowiedzialności politycznej, stricte polityków, którzy byliby ewentualnie odpowiedzialni za nadzór nad tym szpitalem. Jak rozumiem, być może na polityków, którzy korzystali z usług też tego młodego lekarza, bo tam mamy szeroką sprawę, to nie tylko kwestia wynagrodzeń, kwestia, ale też i w ogóle takiej szybkiej ścieżki dojścia i korzystania polityków prawdopodobnie związanej z Koalicją Obywatelską, z usług medycznych w tym szpitalu. Więc sprawa jest wagi ciężkiej, że powiedziałabym, w takim sensie, że tematy w ogóle zdrowotne, one od jakiegoś czasu narastają, jeżeli chodzi o to, jak w ogóle ta służba zdrowia działa za rządów Koalicji Obywatelskiej, i te chmury, ciemne chmury nad rządem zbierają się, jeżeli chodzi o ten zakres ochrony zdrowia, który zawsze był tym elementem ważnym dla rządów każdej koalicji, bo jak wiemy, ta sytuacja służby zdrowia jest ciężka już od dekad. To nie jest tylko kwestia tych afer, które mamy do czynienia z teraz, jeżeli chodzi o tego młodego lekarza, ale też i wcześniejsze wypowiedzi pani minister zdrowia. W ogóle cały system ochrony zdrowia, który nie działa tak, jakbyśmy sobie tego życzyli my, obywatele. I to jest o tyle strategiczny temat dla każdej partii politycznej, dla każdego rządu, z racji tego, że to jest mierzone zawsze indywidualnymi odczuciami obywateli, prawda? Czyli oceniamy to nie na podstawie tego, jakie są środki zainwestowane w ochronę służby zdrowia, nawet nie to, ile każdy lekarz zarabia. To nas oczywiście oburza w tym szczególnym przypadku, ale to, jakie mamy personalne doświadczenie,
0: kiedy
1: idziemy.
0: Tak, jak długo ostatnio czekaliśmy na SOR-ze, aż lekarz udzielił nam pomocy.
1: Tym bardziej, że proszę zauważyć, że Polska, jeśli chodzi o taką ocenę w raportach Unii Europejskiej, co do na przykład kwestii profilaktyki, kwestii umieralności, szybko umieralności Polaków, dostępności do służby zdrowia, my jesteśmy w szarym ogonie, jeżeli chodzi o tą służbę zdrowia, w takich ogólnych też statystykach i o raportach Unii Europejskiej. I jeszcze do tego, jeżeli weźmiemy kwestię właśnie takich afer, które wzbudzają to oburzenie i słusznie, łącznie z naszymi indywidualnymi odczuciami, no to to jest bardzo duże zagrożenie dla każdej partii politycznej. Stąd bardzo szybka reakcja premiera. Stąd kwestia właśnie tej ustawy umożliwiającą analizowanie zarobków lekarzy. Stąd też zlecenie tej szerokiej kontroli dla NIK-u.
0: I zastrzeżenie, które padło dzisiaj z ust premiera Donalda Tuska, że to nie jest nagonka na lekarzy, ale mimo to, pani doktor, no trudno nie zauważyć, że ta narracja, o którą pytałam na początku, jest kierowana w stronę właśnie tego i zwracania uwagi na to, że to był lekarz, że to jest kwestia właśnie braku dostępności do informacji dotyczących tego, ile lekarze pracują, że to jest historia o lekarzu, a tymczasem to też jest historia o działaczu partyjnym.
1: Działaczu partyjnym
0: i tego, jak działa partia.
1: Dokładnie, działa jak partia, o nadzorze, o kontroli, tym bardziej, że tutaj z państwa doniesień, też z mediów medialnych, wiemy, że ten proceder nie trwał jeden dzień, dwa czy tydzień, prawda? Więc to też pytanie o nadzór nad w ogóle szpitalami od kadry menedżerską tego szpitalu, właśnie o tą narrację, że to był polityk bardzo młody, to też być może inna byłaby to trochę narracja, gdyby to był specjalista jakiś z wielkim doświadczeniem, aczkolwiek też by to wzburzało. To jest bardzo dużo, ten problem, on jak w soczewce zbiera wiele takich elementów właśnie politycznych, prawnych, nadużyć, przyzwolenia, ale też jest takim odbiciem, które rezonuje w naszym indywidualnym odczuciu tego, jak postrzegamy służbę zdrowia i to, jak wiele jeszcze elementów trzeba poprawić.
0: Pan doktor nie jest już członkiem stołecznej koalicji.

0: Koalicji Obywatelskiej. Co musi się wydarzyć z punktu widzenia rządzących, żeby ten temat, ten problem, ten skandal zneutralizować?
1: Właśnie to, co się stało, z tego co wiemy, to już nie jest tak członkiem Koalicji Obywatelskiej. Z tego co, tak, jeżeli to państwo przed wejściem na ten słyszeliśmy, że nie jest już też pracownikiem tego szpitala, to mamy też reaktywną reakcję w postaci właśnie tej ustawy umożliwiającej zbieranie informacji o zarobkach medyków w powiązaniu z numerem PSL. Ale generalnie i to są takie środki na szybko, na już, na teraz, które można podjąć, ale ta sprawa będzie wracać w szczególności na przestrzeni tych miesięcy, będzie wracać przy kampanii wyborczej i tak naprawdę ona by wymagała no, takich realnych, generalnych zmian w systemie służby zdrowia, bo te same zarobki i ten problem nie zmniejszy problemu dostępności do służby zdrowia, kwestii finansowania służby zdrowia, kwestii dostępności i diagnostyki. Więc tutaj ten temat będzie wracał i to jest, trzeba przyznać szczerze, porażka rządu obecnego, który nie podjął żadnych działań systemowych na początku swojej kadencji, bo teraz po prostu już jest na to za późno. Tak.
0: A spodziewa się pani, że konsekwencją może być nawet zmiana na stanowisku ministra zdrowia?
1: To już ta informacja pojawiła się kilka miesięcy temu.
0: No, mieliśmy wotum,
1: tak,
0: wniosek
1: dokładnie,
0: o wotum nieufności.
1: Wotum nieufności, ta sytuacja. I ja myślę, że do tej zmiany nie dojdzie z dwóch, aczkolwiek mogę się mylić, ale z dwóch przyczyn, dlaczego tak twierdzę. Po pierwsze, że byłaby to katastrofa wizerunkowa też dla obecnego rządu, bo to byłby ewentualnie już trzeci minister w ciągu praktycznie niecałych 3 lat. My mieliśmy panią minister Leszczynę, teraz mamy panią Sobierajską-Grzędę. Za chwilę byłby ktoś trzeci, który nic już na tym odcinku już niewiele mógłby zdziałać tak naprawdę tej ochronie zdrowia. I to też byłaby osobista porażka pana premiera Donalda Tuska, który wymyślił w cudzysłowie oczywiście sobie panią menadżer zdrowia, która miała być odpolityczniona, która miała być właśnie tym rozwiązaniem na te bolączki służby zdrowia. Jak widzimy, to nie wyszło. Jest coraz większa krytyka tego, że ten pomysł menadżera bez zaplecza politycznego się nie sprawdził. Więc moim zdaniem pan premier Donald Tusk jednak będzie bronił do końca tego, żeby pani minister zdrowia pozostała na swoim stanowisku.
0: Pani doktor, to teraz zmieniamy temat na to, co wydarzyło się w Berlinie. Wczoraj Ruch Obrony Granic Roberta Bąkiewicza chciał z drewnianym krzyżem przejść przed miejsce pamięci w stolicy Niemiec, choć pochód nie był zgłoszony, mimo ostrzeżeń lokalnej policji, która zabroniła tej manifestacji z transparentami i z krzyżem. Grupa postanowiła ruszyć do przodu. Doszło do szarpaniny uczestników z kutokajdankami. Wywołało to falę komentarzy, kontrowersji. Premier Donald Tusk odniósł się do tego w czasie dzisiejszej konferencji prasowej i uznał działania Roberta Bąkiewicza za kompromitujące. Posłuchajmy.
2: Tego typu wyprawy i ta histeria to jest coś moim zdaniem bardzo kompromitującego dla tych ludzi. Ja co do Bąkiewicza nie mam żadnych oczekiwań. Jak wiecie, ma na karku kilka spraw i tak naprawdę mam nadzieję, że one prędzej czy później znajdą swój finał. No, liczę tutaj na sądy i prokuraturę.
0: W obronie Roberta Bąkiewicza stają politycy opozycji, co nie powinno pewnie dziwić. Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości uważa, że niemiecka policja zachowała się haniebnie, a ponadto krytykuje też polskie władze, którym zarzuca bierność wobec zatrzymania polskich obywateli.
3: Nieproporcjonalne środki zostały użyte w stosunku do Polaków. Myślę, że to szokuje także i samych Niemców oglądanie tego typu obrazków. Natomiast dla nas szokujące przede wszystkim jest to, że jest brak reakcji Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Za to płaci się ministrowi spraw zagranicznych, żeby w takich sytuacjach reagował. Czy się kieruje sympatią do kogoś, czy nie?
0: No to ja dla porządku powiem, że MSZ przekazało, że polski konsul w Berlinie działa już w sprawie tej interwencji niemieckiej policji wobec członków Ruchu Obrony Granic i ustala okoliczności tego zdarzenia oraz powody ich zatrzymania członków Ruchu Obrony Granic. Z nami cały czas pani doktor Emilia Zakrzewska, politolożka i medioznawczyni z Uniwersytetu Warszawskiego. Pani doktor, takie zdarzenie, jakie one mają znaczenie dla tej bieżącego pojedynku politycznego? Na ile Robert Bąkiewicz i jego współpracownicy stają się członkami i głównymi uczestnikami tego dialogu, tego sporu politycznego, tak powinnam powiedzieć, który obserwujemy na co dzień w naszym kraju?
1: Tak, rzeczywiście. Myślę, że w takim kontekście

relacji polsko-niemieckich nie będzie to miało jakiegoś większego znaczenia, aczkolwiek należy zauważyć, że w ogóle działalność pana Bąkiewicza to nie jest pierwsza taka tego typu prowokacja, tak można to nazwać, jest wykorzystywana na użytek wewnętrzny do tego, żeby właśnie pogarszać i jakby

0: współpracy polsko-niemieckiej, to już jest tym trzecią umową, która ma na celu budowanie tej odporności obronnej, więc to wszystko generalnie też ma na celu takie ciągłe podburzanie tej polityki, którą prowadzi rząd Donalda Tuska, nie od dzisiaj, bo to są już tak naprawdę, to już są dekady, kiedy PiS przyjmuje swoją narrację taką antymocno niemiecką i pan działalność ruchu pana Bąkiewicza wpisuje się w tą narrację, którą PiS prowadzi już od lat i stąd właśnie taka prowokacja właśnie o tym, że oczywiście to jest przedmiotem wyjaśnień, czy doszło do jakichś nadużyć, ale też należy zwrócić uwagę na to, że z tego komunikatu, który opublikowała policja niemiecka, no jakby uprzedzili o tym, jakby zabronili dalszej takiej tego ruchu manifestacji, jak można powiedzieć, bo to taka mała dosyć grupa, więc uprzedzili, że to jest niemożliwe o tym, żeby zaprzestali tego jakby przemarszu w takiej grupie, żeby poszli osobno, więc jakby były rozmowy w obecności tłumacza, więc mamy wyjaśnienie ze strony niemieckiej. Należy to wyjaśnić ze strony również polskiej konsula, czy doszło do nadmiernego zatrzymania, czy może doszło do nadmiernego użycia siły. To należy oczywiście to wyjaśnić, ale ja bym upatrywała działalność pana Bąkiewicza w szerszym konspekcie takiej uderzenia w obecną w służby graniczne, uderzenia w rząd Donalda Tuska i wpisywanie się w tym kontekście, w tą narrację antyniemiecką, która prowadzi Prawo i Sprawiedliwość. Dlatego oni też bronią pana Bąkiewicza.
1: Tak, to jest bardzo ciekawe, że to właśnie politycy Prawa i Sprawiedliwości jakoby pierwsi tak bardzo gwałtownie odezwali się w obronie Roberta Bąkiewicza, wzmacniając niejako tę swoją bardziej radykalną stronę, pokazując nam to swoje bardziej radykalne oblicze, testując także, na ile elektorat Prawa i Sprawiedliwości będzie skłonny zaakceptować właśnie tę bardziej radykalną twarz Prawa i Sprawiedliwości?
0: Ale to już jest od dłuższego czasu. Mamy tutaj, jeśli chodzi ze strony PiS-u, polityków PiS-u, obronę działań pana Bąkiewicza. Nawet bronili go w momencie, kiedy media, jeden z portali wyjawił taką tajemnicę pana Bąkiewicza. Po co on w ogóle robi te prowokacje? Tak? Na tym materiale mamy utrwalone wiadomości właśnie o tym, że to są takie cele prowokacyjne, budowania zasięgów i skierowanie właśnie tego elektoratu skrajnie prawicowego, nacjonalistycznego. Więc to jest taki i wiadomo, że PiS w swoich strukturach nie na wszystko może sobie pozwolić, prawda? Mhm. Ale ma taki wytrych, czy takich właśnie ruch pana Bąkiewicza, który może wykorzystywać w celu docierania swoimi komunikami do takiego bardziej radykalnego, nacjonalistycznego, prawicowego odłamu i zwolenników właśnie PiS-u, czy też oczywiście Konfederacji.
1: Ciekawa jestem też, jak to później spotyka się, z jaką odpowiedzią w kontekście tych sporów wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości i tych słynnych dwóch frakcji z Przemysławem Czarnkiem z jednej strony na czele, a z drugiej strony z Mateuszem Morawieckim.
0: Tu nie ma jedności. I to wiemy, że w kuluarach to też mówią oczywiście, też wiemy z wypowiedzi też takich publicznych, a jeżeli nawet któryś z polityków w bardziej umiarkowanych poglądach jest i nie chce mówić wbrew linii partii i przekazowi partii politycznej, jakim jest Prawo i Sprawiedliwość, to po prostu nie udziela wypowiedzi w tym zakresie. Więc tutaj też nie ma jedności w Prawie i Sprawiedliwości, tak jak i nie było jedności co do działalności pana Mejzy, który został wykluczony już z Prawa i z PiS-u. Tak samo jak nie było jedności w stosunku do pana Kowalskiego, tak samo nie ma jedności co do działalności radykalnej i prowokacyjnej pana Bąkiewicza. Więc jakby tutaj jest oczywiste, ale to i te ruchy tektoniczne, które są w PiS-ie, one nie tylko z tego względu, ale też i z wielu innych względów będą się pogłębiać.
1: Czy Prawo i Sprawiedliwości będzie się, już zapytam wprost, opłacało z punktu widzenia na razie sondaży, ale potem już tego faktycznego wyniku wyborczego wspierać i inwestować, no nie dosłownie, ale politycznie inwestować w takie organizacje, w takich ludzi jak Robert Bąkiewicz i jego Ruch Obrony Granic?
0: Do bardzo wąskiej grupy tak, ale ja uważam, jako politolog i analizujący w ogóle działalność PiS od początku jej powstania, ten ruch skierowany do bardzo wąskiego grona tego radykalnego elektoratu nie będzie, nie, jakby nie ma szans na

0: to, żeby uderzając tylko i wyłącznie z tymi komunikatami, bazując właśnie na takich działalnościach, jak działalność pana Bąkiewicza, pozwoli mu osiągnąć ten cel w postaci 35%.
1: A może pani doktor jest tak, że z badań tych wewnętrznych partyjnych wynika, że te wybory przyszłoroczne, parlamentarne, właśnie ich specyfika będzie polegała na tym, że tam nie będzie kwestia kilkunastu procent przewagi nad przeciwnikiem, ale rzeczywiście walka będzie szła tak jak w wyborach prezydenckich, na żyletki i wtedy no, nawet ta odrobina poparcia, którą może przynieść Robert Bąkiewicz, może okazać się decydująca.
0: Wie pani co, to tak, rzeczywiście to będzie walka na żyletki z racji tego, że jak weźmiemy pod uwagę zdolności koalicji rządzącej i poparcia po stronie liberalnej, czy poparcia po stronie tego bloku prawicowego, czyli mam to na myśli Konfederację Grzegorza Brauna, Koronę Polską, Konfederację i PiS, to nie ma możliwości i małe bardzo są szanse na to, że PiS będzie rządził sam. Więc to na ile i kto będzie rozdawał, ewentualnie załóżmy taki hipotetyczny scenariusz, że wygrywa i tą przewagę ma ten blok prawicowy i to, kto będzie rozdawał karty, kto jakie zajmie stanowisko, jakie będzie rozkład sił wewnętrznych w tym bloku prawicowym będzie zależał od ilości głosów, jaka dana partia zdobędzie w wyborach parlamentarnych 2027 roku. Jeżeli PiS będzie ciągle kierował swoje przekazy, i o to idzie walka też również w PiS-ie, do tego radykalnego, prawicowego, skrajnego elektoratu, używając również działalności pana Bąkiewicza, nie będzie tym, który będzie rozdawał te karty w tym bloku prawicowym. A przecież o to chodzi PiS-owi, tak? Jeżeli nawet już ma budować tą koalicję, dzisiaj zapowiada, że ewentualnie tylko z Konfederacją ta koalicja jest wykluczona z Konfederacją Grzegorza Brauna, w co ja osobiście nie wierzę, idąc tą retoryką i tą narracją nie zbuduje tej większości, która będzie potrzebowała do tego, żeby móc kolokwialnie rozdawać karty.
1: Pani doktor Emilia Zakrzewska, politolożka i medioznawczyni z Uniwersytetu Warszawskiego była z nami. Bardzo pani dziękuję za tę rozmowę i do usłyszenia.
0: Dziękuję. Do usłyszenia.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: Teraz naszym gościem jest pani profesor Anna Pacześniak, europejska i politolożka z Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry pani profesor.
3: Dzień dobry.
1: Wojna za naszą granicą się toczy, a mimo to Ukraina jest od kilku dni coraz bliżej wejścia do Unii Europejskiej, bliższa niż kiedykolwiek, bo ruszył proces, który może zmienić i Ukrainę, i Europę. Otwarcie z krajem w stanie wojny tych negocjacji akcesyjnych stawia i przed Kijowem, i przed Brukselą nowe wyzwania. Takich negocjacji jeszcze w historii Unii nie było.
3: Zgadza się. Oczywiście jak mówimy, że Ukraina jest bliżej wstąpienia do Unii Europejskiej niż kiedykolwiek, jest to prawda, ale to nie jest perspektywa kilku najbliższych lat. Dlatego, że taki entuzjazm, z jakim spotkała się inicjatywa Ukrainy, dokładnie, jeśli dobrze pamiętam, 4 dni po wejściu, otwarciu pełnoskalowej wojny w lutym 2022 roku, Ukraina złożyła wniosek o akcesję do Unii Europejskiej. Bardzo szybko, bo już w czerwcu 2022 roku została uznana za państwo kandydujące oficjalnie. Więc rzeczywiście to, co się wydarzyło w poniedziałek, czyli otwarcie, jak to się mówi, tym żargonem unijnym pierwszego klastra negocjacyjnego sprawia, że jak jest pewien postęp i krok bliżej. Natomiast, jak powiedziałam, nie ma tego entuzjazmu, żeby przyjmować Ukrainę do Unii bez dodatkowych warunków czy dotychczasowych warunków właśnie z tego względu, że jest w stanie wojny. A to można było jeszcze zaobserwować wiosną 2022 roku.
1: A na początku tego 2026 roku, pani profesor, pojawiały się takie scenariusze, takie możliwości, że Ukraina mogłaby do Unii Europejskiej wejść no niejako częściowo, czyli no, z jednej strony zostać ogłoszona członkiem Unii, ale bez wszystkich praw i przywilejów, tak się domyślam. Również takie scenariusze były kreślone.
3: Tak.
1: One, pani zdaniem, są prawdopodobne, możliwe?
3: Rzeczywiście, i to nawet chyba zyskało mianę tak zwanej odwróconej akcesji, czyli dosyć szybkie wstąpienie, czyli otwarcie negocjacji i bardzo szybko.

0: krótkie wstąpienie, czyli można powiedzieć niedokończenie negocjacji i potem bardzo długie okresy przejściowe. Jest to jeden z pomysłów, dlatego że też mówiono o tym, żeby to było członkostwo stowarzyszone, czyli różne tego rodzaju kompromisowe koncepcje. W polskim języku akurat kompromis się źle kojarzy. Mówimy, że to jest zgniły kompromis i wydaje się, że Ukraina i Ukraińcy, politycy i obywatele podobnie jak Polacy postrzegają słowo kompromis i zdecydowanie odrzucają tego rodzaju pomysły, które rodzą się w stolicach co najmniej kilku państw tak zwanej no, starej bądź starszej Unii Europejskiej, dlatego że jest no, rzeczywiście spora obawa przed takim szybkim rozszerzeniem Unii Europejskiej. No, przede wszystkim o Ukrainę, bo jest to duże, duże państwo. No, jak pani na samym początku powiedziała, nie tylko chodzi o to, że jest w stanie wojny, co sprawi, że ta granica unijno-rosyjska bardzo się przybliży do, tak geopolitycznie do tego centrum Unii Europejskiej, ale również to jest kwestia konkurencji, czy to na rynku rolnym, czy to na rynku usług, chociażby w kwestiach transportu.
1: No bo z jednej strony chcielibyśmy mieć ten bufor bezpieczeństwa również taki geograficzny, fizyczny między wschodnią flanką Unii a Rosją, no ale z drugiej strony Zachód bardzo by chciał Ukrainę od Rosji odciągnąć. To jest ten dylemat, chyba największy na tym etapie, przed którym stoimy.
0: Tak, zgadza się. I trochę Unia Europejska jawi się nam jako taki aktor niemal półmilitarny, bo właśnie rozważający kwestie takiego twardego bezpieczeństwa, a nie szeroko pojmowanego bezpieczeństwa, jak do tej pory myśleliśmy o Unii Europejskiej, czyli jako takiego klubu państw, które dążą do dobrobytu i tym samym wstąpienie do tego klubu gwarantuje czy umożliwia większe możliwości rozwoju tego gospodarczego. No, jak pani powiedziała o buforze, no to bufor ma to do siebie, że nie jest naszą częścią, tylko jest czymś zewnętrznym. W związku z tym Ukraina rzecz jasna nie chce grać tej roli w nieskończoność. Chciałaby być częścią Unii Europejskiej, a w przyszłości pewnie również Paktu Północnoatlantyckiego.
1: Skoro wywołała pani profesor ten temat związany z takim twardym bezpieczeństwem, my często rozważamy akcesję Ukrainy do Unii Europejskiej jako alternatywę wejścia naszego wschodniego sąsiada do NATO. W związku z tym, że Ukraina jest w stanie wojny, no to gdyby przystąpiła do NATO, to wtedy oznaczałoby, że całe NATO w tę wojnę także musiałoby być zaangażowane. Ale przecież w traktatach unijnych także mamy klauzulę o wzajemnej pomocy w takiej militarnej, dotyczącej twardego bezpieczeństwa. Czy to również jest na tym etapie tych negocjacji akcesyjnych rozważane jako taki możliwy, ewentualny no, skutek uboczny wstąpienia Ukrainy do Unii?
0: Zgadza się, natomiast jako, że Unia Europejska nie ma własnej armii, to tego rodzaju zapisy o solidarności i wzajemnej pomocy, one jednak by się w dużej mierze sprowadzały do tej pomocy ekonomicznej, którą Unia Europejska i tak świadczy.
1: Czyli tutaj to ryzyko gdzieś no, jest mało realne.
0: Tak, i tak, także bardziej są w otwarty sposób, bądź bardziej zawoalowany sposób, jak w przypadku Polski, która przecież na samym początku jawiła się jako taki ambasador czy adwokat Ukrainy w Unii Europejskiej. Natomiast no, coraz częściej słychać głosy o tym, że i nie mówię tu, nie włączam w ogóle wątków historycznych, tylko stricte ekonomiczne, czyli mówienie o sile ukraińskiego rolnictwa, które oczywiście jest osłabione tym, że toczy się wojna na tym obszarze, ale wiemy, że chociażby kwestia znakomitej jakości ziem na Ukrainie sprawia, że to będzie realny konkurent na rynku, a przecież polityka rolna jest polityką wspólnotową jako jedna z kilku takich polityk, które są koordynowane na poziomie ponadnarodowym.
1: Gospodarka, w tym rolnictwo i praworządność, w tym walka z korupcją, to są pani zdaniem te dwa obszary, które będą wymagały największej sprawności i najwięcej pracy od negocjatorów i po stronie Unii, i po stronie Ukrainy w tym procesie akcesyjnym?
0: Moim zdaniem świetnie pani to identyfikuje. To znaczy, to są dwie kwestie, które wymagają. Z jednej strony ta kwestia praworządności, korupcji, reform wewnętrznych. Ona będzie wymagała przede wszystkim ogromnej pracy po stronie Ukrainy. Natomiast jeśli chodzi o kwestię regulacji, w jaki sposób w miarę bezwolności,

0: pleśnie również dla państw, które już są w Unii Europejskiej, przygotować Unię Europejską i unijną politykę rolną na wejście Ukrainy, to będzie przede wszystkim leżało po stronie negocjatorów unijnych, bo oni muszą również patrzeć na to, że w każdym państwie członkowskim, w każdym z 27 państw członkowskich regularnie oczywiście odbywają się wybory i kwestia tego, w jaki sposób zostaną zabezpieczone konkretne grupy interesów, w tym rolnicy, w tych krajach już członkowskich, będzie ściśle jakby monitorowana przez polityków, przez dziennikarzy, a tym samym przez opinię publiczną, więc tutaj trzeba bardzo delikatnie szukać rozwiązań jakichś kompromisowych, być może przebudować również politykę rolną.
1: Na ile kwestie historyczne, o których pani już wspomniała, pytam o to również w związku z tą ostatnią bardzo gorącą dyskusją w Polsce, która się przetoczyła i cały czas wisi nad nami, ta możliwość odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego za nazwanie jednej z jednostek wojskowych imieniem bohaterów, ale bierzemy to w cudzysłów, bohaterów UPA. Czy kwestie historyczne, podejście Ukrainy do zbrodni wołyńskiej, tak jakby chcieli tego również niektórzy polscy politycy, może być takim argumentem przeciwko akcesji Ukrainy do Unii?
0: Tak, bardzo teoretycznie można by powiedzieć, że niby dlaczego nie ma tego w żadnym klastrze, ale wiemy, że w polityce emocje i symbole są niezwykle ważne i rzeczywiście słychać te głosy, że tego rodzaju ruchy, jakie wykonał prezydent Zełenski na tym obszarze właśnie symbolicznym, te głosy płyną nie tylko z Polski, ale również z kilku co najmniej stolic europejskich, które wsłuchując się we wrażliwość polską, mówią, że rzeczywiście tu będzie nacisk, może nie taki bezpośredni, że w tej chwili tę sprawę trzeba zmienić, naprostować, ale że ona będzie podnoszona i będzie rezonowała prędzej czy później w tych negocjacjach, więc można powiedzieć, że ten głos Warszawy jest słyszany również na zachodzie Europy i myślę, że tutaj będzie potrzebna prędzej czy później rewizja polityki tej symbolicznej, związanej z polityką historyczną po stronie Ukrainy.
1: No i można się tylko zastanawiać i dumać nad tym, czy to dobrze, że tak delikatna kwestia dotycząca ludobójstwa, powiedzmy sobie to wprost, może być kwestią takich politycznych negocjacji albo powiedzmy wprost targów, bo w takich negocjacjach, wyobrażam sobie, bardzo trudnych, no zawsze jest coś za coś.
0: Zgadza się, ale no, w polityce czasem trzeba grać siłowo i w momencie, nie chcę używać, zachowywać się jak Donald Trump w dyskusji, który mówił o tym, czy Ukraina półtora roku temu, czy Ukraina ma silne karty, czy nie ma. Mówię tutaj, piję do tego spotkania w Waszyngtonie, w gabinecie owalnym, który wszyscy widzieliśmy, jak Donald Trump właśnie no, próbował dezawuować pozycję Ukrainy. Ale w tych negocjacjach z Unią Europejską rzecz jasna no, silniejszym partnerem jest Ukraina, przepraszam, Unia Europejska. Natomiast Ukraina też trzeba o tym pamiętać, że trochę inaczej niż Polska w latach 90. czy na początku lat 2000 postrzega członkostwo w Unii Europejskiej nie jako cel, ale pewien środek do celu, czyli osiągnięcia większych możliwości rozwoju. Więc tutaj ja spodziewam się, że Ukraina też będzie asertywna, może nie w tych kwestiach właśnie symbolicznych, ale w tych negocjacjach twardych dotyczących kwestii ekonomicznych i również geostrategicznych. Myślę, że ma przekonanie o tym, że w dużej mierze gwarantuje bezpieczeństwo Europy, w tym oczywiście bezpieczeństwo Unii Europejskiej, więc z jej stanowiskiem też trzeba się będzie liczyć, a nie traktować jako petenta uwieszonego u klamki Unii Europejskiej.
1: No taki, no. Ukraina też do tych negocjacji przystępuje jako kraj, który dzielnie i skutecznie jak na razie stawia czoła tej rosyjskiej napaści. To także buduje jej i taką wewnętrzną siłę, wewnętrzne przekonanie o własnej wartości, ale no i obiektywnie pokazuje, że Ukraina, Ukraińcy prezentują no, pozycję swoją i jakość również w tych rozmowach z Unią Europejską.
0: Tak, oczywiście, a z kolei Unia Europejska będzie podkreślała to, jeśli chodzi o te kwestie właśnie dotyczące militariów i kwestie wojenne, będzie podkreślała, że no bez pomocy, finansowej pomocy Unii Europejskiej, to

0: by się najprawdopodobniej nie udało, bo no, pewnie wszyscy tak. trzymamy kciuki, żeby ta wojna zakończyła się w taki sposób akceptowalny dla Ukrainy.
1: Mówiąc o tym, że rozpoczyna się ten proces negocjacji, proces akcesyjny Unii Europejskiej, Ukrainy do Unii Europejskiej, zapominamy albo rzadziej mówimy również i pamiętamy o tych, którzy również starają się, innych krajach, które starają się dołączyć do Unii Europejskiej. Mówimy o tym, że włączenie Ukrainy do wspólnoty to będzie taki element odciągnięcia jej od Rosji, od Putina, że może warto zastosować jakąś taryfę ulgową, jakąś krótszą ścieżkę do tego, żeby oficjalnie Ukrainę do Zachodu przyciągnąć, już mówiąc zupełnie wprost. A ja się zastanawiam, jak na to reagują kraje na przykład Bałkanów Zachodnich, które już od dawna prowadzą ten proces. Czy one się mogą poczuć rozczarowane taką postawą Brukseli? I czy przy okazji Bałkanów Zachodnich nie stracimy na rzecz putinowskiej Rosji w tej sytuacji? Czy również o tym nie należałoby pamiętać?
0: Tak, i rzeczywiście państwa zachodnich Bałkanów trochę czują się jakby weszły w cień Ukrainy i konkretnie Ukrainy, a nie Ukrainy z Mołdawią, bo może jeszcze będziemy miały moment, żeby o Mołdawii też wspomnieć, bo to też jest nowe państwo kandydujące. Natomiast no, wydaje się, że akcesja Czarnogóry jest akcesją już jakby przesądzoną. To jest tylko kwestia decyzji, kiedy to nastąpi. To zresztą jest ciekawy przypadek państwa, które nie jest w Unii Europejskiej, a od dawna ma już, operuje walutą euro, co nie oznacza, że jest częścią Unii Gospodarczo-Walutowej. Myślę, że tu najbardziej problematycznym państwem, jeśli chodzi o przystąpienie z Bałkanów, przystąpienie do Unii Europejskiej, jest Serbia i nie wynika to tylko z kwestii Kosowa, ale również no właśnie tych relacji, bliższych relacji z Rosją. Natomiast Mołdawia też jest, można powiedzieć, w pewnym sensie poszkodowana, bo mimo, że formalnie te dwa procesy negocjacji Ukrainy i Mołdawii są rozdzielone, to w praktyce cała Unia Europejska uważa, że to jest pewien pakiet. I to oznacza, a wchłonięcie Mołdawii, czy wstąpienie, wchłonięcie może jest niedobrym powiedzeniem, ale Mołdawii jako państwa znacznie mniejszego, plus państwa, które ma adwokata w postaci Rumunii, byłoby znacznie łatwiejsze. No jest to też państwo, które nie jest w stanie wojny, aczkolwiek te wpływy Rosji też są tam widoczne i chociażby próba przejęcia wyborów, ostatnich wyborów w Mołdawii przez Rosjan, czy służby rosyjskie, pokazały, że tam się toczy realne przeciąganie liny. Natomiast no, tu ewidentnie widać, że Mołdawia będzie zakładnikiem również tego tempa negocjacji z Ukrainą, no i najprawdopodobniej znowu jako mniejsze państwo będzie się musiało z tym pogodzić.
1: Pani profesor, na ile rozszerzenie Unii o te kraje, o których rozmawiamy, może być takim dodatkowym wiatrem w żagle dla wspólnoty, a na ile może się okazać kamieniem u nogi? No bo mówimy często, że Unia Europejska co i raz pogrąża się w różnego rodzaju kryzysach, a to decyzyjnym, a to związanym właśnie z tą sytuacją bezpieczeństwa na świecie, a to w relacjach z Chinami, czy z Unią, czy ze Stanami Zjednoczonymi. Taki proces rozszerzenia, bardzo trudny, kosztowny, no, może być właśnie albo wiatrem w żagle, okazać się takim dodatkowym silnikiem napędzającym, albo wręcz przeciwnie, może być ryzykowne dla znowu sterowania tym organizmem, który się tak bardzo poszerza.
0: Znaczy, jeszcze żadne rozszerzenie nie było dla Unii i tego wspólnego rynku obciążające, nawet w krótkiej, a tym bardziej w dłuższej perspektywie. Więc tutaj jest taki optymizm, że dlaczego teraz po raz pierwszy miałoby się okazać inaczej?
1: No dlatego, że wtedy to się wszystko działo w czasach pokoju, w czasach, kiedy no, te kwestie gospodarcze i kwestie dobrobytu i koniunktury były na pierwszym planie, a teraz świat się zmienił.
0: Zgadza się. I Unia Europejska też się będzie musiała zmienić, dlatego że i te pewne rozwiązania, one są już wbudowane w obowiązujący traktat, czyli ten traktat z Lizbony. Nic się od tego momentu nie zmieniło, ale nie wszystkie mechanizmy, które są wbudowane w ten traktat, zostały wykorzystane czy zaimplementowane. Najprostszy przykład, który mi teraz przychodzi do głowy, chociaż może on nie jest najważniejszy, to jest skład Komisji Europejskiej. Do tej pory cały czas mamy, że

0: taki skład, że każde państwo członkowskie ma swojego komisarza, aczkolwiek tak wcale nie musi być i nie trzeba do tego zmieniać traktatu, bo to już trochę zakrawa czasami na śmieszność. To, jakie polityki przydziela się poszczególnym komisarzom tylko po to, żeby te 27 państw miało swoich reprezentantów. Więc, a przechodząc do bardziej poważnych spraw, ale takich tych wewnętrznych, jeśli chodzi o Unię Europejską, no to oczywiście proces decyzyjny i chociażby fakt, że przy coraz większej liczbie państw członkowskich, co będzie możliwe po rozszerzeniu, nie możemy utrzymywać tej sytuacji, kiedy jedno państwo, jak to było w przypadku Węgier Viktora Orbana, jest w stanie zablokować cały proces decyzyjny i to w takich kwestiach, które z punktu widzenia chociażby Warszawy były niezwykle ważne, jak nakładanie sankcji na Rosję. Więc tu pewnie Unia Europejska równolegle, co czasami przychodzi jej z trudem, będzie się rozszerzała i reformowała wewnętrznie.
1: Bardzo jestem ciekawa, pani profesor, jak ten proces akcesyjny Ukrainy do Unii wpłynie na dwustronne relacje Warszawy i Kijowa.
0: Tak, też jestem ciekawa, bo na pewno jesteśmy teraz świadkami zakończenia, no dłużej nawet niż miesiąca miodowego między nami i przechodzenia do twardej, realnej polityki, aczkolwiek właśnie obudowanej symbolami, więc to na pewno będzie niezwykle interesujące, zwłaszcza, że Polska będzie się pozycjonowała jako ten partner, który ma więcej do powiedzenia, chociażby co wynika z tego, że jest już w Unii Europejskiej ponad 20 lat.
1: Czy wizyta prezydenta Zełenskiego w Gdańsku, ta planowana, zapowiadana jak na razie, może nam przynieść choć sygnał i część odpowiedzi na te pytania, które nas nurtują?
0: Znaczy, jeżeli prezydent przyjedzie, bo to cały czas jest znak zapytania, to będzie, no można powiedzieć, oddech ulgi, że no, udało nam się troszkę uspokoić relacje. Natomiast to już będzie w przyszłym tygodniu, jeżeli tego nie zrobi i nie przyjedzie, no to wtedy będziemy mieć ogromny orzech do zgryzienia, zarówno u nas, jak i po ukraińskiej stronie. I też jest ciekawe, w jaki sposób to zostanie odebrane w Unii Europejskiej. Więc no, rzeczywiście te kilka dni, zanim się o tym dowiemy, będą również ciekawe i myślę, że tu dyplomatyczne negocjacje są rozpędzone i na wysokim poziomie.
1: Bardzo dziękuję pani profesor za tę rozmowę. Pani profesor Anna Pacześniak, europejska i politolożka z Uniwersytetu Wrocławskiego, była naszym gościem. Rozmawiałyśmy o tych wszystkich zawiłościach dotyczących poszerzenia Unii Europejskiej i akcesji Ukrainy do wspólnoty. Jeszcze raz bardzo dziękuję.
0: Dziękuję za zaproszenie. Do widzenia.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: Dołączyła do nas pani profesor Paulina Matera, amerykanistka z Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry pani profesor.
3: Dzień dobry.
1: Odliczamy już godziny do zapowiadanego podpisania porozumienia wstępnego na razie między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, które ma przynieść tak oczekiwane przez cały świat uspokojenie na Bliskim Wschodzie. Jak pani ocenia trwałość tego ewentualnego jeszcze cały czas porozumienia, które ma zostać w piątek zawarte oficjalnie?
3: Przede wszystkim pamiętajmy, że to jest bardziej takie memorandum i wstęp do negocjacji właściwych, które mają trwać 60 dni, więc te 60 dni to jest taka przerwa, prawda, kiedy właściwie jesteśmy w status quo. Nikt jeszcze nie zna, przynajmniej w szerszym gronie, warunków tego porozumienia, co jest w tym memorandum, czy są najważniejsze dla Stanów Zjednoczonych rzeczy, czy są najważniejsze rzeczy dla Iranu. Jednak możemy przypuszczać, że to, co jest najważniejsze, czyli kwestia programu nuklearnego Iranu, nie będzie łatwą rzeczą do negocjacji, a to jest klucz do takiego prawdziwego i trwałego porozumienia.
1: Na razie to, co jest zawarte w tym wstępnym memorandum, które ma nas przygotować do tych właściwych negocjacji, no to tam, sądząc z tych doniesień medialnych, no główne miejsce zajmuje cieśnina Ormus, jej status i to, czy będzie żeglowna, tak jak przed wojną, czy nie.
3: Tak, to jest to, na czym Trumpowi zależy w takim krótkim okresie, ponieważ coraz bardziej jest krytykowany za to, jakie skutki ta wojna przyniosła, czyli przede wszystkim wzrost cen ropy, zablokowanie tego głównego, kluczowego szlaku handlowego.

0: światowego i co wpływa na gospodarkę no, na całym świecie, ale też na gospodarkę Stanów Zjednoczonych przed wyborami. I to jest dla Donalda Trumpa najważniejsze. Zresztą ten punkt jedynie ogłosił, że będzie otwarta cieśnina Ormus. Wszyscy się do tego przygotowują, bo też jak czytamy doniesienia medialne, firmy żeglugowe podchodzą do tego z dużą ostrożnością. Jeszcze brytyjska firma wydała takie oświadczenie, że jest wysoce ryzykowne jeszcze wpływanie na cieśninę Ormus, że porty irańskie są cały czas zablokowane, że w cieśninie znajdują się miny. Oczywiście są przygotowania, że jak tylko będzie porozumienie zawarte, jeżeli będziemy wiedzieć w piątek, że faktycznie można zacząć działać, wtedy to wszystko ruszy. I to jest taki krótkoterminowy cel Donalda Trumpa, żeby tą sytuację polityczną także w samych Stanach Zjednoczonych nieco uspokoić. Ale pamiętajmy, że tego problemu nie było przed atakiem lutowym, prawda? Tak. Więc to jest tylko jakby powrót do punktu wyjścia. I to powrót do punktu wyjścia,
1: pani profesor, opłacony według doniesień Washington Post grubymi miliardami dolarów, bo wierząc w te doniesienia, no to trzeba przyjąć, że 300 miliardów dolarów kosztowało Amerykanów to, żeby Iran poszedł na te ustępstwa. Ten plan dokapitalizowania Iranu, a właściwie irańskiego reżimu, tak powinniśmy to określać, doskonale streszcza zdanie, które miało paść w czasie tych negocjacji Amerykanów z Irańczykami. Jeśli chcecie uzyskać ceny jak za Rolls-Royce'a, musicie nam dać taki produkt jak Rolls-Royce.
0: Tak. To są takie doniesienia. No nikt tego nie powie, że jako pewni, że taka była cena. Poza tym no, reżim irański czuje się coraz silniejszy, ponieważ no, jest takie przekonanie, że przetrwał to najgorsze, że Amerykanie sami dążą do porozumienia i co więcej, Amerykanom zależy na czasie. I to jest atut w ręku irańskiego reżimu i to jest kolejna rzecz, która się zadziała. Wprawdzie wielu przywódców zostało zabitych, ale uważa się, że reżim wojskowy, który teraz rządzi, jest jeszcze silniejszy, co jest bardzo złą wiadomością dla obywateli, dla obywatelek Iranu, dla opozycji, która no, musi być rozczarowana tym, że Stany Zjednoczone, które jeszcze obiecywały w styczniu, kiedy były wielkie protesty, bardzo krwawo tłumione, że przyjdą na pomoc, nie przyszły. Teraz dogadują się z nowym reżimem, który właśnie uznają za pragmatyczny, tak Donald Trump określa irański reżim, że rządzą teraz ludzie pragmatyczni, którzy są skłonni do zawarcia porozumienia.
1: Mówi
0: to
1: pani,
0: nie jest
1: pani
0: dobra
1: profesor,
0: wiadomość.
1: Że Amerykanom zależy na czasie, że ten czas ich goni, pewnie głównie ze względu na zbliżający się termin wyborów tych do kongresu uzupełniających, ale być może także ze względu na sezon huraganów, który może przynieść trudności w eksporcie amerykańskiej ropy naftowej. No bo zablokowanie cieśniny Ormus sprawiło, że ceny poszybowały ropy i teoretycznie Amerykanie na tym zyskiwali, bo wzrósł popyt na tę ropę produkowaną, wydobywaną u nich i eksportowaną właśnie ze Stanów Zjednoczonych. No ale sezon huraganów może ten eksport znacznie utrudnić, dlatego trzeba się spieszyć z podpisaniem porozumienia z Irańczykami, tak żeby amerykański wyborca już wkrótce nie odczuł, że te ceny paliw także na amerykańskich stacjach benzynowych rosną, rośnie inflacja w Stanach, no bo to pogorszyłoby tę kampanijną, wyborczą sytuację i republikanów, i samego prezydenta Donalda Trumpa.
0: Dokładnie tak to wygląda, ponieważ no, Amerykanie oczywiście są największym producentem ropy po tej rewolucji łupkowej, która no, powiedzmy na początku drugiej dekady tego wieku zaistniała i faktycznie te możliwości są duże. Jeszcze Donald Trump odblokował restrykcje środowiskowe, prawda, i inne regulacje ze swoim hasłem Drill Baby Drill, prawda, czyli że bez ograniczeń można tę ropę wydobywać, no ale jednak gospodarka amerykańska ma bardzo duże potrzeby, ma zobowiązania także sojusznicze i musi trzymać rezerwy, więc no, faktem było, że te ceny na stacjach benzynowych rosły po ogłoszeniu.

0: zawieszeniu tego wstępnego porozumienia, właściwie memorandum, faktycznie nastąpił spadek cen ropy na rynkach światowych, od czego no, też Amerykanie nie mogą abstrahować, prawda? Więc na pewno to jest ważny moment. Drugą taką kwestią, która, znaczy to nie jest jedyna, bo ich jest szereg, bo po prostu nie znamy treści porozumienia, jest to, że w tym wstępnym porozumieniu jest również zakończenie operacji izraelskiej w Libanie, czyli okupacji południowej części de facto. Izrael jest zaskoczony i wydaje się, że nie akceptuje tego, że jest w tym porozumieniu. Więc to jest kolejna ważna przeszkoda, jeżeli Iran chciał tego od początku. Mówił, że tutaj powinien się Izrael wycofać z Libanu. Izrael nie jest gotowy tego zrobić, więc to może doprowadzić do tego, że te negocjacje będą przedłużane w nieskończoność. Niektórzy mówią, że nawet do końca prezydentury Trumpa.
1: No właśnie, z tego punktu widzenia Izrael może być hamulcowym, ale także może być takim bardzo wygodną wymówką dla Amerykanów i dla samego prezydenta Trumpa w tym, że tego ostatecznego porozumienia z Iranem nie uda się osiągnąć.
0: Tak, tylko Trumpowi zależy, żeby to porozumienie było. I Iran teraz wie, że może grać cieśniną Ormus. To wcześniej nie występowało w praktyce. Teraz okazało się, że to jest bardzo silna karta, mówiąc językiem Trumpa, w ręku Iranu. Że Iran jest w stanie to zrobić, jest w stanie zastosować to narzędzie ponownie. Prawda? Więc no, będzie to bardzo duża trudność, również też pretekst, ale tak jak mówiłyśmy na początku, Trumpowi zależy na czasie. Jeżeli Iran uzna wycofanie się Izraela za warunek ostatecznego porozumienia, jeśli chodzi o cieśninę Ormus, to Trump będzie miał problem.
1: Jak ta wojna zmieniła relacje Stanów Zjednoczonych i samego prezydenta Trumpa z krajami Zatoki Perskiej i ich przywódcami? Wiemy, że na początku tej drugiej kadencji, ale także w tej pierwszej, bardzo mocny nacisk kładł właśnie Trump na relacje z tymi krajami i z tymi poszczególnymi przywódcami. Pamiętamy jego pierwszą wizytę na Bliskim Wschodzie jako prezydenta Stanów Zjednoczonych. Wydawało się, że te kraje Zatoki Perskiej, inwestując wprost, dosłownie, ale także w przenośni, w relacje ze Stanami Zjednoczonymi, kupują sobie taką polisę ubezpieczeniową, również ze względu na sąsiedztwo niebezpiecznego Iranu. Tymczasem ta wojna obnażyła niedoskonałość tego rozwiązania.
0: Zgadza się, ponieważ wojna dotknęła te państwa. Jak czekaliśmy, czy Amerykanie wejdą, czy nie wejdą do Iranu, były bardzo intensywne działania dyplomatyczne państw Zatoki Perskiej, żeby powstrzymać Trumpa przed tą decyzją. To się nie udało. Później mamy ataki na ich terytoria, czyli po prostu rykoszetem również ta wojna ich dotknęła, zniszczyła ich interesy, zniszczyła
1: rakiety latające
0: imię,
1: nad głowami influencerów w Dubaju, no to było coś, co jeszcze do niedawna w ogóle nie mieściło nam się w głowie.
0: Tak, tak, dokładnie. I tutaj ten sojusz jest podważany. Oczywiście Trump może powiedzieć, że będzie inwestował w obronność. Oczywiście te państwa będą musiały kupić sprzęt Stanów Zjednoczonych, ale na pewno te relacje będzie cechowała no, większa nieufność. To jest, ale warto zwrócić uwagę, że też państwa Zatoki Perskiej, między innymi Katar, są stroną w tych negocjacjach. Tutaj te państwa też angażują swoich dyplomatów w obecne negocjacje, które trwają w ostatnich, powiedzmy, tygodniach. To, co Trump chciał zrobić za pierwszej kadencji, czyli stworzyć takie środowisko i takie sojusze, żeby Stany Zjednoczone nie musiały za bardzo angażować się w utrzymywanie pokoju na Bliskim Wschodzie, to zostało jakby odwrócone, bo porozumienia abrahamowe, które Stany Zjednoczone ułatwiły między niektórymi państwami arabskimi a Izraelem,

0: miały taką sytuację spowodować. Czy Stany Zjednoczone będą gdzieś tam z daleka patrzyły oczywiście na Bliski Wschód, ale będą miały tam sojuszników, którzy nie będą zasadniczo wrodzy Izraelowi. Trudno mówić o jakimś sojuszu czy jakichś dobrych relacjach, ale będą to relacje poprawne, prawda? Więc to był cel pierwszej kadencji Trumpa i jak widzimy, to już jest mało prawdopodobne, chociaż mówi się o poszerzeniu tych porozumień abrahamowych, żeby jeszcze kolejne państwa zawarły porozumienia z Izraelem. Natomiast w obecnej sytuacji, pamiętając jeszcze to, co się dzieje w Gazie, będzie to niezwykle trudne.
1: Pani profesor Paulina Matera, amerykanistka z Uniwersytetu Łódzkiego, była z nami. Pani profesor, bardzo pani dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
4: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
3: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
4: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
3: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
4: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20.30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
3: i Michał Strzałkowski.
5: Chiny urosły do rangi supermocarstwa w rekordowo krótkim czasie. Chińska Republika Ludowa ma coraz większy wpływ nie tylko na to, co dzieje się w Azji, ale także tu, nad Wisłą. Do czego dążą Chiny? Pokojowego rozwoju, jak utrzymują władze w Pekinie, czy też osłabiania i przejmowania roli Stanów Zjednoczonych na świecie? Jak odczytywać płynące z Chin sygnały i czytać między wierszami oficjalnych komunikatów komunistycznych władz? Na te i inne pytania będziemy wraz z moimi gośćmi, wybitnymi ekspertami z kraju i ze świata, odpowiadać i tłumaczyć konteksty w audycji Chińskie Znaki. W każdą niedzielę tuż po godzinie 16. Serdecznie zapraszam. Tomasz Sajewicz.
2: Autopromocja.

0: Minęła trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Stany Zjednoczone i Iran podpisały memorandum dotyczące zakończenia wojny. Prezydent USA Donald Trump poinformował, że złożył podpis pod dokumentem podczas kolacji w Pałacu Wersalskim organizowanej przez prezydenta Francji Emmanuela Macrona po szczycie grupy G7. Ze strony irańskiej dokument parafował prezydent Masoud Pezeshkian. Podpisanie memorandum potwierdził Biały Dom. To niespodziewany zwrot, ponieważ pierwotnie zapowiadano, że dokument zostanie podpisany pod koniec tygodnia w Szwajcarii. Nie żyje górnik uwięziony po wstrząsie w kopalni Eco Plus w Bytomiu. Do tąpnięcia doszło wczoraj wczesnym popołudniem. Akcja ratunkowa trwała przez kilka godzin. Ewakuowano 9 osób, 2 z nich zostały ranne, ale ich życiu nic nie zagraża. Mówił w TVP Info dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach Łukasz Pach.
1: Ratownicy górniczy wydobyli niestety ciało górnika już na powierzchnię. Medycy stwierdzili brak czynności życiowych. Dalszymi procedurami zajmuje się prokurator.
0: Eco Plus działa od 2010 roku i zatrudnia prawie 400 osób. To jedna z dwóch w Polsce prywatnych kopalni węgla z polskim kapitałem. Tymczasem prokuratura bada sprawę samozwańczych patroli zaczepiających i legitymujących obcokrajowców w okolicach dworca centralnego.

0: w Warszawie. Śledczy chcą dokonać oceny prawnej takiego postępowania. Tylko określone służby mają prawo kontrolowania obywateli, przypomina minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek.
1: Podszywanie się pod funkcjonariusza jest karalne, więc my będziemy działać standardowo wobec wszystkich tak samo. Jeżeli zostanie udokumentowane, że było takie podszywanie, to osoby zostaną zidentyfikowane, będą stawiane im zarzuty.
0: Prokurator generalny dodaje, że jest jeszcze za wcześnie, by jednoznacznie ocenić działania takich patroli.
2: To są aktualności jedynki.
0: 12 tysięcy zestawów laboratoriów sztucznej inteligencji trafi do szkół podstawowych w całej Polsce. To prawdziwa rewolucja AI w oświacie, chwali się resort edukacji. Jego szefowa Barbara Nowacka zapowiada, że wsparcie otrzymają też nauczyciele pomagający uczniom w używaniu nowoczesnych technologii.
3: Niesamowicie istotne będzie, by cały czas zachować empatię i wrażliwość. Tego nam nie da maszyna. To masywny program. To oczywiście wsparcie dla nauczycielek i nauczycieli, by mogli was przeprowadzić przez tę zmianę, ale przede wszystkim zmiany w podstawach programowych, zmiany w sposobie uczenia, tak byście pozostali sobą.
0: Dostawy sprzętu już wystartowały, zakończą się w drugiej połowie lipca. Laboratoria sztucznej inteligencji zostały sfinansowane m.in. z Krajowego Planu Odbudowy. Na koniec przenosimy się za ocean i sprawdzamy, co nowego na mundialu. Wynikiem 1-0, chciałem powiedzieć, zakończyło się, ale ono wciąż trwa. Spotkanie Gany z Panamą w grupie L trwa 103 już minuta tego spotkania. Decydujące, jak się wydaje, na razie bramka padła w doliczonym czasie gry. A już za godzinę pierwszy gwizdek kolejnego meczu Uzbekistan zagra z Kolumbią. Później kilkanaście godzin przerwy, o 18:00 starcie Czechy z RPA, a o 21:00 Szwajcaria podejmie Bośnię i Hercegowinę. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: Do rana może popadać deszczu. Spodziewamy się też w ciągu dnia. Na południowym zachodzie może zagrzmieć, a w najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą od 20 stopni na północy do 27 na krańcach zachodnich.
2: Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
4: Jakub Kukla, dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie.
5: Poranek w Polskim Radiu 24.
4: I rozpoczyna się część komentarzy. Mariusz Marszałkowski jest z nami, wicenaczelny portalu Defense24. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam serdecznie.
4: Witam pana bardzo serdecznie. Porozmawiamy dziś m.in. o kwestiach energetycznych. Kończy się program CPN, ceny paliwa niżej. W tle oczywiście pojawia się ewentualność porozumienia między Stanami a Iranem. W pana odczuciu to jest dobry moment, żeby ten program zacząć wygaszać?
7: Panie redaktorze, sytuacja geopolityczna jest taka, że ona zmienia się jak w kalejdoskopie. Dzisiaj cieszymy się z osiąganego porozumienia. Za 2-3 dni możemy znów być po tej stronie, w której znowu zaczną się ataki, bo któraś ze stron złamie porozumienie i znów ceny ropy zaczną wystrzelą w górę. Czy z perspektywy kierowcy nie ma chyba dobrego momentu czy dobrego okresu, w którym taka tarcza mogłaby zostać wygaszana, przynajmniej w najbliższym czasie. Natomiast z perspektywy państwa, funkcjonowania koncernu takiego jak Orlen czy w ogóle innych firm działających jednak na rynku konkurencyjnym, no to taka sytuacja, w której mamy sztucznie ceny maksymalne ustawione, no też nie jest prawidłowa, też nie jest pożądana z perspektywy takiej nawet giełdowej. Zatem jeżeli pokój rzeczywiście zapanuje na Bliskim Wschodzie, jeżeli będziemy mieli sytuację, kiedy ciśnienie na Ormus zostanie w pełni odblokowana bez ryzyka irańskich ataków, no to wtedy będziemy mogli powiedzieć, że nawet te ceny maksymalne są zbyt wysokie w stosunku do warunków rynkowych. Natomiast na razie ten kalejdoskop, ta sytuacja rynkowa, takie napięte wyczekiwanie, co się stanie, będzie wpływało negatywnie na te ceny surowca. Zatem one i tak będą wyższe niż przed okresem, kiedy ta wojna się zaczęła. No i ona pewnie już pozostanie na tym poziomie, niestety, dlatego że już ciśnienie Ormus nie będzie tą ciśniną Ormus.

0: burz, która była przed lutym tego roku, czyli ze swobodą przepływu, z takim poczuciem bezpieczeństwa, pomimo, no, że ten region i tak jest trudny, ale tam jednak było zawsze spokojnie, bo po prostu już naruszono pewną tkankę wrażliwą, która prawdopodobnie będzie nam się odzywała co jakiś czas, no i ta nieufność pozostanie.
1: Z drugiej strony znamy ten mechanizm aż za dobrze, że ceny dość łatwo się podnosi, a dużo trudniej potem obniża, nawet jeśli są ku temu przesłanki. Wspomnieliśmy o porozumieniu między USA a Iranem. To porozumienie Donald Trump, amerykański prezydent, zapowiadał wielokrotnie. Niektóre media doliczyły się takich zapowiedzi kilkadziesiąt. Myśli pan, że teraz naprawdę jest szansa, żeby do jakiegoś porozumienia doszło? Czy właściwie wróżymy z fusów?
0: No, nie wiadomo tak ostatecznie. Donald Trump decyduje właściwie, jak popatrzymy sobie, jak te negocjacje wyglądają, to niestety, ale patrząc z perspektywy Iranu, bo nawet nie znamy do końca tego całego tego porozumienia, jakie są konkrety tego porozumienia, bo to, co się pojawia, to są raczej przecieki prasowe i też trudno powiedzieć, która strona, który ten przeciek jest bardziej wiarygodny. Wczoraj na przykład pojawiły się informacje ze strony Al-Arabii, czyli stacji telewizyjnej z Arabii Saudyjskiej, która dotarła rzekomo do tego treści porozumienia, no to patrząc na to, jak tam są zapisane właśnie akcenty, no to można powiedzieć, że Iran, przegrywając militarnie wojnę, wygrał ten układ, no bo tam są zapisy takie jak zniesienie sankcji całkowite, które były nałożone wcześniej, brak, nawet stworzenie jakiegoś funduszu odbudowy przez Stany Zjednoczone i państwa Zatoki na rzecz Iranu. Mamy tam również elementy związane z możliwością inwestowania właśnie w Iranie, jeżeli chodzi o kwestie energetyczne i branżę energetyczną. Mamy też, i co jest największym, właśnie to już wcześniej wspominałem, tym takim kontrowersyjnym elementem, to właśnie kwestia zwierzchności nad Cieśniną Ormus. Cieśnina Ormus do momentu wybuchu wojny była cieśniną, która była z pełnym dostępem międzynarodowym, pełnym dostępem swobody żeglugi zgodnie z konwencją prawa morza. Natomiast teraz cieśnina Ormus ma być dzielona pomiędzy... Ten ruch ma być kontrolowany, ma być regulowany przez Iran i Oman, czyli te dwa państwa, które leżą właśnie po przeciwnej stronie tej cieśniny. No i każde państwo, każdy armator, który będzie chciał przejść przez tą cieśninę, będzie musiał uiszczać opłatę, która będzie ustalana przez te dwie strony za przejście. Czyli automatycznie poza kosztami frachtu, poza kosztami ubezpieczenia, taki armator będzie musiał doliczać, przechodząc przez cieśninę Ormus, właśnie to takie myto, które zostanie nałożone. Więc to z perspektywy rynkowej, no jest również trudne i no, trudno wyrokować, jak długo to się właśnie utrzyma, bo może być tak, że to porozumienie szybko zostanie złamany przez którąś ze stron.
1: Czyli mimo siłowej przewagi Izraela i Stanów Zjednoczonych, Irańczykom udało się przede wszystkim prezydenta Donalda Trumpa nomen omen zaszachować. Zobaczymy, jak będzie rozwijała się sytuacja w tej części świata, ale popatrzmy też na to, co dzieje się bliżej, za naszą wschodnią granicą. Ukraina robi wszystko, żeby odciąć rosyjskie siły na Krymie od zaopatrzenia. To wygląda na bardzo przemyślaną operację i mogłoby to wpłynąć jakoś na trwający już przecież piąty rok konflikt?
0: No bez wątpienia to ma wpływ już teraz widoczny na możliwości rosyjskie na tym odcinku zaporowskim, tym południowym odcinku frontu. Pamiętajmy, że Rosjanie dotychczas zaopatrywali Krym czy okolice tego południowego frontu w dwójnaku sposób. Pierwszy to most krymski i dostawy przez most krymski, czyli przez Cieśninę Kerczeńską, tam ten nowy most budowany po aneksji Krymu przez Rosję. I ten szlak został częściowo ograniczony ze względu na to, że Ukraińcy kilkukrotnie atakowali ten most z powodzeniem. Pewnie w jakim stopniu też naruszając jego konstrukcję, zatem tam na przykład jest zakaz przewozu

0: paliwa i zakaz przewozu cystern z paliwami, również tymi kolejowymi. Zatem ten szlak został mocno ograniczony. Oczywiście on może zostać wznowiony z ryzykiem jakimś dla konstrukcji mostu. No i druga trasa to ta nowa trasa, która powstaje cały czas pomiędzy granicą rosyjską a Krymem poprzez okupowane terytorium właśnie tej południowej części Ukrainy, czyli nad wybrzeżem Morza Azowskiego. I tamta trasa właśnie znajduje się w zasięgu tych ukraińskich dronów, które teraz polują na między innymi cysterny rosyjskie, na cysterny i cywilne, i wojskowe. No i to wpływa na sytuację również dwójnasób. Pierwszy to jest oczywiście sytuacja na Krymie związana z dostawami paliw, czyli te kolejki na stacjach paliw, braki w dystrybutorach, które już zaczynają się rozlewać też na inne części regionu, nie tylko na Krym, ale także na pozostałą część Rosji. A druga rzecz to jest oczywiście kwestia zaopatrzenia wojska w paliwa. Już można czytać choćby z relacji rosyjskich żołnierzy na Telegramie, że ta sytuacja paliwowa wpłynie na, czy wpływa na działania wojenne. Choćby dlatego, że pierwsza rzecz, słysząc paliwo, myślimy od razu o motoryzacji, o samochodach. To jest pierwsza rzecz, czyli kwestia mobilności wojskowej zaczyna być ograniczana. A druga kwestia, no dzisiejszy konflikt, nowoczesny konflikt zbrojny wymaga dużej ilości energii, dużej ilości prądu, a ten prąd nie jest z gniazdka, nazwijmy to, z sieci, tylko po prostu jest wytwarzany w generatorach, które muszą być zasilane paliwem. I na przykład drony, ładowanie baterii dronów, różnych kamer, różnych zagłuszaczy, różnych systemów walki radioelektronicznej, no to są właśnie te elementy, które wymagają dużej ilości energii. I żeby ta energia była, musi być paliwo. No jeżeli nie będzie paliwa, czy będzie paliwo ograniczone, no to te elementy współczesnego konfliktu zbrojnego, jakim są drony właśnie, system rozpoznania, łączność, no będą mocno ograniczone, więc po pierwsze kwestia logistyki, ataki na logistykę wpływają na to, ale też wpływają na to oczywiście ataki na infrastrukturę produkcyjną, czyli rafinerie, magazyny paliw, to wszystko, co widzimy od właściwie już kilku lat, kiedy Ukraińcy atakują Rosję z użyciem tych dronów, właśnie atakują taką infrastrukturę.
1: A gdyby rzeczywiście doszło do porozumienia amerykańsko-irańskiego i ceny surowców spadły, to też nie byłaby dobra informacja dla Moskwy. To jeszcze jedna kwestia na koniec. Chodzi mi o to, co dzieje się wokół ewentualnej stałej bazy amerykańskiej w Polsce. W tej sprawie obradował Rządowy Komitet Bezpieczeństwa Narodowego. Potem rząd przyjął specjalną uchwałę. To wszystko wygląda tak, jakby amerykańscy żołnierze już się pakowali i za chwilę mieli wsiąść do samolotu, żeby przylecieć do Polski. Czy to nie jest trochę przedwczesne?
0: No, to znaczy, ja myślę, że to jest pewien krok w procesie, to znaczy pewien element w procesie, który następuje, w którym my, po pierwsze, wywieramy pewną presję na stronę amerykańską w jeden sposób. W drugi sposób, no, przygotowujemy się praktycznie, jeżeli rzeczywiście miałoby dojść do takiej relokacji amerykańskich żołnierzy. Bo pamiętajmy, my dotychczas mieliśmy obecność amerykańską głównie w formie rotacyjnej, czyli takiej, w której przyjeżdżały do nas brygada pancerna, czy jakaś zmechanizowana ze Stanów Zjednoczonych na 9 miesięcy. Ci żołnierze 9 miesięcy tutaj byli rozmieszczeni, no i potem wracali do siebie, do domów, nie zabierając rodzin, nie zabierając całego jakby życia prywatnego ze sobą. Jeżeli mówimy o stałej obecności wojskowej, to ci żołnierze przylatują tutaj już z rodzinami, dzieci idą do szkoły, żony czy mężowie szukają pracy na rynku, no i tak to funkcjonuje. Jeżeli te dwie obecności, dwa typy obecności różnią się tym, że trzeba przygotować odpowiednią infrastrukturę, trzeba przygotować odpowiednie ramy prawne też dla funkcjonowania tych rodzin, choćby kwestie pobytu w naszym kraju tych rodzin. Zatem ta uchwała ma przygotować właśnie przepisy nasze krajowe również do tego, jeżeli ci Amerykanie będą. No i myślę, że teraz właśnie ta cała uchwała, jeżeli zostanie przyjęta i przygotowana, ona po prostu trafi też do Amerykanów. Amerykanie będą widzieli, gdzie mają

0: wskazane terytorium, gdzie mają, jakie mają prawa, jakie mają przepisy i wtedy na podstawie tego będą podejmować już swoje ostateczne decyzje.
1: I miejmy nadzieję, że amerykański prezydent zdania nie zmieni. Mariusz Marszałkowski, wicenaczelny portalu Defense24. Dziękuję panu serdecznie.
0: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.

0: Boszka, Uniwersytet Gdański. Dzień dobry, pani profesor.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Jak pani odbiera to, co się wydarzyło z Robertem Bąkiewiczem w Berlinie?
1: No jest to wydarzenie skandaliczne z perspektywy naszych relacji z sąsiadami, ale ja chciałabym szczerzej na to spojrzeć, dlatego że gdyby państwo polskie zareagowało adekwatnie do sytuacji, w momencie, kiedy Bąkiewicz ze swoimi, no nie boję się użyć takiego sformułowania, bojówkami, stali na granicy polsko-niemieckiej, rewidując przejeżdżające samochody, zagrażając bezpieczeństwu innych obywateli, gdyby wówczas państwo polskie zareagowało, dzisiaj nie mielibyśmy wstydu na skalę międzynarodową.
0: Jakże się z panią zgadzam, pani profesor. To właściwie było moje drugie pytanie, tak? Albo kolejne, w zależności od tego, jak będzie się rozwijać nasza rozmowa. Sami jesteśmy sobie winni w takim razie, w moim przekonaniu.
1: Tak, sami jesteśmy sobie winni. Ja pamiętam, jak politycy koalicji rządzącej wówczas wyjaśniali w kuluarach, nie wprost, że wolą nie tykać ruchu polskich granic, żeby nie umacniać tego ruchu w świadomości, żeby jak gdyby nie budować takiego mitu. Proszę zobaczyć, jak nam się to wymknęło spod kontroli. Nie jesteśmy w stanie jako państwo, bo ja mówię w tym momencie nie jako ja, jako Danuta Plecka, tylko my jako państwo nie jesteśmy w stanie rozliczyć Bąkiewicza, Brauna. Dano się zagrał temu państwu i nam, obywatelom również, Zbigniew Ziobro, Romanowski. To są sytuacje, które w ogóle się nie powinny zdarzać. I teraz, co robi państwo, które ma zdrową strukturę instytucjonalną i taką skonsolidowaną demokrację? To państwo potrafi zareagować. Ja tu mówię o państwie niemieckim. To państwo potrafi zareagować. I to nie tylko na Bąkiewicza jako skrajny przypadek, ale generalnie potrafi zareagować. Proszę zobaczyć, Alternatywa dla Niemiec jest pod kontrolą służb. Dlatego, że działania i poglądy, które głosili politycy tego ugrupowania, wymknęły się poza to, co szeroko promuje demokracja, czyli poza jakieś takie wartości równościowe, pluralistyczne. To jest trudność w reżimie demokratycznym ujarzmić skrajności, ale niektórym się udaje to zrobić, a niektórzy po prostu patrzą, co dalej się z tego tworzy, jak to się dalej rozwinie. Dzisiaj dla nas jest to bardzo duży wstyd. Nie rozumiem pana ministra Przydacza, który puszcza oko do Bąkiewicza i jemu podobnych. Powinniśmy zareagować z całą mocą jakiś czas temu jako państwo. Nie zrobiliśmy tego. Dzisiaj mamy tego efekt i pilną potrzebę już w tej chwili nie puszczania oka, nie puszczania na żywioł skrajnych przypadków, tylko bardzo wyraźnej reakcji i powiedzenia stop, dalej nie pozwalam, aby tak się działo.
0: Dodam coś jeszcze, pani profesor, bo mamy posłowie Grzegorza Brauna świętują w ambasadzie rosyjskiej jakąś uroczystość. Właściwie chyba mniej istotne, o co chodzi, to zdaje się było 11 czerwca i nic. Prawda? Grzegorz Braun ma mnóstwo zarzutów o przekroczenie i to nie chodzi o działalność polityczną, tylko chodzi o naruszenie nietykalności cielesnej na przykład ludzi, z którymi czy przeciwko którym protestuje, o zniszczenie mienia. I to trwa, nie wiem, latami, bo już nawet nie miesiącami. Ja wiem, Parlament Europejski musi zdecydować w sprawie immunitetu, ale już zdaje się zdecydował.
1: Pani redaktor, Grzegorz Braun w ogóle powinien być poza nawiasem życia publicznego. Świece hanukowe, wykład profesora, przepraszam, zapomniałam nazwiska, dotyczącego pogromów żydowskich, Holokaustu, roli Polaków w tym wszystkim, czyli przedstawiający badania naukowe, zniszczone kamery, mikrofony. I co się dzieje? Organizatorzy przerywają wykład, żeby nie eskalował konflikt. To nie jest konflikt.
0: Profesor Jan Grabowski. Tak, dobrze
1: Jan
0: pamiętam.
1: Tak, bardzo, bardzo dziękuję. Bo mi się myli, znaczy chciałam powiedzieć profesor Engelking, ale pani profesor nie była obecna na tym wykładzie, tylko profesor Jan Grabowski właśnie. Nietykalność cielesna, pani ginekolog, która zgodnie z prawem postąpiła, i dała szansę prawdopodobnie

0: pewnie pacjentce na dalsze zdrowe życie.
1: Ale pani profesor, nawet gdyby pan Grzegorz Braun miał wątpliwości, czy pani doktor działa zgodnie z prawem, to są ścieżki wyjaśnienia tej... Pani doktor, czy ktokolwiek inny, prawda? To są ścieżki wyjaśnienia tej sprawy, jest rodzaj interwencji poselskiej. Można to zrobić tylko, tylko immunitet, ten czy inny, nie obowiązuje zwykłych pospolitych przestępstw. Immunitet dotyczy sfery, w której działa ten czy inny poseł.
0: Wszystko się zgadza.
1: Prawda? Tak, I jeżeli pan poseł ten czy inny, znowu użyję tego określenia, przekracza czy narusza nietykalność cielesną, na przykład pani doktor, to policja nie powinna się... To nie jest moja opinia. Ja korzystam z opinii zasłyszanych po tym wydarzeniu. To policja nie powinna mieć wątpliwości, czy interweniować, czy nie. Ale jeszcze a propos samego Roberta Bąkiewicza. Podobno ma złamane żebra, podobno został kopnięty w twarz. Ja widziałam filmy kilkukrotnie kopnięty w twarz. Widziałam film z tej interwencji. Tam się nic takiego nie wydarzyło. Ale jeżeli... wykrzykiwali ci panowie, bo tam nie był, Robert Bąkiewicz nie był sam, wykrzykiwali do niemieckich policjantów gestapo, to kto wie, czy nie będą ponosić za to odpowiedzialności. Bo, prawda? Bo u naszych zachodnich sąsiadów, podobnie jak u nas, policja i urzędnicy państwa są pod szczególną ochroną i kto wie, czy nie czeka ich odpowiedzialność także za to.
0: Bardzo dobrze, taką odpowiedzialność powinni ponieść. Ale jeszcze wracając do Brauna i do Bąkiewicza, nawet w tych zdarzeniach, jak to bardzo jest niestety na szczęście poturbowany, proszę zwrócić uwagę na taką sytuację.
1: Muszę dopytać, jak to bardzo jest poturbowane na szczęście? Co to znaczy na szczęście?
0: Nie, przepraszam, wymknęło mi się. Niestety. W każdym razie proszę zwrócić na to uwagę również na taką kwestię. Kiedy panowie na granicy polsko-niemieckiej zatrzymywali polskie samochody, mówiąc, że proszę otworzyć bagażnik, bo my tu stoimy na straży polskich granic, to wówczas, na przykład gdyby mnie to spotkało, to mogłabym nie wytrzymać i, nie wiem, rzucić jakimś ordynarnym słowem. Jakiś rosły mężczyzna mógłby nie wytrzymać, mogłoby dojść do rękoczynu. Jestem przekonana, że państwo polskie nie zareagowałoby, czy policja mogłaby nie zareagować na działania tej grupy, która się nazywała Ruchem Obrony Granic, ale zareagowałoby na działanie szeregowego obywatela. I to samo dotyczy relacji pomiędzy zwykłym obywatelem a politykiem, w tym przypadku Braunem. Ale mamy też do czynienia z posłem Mejzą, który przekraczał prędkość, prawda, zasłaniając się immunitetem, nie chciał za to odpowiadać i tak dalej, i tak dalej. To powinno się zmienić.
1: Przyprowadza do Sejmu po to influencera na przykład, prawda? Gości go na specjalnych, warunkach. To znaczy, pani profesor, może za daleko pójdę, ale mówię to z pełną świadomością, że to, co się wydarzyło, może być także na rękę Robertowi Bąkiewiczowi, prawda? No bo to
0: oczywiście
1: polscy patrioci zostali zaatakowani przez niemieckich bandytów, bo i takie określenia się pojawiają. Jest jeszcze jedna sytuacja, która mnie oburza, bo po dworcu centralnym w Warszawie szwendają się, i znowu używam świadomie tego słowa, ludzie w czymś ubrani, w coś podobnego do munduru, z insygniami przypominającymi te wojskowe, żołnierskie, i przepytują o cel wizyty i pewnie o coś jeszcze, ludzie o nieco innym odcieniu skóry. Skandal. Pisze o tym prasa. Nie wiem, czy była jakaś interwencja z tym związana, ale dopóki będziemy pozwalać na takie sytuacje, no to pan Robert Bąkiewicz będzie robił, co będzie chciał.
0: Oczywiście, że tak. A proszę zobaczyć, jak to głęboko sięga, bo to nie tylko wypytywanie obcokrajowców o cel wizyty przez osoby do tego nieuprawnione, ale na przykład te grupy młodych ludzi, którzy chodzą po ulicach i pytają, dlaczego masz ubraną taką krótką spódniczkę, dziewczynkę, która jest młodsza od nich, albo chłopca, dlaczego masz, jesteś tak ostrzyżona, a nie inaczej.
1: No ale to zostało, że tak powiem, wyrwane z korzeniami. To zostało ukrócone, to się już nie dzieje, zdaje się.
0: W porządku, ale proszę zobaczyć, że to dorośli dali przykład. Tak? I w mojej ocenie cały czas brakuje państwa. Cały czas brakuje państwa w tych miejscach, w których powinno ono być.
1: No ale co, pan minister Kierwiński boi się, znaczy no nie sam pewnie, tak? Tylko zachowuje się tak jak... No zgodnie z pewnym trendem, tak? Czy polityczną zgodą? Znaczy co, nie ruszamy, żeby...

0: żeby nie...
1: Tak, udajemy, że tej sytuacji nie ma. Po prostu. Bo tak jest wygodniej, bo jeżeli, bo jest problem, który trzeba rozwiązać. Trzeba podjąć jakieś działania. Czy sieć nam to wybaczy? Czy internet będzie się grzał od tego na rok przed wyborami, że nie stoimy w obronie polskich obywateli? Pani redaktor, wygodniej
0: którzy demonstrują z krzyżem w Berlinie, tym złym Berlinie.
1: Właśnie, właśnie. W tym dobrym krzyżem.
0: Tak, biorąc pod uwagę to, że dziś ma dojść do podpisania nie traktatu, bo musiałby go ratyfikować prezydent, to też sytuacja postawiona na głowie. Tylko umowy międzynarodowej z Niemcami gwarantującej nam wzajemne bezpieczeństwo. Dziś rano w jednym z wywiadów Małgorzata Wasserman pytana o to, czy... ta sytuacja w Berlinie to przypadek, czy może nie, w związku z dzisiejszym faktem, twierdziła, że współpracujemy z Niemcami na niezwykle niekorzystnych dla nas warunkach, ale pytana o konkrety jakoś nie była w stanie ich podać.
1: To jest polityczna narracja, prawda? Wchodzimy, jesteśmy w permanentnej kampanii, a to już jest prekampania do wyborów parlamentarnych. I politycy Prawa i Sprawiedliwości, polityczki, politycy Prawa i Sprawiedliwości wykorzystają na pewno to, co się wydarzyło wczoraj w Berlinie z udziałem Bąkiewicza i jego kolegów. I będzie to narracja, która będzie obecna w kampanii wyborczej na pewno. Tylko proszę zobaczyć, że to są cały czas puste słowa, tak? Puste słowa pani Małgorzaty Wasserman na niekorzystnych warunkach. Czyli na jakich? Gdzie jest brak tej korzyści?
0: Gdzie jest ten niemiecki but w safe?
1: Tak.
0: Ja pozwoliłam sobie nawet swojego czasu na żart, że tam ani buta, ani sznurowadła nie ma. Bo jak została opublikowana lista umów, taka szersza lista umów w związku z safe, to rozsądnie dodano do nich na przykład polski kontrahent, polski kontrahent, polski kontrahent, polski kontrahent. Tam zdaje się jedna albo dwie umowy były oparte na jakiejś międzynarodowej współpracy. Tyle.
1: Z Kanadyjczykami, z tego co dobrze się
0: prawda?
1: Orientuję.
0: Dokładnie, bo tak. Oni przystępują do safe. Pani profesor, patrzę na stronę Wirtualnej Polski, tam najnowszy sondaż Koalicja Obywatelska 29,7. Trochę mniej niż w innych sondażach. To jest, patrzę na autorstwo, zaraz spojrzę, bo gdzieś mi to United Service dla Wirtualnej Polski. Dziękuję bardzo. Droga redakcjo, za pomoc, tak. Prawo i Sprawiedliwość wyżej niż zwykle, 24,1. I dalej Konfederacja, Sławomira Mentzena, Krzysztofa Bosaka, 12,2. Grzegorz Braun, 9,6. Lewica, 7,1. PSL ledwo trzyma się nad progiem 5%. Co istotne, przewaga bloku opozycyjnego nie jest jeszcze przesądzona, bo o układzie sił może przesądzić 7,7% niezdecydowanych. Czy to, co się dzieje wokół pana doktora, radnego z Warszawy, to są takie ośmiorniczki sprzed lat?
1: Znaczy, na pewno to zaszkodzi Koalicji Obywatelskiej, tylko dzisiaj pojawia się pytanie, czy krótkoterminowo, czy długoterminowo. Dlatego, że to nie są ośmiorniczki sprzed lat, bo my jesteśmy w innym miejscu jako społeczeństwo. Jeżeli Willa Plus nie zaszkodziła Prawu i Sprawiedliwości, to myślę, że ta kwestia też nie zaszkodzi aż tak bardzo Koalicji Obywatelskiej. Już tłumaczę dlaczego. Gdyby to była kwota, która tam pada, chyba jest 1 600 000, prawda, czy 700 tysięcy zarobione w roku przez osobę nieuprawnioną, co podkreślam. I w ogóle do tego nie powinno dojść, bo to jest skandal, naprawdę nad skandale. Ale dla przeciętnego obywatela, bo pani redaktor, my trochę jesteśmy obok ekonomii, umówmy się, jako obywatele. Dla nas to jest taka rzecz wtórna. I dla przeciętnego obywatela 1 600 000 czy 1 700 000 zarobione w roku to jest abstrakcja. Gdyby to było przedstawione taką narracją, nie wiem, coś, co jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, na przykład zarabiał 20 000, no to jesteśmy w stanie sobie wyobrazić i wtedy byśmy powiedzieli o złodziej. Ale tutaj chodzi o głębszą rzecz. Po pierwsze, tak jak już wcześniej powiedziałam, jest to skandal nad skandale i w ogóle to się nie powinno zdarzyć. Po drugie, ten człowiek nie miał uprawnień bycia koordynatorem. Po trzecie, w czasie, w którym nie wykonywał swoich obowiązków, ktoś za niego wykonywał te obowiązki. Po czwarte, apeluję, żebyśmy nie sięgali po narzędzia populistyczne, uderzające w grupy zawodowe związane z szeroko pojętą medycyną, czyli w lekarzy, pielęgniarki, ratowników.

0: medycznych, laborantów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, bo ta narracja populistyczna, ona już nawet przenika do rządu, albo inaczej wykorzystuje ją Donald Tusk, który powołując nową ministrę zdrowia swego czasu przy rekonstrukcji rządu powiedział, że będzie nam chodziło o pacjenta, a nie lekarza. Czyli mamy tą narrację znowu, pokaż lekarzu, co masz w garażu. Rzecz nie w tym. No tak, tylko był radnym Koalicji tak. Obywatelskiej, czyli był jest politykiem, czy był politykiem.
1: Był, bo już nie jest.
0: I jeszcze jedna rzecz, która być może unika w przestrzeni publicznej nam wszystkim. Był członkiem Naczelnej Rady Lekarskiej, czyli samorządu lekarskiego. Jeżeli samorząd lekarski nie oczyści się z takich osób, to trudno będzie mi dalej bronić jak gdyby zawodów medycznych. Ale Koalicja Obywatelska powinna bardzo restrykcyjnie zareagować na takie działanie tego konkretnego człowieka. Bo to
1: no tak, będą wyjaśnienia
0: działanie.
1: Przede wszystkim, bo to już nawet nie chodzi o same kwoty, tylko też o to, że żeby tyle zarobić, to pan doktor musiałby pracować 11 godzin dziennie.
0: Jest to możliwe fizycznie.
1: Może jest, bo jest bardzo młody, nie wiem tego, ale jest jeszcze jeden
0: został
1: aspekt.
0: Został zatrudniony bez uprawnień jako tak. koordynator, prawda? Tak. I szpital się tłumaczy, że w drodze konkursu.
1: Do którego nikt inny się nie stawił.
0: Tak, trzeba było ten konkurs unieważnić. Po
1: dokładnie.
0: Prostu.
1: Ale też myślę sobie, że na tej fali wraca pomysł oczywiście regulowania pensji lekarskich. Jakie mieliśmy tego konsekwencje, to pewnie wielu z nas pamięta, bo lekarze wyjeżdżali masowo za granicę, żeby zarobić gdzieś więcej, bo skoro mogą zarobić gdzieś więcej, to robią. Do tego wszystkiego pojawia się pomysł taki, żeby zabronić łączenia pracy w publicznych placówkach ochrony zdrowia i prywatnych. Ciekawa jestem, jakie będą tego konsekwencje wobec braku specjalistów, prawda? Jest jeszcze jedna sprawa, o której piszemy też na Polskiej Radio 24.pl. Nigdy nie sądziłam, że będę cytowała portal 0.pl, a jednak. Bo ten portal ujawnia, że politycy Koalicji Obywatelskiej i ich rodziny mieli być przyjmowani poza kolejnością na SOR-ze w warszawskim szpitalu, tym południowym. Tam podobno miał być jakiś specjalny gabinecik z kanapą i z telewizorem. I koledzy pana doktora mówią, że poza kolejnością na SOR-ze, na którym trzeba czekać kilkanaście godzin, jeśli nie więcej, byli, chodzi o jakąś prominentną polityczkę Koalicji Obywatelskiej, że właściwie czekała na badania kilka minut, a jej stan zdrowia tego w ogóle nie uzasadniał.
0: Tak, ale to jest zdarzenie, które wcześniej, kilka tygodni wcześniej pojawiło się również w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim, gdzie szef, ówczesny szef regionu kujawsko-pomorskiego, senator Lenz, tak, przyprowadził swojego syna, sprowadził lekarza niezatrudnionego w placówce i tak dalej, i tak dalej. Ta historia jest szeroko znana. I proszę zobaczyć, że tam Koalicja Obywatelska potrafiła zareagować szybko. Bez względu na tłumaczenia, Lenz już nie jest szefem struktur kujawsko-pomorskich i na pewno nie trafi na listę Koalicji Obywatelskiej, które będą sporządzane w sprawie najbliższych wyborów parlamentarnych, bo taka deklaracja też padła w przestrzeni publicznej. Jednocześnie został rozliczony ze swoich działań, czy braku działań, dyrektor tego szpitala. I tu powinna być przeprowadzona analogiczna sytuacja. Nie ma świętych krów. Bez względu na to, to jest polityk Prawa, Sprawiedliwości, Koalicji Obywatelskiej, Nowej Lewicy czy czegokolwiek, jest takim samym obywatelem. Ale znowu spojrzałabym na tę sytuację szerzej.
1: Musimy kończyć, dlatego, pani profesor. Niestety?
0: Jedno zdanie.
1: Proszę.
0: Zareagowali obywatele, czyli ten instrument demokracji, który jest najważniejszy. My, obywatele.
1: Dziękuję pani za komentarz. Profesor Danuta Plecka
0: z nami
1: w Polskim Radiu 24.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: Profesor Marek Leszczyński, ekonomista, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
1: To zanim o tym, jak się zdaniem pana premiera doskonale inwestycyjnie rozwijamy, to chcę pana zapytać, co nas czeka na stacjach benzynowych wkrótce, po powrocie akcyzy do stanu sprzed. Po tym, co się dzieje na Bliskim Wschodzie i po tym, jak to wkrótce przestanie obowiązywać CPN.
3: Pani redaktor, to jest tak, że no przed nami wakacje. Zawsze w tym okresie wakacyjnym ceny paliwa na stacjach benzynowych szły.

0: w górę. Trochę, bo dystrybutorzy, właściciele stacji chcieli zarobić dodatkowe pieniądze i to jest jakby normalne zachowanie rynkowe. Natomiast tutaj ta ingerencja ze strony rządu, najpierw program CPN, teraz będzie wygaszany, jak słyszymy, no ale jednak sytuacja na rynkach międzynarodowych w ciśnienie Ormus wydaje się, że się stabilizuje, tak, że te ceny ropy obniżyły się na rynkach światowych, no będziemy mieli pewnie konsekwencje tego finalnie, że ceny na stacjach benzynowych też się trochę obniżą, ustabilizują i gdzieś tam skompensuje się te różne sygnały rynkowe. Może nie będzie jakiejś radykalnej podwyżki cen tej sezonowej na stacjach paliw. Ja no, oczekuję tutaj pewnej stabilizacji jednak.
1: No tak, tylko podobno sytuacja ma wrócić do stanu sprzed interwencji rządu, ale mamy nie zapłacić więcej. To znaczy, co się zmieni? Przypomnę, że zdaje się, przed wybuchem konfliktu cena ropy oscylowała wokół 60 dolarów za baryłkę. Teraz to jest...
0: No teraz tam jest około 70, tak?
1: No wczoraj jeszcze było 83, no to może leci rzeczywiście na łeb na szyję, ale jednak jest droższa niż do tej pory. To w takim razie jak to zrobić, żebyśmy nie zapłacili więcej? Ile będzie w tym politycznej interwencji, a ile rozsądku?
0: No mamy ten podatek od ponadnormatywnych zysków, tę propozycję, jak słyszeliśmy, ona będzie procedowana. To trochę jest taki sygnał dla rynku, żeby nie szaleć z tymi cenami. Ja nie wiem, czy dokładnie to wróci do tych cen sprzed konfliktu. Nie jestem co do tego przekonany. To mogą być jakieś korekty w górę, ale no nie oczekiwałbym, że to będą jakieś skokowe podwyżki czy duże różnice w stosunku do tego, co było. Nie sądzę, żeby to było dokładnie tyle samo. Zobaczymy. Tu świat jest bardzo dynamiczny, jeżeli chodzi o ceny ropy, jak państwo doskonale wiecie. Także tu nie powiem tak, że będzie to na 100%, tak jak dokładnie przed konfliktem.
1: No ja myślę, że ja jestem laikiem, ale ja się nie spodziewam, żeby było podobnie. No chyba, że minister Domański wykona jakiś ekstra gimnastyczny, oczywiście ekonomiczny ruch.
0: Myślę, że przy tym napiętym budżecie i dość skomplikowanej sytuacji finansów publicznych to jakieś takie ekstra gimnastyczne ruchy w postaci znowu dosypywania pieniędzy są mało prawdopodobne, bo minister Domański i tak ma, powiedziałbym, ból głowy z tym wszystkim.
1: Czy próbował pan oszacować, albo może ktoś, albo może spotkał pan taką, gdzieś znalazł pan taką analizę, ile nas i nasz budżet kosztował CPN?
0: Powiem szczerze, nie rzucę konkretnymi kwotami, ile to nas kosztowało finalnie, jeżeli chodzi o budżet i innych uczestników rynku. Także nie odpowiem na to pytanie tak w sposób wiarygodny.
1: Rozumiem. No to zostawiamy ten temat. Local content w gospodarce jest ważny podpis pana premiera. Tusk podpisał rekomendację w sprawie lokalnego contentu, czyli udziału krajowych przedsiębiorstw i komponentów w realizacji kluczowych inwestycji. Chodzi o wspieranie polskich firm, zwiększenie ich udziału w łańcuchach dostaw przy największych projektach realizowanych w kraju. To jest wyjaśnienie tego, na czym ma polegać zapowiadana przez premiera repolonizacja?
0: Pan premier zapowiadał nie tylko repolonizację, ale też zapowiadał taki skok w tym roku i w najbliższym. Wielki skok inwestycyjny i wielki skok rozwojowy. Były takie zapowiedzi. To, o czym w tej chwili mówimy, czy o czym rozmawiamy, czyli ta repolonizacja, to powiem tak, jest to pewien element na pewno interwencjonizmu ze strony rządu. Natomiast polskie firmy wielokrotnie zgłaszały takie postulaty, że w procedurach przetargowych czy w procedurach realizacji inwestycji są poniekąd w gorszej sytuacji w stosunku do firm czy z Unii Europejskiej, czy nawet spoza Unii Europejskiej. I tutaj ten element jakby ukłonu w stronę polskich przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstw będących w gestii Skarbu Państwa, myślę, że nie jest niczym nadzwyczajnym, bo taką politykę interwencjonizmu od wielu, wielu lat w sposób albo zawoalowany, albo mniej zawoalowany prowadzą na przykład Francuzi. hasło francuskie, kupuj europejskie, to znaczy kupuj francuskie tak naprawdę. I Francuzi mają znakomicie opanowaną

0: dyplomację ekonomiczną, znakomicie opanowaną umiejętność lokowania swoich produktów na rynku europejskim i pozaeuropejskim. My się tego uczymy. Jakby te regulacje, tu jest takie chodzenie trochę po cienkim lodzie, bo z jednej strony, żeby no, wspomóc trochę lokalny biznes, czy krajowy, nawet nie lokalny, krajowy biznes i kapitał i dać ten sygnał do akumulacji kapitału krajowego, co jest bardzo ważne z punktu widzenia procesów rozwojowych naszej gospodarki. To jest jedna rzecz. A druga, żeby nie być posądzonym o tutaj działania przeciwko konkurencji. Czyli żeby nie...
1: Żeby Komisja Europejska, mówiąc najprościej, nie miała się do czego przyczepić.
0: Mhm. Dokładnie o to chodzi. Więc tutaj to są takie delikatne próby. Tam są wskaźniki rzędu tam 5%, 15%, 10% przy tych wagach przy ocenie kwalifikacji wykonawców czy głównych realizatorów różnego rodzaju przedsięwzięć. Także no zobaczymy, jak... No myślę, że zanim to ujrzało światło dzienne, to nasze służby sprawdziły i jaka będzie reakcja Komisji Europejskiej, jaki będzie sygnał z Brukseli. To nie jest jakiś falstart. To myślę, że jest to przygotowane.
1: No właśnie miałam pana zapytać o jakieś miejsce w Europie, w którym dzieją się takie cuda. Myślę o jakiejś patriotycznej mobilizacji czy świadomości społeczeństwa dotyczącej tego, jak wraca, tak? I w jaki sposób wraca zaangażowanie czy szanse dla lokalnego kontentu. Mówi pan o Francji. Czego trzeba było użyć, żeby Francuzi przekonali się do takich rozwiązań? Oprócz, no, wiadomo, podatki, pieniądze, to się pewnie wszystko do tego sprowadza, ale potrzebna jest jeszcze jakaś świadomość, że nam się to kalkuluje.
0: Świadomość jest potrzebna, to znaczy potrzebne jest coś takiego, co my nazywamy kulturą i pewnym patriotyzmem gospodarczym, to znaczy rozumianym w taki sposób realny, nie jako deklaratywny, to znaczy pewna zasada dotycząca na przykład kultury zakupów. Kupujemy przede wszystkim od lokalnych producentów, lokalnych dostawców, kierując się oczywiście jakością i kierując się też preferencjami konsumenta, ale jeżeli kupujemy od lokalnych producentów, od lokalnych dostawców czy od krajowego producenta, jeżeli jakość tych produktów jest oczywiście odpowiednia, no to my tak naprawdę kreujemy miejsca pracy. Zwłaszcza tak zwany import substytucyjny, czyli jeżeli kupujemy produkty obcego pochodzenia, które moglibyśmy z powodzeniem wyprodukować w kraju przy danych posiadanych zasobach, to my importujemy bezrobocie, albo inaczej, dajemy zatrudnienie na innych rynkach pracy. Czyli to jest taki element takiej świadomości ekonomicznej. I Francuzi to mają, oni zresztą, ja podziwiam ich za to, że oni no, mają jakby taką wysoką świadomość własnych dokonań, kultury, gospodarki.
1: No ale to trzeba było zbudować, tak?
0: No to trzeba było zbudować.
1: I to prawdopodobnie nie jest kwestia lat, tylko wieków.
0: Tak.
1: No dobrze, jaką my w takim razie mamy szansę? Bo żebyśmy się nauczyli tego typu działania, to znowu rząd musi stworzyć korzystne warunki dla takich rozwiązań, tak jak pan powiedział, i nie drażnić Komisji Europejskiej, delikatnie mówiąc. W jakich obszarach to się może sprawdzić? Myślę o energetyce. Znaczy bardzo duże środki na ten temat, na transformację energetyczną mamy. To jest też wojsko, nie wiem czy ono się mieści w tych rozwiązaniach, ale tam też z wojskiem na przykład w ramach SAFE współpracują polskie firmy, tak, które niekoniecznie mają swoją produkcję nastawioną na cele militarne, robią przy okazji inne rzeczy.
0: Tak. Dzisiaj to jest tak, że ta produkcja na rzecz wojska, czy na rzecz szerzej rozumianej obronności, to bardzo często know-how, czy te produkty są wymyślane w strefie cywilnej. To niekoniecznie wojsko wymyśla te produkty. Ono konsumuje wiedzę, innowacje. I teraz połączenie dokonań, czy odkryć, czy prac projektowych w naszym sektorze innowacyjnym i transfer tego do sektora obronnego, to jest jakby clue. Bo to jest z jednej strony polska myśl techniczna, albo przynajmniej w jakiś sposób powiązana, i transferowanie tego do sfery i obronnej, i potem cywilnej, albo najpierw cywilnej, potem obronnej, to różnie bywa. Czyli na pewno ten wykorzystanie środków,

0: mądre wykorzystanie środków SAFE jako ten mechanizm pobudzania inwestycji krajowych, zwiększania mnożnika zatrudnienia i w efekcie no, budowania naszego bogactwa narodowego, bo to w końcu o to chodzi, prawda? Czyli mnożenia kapitału, zasobów finansowych i przedsiębiorstw, i gospodarstw domowych. Drugim takim obszarem na pewno wartym, to co pani powiedziała, pewnej aktywnej polityki ze strony rządu, i to się trochę już dzieje, to jest energetyka, bo my jesteśmy przed tym wielkim skokiem transformacji energetycznej. On się już zaczął pomału, no ale tak, przed nami budowa elektrowni atomowych. Energetyka rozproszona, powiązanie tej energetyki rozproszonej z aktywnością samorządu, lokalnych wspólnot, czy rozwijanie tych postaw prosumenckich, czyli produkcja energii elektrycznej na potrzeby lokalnych wspólnot, co zresztą daje znakomite efekty nie tylko w zakresie budowania bezpieczeństwa energetycznego, ale też no, daje taką poduszkę bezpieczeństwa w przypadku no, różnych zagrożeń o charakterze militarnym, niemilitarnym. Z tych doświadczeń chociażby na wojnie na Ukrainie to widać, tak? Że jeżeli mamy energetykę rozproszoną i wiele źródeł alternatywnych energii, to trudniej jest jakby odciąć kraj od zasobów energii i od takiej płynności w dostawie energii elektrycznej.
1: Unieszkodliwić jakiś większy obszar kraju, prawda? Jednym działaniem. Ale ja myślę, że przełożenie jest proste. Znowu z pozycji laika na to patrzę. Ale jeżeli wiem, że local content obowiązuje, tak? Czy te rekomendacje obowiązują? I wiem, że będę miała w pewnym sensie pierwszeństwo przed, nie wiem, firmami zagranicznymi, to dlaczego mam się nie rozwijać?
0: Pierwszeństwo, ale rozumiane w takim rozumieniu pozytywnym.
1: Atrakcyjności, to znaczy, powiedziałabym,
0: atrakcyjności, tak? Atrakcyjności, tak. Pierwszeństwo pod warunkiem, że spełnią wszystkie kryteria.
1: I że mój produkt jest lepszy niż ten zagraniczny na przykład, co też mnie skłania do rozwoju.
0: Tak, albo jest przynajmniej tak samo dobry. Tak? Jeżeli mamy na przykład no, znakomitych producentów, nie wiem, obrabiarek, czy pociągów, czy czegokolwiek innego, to dlaczego mamy kupować na rynkach zagranicznych, jeżeli ten nasz produkt jest dobry i możemy go spokojnie kupić tutaj i użytkować w kraju i również wdrożyć strategię eksportową. My jesteśmy w tej chwili w fazie wielkiego przełomu gospodarczego. Już naprawdę nie jesteśmy krajem gdzieś tam na rubieżach Europy Wschodniej, tylko bardzo agresywnie dobijamy się do głównego nurtu europejskiego. To wcale nie jest na wyrost, bo jeżeli nie będziemy mieli ambicji, to też nie stworzymy pewnych programów działania.
1: Zdaje się, że ambicje są, tylko nie można ludziom przeszkadzać. To znaczy nie tym, którzy mają pomysły, prawda? Tworzyć pewne sprzyjające warunki, takie jak na przykład local content, przyglądać się propozycjom, przy większych inwestycjach dbać o infrastrukturę na przykład, prawda? Czy o cenę energii. Które stabilność prawa, bo to też jest bardzo ważny element tych rozwiązań gospodarczych. Ale też kto wie, czy nie w dalszym kroku uprościć procedury dochodzenia swoich praw przed sądami gospodarczymi, bo to też jest jeden z ważniejszych elementów.
0: To jest jeden z ważniejszych elementów, pani redaktor. Tutaj niestety, ale sądy gospodarcze czy orzecznictwo no, kuleją te ciągnące się procesy. Niedobór kadr tak naprawdę specjalistów od prawa gospodarczego, prawa finansowego. To jest, no to jest ta dziura, że tak powiem, systemowa, którą trzeba prędzej czy później wypełnić, bo się po prostu to zatyka. Co jeszcze jest istotne i co tutaj w tej rozmowie...
1: Pozwolę sobie tylko dodać, bo dwa dni temu rozmawiałam z prezesem Zespołu Doradców Gospodarczych TOR Adrianem Furgalskim i on mówi tak, wydaje nam się, że mamy za dużo urzędników. Rozmawialiśmy o rozwoju kolei w związku także z portem Polska, CPK, Port Polska, tak? Mogę się przestawić na te nazwy. I on mówi, jest za mało ludzi, którzy po pierwsze się na tym znają, a dwa będą w stanie sprawnie i właściwie od ręki działać. Po prostu brakuje nam urzędników wykwalifikowanych na przykład do tych spraw. To tak a propos tego, o czym pan mówił.
0: Brakuje specjalistów, którzy łączą wiedzę z zakresu techniki, prawa i ekonomii. To są rzadkie kwalifikacje na rynku.
1: No i tym pewnie będziemy jeszcze długo, długo przegrywać. No dobrze, no to jeśli stworzymy takie warunki, to tak jak powiedziałam, no wystarczy potem ludziom

0: nie przeszkadzać. I oni sami wszystko wymyślą. Ja zdecydowanie to upraszczam, tak, ale no, prawda, nie zabijać przedsiębiorczości, to mały czy większy właściciel firmy, nie wiem, produkujący coś albo mający w głowie coś innowacyjnego, to on sobie z tym poradzi.
1: Myślę, że tak, natomiast tutaj nie wolno zapominać przy tych wielkich projektach inwestycyjnych, przy tych no, ambitnych, o czymś, co jest tak naprawdę solą polskiej gospodarki, czyli drobny biznes, małe, średnie firmy, które no właśnie cierpią czasami z powodu nadregulacji. Przedsiębiorcy no, narzekają na przykład na kwestie dotyczące regulacji stosunków pracy czy wysokich, jakby ciągle rosnących minimalnych wynagrodzeń. Ja wiem, że z punktu widzenia pracownika to jest w porządku, ale z punktu widzenia przedsiębiorcy takiego, który wchodzi na rynek albo chce rozwinąć swoją działalność, no, dla niego to jest pewnego rodzaju gorset. I tutaj kwestia znalezienia tego złotego środka kompromisu, żeby nie zabić przedsiębiorczości, a jednocześnie chronić tą słabszą stronę rynku pracy.
0: Panie profesorze, ja często wracam do tych słów, bo one mnie szczególnie uderzyły podczas pierwszej prezentacji programu deregulacji gospodarki i nie tylko. Premier użył takiego określenia, żyje nam się lepiej i wszyscy powinni to czuć. Z nastawieniem na słowo powinni. No ale czy notowania rządu, czy samego premiera wskazują, że jednak tego nie czujemy? To co się takiego dzieje, że my nie odbieramy wszystkimi zmysłami także tego, o czym pan mówi, że sobie radzimy, że jesteśmy innowacyjni, że jeśli nie gonimy tej, jeśli nie wyprzedzamy tej Europy, to na pewno ją gonimy.
1: Gonimy ją i to dość szybko, w dobrym tempie. Ta luka rozwojowa się zmniejsza, a nie zwiększa i to wszelkie dane to pokazują. Oczywiście no, mamy pewne tutaj obszary do nadrobienia i to nam przeszkadza, no, chociażby ten dług publiczny czy niski poziom nakładów na badanie i rozwój ciągle w Polsce. Zawsze to jest tak, że to jest powiedzmy rozwój ma różne prędkości i nie wszyscy jednakowo korzystają z owoców tego rozwoju. I w Polsce mamy z tym do czynienia. Czyli są takie grupy dochodowe, które można nawet powiedzieć, że one relatywnie odczuwają, że stoją w miejscu, bo dochody ich rosną wolniej niż pozostałych. To widać w ujęciu na przykład regionalnym. Ten pociąg metropolii jedzie bardzo szybko, natomiast ten pociąg miast średnich i mniejszych jedzie dużo wolniej. I w związku z tym powstaje pewnego rodzaju dychotomia i w odbiorze społecznym, w ocenie społecznej może się pojawić taka frustracja, taka ocena, że no dobrze, w telewizji słyszę, czy w publikatorach, że jest lepiej, że się rozwijamy, że mamy wyższe dochody. Natomiast ja tego nie czuję u siebie w gminie, albo ja tego nie czuję u siebie w kieszeni. I w tym nie ma sprzeczności.
0: Już pomijam naszą narodową tendencję do narzekania, prawda? Ale tak, to jest jakby inna sprawa. Panie profesorze, dosłownie przed chwilą marszałek w Sejmie, marszałek Włodzimierz Czarzasty mówił o projekcie zmian w systemie zdrowia. Jeśli nie chce pan o tym rozmawiać, bo nie uprzedzałam pana, to absolutnie będzie to zrozumiałe. Ale pan marszałek mówił o projekcie, który pozwoli sprawdzać zarobki lekarzy w powiązaniu z PESEL-em. Jakie to może mieć konsekwencje? Znowu wracamy do pełnej kontroli. Lekarzowi będzie wolno pracować albo prywatnie, albo w państwowej służbie zdrowia, bo i takie są projekty. Wszystko przez, prawda, tego młodego lekarza, który zarobił potężne pieniądze w rok.
1: Ja się znowu, pani redaktor, obawiam jednego. Czy to nie jest taka bardzo szybka odpowiedź na informacje prasowe dotyczące przypadku, nie mówię, że jednostkowego, bo takich przypadków jest trochę. Ale czy to jest reprezentatywne dla całego środowiska? Jeżeli weźmiemy całą populację lekarzy i zbadamy, czy przeanalizowalibyśmy tę strukturę wynagrodzeń, to tam rzeczywiście mamy do czynienia z pewną kumulacją wynagrodzeń, z kominami płacowymi, ale dotyczy to pewnej grupy, czyli koncentruje się to tam, nie wiem, w 10 czy kilkunastu procentach, natomiast reszta środowiska nie zarabia jakoś nadzwyczaj wysoko, nie odbiega.
0: Musimy kończyć, panie profesorze, przepraszam, że tak. No tak, a te decyzje mogą uderzyć we wszystkich, także tych, którzy
1: mogą
0: zarabiają tyle,
1: albo
0: co
1: tych,
0: my.
1: Którzy dopiero startują.
0: Dokładnie.
1: Tak?
0: Bardzo panu dziękuję za komentarz. Profesor Marek Leszczyński, ekonomista z nami w Polskim Radiu 24.
1: Dziękuję.

0: Powtórka programu. Autopromocja.
1: W każdą sobotę rano o 9:06 zapraszam na rozmowy o kinie. Nasi goście to uznani aktorzy i reżyserzy, twórcy filmowych opowieści, które kochamy i cenimy. Jaka jest droga do sukcesu? Czy porażki są wliczone w tak zwaną karierę? To także anegdoty, wspomnienia i przygody z filmowego planu. Kierunek Kino o 9:06 w każdą sobotę w Polskim Radiu 24. Andrzej Sołtysik.
2: Niedzielny wieczór to idealny moment na spotkania z ludźmi, którzy uważnie przyglądają się rzeczywistości i rozmowy o sprawach, które w codziennym biegu często tracimy z oczu. Czasem dlatego, że po prostu giną w informacyjnym szumie, innym razem dlatego, że wygodniej jest unikać trudnych tematów. Jak się nie pogubić w chaotycznym świecie? Z tym pytaniem mierzymy się w audycji Zbliżenie. W niedzielę po 22 i 7 dni w tygodniu na stronie podcasty polskieradio.pl. Jakub Kukla, do usłyszenia.
3: Dlaczego Skandynawowie piszą tak świetne kryminały? Po co nam feminatywy? Czy sztuczna inteligencja przyniesie nam wieczne prosperity czy zagładę? Ale też dlaczego miliony kochają Taylor Swift? Co o historii człowieka mogą powiedzieć rośliny? I dlaczego akcenty brytyjski i amerykański tak się od siebie różnią? Świat jest arcyciekawy, wciąż gna do przodu i cały czas stawia przed nami pytania o przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, a odpowiadamy na nie w każdą niedzielę po 10:00 w audycji Studio Wiedzy. Karolina Rożej, zapraszam.
0: Autopromocja.

0: Minęła czwarta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Jedna osoba zginęła w Sumach na wschodzie Ukrainy wskutek rosyjskiego ataku dronowego. Rosjanie uderzyli na Kijów i inne ukraińskie miasta. Na przeważającej części terytorium Ukrainy obowiązuje alarm powietrzny. Stany Zjednoczone i Iran podpisały memorandum dotyczące zakończenia wojny. Prezydent USA Donald Trump poinformował, że złożył podpis pod dokumentem podczas kolacji w Pałacu Wersalskim zorganizowanej przez prezydenta Francji po szczycie grupy G7. Pierwotnie zapowiadano zatwierdzenie porozumienia, ale pod koniec tygodnia w Szwajcarii.
1: Już w trakcie przyjęcia zaczęły pojawiać się pierwsze doniesienia o podpisaniu memorandum. Podpisałem je w Wersalu, właśnie to zrobiłem, potwierdził dziennikarzom Donald Trump, opuszczając pałac. Biały Dom udostępnił później nagranie, na którym widać, jak Trump podpisuje dokument przy stole w obecności uczestników wersalskiego przyjęcia. Siedzący obok Emmanuel Macron składa mu gratulacje. Dobra robota, powiedział francuski prezydent. To chwila pokoju i dobra wiadomość dla naszych rodaków, ponieważ ceny paliwa i gazu zaczną spadać, skomentował później Emmanuel Macron. Strona irańska przekazała z kolei, że dokument podpisał również prezydent Masoud Pezeszkian. W liczącym 14 punktów porozumieniu jest mowa m.in. o natychmiastowym przerwaniu walk, otwarciu cieśniny Ormus, sfinansowaniu programu odbudowy Iranu i rozpoczęciu 60-dniowych negocjacji dotyczących irańskiego programu jądrowego. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: Po raz pierwszy od wielu lat nie będzie problemu z przedłużaniem unijnych sankcji na Rosję. Nie ma już głównego hamulcowego Viktora Orbana. Były premier Węgier co jakiś czas blokował decyzję w tej sprawie.
2: Konieczne jest teraz zielone światło europejskich przywódców dla dalszych prac, by sankcje zostały przedłużone. Viktor Orban w ostatnich latach utrudniał podjęcie tej decyzji, wywołując irytację w Unii i stawiał żądania.

0: razem żadnych targów nie będzie, a w grze jest jeszcze przedłużenie sankcji o 12 miesięcy, a nie jak do tej pory o pół roku. Jak informowałam, ta propozycja jest na stole. Viktor Orban na to się nie zgadzał, bo traciłby możliwość częstszego szantażowania Unii, a tak robił to co pół roku. Nowy rząd w Budapeszcie nie zamierza tej decyzji blokować, ale nie jest jasne, czy na szczycie szef Rady Europejskiej poprosi przywódców o zgodę dla 12 miesięcy. No i jak zareaguje premier Słowacji? Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: To są aktualności jedynki.
2: Kolejarze zachęcają podróżnych do oddawania krwi. W okolicach dworców w Warszawie, Wrocławiu i Gdańsku stanęły krwiobusy. W czasie wakacji krew jest bardzo potrzebna, przypomina dyrektor Narodowego Centrum Krwi Sebastian Twaruk.
3: Nasi wspaniali dawcy zasługują na wypoczynek, wyjeżdżają na wakacje. Niestety za tymi wyjazdami mamy więcej wypadków komunikacyjnych, a krew potrzebna jest każdego dnia.
2: Dlatego krwiobusy będą czekać na chętnych przez całe wakacje. Zabytki polskiego kolejnictwa, pierścień Jagiellonów oraz średniowieczny rękopis. Niemcy zwróciły Polsce kolejną partię dóbr kultury zrabowanych podczas II wojny światowej. Do przekazania doszło w Berlinie podczas forum polsko-niemieckiego.
4: W obecności szefów dyplomacji obu krajów zwracane przez Niemcy dobra odebrała polska ministra kultury.
5: Kolejne obiekty polskiego dziedzictwa wracają do Polski. Skradzione obiekty podczas II wojny światowej. Do Polski trafi pierścień Zygmunta Starego, a także XIV-wieczna Gaudy Mater Polonia. Niesamowita część tak naprawdę średniowiecznego manuskryptu. Także obiekty z Muzeum Kolejnictwa.
4: Poinformowała ministra Marta Cienkowska. Te artefakty opowiadają też poruszającą historię Europy, jak pierścień XVI-wiecznego władcy Zygmunta. Cieszę się, że możemy go, jak i inne przedmioty, zwrócić w końcu Polsce. Mówił minister spraw zagranicznych Niemiec. Johann Wadefuhl zapewnił, że zwracane będą kolejne dobra kultury i dziedzictwa skradzione przez nazistów. Z Berlina, Adam Gruczewski, Polskie Radio.
2: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
2: Wczesny poranek może przynieść lokalne mgły ograniczające widzialność do 300-400 metrów. W ciągu dnia możliwe opady deszczu, a na południowym zachodzie mogą im towarzyszyć burze. Termometry pokażą w najcieplejszym momencie czwartku od 20 do 27 stopni.
1: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
6: Ewa Wasążnik. Dzień dobry.
1: Komentarz.
6: Połączyła się z nami pani dr Emilia Zakrzewska, politolożka i medioznawczyni z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry pani doktor.
7: Dzień dobry.
6: To na początek temat numer jeden, który dominuje i serwisy informacyjne i czołówki polskich gazet, czyli ten problem, który wyniknął wokół Szpitala Południowego lekarza, który bez specjalizacji kierował tam SOR-em, który był jeszcze do niedawna działaczem warszawskiej stołecznej koalicji obywatelskiej, no i zarobił w ostatnim roku tę kosmiczną kwotę przekraczającą 1,5 miliona złotych. Na ile to jest komunikacyjny i narracyjny także problem dla obecnie rządzących? Bo fakty to jedno, a to jak o tych faktach się opowiada, to zupełnie coś innego. Jaką taktykę, jaką strategię pani zdaniem teraz rządzący przyjęli i czy będzie ona skuteczna?
7: Tak, jeżeli chodzi o ten proces ramowania i narracji, która w szczególności dotyczy szeroko pojętej ochrony zdrowia, jest kluczowy. Tutaj widzimy bardzo szybką reakcję ze strony premiera Donalda Tuska. Dzisiaj konferencja, w której stanowczo mówił o nie tylko odpowiedzialności takiej karnej, prawnej, jeżeli doszło w tym przypadku tego młodego lekarza do jakichś działań nielegalnych i jakiejś formy nadużyć jego strony, ale też mówię o odpowiedzialności politycznej, stricte polityków, którzy byliby ewentualnie odpowiedzialni za nadzór nad tym szpitalem. Jak rozumiem, być może na polityków, którzy korzystali z usług też tego młodego lekarza, bo tam mamy szeroką sprawę, to nie tylko kwestia wynagrodzeń, ale też i w ogóle takiej szybkiej ścieżki dojścia i korzystania polityków prawdopodobnie związanych z Koalicją Obywatelską, z usług medycznych w tym szpitalu.

0: Więc sprawa jest wagi ciężkiej, że powiedziałabym, w takim sensie, że tematy w ogóle zdrowotne, one od jakiegoś czasu narastają, jeżeli chodzi o to, jak w ogóle ta służba zdrowia działa za rządów Koalicji Obywatelskiej, i te chmury, ciemne chmury nad rządem zbierają się, jeżeli chodzi o ten zakres ochrony zdrowia, który zawsze, zawsze był tym elementem ważnym dla rządów każdej koalicji, bo jak wiemy, ta sytuacja służby zdrowia jest ciężka już od dekad. To nie jest tylko kwestia tych afer, które mamy do czynienia z teraz, jeżeli chodzi o tego młodego lekarza, ale też i wcześniejsze wypowiedzi pani minister zdrowia. W ogóle cały system ochrony zdrowia, który nie działa tak, jakbyśmy sobie tego życzyli my, obywatele. I to jest o tyle strategiczny temat dla każdej partii politycznej, dla każdego rządu, z racji tego, że to jest mierzone zawsze indywidualnymi odczuciami obywateli, prawda? Czyli oceniamy to nie na podstawie tego, jakie są środki zainwestowane w ochronę służby zdrowia, nawet nie to, ile każdy lekarz zarabia. To nas oczywiście oburza w tym szczególnym przypadku, ale to, jakie mamy personalne doświadczenie, kiedy
1: idziemy,
0: korzystamy.
1: Tak, jak długo ostatnio czekaliśmy na SOR-ze, aż lekarz udzielił nam pomocy.
0: Tym bardziej, że proszę zauważyć, że Polska, jeśli chodzi o taką ocenę w raportach Unii Europejskiej, co do na przykład kwestii profilaktyki, kwestii umieralności, szybko umieralności Polaków, dostępności do służby zdrowia. My jesteśmy w szarym ogonie, jeżeli chodzi o tą służbę zdrowia, w takich ogólnych też statystykach i o raportach Unii Europejskiej. I jeszcze do tego, jeżeli weźmiemy kwestię właśnie takich afer, które wzbudzają to oburzenie i słusznie, łącznie z naszymi indywidualnymi odczuciami, no to to jest bardzo duże zagrożenie dla każdej partii politycznej. Stąd bardzo szybka reakcja premiera. Stąd kwestia właśnie tej ustawy umożliwiającą analizowanie zarobków lekarzy. Stąd też zlecenie tej szerokiej kontroli dla NIK-u.
1: I zastrzeżenie, które padło dzisiaj z ust premiera Donalda Tuska, że to nie jest nagonka na lekarzy, ale mimo to, pani doktor, no trudno nie zauważyć, że ta narracja, o którą pytałam na początku, jest kierowana w stronę właśnie tego i zwracania uwagi na to, że to był lekarz, że to jest kwestia właśnie braku dostępności do informacji dotyczących tego, ile lekarze pracują, że to jest historia o lekarzu, a tymczasem to też jest historia o działaczu partyjnym.
0: Działaczu partyjnym
1: i tego, jak działa partia.
0: Dokładnie, działa jak partia, o nadzorze, o kontroli, tym bardziej, że tutaj z państwa doniesień, też medycznie medialnych, wiemy, że ten proceder nie trwał jeden dzień, dwa czy tydzień, prawda? Więc to też pytanie o nadzór nad w ogóle szpitalami od kadry menedżerską tego szpitalu, właśnie o tą narrację, że to był polityk bardzo młody, to też być może inna byłaby to trochę narracja, gdyby to był specjalista jakiś z wielkim doświadczeniem, aczkolwiek też by to wzburzało. To jest bardzo dużo, ten problem on jak w soczewce zbiera wiele takich elementów właśnie politycznych, prawnych, nadużyć, przyzwolenia, ale też jest takim odbiciem, które rezonuje w naszym indywidualnym odczuciu tego, jak postrzegamy służbę zdrowia i to, jak wiele jeszcze elementów trzeba poprawić.
1: Pan doktor nie jest już członkiem Stołecznej Koalicji Obywatelskiej. Co musi się wydarzyć z punktu widzenia rządzących, żeby ten temat, ten problem, ten skandal zneutralizować?
0: Właśnie to, co się stało. Z tego, co wiemy, to już nie jest tak członkiem Koalicji Obywatelskiej. Z tego, co tak, jeżeli to państwo przed wejściem na ten słyszeliśmy, że nie jest już też pracownikiem tego szpitala, to mamy też reaktywną reakcję w postaci właśnie tej ustawy umożliwiającej zbieranie informacji o zarobkach medyków w powiązaniu z numerem PSL. Ale generalnie, i to są takie środki na szybko, na już, na teraz, które można podjąć, ale ta sprawa będzie wracać, w szczególności na przestrzeni tych miesięcy, będzie wracać przy kampanii wyborczej i tak naprawdę ona by wymagała no, takich realnych, generalnych zmian w systemie służby zdrowia, bo te same zarobki, ten problem nie zmniejszy problemu dostępności do służby zdrowia, kwestii finansowania służby zdrowia.

0: kwestie dostępności i diagnostyki. Więc tutaj ten temat będzie wracał i to jest, trzeba przyznać szczerze, porażka rządu obecnego, który nie podjął żadnych działań systemowych na początku swojej kadencji, bo teraz po prostu już jest na to za późno. Tak.
1: A spodziewa się pani, że konsekwencją może być nawet zmiana na stanowisku ministra zdrowia?
0: To jest, to już ta informacja pojawiła się kilka miesięcy temu.
1: No, mieliśmy wotum, wniosek o wotum nieufności.
0: Wotum nieufności, ta sytuacja. I ja myślę, że do tej zmiany nie dojdzie z dwóch, aczkolwiek mogę się mylić, ale z dwóch przyczyn, dlaczego tak twierdzę. Po pierwsze, że byłaby to katastrofa wizerunkowa też dla obecnego rządu, bo to byłby ewentualnie już trzeci minister w ciągu praktycznie niecałych 3 lat. My mieliśmy panią minister Leszczynę, teraz mamy panią Sobierajską-Grędę. Za chwilę byłby ktoś trzeci, który nic już na tym odcinku już niewiele mógłby zdziałać tak naprawdę tej ochronie zdrowia. I to też byłaby osobista porażka pana premiera Donalda Tuska, który wymyślił w cudzysłowie oczywiście sobie panią menadżer zdrowia, która miała być odpolityczniona, która miała być właśnie tym rozwiązaniem na te bolączki służby zdrowia. Jak widzimy, to nie wyszło. Jest coraz większa krytyka tego, że ten pomysł menadżera bez zaplecza politycznego się nie sprawdził. Więc moim zdaniem pan premier Donald Tusk jednak będzie bronił do końca tego, żeby pani minister zdrowia pozostała na swoim stanowisku.
1: Pani doktor, to teraz zmieniamy temat na to, co wydarzyło się w Berlinie. Wczoraj Ruch Obrony Granic Roberta Bąkiewicza chciał z drewnianym krzyżem przejść przed miejsce pamięci w stolicy Niemiec, choć pochód nie był zgłoszony, mimo ostrzeżeń lokalnej policji, która zabroniła tej manifestacji z transparentami i z krzyżem. Grupa postanowiła ruszyć do przodu. Doszło do szarpaniny uczestników z kutokajdankami. Wywołało to falę komentarzy, kontrowersji. Premier Donald Tusk odniósł się do tego w czasie dzisiejszej konferencji prasowej i uznał działania Roberta Bąkiewicza za kompromitujące. Posłuchajmy.
2: Tego typu wyprawy i ta histeria to jest coś moim zdaniem bardzo kompromitującego dla tych ludzi. Ja co do Bąkiewicza nie mam żadnych oczekiwań. Jak wiecie, mam na karku kilka spraw i tak naprawdę mam nadzieję, że one prędzej czy później znajdą swój finał. No, liczę tutaj na sądy i prokuraturę.
1: W obronie Roberta Bąkiewicza stają politycy opozycji, co nie powinno pewnie dziwić. Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości uważa, że niemiecka policja zachowała się haniebnie, a ponadto krytykuje też polskie władze, którym zarzuca bierność wobec zatrzymania polskich obywateli.
3: Nieproporcjonalne środki zostały użyte w stosunku do Polaków. Myślę, że to szokuje także i samych Niemców oglądanie tego typu obrazków. Natomiast dla nas szokujące przede wszystkim jest to, że jest brak reakcji Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Za to płaci się ministrowi spraw zagranicznych, żeby w takich sytuacjach reagował. Czy się kieruje sympatią do kogoś, czy nie?
1: No to ja dla porządku powiem, że MSZ przekazało, że polski konsul w Berlinie działa już w sprawie tej interwencji niemieckiej policji wobec członków Ruchu Obrony Granic i ustala okoliczności tego zdarzenia oraz powody ich zatrzymania członków Ruchu Obrony Granic. Z nami cały czas pani doktor Emilia Zakrzewska, politolożka i medioznawczyni z Uniwersytetu Warszawskiego. Pani doktor, takie zdarzenie, jakie one mają znaczenie dla tej bieżącego pojedynku politycznego? Na ile Robert Bąkiewicz i jego współpracownicy stają się członkami i głównymi uczestnikami tego dialogu, tego sporu politycznego, tak powinnam powiedzieć, który obserwujemy na co dzień w naszym kraju?
0: Tak, rzeczywiście. Myślę, że w takim kontekście relacji polsko-niemieckich nie będzie to miało jakiegoś większego znaczenia. Aczkolwiek należy zauważyć, że w ogóle działalność pana Bąkiewicza to nie jest pierwsza taka tego typu prowokacja, tak można to nazwać, jest wykorzystywana na użytek wewnętrzny do tego, żeby właśnie pogarszać i jakby uderzać w te relacje polsko-niemieckie. Proszę zwrócić uwagę na to, w jakim kontekście również dochodzi do tej sytuacji, kiedy dzisiaj ministrowie obrony Polski i Niemiec podpisują w Warszawie umowę o współpracy wojskowej, prawda? O tym wsparciu i współpracy polsko-niemieckiej, która już jest tym trzecią umową, która ma na celu budowanie tej odporności obronnej. Więc to wszystko generalnie też ma na celu takie ciągłe podburzanie tej polityki, którą prowadzi rząd Donalda Tuska, nie od dzisiaj, bo to są już tak naprawdę, to już są dekady, kiedy PiS przyjmuje swoją narrację taką antymocną.

niemiecką i pan działalność ruchu pana Bąkiewicza wpisuje się w tą narrację, którą PiS prowadzi już od lat i stąd właśnie taka prowokacja właśnie o tym, że oczywiście to jest przedmiotem wyjaśnień, czy doszło do jakichś nadużyć, ale też należy zwrócić uwagę na to, że z tego komunikatu, który opublikowała policja niemiecka, no jakby uprzedzili o tym, jakby zabronili dalszej takiej tego ruchu manifestacji.

0: organizowali tego jakby przemarszu w takiej grupie, aby żeby poszli osobno, więc jakby były rozmowy w obecności tłumacza, więc mamy wyjaśnienie ze strony niemieckiej. Należy to wyjaśnić ze strony również polskiej konsula, czy doszło do nadmiernego zatrzymania, czy może doszło do nadmiernego użycia siły. To należy oczywiście to wyjaśnić, ale ja bym upatrywała działalność pana Bąkiewicza w szerszym konspekcie takiej uderzenia w obecną w służby graniczne, uderzenia w rząd Donalda Tuska i wpisywanie się w tym kontekście, w tą narrację antyniemiecką, która prowadzi Prawo i Sprawiedliwość. Dlatego oni też bronią pana Bąkiewicza.
1: Tak, to jest bardzo ciekawe, że to właśnie politycy Prawa i Sprawiedliwości jakoby pierwsi tak bardzo gwałtownie odezwali się w obronie Roberta Bąkiewicza, wzmacniając niejako tę swoją bardziej radykalną stronę, pokazując nam to swoje bardziej radykalne oblicze, testując także, na ile elektorat Prawa i Sprawiedliwości będzie skłonny zaakceptować właśnie tę bardziej radykalną twarz Prawa i Sprawiedliwości?
0: Ale to już jest od dłuższego czasu. Mamy tutaj, jeśli chodzi ze strony PiS-u i polityków PiS-u, obronę działań pana Bąkiewicza. Nawet bronili go w momencie, kiedy media, jeden z portali, wyjawił taką tajemnicę pana Bąkiewicza, po co on w ogóle robi te prowokacje. Tak? Na tym materiale mamy utrwalone wiadomości właśnie o tym, że to są takie cele prowokacyjne, budowania zasięgów i skierowanie właśnie tego elektoratu skrajnie prawicowego, nacjonalistycznego. Więc to jest taki i wiadomo, że PiS w swoich strukturach nie na wszystko może sobie pozwolić, prawda? Mhm. Ale ma taki wytrych, czy taki właśnie ruch pana Bąkiewicza, który może wykorzystywać w celu docierania swoimi komunikami do takiego bardziej radykalnego, nacjonalistycznego, prawicowego odłamu i zwolenników właśnie PiS-u, czy też oczywiście Konfederacji.
1: Ciekawa jestem też, jak to później spotyka się, z jaką odpowiedzią w kontekście tych sporów wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości i tych słynnych dwóch frakcji z Przemysławem Czarnkiem z jednej strony na czele, a z drugiej strony z Mateuszem Morawieckim.
0: Tu nie ma jedności. I to wiemy że w kuluarach, to też mówią oczywiście, też wiemy z wypowiedzi też takich publicznych, a jeżeli nawet któryś z polityków w bardziej umiarkowanych poglądach jest i nie chce mówić wbrew linii partii i przekazowi partii politycznej, jakim jest Prawo i Sprawiedliwość, to po prostu nie udziela wypowiedzi w tym zakresie. Więc tutaj też nie ma jedności w Prawie i Sprawiedliwości, tak jak i nie było jedności co do działalności pana Mejzy, który został wykluczony już z prawa z PiS-u. Tak samo jak nie było jedności w stosunku do pana Kowalskiego, tak samo nie ma jedności co do działalności radykalnej, prowokacyjnej pana Bąkiewicza. Więc jakby tutaj jest oczywiste, ale to i te ruchy tektoniczne, które są w PiS-ie, one nie tylko z tego względu, ale też i z wielu innych względów będą się pogłębiać.
1: Czy Prawo i Sprawiedliwości będzie się, już zapytam wprost, opłacało z punktu widzenia na razie sondaży, ale potem już tego faktycznego wyniku wyborczego wspierać i inwestować, no nie dosłownie, ale politycznie inwestować w takie organizacje, w takich ludzi jak Robert Bąkiewicz i jego Ruch Obrony Granic?
0: Do bardzo wąskiej grupy tak, ale ja uważam, jako politolog i analizujący w ogóle działalność PiS-u od początku jej powstania, ten ruch skierowany do bardzo wąskiego grona tego radykalnego elektoratu nie ma szans na to, żeby uderzając tylko i wyłącznie z tymi komunikatami, bazując właśnie na takiej działalności jak działalność pana Bąkiewicza, pozwolił mu osiągnąć ten cel w postaci 35%.
1: A może pani doktor jest tak, że z badań tych wewnętrznych partyjnych wynika, że te wybory przyszłoroczne, parlamentarne, właśnie ich specyfika będzie polegała na tym, że tam nie będzie kwestia kilkunastu procent przewagi nad przeciwnikiem, ale rzeczywiście walka będzie szła tak jak w wyborach prezydenckich, na żyletki i wtedy no, nawet ta odrobina poparcia, którą może przynieść Robert Bąkiewicz, może okazać się decydująca.
0: Wie pani co, to tak, rzeczywiście to będzie walka na żyletki z racji tego, że jak weźmiemy pod uwagę zdolności koalicji rządzącej i poparcia po stronie liberalnej, czy poparcia po stronie tego bloku prawicowego, czyli mam to na myśli Konfederację Grzegorza Brauna, Koronę Polską, Konfederację i PiS, to nie ma możliwości i małe bardzo są szanse na

0: to, że PiS będzie rządził sam. Więc, więc to na ile i kto będzie rozdawał, ewentualnie załóżmy taki hipotetyczny scenariusz, że wygrywa i tą przewagę ma ten blok prawicowy, i to, kto będzie rozdawał karty, kto jakie zajmie stanowisko, jaki będzie rozkład sił wewnętrznych w tym bloku prawicowym, będzie zależało od ilości głosów, jaka dana partia zdobędzie w wyborach parlamentarnych 2027 roku. Jeżeli PiS będzie ciągle kierował swoje przekazy, i o to idzie walka też również w PiS-ie, do tego radykalnego, prawicowego, skrajnego elektoratu, używając również działalności pana Bąkiewicza, nie będzie tym, który będzie rozdawał te karty w tym bloku prawicowym. A przecież o to chodzi PiS-owi, tak? Jeżeli nawet już ma budować tą koalicję, dzisiaj zapowiada, że ewentualnie tylko z Konfederacją ta koalicja jest wykluczona, z Konfederacją Grzegorza Mana, w co ja osobiście nie wierzę, idąc tą retoryką i tą narracją, nie zbuduje tej większości, która będzie potrzebowała do tego, żeby móc kolokwialnie rozdawać karty.
1: Pani doktor Emilia Zakrzewska, politolożka i medioznawczyni z Uniwersytetu Warszawskiego, była z nami. Bardzo pani dziękuję za tę rozmowę i do usłyszenia.
0: Dziękuję. Do usłyszenia.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: Teraz naszym gościem jest pani profesor Anna Pacześniak, europejska i politolożka z Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry pani profesor.
3: Dzień dobry.
1: Wojna za naszą granicą się toczy, a mimo to Ukraina jest od kilku dni coraz bliżej wejścia do Unii Europejskiej. Bliższa niż kiedykolwiek, bo ruszył proces, który może zmienić i Ukrainę, i Europę. Otwarcie z krajem w stanie wojny tych negocjacji akcesyjnych stawia i przed Kijowem, i przed Brukselą nowe wyzwania. Takich negocjacji jeszcze w historii Unii nie było.
3: Zgadza się. Oczywiście, jak mówimy, że Ukraina jest bliżej wstąpienia do Unii Europejskiej niż kiedykolwiek, jest to prawda, ale to nie jest perspektywa kilku najbliższych lat. Dlatego, że taki entuzjazm, z jakim spotkała się inicjatywa Ukrainy, dokładnie, jeśli dobrze pamiętam, 4 dni po wejściu, po otwarciu pełnoskalowej wojny w lutym 2022 roku, Ukraina złożyła wniosek o akcesję do Unii Europejskiej. Bardzo szybko, bo już w czerwcu 2022 roku została uznana za państwo kandydujące oficjalnie. Więc rzeczywiście to, co się wydarzyło w poniedziałek, czyli otwarcie, jak to się mówi tym żargonem unijnym, pierwszego klastra negocjacyjnego, sprawia, że jak jest pewien postęp i krok bliżej. Natomiast, jak powiedziałam, nie ma tego entuzjazmu, żeby przyjmować Ukrainę do Unii bez dodatkowych warunków czy dotychczasowych warunków, właśnie z tego względu, że jest w stanie wojny. A to można było jeszcze zaobserwować wiosną 2022 roku.
1: A na początku tego 2026 roku, pani profesor, pojawiały się takie scenariusze, takie możliwości, że Ukraina mogłaby do Unii Europejskiej wejść no niejako częściowo, czyli no, z jednej strony zostać ogłoszona członkiem Unii, ale bez wszystkich praw i przywilejów, tak się domyślam. Również takie scenariusze były kreślone.
3: Tak.
1: One pani zdaniem są prawdopodobne, możliwe?
3: Rzeczywiście, i to nawet chyba zyskało mianę tak zwanej odwróconej akcesji, czyli dosyć szybkie wstąpienie, czyli otwarcie negocjacji i bardzo szybkie wstąpienie, czyli można powiedzieć niedokończenie negocjacji i potem bardzo długie okresy przejściowe. Jest jeden z pomysłów, dlatego że też mówiono o tym, żeby to było członkostwo stowarzyszone, czyli różne tego rodzaju kompromisowe koncepcje. W polskim języku akurat kompromis się źle kojarzy, mówimy, że to jest zgniły kompromis i wydaje się, że Ukraina i Ukraińcy, politycy i obywatele podobnie jak Polacy postrzegają słowo kompromis i zdecydowanie odrzucają tego rodzaju pomysły, które rodzą się w stolicach co najmniej kilku państw tak zwanej no, starej bądź starszej Unii Europejskiej, dlatego że jest no, rzeczywiście spora obawa przed takim szybkim rozszerzeniem Unii Europejskiej, no, przede wszystkim o Ukrainę, bo jest to duże państwo. No jak pani na samym początku powiedziała, nie tylko chodzi o to, że jest w stanie wojny, co sprawi, że ta granica unijno-rosyjska bardzo się przybliży do tak

0: politycznie do tego centrum Unii Europejskiej, ale również to jest kwestia konkurencji, czy to na rynku rolnym, czy to na rynku usług, chociażby w kwestiach transportu.
1: No bo z jednej strony chcielibyśmy mieć ten bufor bezpieczeństwa również taki geograficzny, fizyczny między wschodnią flanką Unii a Rosją, no ale z drugiej strony Zachód bardzo by chciał Ukrainę od Rosji odciągnąć. To jest ten dylemat, chyba największy na tym etapie, przed którym stoimy.
0: Tak, zgadza się. I trochę Unia Europejska jawi się nam jako taki aktor niemal półmilitarny, bo właśnie rozważający kwestie takiego twardego bezpieczeństwa, a nie szeroko pojmowanego bezpieczeństwa, jak do tej pory myśleliśmy o Unii Europejskiej, czyli jako takiego klubu państw, które dążą do dobrobytu i tym samym wstąpienie do tego klubu gwarantuje czy umożliwia większe możliwości rozwoju tego gospodarczego. Jak pani powiedziała o buforze, no to bufor ma to do siebie, że nie jest naszą częścią, tylko jest czymś zewnętrznym. W związku z tym Ukraina rzecz jasna nie chce grać tej roli w nieskończoność. Chciałaby być częścią Unii Europejskiej, a w przyszłości pewnie również Paktu Północnoatlantyckiego.
1: Skoro wywołała pani profesor ten temat związany z takim twardym bezpieczeństwem, my często rozważamy akcesję Ukrainy do Unii Europejskiej jako alternatywę wejścia naszego wschodniego sąsiada do NATO. W związku z tym, że Ukraina jest w stanie wojny, no to gdyby przystąpiła do NATO, to wtedy oznaczałoby, że całe NATO w tę wojnę także musiałoby być zaangażowane. Ale przecież w traktatach unijnych także mamy klauzulę o wzajemnej pomocy w takiej militarnej, dotyczącej twardego bezpieczeństwa. Czy to również jest na tym etapie tych negocjacji akcesyjnych rozważane jako taki możliwy, ewentualny, no, skutek uboczny wstąpienia Ukrainy do Unii?
0: Zgadza się, natomiast jako, że Unia Europejska nie ma własnej armii, to tego rodzaju zapisy o solidarności i wzajemnej pomocy, one jednak by się w dużej mierze sprowadzały do tej pomocy ekonomicznej, którą Unia Europejska i tak świadczy.
1: Czyli tutaj to ryzyko gdzieś jest mało realne.
0: Tak, i tak, także bardziej są w otwarty sposób, bądź bardziej zawoalowany sposób, jak w przypadku Polski, która przecież na samym początku jawiła się jako taki ambasador czy adwokat Ukrainy w Unii Europejskiej. Natomiast no, coraz częściej słychać głosy o tym, że, i nie mówię tu, nie włączam w ogóle wątków historycznych, tylko stricte ekonomiczne, czyli mówienie o sile ukraińskiego rolnictwa, które oczywiście jest osłabione tym, że toczy się wojna na tym obszarze, ale wiemy, że chociażby kwestia znakomitej jakości ziem na Ukrainie sprawia, że to będzie realny konkurent na rynku, a przecież polityka rolna jest polityką wspólnotową jako jedna z kilku takich polityk, które są koordynowane na poziomie ponadnarodowym.
1: Gospodarka, w tym rolnictwo, i praworządność, w tym walka z korupcją, to są pani zdaniem te dwa obszary, które będą wymagały największej sprawności i najwięcej pracy od negocjatorów i po stronie Unii, i po stronie Ukrainy w tym procesie akcesyjnym?
0: Moim zdaniem świetnie pani to identyfikuje. To znaczy, to są dwie kwestie, które wymagają. Z jednej strony ta kwestia praworządności, korupcji, reform wewnętrznych. Ona będzie wymagała przede wszystkim ogromnej pracy po stronie Ukrainy. Natomiast jeśli chodzi o kwestię regulacji, w jaki sposób w miarę bezboleśnie również dla państw, które już są w Unii Europejskiej, przygotować Unię Europejską i unijną politykę rolną na wejście Ukrainy, to będzie przede wszystkim leżało po stronie negocjatorów unijnych, bo oni muszą również patrzeć na to, że w każdym państwie członkowskim, w każdym z 27 państw członkowskich regularnie oczywiście odbywają się wybory i kwestia tego, w jaki sposób zostaną zabezpieczone konkretne grupy interesów, w tym rolnicy, w tych krajach już członkowskich, będzie ściśle jakby monitorowana przez polityków, przez dziennikarzy, a tym samym przez opinię publiczną, więc tutaj trzeba bardzo delikatnie szukać rozwiązań jakichś kompromisowych, być może przebudować również politykę rolną.
1: Na ile kwestie historyczne, o których pani już wspomniała, pytam o to również w związku z tą ostatnią bardzo gorącą dyskusją w Polsce, która się przetoczyła i cały czas wisi nad nami ta możliwość odebrania wody.

0: Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego za nazwanie jednej z jednostek wojskowych imieniem bohaterów, ale bierzemy to w cudzysłów, bohaterów UPA. Czy kwestie historyczne, podejście Ukrainy do zbrodni wołyńskiej, tak jakby chcieli tego również niektórzy polscy politycy, może być takim argumentem przeciwko akcesji Ukrainy do Unii?
1: Tak, bardzo teoretycznie można by powiedzieć, że niby dlaczego nie ma tego w żadnym klastrze, ale wiemy, że w polityce emocje i symbole są niezwykle ważne i rzeczywiście słychać te głosy, że tego rodzaju ruchy, jakie wykonał prezydent Zełenski na tym obszarze właśnie symbolicznym, te głosy płyną nie tylko z Polski, ale również z kilku co najmniej stolic europejskich, które wsłuchując się we wrażliwość polską, mówią, że rzeczywiście tu będzie nacisk, może nie taki bezpośredni, że w tej chwili to tę sprawę trzeba zmienić, naprostować, ale że ona będzie podnoszona i będzie rezonowała prędzej czy później w tych negocjacjach, więc można powiedzieć, że ten głos Warszawy jest słyszany również na zachodzie Europy i myślę, że tutaj będzie potrzebna prędzej czy później rewizja polityki tej symbolicznej, związanej z polityką historyczną po stronie Ukrainy.
0: No i można się tylko zastanawiać i dumać nad tym, czy to dobrze, że tak delikatna kwestia dotycząca ludobójstwa, powiedzmy sobie to wprost, może być kwestią takich politycznych negocjacji albo powiedzmy wprost targów, bo w takich negocjacjach, wyobrażam sobie, bardzo trudnych, no zawsze jest coś za coś.
1: Zgadza się, ale w polityce czasem trzeba grać siłowo i w momencie, nie chcę używać, zachowywać się jak Donald Trump w dyskusji, który mówił o tym, czy Ukraina półtora roku temu, czy Ukraina ma silne karty, czy nie ma. Mówię tutaj, piję do tego spotkania w Waszyngtonie, w gabinecie owalnym, który wszyscy widzieliśmy, jak Donald Trump właśnie próbował dezawuować pozycję Ukrainy. Ale w tych negocjacjach z Unią Europejską rzecz jasna silniejszym partnerem jest Unia Europejska. Natomiast Ukraina też trzeba o tym pamiętać, że trochę inaczej niż Polska w latach 90. czy na początku lat 2000 postrzega członkostwo w Unii Europejskiej nie jako cel, ale pewien środek do celu, czyli osiągnięcia większych możliwości rozwoju. Więc tutaj ja spodziewam się, że Ukraina też będzie asertywna, może nie w tych kwestiach właśnie symbolicznych, ale w tych negocjacjach twardych dotyczących kwestii ekonomicznych i również geostrategicznych. Myślę, że ma przekonanie o tym, że w dużej mierze gwarantuje bezpieczeństwo Europy, w tym oczywiście bezpieczeństwo Unii Europejskiej, więc z jej stanowiskiem też trzeba się będzie liczyć, a nie traktować jako petenta uwieszonego u klamki Unii Europejskiej.
0: No tak, Ukraina też do tych negocjacji przystępuje jako kraj, który dzielnie i skutecznie jak na razie stawia czoła tej rosyjskiej napaści. To także buduje jej i taką wewnętrzną siłę, wewnętrzne przekonanie o własnej wartości, ale i obiektywnie pokazuje, że Ukraina, Ukraińcy prezentują pozycję swoją i jakość również w tych rozmowach z Unią Europejską.
1: Tak, oczywiście, a z kolei Unia Europejska będzie podkreślała to, jeśli chodzi o te kwestie właśnie dotyczące militariów i kwestie wojenne, będzie podkreślała, że bez pomocy finansowej, pomocy Unii Europejskiej to by się najprawdopodobniej nie udało, bo pewnie wszyscy trzymamy kciuki, żeby ta wojna zakończyła się w taki sposób akceptowalny dla Ukrainy.
0: Mówiąc o tym, że rozpoczyna się ten proces negocjacji, proces akcesyjny Unii Europejskiej, Ukrainy do Unii Europejskiej, zapominamy albo rzadziej mówimy również i pamiętamy o tych, którzy również starają się, innych krajach, które starają się dołączyć do Unii Europejskiej. Mówimy o tym, że włączenie Ukrainy do wspólnoty to będzie taki element odciągnięcia jej od Rosji, od Putina, że może warto zastosować jakąś taryfę ulgową, jakąś krótszą ścieżkę do tego, żeby oficjalnie Ukrainę do Zachodu przyciągnąć, już mówiąc zupełnie wprost. A ja się zastanawiam, jak na to reagują kraje na przykład Bałkanów Zachodnich, które już od dawna prowadzą ten proces. Czy one się mogą poczuć rozczarowane taką postawą Brukseli? I czy przy okazji Bałkanów Zachodnich nie stracimy na rzecz putinowskiej Rosji?

0: w tej sytuacji? Czy również o tym nie należałoby pamiętać?
1: Tak, i rzeczywiście państwa zachodnich Bałkanów trochę czują się jakby weszły w cień Ukrainy i konkretnie Ukrainy, a nie Ukrainy z Mołdawią, bo może jeszcze będziemy miały moment, żeby o Mołdawii też wspomnieć, bo to też jest nowe państwo kandydujące. Natomiast no, wydaje się, że akcesja Czarnogóry jest akcesją już jakby przesądzoną, to jest tylko kwestia decyzji, kiedy to nastąpi. To zresztą jest ciekawy przypadek państwa, które nie jest w Unii Europejskiej, a od dawna ma już, operuje walutą euro, co nie oznacza, że jest częścią Unii Gospodarczo-Walutowej. Myślę, że tu najbardziej problematycznym państwem, jeśli chodzi o przystąpienie z Bałkanów, przystąpienie do Unii Europejskiej, jest Serbia. I nie wynika to tylko z kwestii Kosowa, ale również no właśnie tych relacji, bliższych relacji z Rosją. Natomiast Mołdawia też jest, można powiedzieć, w pewnym sensie poszkodowana, bo mimo że formalnie te dwa procesy negocjacji Ukrainy i Mołdawii są rozdzielone, to w praktyce cała Unia Europejska uważa, że to jest pewien pakiet. I to oznacza, a wchłonięcie Mołdawii, czy wstąpienie, wchłonięcie może jest niedobrym powiedzeniem, ale Mołdawii jako państwa znacznie mniejszego, plus państwa, które ma adwokata w postaci Rumunii, byłoby znacznie łatwiejsze. No jest to też państwo, które nie jest w stanie wojny, aczkolwiek te wpływy Rosji też są tam widoczne i chociażby próba przejęcia wyborów, ostatnich wyborów w Mołdawii przez Rosjan, czy służby rosyjskie, pokazały, że tam się toczy realne przeciąganie liny. Natomiast no, tu ewidentnie widać, że Mołdawia będzie zakładnikiem również tego tempa negocjacji z Ukrainą, no i najprawdopodobniej znowu jako mniejsze państwo będzie się musiało z tym pogodzić.
0: Pani profesor, na ile rozszerzenie Unii o te kraje, o których rozmawiamy, może być takim dodatkowym wiatrem w żagle dla wspólnoty, a na ile może się okazać kamieniem u nogi? No bo mówimy często, że Unia Europejska co i raz pogrąża się w różnego rodzaju kryzysach, a to decyzyjnym, a to związanym właśnie z tą sytuacją bezpieczeństwa na świecie, a to w relacjach z Chinami, czy z Unią, czy ze Stanami Zjednoczonymi. Taki proces rozszerzenia, bardzo trudny, kosztowny, no, może być właśnie albo wiatrem w żagle, okazać się takim dodatkowym silnikiem napędzającym, albo wręcz przeciwnie, może być ryzykowne dla znowu sterowania tym organizmem, który się tak bardzo poszerza.
1: Znaczy, jeszcze żadne rozszerzenie nie było dla Unii i tego wspólnego rynku obciążające, nawet w krótkiej, a tym bardziej w dłuższej perspektywie. Więc tutaj jest taki optymizm, że dlaczego teraz po raz pierwszy miałoby się okazać inaczej?
0: No dlatego, że wtedy to się wszystko działo w czasach pokoju, w czasach, kiedy no, te kwestie gospodarcze i kwestie dobrobytu i koniunktury były na pierwszym planie, a teraz świat się zmienił.
1: Zgadza się. I Unia Europejska też się będzie musiała zmienić, dlatego że i te pewne rozwiązania, one są już wbudowane w obowiązujący traktat, czyli ten traktat z Lizbony. Nic się od tego momentu nie zmieniło, ale nie wszystkie mechanizmy, które są wbudowane w ten traktat, zostały wykorzystane czy zaimplementowane. Najprostszy przykład, który mi teraz przychodzi do głowy, chociaż może on nie jest najważniejszy, to jest skład Komisji Europejskiej. Do tej pory cały czas mamy, że taki skład, że każde państwo członkowskie ma swojego komisarza, aczkolwiek tak wcale nie musi być i nie trzeba do tego zmieniać traktatu, bo to już trochę zakrawa czasami na śmieszność, to jakie polityki przydziela się poszczególnym komisarzom tylko po to, żeby te 27 państw miało swoich reprezentantów. Więc, a przechodząc do bardziej poważnych spraw, ale takich tych wewnętrznych, jeśli chodzi o Unię Europejską, no to oczywiście proces decyzyjny i chociażby fakt, że przy coraz większej liczbie państw członkowskich, co będzie możliwe po rozszerzeniu, nie możemy utrzymywać tej sytuacji, kiedy jedno państwo, jak to było w przypadku Węgier Viktora Orbana, jest w stanie zablokować cały proces decyzyjny i to w takich kwestiach, które z punktu widzenia chociażby Warszawy były niezwykle ważne, jak nakładanie sankcji na Rosję. Więc tu pewnie Unia Europejska równolegle, co czasami przychodzi jej z trudem, będzie się rozszerzała i reformowała wewnętrznie.
0: Bardzo jestem ciekawa, pani profesor, jak

0: ten proces akcesyjny Ukrainy do Unii wpłynie na dwustronne relacje Warszawy i Kijowa.
1: Tak, też jestem ciekawa, bo na pewno jesteśmy teraz świadkami zakończenia, no dłużej nawet niż miesiąca miodowego między nami i przechodzenia do twardej, realnej polityki, aczkolwiek właśnie obudowanej symbolami, więc to na pewno będzie niezwykle interesujące, zwłaszcza, że Polska będzie się pozycjonowała jako ten partner, który ma więcej do powiedzenia, chociażby co wynika z tego, że jest już w Unii Europejskiej ponad 20 lat.
0: Czy wizyta prezydenta Zełenskiego w Gdańsku, ta planowana, zapowiadana jak na razie, może nam przynieść choć sygnał i część odpowiedzi na te pytania, które nas nurtują?
1: Znaczy, jeżeli prezydent przyjedzie, bo to cały czas jest znak zapytania, to będzie, no można powiedzieć, oddech ulgi, że no, udało nam się troszkę uspokoić relacje. Natomiast to już będzie w przyszłym tygodniu, jeżeli tego nie zrobi i nie przyjedzie, no to wtedy będziemy mieć ogromny orzech do zgryzienia, zarówno u nas, jak i po ukraińskiej stronie. I też jest ciekawe, w jaki sposób to zostanie odebrane w Unii Europejskiej. Więc no, rzeczywiście te kilka dni, zanim się o tym dowiemy, będą również ciekawe i myślę, że tu dyplomatyczne negocjacje są rozpędzone i na wysokim poziomie.
0: Bardzo dziękuję pani profesor za tę rozmowę. Pani profesor Anna Pacześniak, europejska i politolożka z Uniwersytetu Wrocławskiego, była naszym gościem. Rozmawiałyśmy o tych wszystkich zawiłościach dotyczących poszerzenia Unii Europejskiej i akcesji Ukrainy do wspólnoty. Jeszcze raz bardzo dziękuję.
1: Dziękuję za zaproszenie. Do widzenia.
2: Powtórka programu. Komentarz.
0: Dołączyła do nas pani profesor Paulina Matera, amerykanistka z Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry pani profesor.
3: Dzień dobry.
0: Odliczamy już godziny do zapowiadanego podpisania porozumienia wstępnego na razie między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, które ma przynieść tak oczekiwane przez cały świat uspokojenie na Bliskim Wschodzie. Jak pani ocenia trwałość tego ewentualnego jeszcze cały czas porozumienia, które ma zostać w piątek zawarte oficjalnie?
3: Przede wszystkim pamiętajmy, że to jest bardziej takie memorandum i wstęp do negocjacji właściwych, które mają trwać 60 dni, więc te 60 dni to jest taka przerwa, prawda, kiedy właściwie jesteśmy w status quo. Nikt jeszcze nie zna, przynajmniej w szerszym gronie, warunków tego porozumienia, co jest w tym memorandum, czy są najważniejsze dla Stanów Zjednoczonych rzeczy, czy są najważniejsze rzeczy dla Iranu. Jednak możemy przypuszczać, że to, co jest najważniejsze, czyli kwestia programu nuklearnego Iranu, nie będzie łatwą rzeczą do negocjacji, a to jest klucz do takiego prawdziwego i trwałego porozumienia.
0: Na razie to, co jest zawarte w tym wstępnym memorandum, które ma nas przygotować do tych właściwych negocjacji, no to tam, sądząc z tych doniesień medialnych, no główne miejsce zajmuje cieśnina Ormus, jej status i to, czy będzie żeglowna, tak jak przed wojną, czy nie.
3: Tak, to jest to, na czym Trumpowi zależy w takim krótkim okresie, ponieważ coraz bardziej jest krytykowany za to, jakie skutki ta wojna przyniosła, czyli przede wszystkim wzrost cen ropy, zablokowanie tego głównego, kluczowego szlaku handlowego i co wpływa na gospodarkę no, na całym świecie, ale też na gospodarkę Stanów Zjednoczonych przed wyborami. I to jest dla Donalda Trumpa najważniejsze. Zresztą ten punkt jedynie ogłosił, że będzie otwarta cieśnina Ormus. Wszyscy się do tego przygotowują, bo też jak czytamy doniesienia medialne, firmy żeglugowe podchodzą do tego z dużą ostrożnością. Jeszcze brytyjska firma wydała takie oświadczenie, że jest wysoce ryzykowne jeszcze wpływanie na cieśninę Ormus, że porty irańskie są cały czas zablokowane, że w cieśninie znajdują się miny. Oczywiście są przygotowania, że jak tylko będzie porozumienie zawarte, jeżeli będziemy wiedzieć w piątek, że faktycznie można zacząć działać, wtedy to wszystko ruszy. I to jest taki krótkoterminowy cel Donalda Trumpa, żeby tą sytuację polityczną także w samych Stanach Zjednoczonych nieco uspokoić. Ale

0: Pamiętajmy, że tego problemu nie było przed atakiem lutowym, prawda?
1: Tak.
0: Więc to jest tylko jakby powrót do punktu wyjścia.
1: I to powrót do
0: tego
1: punktu
0: się
1: wyjścia,
0: cieszymy.
1: Pani profesor, opłacony według doniesień Washington Post grubymi miliardami dolarów, bo wierząc w te doniesienia, no to trzeba przyjąć, że 300 miliardów dolarów kosztowało Amerykanów to, żeby Iran poszedł na te ustępstwa. Ten plan dokapitalizowania Iranu, a właściwie irańskiego reżimu, tak powinniśmy to określać, doskonale streszcza zdanie, które miało paść w czasie tych negocjacji Amerykanów z Irańczykami. Jeśli chcecie uzyskać cenę jak za Rolls-Royce'a, musicie nam dać taki produkt jak Rolls-Royce.
0: Tak, to są takie doniesienia, no nikt tego nie powie, że jako pewni, że taka była cena. Poza tym no, reżim irański czuje się coraz silniejszy, ponieważ no, jest takie przekonanie, że przetrwał to najgorsze, że Amerykanie sami dążą do porozumienia i co więcej, Amerykanom zależy na czasie. I to jest atut w ręku irańskiego reżimu i to jest kolejna rzecz, która się zadziała. Wprawdzie wielu przywódców zostało zabitych, ale uważa się, że reżim wojskowy, który teraz rządzi, jest jeszcze silniejszy, co jest bardzo złą wiadomością dla obywateli, dla obywatelek Iranu, dla opozycji, która no, musi być rozczarowana tym, że Stany Zjednoczone, które jeszcze obiecywały w styczniu, kiedy były wielkie protesty, bardzo krwawo tłumione, że przyjdą na pomoc, nie przyszły. Teraz dogadują się z nowym reżimem, który właśnie uznają za pragmatyczny, tak Donald Trump określa irański reżim, że rządzą teraz ludzie pragmatyczni, którzy są skłonni do zawarcia porozumienia.
1: Mówi
0: to nie
1: pani,
0: jest
1: pani
0: dobra
1: profesor,
0: wiadomość.
1: Że Amerykanom zależy na czasie, że ten czas ich goni, pewnie głównie ze względu na zbliżający się termin wyborów tych do kongresu uzupełniających, ale być może także ze względu na sezon huraganów, który może przynieść trudności w eksporcie amerykańskiej ropy naftowej. No bo zablokowanie ciśnin Ormus sprawiło, że ceny poszybowały ropy i teoretycznie Amerykanie na tym zyskiwali, bo wzrósł popyt na tę ropę produkowaną, wydobywaną u nich i eksportowaną właśnie ze Stanów Zjednoczonych. No ale sezon huraganów może ten eksport znacznie utrudnić, dlatego trzeba się spieszyć z podpisaniem porozumienia z Irańczykami, tak żeby amerykański wyborca już wkrótce nie odczuł, że te ceny paliw także na amerykańskich stacjach benzynowych rosną, rośnie inflacja w Stanach, no bo to pogorszyłoby tę kampanijną, wyborczą sytuację i republikanów, i samego prezydenta Donalda Trumpa.
0: Dokładnie tak to wygląda, ponieważ no, Amerykanie oczywiście są największym producentem ropy po tej rewolucji łupkowej, która no, powiedzmy na początku drugiej dekady tego wieku zaistniała i faktycznie te możliwości są duże. Jeszcze Donald Trump odblokował restrykcje środowiskowe, prawda, i inne regulacje ze swoim hasłem Drill Baby Drill, prawda, czyli że bez ograniczeń można tą ropę wydobywać, no ale jednak gospodarka amerykańska ma bardzo duże potrzeby, ma zobowiązania także sojusznicze i musi trzymać rezerwy, więc no, faktem było, że te ceny na stacjach benzynowych rosły. Po ogłoszeniu tego wstępnego porozumienia, właściwie memorandum, faktycznie nastąpił spadek cen ropy na rynkach światowych, od czego no, też Amerykanie nie mogą abstrahować, prawda? Więc na pewno to jest ważny moment. Drugą taką kwestią, która, znaczy to nie jest jedyna, bo ich jest szereg, bo po prostu nie znamy treści porozumienia, jest to, że w tym wstępnym porozumieniu jest również zakończenie operacji izraelskiej w Libanie, czyli okupacji południowej części de facto. Izrael jest zaskoczony i wydaje się, że nie akceptuje tego, że jest w tym porozumieniu. Więc to jest kolejna ważna przeszkoda, jeżeli Iran chciał tego od początku. Mówił, że tutaj powinien się Izrael wycofać z

0: Libanu. Izrael nie jest gotowy tego zrobić, więc to może doprowadzić do tego, że te negocjacje będą przedłużane w nieskończoność. Niektórzy mówią, że nawet do końca prezydentury Trumpa.
1: No to właśnie, z tego punktu widzenia Izrael może być hamulcowym, ale także może być takim bardzo wygodną wymówką dla Amerykanów i dla samego prezydenta Trumpa w tym, że tego ostatecznego porozumienia z Iranem nie uda się osiągnąć.
0: Tak, tylko Trumpowi zależy, żeby to porozumienie było. I Iran teraz wie, że może grać cieśniną Ormus. To wcześniej nie występowało w praktyce. Teraz okazało się, że to jest bardzo silna karta, mówiąc językiem Trumpa, w ręku Iranu. Że Iran jest w stanie to zrobić, jest w stanie zastosować to narzędzie ponownie. Prawda? Więc no, będzie to bardzo duża trudność, również też pretekst, ale tak jak mówiłyśmy na początku, Trumpowi zależy na czasie. Jeżeli Iran uzna wycofanie się Izraela za warunek ostatecznego porozumienia, jeśli chodzi o cieśninę Ormus, to Trump będzie miał problem.
1: Jak ta wojna zmieniła relacje Stanów Zjednoczonych i samego prezydenta Trumpa z krajami Zatoki Perskiej i ich przywódcami? Wiemy, że na początku tej drugiej kadencji, ale także w tej pierwszej, bardzo mocny nacisk kładł właśnie Trump na relacje z tymi krajami i z tymi poszczególnymi przywódcami. Pamiętamy jego pierwszą wizytę na Bliskim Wschodzie jako prezydenta Stanów Zjednoczonych. Wydawało się, że te kraje Zatoki Perskiej, inwestując wprost, dosłownie, ale także w przenośni, w relacje ze Stanami Zjednoczonymi, kupują sobie taką polisę ubezpieczeniową, również ze względu na sąsiedztwo niebezpiecznego Iranu. Tymczasem ta wojna obnażyła niedoskonałość tego rozwiązania.
0: Zgadza się, ponieważ wojna dotknęła te państwa. Jak czekaliśmy, czy Amerykanie wejdą, czy nie wejdą do Iranu, były bardzo intensywne działania dyplomatyczne państw Zatoki Perskiej, żeby powstrzymać Trumpa przed tą decyzją. To się nie udało. Później mamy ataki na ich terytoria, czyli po prostu rykoszetem również ta wojna ich dotknęła, zniszczyła ich interesy, zniszczyła ich
1: rakiety latające nad głowami influencerów w Dubaju, no to było coś, co jeszcze do niedawna w ogóle nie mieściło nam się w głowie.
0: Tak, tak, dokładnie. I tutaj ten sojusz jest podważany. Oczywiście Trump może powiedzieć, że będzie inwestował w obronność. Oczywiście te państwa będą musiały kupić sprzęt Stanów Zjednoczonych, ale na pewno te relacje będzie cechowała no, większa nieufność. To jest, ale warto zwrócić uwagę, że też państwa Zatoki Perskiej, między innymi Katar, są stroną w tych negocjacjach. Tutaj te państwa też angażują swoich dyplomatów w obecne negocjacje, które trwają w ostatnich, powiedzmy, tygodniach. To, co Trump chciał zrobić za pierwszej kadencji, czyli stworzyć takie środowisko i takie sojusze, żeby Stany Zjednoczone nie musiały za bardzo angażować się w utrzymywanie pokoju na Bliskim Wschodzie, to zostało jakby odwrócone, bo porozumienia abrahamowe, które Stany Zjednoczone ułatwiły między niektórymi państwami arabskimi a Izraelem, miały taką sytuację spowodować. Czy Stany Zjednoczone będą gdzieś tam z daleka patrzyły oczywiście na Bliski Wschód, ale będą miały tam sojuszników, którzy nie będą zasadniczo wrodzy Izraelowi. Trudno mówić o jakimś sojuszu czy jakichś dobrych relacjach, ale będą
1: to
0: relacje
1: obojętne,
0: poprawne,
1: prawda?
0: Więc to był cel pierwszej kadencji Trumpa i jak widzimy, To już jest mało prawdopodobne, chociaż mówi się o poszerzeniu tych porozumień abrahamowych, żeby jeszcze kolejne państwa zawarły porozumienia z Izraelem. Natomiast w obecnej sytuacji, pamiętając jeszcze to, co się dzieje w Gazie, będzie to niezwykle trudne.
1: Pani profesor Paulina Matera, amerykanistka z Uniwersytetu Łódzkiego, była z nami. Pani profesor, bardzo pani dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Do usłyszenia.

0: Powtórka programu. Autopromocja.
1: Strefa wpływów. Tu zaglądamy za kulisy polityki. Pytamy o to, o co sami chcielibyście zapytać.
2: Kto tak naprawdę podejmuje decyzje i jak działają mechanizmy, których na co dzień nie widać?
3: Bo to, co słyszymy oficjalnie, to często tylko fragment całej prawdy.
2: W każdym odcinku bierzemy na warsztat to, co dzieje się tu i teraz.
3: Bez skrótów i bez pudrowania rzeczywistości.
1: Za to z pytaniami, od których inni wolą trzymać się z daleka. Strefa wpływów. W każdy piątek po godzinie 18 zapraszają Renata Grochal,
2: Jacek Czarnecki
3: i Roch Kowalski.
4: Prawdziwa Rosja to cykl audycji, w których poszukujemy odpowiedzi na pytanie o stan rosyjskiego społeczeństwa. W poszukiwaniach pomagają Rosjanie, politolodzy niezależni, obrońcy praw człowieka i dziennikarze, ale również zwykli obywatele putinowskiej Rosji. Dlaczego Rosja jest jaka jest? Audycja Prawdziwa Rosja w każdą sobotę o 17:06 na antenie Polskiego Radia 24 i w formie podcastu w serwisie polskieradio.pl. Ja nazywam się Maciej Jastrzębski i zapraszam.
5: Saldo można policzyć na wiele sposobów. Można z ołówkiem w ręku, można w arkuszu kalkulacyjnym, można także sprawdzić w specjalnej aplikacji. Ale ja zapraszam Państwa przed radioodbiorniki od poniedziałku do piątku o 12:30. Główne wydanie magazynu Saldo w Polskim Radiu 24.
0: Autopromocja.

0: Minęła piąta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Służby szukają sprawcy zabójstwa w Białej Podlaskiej, rosyjskiego artysty i krytyka Władimira Putina Siemiona Skrypeckiego. Cenny jest każdy materiał dowodowy. Chodzi m.in. o nagrania z monitoringu i kamer samochodowych, na których może być zarejestrowany wizerunek sprawcy.
1: W sprawie zabójstwa w Białej Podlaskiej zatrzymano dwóch Białorusinów, którzy zostali już zwolnieni. Według ustaleń śledczych nie mają oni jednak związku ze sprawą. Policja apeluje do mieszkańców tej miejscowości o przekazywanie wszystkich informacji, które mogą okazać się przydatne.
2: Apeluję raz jeszcze także o kamery z nagrań, z wideorejestratorów samochodów.
1: Zdaniem premiera Donalda Tuska śmierć rosyjskiego artysty to zabójstwo polityczne.
3: Musimy czekać na dowody czy jakieś bardziej konkretne przesłanki, bo jeśli tak było, jeśli to było na zlecenie Rosji, to jest także bardzo poważny fakt o wymiarze międzynarodowym. To jest terroryzm państwowy.
1: Rosyjski bloger i krytyk Kremla został zastrzelony w poniedziałek. W swoich pracach kpił z Władimira Putina i Aleksandra Łukaszenki. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
0: Kontrole i zwolnienia po aferze w szpitalu południowym. Lekarz Dawid Kacprzyk, który w ciągu roku zarobił 1 600 000 złotych, stracił pracę. Stołeczny ratusz po wykazaniu nieprawidłowości w szpitalu i organizacji pracy SOR-u chce odwołania dyrektora do spraw medycznych placówki. Kontrolę prowadzi NFZ. Sprawą zajęła się też prokuratura.
4: Audyt w szpitalu południowym wykazał nieprawidłowości przy zatwierdzaniu dyżurów i rozliczeń. Placówka przygotowuje zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia oszustwa przez lekarza Dawida Kacprzyka, poinformował w mediach społecznościowych prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Z kolei prokuratura z urzędu prowadzi postępowanie w tej sprawie, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
5: Postępowanie sprawdzające wszczęte jest w zakresie ewentualnego poświadczenia nieprawdy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej na dokumentacji poświadczającej czas wykonywanej pracy.
4: Młody lekarz już stracił pracę. Kontrolę w szpitalu południowym prowadzi też Narodowy Fundusz Zdrowia, dodaje Jakub Gołąb z funduszu.
6: Musimy zweryfikować, czy ta praca była wykonywana, czy była wykonywana zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4: Prokuratura prowadzi też postępowanie dotyczące przyjmowania w szpitalu południowym części pacjentów bez kolejki. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
0: W aktualnościach teraz o prawdziwej cyfrowej rewolucji w polskich szkołach. Do placówek w całym kraju trafi 12 tysięcy zestawów laboratoriów sztucznej inteligencji. Pozwolą na to m.in. prawie 2 miliardy złotych ze środków krajowego.

0: planu odbudowy.
1: To, co może wam dać szkoła, to nie dodatkowe kwalifikacje, byście lepiej okiełznali sztuczną inteligencję w tym czy innym zawodzie, ale możliwości, żebyście w ogóle umieli ją okiełznać.
0: Mówiła minister edukacji Barbara Nowacka. Dostawy sprzętu do szkół już się rozpoczęły, zakończą się w drugiej połowie lipca.
2: To są aktualności jedynki.
0: W nich teraz o sposobie na analizę życia zwierząt bez ingerencji w ich naturalne środowisko. Chodzi o audiopułapki wykorzystywane w Tatrzańskim Parku Narodowym. Przyrodnicy nasłuchują m.in. sów, wilków i rysi, mówi Stanisław Broński z Zespołu Badań i Monitoringu TPN.
3: Wykorzystujemy to do tych gatunków bardzo skrytych, trudno wykrywalnych, o takiej słabej może aktywności wrażliwych. Ograniczamy wpływ naszej obecności ludzkiej na zachowanie zwierząt. Jak na przykład nieodpowiednio ustawimy głośność i puszczamy z głośnika, stymulujemy dźwiękowo tą sowę, no to się może zdarzyć, że zbyt głośno zastymulujemy i różna reakcja może być. Brak reakcji albo jakaś agresja może się w tej sowie obudzić na to, że usłyszała konkurenta w swoim terytorium.
0: Audiopułapki mogą wychwytywać odgłosy zwierząt oddalonych o prawie 2 km. Pozwalają też określić, z którego kierunku dociera dźwięk. Zebrane nagrania pomagają oceniać liczebność gatunków i śledzić ich zachowania w naturalnym środowisku. Pilotażowo do analizy nagrań jest wykorzystywana sztuczna inteligencja. A na koniec podsumowanie mundialowej nocy. Skromnie 1-0. Gana pokonała Panamę, ale na rozstrzygającą bramkę trzeba było poczekać aż do 95. minuty. Trwa mecz Uzbekistanu z Kolumbią. Do przerwy mamy wynik 0-1. Dziś jeszcze zobaczymy dwa mecze. O 18:00 Czesi zagrają z Republiką Południowej Afryki, a o 21:00 pierwszy gwizdek w starciu Szwajcarii z Bośnią i Hercegowiną. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: Przelotne opady deszczu miejscami na północy, zachodzie i w centrum, na krańcach południowo-zachodnich możliwe burze. Temperatura maksymalna od 20 stopni na północy, około 24 na wschodzie i w centrum i do 27 na zachodzie Polski. Chłodniej nieco poniżej 20 tylko nad samym morzem.
2: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Zmiana klimatu.
4: Patryk Michalski, zapraszam. W naszej audycji nieraz rozmawialiśmy o tym, jak łagodzić konflikty na linii człowiek-dzikie zwierzęta. Te występują głównie z naszej winy, bo dzikie zwierzęta coraz mniej nas się boją, a przecież powinny. Czy rozwiązaniem będzie przyjęta i podpisana przez prezydenta nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt? Pozwala ona na odstraszanie niedźwiedzi, żubrów czy wilków. W jaki sposób i czy to skuteczna metoda na to, by odganiać je od siedlisk ludzkich, a może potrzeba jakichś innych działań? O tym porozmawiam z moim gościem w studiu, Marek Józefiak, Greenpeace Polska. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Jak będzie wyglądało to odstraszanie?
5: No właśnie, ktoś pomyśli odstraszanie, jak można przestraszyć niedźwiedzia. No, niedźwiedzie będziemy...
4: Coraz trudniej go przestraszyć, skoro podchodzi coraz bliżej nas.
5: To prawda, ale mamy skuteczne metody i ta ustawa daje takie skuteczne narzędzia. Skąd wiemy, że to jest skuteczne? Bo to sprawdziliśmy. To znaczy, od teraz również poza terenami parków narodowych odpowiednie służby będą w stanie strzelać do niedźwiedzi, ale uwaga, gumowymi kulami. To jest tak zwana broń niepenetracyjna, amunicja niepenetracyjna, to znaczy to jest solidny klaps dla takiego niedźwiedzia, który daje mu sygnał, o, to się jednak nie opłaca, żeby szukać tego jedzenia w pobliżu ludzi i po prostu oducza tych złych nawyków, które niestety, można powiedzieć, sami wdrożyliśmy niedźwiedziom. W Polsce żyje niedźwiedzi zaledwie garstka.
4: Tak, ta populacja określa się 100 kilkadziesiąt osobników, tak patrząc po genotypie.
5: Tak, to znaczy dokładnie nie wiemy, ile żyje w Polsce niedźwiedzi, ale wiemy, że są dwie główne populacje. Numer jeden to jest populacja w Bieszczadach i okolicznych pasmach górskich. Tam kilka lat temu były prowadzone badania genetyczne. One wykazały, że żyje tam około 100 osobników. To wiemy z badania sprzed dosłownie 3-4 lat. W tym roku prowadzono również takie badania w Tatrach. Tam wykazano ponad 60 osobników, ale pamiętajmy,

0: To nie jest tak, że te 60 osobników cały czas żyje po polskiej stronie teatr. Niedźwiedzie nie widzą granic administracyjnych, więc to są niedźwiedzie, które po prostu żyją w Tatrach i w okolicznych pasmach górskich. Więc wystarczy, że taki niedźwiedź raz się pojawił po polskiej stronie, otarł się o drzewo, o pułapkę taką zastanowioną przez naukowców, czy po prostu zostawił tam odchody. No i już to wystarcza do tego, żeby pobrać próbkę genetyczną i takiego niedźwiedzia oznaczyć jako w cudzysłowie polskiego. Więc możemy rzeczywiście powiedzieć, że tych niedźwiedzi jest pewnie setka, może 100, 150, więc naprawdę niewiele. Znakomita większość z nich stara się trzymać się od ludzi z daleka.
1: Tak, no bo natura dzikiego zwierzęcia jest taka, że ono z natury człowieka powinno się bać.
0: No, oczywiście niektóre zwierzęta się nauczyły żyć w pobliżu ludzi. Tak, mamy szereg zwierząt, które żyją z nami w miastach. Natomiast w przypadku takich dużych drapieżników jak niedźwiedzie, to wręcz naukowcy nazywają, że są to gatunki antropofobiczne. To znaczy one się po prostu z natury nas boją. Jeśli zobaczymy na zagęszczenia, gdzie po prostu niedźwiedzie żyją, no to okazuje się, popatrzymy sobie na mapę Europy, to tak naprawdę są to miejsca, te ostatnie bezludne miejsca Europy, takie jak choćby Łuk Karpat, potężne pasmo górskie ciągnące się od Serbii, Rumunii po Polskę i Czechy, wręcz zahaczające o Austrię. O czym mało kto wie. Oczywiście znakomita większość niedźwiedzi tych karpackich żyje w Rumunii, ale też my mamy polską niewielką bardzo populację. I no i one zamieszkują w Polsce te ostatnie skrawki dzikich terenów, czyli właśnie głównie Bieszczady, gdzie miejscami, tak jak w nadleśnictwie Stuposiany, zagęszczenie ludności wynosi 1,5 osoby na kilometr kwadratowy. Tam prawie nikt nie mieszka. Mhm. Tak? I aż dziw bierze, no nie ma tam jeszcze parku narodowego. Dlaczego mówię o tym, że my trochę nauczyliśmy te niedźwiedzie się zbliżać do nas, bo część niedźwiedzi rzeczywiście zaczęła pokazywać takie niedobre zachowania i w Tatrach zareagowano już 30 lat temu. W latach 90. Właśnie w ten sposób powołując specjalną grupę interwencyjną. Tam była słynna niedźwiedzica Magda, która się zaczęła zbliżać do schroniska w Dolinie Roztoki. Piękne schronisko po drodze do Morskiego Oka. Zaczęła zbliżać się do ludzi, domagać się jedzenia i zaczęła uczyć w ten sposób, że tak można zdobywać jedzenie swoje dzieci. I tu się zaczyna problem. I teraz tak, w Tatrach powołano grupę interwencyjną i zaczęli prowadzić te wszystkie działania. Zlikwidowano wszelkie źródła pokarmowe. Naukowcy mówią,
1: oni tropili wszelkie pozostawione resztki jedzenia nawet przez turystów i zbierali je, żeby nie...
0: Od drugiej strony, to znaczy oczywiście po pierwsze zabezpieczono, jakby zlikwidowano wszelkie miejsca, gdzie można śmieci wyrzucać. Mhm. Idziemy do Parku Narodowego, zabieramy to, co przynieśliśmy ze sobą po prostu do domu. Ja byłem kiedyś wolontariuszem w Tatrzańskim Parku Narodowym. Muszę powiedzieć, że nie zawsze to oczywiście działa, bo jakby jednym z zadań moich jako wolontariusza było sprzątanie po turystach. Niestety to się nadal zdarza. Druga rzecz jest taka, że postawiono na monitoring tych problemowych niedźwiedzi i dzięki temu, że założono niedźwiedziom obroże telemetryczne, które wysyłają ciągle sygnał do naukowców, wiemy, gdzie te niedźwiedzie są. I po pierwsze, no i my jesteśmy w stanie zawczasu zareagować, gdy te niedźwiedzie, widzimy, zaczynają się zbliżać do ludzi. I wreszcie trzecia rzecz, znaczy jeśli mamy takiego problemowego już niedźwiedzia, no, zaznaczonego, nazwijmy sobie go Bartek, Krzysiek i tak dalej, akurat w TPN-ie nazywają te niedźwiedzie imionami, no to po prostu zarobimy na niego zasadzkę i rzeczywiście, gdy on się próbuje kolejny raz zbliżyć do kompostownika czy pozostawionych odpadów, to po prostu go odganiamy właśnie takim strzałem z broni i gumowymi kulami się do nich strzela.
1: Żeby po prostu mu to się źle kojarzyło, żeby wiedział, że tutaj występuje jakieś potencjalne zagrożenie, ten klaps, jak pan powiedział, nie jest miły, więc lepiej się tu nie zbliżać.
0: Tak, i jeśli zobaczymy na to, że w TPN-ie mamy co roku już ponad 5 milionów turystów, a w zasadzie o takich problemach, jak w Bieszczadach w ostatnich latach się praktycznie nie słyszy. Oczywiście nigdy nie jest tak, że tych sytuacji konfliktowych nie ma wcale, ale mówimy o pewnej skali problemu. No to
1: czy też można sobie porównać, no właśnie, ilu turystów odwiedza Tatrzański Park Narodowy rocznie, i ilu turystów odwiedza Bieszczady.
0: Tak, ta skala jest mniejsza oczywiście.
1: Tak jak pan powiedział,
0: kilkaset tysięcy turystów odwiedza Bieszczadzki Park Narodowy.
1: Versus 5 milionów turystów w Tatrach. I tak jak pan powiedział, też Bieszczady jako region no, najmniej zaludniony w Polsce, jeden z najmniej zaludnionych, a mimo wszystko no, w ostatnim roku chociażby no właśnie tam dochodziło do takich kilku groźnych sytuacji, na których to właśnie reakcją jest między innymi ta ustawa. Taki najgroźniejszy, najtragiczniejszy przypadek to jest Kwiecień, gdzie 58-letnia kobieta niestety zginęła po ataku niedźwiedzia. No więc trzeba zareagować.

0: pytanie, no, czy to jest ta odpowiednia reakcja, czy jednak za tym odstraszeniem powinno pójść to, co pan powiedział, czyli powoływanie tych zespołów reagowania, albo coś jeszcze?
1: Wszystko się dzieje troszeczkę, wszystko jest postawione na głowie. To znaczy, w 2011 roku czołowi polscy eksperci zajmujący się badaniem niedźwiedzi stworzyli polską strategię ochrony niedźwiedzia, gdzie te wszystkie rzeczy, które my teraz zaczynamy wdrażać, były napisane.
0: I to było gotowe.
1: Tak, to jest gotowe. I najlepsze jest to, że zapłaciliśmy za to z publicznych pieniędzy i nikt tego nie wdrożył przez te kilkanaście lat. Problem musiał narosnąć, musiał się zdarzyć wypadek, chociaż pamiętajmy, ten wypadek śmiertelny miał miejsce w lesie, głęboko w lesie, więc jakby to jest trochę inna sytuacja. Natomiast no, problem narastał z tym, że część niedźwiedzi zaczęła się zbliżać do osiedli ludzkich. Takim pierwszym punktem, który zaczął je wyciągać z lasu, wywoływać tutaj w przypadku niedźwiedzia akurat z lasu, były nęciska myśliwskie. Mhm. Tak? To znaczy, no pamiętajmy, myśliwi często nęcą sobie zwierzęta pod ambonami, czyli tymi wieżami drewnianymi, skąd strzelają, skąd polują. Kilkadziesiąt metrów często wysypują różnego rodzaju karmę taką roślinną.
0: No i aż grzech nie skorzystać.
1: Aż grzech nie skorzystać, tak. I niestety to ma bardzo przemożny wpływ na drapieżniki, na choćby na niedźwiedzie, bo one zaczęły coraz rzadziej zapadać w sen zimowy. Po co mam szukać, prawda? Okej, niedźwiedź jest drapieżnikiem, ale tak naprawdę jest wszystko żercą i jego dieta jest naprawdę w dużej mierze roślinna. Mhm. Oczywiście może polować, natomiast gdzieś już częściej je mięso, to raczej padlinę innych, upolowaną przez inne gatunki, no bo żaden z nim nie może się równać w lesie, jest w stanie odgonić od ofiary praktycznie każdego innego drapieżca. Natomiast to był, można powiedzieć, no, niedźwiedzia przysługa, którą zrobiliśmy tym drapieżnikom.
0: No, no, no,
1: to znaczy po prostu zaczęliśmy je wyciągać z lasu i potem się okazało, że skoro tutaj jest nęcisko, potem mamy nęcisko fotograficzne, żeby jeszcze fotografowie mogli sobie zrobić dobre zdjęcia. Te miejsca też zaczęły odwiedzać niedźwiedzie. Potem kompostowniki. Sam widziałem worki ze śmieciami, z odpadami komunalnymi zostawiane na poboczach drogi w Bieszczadach, które były odwiedzone przez niedźwiedzie dosłownie kilka godzin wcześniej. Więc no, tutaj trzeba to wszystko rozwiązać. A bym powiedział, grzechem takim pierworodnym jest to, że no, w Bieszczadach już dawno temu naukowcy postulowali, że po prostu powinniśmy mieć polskie Yellowstone. To znaczy potężny park narodowy, który będzie naszą wizytówką na świecie, nie tylko w Europie.
0: Trochę jak Puszcza Białowieska. No, tak, Bieszczady mogłyby być drugą.
1: Oczywiście. Jakby ja sam uprowadzałem po Bieszczadach ludzi z całego świata, dziennikarzy z Anglii, z Niemiec, z Francji, youtubera, który ma 2 miliony obserwujących z całego świata, który wspina się po drzewach w najstarszych lasach świata. I takich sytuacji mogłoby być więcej. To mogła być nasza wizytówka nie tylko w języku polskim, że chcesz rzucić wszystko i jechać w Bieszczady. No mój przyjaciel, którego pozdrawiam, Piotr Klub, który jest leśnikiem i przyrodnikiem, właśnie walczy o poszerzenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego. On mawia...
0: Tak, i o tym też dużo się słyszy. Nawet z Piotrem Klubem raz rozmawiałem o tym, które parki narodowe powinny powstać jako pierwsze na naszej mapie, i właśnie powiększenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Pamiętam, że w tej rozmowie zaistniało. No tylko wiemy, jak jest z tworzeniem parków narodowych w Polsce, że nie jesteśmy w stanie stworzyć żadnego od ćwierć wieku. I kiedy było blisko w zeszłym roku, to niestety się nie udało. Mowa
1: tak,
0: o parku Doliny Dolnej Odry.
1: No i Piotr Klub rzeczony właśnie mawia już, że on ma ochotę rzucić wszystko i wyjechać z Bieszczad. Mhm. Tak? Bo po prostu, no niestety, przez ostatnie 20 lat gospodarka leśna Lasów Państwowych wkracza w kolejne doliny. Pozyskanie drewna w Bieszczadach jest większe niż tam przyrasta drewna, więc tak naprawdę lasu w lesie w Bieszczadach nam ubywa, w zasadzie puszczy w puszczy, bo to mówimy o Puszczy Karpackiej, gdzie pod Piłami padają nawet 330-letnie drzewa, które pamiętają czasy króla Jana III Sobieskiego. I zostawmy chwilę pauzy. Wycina się do dzisiaj drzewa, które mają ponad 300 lat. Leśnicy teraz obiecali, że na terenie tej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie nie będą wycinać drzew pomnikowych, ale aktywiści zaprzyjaźnione inicjatywy Dzikie Karpaty znaleźli takie drzewa, znajdują dalej takie drzewa, gdzie są zaznaczone mimo wszystko do wycinki. Więc ja bym powiedział, to wszystko stoi na głowie, bo powinniśmy w tym miejscu mieć po prostu park narodowy, bo to on na to absolutnie zasługuje. Zresztą same Lasy Państwowe chciały oddać Bieszczadzkiemu Parkowi Narodowemu ponad 400 kilometrów lasów właśnie w Bieszczadach jeszcze w latach 90., bo po prostu wtedy jeszcze nie stać ich było na to, żeby do tych wycinek dopłacać. Bo kolejny absurd, to jest nierentowne prowadzić tam gospodarkę leśną.
0: Tak, wasze śledztwo też wykazało, że to drewno niestety często

0: wyjeżdża za granicę.
1: Tak, oczywiście. I sam jechałem za taką ciężarówką. Całą noc jechaliśmy właśnie kręcąc dokument z francuską telewizją. I co się okazało? Dojechaliśmy nad ranem do potężnej fabryki na Słowacji, międzynarodowego koncernu, w którym no, te zwały z drewnem

0: Czesław Miłosz pisał w latach 90., że prawda, wycinać Puszczę Białowieską to jakby rozbierać wawel na cegły. Tutaj mamy drugi wawel przyrodniczy nasz. Jakby nie rozbieramy go na cegły. My rozbieramy go na tekturę, którą zaraz po prostu wyrzucimy do kosza. Mhm. To jest jakiś absurd tak wielopoziomowy. I ostatnia sprawa. Pamiętajmy, że to się też dzieje kosztem ludzkim. Wspomniał o tym tragicznym wypadku w lesie z udziałem niedźwiedzia, ale dużo więcej ludzi ginie w Bieszczadach przy wycince drzew. I o tym absolutnie nikt nie mówi. Jakby w województwie podkarpackim jest niestety niechlubnym liderem, jeśli chodzi o ranking śmiertelności wycinek w Polsce. Ja pisząc swoją książkę Polska Rzeczpospolita Leśna sam trafiłem na przypadek, który w ogóle nie był w statystykach drwala, który zginął przy wycince. Zresztą to nie są jakieś państwowe statystyki, tylko to prowadzi branża, domagając się tak naprawdę tego, żeby ucywilizować ten rynek. Ludzie giną, czy to właśnie w momencie, kiedy się to drzewo ścina, czy też potem jak się je zwozi. Pamiętajmy, te szlaki zrywkowe, też te drogi leśne, trzeba zbudować ich całą sieć. One więcej zajmują miejsca w polskich Karpatach niż te obszary, które realnie chronimy, czyli rezerwaty i parki narodowe. 5% lasu w naszych Karpatach to są drogi leśne, którymi się właśnie ściąga to drewno z góry. Więc poziom absurdu tego wszystkiego jest tak porażający, że aż dziw, że ktoś nie powiedział jeszcze, słuchajcie, stop. Jeśli ktoś pyta, dlaczego tak jest do dzisiaj, no lasy państwowe są państwem w państwie, zarobki w lasach są znacznie wyższe niż w parkach narodowych, to jest mniej więcej 12 tysięcy złotych brutto w lasach państwowych, w tym roku w parkach narodowych średnio to jest 9,5 tysiąca. Tymczasem ci ludzie mają bardzo często takie same wykształcenie. Są po studiach leśnych, albo po studiach ochrony środowiska, albo po biologii. No nie ma jakby racjonalnych argumentów, dlaczego w parkach narodowych miałoby się zarabiać gorzej. Mamy taki projekt ustawy, która ma stworzyć specjalny fundusz, który właśnie zasili ochronę przyrody prosto z budżetu lasów państwowych. Dziwnym trafem ten projekt utknął i do tej pory nie pojawił się w Sejmie.
1: Czyli dochodzimy w takim razie do sedna, że za takim projektem o odstraszaniu niedźwiedzi powinna pójść w ogóle zmiana polityki, jeśli chodzi o gospodarowanie lasami, akurat w tej części kraju, czyli w Bieszczadach, tam gdzie ta populacja niedźwiedzia jest największa. Czyli jednym słowem ochrona siedlisk tego zwierzęcia.
0: Tak, no bo w ostatnich latach dochodziło do takich sytuacji, że wycinki były prowadzone 30 metrów od gawr niedźwiedzi. Jak mówię gawra niedźwiedzi, to często zorientuję się, że tak naprawdę ludzie w ogóle nie wiedzą, co to jest, jak wygląda gawra niedźwiedzia, czyli takie zimowe legowisko niedźwiedzi, w których niedźwiedzie się rodzą. Też w skali roku, powiedzmy, no, samica rodzi mniej więcej co 2, czasem co 3 lata. Ona rodzi w gawrze, czyli najczęściej w takiej dziupli, którą ona sama wydrążyła u podnóży, w zasadzie wewnątrz, najczęściej jodeł. To są stare 200-300-letnie jodły, potężne takie, że powiedzmy 2-3 osoby muszą taką jodłę objąć. I niestety takich starodrzewów jodłowych, czyli miejsc, gdzie są takie zgrupowania gawr, nam ubywa. W zasadzie te wycinki są prowadzone w pobliżu takich gawr. To jest dla mnie zupełnie niezrozumiałe. W sensie, jak możemy do czegoś takiego dopuszczać? Ktoś tam w końcu powinien powiedzieć stop. Jak na razie się to nie udało, trwają próby stworzenia tam sieci rezerwatów w Bieszczadach, żeby ochronić to, co się da bez tworzenia Parku Narodowego. Natomiast, no oczywiście idzie to opornie. Lasy państwowe przeciwko temu protestują. Oczywistym jest, że trzeba by ograniczyć tę wycinkę w tych najbardziej nadleśnictwach, które są takie jak Stuposiany, lutowiska, tak najcenniejsze, Cisna, część Baligrodu. No, zobaczymy, co się stanie. Wydaje mi się, że do tej pory najważniejszą rzeczą, którą się udało osiągnąć, to pewna reforma fiskalna, to znaczy samorządy, na terenie których są parki narodowe i w mniejszej części rezerwaty, po prostu dostają pewną subwencję ekologiczną.
1: Czyli to zachęca je do tego, żeby tworzyć takie rezerwaty, takie formy ochrony przyrody na swoich terenach i wyrażać na to w przypadku parków narodowych zgodę, a w przypadku rezerwatów opinie takie pozytywne.
0: Dokładnie tak.
1: Panie Marku, ale jeszcze jeden głos, bo Polski Związek Łowiecki twierdzi, że takie odstraszanie nic nie da, bo liczebność tych gatunków, czy to niedźwiedzia, czy wilka, i tak rośnie. Więc uważają, że potrzebny jest odstrzał. Tak jak to na przykład zrobili na Słowacji w zeszłym roku. Rząd słowacki wydał zgodę na odstrzał 350 niedźwiedzi w Tatrach.
0: Pamiętajmy, że no, sytuacja na Słowacji jest inna i też, umówmy się, my przeciwko temu protestowaliśmy. Uważaliśmy, że to, co zrobił rząd, to był...

0: bardzo duży błąd. Zresztą naruszono europejskie prawo, bo rząd Słowacji powinien był się z nami skonsultować. Ten ostrzał na Słowacji był prowadzony niedaleko granicy z Polską. My złożyliśmy w Komisji Europejskiej skargę na rząd Słowacji i zobaczymy, jak to się rozwinie. Oczywiście to już tych niedźwiedzi nie uratuje, bo ten ostrzał został w dużej mierze wykonany. W Polsce, pamiętajmy, myśliwi bardzo lubią się posługiwać danymi GUS-u. Jednocześnie jakby zupełnie wprowadzając ludzi w błąd na temat tego, jakie jakości są te dane. GUS publikuje zupełnie nierealistyczne, wzięte z sufitu dane dotyczące liczebności niedźwiedzia, rysia, wilka i był wielokrotnie za to krytykowany przez naukowców. Mogę choćby zacytować opinię Państwowej Rady Ochrony Przyrody niedawną. I on się gęsto z tego tłumaczy. Teraz uwaga, jak GUS liczy niedźwiedzie? Otóż wysyła zapytania do nadleśnictw i do myśliwych i pyta ich, ile ich zdaniem na ich terenie jest niedźwiedzi. I taki koła łowieckie i nadleśnictwa mówią, a u nas to jest 10, u nas to 20, widzieliśmy, u nas to 15. Tyle, że no, niedźwiedzie nie chcą współpracować z myśliwymi leśnikami, jakby nie widzą tych granic administracyjnych i bardzo często przechodzą między nadleśnictwami.
1: I wyglądają jeszcze bardzo podobnie.
0: Oj tak, więc te same niedźwiedzie są po prostu wielokrotnie liczone. Pamiętajmy, areał osobniczy niedźwiedzia potrafi sięgać ponad 1000 km². Tymczasem no, nadleśnictwo stuposiane ma kilometrów 95. Więc naprawdę to nie ma nic wspólnego z naukowością. Te liczby są kilkukrotnie zawyżone. Zresztą gdyby im wierzyć, to musielibyśmy ustanowić rekord świata i stwierdzić, że Polska jest mistrzem świata, jeśli chodzi o gęstość występowania niedźwiedzi, ich zagęszczenia tej populacji, bo nawet najbardziej zasobne w dzikie zwierzęta, nie wiem, miejsca na Alasce, gdzie tam niedźwiedzie, prawda, jedzą łososie prosto z potoków i potrafią w wielkich zgrupowaniach tam koczować, prawda, przy potokach i rzekach, nie równają się temu, co się dzieje w Bieszczadach. Tymczasem ja znam wielu mieszkańców Bieszczad i znam, nie wiem, leśnika, który no, widział w życiu raz niedźwiedzia. Tak, umówmy się, to nie jest tego typu sytuacja. Możemy stwierdzić rzeczywiście, że liczebność niedźwiedzi w Polsce wzrosła, bo po II wojnie światowej można było ich naliczyć może kilkanaście. Natomiast dzisiaj...
1: Ale to też nadal... nie jest przyrost jakiś skokowy po prostu.
0: Tak, no to jest kilkadziesiąt lat konsekwentnej ochrony tego pięknego symbolu polskiej przyrody. I też pamiętajmy, no, ludzie po coś w te Bieszczady jeżdżą. Nie po to, żeby widzieć park miejski, w którym wszystko jest przycięte pod sznurek, tylko jednak zaznać tej dzikości, której właśnie w mieście nie są w stanie zaznać i zresztą nigdzie nie są w stanie zaznać. Pamiętajmy, lasy takie gospodarcze, ja sam się wychowałem przy lesie, po drugiej stronie od mojego bloku był las, ja często w nim organizowałem zbiórki harcerskie i tak dalej, i tak dalej, ale ja nie wiedziałem za dzieciaka, że tak naprawdę bawię się w produkcie lasopodobnym, a nie w puszczy. To był po prostu las, a puszcza to jest coś zupełnie innego. Jeśli przeliczymy sobie na lata ludzkie, to drzewa są wycinane w wieku tak naprawdę 18-20 lat. U progu dorosłości. No bo z gospodarczego punktu widzenia to ma sens. Więcej specjalnie już nie urośniemy, prawda? Ewentualnie jakoś przez lata wszerz troszeczkę. I tak samo jest z drzewami. Natomiast dopiero w takim miejscu jesteśmy zobaczyć, że no, całą piękną piramidę życia, tak? Znaczy, gdzie są i drzewa młode, i drzewa dojrzałe, i drzewa starzejące się, stare, wreszcie te, które są martwe. I w Puszczy Białowieskiej przykładowo my wiemy, że około połowy wszystkich gatunków, które tam występuje, jest związana z dużą ilością martwego drewna. Czyli z tego, że te dęby w Puszczy Białowieskiej są w stanie dożyć do kilkuset lat, a niektóre nawet ponad tysiąca. Tak samo jest w Karpatach z bukami czy jodłami. One mogą tam dożyć kilkuset lat, oczywiście, jeśli im na to pozwolimy.
1: Tak,
0: niestety
1: im na to pozwolić.
0: Dzisiaj Park Narodowy obejmuje tam tylko jedną siódmą areału występowania niedźwiedzi. No miejmy nadzieję, że to się zmieni i doczekamy tego, że Bieszczady będą po prostu należycie chronione w taki sposób, jak na to zasługują.
1: Mogą być naszym przyrodniczym Wawelem, tak jak pan to pięknie nazwał, i przed wakacjami myślę, że warto zaapelować, to też o czym wspomnieliśmy, żeby jeśli tam się wybierzemy na wakacje, to absolutnie nie zostawiać po sobie żadnych śladów, nie ułatwiać niedźwiedziom zdobywania pożywienia. Warto zrobić wszystko, żeby te dzikie zwierzęta dalej pozostały dzikie. A za tę rozmowę bardzo dziękuję. Marek Józefiak, Greenpeace Polska, był moim gościem.
0: Pięknie dziękuję.
1: Dziękuję państwu za uwagę. Patryk Michalski.
2: Taki mamy klimat.

0: Powtórka programu. Saldo. Magazyn gospodarczy.
1: A razem ze mną Marek Klapa. Marku, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: I ty przedstawisz te najważniejsze informacje prosto ze świata gospodarki, ale no, żeby daleko nie szukać przykładu połączenia właśnie spraw ekonomicznych, gospodarczych z polityką, to ceny paliw przed nami, od nich zaczniemy.
2: Tak, to są bardzo gorące tematy i powiem ci szczerze, ten temat chyba szybko z czołówek nie zejdzie, bo wszystko zależy od tego, co też w piątek wydarzy się w Szwajcarii. I czy faktycznie to porozumienie zostanie podpisane, jeśli tak, to na jakich warunkach? No i teraz najważniejsze, jaka narracja będzie temu towarzyszyła? No i jak taką narrację odczytają rynki? A zatem tutaj nie ma zero-jedynkowego żadnego wskazania. Tu nie ma tak, że będzie podpis i już wtedy tak, bo tu możemy odpowiedzieć.
1: Patrzymy na Bliski Wschód, tam jeszcze kwestia Izraela, który nie do końca chce się podporządkować Stanom Zjednoczonym, zaakceptować to wstępne porozumienie, a co warto podkreślić, wstępne porozumienie, więc dalej też na bodajże 60 dni ma to zostać wszystko rozłożone, a na Bliskim Wschodzie może się sytuacja zmienić z dnia na dzień. Zobaczymy, jak to się wydarzy, ale to w takim razie proste pytanie, myślę, interesujące naszych słuchaczy, szczególnie przed tym okresem wakacyjnym. Co dalej z paliwami i CPN-em? No bo wczoraj mieliśmy wypowiedź premiera, dzisiaj szersze podejście do tematu, tym razem ze strony ministra energii Miłosza Motyki.
2: Tak jest i to jest ten sam minister, który codziennie podpisuje się pod rozporządzeniem w sprawie ceny maksymalnych, a zatem tutaj te informacje są szeroko przekazywane dalej. Zacznijmy może od ropy naftowej, bo to jest bardzo ciekawe, co dzisiaj dzieje się na tym rynku. Otóż zarówno ropa WTI w tej chwili, jak i ropa Brent znajdują się poniżej tej psychologicznej bariery $80 za baryłkę. I powinniśmy to wziąć za taką dobrą monetę, że rzeczywiście idzie wszystko w dobrym kierunku. Ropa WTI $76.69, natomiast ropa Brent tuż pod tą kreską, bo $79.60, a zatem blisko tej granicy $80. Ta granica kilka razy dzisiaj była przekroczona, ale spokojnie, ta zmienność nie jest tak duża jak jeszcze tydzień temu, dwa tygodnie temu mniej więcej. Te ceny tak spokojnie oscylują wokół pewnych wskaźników. I teraz tak. Wstępne porozumienie pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Iranem, o którym powiedziałeś przed chwilą, spowoduje spadek cen paliwa na stacjach benzynowych. Tak prognozuje również wspomniany przez ciebie minister energii Miłosz Motyka. Gość Trójki podkreślił, że stabilizacja na rynkach światowych pozwoli wycofywać się z programu obniżającego ceny paliw, a Miłosz Motyka wskazał także, że w kolejnych dniach spodziewane są spadki cen. Posłuchajmy.
3: Jeżeli ta cena ropy będzie oscylowała w granicach $80 za baryłkę, a cena importowanego paliwa w okolicy 1000 lub niżej dolarów za tonę w portach, to wtedy będziemy mogli mówić o stopniowym wygaszeniu pakietu CPN. Te przesłanki zostały osiągnięte, stąd nasza decyzja, a te prognozy, które są na dni najbliższe, chociażby na jutro, ta cena będzie niższa niż ta cena, którą mamy dzisiaj, więc w kolejnych dniach powinniśmy notować kolejne spadki cen.
2: Do cen myślę jeszcze wrócimy, ale przypomnijmy, że zgodnie z zapowiedziami premiera Donalda Tuska sprzed kilku dni Rada Ministrów omówiła plan takiego stopniowego wygaszania pakietu ceny paliw niżej. Część programu już przestała obowiązywać. Od wczoraj nie ma już niższej akcyzy na benzynę oraz olej napędowy. Jest za to nadal ta tarcza w postaci niższego VAT-u. 8% zamiast 23%.
1: Czasami jest tak, że żyjemy z dnia na dzień, no więc idąc tym tropem, chcecie dopytać i pozostając przy cenach paliw, czego możemy się spodziewać w takim razie jutro, jeżeli chodzi o to, co zobaczymy na stacjach benzynowych?
2: Faktycznie mamy już rozporządzenie z cenami maksymalnymi na jutro i benzyna 95 będzie tańsza o kilka groszy niż dziś. Ma kosztować 6 zł i 6 groszy za litr. Cena benzyny 98 wyniesie nie więcej niż 6,72, a oleju napędowego 6,36 za litr. To samo, tak samo jak 95, te paliwa stanieją tam o kilka groszy w porównaniu z sytuacją dzisiaj. I to jest też ciekawe, bo możemy oczywiście powiedzieć, nie, no jest drożej niż na przykład przed weekendem, kiedy mieliśmy piątkę z przodu. Owszem, to prawda i tu jest efekt właśnie wyjęcia tej akcyzy. Ale teraz jeśli spojrzymy na ceny sprzed dwóch tygodni na przykład, no to ta benzyna jest tańsza. Z czego to wynika? No już nie z akcyzy, bo już wiemy, że jej nie ma, ale z tych tańszych paliw i niższych cen hurtowych, jeżeli chodzi o benzynę i olej napędowy.
1: Te informacje przedstawiamy.

0: Przedstawił Państwu Marek Klapa. Marku, bardzo Ci dziękuję.
1: Dziękuję.
0: Do zobaczenia. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
2: Saldo, magazyn gospodarczy. Powtórka programu. Samo zdrowie.
3: Dobry wieczór. W audycji Samo Zdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska i witam dzisiejszego gościa. A ze mną, a z nami pani Katarzyna Oracz, ekspertka od szczęścia, trenerka odporności psychicznej, która sama o sobie pisze, że pomaga odnajdować lekkość w codzienności. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór.
3: Będziemy dzisiaj rozmawiać, czego się boimy. Tak bym to nazwała w dużym skrócie. Zaintrygowały mnie takie badania Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk, o których pisała w swoich mediach społecznościowych pani Katarzyna Oracz i które są takim zimnym prysznicem. Ile jesteśmy w stanie zaryzykować, aby tylko w pracy nie pomyśleli, że jesteśmy słabi. Takie badania nad tym, czego się boimy i dlaczego tak bardzo się chowamy. Co się takiego dzieje z nami i co z tych badań wynika?
4: Wniosków jest naprawdę sporo i myślę, że one naprawdę są, to co pani powiedziała, bardzo zimnym prysznicem, który powinien zatrzymać każdą Polkę i każdego Polaka. Przede wszystkim myślę sobie, że żyjemy w takiej iluzji. To znaczy to, że prawie 2/3 z nas mówi o tym, że wszystko u nas w porządku. Natomiast jak sobie sięgniemy w te badania, a to nie są, że tak powiem, stricte wyssane z palca dane, tylko to są prawdziwe historie ludzi, którzy za tymi badaniami stoją, które mówią o tym, że rzeczywiście w dzisiejszym świecie zakładamy maskę, żeby tylko nie pokazać, że coś u nas jest nie tak.
3: No bo to takie modne, to takie światowe, to świadczy o naszej nowoczesności, tak nam się przynajmniej wydaje. My przecież przez tyle lat zastanawialiśmy się, dlaczego Polak pytany o to, co u niego słychać, zaczyna narzekać, a dlaczego tak cudownie jest na Zachodzie, a zwłaszcza w Stanach, tak, gdzie wszyscy powiedzą, że jest fantastycznie. I my też tak chcemy.
4: My też tak chcemy, natomiast myślę sobie, że te badania bardzo mocno pokazują też to, że generalnie nasze ciało, czyli coś, co nas boli fizycznie, w sensie plecy, głowa, to widać, czuć. Ale jeżeli jesteśmy o gorszej kondycji psychicznej, no to zrzucamy chwilowy stres, przeciążenie w pracy i trochę to odkładamy na drugą półkę, jak ja to mówię, nie zajmując się tym. Drugą taką rzeczą, która mnie bardzo mocno zatrzymała, kiedy analizowałam te dane, to jest, dla mnie to było nowe pojęcie, astenia. Czyli taki stan, w którym my nie odpoczywamy po regeneracji, czyli my jesteśmy wiecznie, tam jest nawet użyte słowo epidemia chronicznego zmęczenia. I to jest trochę tak, że te dane rzeczywiście nas mocno przygniatają, dlatego że co drugi Polak właściwie doświadcza przewlekłego zmęczenia, które nie mija po odpoczynku.
3: A no właśnie.
4: My nie potrafimy odpoczywać.
3: Ilu z nas, i właśnie ja też Państwa zapytam, ilu z nas myśli sobie, że weekend to za mało? Właśnie. Nie wystarczyło nam czasu, właśnie. Tak przynajmniej my myślimy, tak. Nie wystarczyło nam czasu na odpoczynek, a my po prostu nie jesteśmy w stanie odpocząć, przytłoczeni, rozumiem, tak, tym ogromem zadań, które są przed nami stawiane.
4: Zadań, ale myślę też, że przebodźcowaniem, które z nas, które, że tak powiem, bombarduje nas z każdej strony. I jakby to też jest taki sygnał trochę, ja myślę, dla nas alarmowy, takiego przegrzanego systemu, który nie wolno ignorować i nie można też nazywać lenistwem. Natomiast trzeba się temu absolutnie zatrzymać i przyjrzeć. Kolejna taka rzecz, która mnie bardzo mocno zatrzymała, to jest, dzisiaj się też mówi, pewnie pani redaktor też bardzo często o tym słyszy. Mówi się o tym, że mamy epidemię samotności. I ta samotność ma ogromny wpływ na to, czy my czujemy się w ogóle szczęśliwi w życiu. Czyli my uważamy, generalnie jesteśmy bardzo mocno połączeni siecią, ale siecią elektroniczną, natomiast brakuje nam takiej prawdziwej relacji. Ja myślę sobie też, że patrząc nawet na kwestie, też mam 3 synów, którzy się uczą, no już najstarszy studiuje, ale też odwieczny problem na przykład jest w szkole, czy te telefony

0: zabierać, nie zabierać i tak dalej.
1: No mają być zabierane.
0: Mają być zabierane. Natomiast myślę sobie też tak, że w związku z tym, że jest to potężny problem też wśród młodzieży, no to tutaj jakby powinny być działania systemowe, które rzeczywiście ten problem samotności w jakiś sposób rozwiązują.
1: Bo wszystkim się wydaje, że oni są połączeni, prawda? Pani mówi siecią elektroniczną, tak, ale brakuje relacji, czyli to, co się widzi na ulicach, na przystankach, przed szkołą, kiedyś ludzie ze sobą, młodzież ze sobą rozmawiali, bawili się, a teraz każdy jest wpatrzony w ekran własnego telefonu.
0: I to nie trudno się, że tak powiem, tego nie zauważyć, bo wystarczy chociażby wsiąść w metro warszawskie i spojrzeć na ludzi. Jest garstka ludzi, która trzyma książkę w ręku albo po prostu rozmawia ze sobą. I jakby to jest też taka kwestia, która, że tak powiem, z tego raportu płynie. Czyli ta samotność, która tam bardzo mocno wybrzmiewa, mówi też o tym, że my czujemy dwa razy, tam jest dokładnie podane, że czujemy szczęście rzadziej niż dwa razy w miesiącu. Co piąty Polak z nas. I teraz tak, wracając jakby też do tego, co pani powiedziała, a propos czego się boimy, bo to jest też taki bardzo ważny temat. My dzisiaj myślę sobie, że mamy taki ogromny strach przed stygmatyzacją. 35% boi się tej stygmatyzacji, ale też taką oceną w pracy. I teraz...
1: No właśnie, ile jesteśmy w stanie zaryzykować, aby w pracy nie pomyśleli, że jesteśmy słabi?
0: A właśnie. I teraz tak, dla mnie, jako osoby, która też zajmuje się budowaniem odporności psychicznej, to jest coś, co mnie absolutnie wręcz przeraża. Dlatego, że mamy XXI wiek, i my dzisiaj bardziej sobie cenimy opinię kolegi obok biurka, niżeli własne zdrowie. I to jest po prostu coś, co mnie naprawdę wstrząsnęło, bo myślę sobie, że absolutnie nasze zdrowie psychiczne nie podlega żadnej społecznej negocjacji. I też o tym pisałam, że to jest nasze życie, to jest nasze zdrowie, nie naszego pracodawcy. Natomiast miałam okazję też ostatnio rozmawiać w biurze z osobą, która... jest też po zwolnieniu L4 i sama mi powiedziała jakby w kontekście, z czym się mierzyła sama ze sobą, że pokazanie L4, że ona idzie na zwolnienie lekarskie w związku z gorszym samopoczuciem, no powiedziała, już to ją jakoś w jakiś sposób przygniatało. Oczywiście mówimy o tym, że to są dane wrażliwe, natomiast to też pokazuje jej jakby też emocje, kiedy o tym opowiadała, pokazują, że my bardzo boimy się, co ludzie powiedzą. Co powie rodzina, co powiedzą znajomi, co powiedzą
1: koledzy
0: ludzie.
1: W pracy.
0: Co powiedzą
1: szef
0: koledzy?
1: W pracy.
0: Szef pracy. Dokładnie tak.
1: Według tych badań ponad 30% osób chronicznie czuje, że ma zbyt mało energii. 25% badanych ma problemy ze snem. Ponad 20% straciło radość z codziennych aktywności. To olbrzymia skala takiego, powiedziałabym, smutku i nieszczęścia.
0: Tak, to jest z jednej strony tak, natomiast chciałabym tak trochę przeciwstawić, trochę, żebyśmy nie myśleli, że aż tak bardzo, bardzo źle, bo rzeczywiście te badania nie są jedynymi badaniami, które mówią o nas, o Polkach i Polaków, bo jest chociażby Światowy Raport Szczęścia, gdzie my się tam przesuwamy rzeczywiście w tym szczęściu co roku patrzę, że sobie przeskakujemy tak co 3-4 miejsca w górę. I to jest budujące. Natomiast prawda jest taka, że... my też jesteśmy przyzwyczajeni do słów muszę dać sobie radę za wszelką cenę. Czyli nie potrafimy prosić o pomoc, nie prosimy o tą pomoc. I nawet w tym badaniu 54% badanych mówi, że nie szuka pomocy, bo uważa, że musi, podkreślam, poradzić sobie samodzielnie. I to jest trochę tak, ja zawsze mówię, jak operacja sama, gdyby miała sobie zoperować wyrostek. No nie jest to odwaga, a jest to ryzyko. I trzeba o tym wiedzieć. Ja często mówię o tym, jako trenerka też odporności psychicznej, że pierwsza rzecz, która w tej całej sytuacji powinna nam się zaświecić bardzo mocno na zielono, nie na czerwono, to to, że my jako Polacy powinniśmy budować, wzmacniać tą odporność psychiczną w momencie, kiedy jest dobrze. Czyli kiedy w naszym życiu jest jak najmniej problemów, kiedy mamy jak najbardziej z górki, kiedy nie dotyka nas aż taka skala problemów.

0: Ale nam się wydaje, że to jest wtedy niepotrzebne.
1: Tak, właśnie. I to jest zgubne. Nam się wydaje, że wtedy jest niepotrzebne. A właśnie to są takie momenty, które nam pozwalają, jak ja to mówię, kuć trochę skałę. To jest praca codzienna i to jakby nie przyjdzie z dnia na dzień. Jeżeli uważamy, że właśnie to ja to zawsze mówię, buduj te zasoby wtedy, kiedy jest dobrze, bo wtedy, kiedy będzie źle, będziesz mógł sobie, mogła po nie sięgnąć i je, że tak powiem, w to puste miejsce wstawić. Natomiast to chciałabym jeszcze powiedzieć, bo o tej stygmatyzacji to jakby raz, natomiast właśnie trochę chcę powiedzieć też, że ponad połowa z nas uważa, że prośba o pomoc to jest
0: okazanie słabości. Wszyscy czyhają na to, żebyś na nasze potknięcia. My tak uważamy, więc my będziemy udawać, że wszystko jest fantastycznie pięknie. Dam radę, no bo to zostanie docenione przez otoczenie, przez kolegów pracy, przez szefa.
1: No właśnie. Natomiast tutaj ja też jakby te wszystkie, tutaj mamy po 30%, że jesteśmy uzależnieni od opinii innej osoby, ale też tam takim bardzo dużym czynnikiem, który absolutnie bym nie pomijała, no to jest to, że nas jakby nie stać na zdrową głowę. To znaczy 48% badanych podaje brak pieniędzy jako kluczową taką przeszkodę w leczeniu i prawie połowa Polaków mówi właśnie wprost, że nie stać mnie na to, aby być zdrową psychicznie. I to jest coś, co rzeczywiście jest bardzo smutne, zatrzymujące. No i taki to jest trochę wyrzut sumienia, ja to mówię, do systemu, bo trochę mamy taką sytuację, że zdrowie psychiczne stało się taką kwestią portfela. No i wiadomo, że to prowadzi też do jakichś takich pogłębienia nierówności społecznych, co jest jakby no też nam niepotrzebne wszystkim, tak? W tej jeszcze pogarszającej się sytuacji.
0: Sięgam do tych badań. Aż 54% badanych deklaruje, że rozważało wizytę u psychologa, ale po taką pomoc sięgnęło 38%. I tak, część pewnie ze wstydu, a część właśnie z powodów ekonomicznych.
1: Tak, i jeszcze trzeci punkt dodam, dlatego że co trzeci Polak myśli, że psycholog może, uwaga, albo wypisać receptę, albo czyta w jego myślach. Więc trochę
0: nawet nie rozróżniamy, czy kim jest psycholog, kim psychiatra, jakie są zakresy pomocy i obowiązków.
1: Tak, i muszę powiedzieć, że to jest trochę tak, że my nadal, to co pani powiedziała, nie wiemy do kogo idziemy, więc tu absolutnie podstaw, jak ja to mówił klasyk, że edukacja naprawdę psychologiczna powinna zaczynać się już w szkole, byśmy w ogóle wiedzieli, z czym się, że tak powiem, mierzymy jakby podczas jakby gorszejowego właśnie samopoczucia, do czego może nas to doprowadzić. I należy pamiętać o tym, że właśnie psycholog to nie jest czarodziej, tylko taki rzetelny rzemieślnik, który rzeczywiście pomaga nam budować tą naszą odporność psychiczną. Więc myślę, że ta edukacja też tu nam się bardzo mocno kłania, czyli z jednej strony mamy ogrom takich wniosków, badań, ale z drugiej strony no też mamy pewną lekcję jako społeczeństwo po prostu do odrobienia.
0: No i część z nas, wspominała już pani o tym, boi się stygmatyzacji, boi się łatki tak zwanego wariata. 35% badanych osób, 36% boi się postrzegania siebie jako tej osoby słabej, bo drżymy na myśl o tym, co powiedzą współpracownicy, rodzina i znajomi.
1: Tak. I jeszcze bym dodała do tego, że właśnie to też był taki dla mnie ciekawy wniosek, jak myślą osoby, które są zdrowe i jak są osoby, które są już w jakiś sposób zdiagnozowane. Otóż okazuje się, że osoby zdrowe wyobrażają sobie diagnozę w kontekście zdrowia psychicznego jako katastrofę. I to mówi 71% osób zdrowych. Natomiast jeżeli popatrzymy na osoby, które są zdiagnozowane, czują już ten wstyd znacznie mniej. I on wynosi 27%. Więc osoby zdrowe, tak jakby mam takie trochę poczucie, że nie rozumieją w ogóle całości związanego ze zdrowiem psychicznym i to jest bardzo ważne, ale to, czego się też właśnie myślę jako Polacy boimy, no to tego, czego nie znamy po prostu. I to jest trochę tak, że osoby, które są bez diagnozy, wyobrażają sobie na przykład, że choroba psychiczna to jest koniec świata. No a osoby, które już są w jakiś sposób zdiagnozowane, podjęli leczenie, mówią o tym, że to nie jest aż takie straszne. Więc no mówię, tu podstawa edukacja. Ja też bardzo często jestem pytana,

0: jako też właśnie trenerka MTQ i na tej metodzie się opieram. To jest trochę tak, że zawsze powtarzam, że buduj tą odporność proaktywnie, a nie w kryzysie, bo na koniec najważniejsze jest przesłanie, że odporność psychiczna to nie jest coś, co mamy na zawsze, to jest coś, co się buduje każdego dnia, to jest taka tarcza, którą się wykuwa każdego dnia. No i myślę sobie, że właśnie ten czas, kiedy jest dobrze, to jest ten czas, kiedy powinniśmy budować narzędzia do tego, żebyśmy rzeczywiście mieli z czego czerpać wtedy, kiedy nam jest po prostu w życiu gorzej.
1: To jak wykorzystać dany nam czas, skoro, jak pani wspominała, większość z nas, nawet mając ten czas, margines na wypoczynek, nie potrafi z tych zasobów wtedy skorzystać, skoro jest, pojawia się to zjawisko astenii, skoro weekend jest stresem, bo w niedzielę o 17 już mamy skurcz
0: żołądka,
1: bo myślimy o pracy. I na dodatek mamy, ja czasami tak obserwuję, cały czas potrzebę robienia czegoś. To
0: prawda?
1: Znaczy, jak ktoś nic nie robi, to znaczy, że jest z
0: A to
1: nim
0: też
1: źle.
0: Coś robi. Ja chciałabym powiedzieć, że jak nic nie robi, to też coś robi. Odpoczynek jest wiecznym, bym powiedziała, też takim dużym obszarem, który też gdzieś tam się zawodowo zajmuje, bo rzeczywiście to nie jest tak, że my sobie w naszej głowie powiemy wyjdź na weekend, odpocznij, będzie w porządku, wrócisz świeży, odnowiony i w ogóle będziesz tryskał energią. Znaczy, w ogóle odporność psychiczna zaczyna się od tego, że my sami sobie powinniśmy odpowiedzieć, ja zawsze mówię o takim uczciwości wobec siebie, czyli odpowiedzieć sobie pierwsze na pytanie, co ja czuję, bo my nie mamy czasu na to, żeby siebie zapytać w tym pędzącym czasie i biegu, co ja właściwie czuję. Ja myślę sobie, że ten pierwszy krok samoświadomości jest najważniejszy, dlatego że bez samoświadomości nawet najsilniejszy człowiek ulegnie po prostu tej awarii. I warto się zastanowić chociażby dzisiaj wieczorem, dlaczego na przykład zareagowałam na tego maila tak agresywnie, nie inaczej. Albo dlaczego znów czuję ten sam lęk. My się nie zastanawiamy, my biegniemy. Czyli to jest tak, ja zawsze mówię, samoświadomość jest takim pierwszym punktem wyjścia. Drugi taki punkt, który zawsze mówię, co następnego? To mówię, nie kop się z koniem. No i teraz powiem rzecz banalną. I właśnie ludzie, niestety te rzeczy, które mamy pod ręką są banalne, najczęściej je omijają, a one są naprawdę w zasięgu naszej ręki. I większość takiego naszego właśnie stresu pochodzi z rzeczy, na które my w ogóle nie mamy wpływu, czyli zależą od osób, czynników zewnętrznych, albo w ogóle od sytuacji, na które kompletnie my nie mamy wpływu.
1: Ale my lubimy mieć ten wpływ.
0: Oczywiście. Na pogodę, na humor szefa, na to, co się dzieje w polityce, no wydaje nam się, że rzeczywiście mamy ten wpływ, no bo lubimy wszystko kontrolować. I to jest jakby takie bardzo zgubne, bo też zawsze powtarzam na swoich warsztatach, że koncentruj się i dawaj swoją energię tam, gdzie masz na to wpływ. To jest jakby taki drugi element. To nie jest poddanie się, tylko to jest taki trochę oszczędzanie baterii psychicznej. To znaczy wiedzieć, kiedy, co mi służy, wiedzieć, co mi nie służy. Jeżeli mam na to wpływ, działam. Jeżeli nie mam na to wpływu, odcinam.
1: Łatwo powiedzieć, ktoś
0: ja
1: teraz
0: wiem,
1: powie.
0: Ja wiem,
1: łatwo
0: że to
1: powiedzieć,
0: łatwo.
1: Ale w pracy jesteśmy tak obciążani rozmaitymi zadaniami i wszystko wydaje się normalne i naturalne. Czy mam wpływ, czy nie mam wpływu, mam to zrobić, bo to takie jest oczekiwanie, a ja to muszę dźwignąć.
0: Prawda jest taka, że to jest praca nad samym sobą, więc jeżeli nam potrzeba w tym momencie, żeby rozładować emocje, to najlepszym sposobem, jak ja to mówię, otwórz okno, o ile twoje okno się otwiera, bo też pracowałam w biurze, gdzie okno nie było, i weź sobie kilka głębokich wdechów, pójdź się, przejdź na spacer, zejdź na dół, przejdź się, zaczerpnij świeżego powietrza. Natomiast dlatego też powiedziałam, że ten samoświadomość jest pierwszym punktem, bo jeżeli sobie tej lekcji nie odrobimy, to każdy krok będzie dla nas po prostu trudniejszy i wręcz czasami, bym powiedziała, niemożliwy do zrealizowania. Więc to jest praca nad sobą. Praca nad sobą nie jest łatwa, bo to jest często, jak ja to mówię, nie lubię tego słowa, ale wychodzenie poza strefę komfortu, która nie jest dla nas ani przyjemna, ani miła. My byśmy chcieli, żeby było łatwo, gładko i przyjemnie, ale tak nie jest. Praca nad sobą jest najcięższą pracą do wykonania i to nie jest praca, która nam przyjdzie myk i po roku jesteśmy nowi, i żwawi, i z nową energią. Natomiast to, co chciałabym też powiedzieć, że właśnie to jest trochę to, co już pani dotknęła, tych emocji, bo to one głównie

0: jakby wpływają też na to, jak my reagujemy na pewne rzeczy. Dlatego też trzecim takim punktem ja mówię o emocjach, czyli jakby ważne jest to, co wywołało mój gniew, dlaczego tak nie inaczej zareagowałam. Może wystarczy czasami policzyć do 10. Pomaga mi przynajmniej metoda liczenia do 10, ale od tyłu. 10, 9, 8. Możemy ten głos sobie ściszać. To naprawdę pomaga.
1: Ciekawe, muszę wypróbować.
0: Tak, natomiast to jest też taka metoda, która rzeczywiście potrafi te emocje rozładować, no bo co? No emocje wtedy się pojawiają, kumuluje się to w nas i wybuchamy, dlatego trudniej jest nam zapanować nad tym krokiem, który powiedziałam jako drugi, czyli trudniej jest nam zapanować, nie mam na to wpływu. Więc te emocje, regulacja emocji, to jest coś, co ja uważam, że powinno być w ogóle przedmiotem w szkołach podstawowych, nawet już w najmłodszych grupach przedszkolnych.
1: Tyle mamy różnych zajęć, a nie uczymy chociażby tego.
0: Regulacja emocji naprawdę jest podstawą i to jest jakby kolejna rzecz, która nam pomoże chociażby wejść w ten weekend, nawet dwudniowy, czy wyjazd 3-4-dniowy z większym takim luzem, oddechem. Więc te emocje, jest mnóstwo bardzo ciekawych publikacji na temat regulacji emocji i też je polecam, bo rzeczywiście to jest taki element, który obok niego przechodzimy obojętnie, a prawda jest taka, że on nam bardzo dużo też pomaga właśnie w takim codziennym funkcjonowaniu. I jeszcze jedna rzecz, którą chciałabym tak na koniec jeszcze powiedzieć, to trochę to, że w badaniach chociażby, jeszcze wrócę na koniec do tych badań, wyszło, że my właśnie panicznie boimy się tej oceny. I teraz wiem, że łatwo jest powiedzieć, nie bądź uzależniony od opinii innych, ale prawda jest taka, że wiara we własne też możliwości jest kluczowa, nad tą wiarą też powinniśmy pracować, bo my tak naprawdę nie potrzebujemy zewnętrznej aprobaty do tego, by wiedzieć, czy mamy kompetencje. I teraz na koniec chciałabym jeszcze powiedzieć o takim ćwiczeniu, które warto sobie właśnie w tym zakresie zrobić.
1: Słuchamy.
0: Czyli na przykład zrobić sobie taką listę trzech rzeczy, w których jesteśmy dobrzy, które nam sprawiały radość i warto przypominać sobie te rzeczy codziennie. Bo prawda jest taka, że to my jesteśmy sędzią własnej wartości, nie sąsiad ani kolega z obok z biurka. I właśnie, to jest trochę to, o czym powiedziałyśmy.
1: Ja już tak zapisałam pani, kończąc. Patrzę, że zapisałam
0: tak,
1: sobie.
0: Tak, widzę, że pani zapisuje, bardzo się cieszę. No bo taki dzisiaj wieczór, więc myślę, że warto na ten sam koniec sobie nawet usiąść w fotelu po audycji i taką listę po prostu zrobić. Bo ta wiara we własne możliwości buduje także naszą odporność psychiczną, więc mamy mnóstwo rzeczy naprawdę, które możemy zrobić właśnie teraz, kiedy jest dobrze, kiedy nas nie dotykają żadne problemy, po to, żebyśmy byli silniejsi i mogli też wspierać swoich bliskich.
1: Czyli odpowiedź na pytanie, ile jesteśmy w stanie zaryzykować, aby w pracy, w naszym otoczeniu nie pomyśleli, że jesteśmy słabi. Jesteśmy w stanie zaryzykować bardzo wiele.
0: Bardzo
1: zdrowie
0: wiele.
1: I życie, chciałoby się powiedzieć.
0: Tak, no w niektórych sytuacjach pewnie gdybyśmy się trochę dokopali różnych danych, to pewnie i życie. Także ja ze swojej strony chciałabym powiedzieć, że mocno, żeby wybrzmiało, że rzeczywiście ta odporność, na nią my mamy wpływ. A jeszcze jedną rzecz na sam koniec chciałabym powiedzieć, że w tej publikacji też napisałam, o której pani wspominała, że jeżeli my nie chcemy, nie mamy ochoty, boimy się, wstydzimy się, mamy jakieś zachowania przed tym, żeby podzielić się ze światem zewnętrznym, że idziemy na psychoterapię, to po prostu tego nie mówmy. A i tak zadbajmy o swoje zdrowie. I to jest bardzo ważne, żeby o tym wiedzieć.
1: Szanowni Państwo, dbajmy o siebie. Pytanie, ile jesteśmy w stanie zaryzykować, aby w naszym otoczeniu nie pomyśleli, że jesteśmy słabi? Jesteśmy w stanie zaryzykować bardzo wiele. Własne zdrowie, własne życie. Nie róbmy tego. Szukajmy pomocy i pomyślmy o sobie. A ciekawa informacja i rada, proszę, bo ja sobie zapisałam, żeby zapisać sobie trzy rzeczy, w których jesteśmy dobrzy i które sprawiają nam radość. I proszę sobie to czytać, proszę sobie o tym przypominać. Warto, bo na pewno sprawi nam to mnóstwo satysfakcji. Gościem audycji Samozdrowie była pani Katarzyna Oracz, ekspertka od szczęścia. Trenerka odporności psychicznej, która pomaga, jak sama mówi, odnajdywać lekkość w codzienności. Serdecznie dziękuję.
0: Pięknie dziękuję i chciałabym życzyć spokojnego i dobrego wieczoru.
1: Zapraszam Państwa do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po godzinie 19:30. Żegna się z Państwem.

0: Państwem Małgorzata Telmińska.
1: Samo zdrowie.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
4: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
3: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
4: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
3: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
4: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20:30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
3: i Michał Strzałkowski.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: O jej strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa mówił szef MON. Polska podpisała z Niemcami umowę o współpracy obronnej. W sprawie nadano pilny tryb. Sejm zajął się rządowym projektem ustawy o zarobkach lekarzy. Do Polski zbliża się fala afrykańskich upałów. Kulminacja już w ten weekend. Minęła szósta. Rafał Boguta, dzień dobry. Na początek jednak Moskwa i poranne doniesienia agencji Reutera powołującej się na świadka. Gęste kłęby dymu i płomienie widoczne były rano w południowo-wschodniej dzielnicy rosyjskiej stolicy. W tym rejonie znajduje się rafineria ropy naftowej. Lokalne władze podały, że została ona zaatakowana przez ukraińskie drony. Uszkodzony miał zostać też budynek centrum handlowego na obrzeżach Moskwy. Trafił w niego odłamek spadającego bezzałogowca. Umowa obronna o współpracy polsko-niemieckiej ma strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa obu krajów, mówi minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Szefowie MON Polski i Niemiec podpisali w Warszawie dokument obejmujący m.in. rozwój infrastruktury logistycznej, współpracę na Bałtyku i w obszarze cyberbezpieczeństwa. Umowa otwiera nowe pola współpracy między krajami, podkreśla Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: W dziedzinie cyberbezpieczeństwa, wspólnej odpowiedzialności, wspólnego dowództwa na Bałtyku, w dziedzinie nowych technologii, w tym szczególnie działań w kosmosie. Otwiera nowe możliwości w sprawie mobilności militarnej oraz rozwoju infrastruktury dla tej mobilności pomiędzy naszymi państwami.
1: Jednocześnie w Berlinie Johann Wadeful i Radosław Sikorski przewodniczyli forum polsko-niemieckiemu i wręczyli nagrody za szczególne zasługi dla rozwoju stosunków między Polską a Niemcami. To część programu obchodów 35. rocznicy podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie. Sejm w trybie pilnym zajął się rządowym projektem ustawy, która ma umożliwić zbieranie informacji o zarobkach lekarzy po numerze PESEL. Pierwsze czytanie projektu odbyło się na posiedzeniu Sejmowej Komisji Zdrowia. Zbieraniem informacji o zarobkach lekarzy będzie zajmowała się dwa razy w roku Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Ustawa pozwoli na uzyskanie rzetelnych danych o wynagrodzeniach pracowników medycznych oraz ich wpływie na koszty opieki zdrowotnej, podkreśliła wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka.
3: Prezes Agencji Technologii Medycznych i Taryfikacji będzie przekazywał ministrowi właściwemu do spraw zdrowia wyniki analiz prowadzonych na pozyskanych danych. Powiązanie tych danych z konkretnym numerem PESEL lub numerem prawa wykonywania zawodu jest niezbędne w celu uzyskania rzetelnych danych dotyczących uzyskiwanych wynagrodzeń. Pozwoli to odzwierciedlić poziom wynagrodzeń oraz ich wpływ na poziom kosztów świadczeń opieki zdrowotnej.
1: Rząd przyjął projekt tej ustawy po informacjach o zarobkach 28-letniego lekarza bez specjalizacji Dawida Kacprzyka. Donald Trump podpisał w Wersalu podczas kolacji z Emmanuelem Macronem memorandum kończące wojnę z Iranem. Ze strony Iranu podpis pod porozumieniem złożył prezydent Masoud Pezeshkian. Podpisanie odbyło się elektronicznie. Więcej o tym z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
4: 14-punktowy dokument przewiduje natychmiastowe zniesienie amerykańskiej blokady cieśniny Ormus i bezpłatny przepływ statków przez 60 dni negocjacji. Iran ma zneutralizować zapasy wzbogaconego uranu. Szczegóły mają być jednak dopiero negocjowane. W zamian

0: Iranu zyska zwolnienia z sankcji oraz plan odbudowy gospodarczej o wartości co najmniej 300 miliardów dolarów. W Stanach Zjednoczonych porozumienie jest powszechnie krytykowane jako porażka Donalda Trumpa. Iran dostaje bowiem zwolnienie z sankcji bez jasnej deklaracji dotyczącej wzbogacania uranu. Będzie też mógł rozbudowywać program rakiet balistycznych. Stany Zjednoczone wydały na wojnę dziesiątki miliardów dolarów i poważnie wyczerpały zapasy amunicji, a ostatecznie Iran wyszedł z niej silniejszy. Z Waszyngtonu Marek Bałkuski, Polskie Radio.
1: Do Polski właśnie zaczęło napływać gorące powietrze z południa Europy. W najbliższych dniach temperatura będzie stopniowo rosnąć, a kulminacja fali upałów spodziewana jest pod koniec tygodnia. Mówi o tym profesor Bogdan Chojnicki, klimatolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
2: Wlewa się bardzo gorące powietrze afrykańskie przez Hiszpanię, Francję i Niemcy, także do Polski. Ta kulminacja tego upału, no wszystko wskazuje na to, że będzie obserwowana w okolicach soboty, niedzieli. I to są te dni, kiedy będziemy doświadczać w wielu miejscach w Polsce temperatury powietrza w cieniu powyżej 30 stopni Celsjusza.
1: Podczas upałów ważne jest odpowiednie nawodnienie i nakrycie głowy, a osoby starsze i dzieci powinny unikać długotrwałego przebywania na słońcu. O tym, co dziś w pogodzie, powiemy już za kilka chwil. Ale zanim o pogodzie, sprawdźmy jeszcze, co działo się w ostatnich godzinach na piłkarskich mistrzostwach świata. Niespodziankę sprawili wieczorem piłkarze Demokratycznej Republiki Konga, którzy zremisowali z Portugalią 1-1 w meczu grupy K. Goli nie zabrakło w innym wczorajszym spotkaniu grupy L, w którym Anglicy pokonali Chorwatów 4-2. W nocy, w drugim spotkaniu grupy L, reprezentacja Gany wygrała z Panamą 1-0. A w tej chwili trwa końcówka, doliczony czas właściwie spotkania grupy K, w którym debiutujący na Mistrzostwach Świata Uzbekistan przegrywa z Kolumbią 1-3. I to spotkanie zakończy pierwszą kolejkę fazy grupowej mundialu. Drugą kolejkę zainauguruje o godzinie 18:00 mecz grupy A Czechy - Republika Południowej Afryki. Więcej o mundialu już za pół godziny w informacjach sportowych.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Czwartek jeszcze nieupalny, ale już bardzo ciepły. Do tego na znacznym obszarze z przelotnym deszczem na południowym zachodzie może zagrzmieć. Bez opadów dziś tylko w południowo-wschodniej części kraju. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 20 stopni na Suwalszczyźnie i na Wybrzeżu, 24 stopnie w centrum i 27 na Dolnym Śląsku. Wiatr przeważnie słaby, zachodni i północno-zachodni, w czasie burz porywisty.
3: Klimat.
1: Jakość powietrza o poranku jest przeważnie dobra lub bardzo dobra, tylko w okolicy Zawiercia jest umiarkowana. Z odnawialnych źródeł pochodzi teraz 12% energii. Od 10 do 15 zalecane jest korzystanie z urządzeń elektrycznych, tak by wykorzystać nadmiar prądu. Prawie w całym kraju utrzymuje się małe zagrożenie pożarowe.
3: Klimat.
4: Poranek w Polskim Radiu 24.
5: Dzień dobry. 6:07 na zegarach. To czwartkowy poranek w Polskim Radiu 24. Roch Kowalski, niezwykle miło mi się z Państwem ponownie usłyszeć. A wraz ze mną są Justyna Błońska, Agnieszka Wieczorek, Adam Waliszewski, a po stronie informacji Rafał Boguta i Ewelina Kamińska. Serdecznie zapraszamy Państwa na nasz czwartkowy poranek, bo dziś 18 dzień czerwca 2026 roku. Będą z nami także goście, jak zawsze o poranku. O 7:07 Ignacy Niemczycki, wiceminister spraw zagranicznych z ramienia Polski 2050, a po 8:07 Karolina Pawliczak z Koalicji Obywatelskiej. Po 8:30 komentarze Arkadiusza Gruszczyńskiego z Gazety Wyborczej, a jeszcze przed 9:00 rekomendacje kulturalne Martyny Podolskiej. Przed nami 169 dzień roku. Słońce wzeszło o 4:14, a zajdzie punktualnie o 9:00, w sensie o 21:00. Dzień potrwa 16 godzin. Godzin i 46 minut i wydłuża się jeszcze przez 4 ostatnie dni. Imieniny obchodzą dzisiaj Efrem, Elżbieta, Leonia, Maryna, Marek i Mikołaj. Najlepsze życzenia Państwu składamy i wszystkich zapraszamy na kalendarium historyczne.
6: Halo, halo, tu Polskie Radio Warszawa.
7: Ich bin ein Berliner.
8: Jeśli nam pomożecie, to...
9: Habemus Papam.
10: My, naród.
11: We, the people.
12: Polki, Polacy, Europejczycy.

0: Witajcie we wspólnej Europie.
1: Kalendarium historyczne.
2: W nocy z 18 na 19 czerwca 1574 roku pierwszy król elekcyjny Henryk Walezy uciekł potajemnie, by objąć wakujący po śmierci brata tron francuski.
3: Zostawił listy w piecu, w którym powiedział, że wróci do Polski, że nie rezygnuje z korony polskiej, tylko jedzie uregulować sprawy francuskie, po czym będzie rządził również w Polsce.
2: Przypomniał historyk Jerzy Bessala. W roku 1913 urodził się narciarz Stanisław Marusarz. Wśród swoich sukcesów miał między innymi srebrny medal na Mistrzostwach Świata w Lahti w roku 1938.
4: Jestem na rozbiegu, rozpędziłem się, kucnąłem bardzo nisko na narty, obciążając tyły, żeby mieć jak największą szybkość na progu. Odbiłem się, cudowne było odbicie, szybowałem i czekałem jak orzeł. Rozłożonymi rękami czekałem tego twardego, ciężkiego na lodzie lądowania.
2: Podczas II wojny światowej działał jako kurier tatrzański, za co został osadzony w krakowskim więzieniu przy ulicy Montelupich, z którego udało mu się szczęśliwie uciec. Tego dnia, lecz w roku 1945 rozpoczął się w Moskwie proces 16 przywódców Polskiego Państwa Podziemnego, podstępnie zwabionych przez NKWD na rozmowy do Pruszkowa, a następnie aresztowanych i przewiezionych do ZSRR.
5: Nie było jakichś brutalnych tortur. To było bardzo uprzejmie wszystko. Na czym polegało okrucieństwo tego wszystkiego? Pierwsza rzecz to jest absolutna izolacja. Następnie chłód. Wszystkie przesłuchania odbywają się właśnie w tym okresie, kiedy więzień może spać. To jest tortura pozbawienia możliwości spania, zmniejszyć odporność psychologiczną.
2: Wspominał jeden z aresztowanych, mecenas Adam Bień. Dziś 77. rocznica urodzin byłego prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego. W okresie PRL działał w opozycji, a później sprawował liczne funkcje publiczne i samorządowe. Jako prezydent Polski był członkiem delegacji, która w Tbilisi wyrażała solidarność przeciwko rosyjskiej agresji na Gruzję.
6: Nasi sąsiedzi pokazali twarz, którą znamy od setek lat. I my też świetnie wiemy, że dziś Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze państwa bałtyckie, a później może i czas na mój kraj, na Polskę.
2: Zginął w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem. Jego bratem bliźniakiem jest prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. W roku 1955 zmarł wybitny aktor, reżyser i pedagog Aleksander Zelwerowicz.
7: Rad jestem, że nie stoję przed aparatem telewizyjnym, który najniezawodniej w pełni ukazałby moją głupią w tej chwili minę. Bo chociaż już po raz czwarty w życiu występuję w charakterze czcigodnego jubilaty, a więc jestem niepoprawnym w tym względzie nalogowym recydywistą, to jednak muszę stwierdzić, że wszystkie tamte trzy moje święta były raczej niczym wobec oczekującej mnie obecnie uroczystości.
2: Mówił podczas jednego ze swoich radiowych jubileuszy. Przez wiele lat był profesorem Warszawskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej, która obecnie jako Akademia Teatralna nosi jego imię. Tego dnia, lecz w roku 1961 urodziła się wokalistka Alison Moje. Tu na początku swojej kariery w duecie Yazoo, który tworzyła z Vincentem Clarkiem. 60 lat kończy dziś Olek Klepacz, wokalista formacji Nieżywych Schabów.
8: Czy wiesz, czy widzisz, że znowu pięknie jest?
2: Ze swoim zespołem występował jako support przed jedynym koncertem Michaela Jacksona w Polsce. 18 czerwca 1979 roku podczas szczytu w Wiedniu Jimmy Carter i Leonid Breżniew podpisali układ SALT II dotyczący ograniczenia zbrojeń strategicznych obu mocarstw.
9: Dokonane zostało wielkie dzieło. Jeszcze bowiem dziś przed podpisaniem układu SALT II Leonid Breżniew spotkał się z Jimmy Carterem w ambasadzie Stanów Zjednoczonych na rozmowie w cztery oczy. A następnie obie delegacje odbyły robocze spotkanie w ambasadzie radzieckiej. W czasie wiedeńskiego spotkania na szczycie panowała specyficzna atmosfera powagi. Chodziło bowiem o podpisanie układu i o rozmowy w sprawie najbardziej niszczycielskiej broni, jaką wymyślił człowiek. Broni, która może po prostu zniszczyć jego samego. Po złożeniu ostatniego podpisu wyczuwało się wręcz fizycznie nastrój ulgi, nastrój odprężenia.
2: Relacjonowało Polskie Radio. W roku 2005, 18 dzień czerwca, został ogłoszony autystycznym Dniem Dumy.

0: Jest to święto obchodzone przez dorosłe osoby będące w spektrum autyzmu, które chcą, aby przestał być uważany za zaburzenie, a stał się akceptowaną formą odmienności. 3 lata temu zmarł Krzysztof Olesiński, wieloletni gitarzysta basowy zespołu Manam.
1: Kalendarium historyczne.
2: Szczepan Pawłosek przygotował dla Państwa kalendarium historyczne, a przedstawiła je Blanka Pietrzak.
1: Przegląd prasy.
2: To zaczynamy. Pierwsza, druga strona Rzeczpospolitej, a tam komentarz Artura Bartkiewicza. Twoje kolano jest lepsze niż moje. Jeśli premier chciałby zagrać kartą Donald Tusk się wściekł, to moment jest odpowiedni. Dobrze byłoby, gdyby Tusk rzeczywiście był wściekły i nie tylko dlatego, że jego podopieczni wsadzili go na minę, ale dlatego, że obiecywał Polakom zupełnie coś innego. Minęło 6 lat, pisze Bartkiewicz, i okazuje się, że wiele musi się zmienić, aby wszystko zostało po staremu. Owszem, jest nieco bardziej demokratycznie. Okazuje się, że nie trzeba być prezesem partii rządzącej. Wystarczy być jej członkiem, by móc liczyć na obsługę w warszawskim Szpitalu Południowym, niczym w serialowej placówce w Leśnej Górze. Może nie przywita nas z uśmiechem dr Jakub Burski, ale i tak na badania, na które zwykły śmiertelnik czeka miesiącami, można liczyć w trybie instant. Na dodatek, czekając na nie, nie trzeba mieszać się z ludem na SOR-ze. Warszawskie Centrum Chorób Kręgosłupa, jak sama nazwa wskazuje, jest bowiem po to, by rządzących czekających w kolejce na badania nie bolały plecy w sytuacji, w której, nie daj Boże, na SOR-ze zabrakłoby dla nich miejsca siedzącego. Obraz, który wyłania się z publikacji dotyczących Szpitala Południowego, jest druzgocący dla Koalicji Obywatelskiej i rządu Donalda Tuska. Przez lata politycy obecnej koalicji śmiali się ze słów Beaty Szydło, która z sejmowej mównicy w czasie exposé mówiła, iż zasadami działania jej rządu będą pokora, praca, umiar, roztropność w działaniu i odpowiedzialność. Dziś czas powiedzieć, z czego się śmiejecie. Z samych siebie się śmiejecie, bo obiecując w 23 roku wyborcom inną politykę, obecnie rządzący nie mieli chyba na myśli tego, że inna będzie przynależność partyjna uprzywilejowanych. Przecież dziś aż prosi się o sequel piosenki Kazika pod roboczym tytułem Twój uraz kolana jest lepszy niż mój. Do tego tematu, przepraszam Państwa, najmocniej będziemy oczywiście wracać. Przede wszystkim w rozmowie z panią posłanką Karoliną Pawliczak z Koalicji Obywatelskiej, która będzie naszą rozmówczynią po godzinie 8.07. Polacy, jak informuje Rzeczpospolita, tyle że właśnie na pierwszej stronie, są zwolennikami nocnej prohibicji. Ponad połowa badanych popiera zakaz handlu alkoholem w godzinach nocnych. 74% kobiet popiera nocną prohibicję w całym kraju, a w ogóle populacji to 54,9%, żeby wprowadzić taki zakaz na poziomie ogólnopolskim. Przeciwnego zdania jest nieco ponad 40%. Na razie prohibicje mogą samodzielnie wprowadzać samorządy. Zakaz obowiązuje już w prawie 200 gminach. Pod głosowanie trafią projekty antyalkoholowe tuż przed sejmowymi wakacjami albo po nich. Istnieje polityczne przekonanie, że musimy coś zrobić z problemem alkoholizmu, mówi poseł Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Napieralski. Na drugiej stronie Gazety Wyborczej z kolei Bartosz Wieliński pisze o awanturze w Berlinie i o tym, co pod Bundestagiem próbował zrobić Robert Bąkiewicz, kiedy wbrew decyzjom władz niemieckich, wbrew poleceniom policji, grupa związana z Bąkiewiczem i rejestrowana przez telewizję Republika próbowała krzyżem staranować policjantów i umieścić ten krzyż przy głazie upamiętniających Polaków pomordowanych przez Niemców. No i wskutek tego zostali po prostu aresztowani, zatrzymani. Awantura w Berlinie służy prawicy do podważenia kluczowej dla naszego bezpieczeństwa współpracy polsko-niemieckiej, tak pisze Bartosz Wieliński. Nie ma przypadków, są tylko znaki. Akcja Roberta Bąkiewicza musiała być przygotowana i skoordynowana. Pod stojącym w pobliżu Urzędu Kanclerskiego głazem, znaczącym miejscem, gdzie stanie pomnik ofiar rozpętanej przez Niemcy wojny, czekała ekipa związanej z PiS Telewizji Republika. Politycy tej partii od Goska i Przydacza po Morawieckiego i Czarnka czekali na rozwój wydarzeń ze smartfonami w dłoni. dłoniach. Stało się to, co stać się musiało, pisze Wieliński. Berlińska policja najpierw prosiła Ferajnę Bąkiewicza, by stała tam, gdzie stoi i nie łamała prawa. Gdy zaś Polacy zignorowali prośbę, zgodnie z prawem siłą usunęła nielegalnych demonstrantów. Wtedy Republika wraz z politykami PiS rozpętała pandemonium. Dowiedzieliśmy się, że Niemcy pobili niosących krzyż Polaków, a potem na antenie padło hasło, które skrzętnie podchwyciło.

Czyli politycy PiSu. Jeżeli pan Kosiniak-Kamysz podpisze z Niemcami cokolwiek, to do końca życia nie wyjdzie z więzienia, oznajmił Tomasz Sakiewicz, prezes Republiki. I sprawa stała się jasna, że chodzi tak

0: Zjednoczonych Donald Trump poinformował, że złożył podpis pod dokumentem podczas kolacji w Pałacu Wersalskim, kolacji zorganizowanej przez prezydenta Francji po szczycie grupy G7. To niesamowity zwrot wydarzeń, ponieważ pierwotnie zapowiadano, że obie strony zatwierdzą porozumienie pod koniec tygodnia, najpewniej w piątek w Szwajcarii. A szczegóły tych wydarzeń zna korespondent Polskiego Radia w Paryżu Stefan Folzer.
1: To była dosyć szalona noc dyplomatycznych zabiegów, nie w Pałacu Elizejskim, lecz w Pałacu Wersalskim. Takiego obrotu spraw nikt się chyba nie spodziewał. Wszystko zaczęło się od tego, że Donald Trump i Emmanuel Macron pojawili się w Wersalu z ponad dwugodzinnym opóźnieniem, ponieważ przylecieli ze szczytu G7 w Evian, który zakończył się później niż przewidywano. Potem okazało się, że bardzo dużo czasu zajmuje im zwiedzanie Pałacu Wersalskiego i że każą gościom czekać z kolacją. W końcu pojawiły się pierwsze doniesienia, że prawdopodobnie doszło do podpisania memorandum i pojawiły się pytania, czy podpisano wersję elektroniczną, czy na papierze. W końcu ludzie z otoczenia prezydenta Trumpa, a później Pałac Elizejski potwierdzili, że doszło do podpisania tej prawdziwej wersji memorandum z Iranem. Wreszcie, jak już opuszczał Pałac Wersalski, Donald Trump potwierdził dziennikarzom, że tak, właśnie podpisał przed chwilą w Wersalu ten dokument. No, we Francji jednogłośnie okrzyknięto te wydarzenia i ten ruch prezydenta Macrona jako dyplomatyczny majstersztyk. Dlaczego? No ponieważ wszystko wskazuje na to, że było to bardzo dobrze, starannie zaplanowane działanie z jego strony. Sam wybór Wersalu jako miejsca przyjęcia prezydenta Trumpa, wybór, który był bardzo krytykowany we Francji. Zarzucano mu, że przyjmuje z honorami Donalda Trumpa, który bardzo ostro go krytykował w ostatnich miesiącach. Macron tłumaczył od początku, że to będzie robocze spotkanie. No i rzeczywiście, jak się okazało, było. We Francji podkreśla się, że dzięki temu, co wydarzyło się wczoraj w Pałacu Wersalskim, Macron wyrósł na lidera, który jest w stanie rozmawiać i przekonać Donalda Trumpa do zmiany planów. Macron wykorzystał zamiłowanie prezydenta Trumpa do wspaniałych, imponujących, luksusowych budynków, miejsc związanych z historią. Przekonał go do tego, że to porozumienie nie powinno być podpisywane w szwajcarskim hotelu, tylko właśnie tutaj w Wersalu, w prestiżowym miejscu, tam gdzie prawie 250 lat temu podpisano umowę o zakończeniu wojny między Stanami Zjednoczonymi a Wielką Brytanią, tam gdzie zawarto po I wojnie światowej traktat wersalski, no w miejscu historycznym. Macron postawił się też w tym sposobem w roli lidera Europy. Wczoraj w Wersalu nie było przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, nie było innych europejskich liderów, którzy kilka godzin wcześniej byli w Evian, ale Macron ich nie zaprosił do Wersalu, liczył się tylko on i Donald Trump. O tym też mówi się teraz we Francji. Ponadto prezydent Macron wystąpił wczoraj w roli mediatora, w każdym razie gospodarza miejsca, gdzie podpisuje się umowę pokojową, porozumienie o zawieszeniu broni, co pokazuje, że może odegrać rolę w rozwiązywaniu różnych konfliktów. Zresztą on sam mówił o tym potem, jak pożegnał prezydenta Trumpa. To oczywiście jest w pewnym sensie aluzją do sytuacji na Ukrainie. Wiemy, że wczoraj w Wersalu, zanim doszło do podpisania memorandum, prezydenci Trump i Macron rozmawiali z prezydentem Ukrainy Wołodymyr Zełenskim przez telefon i potem ukraiński prezydent mówił, że to rozmowa, która może przynieść istotne zmiany, że to jest ważna rozmowa. Pojawiają się więc pytania, co teraz przygotowuje Emmanuel Macron, czy przypadkiem nie dąży do przeprowadzenia rozmowy telefonicznej z Władimirem Putinem albo do zorganizowania nawet spotkania z nim. Zdaniem większości obserwatorów we Francji pewne jest jedno. Wszystkie te zabiegi dyplomatyczne prowadzone w ostatnich dniach podczas szczytu G7, ale także wczoraj podczas kolacji w Wersalu mają jeden cel. Mieć prezydenta Trumpa po swojej stronie, aby móc dalej wspierać Ukrainę i mieć mocną pozycję negocjacyjną, aby móc wznowić rozmowy o zakończeniu wojny z Rosją.
0: To amerykańsko-irańskie porozumienie komentował na naszej antenie w rozmowie z Michałem Strzałkowskim profesor Przemysław Osiewicz z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
2: Czy taki plan to jest plan, który ma szansę uporządkować sytuację na Bliskim Wschodzie? No bo Trump kilka dni temu mówił to samo też J.D. Vance, wiceprezydent, że jak się wdroży to porozumienie, to na 50 lat na Bliskim Wschodzie spokój gwarantowany.
3: Oczywiście, że to jest bardzo dobry ruch. Oczywiście ten fundusz odbudowy, to widziałem już takie głosy krytyczne także w polskich mediach, że to jest porażka, że jak to, nie wiem, czy to Stany Zjednoczone, tak, czy państwa arabskie, Zatoki Perskiej będą jeszcze teraz nagradzać Iran w tej sytuacji.
2: Płacić za to, żeby nie ostrzeliwał na przykład tych krajów.
3: Tak, tak. No oczywiście można powiedzieć, oczywiście można podejść do tego w ten sposób, że jest to kupowanie pokoju, ale z drugiej strony myślę, że tutaj w jednej z wypowiedzi prezydenta Trumpa to się, no, Nie zdarza mi się to często, ale tu się zgadzam z panem prezydentem, chociaż no, nie dowie się o tym zapewne. Jest

0: Jest tutaj pewna prawidłowość, tak? Czyli ubóstwo, a taka przemoc, skłonność do przemocy, do poparcia jakichś takich radykalnych nurtów w polityce. I rzeczywiście ustabilizowanie sytuacji ekonomicznej w Iranie, no to oczywiście będzie trwało bardzo długo, ale taki wzrost dobrobytu, poprawa sytuacji ekonomicznej, no być może przełoży się na złagodzenie polityki reżimu i na też na poprawę nastrojów społecznych w Iranie i na to, że no będzie to państwo, które będzie, mówiąc wprost, mniej agresywne, tak, ta projekcja siły Iranu zostanie ograniczona, bo tak naprawdę gdyby przeanalizować te ostatnie dekady obecności Stanów Zjednoczonych w regionie Bliskiego Wschodu, to z wyjątkami typu tak zwane państwo islamskie, to tak naprawdę najwięcej ofiar wśród żołnierzy amerykańskich w regionie, to tak naprawdę były to ofiary pośrednich ataków, czy inspirowanych ataków i sponsorowanych ataków przez Iran, tak? Czy chociażby przez swoich niepaństwowych sojuszników, takich jak libański Hezbollah i inne ugrupowania. Także myślę, że tutaj jest to taka oferta, jest to wyciągnięcie ręki i no, to jest danie wędki, a nie samych ryb.
1: A jeśli chodzi o te kwestie programu nuklearnego, wojskowego, no to jest największy problem tak naprawdę w tej całej sytuacji. To jest to, co się w dużej mierze nie udało tych negocjacji w Genewie przed tą wojną zakończyć. A w sprawie programu rakietowego to w ogóle nie ma tam żadnych zapisów. A przecież jeszcze niedawno Trump uważał, że w ogóle jakiekolwiek porozumienia, nawet najkorzystniejsze z punktu widzenia rywali Iranu, jeśli chodzi o broń nuklearną, to bez porozumienia w sprawie technologii rakietowych to nie ma sensu. No, dlatego to porozumienie wynegocjowane za czasów Obamy Trump w pierwszej kadencji do kosza wyrzucił przecież.
0: Dlatego no to myślę, że tutaj jest pewna prawidłowość, bo rzeczywiście to oczekiwanie, że Iran zadeklaruje wprost, bo sami Irańczycy wspominali o tym, że nie prowadzą, nie mają wojskowego programu atomowego. Tak? No oczywiście, czy wierzymy w to, czy nie, to już jest kwestia do dyskusji. Natomiast to istotna różnica polega na tym, że w lutym strona irańska nie dostawała praktycznie niczego w zamian. Tak? Czyli to było żądanie niepoparte tak naprawdę żadnymi konkretami, jak pamiętam, właśnie ekonomicznymi. Myślę, że tak jak już kiedyś wspomniałem, bo w którejś z naszych rozmów, Iran jest gotowy to zadeklarować. Byłbym, myślę, nawet w stanie zadeklarować w 100% poddanie swojego programu kontroli międzynarodowej i to bardzo restrykcyjnej, ale najważniejsza jest cena, za którą to zrobi, tak? I utworzenie na przykład takiego funduszu, zniesienie sankcji, to jest to, na czym w tej chwili reżimowi w Iranie najbardziej zależy, no bo to w najlepszy sposób pozwoli ustabilizować sytuację finansową, ekonomiczną w państwie i przełoży się na różne kwestie właśnie polityczne, ekonomiczne. I wtedy też być może, o czym już kiedyś też chyba wspominałem, nie wykluczam wcale takiej możliwości, że Stany Zjednoczone za jakiś czas, bo nie teraz oczywiście, ale za jakiś czas, być może nawet w trakcie tych negocjacji, zaoferują stronie irańskiej jakiś ekwiwalent, tak? Jakieś wsparcie tego pokojowego programu rozwoju energetyki atomowej w Iranie, na przykład poprzez transfer takich technologii, oczywiście bardzo kontrolowany, tak? Poddany z jakiejś surowej kontroli, ale transfer takiej technologii stricte do wykorzystania w elektrowniach. Oczywiście no, dzisiaj to jest political fiction i pewnie część z naszych słuchaczy w tej chwili otwiera szeroko buzię i mówi nie, to jest absolutnie niemożliwe, ale myślę, że akurat w przypadku prezydenta Trumpa nie ma rzeczy niemożliwych i to już wielokrotnie udowodnił, a pamiętajmy też, że prezydent Trump lubi taką właśnie transakcyjną politykę zagraniczną i to taką, w której strona amerykańska może bardzo dużo zyskać, czy mogą zyskać bardzo dużo firmy amerykańskie.
2: Wysłuchali państwo fragmentu rozmowy profesora Przemysława Osiewicza z profesorem Przemysławem Osiewiczem z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, z którym rozmawiał Michał Strzałkowski, a już za półtorej minuty najnowsze informacje i Rafał Boguta.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na

0: www.mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Po reklamie. Autopromocja.
3: Kryptowaluty, piramidy, bańki inwestycyjne. Czyli jak wizjonerzy i finansiści stali się przestępcami, a ich klienci z inwestorów bankrutami. Gościem programu Więcej niż Kryminał będzie profesor Marek Michalski, szef Katedry Prawa Gospodarczego i Gospodarki Cyfrowej UKSW. Dzisiaj po 22 w Polskim Radiu 24. Grzegorz Kalinowski, zapraszam.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
4: Minęła 6.30, Rafał Boguta, zapraszam. Wstępne porozumienie USA-Iran podpisane. Donald Trump poinformował o tym dziennikarzy, wychodząc z kolacji w Wersalu. Agencja Reutera, powołując się na amerykańskich i irańskich oficjeli, zarówno prezydent USA, jak i prezydent Iranu, Masoud Pezeszkian, cyfrowo podpisali dokument. Biały Dom nie skomentował planów dotyczących piątkowej ceremonii podpisania memorandum w Genewie. Porozumienie zakłada m.in. natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormus i zakończenie amerykańskiej blokady irańskich portów. Jeden górnik zginął, a dwóch innych odniosło obrażenia w wyniku silnego wstrząsu w prywatnej kopalni w Bytomiu. Do wypadku doszło wczoraj po południu. W zagrożonym rejonie, 650 metrów pod ziemią, było 9 górników. 8 z nich wycofało się o własnych siłach. Jeden pracownik pozostał w wyrobisku. Nie było z nim kontaktu. Akcja poszukiwawcza zaginionego górnika zakończyła się w nocy. Niestety nie udało się go uratować, przekazał w TVP Info Łukasz Pach, dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach.
5: Medycy stwierdzili brak czynności życiowych. Dalszymi procedurami zajmuje się prokurator.
4: Ranni górnicy trafili do szpitali w Bytomiu i Chorzowie. Dopiero od 1 lipca będzie można wykupić jedną receptę w różnych aptekach. Pierwotne nie, tak zwane dzielenie recept miało być możliwe od dziś. Ministerstwo Zdrowia na wniosek Naczelnej Izby Aptekarskiej przesunęło termin wprowadzenia nowego rozwiązania, wyjaśnia wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
6: Jesteśmy w kontakcie z Naczelną Izbą Aptekarską, która zresztą współpracowała z nami w przygotowaniu tego narzędzia. Izba też poprosiła nas o kilka dni przesunięcia, bo kończy też szkolenia dla farmaceutów wdrażania dzielonej recepty.
4: Apteki, które dobrowolnie będą chciały włączyć się do systemu, już mogą składać wnioski do Centrum E-Zdrowia. Po zmianach od 1 lipca pacjent będzie mógł realizować jedną receptę w różnych punktach. Bon turystyczny na Warmii i Mazurach może wrócić jesienią. Region wystartuje w konkursie Ministerstwa Sportu i Turystyki dla województw przygranicznych. Program Czek Turystyczny ma wspierać regiony dotknięte skutkami wojny na Ukrainie i pobudzić tam ruch turystyczny. Bony mają być jednak dostępne tylko dla osób powyżej 60 roku życia i dla tych z kartą dużej rodziny. Przygotowujemy dokumenty, mówi prezes Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Jarosław Klimczak.
7: W tej chwili rząd będzie składał wniosek. Do końca czerwca jest konkurs i te środki, które były zaplanowane na wiosnę, będą wykorzystane jako wkład własny tego projektu.
4: Wiosenna edycja bonu na Warmii i Mazurach została odwołana, bo miało dojść do ataku hakerskiego na systemy informatyczne akcji. Wygenerowane wtedy zniżki zostały unieważnione.

0: Najcieplejszym miejscem w kraju są obecnie Słubice w województwie lubuskim. Tam 19 stopni, najchłodniej w Lesku na Podkarpaciu 8,8 stopnia. I rzeczywiście wkraczamy w upalną, dzisiaj na razie ciepłą pogodę. Od 20 stopni nad Bałtykiem, 23-24 stopnie w centrum i na wschodzie. Najcieplej na południu i z południowym zachodzie. Małopolska, Opolszczyzna, Dolny Śląsk 25 stopni do 27 stopni w województwie lubuskim. Wszędzie możliwe przelotne opady deszczu i niewielkie zachmurzenie. Wykasłał się, wychrząkał się Filip Jastrzębski.
1: Dzień dobry. Jakbyś tyle spał co ja, to byś nie był taki mądry.
0: A kto wam kazał zorganizować ten mundial w Stanach Zjednoczonych? My wam kazaliście?
1: Gianni Infantino. Twój kolega po fryzurze.
0: Zaczynamy informacje sportowe.

0: Bez fryzury, dodajmy, rzecz jasna.
1: Można, bez fryzury to też fryzura.
0: To prawda.
1: A Gianni Infantino na każdym meczu jest właściwie i już mają pretensje. I słusznie zresztą ci dbający o środowisko, że no trochę jednak wylatał tych kilometrów. Najkrótsza podróż ponoć 70 chyba kilometrów między stadionami i też...
0: Samolocikiem
1: gdzieś tam
0: oczywiście.
1: Chyba samolocikiem z tego co słyszałem, więc tak się bawi Gianni Infantino.
0: A jak się bawią piłkarze?
1: Raczej chyba się nie bawią zbyt dobrze.
0: W ogóle mam takie poczucie, że ten mundial gdzieś tak bokiem przechodzi.
1: Bo to są eliminacje do mundialu jeszcze, tak to nazwijmy. Okay. Bo przy takiej liczbie drużyn, przy takiej egzotyce, przy takim natężeniu tego wysiłku, ile trzeba tych sił rozłożyć przez cały turniej, który trwa 5 tygodni, no to ten poziom jest jaki jest. Więc takie poważne granie to się zacznie chyba od lipca dopiero.
0: To chyba nie był najlepszy pomysł, żeby to aż tak rozdrobnić.
1: Gianni Infantino ci wytłumaczy, że to był świetny pomysł.
0: Rozumiem,
1: i że w ogóle wszyscy są szczęśliwi i pokój na świecie.
0: Okay,
1: przez Donalda Trumpa oczywiście zrobiony. No to przejdźmy już do tego, co na boisku. Mieliśmy minionej nocy i wczoraj wieczorem mecze w grupie K i L, bo aż tyle grup nam zafundowano. Houston, Portugalia, Demokratyczna Republika Konga. 1-1. Remis. I to też świadczy o poziomie Portugalczyków, między innymi innych faworytów na tym mundialu. Łączymy się z Tomaszem Kowalczykiem, który te spotkania oglądał. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Ja widzę, panowie, że wy macie teraz taką zasadę, tak? Że ten, kto w nocy ogląda mecze, to rano się łączy z domu.
1: Ogólnie zasada jest taka, że staramy się wszystko oglądać.
0: Jeszcze, że to współczuję, bo to jest siedzenie po całych nocach,
1: jest,
0: prawda?
1: Jest,
0: mecze
1: rzeczywiście.
0: Są o drugiej i o piątej jeszcze nad ranem.
1: A te mecze to nie są takie, że ręce same składają się do oklasków, tylko naprawdę czasami jednym okiem oglądam, a drugie już też nie jest zbyt
0: Tomku,
1: sprawne.
0: Tomku, a ty jak się trzymasz?
2: Jeszcze całkiem dobrze, ale to dopiero początek mundialu. Spokojnie, mamy 5 tygodni. Trzeba rozłożyć siły. Zobaczymy, co będzie za tydzień. Nie jeden mundial przeżyliśmy.
1: Tak, to prawda. Cristiano Ronaldo nie zachwycił raczej i w przeciwieństwie do Lionela Messiego nie oczarował nas w tym pierwszym meczu. Zresztą tak jak cała drużyna Portugalii.
2: Tak, Cristiano Ronaldo nie czarował nadmiernie, chociaż początek tego spotkania dawał nadzieję, bo Portugalia szybko strzeliła gola. Neto do Nevesa, ten pięknym strzałem głową trafia do siatki Demokratycznej Republiki Konga i wydaje się, że właśnie wchodzą na te właściwe tony zawodnicy reprezentacji Portugalii, ale później coraz spokojniej, coraz mniej takiej dynamiki, coraz wolniej i też to, co charakteryzowało na przykład mecze Belgów czy Hiszpanów, bez jakiegoś nadmiernego pressingu, tempa, to spowodowało, że zespół Demokratycznej Republiki Konga, w której to drużynie w składzie widzieliśmy Steve'a Kapuadiego z Widzewa Łódź, wcześniej zawodnika Legii Warszawa, i zawodnicy z Konga lepiej radzili sobie z każdą minutą, aż w samej końcówce pierwszej połowy Wissa wykorzystuje podanie, trafia na 1-1 piłkarz Newcastle United. Troszkę konsternacja, troszkę szok, trochę takie zrzucanie winy na siebie. Patrzą po sobie zawodnicy reprezentacji Portugalii, jak ta piłka wpadła do siatki. Między innymi właśnie tutaj po prostu nie mogą uwierzyć, jak ta drużyna traci tego gola. No i w drugiej połowie i trochę zmian, i trochę ruchu, ale zdecydowanie za mało, bo za mało było tych sytuacji też do zmienienia wyniku i strzałów na bramkę, których to Portugalia prawie nie oddawała. Skończyło się remisem 1-1. No i mamy kolejną europejską drużynę, która tutaj zszokowała samą siebie, więc remis w meczu Portugalii z Demokratyczną Republiką Konga.
1: W drugim spotkaniu grupy K w Meksyku Kolumbia pokonała Uzbekistan 3-1, a to oznacza, że Kolumbijczycy objęli prowadzenie w tej grupie. I przejdziemy do ostatniej grupy, czyli grupy L. No i tutaj, jeśli możemy się czymś zachwycić na tym mundialu, to z pewnością meczem w Toronto. Anglia, Chorwacja 4-2, no i w końcu Anglicy dobrze zaczynają wielki turniej, no i był to wielki mecz.
2: Tak, można powiedzieć, że dwie dobre europejskie drużyny stworzyły taki klimat, który kojarzy nam się na przykład z takimi wieczorami w Lidze Mistrzów. Rzeczywiście widać było, że to jest dobre taktycznie spotkanie, że to jest też spora intensywność.

0: i zaczęło się też w miarę szybko strzelanie goli. Było ich sporo. W 12 minucie rzut karny dla reprezentacji Anglii. No co ciekawe, to Luka Modrić, czyli gwiazdor reprezentacji Chorwacji, sprokurował ten rzut karny w 199. występie w narodowych barwach. Faulował w polu karnym. 11. Harry Kane podchodzi, strzela. Piłka obroniona przez Livakovicia, ale okazało się, że bramkarz reprezentacji Chorwacji oderwał stopę, kiedy Kane strzelał, więc powtórka, a powtórka już perfekcyjnie wykorzystana i Anglia prowadzi 1-0. Zespół Chorwacji od samego początku właściwie pokazywał, że nie zamierza tutaj tanio sprzedać skóry. Sušić do Baturiny w 36 minucie. Piękny strzał z okolic linii 16 metra i mieliśmy remis 1-1, ale nie zbyt długo cieszyli się Chorwaci tym remisem, bo w 42 minucie rzut rożny, Declan Rice na głowę Harry'ego Kane'a i piłka odbija się od murawy, wpada do siatki. Natomiast Chorwacja jeszcze przed przerwą doprowadziła do wyrównania. Perisic do Musy, ten z bliskiej odległości, z 5 metrów, i znów Jordan Pickford pokonany, ale druga połowa to zdecydowanie popis już reprezentacji Anglii. No, przysnęli w 47 minucie na początku tej drugiej części, kiedy Bellingham pobiegł prawą stroną. Tak dosyć pasywnie wracali w to swoje pole karne Chorwaci, a Bellingham biegł z piłką, biegł i w końcu gdzieś tam w okolicy dalszego słupka posłał ją. Piłka wpadła do siatki. No i w końcówce spotkania Chorwaci rzucili się do ataku, a to dawało szansę na kontry, to dawało szansę na to, żeby pod pole karne podbiec. No i w 85 minucie Marcus Rashford nawinął obrońcę z wodem na zamach, strzelił z 5 metrów i tutaj przesądził losy tego spotkania. Anglia nie zawiodła. Chorwacja myślę, że też nie zawiodła. Spotkały się po prostu dwie naprawdę bardzo solidne drużyny, bardzo mocne drużyny, w którym to meczu Anglicy lepsi wygrali 4-2.
1: I sam jestem ciekaw, jak daleko Anglicy tym razem zajdą. Tomasz Kowalczyk nam opowiadał o tych spotkaniach. Bardzo dziękujemy. A ja przypomnę, że w drugim spotkaniu grupy L Ghana skromnie pokonała Panamę 1-0, strzelając gola w samej końcówce. A co czeka nas dziś wieczorem i w nocy?
2: Nawet powiem. Czechy kontra Republika Południowej Afryki to godzinie 18.
1: Tak, ten mecz odbędzie się gdzie?
2: Tu zaraz dopowiesz.
1: No to jak już przedstawiasz państwu, to przedstawię wszystkie fakty. Dobrze, a nie tylko wybrane i wybiórczo.
2: Chciałbym ci pomóc, wiesz co, naprawdę.
1: W Atlancie się odbywa ten mecz. A w Atlancie, mój drogi, to jest nasz specjalny wysłannik Jan Pachlowski.
3: Centrum Atlanty już opanowane jest przez kibiców jednej i drugiej drużyny, choć tych z trzech przynajmniej wizualnie wydaje się, że jest więcej. Przemierzając ścisłe centrum tej metropolii z mikrofonem Polskiego Radia, spotykam Jerzy Mikulinca. Domyśla się on, że jestem Polakiem po logo naszej stacji. Jerzy na spotkanie przyjechał specjalnie z Florydy, gdzie na stałe mieszka. Wchodzimy w dyskusję, a nasz rozmówca chętnie się dzieli swoimi spostrzeżeniami. Pyta, czy Polacy rozumieją po czesku, ale ostatecznie Jerzy podzielił swoją wypowiedź na dwa języki.
4: No, we hope we're gonna win this time. That's all I expect. Nothing else than win. Także musimy wygrać, myślę, że na to mamy.
3: Jak państwo słyszą, w tym przypadku tłumaczenie jest zbędne. Po rozmowie z Jerzym udaję się w stronę stadionu. Po drodze spotykam Radka i Martina, którzy na spotkanie do Atlanty przyjechali z czeskiego Brna. Najpierw proszę ich, aby zaśpiewali tradycyjną stadionową czeską przyśpiewkę.
5: Doneska czereni Czech, hop, hop, hop. Doneska czereni Czech, hop, hop, hop.
3: Następnie Radek i Martin dzielą się z nami swoimi spostrzeżeniami przed meczem.
6: I hope, of course, the Czech team will win.
3: Musimy wygrać, nie ma żadnej innej możliwości, gdyż nie wyjdziemy po prostu z grupy. Bardzo się cieszę, że zobaczę drużynę narodową na żywo i wierzę w nasz końcowy triumf. Prawdę powiedziawszy, ja mniej przejmuję się samym wynikiem. Chcę się przede wszystkim cieszyć atmosferą mundialu, to dlatego tutaj przyjechałem. Jeśli wygramy, będę się bardzo cieszył. A jak dotychczas mundial oceniają też licznie zgromadzeni w Atlancie kibice RPA? To świetny turniej. Podobała mi się ceremonia otwarcia, ale już występ naszej reprezentacji nie bardzo. Myślę też, że nasz selekcjoner nie dokonał najlepszej selekcji. Wciąż mam nadzieję, że to będzie dla nas dobry turniej. Stadion w Atlancie, gdzie rozegrany będzie mecz Czechy RPA, jest jednym z najpiękniejszych amerykańskich obiektów na tych mistrzostwach. Wyposażony jest w dach, który zasuwa się

0: się w ciągu 12 minut, a może pomieścić w sumie 71 tysięcy widzów. Z Atlanty dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: Ten mecz o 18.
2: Tak, o 21 Szwajcaria kontra Bośnia i Hercegowina. Też nie wiem gdzie.
1: To prawda. Jakie jeszcze mecze nas czekają w nocy?
2: Kanada kontra Katar.
1: Tak.
2: Oraz Meksyk kontra Korea Południowa.
1: Południowa.
2: Nie północna.
1: Nie, nie, nie. A północna kiedyś grała.
2: Tak?
1: No i to całkiem nieźle się zaprezentowała.
2: Jeszcze poczekaj do trzeciej kadencji Donalda Trumpa, to zagra.
1: Ciekawe w co. No to tyle. No. Emocje mundialowe, proszę ciebie. I za godzinę wpadnę także i będę, i sprawdzimy, co tam jeszcze poza mundialem się dzieje.
2: Co u Majej Chwalińskiej pewnie też.
1: Co u Majej Chwalińskiej, co u Igi Świątek, co u polskich siatkarzy, siatkarek, polskich klubów, które niedługo zaczną kwalifikacje do Ligi Mistrzów.
2: A jak Państwo chcą dowiedzieć się, co u Filipa, to proszę po prostu zadzwonić bezpośrednio do niego.
1: Proszę dzwonić, ja wszystko opowiem.
2: Dzięki wielkie. Do usłyszenia.
1: Dziękuję.
2: Na zegarach. Ta umowa otwiera nowe pola do współpracy. Tak o dokumencie podpisanym w Warszawie mówi wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ministrowie obrony Polski i Niemiec podpisali w stolicy umowę o wojskowej współpracy między naszymi krajami. Uroczystość obserwował Mariusz Pieśniewski.
3: Było uroczyste przywitanie niemieckiego ministra z udziałem kompanii reprezentacyjnej Wojska Polskiego, a Boris Pistorius po polsku witał naszych żołnierzy.
4: Kompania, baczność, na ramię, broń!
3: Podpisanie umowy poprzedziła godzinna rozmowa ministrów.
5: My dokładamy kolejną cegiełkę, dokładamy kolejny element do budowania nowej architektury bezpieczeństwa w Europie.
3: Mówił wicepremier, minister obrony Polski Władysław Kosiniak-Kamysz, a Borys Pistorius podkreślił, że jest to pierwsza taka umowa po 15 latach w nowej już rzeczywistości bezpieczeństwa w Europie.
6: Mit diesem neuen Abkommen.
3: Dzięki tej umowie nie tylko uwzględniamy nowe realia polityki bezpieczeństwa, otwieramy również kolejny rozdział w historii naszej bliskiej przyjaźni. Polska-Niemcy, Niemcy i Polska, powtarzam to raz jeszcze, wspólnie biorą na siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo w Europie. Niemiecki minister mówił, że dzięki umowie nasze państwa będą ściślej współpracować. Rozmawiamy o cyberprzestrzeni i przestrzeni kosmicznej w kontekście badań i rozwoju oraz, co jest bardzo ważne dla naszych dwóch krajów, w sektorze morskim na Morzu Bałtyckim. Szef polskiego MON wskazał na możliwości poszerzenia współpracy.
5: Polska i Niemcy będą dzielić dowództwo na Bałtyku. Co 4 lata następuje zmiana. Teraz to dowództwo jest w Rostocku. Od 2028 roku będzie w Gdyni. Bałtyk to jest nasza wspólna odpowiedzialność. W Brunsum dzisiaj szefem jest dowódca niemiecki, a nasz generał, generał Maciej Kliszcz, jest szefem sztabu tego dowództwa sił połączonych NATO. Ale za 4 lata nastąpi zmiana. To polski generał będzie dowódcą w Brunsum, a szefem sztabu będzie reprezentant państwa niemieckiego.
3: Umowa wzbudziła wśród opozycji głosy oburzenia, że posłowie dowiedzieli się o niej tak późno, mówił Jarosław Sellin z PiS.
7: Nie mamy nad czym debatować, nawet nie wiemy, co tam jest. Ja nie mam nic przeciwko temu, żeby podpisywać jakieś traktaty czy umowy zacieśniające współpracę z naszymi sojusznikami w NATO czy w Unii Europejskiej, tak jak dokonano to z Francją czy z Wielką Brytanią, ale z powodu również wielu niewyjaśnionych też spraw i nierozwiązanych spraw w relacjach polsko-niemieckich, taka umowa powinna być wnikliwie przedyskutowana w polskim parlamencie.
3: Ale premier Donald Tusk, odnosząc się nie tylko do tej umowy, ale też do incydentów w Berlinie z prawicowymi działaczami, którzy szarpali się z niemiecką policją, podkreślił, że wróg Polski jest na wschodzie, a nie na zachodzie.
8: Świat jest niestabilny. Ja chcę, żeby Polska była poważanym partnerem w centrum Europy, w centrum NATO i my musimy w związku z tym zachowywać się jako państwo poważnie. Dzisiaj każdy, kto atakuje Ukrainę, pomaga Rosji. Dzisiaj każdy, kto budzi emocje polsko-niemieckie i chce rozwalić te dobre relacje polsko-niemieckie, służy Rosji. To jest elementarz.
3: Podpisanie niemiecko-polskiej umowy o współpracy odbyło się w wyjątkową rocznicę. 35 lat temu Polska i Niemcy podpisały traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy.
2: Co relacjonował Mariusz Pieśniewski.
9: Poranek w Polskim Radiu 24.
2: Premier Donald Tusk zwrócił się do Najwyższej Izby Kontroli o przeprowadzenie całościowego badania wydawania publicznych środków na ochronę zdrowia. Ma to związek ze sprawą Szpitala Południowego w Warszawie, gdzie były już radne.

0: Koalicji Obywatelskiej, 28-letni lekarz, miał bez specjalizacji kierować SOR-em i zarobić ponad 1,5 miliona złotych w rok. Politycy tej partii oraz ich rodziny mieli korzystać z leczenia bez kolejek, korzystając z utworzonego dla nich salonika VIP w Szpitalu Południowym. O szczegółach Michał Fabisiak.
1: Premier powiedział, że chce dokładnego raportu na temat miejsc, w których mogło dochodzić do nadużyć. Jednocześnie Donald Tusk przekazał, że oczekuje od władz Warszawy pełnego wyjaśnienia sprawy Szpitala Południowego. Szef rządu zapowiedział, że jeśli informacje medialne potwierdzą się, zostaną wyciągnięte konsekwencje wobec osób, które zawiniły.
2: Każdy, kto znajdzie się w tej sytuacji, będzie musiał publicznie wytłumaczyć, jak było naprawdę. Oczekuję od samorządu warszawskiego też precyzyjnej informacji. Te bulwersujące informacje o saloniku VIP dla jakichś polityków, którzy tam z tego saloniku mieli korzystać, to musi być wyjaśnione do samego spodu. I jeśli złamano prawo, to będzie prokurator oczywiście. Jeśli złamano tylko kwestię dobrych obyczajów, to będzie odpowiedzialność polityczna.
1: Opozycja uderza w największą partię koalicji rządowej. Marcelina Zawisza z partii Razem mówi, że mamy do czynienia z sytuacją patologiczną, bo gdy Polacy nie mogą dostać się do lekarzy, ci przyjmują bez kolejki polityków Koalicji Obywatelskiej.
3: Ogranicza się badania diagnostyczne, ogranicza się dostępność systemu ochrony zdrowia. Za chwilę będziemy mieli festiwal odwoływanych i przekładanych badań, ponieważ pokończą się po prostu kontrakty. Mają osobną, odrębną ścieżkę po to, żeby dostać się do lekarza szybciej. To jest de facto plucie ludziom w twarz i każda osoba, która po prostu jest w koalicji rządzącej, dopuszcza się tego typu rzeczy, powinna natychmiast złożyć mandat, podać się do dymisji.
1: Michał Woś z Prawa i Sprawiedliwości przekonuje, że to nie jest jednostkowy przypadek.
4: To nie jest jakiś absolutnie szokujące, tylko tak jak ten szpital działał, tak działa całe państwo Tuska. Tak jak oni zawłaszczyli ten szpital, tak zawłaszczają całe państwo. I w każdej dziedzinie życia widać właśnie takie patologie, wszystkim czym się zajmuje Platforma Obywatelska, takie efekty przynosi.
1: Nawet koalicjanci żądają wyjaśnień. Przewodnicząca Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz napisała na Platformie X, że ta sprawa jest nie do obrony. Jakub Stefaniak z PSL przypomina jednak, że podobne sytuacje miały miejsce za rządów Prawa i Sprawiedliwości, dlatego w jego ocenie potrzebne są zmiany systemowe.
5: Ja pamiętam doskonale, jak moi krajanie, ponieważ pochodzę z Lublina, byli zbulwersowani, że w jednym z lubelskich szpitali marszałek województwa lubelskiego z PiS-u zarejestrował pacjenta NN, czyli Jarosława Kaczyńskiego, i witał go z kwiatami. Takie sytuacje niestety mają miejsce, ale nic się nie zmieni, jeżeli nie będzie naprawy systemu. To trzeba systemowo rozwiązać.
1: Do dyskusji na temat zmian w systemie zdrowia wzywa minister zdrowia Lewica. Lider ugrupowania, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, powiedział, że jego formacja jest gotowa do poparcia bardzo radykalnych zmian i przedstawił 4 postulaty, które trzeba wdrożyć.
6: Określenie maksymalnego limitu wynagrodzenia dla lekarzy, zakaz łączenia praktyki prywatnej z praktyką w publicznych jednostkach opieki zdrowotnej, właściwe w pewnym wymiarze czasowym wykorzystanie aparatury medycznej, egzekwowanie ewidencji czasu pracy lekarzy.
1: Premier Donald Tusk powiedział, że zastanawia się nad podobnymi rozwiązaniami.
2: Mi będzie zupełnie obojętne, będzie dobry pomysł, który będzie w interesie pacjentów i ograniczy nadużycia, to on może być Lewicy, Konfederacji, PSL-u, PiS-u, kompletnie mnie to nie będzie obchodziło. My swoje propozycje przygotujemy, będę otwarty na każdą korektę, byleby to zrobić naprawdę szybko i odważnie.
1: Wczoraj posłowie rozpoczęli pracę nad rządowym projektem ustawy, który umożliwi zbieranie informacji o zarobkach lekarzy po numerze PESEL. To pozwoli oszacować, jaka jest skala ewentualnych wyłudzeń i nieprawidłowości. Dla Polskiego Radia 24 Michał Fabisiak.

0: Rewolucja internetowa w szkołach. Rząd tworzy nowoczesne laboratoria sztucznej inteligencji. Ten program obejmie 12 tysięcy szkół i zostanie częściowo sfinansowany z pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Informacje zebrała Sylwia Białek.
1: Sztuczna inteligencja zmienia rzeczywistość, zmienia też szkołę, mówiła ministra edukacji Barbara Nowacka.
2: Egzaminy takie, jak je znamy, stoją dzisiaj pod znakiem zapytania. Ich bezpieczeństwo, ale również ich sensowność. Kwestia sprawdzania wiedzy na każdym etapie, nie tylko egzaminów. Pewno uczenia się, bo z jednej strony sztuczna inteligencja podsunie wam dane informacje, z drugiej strony wyciągać logiczny sens i umieć zastosować do rzeczywistości, lepiej zapamiętać samemu.
1: Barbara Nowacka podkreśliła, że jednym z najważniejszych wyzwań jest przyszłość rynku pracy. Zaznaczyła, że na zmianę trzeba być przygotowanym sprzętowo, ale też mentalnie.
2: Tak samo jak niesamowicie istotne będzie, by cały czas zachować empatię i wrażliwość. Tego nam nie da maszyna. Empatii uczycie się w domu, uczycie się w przedszkolu, uczycie się w szkole, uczycie się wzajemnie. I bez względu na to, jak wiele nas

0: narzędzi wprowadzimy, a wprowadzamy. 12 tysięcy pracowni AI, pracownie STEM do większości szkół w Polsce. To masywny program. To oprócz tego oczywiście wsparcie dla nauczycielek i nauczycieli, by mogli was przeprowadzić przez tę zmianę, ale przede wszystkim zmiany w podstawach programowych, zmiany w sposobie uczenia, tak byście pozostali sobą.
1: W 8 tysiącach szkół podstawowych i 4 tysiącach ponadpodstawowych powstaną nowoczesne laboratoria. Dostawy sprzętu do szkół już się rozpoczęły, zakończą w drugiej połowie lipca. Każde laboratorium zostanie wyposażone w kompleksowy zestaw urządzeń obejmujący między innymi laptopy dla uczniów i nauczycieli, jednostkę centralną obsługującą usługi AI, urządzenia sieciowe, monitor interaktywny, kamerę z mikrofonem oraz specjalistyczne oprogramowanie. Premier Donald Tusk powiedział, że największym wyzwaniem dla dzieci i młodzieży będzie umiejętne wykorzystanie sztucznej inteligencji.
2: Nie zastanawiajcie się za bardzo, co z wami zrobi sztuczna inteligencja, tylko powiedzcie sobie wtedy, kiedy będziecie jej używali, uczyli się, jak ją najlepiej stosować, żebyście mieli taką zdecydowaną wolę robienia coś ze sztuczną inteligencją, a nie żyli w takiej atmosferze kapitulacji, że sztuczna inteligencja zrobi coś z wami. Tak samo nie myślcie o tym, że sztuczna inteligencja zrobi coś za was.
1: Premier zaznaczył, że sztuczna inteligencja wkroczyła już do świata polityki.
2: Ja jako polityk w tej chwili, niestety z zawodu, zwróciłem nawet uwagę na to, i to też się zmieni naszą rzeczywistość, że w kilku krajach zrobiono badania, na przykład w Hiszpanii blisko 15% wyborców podejmuje decyzję, na kogo głosować, wyłącznie na podstawie rekomendacji czata. To znaczy, no, wchodzisz w telefon, pytasz, na kogo głosować, i sztuczna inteligencja ci podpowiada, na kogo. Pół biedy, gdyby ta sztuczna inteligencja była z definicji zawsze neutralna, obiektywna i najmądrzejsza.
1: Wiceminister cyfryzacji Paweł Olszewski podkreślał, że z nowinek technologicznych trzeba korzystać w sposób przemyślany, dlatego jego resort kładzie nacisk na edukację.
3: My jako Ministerstwo Cyfryzacji poza zakupem tego sprzętu wskazanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspieramy Ministerstwo Edukacji licznymi programami szkoleniowymi poprzez NASK i inne instytucje podległe, ale również prowadzimy szkolenia, w których część z Państwa na pewno uczestniczyła. Choćby Broń się w necie, razem z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, gdzie uczymy, szkolimy, uprzedzamy, jeśli chodzi o radykalizację, polaryzację społeczną, wykorzystywanie w sposób negatywny AI-a.
1: Ministerstwo Cyfryzacji przeznaczy na wyposażenie laboratoriów 1 860 000 000 zł ze środków KPO i z budżetu państwa. Łączna wartość środków na cyfryzację oświaty w latach 2024-2026 w ramach KPO wynosi ponad 5 mld zł. Sylwia Białek, Polskie Radio.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
5: Halo, czy nas słyszycie?
4: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
6: Abemus Papam.
4: Plebiscyt Polskie Radio PL.
0: Po reklamie. Autopromocja.
7: Świat przyspiesza. My go porządkujemy. Codziennie w Polskim Radiu 24 wyjaśniamy, co naprawdę dzieje się na świecie, dlaczego to ważne i co z tego wynika. Bez chaosu, bez papki, bez pustych nagłówków. Światopogląd. Od poniedziałku do piątku, kwadrans przed 17. Zapraszam w imieniu swoim i Ernesta Zozunia. Wojciech Cegielski.
8: Wielka historia i ta trochę mniejsza, nie mniej ważna. Słynne nazwiska, zapomniani bohaterowie i świadkowie przełomowych w dziejach wydarzeń. O tym wszystkim rozmawiamy w magazynie Turbo Historia. W każdy piątek po 22.05. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: To kolejny element w budowaniu nowej architektury bezpieczeństwa, tak szef MON podsumowuje podpisanie polsko-niemieckiej umowy o współpracy obronnej. Polityczna burza i szereg wszczętych działań. Chodzi o sprawę ogromnych zarobków jednego z warszawskich lekarzy. To między innymi okazja do promowania tolerancji. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Mowie Nienawiści. Minęła siódma. Rafał Boguta, zapraszam. Zaczynamy jednak od tragicznego wypadku drogowego w Sosnowcu. Dwie osoby nie żyją, a dwie trafiły do szpitala. Jak poinformowała Śląska Straż Pożarna, samochód osobowy na prostym odcinku drogi uderzył w słup. Dwóch młodych ludzi zginęło na miejscu. Teraz przyczyny wypadku ustala policja pod nadzorem prokuratury. Polska i Niemcy, Niemcy i Polska wspólnie przejmują odpowiedzialność za bezpieczeństwo w Europie, tak mówił w Warszawie niemiecki minister obrony Boris Pistorius. Szefowie MON Polski i Niemiec podpisali nową umowę o współpracy obronnej. O szczegółach Mariusz Pieśniewski.
2: Tak niemiecki minister obrony witał w Warszawie polskich żołnierzy. I spotkanie szefów resortów obrony obu państw było wyjątkowo serdeczne.
3: Dokładamy kolejny element do budowania nowej architektury bezpieczeństwa w Europie.
2: Mówił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, a Boris Pistorius podkreślił, że jest to pierwsza taka umowa od 15 lat w nowej rzeczywistości bezpieczeństwa w Europie.
4: Polen, Deutschland, Deutschland und Polen.
2: Polska, Niemcy, Polen, Niemcy i Polska. Powtarzam to raz jeszcze, wspólnie biorą na siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo w Europie. Oba kraje mają ściśle współpracować m.in. w obszarze cyber, działań w kosmosie, mobilności wojsk czy bezpieczeństwie na Bałtyku. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
1: Z kolei w Berlinie doszło do przekazania Polsce kolejnej partii dóbr kultury zrabowanych podczas II wojny światowej. Niemcy zwróciły Polsce zabytki polskiego kolejnictwa, pierścień Jagiellonów oraz średniowieczny rękopis. Konsekwencje personalne, kontrole w szpitalach, wniosek premiera do Najwyższej Izby Kontroli i zaangażowanie się w sprawę prokuratury. Sprawa młodego lekarza, który w ciągu roku zarobił blisko 1 600 000 złotych, zatacza coraz szersze kręgi. Premier Donald Tusk oczekuje od właściciela Szpitala Południowego, czyli warszawskiego samorządu, informacji, czy politycy Koalicji Obywatelskiej byli przyjmowani na innych zasadach niż wszyscy. Więcej o tym Sylwia Białek.
5: Parlament w przyspieszonym tempie pracuje nad ustawą, która wiąże zarobki lekarzy z numerem PESEL. Premier Donald Tusk zwrócił się do NIK-u o przeprowadzenie całościowej kontroli wydawania publicznych środków na ochronę zdrowia. Nie wykluczył wniosków prokuratorskich w tej sprawie. Dodatkowo zażądał od Szpitala Południowego informacji, czy była specjalna ścieżka przyjęć dla polityków jego partii.
6: Znaczy mówię o tym saloniku VIP i tak dalej. Jeśli coś takiego miało miejsce, to muszą polecieć głowy. To w ogóle nie ma o czym gadać. Nie? Chcę, żeby wszyscy poważnie podeszli do kwestii sprawdzenia. Jest zło reagować.
5: Kacprzyk to warszawski radny, który do poniedziałku był członkiem Koalicji Obywatelskiej. Stołeczny ratusz poinformował, że został zwolniony z pracy. Szpital przygotowuje zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie, a prokuratura postanowiła zbadać ją z urzędu. Sylwia Białek, Polskie Radio.
1: Stołeczna policja w porozumieniu z prokuraturą gromadzi dowody w sprawie samozwańczych patroli, które zaczepiają podróżnych na warszawskim Dworcu Centralnym. Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek podkreśla, że w państwie prawa tylko określone służby mają przywilej kontrolowania obywateli, a każda próba podszywania się pod funkcjonariuszy będzie miała finał w sądzie.
7: W Polsce służby mundurowe oraz te służby, które mają uprawnienia do legitymowania osób, które w Polsce przebywają, tylko one mogą dokonywać takich czynności. Podszywanie się pod funkcjonariusza jest karalne, więc my będziemy działać standardowo wobec wszystkich tak samo. Jeżeli zostanie udokumentowane, że było takie podszywanie, to osoby zostaną zidentyfikowane, będą stawiane im zarzuty.
1: Resort Spraw Wewnętrznych

0: nie ma wątpliwości, to niedopuszczalne łamanie prawa, a każdy przypadek jest weryfikowany pod kątem karnym. W sprawę angażują się też kolejarze, którzy zwiększają nadzór nad dworcem centralnym. Ma podnosić świadomość na temat zagrożeń związanych z hejtem i promować tolerancję. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Mowie Nienawiści. Został on ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Każdy z nas jest inny i będziemy się za sobą spierać, ale należy odróżnić krytykę od hejtu, mówi Agata Wierny, mediatorka i specjalistka w zakresie przeciwdziałania przemocy.
1: Krytyka to jest informacja zwrotna dla osoby, że jej działanie, ja mam na to inny pomysł, nie podoba mi się takie działanie. Hejt będzie już o osobie, że ty jesteś jakaś, ty jesteś jakiś. Bo jest różnicą, jeśli ja powiem zrobiłeś, zrobiłaś to źle, nie podoba mi się to, a jest różnica, jeśli powiem jesteś beznadziejna, kompletnie do niczego.
0: Zgodnie z definicją przyjętą przez Komitet Rady Europy, mowa nienawiści to każda forma wypowiedzi, która rozpowszechnia, propaguje lub usprawiedliwia nienawiść rasową, ksenofobię, antysemityzm lub inne formy nienawiści oparte na nietolerancji. W polskim kodeksie karnym mowa nienawiści nie jest przestępstwem jako takim, ale istnieją przepisy, które umożliwiają walkę z tym zjawiskiem.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Do Polski coraz większymi krokami zbliża się fala gorąca. Dziś jeszcze co prawda bez upału, a na znacznym obszarze przelotnie pada. Na południowym zachodzie możliwe będą też burze. Bez opadów dziś tylko na południowym wschodzie. Termometry pokażą maksymalnie od 20 stopni na Suwalszczyźnie i na Wybrzeżu, 24 stopni w centrum do 27 stopni na Dolnym Śląsku. Wiatr na ogół słaby z zachodu i północnego zachodu, w czasie burz porywisty. Jutro 30-stopniowy upał prognozowany jest na zachodzie kraju, a w sobotę ma już objąć znaczny obszar Polski. W weekend spodziewane są też groźne burze z ulewami.
3: Poranek w Polskim Radiu 24.
4: Dzień dobry, dzień dobry. 7:06 na zegarach, przed nami czwartek, 18 dzień czerwca 2026 roku. Roch Kowalski, witam się z Państwem ponownie. Przed nami 169 dzień roku. Słońce wzeszło o 4:14, a zajdzie punktualnie o 21:00. Dzień się jeszcze wydłuża i trwa 16 godzin i 46 minut. A imieniny obchodzą dzisiaj Efrem, Elżbieta, Leonia, Maryna, Marek i Mikołaj.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
4: W naszym studiu Ignacy Niemczycki, wiceminister spraw zagranicznych z ramienia Polski 2050. Dzień dobry, panie ministrze.
5: Dzień dobry państwu. Dziękuję za zaproszenie.
4: Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia. Jak nastroje w koalicji po wydarzeniach ze Szpitala Południowego w Warszawie?
5: No to jest absolutny skandal. Myślę, że trzeba jak najszybciej dojść do tego, jak taka sytuacja mogła w ogóle mieć miejsce, rozliczyć te osoby. Jeżeli doszło do złamania przepisów, no to powinny zająć się tym prokuratura i sądy. No, dla
4: A sama prokuratura,
5: absolutnie...
4: która od 3 lat nie złożyła wniosku w sprawie aktu oskarżenia w sprawie wyborów kopertowych? Liczy pan, że skrupulatnie wyjaśnisz sprawę Szpitala Południowego?
5: No myślę, że premier dał bardzo jasny sygnał i mam nadzieję, że na to prokuratura zareaguje. Ciężko mi sobie wyobrazić, żeby było inaczej. Myślę, że to jest sprawa, która wiele z nas nie smaczyła. Jest, tak jak mówię, zupełnym skandalem i po prostu musi zostać wyjaśniona. No nie ma miejsca, nie ma przyzwolenia na tego rodzaju działania. Mam nadzieję, i to oczywiście nie jest w moich kompetencjach, ale będę to powtarzał publicznie, że w takich sprawach naprawdę trzeba się zachowywać w sposób bardzo zero-jedynkowy, po prostu wprost takie działania potępiać.
4: Wystarczająca była ta reakcja premiera?
5: No, wydaje mi się, że była wystarczająca. Powiedział bardzo wyraźnie o tym, że to była sytuacja nie do zaakceptowania i też powiedział, że głowy muszą polecieć.
4: Jakie głowy? Bo ja nie, poza wspominanym lekarzem i panią dyrektor do spraw medycznych tego szpitala, nikt więcej nie poniósł konsekwencji. Pytany o dymisję ministra Marcina Kierwińskiego, szefa warszawskich struktur, bo mam wrażenie, że tu mamy dwa problemy jednocześnie. Jest problem systemowy dotyczący zarobków lekarzy. Jest problem systemowy w Koalicji Obywatelskiej, w której musiało być tajemnicą

0: poliszynela, że w południowym naszych przyjmują szybciej.
1: Nie chcę się wypowiadać o sytuacji w partiach innych niż Polska 2050, bo po prostu nie mam wiedzy, nie wiem, jaką rolę pełni Marcin Kierwiński. Jest to sytuacja nie do zaakceptowania. Jeżeli faktycznie jest tak, jak pan zasugerował, że w partii struktury o tym wiedziały, no to mam nadzieję, że premier wyciągnie z tego wnioski i głowy polecą. Dla mnie to jest oczywiste. No, jakiejkolwiek partii by to nie dotyczyło. Myślę, że zupełnie jasny dla nas wszystkich standard w Polsce jest taki, że do takich sytuacji nie może dochodzić. I oczywiście one się czasem niestety zdarzają, natomiast wymagają bardzo zdecydowanej reakcji. To jest dla mnie jasne.
0: Nie dziwi pana to, że partia sama nie znalazła tego problemu? To znaczy, że nikt, właściwie, że w partii nikt nie podniósł larum, że taka sytuacja ma miejsce?
1: Dziwi, ale... Okay. Cóż ja mogę więcej powiedzieć o partii, w której nie jestem. Szanuję moich kolegów, a częściowo też przyjaciół. Natomiast tutaj ta reakcja, wydaje mi się, powinna w najbliższych dniach nastąpić zdecydowanie mocna. Zobaczymy.
0: Nie, no pytam o to, bo w kontekście takim, że to jest właściwie obarczenie Platformy Obywatelskiej obarcza cały rząd w tym wypadku. Wszystkie ugrupowania koalicyjne.
1: Pracujemy razem w koalicji. Jak pan wie, ja jestem zwolennikiem tego, żeby koalicja konsekwentnie współpracowała i żeby za bardzo tą łódką koalicyjną nie huśtać, ale to też oznacza, że musimy być wobec siebie uczciwi w takich sytuacjach trudnych, takich jak ta. I musimy wzajemnie od siebie się domagać sprawnych działań, jeżeli chodzi o rozliczanie błędów.
0: Do wątków krajowych wrócimy jeszcze na koniec naszej rozmowy. To teraz wątki zagraniczne. Wierzy pan w trwałość porozumienia irańsko-amerykańskiego?
1: Chciałbym wierzyć, taką mam nadzieję. Jest to w naszym interesie. No doszło jednak do pewnego znaczącego przełomu. I prezydent Trump chyba też już dostrzega uspokojenie sytuacji jako tę sytuację, w której Stany Zjednoczone na tym zyskają. No ale cały czas prezydent Trump jednak podkreśla możliwość kolejnej eskalacji, jeżeli Iran nie będzie wypełniał swoich zobowiązań. Więc to jest na pewno trudna sytuacja. Czasem trzeba posłuchać rynków. Rynki zareagowały pozytywnie, wskazując na to, że wierzą w trwałość tego porozumienia i myślę, że tego bym się trzymał, zwłaszcza, że to właśnie reakcja rynkowa dla nas była najtrudniejsza, jeżeli chodzi o ceny paliw, ale też zachowanie giełd.
0: Izrael będzie sabotować to porozumienie?
1: Mam nadzieję znowu, że prezydent Trump, jego wpływ na premiera Netanyahu i na izraelską politykę jest na tyle duży, że uda się utrzymać w ryzach wszystkich aktorów bliskowschodnich.
0: Jakbyśmy mogli podsumować, to tak, tysiące ofiar, miliardy w zniszczeniach w rejonie Zatoki Perskiej, wstrzymane łańcuchy dostaw paliw, surowców przez cieśninę Ormus i dalej w świat. I co uzyskał Donald Trump? Że zapłaci 300 miliardów reparacji?
1: Stany Zjednoczone są mocarstwem i myślę, że to warto w takich sytuacjach sobie też przypominać.
0: Na kurzych łapkach.
1: I dlaczego w polityce liczy się także siła. Więc w takich sytuacjach, to też myślę o ostatnich dniach, w sytuacjach, kiedy my się spieramy z naszymi najbliższymi sojusznikami, z naszymi sąsiadami, to warto sobie przypominać, jak wygląda świat. I że światem dzisiaj nie rządzą reguły, nie jest tak, jakbyśmy chcieli, żeby działało wszędzie prawo międzynarodowe, tylko światem rządzi siła. I warto sobie to przypominać, patrząc na to, co też się wydarzyło na Bliskim Wschodzie, myśląc o na przykład polskiej polityce zagranicznej czy polskiej polityce europejskiej. Prezydent Trump wielokrotnie odwoływał się do tej strategii siły. Tak

0: jest. Nie mamy na tę sytuację przesadnie dużego wpływu. Natomiast to, co możemy zrobić, to wyciągnąć wnioski z tej sytuacji. Chciałbym, żebyśmy to robili.
1: Czyli żebyśmy byli silniejsi, wzmacniali swoją pozycję, zdolności, możliwości.
0: Żebyśmy byli silniejsi, ale żebyśmy mieli też świadomość, że sami w świecie nie mamy takiego przełożenia, nie mamy takiej siły jak z naszymi sojusznikami. I to zdaje się, że to poprzedni były już szef Komisji Europejskiej powiedział, że wszystkie państwa w Europie są w kontekście globalnym małe, ale nie wszystkie zdają sobie z tego sprawę. I warto sobie właśnie w takich momentach o tym przypominać.
1: To teraz uwaga natury aksjologicznej. Do czego doprowadza taka spirala wzmacniania i budowania siły przez poszczególne państwa? To historia już nam wielokrotnie pokazała.
0: No i dlatego właśnie musimy współpracować. I to staram się powiedzieć, że to nie może być tylko i wyłącznie wzmacnianie struktur narodowych plus to, co niestety ostatnio widzimy, też wzmacnianie takiego języka nacjonalistycznego, tylko to też musi być na przykład wzmacnianie Unii Europejskiej. Tym tutaj chyba nikogo nie zaskoczę, że to mówię.
1: Tylko z jakichś powodów, i to rozmawialiśmy o tym w reżyserce od rana, z jakich powodów narracja prawicowa jest, ta nacjonalistyczna jest zawsze bardziej skuteczna?
0: Myślę, że tu przechodzimy do innego tematu, ale tak myślę sobie o tych latach polskiego członkostwa w Unii Europejskiej. Jednoznaczny sukces, to wynika ze wszystkich danych, a jednocześnie liczba osób krytycznych wobec Unii Europejskiej w Polsce rośnie. I myślę, że też my, te osoby, które ja bym siebie nazwał eurorealistą, jestem euroentuzjastą, ale uważam, że to jest realizm. My też musimy się nauczyć inaczej, w sposób bardziej przekonywujący mówić o Unii Europejskiej. Być może tutaj czegoś zabrakło. Założyliśmy, że to jest absolutnie zrozumiałe dla wszystkich, a nie wprowadziliśmy jakiejś skutecznej opowieści.
1: To z tego wjazdu kieszonkowego teraz wyjedziemy, bo pan wspominał o budowaniu odporności, o współpracy. Jest porozumienie o współpracy w zakresie militarnym z Niemcami. Czego dotyczy tak na dobrą sprawę ta umowa?
0: No to jest współpraca w dziedzinie obronności. Tam są ważne zapisy dotyczące na przykład mobilności wojskowej, czyli w sytuacji trudnej jakie procedury obowiązują, żeby szybko wojska mogły przekraczać granice. To są takie bardziej operacyjne kwestie. Ta umowa nie jest na takim poziomie jak umowy, jak traktaty między państwami, w tym sensie nawet nie wymaga ratyfikacji.
1: Właśnie o to chodziło, żeby nie wymagała ratyfikacji?
0: Nie. To chodziło o to, żeby wprowadzić takiego rodzaju rozwiązania, które usprawnią współpracę w dziedzinie obronności. Bardzo dużo rzeczy w takich sytuacjach zależy od procedur, od konkretnych, bardzo szczegółowych zapisów. Takich zapisów nie wprowadza się w traktatach. No wystarczy przeczytać, to nikogo nie zachęcam, ale specjalistów może wystarczy przeczytać traktaty, żeby zobaczyć, że tam są zapisy natury ogólnej, nie takie bardzo precyzyjne.
1: No pytam, bo wprost w opinii publicznej pojawiała się taka teza, że to jest umowa, a nie traktat, bo rząd obawiał się, że traktat z Niemcami prezydent Karol Nawrocki by zawetował.
0: No jeżeli prezydent Nawrocki chce wetować umowę z naszymi sojusznikami, no to już naprawdę niech on się na ten
1: ale
0: temat
1: wypowie. Ale ja nie wiem, czy by chciał. Ja pytam, czy wy mieliście w rządzie taką
0: też
1: obawę?
0: Ja też nie wiem. Od początku umowa dotycząca obronności była prowadzona sektorowo. Jest taka ścieżka umów sektorowych i ta umowa była prowadzona przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Od początku założenie było takie, że to właśnie będzie umowa taka bardziej techniczna w swoim charakterze.
1: Okay. W tym kontekście, bo dzisiaj czytałem komentarz Bartosza Wielińskiego, który wiąże ze sobą bezpośrednio akcję Bąkiewicza i jego działaczy

z ruchu obrony granic w Berlinie i ten pochód z krzyżem zatrzymany, nielegalny pochód z krzyżem zatrzymany przez niemiecką policję, że to jest bezpośrednio wiąże to Bartosz Wieliński z tą

0: działania. Nie wiem, czemu to służy. Naprawdę wroga dzisiaj mamy jednego. Jest nim Rosja. To jest faktyczne zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski. Jeżeli ktoś tego nie rozumie, to po prostu...
1: Dwa pytania o Bąkiewicza. W takim razie, czy te działania niemieckiej policji nie były zbyt brutalne, jak twierdzą protestujący, manifestujący?
0: Nie umiem ocenić, nie wiem, jaki jest standard działania polskiej policji, jeżeli takie wątpliwości
1: niemieckiej
0: policji, jeżeli takie będzie miał wątpliwości pan Bąkiewicz, to może skorzystać z trybu sądowego w Niemczech. Oczywiście polski konsul był na miejscu, zajął się panem Bąkiewiczem tak, jak się zajmuje każdym innym polskim obywatelem.
1: No to już właściwie odpowiedział pan na moje drugie pytanie. Jak to jest możliwe i jak bardzo nas niepokoi to, że w Polsce mieliśmy do czynienia z egzekucją na kremlowskie zlecenie?
0: No to jest sprawa, którą się zajmują służby specjalne i w tym sensie należy to traktować absolutnie poważnie. Widzimy, że takich sytuacji działań hybrydowych ze strony Rosji jest w naszym regionie dużo i zgoda ekspertów jest taka, że takich sytuacji podprogowych może się w naszym regionie pojawiać coraz więcej. Nie chcę mówić o tej konkretnej sytuacji, bo po prostu nie wiem tego, nie mam i też publicznie jeszcze nie zostały przedstawione żadne informacje dotyczące zaangażowania państw trzecich.
1: Czy rosyjscy opozycjoniści, którzy przebywają w Polsce, powinni być niejako z urzędu objęci ochroną? Bo tutaj wiemy, że była ta historia, że pan Kuzowkow odmawiał ochrony państwa.
0: Myślę, że te osoby, którym, gdzie służby mają przekonanie, że grozi im, coś im grozi, tak, powinny być objęte ochroną.
1: To kwestia Ukrainy. Czy są jakiekolwiek zwiastuny, że w Kijowie jest refleksja nad upamiętnieniem UPA?
0: Myślę, że tak. Sygnały, które też ja otrzymywałem, były takie, że strona ukraińska będzie dążyć do deeskalacji tej sytuacji. Uważam, że to jest dobry kierunek.
1: Ale spodziewamy się jakiegoś gestu?
0: Mówię, poczekajmy. Nie, naprawdę tutaj ten gest jest po stronie ukraińskiej, nie po naszej.
1: Czasu już chyba niewiele zostało. Tak jak rozumiem, datą graniczną jest przyszłotygodniowa konferencja o odbudowie Ukrainy.
0: Wie pan co, no, datą graniczną, ja nie wiem, czy tutaj jest data graniczna. Trzeba sobie zdać sprawę, że my spory historyczne z Ukrainą będziemy pewnie toczyć jeszcze wiele lat. Co nie zmienia tej sytuacji bezpieczeństwa, w której jesteśmy. No ja to mówię już bardzo prostym językiem. Naszym wrogiem jest dzisiaj Rosja. Naprawdę w sytuacji, w jakiej jesteśmy, bezpośredniego zagrożenia, eskalowanie takich sporów nie jest w niczyim interesie. I to nie chodzi o to, żeby bagatelizować te sprawy, tylko zdać sobie sprawę, jaki jest szerszy kontekst.
1: Ale to Wołodymyr Załyński, myśli pan, przyleci na tę konferencję do Gdańska?
0: Tak, jestem przekonany, że tak.
1: To na koniec jeszcze dwa wątki, bo wiem, że już czasu bardzo mało nam zostało, więc zrobimy taką rundkę krótkich pytań. Czy polski rząd wie, jaka była treść rozmów między Karolem Nawrockim a Donaldem Trumpem podczas niedzielnego spotkania w Waszyngtonie?
0: Ja takiej relacji nie widziałem.
1: Wiedzą państwo, z jakimi założeniami kancelaria prezydenta jechała do Waszyngtonu?
0: Nie.
1: Czyli nie ma komunikacji co do tej wizyty z kancelarii prezydenta?
0: Nie chcę mówić za cały rząd. Być może ktoś w rządzie takie informacje otrzymał, ja ich nie otrzymałem.
1: Okej, nie spodziewałem się, że aż tak będzie krótka ta seria pytań. To jeszcze kwestie związane z polityką krajową, bo to obiecałem. Do wczoraj Polska 2050 miała zdecydować, czy wystawiacie kandydata na prezydenta Krakowa. Co z kandydaturą Pawła Śliza?
0: No jak rozumiem, na razie czekamy z tą decyzją.
1: Czyli zarząd nie podjął decyzji wczoraj?
0: O ile wiem, nie.
1: A co z, bardzo szybko pan odpowiada, a co z podniesieniem kwoty wolnej od podatku w takim razie, bo tutaj minister Domański mówi, że propozycja jest do rozważenia, że mógłby się nad nią pochylić. Przemysław Czarnek licytuje, mówi 180 tysięcy.

0: Różnica jest taka, że my jednocześnie prezentujemy źródła finansowania, potencjalne źródła finansowania takiej propozycji i na tym bym się chciał skupić. I w tym sensie dałoby się realnie wpisać tę propozycję w kolejne budżety. Więc to jest klucz też tej propozycji. Rozumiem, że skupiamy się wszyscy na kwocie podniesienia progu, natomiast kwestia finansowania też jest absolutnie kluczowa.
1: I są nadzieje, że minister Domański zmieni zdanie na ten temat?
0: Ja nie uważam, że to jest proces rozpisany na parę miesięcy. Bardziej spodziewam się tego, że inicjujemy pewną dyskusję.
1: Ale wam parę miesięcy do rządzenia zostało tylko.
0: Jeszcze nie parę miesięcy, tylko jeszcze więcej niż rok. Widzimy, że ta dyskusja nie jest łatwa. Myślę, że częścią kampanii wyborczej będą też rozmowy, co widzimy po zachowaniu Czarnka, będą też rozmowy, dyskusje o tym progu.
1: To na koniec. Śledzi pan mundial, ten za oceanem? W ogóle jest pan fanem piłki nożnej?
0: No, jestem umiarkowanym fanem, okay. Ale muszę powiedzieć, że jak po pierwsze nie gra Polska, to mniej. Mam też zapasową drużynę, Włosi.
1: Okay.
0: No, ale ani jedni, ani drudzy nie grają. Więc
1: nie ma po co śledzić.
0: No więc tak.
1: Okej, okay. No to nie pociągnę za język jego rozgrywki. W takim razie bardzo serdecznie dziękuję. Ignacy Niemczycki, wiceminister spraw zagranicznych z ramienia Polski 2050, był naszym gościem. Dzięki wielkie, panie
0: dziękuję
1: ministrze.
0: Dziękuję bardzo, miłego dnia.
1: Za 3 minuty usłyszy się z państwem Rafał Boguta i przedstawi najnowsze informacje.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna. Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer 1 wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Po reklamie. Autopromocja.
10: Klimat jaki jest, każdy widzi.
11: Zmiana klimatu nie wiąże się z tym, że nie ma opadów. Te opady będą bardziej skumulowane, bardziej intensywne.
12: Ale my nie załamujemy rąk.
13: Spotykamy się z mieszkańcami, pokazujemy jak gotować, żeby nie marnować.
14: Ludzie, działania i zmieniający się klimat.
12: Każdy z nas ma przecież wpływ na to, jaką planetę zostawimy kolejnym pokoleniom.
14: I o tym rozmawiamy w audycji.
12: Zmiana klimatu od poniedziałku do piątku o 19:05.
14: I na stronie polskieradio.pl.
12: Zapraszamy.
14: Marta Hoppe
12: i Patryk Michalski.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
15: Zbliża się 7:30. Rafał Boguta. Zapraszam. Porozumienie pokojowe USA-Iran.

0: podpisane na odległość. Amerykański prezydent potwierdził tę wiadomość po kolacji w Pałacu Wersalskim. Dokument zaczął obowiązywać od razu. To trudna sytuacja, ale jest nadzieja, że porozumienie będzie trwałe, ocenił na naszej antenie wiceminister spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki.
1: Czasem trzeba by posłuchać rynków. Rynki zareagowały pozytywnie, wskazując na to, że wierzą w trwałość tego porozumienia i myślę, że tego bym się trzymał, zwłaszcza, że to właśnie reakcja rynkowa dla nas była najtrudniejsza, jeżeli chodzi o ceny paliw, ale też zachowanie giełd.
0: Porozumienie USA-Iran zakłada m.in. natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormus i zakończenie amerykańskiej blokady irańskich portów. Robert Bąkiewicz jest w Polsce znany jako osoba, która nie ma szacunku do munduru. Tak o sprawie lidera nieformalnego ruchu obrony granic mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. We wtorek Bąkiewicz został tymczasowo zatrzymany w Berlinie po tym, jak wraz z członkami swojej grupy próbował umieścić krzyż przy tymczasowym pomniku upamiętniającym polskie ofiary niemieckiej okupacji.
2: Widzieliśmy nagrania, kiedy odzywał się w sposób moim zdaniem niedopuszczalny do polskich funkcjonariuszy Straży Granicznej. I to niestety świadczyło wobec polskich funkcjonariuszy, że no pan Bąkiewicz chce łamać zasady i to, że ktoś nosi mundur i działa w prawie, niespecjalnie go interesuje.
0: Minister zapewnił też, że jeśli okaże się, że przy zatrzymaniu zostało naruszone prawo, Robert Bąkiewicz znajdzie się pod ochroną polskiego państwa. Poważna awaria w Dąbrowie Górniczej. Część mieszkańców nie ma ciepłej wody. Problem może dotyczyć nawet kilku tysięcy odbiorców z dzielnic Gołonóg i Reden. Naprawa awarii może potrwać nawet do jutrzejszego popołudnia. Andrzej Poczobut we wrześniu zamierza wrócić na Białoruś. Dziennikarz i działacz odebrał wczoraj w Parlamencie Europejskim nagrodę imienia Sacharowa. Otrzymał ją, gdy przebywał w białoruskim więzieniu. Poczobut dziękował w Strasburgu za wsparcie. Został nagrodzony gromkimi brawami. Dziennikarz przyznał też, że po otrzymaniu informacji o europejskiej nagrodzie podejście strażników się zmieniło.
3: Ja generalnie dzieliłem strażników na tych, którzy są w stanie tobie zrobić krzywdę z własnej inicjatywy. I tych, którzy wykonują rozporządzenia. Wszyscy wykonują rozporządzenia, ale niektórzy są nadgorliwi. No to ta nadgorliwość wobec mnie nagle zniknęła.
0: Andrzej Poczobut zapowiedział też, że wróci na Białoruś przed zjazdem Związku Polaków na Białorusi 13 września. Za swoją działalność społeczną i dziennikarską oraz krytykę reżimu Aleksandra Łukaszenki Andrzej Poczobut był wielokrotnie zatrzymywany i aresztowany.

0: Będzie pochmurno, ale nadchodzi fala upałów. W ciągu dnia temperatura nie przekroczy 27 stopni i tyle wskażą termometry w województwie lubuskim. Na południu 25 stopni, w centrum 23-24, a nad Bałtykiem 21-20 stopni. W całym kraju zachmurzenie umiarkowane, miejscami głównie na północy, na zachodzie i w centrum przelotne opady deszczu, a na południowym zachodzie, zwłaszcza w rejonie Sudetów, możliwe burze. Filip Jastrzębski w naszym studiu. Cześć Filipie ponownie.
1: Dzień dobry ponownie.
0: Będziemy rozmawiać m.in. o Maji Chwalińskiej, tak? Będzie?
1: Możemy coś powiedzieć. Dostała kartę, to dostała. Po co drążyć?
0: Więc czas na informacje sportowe.
1: Ale oczywiście od mundialu zaczniemy.
0: Jednak.
1: Tak, bo nie możemy udawać, że tam za oceanem nie grają w piłkę.
0: No to nie udawajmy.
1: A grają tak sobie czasami, jak na przykład Portugalczycy. Zresztą te europejskie drużyny zawodzą na tym mundialu, ale to też jest tak, że nieważne jak się zaczyna, ważne jak się kończy. Tak kiedyś mówił Leszek Miller.
0: Najlepiej się to w jego wykonaniu sprawdziło.
1: Ale czasami to się w życiu sprawdza. Więc zobaczymy, jak skończą Portugalczycy, a zaczęli od remisu z Demokratyczną Republiką Konga 1-1. Przypomnę, że wcześniej punkty stracili m.in. Hiszpanie po remisie z Republiką Zielonego Przylądka. Sporo takich ciekawych, niespodziewanych wyników na tych mistrzostwach świata i jeszcze pewnie wiele przed nami. W ostatnim dzisiejszym spotkaniu Kolumbijczycy pokonali w Meksyku Uzbekistan 3-1. W grupie L fantastyczne widowisko w Toronto. Anglia kontra Chorwacja. No i tutaj rzeczywiście był taki mecz mundialowy przez wielkie M. Reprezentacja 3.

0: Lwów wygrała 4-2. Dwie bramki dla Anglików zdobył Harry Kane. Skromnie Gana zdobyła 3 punkty, pokonując Panamę 1-0. Zwycięską bramkę tuż przed końcem zdobył Caleb Jirenki. Dziś wieczorem i w nocy znów 4 spotkania. O pierwsze punkty zagrają Czesi, którzy zmierzą się z Republiką Południowej Afryki. Ponadto Szwajcaria zagra z Bośnią i Hercegowiną, Kanada z Katarem, a Meksyk z Koreą Południową.
1: Zmieniamy dyscyplinę.
0: A nie. Dyscyplina jest ta sama.
1: No to nie, to ty się pomyliłeś. To po co był ten śródżingiel?
0: Teraz powinieneś powiedzieć, ale nie samym mundialem żyje człowiek, na przykład.
1: No to musisz mi wcześniej scenariusz tych rozmów dostarczać.
0: To będę ci podawał. Bo...
1: Nie samym mundialem żyje człowiek.
0: Tak, bo polskie kluby mają teraz wakacje, przerwę mają i szykują się do kwalifikacji do Ligi Mistrzów. 2 polskie zespoły wyślemy w bój i te polskie zespoły wczoraj dowiedziały się, z kim przyjdzie się
1: mierzyć. Ale jakie to polskie
0: zespoły? Lech Poznań i Górnik Zabrze. Okay. Mistrz Polski z Poznania i wicemistrz z Zabrza. Oba kluby rozpoczną rywalizację od drugiej rundy. Piłkarze z Wielkopolski trafili na duński zespół Orhus i myślę, że powinni sobie poradzić. Zabrzanie mają znacznie trudniejsze zadanie, bo przyjdzie im się zmierzyć z Fenerbahce Stambuł. Trener Górnika Michał Gaszparik cieszy się z takiego losowania.
2: Ja jestem zadowolony, bo chciałem w Fenerbahce, bo wcześniej graliśmy tam jeszcze jak byłem w Trnawie. Nie wiem, ja miałem takie marzenie, że chciałem jeszcze raz zagrać na tym stadionie przeciwko mocnemu Fenerbahce, bo to są też takie wyjątkowe mecze i jest tam niesamowita atmosfera, bardzo ładny stadion. My mamy na razie okazję zagrać przeciwko mocnemu Fenerbahce z gwiazdami. Spróbujemy walczyć z nimi. Będzie to ciężkie, ale no, spróbujemy.
0: W kwalifikacjach do Ligi Europy zagra Jagiellonia Białystok, w Conference League Kraków Częstochowa i GKS Katowice. I jeszcze koszykówka i Legia Warszawa, która jest już o krok od tytułu mistrza Polski. W 5. finałowym spotkaniu stołeczny zespół pokonał Zastal Zielona Góra 84-80 i prowadzi 3-2.
1: Filip Jastrzębski, bardzo serdecznie Filipie dziękuję i
0: dziękuję.
1: Do usłyszenia kiedyś tam.
0: Do usłyszenia.
1: Siódma 37 na zegarach, z nami Milena Rashid-Szechab, korespondentka Polskiego Radia na Bliskim Wschodzie. Dzień dobry, Mileno.
3: Dzień dobry.
1: Stany Zjednoczone i Iran podpisały memorandum dotyczące zakończenia wojny. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump poinformował, że złożył podpis pod dokumentem podczas kolacji we Francji w Pałacu Wersalskim. Ta konferencja została zorganizowana przez prezydenta Emmanuela Macrona po szczycie grupy G7. Czy rzeczywiście na Bliskim Wschodzie widać wstrzymanie walk?
3: Rzeczywiście jest trochę lepiej, ale to nie znaczy, że jest wstrzymanie walk. Pamiętajmy, że Izrael nie podpisał tego porozumienia i nawet gdzieś patrzyłam jakąś chyba godzinę temu przyszła nowa informacja o tym, że zginął jeden żołnierz izraelski, kilku zostało rannych, bo w południowym Libanie cały czas trwają walki. Izrael nie wycofuje się z Libanu. Przynajmniej teraz. Nie wiadomo, jak długo to potrwa, bo jednak ten nacisk ze strony amerykańskiej jest tu kluczowy i właściwie tak jak Donald Trump, jak Benjamin Netanyahu mówił, że właściwie ta przyjaźń między tymi dwoma krajami jest tak wyjątkowa, że tylko panowie mogą siebie nie słuchać. No to tutaj chyba będą musieli zacząć siebie też słuchać. No i wtedy na przykład Benjamin Netanyahu będzie prędzej czy później musiał dokonać jakichś ruchów na Bliskim Wschodzie, w południowym Libanie właśnie, ale na pewno się nie wycofa. To, co jest ważne w tej umowie, bo ta umowa jest bardzo, bardzo znacząca. Nie tylko dlatego, że właściwie to jest w tej chwili jedyna, która mówi o tym, że są jakoś rozwiązane kwestie nuklearne, ale ona właściwie zaczyna przemeblowywać Bliski Wschód, bo przypomnijmy sobie, od czego zaczęliśmy. 28 lutego, kiedy zaczynała się wojna, Iran walczył o swoją egzystencję. I Stany Zjednoczone i Izrael, które napadły na ten kraj, mówiły, że ich celem jest całkowita porażka Iranu, upadek reżimu i wyglądało w pewnym momencie nawet, że może im się to udać. Tymczasem do niczego takiego nie doszło. W pierwszym zwycięstwem Iranu było to, że on już w ogóle przetrwał. A teraz

0: wychodzi z tego właściwie jeszcze silniejszy. Do tego stopnia, że nawet Amerykanie czy z prezydenckiej partii, czyli z partii republikańskiej, niektórzy, którzy bardzo krytykują to porozumienie. Dlaczego to nie jest dobra wiadomość? Znaczy, z jednej strony Iran nie jest agresorem, nie był agresorem, więc no, on nie chciał tej wojny, ale to, że on jest silniejszy, może spowodować, że znowu przykręci śrubę na przykład opozycji i że będzie się rozliczał bardziej z tymi, którzy w styczniu protestowali. Natomiast z drugiej strony, to, co jest bardzo konkretnego w tej umowie, właściwie memorandum o umowie, o porozumieniu, to to, że on dostanie jakieś pieniądze. Więc dla samych Irańczyków jest to dobra wiadomość, dlatego że ten kraj był na skraju upadku właśnie przez sankcje gospodarcze i teraz te sankcje zostają zniesione i na tym właściwie polega zwycięstwo Iranu w tym porozumieniu, że oni do niczego konkretnego się nie zobowiązują, jeśli chodzi o program nuklearny. Tam nie padają żadne liczby. Wręcz jest napisane, że jeśli w ciągu najbliższych dwóch miesięcy obie strony nie dogadają się w kwestiach nuklearnych, to obowiązuje jakiś status quo. Więc z jednej strony to, a z drugiej jest bardzo konkretnie mowa o liczbach, które dzięki którym Iran jakoś będzie się odbudowywał, bo jest na przykład mowa o programie o wartości 300 miliardów dolarów. To nie są pieniądze, które idą ze Stanów Zjednoczonych, ale to są pieniądze, które mają popłynąć z regionu w różny sposób, na przykład na inwestycje w Iranie. Oczywiście to nie jest tak, że startujemy od poziomu zero. Iran bardzo został zniszczony w tej wojnie, więc ta odbudowa będzie bardzo dużo kosztowała. Natomiast faktem jest, że zniesienie sankcji, które bardzo dusiły tę gospodarkę przez ostatnie lata, otworzenie cieśniny Ormus, odblokowanie irańskich portów, czyli te główne założenia tej umowy, i jakiś rodzaj zachęt wręcz gospodarczych, czy takiego oddechu gospodarczego dla Iranu, spowodują, że na pewno ten reżim wyjdzie z tego jakoś silniejszy, bo on jest w stanie swoim obywatelom opowiedzieć, dlaczego jest źle. No bo musieliśmy walczyć z tym agresorem, ale wyszliśmy silniejsi, więc na pewno ta narracja będzie tutaj ważna. Pytanie, jak to ustawi cały Bliski Wschód, bo na pewno swoje jakieś relacje ze Stanami Zjednoczonymi będą musiały przemyśleć kraje Zatoki. One trochę tutaj czują, że przeszacowały te postawienie na tą amerykańską kartę i na przykład otworzenie swoich krajów dla baz amerykańskich, bo te bazy amerykańskie na Bliskim Wschodzie spowodowały ataki irańskie na ich kraje. Więc tutaj na pewno będziemy się mogli w najbliższych miesiącach i latach przyglądać temu, jak właśnie ta wojna, która dzisiaj jakoś tam się kończy, jak ona będzie ustawiała całą tę architekturę taką polityczną i militarną na Bliskim Wschodzie.
1: Milena Rashid-Szehab, korespondentka Polskiego Radia właśnie na Bliskim Wschodzie. Mileno, dziękujemy za twoją relację.
0: Dzięki.
1: Andrzej Poczobut przemawiał wczoraj w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Laureat Nagrody Sacharowa dziękował za wieloletnie wsparcie i apelował o dalszą pomoc dla więźniów politycznych pozostających za kratami. Jeszcze 2 miesiące temu Poczobut przebywał w białoruskim więzieniu. Wystąpienie było jednym z najważniejszych punktów trwającej sesji Europarlamentu, którą w Strasburgu śledzi Jan Olencki.
2: Przez ponad 5 lat był jednym z najbardziej znanych więźniów politycznych reżimu Aleksandra Łukaszenki. Andrzej Poczobut, dziennikarz, działacz Związku Polaków na Białorusi i obrońca praw polskiej mniejszości, został zatrzymany w 2021 roku, a następnie skazany na 8 lat kolonii karnej. Wolność odzyskał pod koniec kwietnia tego roku. Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola przypomniała, że jego uwolnienie było efektem wieloletnich starań prowadzonych przez wiele środowisk politycznych i organizacji praw człowieka. Podkreśliła przy tym, że te starania

0: Starania nie ustają. W sprawie osób arbitralnie zatrzymanych jako Parlament Europejski będziemy w dalszym ciągu wywierać naciski na ich natychmiastowe uwolnienie. I to właśnie robi nasz Parlament, zarówno w Europie, jak i poza nią. Chciałabym wysłać jak najjaśniejszy sygnał wielu Białorusinom w dalszym ciągu niesprawiedliwie przetrzymywanym i więzionym przez brutalny reżim Łukaszenki. Słyszymy was, widzimy was i jesteśmy z wami, a wszystkim ludziom na Białorusi, którzy nadal wierzą w wolność i walczą o demokratyczną przyszłość, wiedzcie, że nie jesteście sami. Andrzej Poczobut podkreślał zaś, że informacje o działaniach podejmowanych przez Parlament Europejski docierały do niego nawet gdy był więziony. Jak mówił, wsparcie okazywane więźniom politycznym ma znaczenie nie tylko symboliczne.
1: Chcę, żebyście wiedzieli, wasz głos jest słyszalny nie tylko w wolnym świecie. On przebija się przez mury więzienne. O tym, że są podejmowane działania w mojej obronie, o tym, że przyjmujecie rezolucje w sprawie więźniów politycznych, o tym, że zostałem z początku kandydatem, a później laureatem Nagrody Sacharowa, ja się dowiedziałem, będąc w więzieniu.
0: Znaczną część swojego wystąpienia Andrzej Poczobut poświęcił sytuacji Polaków mieszkających na Białorusi. Mówił o likwidacji polskojęzycznej edukacji, braku niezależnych mediów i represjach wobec działaczy społecznych. Według niego jego własna sprawa była jedynie częścią szerszej polityki wymierzonej w środowiska związane z europejskimi wartościami. Andrzej Poczobut przypomniał również, że w białoruskich więzieniach nadal przybywają setki więźniów politycznych, w tym dziennikarze. Jego zdaniem sytuację na Białorusi należy postrzegać jako element szerszego konfliktu między demokracją a autorytaryzmem.
1: Dziś europejski kontynent znowu jest dramatycznie podzielony. Z jednej strony Unia Europejska i europejskie wartości, takie jak wolność, godność człowieka, praworządność i równość wszystkich wobec prawa. A z drugiej strony świat białoruskiej i rosyjskiej dyktatury i wartości autorytarnych. Tam jednostka jest sprowadzona jedynie do obsługi interesów rządzących. To właśnie konflikt tych wartości doprowadził do wojny na Ukrainie.
0: Parlament Europejski przyznał Andrzejowi Poczobutowi Nagrodę Sacharowa w ubiegłym roku. Wówczas nie mógł odebrać wyróżnienia, bo przebywał w więzieniu. Dziś po raz pierwszy osobiście stanął przed europosłami jako wolny człowiek. Jego wystąpienie zakończyły długie oklaski na stojąco. Jan Olencki, Polskie Radio, Strasburg.
2: I o tym właśnie to relacjonował Jan Olencki ze Strasburga. Jest 7:47 na zegarach. A w naszym studiu Błażej Prośniewski z redakcji gospodarczej. Dzień dobry, Błażeju. No to przenosimy się w świat finansów.
3: Saldo, magazyn gospodarczy.
4: A dzisiejszy magazyn rozpoczynamy od Windfall Tax, czyli podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych, które nie ma co ukrywać, mocno zyskały na zawirowaniach związanych z cenami ropy. Prace nad tymi przepisami właśnie rozpoczął Sejm. Nowe rozwiązanie przyniesie budżetowi państwa około 4 miliardów złotych. Środki te mają przynajmniej częściowo zrekompensować spadek dochodów z akcyzy i VAT związany z pakietem ceny paliw niżej. A to, dodajmy, było i nadal jest istotne obciążenie dla finansów publicznych. Jak wynika z szacunków resortu finansów, miesięczny koszt obniżonej akcyzy dla budżetu to 700 milionów złotych, a niższego VAT-u 900 milionów. Mechanizm naliczania nowej opłaty opiera się na porównaniu bieżących wyników z wynikami historycznymi. Windfall Tax według szacunków obejmie 20-30 firm paliwowych. Najwięcej oczywiście zapłaci Orlen. Początkowo, jak mówi Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy w firmie Infact, stawka Windfall Tax miała wynieść 75%, a wpływy z tego podatku szacowano na blisko 5 miliardów. Ostatecznie jednak rząd nieco złagodził te kryteria.
5: Pierwotnie stawka podatku miała być na poziomie 75%. Ostatecznie obniżono ją do 60%. Co istotne, to nie podatek od całego zysku. Opodatkowaniu podlega tylko nadwyżka przychodów. Ponad 20% wzrostu względem roku poprzedniego. Dla porządku dodajmy też, że branża chciała 33% i argumentowała, że pierwotne 75% byłoby najwyższą taką daniną w Europie.
4: Jak już wspomniałem, dochody z tej daniny mają rekompensować koszt programu CPN. Według szacunków od końca marca do końca czerwca państwo wyda na to 6 miliardów złotych. I choć Windfall Tax nie zasypie w całości dziury w budżecie, która powstała na skutek obniżonej akcyzy i niższego VAT-u, To jak dodaje Wojciech Jakubik z Ośrodka Bezpieczeństwa

0: bezpieczeństwa energetycznego. Jest to na tyle dużo, aby kierowcy w Polsce nie musieli odczuć kosztów mrożenia cen paliw.
1: To rozwiązanie jest wprowadzane właśnie po to, żeby konsument nie ponosił kosztów mrożenia cen paliw, które jest finansowane z budżetu. Windfall Tax ma dać dodatkowe środki po to, żeby mniej wydać z budżetu na tę formę subsydiów, które miejmy nadzieję będą wygaszane wraz z uspokojeniem na Bliskim Wschodzie, jeżeli oczywiście takie nadejdzie.
0: A dodajmy, jest na to duża szansa z uwagi na podpisane właśnie porozumienie między USA a Iranem, które ma zakończyć ten konflikt i pozwolić otworzyć cieśninę Ormus. Saldo. Rząd planuje czterokrotne podniesienie tzw. opłaty od małpek. Tym samym ich cena miałaby wzrosnąć według szacunków do poziomu 10-12 zł za 100 ml butelkę. Według założeń miałoby to ograniczyć spożycie alkoholu, ale też przynieść budżetowi znacznie większe wpływy. Te miałyby trafiać do Narodowego Funduszu Zdrowia. Problem nie jest błahy, bo dziennie sprzedawanych jest w Polsce według różnych szacunków od 1 000 000 do 1 400 000 małpek. Dodatkowo według badań ten niewątpliwy, choć niechlubny komercyjny sukces małpek wpłynął na wzrost odsetka osób uzależnionych. Po mniejsze opakowania często sięgają też ludzie młodzi. Stąd też eksperci zdrowia publicznego, w tym prezeska Instytutu Człowieka Świadomego Anna Dela, pozytywnie oceniają te zapowiedzi płynące z rządu.
2: Są takie determinanty, które wpływają na spożycie alkoholu w danym kraju. Głównymi determinantami to jest właśnie dostępność fizyczna. My akurat, jeżeli chodzi o Polskę, mamy bardzo dużą dostępność fizyczną, mamy bardzo dużo punktów sprzedaży alkoholu i oczywiście dostępność ekonomiczna. Jest to ogromny problem społeczny, tak więc ja uważam, że wszelkie działania rządu, które zmierzają ku temu, aby nasze spożycie alkoholu przez Polaków się zmniejszało, są słuszne. Mało tego, pamiętajmy, proszę Państwa, że pomiędzy 93 miliardy a 185 miliardów szacowane są wydatki NFZ-u związane bezpośrednio lub pośrednio z problemami, których przyczyną jest alkohol. A wpływy z akcyzy szacowane są na 14-14,5 miliarda.
0: Co ciekawe, zapowiedzi w sprawie podniesienia podatku od małpek nie krytykują też organizacje, które zazwyczaj są przeciwne jakimkolwiek tak zwanym podatkom sektorowym. Jak mówi Jakub Binkowski, wiceprezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, sytuacja budżetowa jest trudna i to zrozumiałe, że rząd szuka nowych źródeł wpływu.
3: Sytuacja budżetowa wygląda jak wygląda. Wydaje się, że doszliśmy do pewnych granic, jeśli chodzi o jakąś możliwą elastyczność w tym zakresie. W związku z tym całkowicie zrozumiałe jest, że rząd szuka nowych źródeł wpływów. Tych źródeł są źródła lepsze i źródła gorsze. My generalnie jesteśmy przeciwnikami podatków sektorowych. Natomiast jeśli wybranym przez rząd dodatkowym źródłem miałoby być podniesienie opłaty od małpek, no to nie jest to źródło, które bym ocenił jakoś szczególnie krytycznie.
0: Według szacunków podniesienie opłaty od tzw. małpek mogłoby przynieść budżetowi państwa około 1 700 000 000 zł rocznie. Obecnie wpływ z tej daniny to około 560 milionów złotych. Bon turystyczny na Warmii i Mazurach może wrócić jesienią, zapowiada prezes warmińsko-mazurskiej regionalnej organizacji turystycznej Jarosław Klimczak. Wiosenna edycja bonu została odwołana, bo miało dojść do ataku hakerskiego na systemy informatyczne akcji. Wygenerowane wtedy zniżki zostały unieważnione. Teraz region przymierza się do wystartowania w konkursie Ministerstwa Sportu i Turystyki dla województw przygranicznych.
4: W tej chwili rząd będzie składał wniosek. Do końca czerwca jest konkurs i te środki, które były zaplanowane na wiosnę, będą wykorzystane jako wkład własny tego projektu.
0: Ministerialny program Czek Turystyczny ma wspierać regiony dotknięte skutkami wojny w Ukrainie i pobudzić tam ruch turystyczny. To od 300 do 600 zł dopłaty na minimum 2 noclegi w miejscach, które przystąpią do programu. Bony mają być jednak dostępne tylko dla osób powyżej 60 roku życia i dla tych, którzy posiadają kartę dużej rodziny. Program rozpocznie się we wrześniu i potrwa do listopada. Za nami pierwsze posiedzenie amerykańskiego banku centralnego z nowym prezesem. Zgodnie z oczekiwaniami ekonomistów, Rezerwa Federalna wstrzymała się z podwyżką stóp procentowych. Tym samym nadal będą się one wahać w przedziale 3,5%-3,75%. Oprocentowanie w Banku Centralnym USA na tym poziomie utrzymuje się od grudnia 2025 roku. Wcześniej doszło trzykrotnie do cięć. Jednocześnie Fed jasno zasugerował, że to tylko przerwa, a nie koniec cyklu. Rynek zareagował.

0: wysypał natychmiast. Dolar zaczął się umacniać. Obecnie trzeba za niego zapłacić 3 zł i 69 groszy. Kurs euro natomiast wynosi 4,25, a za franka trzeba zapłacić 4 zł i 61 groszy. Jeśli natomiast chodzi o rynki finansowe, to wczorajsza sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zakończyła się w mieszanych nastrojach. I o ile MWIG 40 i SWIG 80 zakończyły dzień na plusie, to już WIG 20 stracił, choć niewiele, bo było to 0,2%. Jednocześnie, co warte odnotowania, wczoraj WIG, czyli warszawski indeks giełdowy, najszerszy i najstarszy wskaźnik warszawskiej giełdy, ustanowił nowy rekord wszechczasów i po raz pierwszy w historii zakończył sesję powyżej 140 tysięcy punktów. Hossa przy Książęcej zatem trwa w najlepsze.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na Media Expert.pl.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 premier. Dołącz do rewolucji w motoryzacji. Poznaj kolejne elektryczne premiery Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
8: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
9: Nie chcę.
10: Nie zrobię tego. Sama sobie to zrób.
9: Nie założę tej koszulki.
11: Ale jesteś nieusłuchany.
12: Jak można się tak zachowywać?
13: Nie ma niegrzecznych dzieci. Są dzieci neuroróżnorodne. Takie, które odbierają świat mocniej, intensywniej i nie potrafią sobie z tym poradzić. Budujmy dla nich wsparcie.
14: Razem stwórzmy świat otwarty na różnorodność.
15: Dowiedz się więcej na www.fundacja-słoneczko.pl. Kampania Fundacji Słoneczko wspiera świadomość o różnorodności neurologicznej dzieci i młodzieży.
8: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
16: Nasza codzienność kulturowa to różne formy twórczej ekspresji oraz mikrokosmosy artystów. Daje więc słowo kultury, że wybiorą Państwo coś dla siebie. Weekend kulturalny, piątki po 21. Zapraszam do kulturalnych inspiracji. Maja Kluczyńska.
8: Autopromocja.
17: Już teraz coraz bliżej godziny 8:00. Chwilę po informacjach naszą rozmówczynią będzie Karolina Pawliczak z Koalicji Obywatelskiej, a po niej naszym gościem po 7:30 będzie Arkadiusz Gruszczyński, z którym skomentujemy obecne wydarzenia polityczne, a na koniec przed godziną 9:00 jeszcze Martyna Podolska i jej rekomendacje kulturalne. Pół minuty pozostało do godziny 8:00. Już za chwilę najnowsze informacje.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Nie ma świętych krów. Politycy zgodni w budzącej emocje sprawie lekarza, który w ciągu roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Niespodziewany zwrot podczas przyjęcia w Wersalu. Donald Trump podpisał tam memorandum z Iranem. Do Polski dociera fala upałów. W weekend termometry pokażą 30 stopni i więcej. Minęła 8. Rafał Boguta. Zapraszam. Na początek konsekwencje afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. 29-letni lekarz Dawid Kacprzyk, który w rok zarobił 1 600 000 złotych, stracił pracę. Stołeczny ratusz po audycie, który wykazał nieprawidłowości w szpitalu i organizacji pracy SOR-u, chce odwołania dyrektor do spraw medycznych placówki. Kontrolę prowadzi NFZ, sprawą zajęła się też prokuratura. Premier oczekuje od właściciela Szpitala Południowego, czyli warszawskiego samorządu, informacji, czy politycy Koalicji Obywatelskiej byli przyjmowani na innych zasadach niż wszyscy. Na szybkie wyjaśnienie tej sprawy liczy nasz poranny gość, wiceszef dyplomacji Ignacy Niemczycki z Polski 2050.
2: Myślę, że to jest sprawa, która wielu z nas nie smaczyła. Jest, tak jak mówię, zupełnym skandalem i po prostu musi zostać wyjaśniona. No, nie ma miejsca, nie ma przyzwolenia na tego rodzaju działania.
1: W podobnym tonie wypowiedział się w radiowej jedynce szef klubu parlamentarnego Centrum Mirosław Suchoń.
3: Tutaj nie ma żadnych świętych krów. Bardzo dobra, ale też bardzo stanowcza reakcja pana premiera Donalda Tuska. Po pierwsze, ten człowiek został relegowany ze struktur tamtej partii. Po drugie, wyrażone wprost oczekiwanie, że z tej sceny publicznej zejdzie, dlatego że po prostu nie dorósł do tej funkcji, nie dorósł do tego, żeby reprezentować ludzi w ważnych gremiach.
1: Sejm w trybie pilnym zajął się rządowym projektem ustawy, która ma umożliwić zbieranie informacji o zarobkach lekarzy po numerze PESEL. Stany Zjednoczone i Iran podpisały memorandum dotyczące zakończenia wojny. Prezydent USA Donald Trump poinformował, że złożył podpis pod dokumentem podczas kolacji w Pałacu Wersalskim zorganizowanej przez prezydenta Francji po szczycie grupy G7. To niespodziewany zwrot wydarzeń, ponieważ pierwotnie zapowiadano, że obie strony zatwierdzą porozumienie pod koniec tygodnia w Szwajcarii.
4: Już w trakcie przyjęcia zaczęły pojawiać się pierwsze doniesienia o podpisaniu memorandum. Podpisałem je w Wersalu, właśnie to zrobiłem, potwierdził dziennikarzom Donald Trump, opuszczając pałac. Biały Dom udostępnił później nagranie, na którym widać, jak Trump podpisuje dokument przy stole w obecności uczestników wersalskiego przyjęcia. Siedzący obok Emmanuel Macron składa mu gratulacje. Dobra robota, powiedział francuski prezydent. To chwila pokoju i dobra wiadomość dla naszych rodaków, ponieważ ceny paliwa i gazu zaczną spadać, skomentował później Emmanuel Macron. Strona irańska przekazała z kolei, że dokument podpisał również prezydent Masoud Pezeszkian. W liczącym 14 punktów porozumieniu jest mowa m.in. o natychmiastowym przerwaniu walk, otwarciu cieśniny Ormus, sfinansowaniu programu odbudowy Iranu i rozpoczęciu 60-dniowych negocjacji dotyczących irańskiego programu jądrowego. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: W Moskwie płonie lokalna rafineria. Nad ranem stolicę Rosji zaatakowało ponad 180 ukraińskich dronów. Rosyjskie Ministerstwo Obrony przekazało, że łącznie na terytorium Rosji zestrzelono około 555 bezzałogowców. To drugi w tym tygodniu zmasowany atak na miasto i moskiewską aglomerację. Mer miasta Siergiej Sobianin poinformował też o upadku fragmentów bezzałogowców na terytorium jednego z centrów handlowych. Ukraińskie drony uszkodziły też wielopiętrowe bloki w kilku podmoskiewskich miastach. Czasowo zamknięte są stołeczne porty lotnicze. Policja poszukuje wciąż sprawcy zabójstwa 44-letniego Rosjanina. Artysta, krytyczny wobec Władimira Putina, został zastrzelony w poniedziałek w Białej Podlaskiej. Policjanci ponawiają apel do wszystkich, którzy mogą wiedzieć cokolwiek na temat sprawcy zabójstwa. Rzecznik komendanta wojewódzkiego policji, komisarz Andrzej Fijołek, mówi, że informacje można przekazywać także anonimowo.
5: Przechodzimy do takiej pracy typowo operacyjnej. Istotną rzeczą, żeby odtworzyć te pierwsze minuty po tej zbrodni, moment oddalenia się sprawcy, więc to jest najważniejsza rzecz. Apeluję raz jeszcze także o kamery z nagrań, z wideorejestratorów samochodów. Ponawiam ten apel, ponieważ za chwilę najprawdopodobniej te nagrania będą się nadpisywały na tych kamerkach i później

0: nie będą żadnym materiałem dowodowym.
1: Dwaj Białorusini zatrzymani w związku z zabójstwem Rosjanina zostali zwolnieni. Rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak powiedział, że nie było podstaw do stawiania im zarzutów. Zastrzelony w Białej Podlaskiej 44-letni artysta Robert Kuzakow był krytykiem Putina. Im wyższe temperatury, tym więcej tragicznych wypadków nad wodą, przypominają policjanci i apelują o odpowiedzialne zachowania podczas wypoczynku. Wskazują, że przyczyną wielu niebezpiecznych wypadków oraz utonięć jest lekkomyślność oraz wchodzenie do wody pod wpływem alkoholu.
2: Monika Murawska z Komisariatu Wodnego w Poznaniu mówi wprost, jak uniknąć dramatu nad wodą.
3: Bierzmy głowę ze sobą. Głowa nie ma wakacji. Ma być bezpiecznie, musimy przemyśleć wszystkie sprawy. Jak wypożyczamy skuter wodny, mają być uprawnienia. Trzeźwość po raz pierwszy i ostatni i zawsze.
2: Ratownicy przypominają, że bezpieczna kąpiel to ta w miejscu dozwolonym. Sławomir Piekut z wielkopolskiej policji zaleca, by
4: korzystać z kąpieli strzeżonych pod okiem ratowników.
2: Z danych policji wynika, że od kwietnia do września ubiegłego roku w polskich wodach utonęło 200 osób. Maciej Szefer, Polskie Radio.
1: Podczas upałów ważne jest też odpowiednie nawodnienie i nakrycie głowy, a osoby starsze i dzieci powinny unikać długotrwałego przebywania na słońcu.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Fala upałów zbliża się do kraju coraz większymi krokami. Dziś będzie ciepło, ale jeszcze nie upalnie. Termometry pokażą maksymalnie od 20 stopni na Suwalszczyźnie i na Wybrzeżu do 27 stopni na Dolnym Śląsku. Dziś oprócz południowo-wschodnich regionów wszędzie przelotne opady deszczu, a na południowym zachodzie możliwe też burze. Jutro 30-stopniowy upał jest prognozowany na zachodzie. W sobotę 30 stopni pokażą termometry na znacznym obszarze kraju. W weekend spodziewane są również groźne burze z ulewami.
6: Poranek w Polskim Radiu 24.
7: Czwartek, 18 dzień czerwca, 8:07 punktualnie na zegarach. Trwa poranek w Polskim Radiu 24. Roch Kowalski. Jeszcze raz mówię Państwu dzień dobry i zapraszam na ostatnią godzinę naszego spotkania. Przed nami 169 dzień roku. Słońce wzeszło o 4:14, a zajdzie punktualnie o 21:00. Imieniny obchodzą dzisiaj Efrem, Elżbieta, Leonia, Maryna, Marek i Mikołaj. Najlepsze życzenia Państwu składamy.
5: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
7: W naszym studiu Karolina Pawliczak, posłanka Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry pani posłanko.
8: Dzień dobry panie redaktorze i witam wszystkich słuchaczy.
7: Jak to jest możliwe, że wewnętrzne władze w Platformie Obywatelskiej nie zorientowały się, że w Szpitalu Południowym trwa precedens przyjmowania polityków Koalicji Obywatelskiej poza kolejką?
8: Panie redaktorze, to jest oczywiście bardzo zła sytuacja i my to oceniamy bardzo krytycznie. Natomiast no, partia liczy wielu członków, to jest ponad 20 tysięcy. Każda sprawa może być indywidualna i trudno tutaj zrzucać na kogokolwiek winę, ale na pewno, i to zapewniam, że będzie ta sprawa bardzo szczegółowo przeanalizowana. Zresztą ten człowiek nie jest już członkiem Platformy, Koalicji Obywatelskiej. Reakcja ze strony i pana premiera i nas wszystkich, bo przecież my się też o tym niedawno dowiedzieliśmy, była natychmiastowa, błyskawiczna, także nie będzie na pewno zamiatania sprawy pod dywan i cała ta sytuacja zła, krytycznie, jeszcze raz to powtórzę, przez nas oceniana, musi być wyjaśniona.
7: Ale nie wierzę, że nie wiedzieliście wcześniej. Skoro z tego przywileju, jakiegoś rodzaju przywileju w Szpitalu Południowym skorzystało co najmniej troje polityków Koalicji Obywatelskiej, to się działo w Warszawie, tutaj w Warszawie. No to jest niemożliwe, żebyście państwo o tym nie wiedzieli.
8: No sam pan powiedział, panie redaktorze, troje polityków, więc
7: co najmniej
8: no, skala.
7: Troje polityków.
8: Ja ani nie znam nazwisk, ani nie wiem, kto korzystał,
7: Małgorzata
8: kto wiedział.
7: Małgorzata Kidowa-Błońska, Ewa Malinowska-Grupińska. Jedna pani to jest wicemarszałek Senatu, druga pani to jest przewodnicząca Rady Miejskiej w Warszawie. To jest zbyt wysoki poziom, żeby władze Platformy, mazowieckie władze Platformy o tym nie wiedziały.
8: Jeszcze raz to powtórzę. Sprawa będzie na pewno szczegółowo wyjaśniona, zanalizowana. Każda z tych osób na pewno będzie musiała też przedstawić określone uzasadnienie, że tak powiem, tych działań, bo też, żeby była jasność. Trudno, że tak powiem, krytykować.

0: zaangażować kogokolwiek, jeżeli nie zna się danej sprawy tak bardzo dokładnie, nie znając też ani uzasadnienia, ani tła całej tej sytuacji. Jeszcze raz to powtarzam, jeżeli by się potwierdziły sytuacje, które dzisiaj są publiczne, medialne, to na pewno po pierwsze trzeba to potępić i skrytykować, po drugie pewnie też będą wyciągane, tak jak pan premier powiedział, konsekwencje z tego tytułu.
1: Ale to kiedy możemy się tych wniosków kontroli, tego audytu, tego wszystkiego spodziewać?
0: No, musi to być na pewno przeprowadzone bardzo dokładnie. Skrzywdzić człowieka jest bardzo łatwo. Wiemy doskonale, oboje pracujemy, że tak powiem, w sferze publicznej. Obrzucić błotem bardzo łatwo. Później trudno to wszystko odkręcić. Więc ja jestem bardzo ostrożna w krytyce kogokolwiek, nie znając uzasadnienia danej sprawy. Ale cały mechanizm i cały system, o którym rozmawiamy, panie redaktorze, na pewno jest patologiczny.
1: Ale to się stało pod waszymi oczami. To się nie stało gdzieś głęboko na Podkarpaciu, w jednym powiecie, tylko stało się to w mieście stołecznym w Warszawie i korzystali z tego, na co wiele wskazuje, czołowi politycy, którzy zasiadają w parlamencie. Nie spotkała się pani nigdy z taką sytuacją, że w pokoju klubowym ktoś mówił, nie, to jedź do południowego, nie, tam naszych nigdy szybciej przyjmują?
0: Nigdy z czymś takim się nie spotkałam, nigdy nie spotkałam się z taką rozmową, mimo że pracuję w Komisji Zdrowia i też jeśli chodzi o ochronę zdrowia, o kwestie związane z tym tematem, z tym obszarem, jest mi bardzo blisko wielokrotnie o tych sprawach związanych właśnie też z problematyką ochrony zdrowia rozmawiamy, to nigdy, zapewniam, nigdy o takich kwestiach ani nie słyszałam, ani nie wiedziałam, że może coś takiego funkcjonować. Jeszcze raz powtarzam, będzie to na pewno wyjaśnione, ale też panie redaktorze, bardzo proszę nie nadawać tej sprawie stricte politycznego wymiaru, dlatego że...
1: A jaki ona ma inny wymiar?
0: Może inaczej, takiego stricte jednostronnego zabarwienia politycznego, bo niestety te sytuacje kuriozalne dotyczą, czy mogą dotyczyć polityków i w ogóle, mówię, sfery związanej z różnego rodzaju opcjami politycznymi. I pamiętamy swego czasu, bo ja o takich sprawach nie zapominam, jak kilka lat temu wicemarszałek Senatu, pan Karczewski z Prawa i Sprawiedliwości, zarabiał 400 tysięcy złotych, mimo że był na zwolnieniu z tytułu, na urlopie, przepraszam, bezpłatnym, z tytułu pełnienia mandatu senatora. Pamiętamy o tych historiach, więc żeby była jasność, system jest...
1: Pamiętamy o tych historiach i państwo obiecywali, że takich historii więcej nie będzie.
0: No to są sytuacje, że tak powiem, które wymagają, jeszcze raz to powtórzę, i wyjaśnienia, i sprawdzenia dokładnego, ile takich sytuacji mogło być, jeśli chodzi o tą sprawę. Czy to 3 były przypadki, czy więcej. Musi to być wyjaśnione. Jeszcze raz powtórzę, nie chcę dzisiaj mówić i krytykować kogokolwiek, jeżeli nie znamy dokładnie, o kogo chodziło i też nie znamy dokładnie, jak wyglądał cały ten proceder.
1: Jakub Kosikowski, rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej. Szpital to często największy pracodawca w powiecie, którego kadrę częściowo, zazwyczaj niemedyczną, po wyborach się wymienia, ale i jego dyrektora na swojego. Dlatego na przestrzeni wielu lat mamy historię, że miejscowi politycy z różnych opcji i lokalne VIP-y jadą do szpitala jak do siebie.
0: Dlatego wczoraj już mieliśmy procedowanie projektu ustawy na Komisji Zdrowia. Ona przejdzie określony proces, myślę, że w tempie i w trybie bardzo szybkim, jeśli chodzi o kwestie związane właśnie z rozeznaniem, jak wygląda sytuacja zatrudnienia, na jakich zasadach zatrudniani są lekarze. Mówimy o kadrze akurat tutaj medycznej. Musi to być powiązane z systemami informatycznymi, systemami PESEL-u, żeby wiedzieć też, że dany lekarz pracuje powiedzmy w kilku jednostkach. Okay, jak dobrze, to wygląda? Jasne. Ja wiem, że pan mówi o trochę innej sprawie.
1: To są trzy wątki w tej sprawie.
0: Różne
1: co najmniej.
0: Wątki, myślę, że tych wątków byśmy pewnie znaleźli więcej.
1: To ja wrócę do swojego podstawowego pytania. Dlaczego w Platformie Obywatelskiej nie ma, Koalicji Obywatelskiej nie ma mechanizmów samooczyszczających się? Dlaczego potrzeba było zeznania podatkowego, zeznania majątkowego radnego, oświadczenia majątkowego, dziękuję, radnego, publikacji dziennikarskich, żebyście dopiero wczoraj zaczęli się zajmować projektem ustawy? Jak to jest możliwe, że przez 3 lata nie wykryliście tych nieprawidłowości samodzielnie?
0: Myślę, że taki system weryfikacyjny być może powinien, a właściwie na pewno powinien zafunkcjonować, jeżeli mamy do czynienia z tak poważną sprawą, bo służba zdrowia, ochrona zdrowia i te kwestie związane z zabezpieczeniem Polek i Polaków w świadczenia zdrowotne jest dla wszystkich bardzo ważne. Zdrowie jest najważniejsze dla nas i widzimy, jak wielkie oburzenie społeczne ta sytuacja, czy te sytuacje

0: emocje wywołują. Dlatego myślę, że jest to potrzebne dzisiaj bardzo. Natomiast, panie redaktorze, jeszcze raz to powtórzę, nikt nie zamiata sprawy pod dywan, nikt nie stara się uciekać przed, że tak powiem, odpowiedzialnością związaną z choćby z zadawanymi pytaniami. Uważam, że to po prostu musi być wyjaśnione i nie może być tak, że taka sytuacja może się kiedykolwiek jeszcze powtórzyć. Trzeba zanalizować to. Stąd też ten projekt ustawy, który no, powstał też błyskawicznie po to właśnie, żeby takie sprawy i takie sytuacje zweryfikować. I tak jak mówię, wczoraj rozmawialiśmy nawet o komisji, ja już nie chcę tutaj mówić o nazwiskach, ale czy w Lubuskiem, czy też w innych województwach, no niestety takie kuriozalne, patologiczne sytuacje są, gdzie lekarze pracują na kilku stanowiskach, mają ileś funkcji, prawie że jednocześnie, jeśli chodzi o wymiar czasowy, ale też, i tutaj przestrzegam przed taką nagonką, bo wiemy doskonale, że też w tym środowisku są wspaniali lekarze, ludzie, którzy poświęcają się dla ochrony życia, bezpieczeństwa i zdrowia naszego społeczeństwa i nie można wszystkich napiętnować.
1: Pani posłanko, ale to czemu wy, czy się nie zajęliście tym tematem kilkanaście tygodni temu, jak przez media przetaczała się olbrzymia dyskusja na temat cięć w badaniach profilaktycznych, których dokonuje minister Gręda? Dlaczego wtedy nie wzięliście się za zarobki lekarzy, tylko zaczęliście od cięć w badaniach profilaktycznych?
0: No ten temat, jeśli chodzi o wynagrodzenia lekarzy, również jest na biurku, że tak powiem. Wiem, że pani minister analizuje te kwestie. To nie są proste decyzje, bo przecież z drugiej strony mamy Izbę Lekarską, która również ma swoje i przedstawia nieustannie swoje stanowisko. Wie pan doskonale,
1: że lekarze będą chcieli zarabiać jak najwięcej, to jest oczywiste. To znaczy to, że Izba Lekarska reprezentuje interesy lekarzy, no to też jest oczywiste. Tylko w tym wypadku Ministerstwo Zdrowia powinno reprezentować interesy i pacjentów, i lekarzy.
0: Ma pan 100% racji, ale żeby dojść do konsensusu, żeby podpisać tę symboliczną umowę, potrzeba zgody dwóch stron. Pamiętam w październiku ubiegłego roku taka dyskusja na Komisji Trójstronnej i też jednym z partnerów właśnie była Izba Lekarska, była podejmowana. Natomiast no, tutaj mimo wszystko, nie chcę też nikogo krytykować, ale jednak Izba przedstawia trochę inne stanowisko, jeśli chodzi o ten górny pułap wynagrodzenia. Pamiętajmy, że no, COVID, pandemia wywołała i poczyniła ogromne szkody, jeśli chodzi o kwestie właśnie również systemu ochrony zdrowia w naszym państwie i również w tamtym czasie zafunkcjonowała ustawa, która dzisiaj daje te podwyżki. Przecież system dzisiaj funkcjonuje na takich zasadach, że prawie 70-80% z kontraktów, jeśli chodzi oczywiście o szpitale, o jednostki, o placówki zdrowia, pochłaniają pensje i wynagrodzenia pracowników medycznych.
1: No świetnie, pani posłanko, tak to świetnie, właśnie że wygląda. Macie taką diagnozę po trzech latach rządów.
0: Mamy diagnozę.
1: I po wybuchu afery w Szpitalu Południowym.
0: Ale niech mi pan wierzy, że to nie są proste decyzje, które no, naprawią też system zdrowia, który jest patologiczny, jeśli chodzi o pewne działania. Nie wszystko jest złe, bo wiele udało się oczywiście zrobić. 250 miliardów złotych rocznie, a obejmowaliśmy po rządach Prawa i Sprawiedliwości system ochrony zdrowia z budżetem 160 miliardów. Czyli proszę zobaczyć, jak ogromna skala środków została dołożona.
1: 80% tych środków idzie na milionowe zarobki lekarzy.
0: No właśnie, bo to się niestety wiąże też z tą ustawą, o której wspominam, która została podjęta w tamtym czasie.
1: Ale wy rządzicie, nie jesteście w opozycji.
0: Ale panie redaktorze, te poważne decyzje naprawdę wymagają czasu. Kuriozalnie może powiem, bo to może nie tak powinno wybrzmieć, ale ta sytuacja jednostkowa również no, daje nam do myślenia, mówię oczywiście o panu radnym i nie tylko o nim, bo takich sytuacji jest, tak jak już wiemy, w skali kraju na pewno dużo więcej. Daje przemyślenia takie, że trzeba na pewno podejmować te decyzje szybciej. Tylko mamy do czynienia naprawdę z niezwykle wrażliwą materią, jeśli chodzi o ochronę zdrowia. I jeszcze raz to powiem, odziedziczyliśmy po PiS-ie naprawdę też ogromną dziurę budżetową, jeśli chodzi o NFZ.
1: Bo to też warto powiedzieć. Po trzech latach rządów wyborcy nie chcą już słuchać, co było za Prawa i Sprawiedliwości, bo chcą usłyszeć o efektach waszych prac. A mam poczucie, że jesteście reaktywni.
0: A
1: to znaczy, czy prowadzilibyśmy tę samą dyskusję, czy podjęlibyście państwo temat zarobków lekarzy, gdyby nie historia ze Szpitala Południowego?
0: No właśnie o tym przed chwilą wspomniałam, że ta sytuacja również daje do myślenia, że trzeba

przyspieszyć w tych kwestiach. Oczywiście ma pan rację, tylko że przecież my kilka miesięcy temu też usłyszeliśmy, dowiedzieliśmy się, że nie zabezpieczono środków na przykład, czy nie zabezpieczone zostały środki na szczepionki Pfizera w kwocie 6 miliardów złotych. Wychodzą takie buble po PiSie, niestety, nawet po 3 latach naszych rządów

0: zarabiają i w ilu miejscach pracy, ale nie da wam możliwości reagowania na to.
1: To jest pierwszy krok.
0: To wam da tylko wiedzę.
1: To jest pierwszy krok i taka powinna być intencja. Drugim krokiem musi być ustalenie górnego wynagrodzenia, górnego pułapu, górnych stawek, bo nie możemy w tym systemie w takim wymiarze funkcjonować. Już od 1 lipca idą kolejne podwyżki w oparciu o te 10% wynagrodzenia, podwyżki. Także każdy rok przynosi niestety, mówię to z przykrością, te potężne obciążenia dla ochrony zdrowia. Musi być określona granica, dlatego że mamy po drugiej stronie nauczycieli, mamy inne zawody, które w mojej ocenie mają prawo czuć się niesprawiedliwie potraktowane, jeżeli tutaj winduje się stawki w takim wysokości.
0: Ja największy problem to mam z tym, że do lekarza, który zarabia 100 tysięcy złotych miesięcznie, idzie emerytka, która zarabia 2,5 tysiąca złotych miesięcznie i słyszy od lekarza, to niech pani to zrobi prywatnie. I dla niego 300 zł na wizytę prywatną to jak splunąć, ale dla tej emerytki to jest 1/5, 1/7 jej wynagrodzenia. To jest realny problem w ochronie zdrowia.
1: I zapewne takich sytuacji jest tysiące w naszym państwie, żeby nie powiedzieć, że miliony, bo każdy obywatel, każdy Polak i Polka zderza się z systemem zdrowia. Nie mówię, że codziennie, ale na pewno takich sytuacji jest mnóstwo.
0: To jakie konkretnie rozwiązania? Odgórny limit zarobków, odgórny limit miejsc pracy, odgórny limit godzin wyrobionych w miesiącu? W jakim kierunku?
1: Myślę, że taki kierunek musi być przyjęty, a uważam, choć koncepcyjnie na pewno wymaga to określonego czasu, ale na pewno trzeba też uwolnić, w cudzysłowie mówiąc, te kierunki lekarskie. No nie może też być tak, że są takie ograniczenia w przyjęciu na studia. Mam nawet taką wiedzę, taką sytuację, z którą przyszedł do mnie młody człowiek do biura poselskiego, który opowiedział to, że ileś osób w klasie maturalnej chciało pójść na medycynę, a niestety te ograniczenia są tak duże, że z kilkunastu trzech się dostało, w tym jedna osoba gdzieś tam w takim wymiarze prywatnym płacą za studia. No nie może tak być, szanowni państwo, że młodzi ludzie, którzy chcą się uczyć, nie mają takiej szansy. To jest pierwsza weryfikacja, a druga szansa, jeśli chodzi o specjalizację i uwolnienie też tych kierunków. Bo narzeka się na to, że jest mało lekarzy, a dlaczego Izba nie daje takich możliwości ludziom, którzy się chcą uczyć? Oczywiście studia wszystko zweryfikują. Kto się nadaje, kto się nie nadaje, kto daje radę w ogóle na tych bardzo trudnych i ciężkich, trzeba to podkreślić, studiach. Ale nie może też być tak, że ograniczenia są takie, że dostaje się naprawdę jakiś promil osób, które mają takie możliwości, a później jest wielkie biadolenie, że jest mało lekarzy w Polsce.
0: No, gdyby była pani w resorcie zdrowia, to bym zapytał, a co zrobiliście, żeby uwolnić te kierunki medyczne?
1: No trochę tych kierunków powstało jeszcze, no muszę też to przyznać, za tamtej kadencji. One funkcjonują, natomiast...
0: Co do niektórych są duże wątpliwości merytoryczne.
1: Natomiast no, wszystko wymaga też czasu, bo uczelnie muszą się do tego przygotować.
0: Zostało kilkanaście miesięcy rządzenia do wyborów.
1: Ochrona zdrowia i obszar ochrony zdrowia zawsze i budzi wątpliwości i pytania i zawsze był to temat niezwykle problematyczny, ale też kwestia naszej odpowiedzialności, że nie unikamy, panie redaktorze, żeby takie trudne decyzje podejmować i myślę, że pierwszym krokiem, tak jak wspomniałam, był wczorajszy projekt przeprocedowany na komisji, za chwilę pierwsze czytanie na sali sejmowej i idziemy z tym dalej. Kolejny temat, czyli ustalenie górnych stawek wynagrodzeń dla personelu, dla służby medycznej, dla medyków.
0: Tak się zastanawiam, co się stało z tym Donaldem Tuskiem, który gorącym żelazem wypalał afery wewnątrz swojej partii. Co się stało z Donaldem Tuskiem, który Zbigniewa Chlebowskiego demisjonował, któremu podciekł po czole? Co się stało z Donaldem Tuskiem, który także demisjonował z rządu, czy chciał dymisji Zbigniewa Ćwiąkalskiego po samobójstwie jednego z osadzonych w więzieniu? To znaczy, co się stało z tym Donaldem Tuskiem?
1: No ale w jakim aspekcie pan pyta, panie redaktorze?
0: Chociażby wczoraj padło pytanie o szefa mazowieckich struktur Marcina Kierwińskiego. Na konferencji prasowej premier został zapytany, czy widzi powody do dymisji, bo to jednak stało się pod okiem Marcina Kierwińskiego ten cały proceder i premier odpowiedział jednym słowem nie, bez uzasadnienia.
1: Sprawa musi być, jeszcze raz to powtórzę, wyjaśniona. Bo nie można kogoś napiętnować, zdymisjonować, wyrzucić z formacji, jeżeli nie mamy wiedzy takiej dogłębnej, szczegółowej, co się wydarzyło. Ja, tak jak mówię, nie

0: Jestem też w strukturach partii w Warszawie, ale na pewno ta sprawa musi być no bardzo dokładnie wyjaśniona.
1: Za mniejsze przewiny premier Donald Tusk rozwiązał całe struktury krakowskie
0: partii.
1: Ale
0: to jest też tak, tak jak wspomniałam wcześniej, to jest bardzo duża partia, gdzie no niestety jest również narażona na to, że mogą się takie sytuacje wydarzyć. Gdyby ktoś wiedział na początku, że ten człowiek, młody człowiek, może coś takiego robić czy zrobić, pewnie nie zostałby do partii przyjęty. Różne rzeczy dzieją się z ludźmi, szczególnie jeżeli mamy do czynienia z tak potężnymi pieniędzmi, bo 1 600 000 zarobione w ciągu roku, to przyzna pan redaktor, że niebagatelna kwota. Być może coś się niedobrego wydarzyło w głowie tego człowieka. Ja już nie chcę tego oceniać, bo wiemy już, co się wydarzyło, nie jest już w partii. Błyskawiczna decyzja i ze strony pana premiera, i ze strony struktur. Cała reszta musi być wyjaśniona.
1: Nie boicie się, że ta historia będzie dla was, dla koalicji rządzącej, zabójcza?
0: Zabójcza mogłaby być wtedy, jeżeli byśmy, tak jak wspomniałam, zamiatali ten temat pod dywan. Nie może być na to zgody. Ja osobiście jestem zwolenniczką wyjaśniania do końca. Nie może być tak, że jakiekolwiek sytuacje będą gdzieś tam na boku i nie będziemy wiedzieć, co się wydarzyło. Myślę, że do tego też i zmierza pan premier i też miał to na uwadze. I wczoraj przedstawiając całą tą sytuację, bo przecież cały dzień właściwie te informacje w mediach były.
1: Karolina Pawliczak, posłanka Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję za rozmowę w studiu. Dziękuję za odwagę, żeby przyjść. Miłego dnia, do usłyszenia.
0: Miłego dnia, dobrego.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowit.
11: Tu Ania. Jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
12: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
11: No to pa!
2: Po reklamie. Autopromocja.
13: Zawsze rzetelnie o zdrowiu, o nowych metodach leczenia, o profilaktyce. Samo zdrowie na antenie Polskiego Radia 24. Od poniedziałku do piątku po godzinie 19:30. Zapraszam razem z Arturem Wolskim. Małgorzata Telmińska, do usłyszenia.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
14: Zbliża się 8:30, Rafał Boguta, zapraszam. 180 ukraińskich dronów zaatakowało Moskwę. Rosyjskie Ministerstwo Obrony przekazało, że zestrzelono ponad 500 bezzałogowców. Płonie lokalna rafineria, nad miastem unosi się czarny dym. Ukraińskie drony uszkodziły też wielopiętrowe bloki w okolicznych miasteczkach. To drugi w tym tygodniu zmasowany atak na aglomerację moskiewską i samą rosyjską stolicę. Kontrowersje wokół Szpitala Południowego w Warszawie. Stołeczny ratusz po audycie, który wykazał nieprawidłowości w placówce i organizacji pracy SOR-u, chce odwołania dyrektor do spraw medycznych placówki. Wcześniej szpital zwolnił lekarza i jednocześnie miejskiego radnego, który w rok zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Media donoszą też o specjalnej poczekalni.

0: dla polityków Koalicji Obywatelskiej w Szpitalu Południowym. Premier Donald Tusk oczekuje od właściciela placówki, czyli warszawskiego samorządu, informacji, czy politycy koalicji byli przyjmowani na innych zasadach niż wszyscy. Ta sprawa będzie dokładnie wyjaśniona, mówiła w naszym studiu Karolina Pawliczak z Koalicji Obywatelskiej.
1: To są sytuacje, że tak powiem, które wymagają i wyjaśnienia, i sprawdzenia dokładnego, ile takich sytuacji mogło być, jeśli chodzi o tą sprawę. Czy to 3 były przypadki, czy więcej. Musi to być wyjaśnione.
0: Kontrolę w Szpitalu Południowym prowadzi NFZ. Sprawą zajęła się też prokuratura. Do szkół w całej Polsce trafi 12 tysięcy zestawów laboratoriów sztucznej inteligencji. Dostawy sprzętu już się rozpoczęły, a zakończą się w drugiej połowie lipca. Minister edukacji Barbara Nowacka powiedziała, że to część cyfrowej rewolucji.
2: Sprzęt to tylko wydatek. Wydatek dla organu prowadzącego, dla samorządu. Ale musimy być przygotowani też mentalnie na zmianę. I to, co może wam dać szkoła, to możliwości, żebyście w ogóle umieli ją okiełznać i umiejętności, żeby ludzie pozostali ludźmi.
0: Ministerstwo Cyfryzacji przeznaczy na zakup laboratoriów prawie 2 miliardy złotych ze środków Krajowego Planu Odbudowy i budżetu państwa. Na koniec dobra wiadomość z nadleśnictwa Nidzica. 3 pisklęta wykluły się w tamtejszym gnieździe rybołowów. Ich losy można śledzić dzięki specjalnie zamontowanej kamerze. Rybołowy to jedne z najrzadszych ptaków w Polsce, przypomina Adam Pietrzak, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie.
3: Rybołów to jest gatunek niezwykły i niestety bardzo nieliczny. W całej Polsce żyje zaledwie około 40 par tych ptaków. Jest to oczywiście gatunek objęty ścisłą ochroną gatunkową, wymaga ochrony czynnej, strefowej.
0: W gnieździe w Nidzicy najpierw zamieszkały Nidek i Strzała, ale później pojawiła się tam nowa para, Mieszko i Hela. Kamera zamontowana została też przy gnieździe rybołowów w nadleśnictwie Jedwabno, ale tamtejsza para nie doczekała się piskląt. We'll be right back.

0: Przed nami ciepły, ale pochmurny dzień z przelotnymi opadami deszczu w całym kraju i burzami, głównie w rejonie Sudet. Temperatura maksymalna od 20-21 stopni nad Bałtykiem, 23 stopnie na wschodzie, 24 w centrum, 25 stopni na południu, najcieplej na zachodzie, tam nawet 27 stopni.
1: Poranek w Polskim Radiu 24.
0: Ósma 33 na zegarach, a to oznacza, że zaczynamy część komentatorską w poranku.
2: Komentarz.
0: Arkadiusz Gruszczyński z Gazety Wyborczej przy telefonie z nami. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Muszę powiedzieć, że Mieszko i Hela, czyli dwa rybołowy, które się urodziły, robił mi dzień. Mam nadzieję, że państwu też i panu redaktorowi.
0: Mam nadzieję, że poprawią wszystkim humor, zdecydowanie. Redaktorze, ale zacznijmy od wątków, które chyba nie poprawiają, a pogarszają humor, to znaczy o historii ze Szpitalem Południowym. To na początek pytanie, czy reakcja premiera Donalda Tuska, ta wczorajsza zapowiedź kontroli, audytu, wniosku do Najwyższej Izby Kontroli o przeprowadzenie kontroli, projekt ustawy o rejestrze zarobków lekarzy, czy to wystarcza, czy to pomoże koalicji rządzącej wyjść z tego gigantycznego kryzysu?
3: Znaczy, na początku musimy zwrócić uwagę na to, że jest to największa afera rządu koalicji 15 października od wyborów 2023 roku. Jest to afera największa dlatego, że ona odpowiada na społeczne niepokoje związane z kryzysem w ochronie zdrowia. I ona wygląda również źle dlatego, że tak jak twierdzi Patryk Słowik w portalu Zero.pl, w tym szpitalu też powstała taka nieformalna ścieżka, z której korzystali, mieli korzystać politycy Platformy Obywatelskiej, omijając kolejki, omijając innych oczekujących na tym sorze w Szpitalu Południowym, którzy mieli możliwość bardzo szybkiego dojścia do lekarzy i do badań, na które inni musieli czekać kilka godzin, czy nawet potem kilka miesięcy. Więc wygląda to bardzo źle. No i podręcznik politycznego zarządzania kryzysem mówi tak, że

0: że po pierwsze należy odwrócić uwagę opinii publicznej od tego jednego przypadku i to dzisiaj robi premier. To widać doskonale. Premier mówi oczywiście, że ten lekarz, radny Koalicji Obywatelskiej już nie jest w partii. Partia się odcina od tego lekarza. Jednocześnie Tusk mówi, że problemem jest cały system. System finansowania lekarzy, zatrudniania lekarzy, tego, ile oni zarabiają i w jaki sposób można byłoby systemowo podejść do tego problemu, który narastał od lat. No ale pytań jest bardzo dużo, no bo czy musieliśmy czekać wszyscy w Polsce na tę aferę, żeby rząd zajął się tym problemem, o którym wiemy wszyscy od co najmniej dekady, że funkcjonuje w systemie opieki zdrowia. No nie, no przecież powinniśmy oczekiwać od rządu, że tymi problemami, które w systemie ochrony zdrowia funkcjonują, zajmie się wcześniej, a nie czekając na aferę. Więc rząd jest trochę jakby wpadł w własne sidła, takiej niechęci zajmowania się ochroną zdrowia. Ja mam też ważne pytanie dotyczące tego, gdzie jest ministra zdrowia. No, ministra zdrowia zapadła się pod ziemię, nie udziela żadnych komentarzy, nie zwołała konferencji prasowej i nie wiadomo, co o tym wszystkim myśli. Czy koordynuje ona te wszystkie prace związane z tym problemem, który się pojawił w ostatnich dniach? No to jest jakoś skandaliczne, ale tak samo skandaliczne jest milczenie wiceprezydentów Warszawy, którzy zasiadają w Radzie Nadzorczej Szpitala Południowego i nie udzielają żadnych informacji na temat tego, czy mieli jakąkolwiek w ogóle kontrolę nad tym, co się w tym szpitalu dzieje.
1: To jest w ogóle bardzo ciekawe zagadnienie, to znaczy na ile Platforma Obywatelska, koalicja ma zdolności do samooczyszczania się i wykrywania, to jest to, o czym wspominałeś, i do wykrywania takich rzeczy. No i w końcu jakaś odpowiedzialność polityczna. No nie do uwierzenia jest to, żeby wysoki szczebel partyjny nie wiedział o tym procederze. To się działo w Warszawie, korzystali z tego politycy warszawscy, także politycy zasiadający w Sejmie i w Senacie. To musiało być tajemnicą Poliszynela, że w Szpitalu Południowym istnieje taki precedens. Dlaczego Platforma nie chciała tego, czy nie chciała, czy może rzeczywiście, może się mylę, może czynniki decyzyjne nie wiedziały o tym?
0: Ja nie znam odpowiedzi na to pytanie. Znaczy, ja się zgadzam z tobą, że trudno jest naprawdę uwierzyć w to, że najważniejsze osoby w warszawskiej Platformie Obywatelskiej, poczynając od Marcina Kierwińskiego, który jest szefem struktur warszawskiej KO.
1: I patronem kariery pana Kacprzyka.
0: Tak, no właśnie, bo przecież pan Kacprzyk, nie zapominajmy o tym, był szefem nowej generacji, czyli młodzieżówki KO. Przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego, który, no wiadomo, zajmuje się bardzo ważnymi sprawami, takimi jak kampania wyborcza prezydencka, no ale jednak odpowiada za to, co się dzieje w jednostkach, które mu podlegają. A przypomnijmy, że Szpital Południowy w 100% należy do Urzędu Miasta. I teraz takie tłumaczenie, że były robione wcześniej kontrole, te kontrole nie wykazały nieprawidłowości, no każą się zastanowić nad tym, czy ten nadzór nad tą instytucją był odpowiedni. Czy Platforma Obywatelska jest w stanie oczyszczać się z tego rodzaju polityków, karierowiczów, osób, które wykorzystują swoją polityczną pozycję do tego, żeby zarobić bardzo duże pieniądze? Nie wiem. Nie wiem, czy w ogóle duże partie są w stanie w taki sposób działać i funkcjonować. Prawo i Sprawiedliwość udowodniło przez 8 lat rządów, że załatwianie posad dla znajomych, dla rodzin w spółkach Skarbu Państwa było takim kluczem, codziennym mechanizmem działalności tej partii i nie było tam woli politycznej, żeby z tym skończyć. Tylko że nad Koalicją Obywatelską wisi taka obietnica z 23 roku, którą wypowiadał Donald Tusk w kampanii wyborczej. Mówił o tym, że Prawo i Sprawiedliwość to jest partia złodziejska, że to jest partia, która sprywatyzowała państwo. To jest partia, która wykorzystuje no właśnie posady polityczne, posady publiczne do zarabiania pieniędzy przez członków Prawa i Sprawiedliwości.

0: Donald Tusk nie mógł sobie pozwolić na to, żeby podobne oskarżenia padały w stronę Koalicji Obywatelskiej, a dzisiaj padają. Znaczy, to jest właśnie ta sytuacja, która jest naprawdę największym kryzysem rządu, właśnie dlatego, że te obietnice z 2023 roku, dzisiaj widać, że w tym odcinku, w tym konkretnym szpitalu, tej konkretnej aferze nie zostały zrealizowane.
1: Tym bardziej właśnie zadziwiająca jest dosyć powściągliwa, przynajmniej w zakresie personalnym, wczoraj reakcja premiera Donalda Tuska, bo tak, na pytanie o dymisję Marcina Kierwińskiego padła prosta odpowiedź: nie. Pozostałych dymisji, w tym wspominałeś o minister zdrowia, której nie ma, też brak. Brak jest wyjaśnienia, dlaczego Platforma nie poruszała tematu, przynajmniej nie tak głośno, bo ten temat się pojawiał, ale nie tak głośno, tematu zarobków lekarzy i w tym, że z tym jest problem w ochronie zdrowia, kiedy minister Sobierańska-Grenda dokonywała cięć w badaniach profilaktycznych. Wtedy rząd nie mówił o tym, że to jest fundamentalny problem ochrony zdrowia. Znaczy gdzieś, i też mówiłem o tym w rozmowie z Karoliną Pawliczak, no gdzieś brakuje tego Donalda Tuska, który przy okazji afery hazardowej dymisjonował jak leci, czy usuwał z rządu przy okazji afery podsłuchowej.
0: Tylko zwróć uwagę na to, że Donald Tusk wykonuje inny ruch. Znaczy on przerzuca odpowiedzialność na Rafała Trzaskowskiego. Rafał Trzaskowski ma dymisjonować odpowiedzialnych za te zaniedbania w szpitalu południowym. To on podnosi odpowiedzialność za to, co się działo w tym konkretnym szpitalu. To nie jest szpital, który podlega pod ministerstwo czy pod rząd. Więc to przerzucenie odpowiedzialności na Trzaskowskiego jest dla mnie jasne i widoczne. Dzisiaj ma się zebrać Rada Nadzorcza Szpitala, ma zostać odwołana wicedyrektorka do spraw kadr. Czy to wystarczy? Nie, dlatego że to jest no name, z całym szacunkiem do tej pani. Nikt jej nie zna, nie wiadomo kto to jest. Jest to ekspertka, lekarka, która odpowiada za ustalanie grafików w szpitalu, no ale ja spodziewam się dymisji w Warszawie. Znaczy dymisji nie tylko dyrektorki szpitala, ale też wiceprezydentów, którzy odpowiadają za zasiadającej Radzie Nadzorczej. No przecież no, pobierają pieniądze za to, że są w tej Radzie. No i co, nie widzieli przez te wszystkie lata. Rafał Trzaskowski nie jest prezydentem od 2 lat, tylko od 2018 roku.
1: A może
0: więc
1: to
0: doskonale...
1: Proszę, dokończ zdanie, przepraszam.
0: Więc tak, ja uważam, że ta odpowiedzialność polityczna spadnie na Rafała Trzaskowskiego i to on się będzie w najbliższych dniach jeszcze bardziej gęściej z tego wszystkiego tłumaczył. Ja mam jeszcze jedną taką myśl, wiesz, bo jakby jest też tak, że jakby istnieje ścieżka wypracowana przez dekady leczenia politycznych VIP-ów. O tym się teraz nie mówi, no ale przecież są dwa rządowe w Warszawie, są dwa rządowe szpitale ogromne, czyli szpital MSWiA i szpital wojskowy na Szaserów. I tam to są miejsca docelowe, w których politycy się leczą. Jarosław Kaczyński leczył się szpitalem na Szaserów. Prezydent ma i premier mają tę ułatwioną ścieżkę leczenia w szpitalu MSWiA, co jest zrozumiałe, dlatego że państwo musi dbać o polityków i o ich zdrowie. Pytanie, dlaczego te ścieżki nie działały dla innych polityków w tych właśnie szpitalach, skoro są one powołane między innymi do tego, żeby zajmować się zdrowiem polityków.
1: Może te ścieżki nie są aż tak ekspresowe. Ale chciałem się ciebie zapytać, bo na tym też bardzo dobrze się znasz, czyli właśnie na warszawskich strukturach Platformy. I mam taką hipotezę, że niestety doszło do jakiejś olbrzymiej patologii po 20 czy prawie 30 latach monowładzy Platformy w Warszawie, w warszawskich strukturach. I to już jest kolejny raz, jak wychodzi problem z warszawskimi strukturami. Ja tylko wspomnę tę dziwną woltę przy głosowaniu nocnego zakazu sprzedaży alkoholu w Warszawie, kiedy także radni sprzeciwili się Trzaskowskiemu i w sumie woli partii. Może rzeczywiście jest coś na rzeczy z tym, że to jest po prostu problem no, za długiego bycia u władzy Platformy w Warszawie?
0: Odpowiedziałbym jeszcze inaczej. Piszę właśnie teraz tekst o tym, czym w ogóle jest młodzieżówka Platformy Obywatelskiej. No i okazuje się, że zadałem pytanie, jakby kto wstępuje dzisiaj do młodzieżówki partyjnej. No bo mam takie idealistyczne podejście do świata, że tam idą właśnie osoby, które chcą pracować dla Polski. No rozumiesz, jakby człowiek jest naiwny, więc zadaje sobie takie pytania. No ale okazuje się z takiego bardzo pobieżnego, szybkiego researchu na teraz, że no idą tam osoby, które są nastawione tylko i wyłącznie na karierę. na karierę w polityce.

0: na karierę w partii, na karierę docelowo w Sejmie i w ministerstwach. No i jest jakby, to jest jakby duże pytanie do każdej partii politycznej. Znaczy, kogo przyciągają te partie? Czy przyciągają idealistów, czy przyciągają karierowiczów? No i w Warszawie jest tak, że nie ma takiego naturalnego zastępowania starszych generacji polityków. Ostatnio opisałem taki tekst również o listach wyborczych z Warszawy, no bo tam już się jakieś ruchy dzieją, 10 mandatów z Warszawy, z Platformy Obywatelskiej, więc jest o co się bić. No i wszyscy ci moi rozmówcy z takim zaskoczeniem odkrywają, że w przeciągu ostatnich 3 lat w Warszawie nazwiska nie wyrobił sobie żaden radny. Nie wyrobił sobie również nazwiska żaden młody działacz, ponieważ tych młodych działaczy najzwyczajniej w świecie nie ma. Czy są to osoby, które no, noszą teczkę za ministrem, czy są asystentami posłów, czy europosłów, natomiast nie mają swojej własnej agendy, nie mają swojej własnego programu politycznego dla na przykład skierowanego do młodych. I paradoksalnie okazuje się, że ci młodzi, którzy chcą robić coś w polityce, działają w ruchach miejskich, działają w zrywie Radosława Sikorskiego, działają w organizacjach pozarządowych i z daleka omijają młodzieżówki partyjne. I to jest tak, że faktycznie władza, partia, która rządzi Warszawą w 100%, że ma wszystko, całą władzę, od 2004 roku, bo przecież 5, przepraszam, bo Lech Kaczyński został wtedy prezydentem i Hanna Gronkiewicz-Waltz została prezydentką, od 21 lat Warszawa ma jedną partię, która nią rządzi. To jest niestety naturalne i straszne, że ta partia jakby nie przeprowadza takiej autorefleksji, jeśli chodzi o to, w jaki sposób prowadzi różne polityki publiczne i działalność partyjną.
1: To jakie, musimy powoli konkludować i wyciągać wnioski, to jakie wnioski twoim zdaniem na przyszłość? Czy ta historia jest bardzo rozwojowa, czy z niej będą jeszcze wyciekały kolejne wątki, kolejni politycy, którzy albo byli w Szpitalu Południowym, albo wiedzieli o tym procederze? Czy też uda się premierowi Donaldowi Tuskowi, jak mówisz, przerzucić odpowiedzialność polityczną na stronę warszawskiego ratusza i nieco zdjąć z rządu to odium tej afery?
0: Jeżeli się okaże, że na liście polityków, którzy korzystali z szybkiej ścieżki w Szpitalu Południowym, są obecni ministrowie lub wiceministrowie, możemy oczekiwać rekonstrukcji rządu. Dlatego, że będzie to bardzo źle wyglądało, jeżeli te osoby, które korzystały z tej ścieżki, nadal będą zasiadały w rządzie. To po pierwsze. Po drugie, mnie jednak cieszy to, że ta afera rozpoczęła debatę na temat reformy systemu opieki zdrowia. Włodzimierz Czarzasty wczoraj przedstawił swoje propozycje. Są one radykalne, no ale są jakieś. Włodzimierz Czarzasty i Nowa Lewica chcą zakazać łączenia pracy w prywatnym i publicznym sektorze dla lekarzy, wprowadzić limity zarobków i precyzyjnie kontrolować to, ile lekarze zarabiają. Ja czekam na propozycję ministra zdrowia. To jest dla mnie naprawdę bulwersujące, że ministra zdrowia milczy od tych kilku dni, ponieważ jest to ten moment polityczny, w którym Sobierajska Grenda mogłaby wykorzystać do zbudowania siebie jako polityczki i do zaproponowania reformy, którą akceptowałoby społeczeństwo. Bo też zwróć uwagę na to, że o reformie służby zdrowia mówią dzisiaj wszystkie strony sporu politycznego. Mówi PiS, mówi Platforma, mówi rząd. Nie wiem, co mówi Konfederacja, bo oni też są chyba zagubieni w tej sytuacji. No ale o tej reformie jakby panuje pierwszy raz od dawna takie ponadpolityczne porozumienie, że należy coś w końcu z tym zrobić. Nie tylko z absurdalnymi zarobkami lekarzy, ale również tym, w jaki sposób działa finansowanie opieki zdrowia. I ja mam nadzieję, że to jest taki optymistyczny wniosek z tego zamieszania, że politycy dzisiaj zmuszeni przez opinię publiczną, przez dziennikarzy na serio zajmą się opieką zdrowia.
1: Arkadiusz Gruszczyński z Gazety Wyborczej, redaktorze, kolego, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Wszystkiego najlepszego, cześć.
1: 8.50 na zegarach, a to znak, że zapowiadane rekomendacje kulturalne Martyny

0: Martyny Podolskiej. Cześć Martyno.
1: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dzisiaj nie ze studia, a z drogi, z podróży w poszukiwaniu dobrych kulturalnych wydarzeń, tak by później Państwu o nich opowiadać. Dzisiaj rozpoczynamy od premierowego festiwalu sztuki współczesnej Sny o Gdyni, zorganizowanego przez Fundację Przypływ z okazji stulecia miasta. Bezpłatne letnie wydarzenie trwające aż do 27 września obejmuje aż 10 lokalizacji oraz dzieła niemal 40 zaproszonych artystek i artystów. Już teraz więcej o festiwalu opowie nam Monika Domańska z Fundacji Przypływ.
2: Tutaj są zarówno prace pod dachem i pierwszy punkt to jest właśnie Galeria Przypływ, czyli miejsce, w którym funkcjonujemy na co dzień, które jest właśnie w modernistycznym bankowcu na terenie Śródmieścia Gdyni, ale dużo lokali to są także nieużywane lokale miejskie, które przeszły całkowitą metamorfozę. One też znajdują się w odległości spaceru od siebie, więc mamy właśnie takie lokale jak na przykład na ulicy Derdowskiego, Świętojańskiej czy Portowej. Na potrzeby tego projektu też wynajęliśmy dawne foyer gmachu Imka, które jest taką przestrzenią na co dzień niedostępną, też bardzo modernistyczną, bardzo piękną, więc tam też prezentujemy sztukę. Ale poza właśnie tymi zamkniętymi przestrzeniami są też dwie rzeźby, które funkcjonują w przestrzeni publicznej. Jedna w samym centrum miasta, rzeźba Tewu na skwerze Kościuszki oraz bardziej ukryta, bardziej minimalistyczna rzeźba Doroty Morawiec-Winiarskiej na patio przy ulicy Waszyngtona 13A.
1: Już teraz z Gdyni przenosimy się do Krakowa, do Teatru Bagatela, bo tam w sobotę premiera spektaklu inspirowanego piosenkami kabaretu starszych panów pod tytułem Stacyjka Zdrój. Z pewnością ten legendarny utwór też na scenie Teatru Bagatela wybrzmi.

0: Spektakl przygotowują wspólnie Adam Opatowicz i Andrzej Poniedzielski. To rzecz o dystansie do życiowych doświadczeń. Na sztukę składają się znane piosenki oraz libretto wspomnianego chwilę temu Andrzeja Poniedzielskiego. Premiera w sobotę. Natomiast jutro Opera Śląska w Bytomiu zakończy 81. sezon artystyczny koncertową realizacją Króla Rogera Karola Szymanowskiego. Premiera ta została zaplanowana właśnie na 19 czerwca. Dokładnie w setną rocznicę prapremiery tego dzieła, która odbyła się w 1926 roku w warszawskim Teatrze Wielkim. Spektakl ten zostanie pokazany w formule koncertowej z elementami wizualnymi przygotowanymi przez artystę wizualnego, przez reżysera Lecha Majewskiego. A w obsadzie znaleźli się m.in. Andrzej Dobber, Ruslana Kowal, Gabriela Legun, Andrzej Lampert. Król Roger powstawał w latach 1918-1924 do libretta Jarosława Iwaszkiewicza. Wybrzmi premierowo jutro w Operze Śląskiej w Bytomiu, a także jutro, ale w Sopocie, rozpocznie się nasz jubileuszowy 25. Festiwal Dwa Teatry. Nasz, bo Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej. W konkursie na najlepsze słuchowisko w tym roku bierze udział 16 dzieł ze wszystkich rozgłośni Polskiego Radia. Mówi nam dyrektor radiowej sceny Adam Wojtyszko.
1: W konkursie tak, odsłuchów mamy 16. Ciężko było wybrać, dlatego że zgłoszonych było 34.
0: Bo też rozgłośnie.
1: Tak, bo właśnie też chciałem wiedzieć, że rozgłośnie regionalne też mogą swoje propozycje przysyłać. Także no, obfitość.
0: A jury to w tym roku?
1: No, wybitne. W tym roku mamy Zytę Rudzką.
0: Pisarkę,
1: Olafa Lubaszenko, aktora, reżysera, Łukasza Lewandowskiego, też nasz człowiek, więc jesteśmy strasznie szczęśliwi. W zeszłym roku odebrał złoty mikrofon. Wojciech Blecharz, muzyk, i Witek Mrozek z Gazety Wyborczej.
0: Festiwal Dwa Teatry potrwa do poniedziałku, wtedy wręczenie nagród. Natomiast wiemy już, kto jutro odbierze wielkie nagrody festiwalu za całokształt pracy na rzecz radiowej sceny i telewizyjnej sceny. Nagrody powędrują do aktorów, do Danuty Stenki i Andrzeja Seweryna. Wieczorem jutro wręczenie tych nagród o godzinie 19. Już teraz zapraszam na relacje z Sopotu i audycję specjalną w niedzielę po godzinie 15:00 prosto z festiwalu Dwa Teatry. A w sobotę w Teatrze na

0: Narodowym w Warszawie odbędzie się premiera Moralności pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej w reżyserii Anny Augustynowicz.
1: Przez lata stworzyła się pewna konwencja grania Moralności Dulskiej. I tutaj bardzo pragnęłabym, żeby to nam się udało zrealizować. I jest możliwość zastanowienia się, skąd Dulska, pani Dulska się wzięła. Dlaczego ten charakter jest taki, jaki jest? Skąd takie istoty się biorą, bo jest to istota, no powiedziałabym, dość powszechna w naszym codziennym życiu. Ale skąd właśnie taka powszechność pań Dulskich?
2: Lepiej spróbuj ze mną, moja złota. No ciągle zapominam, z której to nogi. Znowu ten nauczyciel będzie mnie wstydził. Masz, rozwiązał mi się pantofel. Hanka! Hanka! Zawiąż trzewik. Cóż to i ty jesteś chora? Patrzmy na jak to wygląda.
3: Panienka się tylko zdaje.
2: Ale ledwo się uczysz. A teraz możesz iść.
0: Panią Dulską zagra Małgorzata Kożuchowska. Premiera po 120 latach od wydania Moralności pani Dulskiej na scenie przywierzbowej w najbliższą sobotę. I na koniec Poznań. Astronauci Alien Collins i Sławosz Uznański-Wiśniewski, aktor Giancarlo Esposito, znany m.in. z serialu Breaking Bad oraz pisarka fantasy Fonda Lee, autorka Miasta Jadeitu, pojawią się w weekend w Poznaniu na Festiwalu Fantastyki Pyrkon. To jedno z największych wydarzeń tego typu w Europie. Na dzisiaj tyle. Słyszymy się jutro. Jutro o poranku kolejna garść zapowiedzi kulturalnych na ten przedwakacyjny weekend.
4: Martyna Podolska, bardzo ci, Martyno, dziękujemy. Państwu dziękujemy za wspólny poranek z Polskim Radiem 24. Żegnają się Roch Kowalski, a wraz ze mną Justyna Błońska, Agnieszka Wieczorek, Adam Waliszewski jeszcze się z Państwem nie żegna, ale za to wita się z Państwem
5: Małgorzata
4: Żochowska. Dzień dobry, cześć Małgosiu.
5: Dzień dobry, dzień dobry.
4: Gotowa na spotkanie?
5: Ależ zdecydowanie. Marek kończył swoje spotkanie, a Sasin wchodził na tę samą salę z ludźmi, których zgromadził w ramach tego swojego stowarzyszenia. I co mu kazał zrobić Jacek?
4: Co mu kazał zrobić Jacek?
5: Nie ta pora, nie te słowa, nie to forum, ale będziemy o tym między innymi rozmawiać. Jak się państwo ze sobą porozumiewają, także w sprawie, o której ty rozmawiałeś ze swoimi gośćmi, czyli jakby to nazwać?
4: No spróbuj.
5: Kasta faraonów, tak pan premier Morawiecki mówi o politykach, którzy być może nie 12, a parę godzin, a parę minut czekają na SOR-ach. Przynajmniej niektórzy.
4: Pan premier o wielu rzeczach najwidoczniej zapomniał z czasów swoich rządów. Małgorzata Żochowska już za chwilę informacje, także i Rafał Boguta. Miłego dnia, do usłyszenia.
6: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Decyzje personalne, kontrole i rządowy projekt przepisów to pokłosie sprawy stołecznego lekarza i jego ogromnych zarobków. Szef MON leci do Brukseli, tam narada ministrów obrony państw NATO. Ostatnio było chłodno, a w ten weekend będzie upalnie. Do Polski zbliża się fala gorącego powietrza. Minęła dziewiąta. Rafał Boguta, zapraszam.

0: Konsekwencje personalne, kontrole w szpitalach, wniosek premiera do Najwyższej Izby Kontroli i zaangażowanie się prokuratury w sprawę. Chodzi o młodego lekarza, który w ciągu roku zarobił blisko 1 600 000 złotych. Temat zatacza coraz szersze kręgi. Są doniesienia, że niektórzy politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być przyjmowani w Szpitalu Południowym w Warszawie poza kolejnością. Nikt nie stara się zamieść tej sprawy pod dywan, mówiła na naszej antenie Karolina Pawliczak z Koalicji Obywatelskiej.
1: Nikt nie stara się uciekać przed, że tak powiem, odpowiedzialnością związaną z choćby z zadawanymi pytaniami. Uważam, że to po prostu musi być wyjaśnione i nie może być tak, że taka sytuacja może się kiedykolwiek jeszcze powtórzyć. Trzeba zanalizować to, stąd też ten projekt ustawy, który powstał też błyskawicznie po to właśnie, żeby takie sprawy i takie sytuacje zweryfikować.
0: Projektem rządowej ustawy zajął się w trybie pilnym Sejm. Przepisy mają umożliwić zbieranie informacji o zarobkach lekarzy po numerze PESEL. Pierwsze czytanie projektu odbyło się wczoraj na posiedzeniu Sejmowej Komisji Zdrowia. To ostatnia taka narada przed zaplanowanym za ponad 3 tygodnie szczytem sojuszu w Ankarze. Ministrowie obrony państw NATO spotykają się dziś w Brukseli w kwaterze głównej sojuszu. Omówią m.in. kwestie sojuszniczego programu nuklearnego. Polskę będzie reprezentował wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. O szczegółach minister mówił przed odlotem do Brukseli.
2: Jest i parasol nuklearny, sprawa francuska, jak i nuclear sharing dotycząca zdolności amerykańskich. To są podstawowe zdolności amerykańskie, które zawsze muszą być obecne w Europie. Do tego dochodzi sesja plenarna, na której będziemy przygotowywać strategię na szczyt sojuszu w Ankarze.
0: Spotkaniu w Brukseli będzie przewodniczył sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Jest już jego komentarz w sprawie amerykańsko-irańskiego porozumienia, o czym powiemy w kolejnych informacjach. Bezpieczeństwo Europy, dalsze wsparcie Ukrainy i przyszłość polsko-brytyjskiej współpracy obronnej to z kolei główne tematy wizyty Radosława Sikorskiego w Londynie. Szef polskiej dyplomacji rozpoczął 2-dniowe rozmowy w brytyjskiej stolicy. To pierwsza tak ważna wizyta po podpisaniu pod koniec maja nowego traktatu o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności między Polską a Wielką Brytanią. O szczegółach z Londynu Anna Rączkowska.
3: Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski spotka się w Londynie m.in. z doradcą do spraw bezpieczeństwa premiera Keira Starmera, Jonathanem Powellem. Ministrowie mają rozmawiać o współpracy po podpisaniu nowego traktatu, dalszej pomocy dla Ukrainy oraz sytuacji na Bliskim Wschodzie. Jednym z najważniejszych punktów wizyty jest wystąpienie Radosława Sikorskiego w londyńskim ośrodku analitycznym Royal United Services Institute. To jedna z najbardziej wpływowych instytucji zajmujących się sprawami obronności i bezpieczeństwa w Wielkiej Brytanii. Szef polskiej dyplomacji ma przedstawić tam plany dotyczące współpracy Warszawy i Londynu po podpisaniu traktatu. Wśród tematów znajdą się bezpieczeństwo w Europie, rozwój przemysłu obronnego oraz ochrona przed cyberatakami i innymi zagrożeniami. W programie wizyty znalazły się także spotkania z przedstawicielami Polonii. W Wielkiej Brytanii mieszka jedna z największych polskich społeczności poza granicami kraju. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: Po chłodnych i deszczowych dniach nadchodzi ocieplenie. Synoptycy prognozują, że w weekend temperatura przekroczy 30 stopni. Zbliżającym się upałem nie są zachwyceni mieszkańcy Łodzi.
4: Powiedziałabym, że jest to troszeczkę problematyczne. Najgorzej jest dla starszych ludzi i też dla małych dzieci.
5: Ciężko się gdziekolwiek przedostać przez duchotę. Szczególnie, że jeszcze jest sesja, to trzeba się skoncentrować, a one będą uciążliwe. Mam nadzieję, że za 2 tygodnie będzie trochę różniej.
6: Dla mnie najlepsza temperatura to jest 20 stopni i ani trochę więcej. Nie wiem, mi się robi zawsze niedobrze w ogóle.
7: Szczerze, tak do 25 stopni to się czuje idealnie, ale powyżej uważam, że to jest już katorga dla nas.
0: Podczas upałów ważne jest odpowiednie nawodnienie i nakrycie głowy. Osoby starsze i dzieci powinny unikać długotrwałego przebywania na słońcu. O tym, co dziś w pogodzie, powiemy już za kilka chwil. Ale zanim o pogodzie, sprawdźmy jeszcze, co działo się w ostatnich godzinach na piłkarskich mistrzostwach świata. Niespodziankę sprawili wieczorem piłkarze Demokratycznej Republiki Konga, remisując sfaworyzowaną Portugalią 1-1 w spotkaniu grupy K. Goli nie zabrakło w wieczornym spotkaniu grupy L. Tam Anglicy pokonali Chorwatów 4-2. W nocy w drugim spotkaniu tej grupy, czyli L, reprezentacja Gany wygrała z Panamą 1-0. A w zakończonym nad ranem spotkaniu grupy K debiutujący na Mistrzostwach Świata Uzbekistan przegrał z Kolumbią 1-3. I to spotkanie zakończyło pierwszą kolejkę fazy grupowej Mundialu. Drugą kolejkę zainauguruje o godzinie 18:00 mecz grupy A Czechy - Republika Południowej Afryki.
8: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: czwartek jeszcze nieupalny, ale bardzo ciepły. Do tego na znacznym obszarze z przelotnym deszczem. Na południowym zachodzie możliwe burze. Termometry pokażą maksymalnie od 20 stopni na Suwalszczyźnie i Wybrzeżu, 24 stopni w centrum, do 27 na Dolnym Śląsku. A już jutro na zachodzie kraju termometry pokażą 30 stopni. W sobotę upał ma objąć znaczny obszar Polski. W weekend spodziewane są również groźne burze z ulewami.
1: Klimat.
0: Jakość powietrza jest przeważnie dobra lub bardzo dobra, tylko w Jarosławiu na Podkarpaciu jest umiarkowana. 32% energii pochodzi teraz z odnawialnych źródeł. Między godziną 10 a 16 zaleca się korzystanie z urządzeń elektrycznych, by wykorzystać nadmiar energii. W lasach południowo-wschodniej Polski, a także w okolicach Zielonej Góry występuje średnie zagrożenie pożarowe. W zlewniach Iny i Płoni, Górnej Noteci, Pilicy, Bugu, Narwi i Sanu utrzymuje się susza hydrologiczna.
1: Klimat. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
1: Zdrowit. Po reklamie. Dzień w Polskim Radiu 24.
8: 8, prawie 9 minut po godzinie 9. Małgorzata Żuchowska, Polskie Radio 24. Cały czas jesteśmy z Państwem. Teraz mała zmiana warty. Iza Bajda, Agnieszka Wieczorek i Adam Weliszewski. O, Adam od samego rana. Jeszcze chwilę z nami będzie. To nasz realizator, dzięki któremu Państwo w ogóle nas słyszą i wiedzą, co się dzieje. Kto wie, czy nie najważniejsza postać dziś w redakcji, uśmiecha się, lubi jak mówię takie rzeczy, ale tak, należy się. Będziemy się dziś przyglądać do południa w tym zespole, temu, co się dzieje wokół nas. Roch Kowalski zadał interesujące pytanie jednemu ze swoich gości. Właściwie, gdzie jest pani minister zdrowia? Pani minister, jesteśmy ciekawi, co pani na to i na sytuację w szpitalu południowym. A Many.pl podsumowuje sytuację finansową lekarzy i to, co im się najbardziej opłaca, jak zarabiają. Mają do wyboru skalę podatkową, podatek liniowy i ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Przepraszam. I okazuje się, że w 2022 roku w ramach Polskiego Ładu ryczałt jest oprocentowany stawką 14%. On został obniżony z wcześniejszych 17% dla wolnych zawodów. I uwaga, jednocześnie składka zdrowotna jest zryczałtowana i co istotne, dla przychodów powyżej 300 tysięcy złotych rocznie już nie rośnie. I jest niezależna od dochodu. Maksymalna składka zdrowotna dla ryczałtowców wynosiła 1385 zł miesięcznie, w tym roku 1495. I bez względu na to, ile pan, pani zarobi, czy 3 miliony, jak jeden z lekarzy, o którym też piszą media, czy 1 600 000, jak ten już chyba najsłynniejszy lekarz w naszym kraju, czy ktokolwiek inny, to ta stawka wynosi właśnie tyle. Dla porównania, taką składkę zdrowotną przy umowie o pracę płaci się od wynagrodzenia brutto na poziomie 17, prawie 18 tysięcy złotych. A co by byli na etacie? Polecam Państwu ten artykuł, on jest na many.pl.
1: Gość Polskiego Radia 24.

0: Andrzej Byrd, były ambasador Polski w Niemczech. Dzień dobry, panie ambasadorze.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: To może panu pozostawię wybór. Zaczynamy od pana Bąkiewicza czy od paktu obronnego? Sądzę, że od paktu.
1: Proszę bardzo.
0: Ale to ja panu miałam zostawić wybór i w sumie podjęłam decyzję za pana.
1: Paktu ze względu i słusznie, ponieważ jest to znacznie ważniejsze niż awantury pana Bąkiewicza w Berlinie.
0: Zdecydowanie tak. Bezpieczeństwo Europy, przygotowania do szczytu NATO, wsparcie dla Ukrainy, kwestie historyczne to główne tematy spotkania ministrów spraw zagranicznych Polski i Niemiec w Berlinie. I to bardzo ważny dzień dla stosunków polsko-niemieckich. Przypomnijmy najpierw, co mówił na ten temat szef polskiego MSZ-u.
2: Będziemy razem angażować się na rzecz wzmocnienia wschodniej flanki NATO oraz bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego. Potwierdziliśmy wolę kontynuowania wsparcia dla dzielnie walczącej z rosyjskim agresorem Ukrainy oraz zaangażowania w jej odbudowę. Omówiliśmy przygotowania do szczytu NATO w Ankarze. Stany Zjednoczone pozostają istotnym partnerem Europy.
0: Polska i Niemcy muszą ściśle ze sobą współpracować. Taką opinię wyraził m.in. szef niemieckiej dyplomacji Johann Wadepul. Jego słowa też przypomnijmy. W czasach, w których mówimy o większej odpowiedzialności Europy, dobrze jest zademonstrować przez odpowiednie umowy, że musimy jak najściślej ze sobą współpracować. Jednak jeśli musimy się bronić przed zagrożeniem ze strony Rosji, a nie widzę żadnego innego dla Europy, to oznacza, że Polska i Niemcy muszą współpracować ściśle w kwestii bezpieczeństwa i wojskowości. A tymczasem, ze względu na wewnętrzne sprawy, nie podpisujemy traktatu, tylko taką formę, rząd wybrał taką formę umowy, której nie mógłby zawetować pan prezydent. Panie ambasadorze, to ten świat stoi na głowie.
1: Świat stanął na głowie.
0: Ten nasz wewnętrzny.
1: Rzeczywiście. Pani ma rację, w ogóle nie tylko my, nasz wewnętrzny polski, ale też i świat. W tym największą woltą, z jaką się spotykamy współcześnie, no to jest stanowisko prezydenta największego demokratycznego państwa świata i naszego sojusznika Stanów Zjednoczonych, który sprawił swoimi decyzjami i sposobem zachowania, komunikowania zamiarów czy intencji Stanów Zjednoczonych wobec innych zdarzeń na świecie, sprawił wrażenie, że inni mogą postępować podobnie i niestety znalazł naśladowców. Jednym z nich jest właśnie aktualny prezydent, z przykrością to mówię, naszego kraju, który na przykład postawił pod znakiem zapytania traktat obronny zawarty niedawno przecież pomiędzy Polską a na przykład Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii. No więc w obawie, że coś podobnego może sprawić wobec potencjalnego traktatu polsko-niemieckiego, ostatecznie rząd, który prowadzi politykę zagraniczną, zdecydował się na rozstrzygnięcie współpracy polsko-niemieckiej związanej z 35. rocznicą słynnego już traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy zawartej pomiędzy Polską a Niemcami 17 czerwca 1991 roku, a więc wczoraj było 35 lat od tego zdarzenia, zrobić zamiast traktatu pragmatyczną, więc to trzeba podkreślić, odpowiednio prawnie zbudowaną umowę o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony pomiędzy Niemcami i Polską. I to bardzo dobrze. No, obniżono formalnie, że tak powiem, czytelność tego zdarzenia poprzez umowę na poziomie nieco niższym niż traktat międzypaństwowy. Tym niemniej jest to taka sama umowa jak wszystkie inne podpisane przez Polskę, a których celem jest wzmocnienie, traktatowe wzmocnienie naszego bezpieczeństwa na okoliczność zdarzeń, których jesteśmy dramatycznymi również i my świadkami, chociaż nie tak dramatycznymi jak nasi sąsiedzi Ukraińcy, którzy są ofiarami agresji rosyjskiej na nich. I teraz agresja ta przecież trwa cały czas, przybiera coraz ostrzejsze formy, fragmenty jej odczuwamy również i my, czyli Polska i Polacy, na przykład poprzez to, co określamy mianem wojny hybrydowej, a więc działań de facto quasi-militarnych i militarnych podejmowanych przez Rosjan pośrednio również i u nas na terenie, ale takich, które nie przekraczają

0: ogół, które można byłoby uznać za fizyczną agresję bezpośrednią, po której już jest tylko nasza reakcja razem z sojusznikami zgodnie z artykułem 5 Traktatu Północnoatlantyckiego. I dlatego też nasz największy partner spośród tych wszystkich, którzy nas otaczają, czyli nasz partner akurat zachodni, Republika Federalna Niemiec, która również jest dotknięta pośrednio działaniami już hybrydowymi Rosji, zdecydowała się razem z nami na podpisanie umowy o tej współpracy, którą podpisano w Warszawie. Zrobił to minister obrony Niemiec Pistorius i nasz wicepremier i minister obrony pan Kosiniak-Kamysz. I ta umowa, ona aktualizuje wszystkie te działania, które już były podejmowane przez zarówno siły polityczne rządzące Polską, jak i też wojska polskie i niemieckie w tej długiej 35-letniej historii zmienionych naszych wzajemnych stosunków, przypomnę, opartych na traktacie o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Jednym z takich kroków były przecież zarówno dostawy broni niemieckiej dla polskiej armii, słynnych czołgów Leopard czy samolotów, które obrona powietrzna po zjednoczeniu Niemiec przejęła z magazynów wojskowych czy z lotnisk wojskowych byłego już wtedy NRD i których to samolotów Armia Polska, Polskie Lotnictwo korzystało. W międzyczasie myśmy część z nich przekazali walczącym z Rosjanami Ukraińcom, a sami zakupiliśmy środki ze Stanów i z Południowej Korei. Tym niemniej te pierwsze kroki właśnie po podpisaniu traktatów 35 lat temu niemieckiej armii, czyli doposażenia Polski w sytuacji, kiedy już przecież zaczynało grzmieć na wschodzie. Wojsko niemieckie, brygada niemiecka stacjonuje w państwach bałtyckich zgodnie z porozumieniami natowskimi i chroni ich, czy stwarza zabezpieczenie póki co przeciwko potencjalnym zagrożeniom, jakie mogłyby się pojawić, gdyby Rosjanie na przykład zwyciężyli na Ukrainie. Te wszystkie rzeczy musiały znaleźć potwierdzenie uaktualnione tego, czego wtedy, 35 lat temu, nie byliśmy sobie w stanie byli uzmysłowić, że coś takiego jak teraz wojna na Ukrainie może trwać w centrum Europy.
1: Ta umowa nie zawiera gwarancji bezpieczeństwa, które miałyby wykraczać poza zobowiązania wynikające z Traktatu Północnoatlantyckiego czy Traktatu o Unii Europejskiej. Chodzi przede wszystkim o wszelkie możliwe obszary mobilności wojskowej, rozwoju infrastruktury, wsparcia logistycznego. Ja cytuję teraz komentarze dotyczące zapisów. Domeny morskiej, w tym współpracy na Morzu Bałtyckim, cyberbezpieczeństwa czy przestrzeni kosmicznej. Chodzi na przykład o to, żeby określić albo doprecyzować możliwość działania niemieckich wojsk inżynieryjnych na terenie Polski w ramach Tarczy Wschód, czy inne tego typu logistyczne działania. Ale Polska Agencja Prasowa, panie ambasadorze, cytuje deputowanego CDU Rodericha Kiswetera. Mam nadzieję, że dobrze to przeczytałam, który zajmuje się polityką zagraniczną. I on uważa, że z powodów historycznych Polska zachowuje nieufność wobec Niemiec i tego jesteśmy świadkami, ale jego zdaniem także po stronie niemieckiej brakuje woli politycznej, żeby podnieść relacje z Polską na wyższy poziom. Tak jest?
0: Ja myślę, że obie strony, i Polska, i Niemcy, widząc naszą wewnętrzną sytuację, sprawiają, że nie chcą zaogniać tych relacji, a zaognienie nastąpiłoby wówczas, gdyby na przykład głowa państwa polskiego zaczęła podbechtywana przez swoich akolitów partyjnych czy z partii, która popierała, czy popierają głowę państwa, zechce wracać do urazów fikcyjnych, ale które by zaogniły sytuację zarówno wewnątrz kraju, a pośrednio również w relacjach między Polską a Niemcami. Gdyby to nastąpiło i takie zaognienie wystąpiłoby, ono by również zaogniło utrudnią sytuację pomiędzy Polską a pozostałymi naszymi aliantami w ramach NATO i Unii Europejskiej. NATO to Francja i Wielka Brytania. Unia Europejska to oczywiście Francja. Więc obie strony postawiły, podkreślam to słowo, na pragmatyczne rozstrzygnięcie, które daje zapewnienie bezpieczeństwa między innymi w postaci zagwarantowania.

gwarantowania swobody przemieszczania się wojsk, o których pani była wspomniała, nazywając je elementami logistycznymi współpracy wojskowej. Gdybyśmy przypatrzyli się realnie, co by się wydarzyło, gdyby Rosja postanowiła uderzyć na państwa NATO na linii wschód-zachód, czyli przekroczyć granicę Ukrainy, uderzyć

0: siłami Armii Ludowej i do tego są potrzebni sojusznicy, którzy muszą przejechać z zachodniej Europy do Polski. Kim są ci sojusznicy? No w pierwszym rzędzie to będzie Armia Republiki Federalnej Niemiec oraz jednostki amerykańskie stacjonujące w bazach na terytorium Republiki Federalnej Niemiec, więc muszą te ciężkie pojazdy móc przejechać przez mosty na Odrze, muszą przejechać po drogach tak, żeby zdążyć na czas i stanąć w obronie wschodniej flanki NATO, te 200 kilometrów na wschód od Warszawy. I to wszystko było przedmiotem podpisanej w Warszawie umowy.
1: No tak, bo spróbujmy sobie, panie ambasadorze, wyobrazić sytuację, w której dochodzi do tego, o czym pan mówił, czyli rosyjskiej agresji, a my takiej umowy nie mamy. I najgorsze w moim przekonaniu jest to, że ci, którzy ją najbardziej krytykują i straszą nas zagrożeniem ze strony Niemiec, doskonale wiedzą, że taka umowa jest potrzebna.
0: No tak, oczywiście, że wiadomo, że o to chodzi, ale opozycja z jednej strony ma prawo do tego, żeby krytykować rząd, z drugiej zaś strony
1: krytykować,
0: powinna
1: straszyć, ale no straszyć mówię, i budować jakieś...
0: Ma prawo, żeby krytykować rząd, ale nie ma prawa do tego, żeby kłamać, bo to jest kłamstwo, to ten rodzaj argumentów, ale kłamstwo, nie kłamstwo, będzie część obywateli, która gotowa będzie w te bzdury uwierzyć, czego dowody obserwujemy na innych polach już przecież od lat. No i w związku z tym to będzie na rękę potencjalnym agresorom. Dzisiaj, jak słusznie powiedział minister spraw zagranicznych Niemiec, tym agresorem jedynym może być Rosja, więc odpowiadałoby Rosjanom. Pamiętajmy, że w przypadku każdej wojny, ale na pewno tej, do której Rosjanie się sposobili wobec Ukrainy, a ewentualnie gdzieś z tyłu głowy mają wobec innych państw natowskich, jest kwestia rozsadzenia spójności wewnętrznej atakowanego przez nich państwa. To jest kluczowa kwestia. Tak się zawsze robiło i w przeszłości, tylko dzisiaj, kiedy są znacznie lepsze środki komunikacji zdalnej, poprzez informatykę, portale, przez które można sączyć różne bzdury i tym samym stawiać wątpliwości i poróżnić obywateli atakowanych państw jednych przeciwko drugim, a w ten sposób paraliżować aprobowalność decyzji, które będą musiały w tych krytycznych sytuacjach podejmować władze państwa, no to to jest oczywiście cel agresora, w tym przypadku potencjalnego agresora, którym jest już Rosja wobec Ukrainy, ale gotowa być może sięgnąć dalej. No i w związku z tym my się musimy przeciwko takim zdarzeniom uchronić. I ta umowa między innymi mówi o zabezpieczeniu teleinformatycznym, mówi o tym, że przecież jak reagować na ewentualną agresję, która mogłaby przyjść przecież ze strony Morza Bałtyckiego, gdzie Rosjanie w końcu mają bezpośredni kontakt z nami w postaci obwodu Królewieckiego. No więc te wszystkie rzeczy są pragmatycznym uaktualnieniem i unacześnieniem, można powiedzieć, do tej pory gromadzonych doświadczeń w pokojowej współpracy Armii Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec.
1: Panie ambasadorze, to teraz Robert Bąkiewicz i jego akcja w Berlinie. Zastanawiam się, jakie mogą być konsekwencje, bo ja nie mam żadnych wątpliwości, że jeżeli się organizuje rodzaj zgromadzenia, bez uzyskania odpowiednich zgód, bez przekazania stronie niemieckiej na przykład imion i nazwisk uczestników takiego zgromadzenia, to trzeba się liczyć z konsekwencjami. Tyle.
0: No
1: tylko,
0: tak.
1: Prawda? Tylko zastanawiam się, bo tam padały... nie wiem, jak bardzo strona niemiecka chroni na przykład dobre imię, nietykalność i prawa swoich policjantów. Ale myślę sobie o sytuacji, w której ze strony tych Bąkiewicza i jego kolegów padały okrzyki gestapo, gestapo. I czy oni z tego powodu nie będą mieli jeszcze dodatkowo konsekwencji?
0: No, proszę panią, pamiętamy, kiedy utworzony przez pana Bąkiewicza ruch obrońców granic, który zaczął swoje bojówkarskie czynności od granicy polsko-niemieckiej, w szczególności od mostu w Słubicach. Pamiętam, telewizja przekazywała wielokrotnie to ujęcie, kiedy stoi pan Bąkiewicz i do dowódcy tego posterunku składającego się z kilkunastu wojskowych, w tym również kobiet, de facto ich obraża. Zaskoczyło mnie to i zdziwiło przede wszystkim za coś takiego. Za coś takiego powinien być natychmiast skuty i wsadzony do aresztu. Tak to się robi. Ja wróciłem nie tak dawno z Waszyngtonu i byłem świadkiem czegoś takiego, jak widziałem na własne oczy 400 metrów od

0: Kapitolu, kiedy jakaś niewiasta nie chciała wyjść z źle zaparkowanego pojazdu. Zjawił się wóz policji amerykańskiej, więc tą niewiastę wyciągnięto po prostu z samochodu, skuto ją, wrzucono do samochodu policyjnego i zawieziono gdzieś tam na najbliższy pewnie komisariat. No, to była kobieta. Tu mamy gościa, który krzyczy i obraża polskich mundurową jednostkę chroniącą granicę, lży ich de facto i nasi nie zareagowali. No musimy się nauczyć przeciwko tego typu gangsterom działać zgodnie z polskim prawem, który na to pozwala i odpowiednio zareagować. Niemcy zareagowali tak, jak stanowi ich prawo i cześć.
1: No tak, ale myślę o dodatkowych konsekwencjach właśnie za obrażanie na przykład policjantów. Taka rzeczywistość, panie ambasadorze, w której Grzegorz Braun obraża policjantów, którzy próbują interweniować na przykład w szpitalu w Legnicy, to jest tylko nasza rzeczywistość. Funkcjonariusz policji na przykład w Niemczech jest osobą nietykalną.
0: No u nas formalnie niby też, ale proszę panią, niestety jesteśmy świadkami częściowej, mówię to z przykrością, ale degrengolady postaw niektórych, zaznaczam, podkreślam to słowo, niektórych przedstawicieli naszych służb porządkowych, które być może pod wpływem okrzyków szantażu, jak wrócimy, to zobaczycie co, i zaczynają się ci ludzie nie wywiązywać ze swoich obowiązków, być może z powodu obaw, które mają. To samo dotyczy prokuratorów, którzy blokują różne zdarzenia, a przez politycy opozycji używają to świadomie w takim właśnie celu zastraszenia. I to właśnie jest wskazówką, że trzeba tę postawę zmienić, ponieważ inaczej państwo rezygnuje ze swojej kluczowej funkcji, którą jest stanowienie prawa i egzekwowanie prawa. Tak funkcjonuje aparat sprawiedliwości. Za te okrzyki, włamanie się Brauna do szpitala i atak na lekarza, to jest karygodna sprawa i tam to, że policja nie złapała od razu wszystkich tych łobuzów, jemu to towarzyszących, którzy nie mieli immunitetu, to jest na swoisty sposób skandal.
1: Tak się nie dzieje za naszą zachodnią granicą. Państwo są zdziwieni. Ciekawa jestem czym. Myślę o Bąkiewiczu i jego towarzyszach.
0: No tak. Oni do tego jeszcze zbezcześcili krzyż, który wzięli jako narzędzie wymachiwania przeciwko policji niemieckiej. No to jest po prostu zbrodnia i hańba.
1: Dziękuję panu za komentarz. Andrzej Byrd, był ambasador Polski w Niemczech, z nami w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję bardzo.
2: Reklama.
3: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
2: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
4: Zdrowid. Mieczysław Kosz. Legenda polskiego jazzu w niepublikowanych i mało znanych nagraniach z festiwalu Jazz Jamboree. Album Ikar Solo na Jazz Jamboree to 10 utworów z 4 występów ułożonych w jeden poruszający recital. Premiera 12 czerwca. Album dostępny w serwisach streamingowych, salonach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
2: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
5: Minęła 9.30. Rafał Boguta, zapraszam. Porozumienie Iranu z USA przywraca swobodę żeglugi i osłabia irański potencjał balistyczny. Memorandum kończące wojnę podpisali prezydenci Stanów Zjednoczonych i Iranu Donald Trump i Masoud Pezeszkian. Szef Sojuszu Północnoatlantyckiego Mark Rutte przyznaje, że umowę przyjmuje z zadowoleniem. Uważam, że Donald Trump zawarł dobrą umowę. To ważne, bo prowadzi ona do osłabienia potencjału jądrowego. To właśnie USA robiły w zasadzie od końca lutego. Dbały, by potencjał jądrowy Iranu ulegał osłabieniu. To samo dotyczy potencjału w zakresie rakiet balistycznych. Stanowią one zagrożenie nie tylko dla Bliskiego Wschodu, ale także dla Europy i innych części świata, mówił sekretarz generalny NATO. Porozumienie USA-Iran przewiduje natychmiastowe zniesienie amerykańskiej blokady cieśniny Ormus i bezpłatny przepływ statków przez 60 dni negocjacji. Iran ma też zneutralizować zapasy wzbogaconego uranu. Ponad 3000

0: Tysięcy miejsc noclegowych brakuje dla przyszłych pracowników budowy elektrowni jądrowej w gminie Choczewo na Pomorzu. Tak wynika z raportu Agencji Rozwoju Pomorza, przygotowanego na zlecenie polskich elektrowni jądrowych. Chodzi o ocenę infrastruktury noclegowej w powiatach puckim, wejherowskim i lęborskim, tłumaczy autor raportu Tomasz Grabowski.
1: Badaliśmy tę gotowość, weryfikowaliśmy deklaracje właścicieli obiektów noclegowych już w terenie i ta gotowość jest całkiem spora. Taki potencjał, jaki widzimy na tę chwilę, to około 9 tysięcy miejsc noclegowych.
2: Przy tak dużych inwestycjach, które mają zapotrzebowanie na zasoby ludzkie na poziomie 12 tysięcy ludzi, w gminie, która ma 5 tysięcy mieszkańców, trzeba już dzisiaj sobie jasno powiedzieć, że ta baza musi powstać.
0: Dodawał wiceprezes Polskich Elektrowni Jądrowych Michał Olszewski. Eksperci ocenili, że z prawie 850 zgłoszeń tylko 233 obiekty mają potencjał, aby być wykorzystane jako baza noclegowa. Braki w bazie noclegowej będzie uzupełniać zabudowa modułowa. Prace budowlane w Choczewie mają rozpocząć się za 2 lata. Nadchodzi oczekiwane przez wielu ocieplenie. Na letnią pogodę liczą szczególnie ci, którzy wypoczywają teraz nad Bałtykiem. Wśród nich są turyści na plaży w Świnoujściu.
3: Pani wzięła strój plażowy.
4: Tak, tak.
3: Oczywiście. Przydał się?
4: Jeszcze nie zakładałam, no ale myślę, że dzisiaj wyjdę.
5: Przyjechaliśmy w niedzielę do państwa, czekamy na pogodę plażową. No ciężko w to lato, znaczy no w sumie lata jeszcze nie ma, czekamy cały czas na lato. Cały czas liczymy na pogodę 25+.
6: Wtedy będziemy pływać, kąpać się i opalać.
0: Według prognoz jutro termometry pokażą nad morzem nawet 30 stopni. Gorąco będzie też w sobotę, a pod koniec dnia możliwe są już burze. I tym pogodowym akcentem dziękuję Państwu za wspólnie spędzony poranek. Kolejne informacje już za pół godziny, które przedstawi Łukasz Jakubowski. Dobrego dnia, do usłyszenia.
7: Dzień w Polskim Radiu 24.
8: Jest 9:33, Polskie Radio 24. Cały czas jesteśmy z Państwem. Nowy sondaż to tak poza najważniejszymi tematami, bo zabraliśmy głos w sprawie zakazu sprzedaży alkoholu nocą i z tego sondażu wynika, że ponad połowa z nas, 55%, chce ogólnopolskiego zakazu sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych. Tak wynika z tego badania. Przeciwnikami wprowadzenia ogólnopolskiego zakazu nocnej sprzedaży alkoholu jest, uwaga, więcej mężczyzn, 62%, niż kobiet, 25%. Jak wynika z badania IBRIS, tylko 36% zwolenników obecnego obozu rządzącego sprzeciwia się prohibicji. W przypadku zwolenników opozycji odsetek jest ten dużo wyższy, wynosi 47%. Cytujemy na Polskiej Radio 24.pl wyniki sondażu, a źródło to Rzeczpospolita.
7: Stan dnia.
8: Słupki na naszych termometrach, tych domowych w górę, no to w Sejmie też, no nie mogłoby być inaczej. Trwa drugi dzień posiedzenia parlamentu, w harmonogramie kilka punktów wokół, których może wrzeć. No to przenosimy się tam, bo jest tam Michał Fabisiak. Michale, dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: No to co może rozpalić te emocje najbardziej, twoim zdaniem?
9: No te emocje chyba już są rozpalone. Lekarze i artyści to są takie dwie grupy zawodowe, o których zarobkach w ostatnim czasie jest głośno i pewnie jeszcze jakiś czas tak będzie, bo posłowie pracują właśnie nad projektami, które dotyczą osób z obu branż. O 19:30 rozpocznie Sejm pracę nad projektem, który zakłada dopłaty do składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne właśnie dla osób wykonujących zawód artystyczny. Ten projekt przygotowała minister kultury Marta Cienkowska. Natomiast wiceminister rodziny Sebastian Gajewski z Nowej Lewicy mówi, że propozycja ta rozwiąże problem, z którym mierzą się artyści w wielu krajach europejskich.
10: Specyfika zawodu artysty powoduje, że artyści często pracują na takich umowach, które nie są oskładkowane, a nawet jeżeli pracują na umowach, które są oskładkowane, to ze względu na specyfikę tej pracy ostatecznie odprowadzają tych składek mało, nie są objęci ochroną socjalną, tak jak pracownicy.
9: No i stąd właśnie ten pomysł Ministerstwa Kultury, aby do tych składek dopłacać osobom wykonującym zawód artysty. No ale to się nie podoba opozycji. Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości mówi, że ten projekt jest gigantycznym skandalem.
11: W sytuacji, kiedy brakuje pieniędzy na wszystko, taka ostentacja i powiedzenie, że będziemy dopłacać.

0: wpłacać do ZUS-u artystom, no jest prowokacją wobec, myślę, większości Polaków.
1: Ten projekt, właściwie jego pierwsze czytanie, zaplanowano w Sejmie na godzinę 19:30. Wcześniej natomiast odbędzie się drugie czytanie projektu, którego pierwsze czytanie odbyło się wczoraj na komisjach. Projekt dotyczy zarobków właściwie lekarzy. Ta ustawa ma pozwolić na uzyskanie rzetelnych danych o wynagrodzeniach pracowników medycznych oraz ich wpływie na koszty opieki zdrowotnej. Szczegóły tego projektu przedstawiła wczoraj wiceminister zdrowia Katarzyna Kęska.
2: Prezes Agencji Technologii Medycznych i Taryfikacji będzie przekazywał ministrowi właściwemu do spraw zdrowia wyniki analiz prowadzonych na pozyskanych danych. Powiązanie tych danych z konkretnym numerem PESEL lub numerem prawa wykonywania zawodu jest niezbędne w celu uzyskania rzetelnych danych dotyczących uzyskiwanych wynagrodzeń. Pozwoli to odzwierciedlić poziom wynagrodzeń oraz ich wpływ na poziom kosztów świadczeń opieki zdrowotnej.
1: To, jak słyszymy, ma być tak naprawdę budowa gruntu pod to, aby w późniejszym czasie innymi regulacjami doprowadzić do ograniczenia tych horrendalnych zarobków niektórych lekarzy. Lewica chociażby proponuje, aby wprowadzić wynagrodzenie maksymalne lekarzy, czy też sprawić, aby lekarze musieli wybierać, czy chcą pracować w publicznej, czy w prywatnej służbie zdrowia.
3: Michał Fabisiak, Michale, dziękuję Ci za tę analizę. Jesteśmy ciekawi, w którą stronę sytuacja będzie zdążać, zmierzać. Michał Fabisiak z Państwem.
4: Gość Polskiego Radia 24.
3: A z nami profesor Paweł Nowak, Katedra Komunikacji Medialnej, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Dzień dobry, panie profesorze.
5: Dzień dobry Państwu.
3: Chciałam pana zapytać, kiedy skończył się w naszym parlamencie Wersal, ale przyszło mi, ale postanowiłam sprawdzić najciekawsze wypowiedzi jednego z najbardziej znanych polityków w naszym kraju. Pewnie się pan domyśla kogo. Sejm ladacznic, sejmokracja, mierzi mię ta cała robota poselska, te łajdactwa, które bezkarnie się robi, gęby wasze nienażarte, chamskie, wykrzywiające się w uśmiechu nienawiści, i tak dalej, Józef Piłsudski, prawda? Prawda? No to tych najostrzejszych chyba nie będę cytowała, bo pewnie państwo, na przykład kto nie był socjalistą za młodu, ten na starość będzie i tutaj wypadałoby wypikować, prawda?
5: Tak,
3: choć
5: tak,
3: nieraz mówię o durnej Polsce, wymyślam na Polskę i Polaków, to przecież tylko Polsce służę. Nie bez powodu to ostatnie zdanie zacytowałam, bo czy służba krajowi tego czy innego polityka upoważnia go do tego typu działań?
5: To trudne pytanie z jednego powodu.
3: Trudne i proste pewnie.
5: Tak. Właśnie dlatego się zawiesiłem na chwilę i zastanawiałem nad tym, jak na nie odpowiedzieć, bo trudne z tego względu, że jesteśmy w takiej rzeczywistości, gdzie przekazy, które są mało wyraziste, mało czytelne, mało jednoznaczne, znikają. Giną w nadmiarze komunikatów, w nadmiarze informacji, w nadmiarze przekazów. I dlatego politycy świadomie, z pełną determinacją sięgają i premedytacją sięgają po takie przekazy, które są poza granicą dobrego smaku, kultury i obyczaju, dekorum komunikacji publicznej. A łatwe dlatego, że zgody na to być nie może, bo to kształtuje debatę publiczną, tworzy obraz komunikacji publicznej, wychowuje osoby, które uczą się języka na podstawie takich komunikatów, czyli myślę o naszych dzieciach i osobach młodych, upoważnia ich do tego, żeby używali takich komunikatów i takich słów w innych obszarach swojego życia, a to jest niebezpieczne, bo zaczyna się od słów, a kończy, jak wiemy, czynami i różnego rodzaju konfliktami i wojnami, różnego innego rodzaju działaniami agresywnymi.
3: A czasem nawet zagładą, prawda?
5: Tak,
3: na
5: tak,
3: skalę
5: tak,
3: światową. Bo zło zaczyna się od słów, to jest stara prawda. Tylko jak Józef Piłsudski mówił do generała Stanisława Szeptyckiego, zdejmij gacie, a ja cię przetrzepię, to pewnie dziś się do tego wspomnienia czy do tych cytatów uśmiechamy. Ale może dlatego na przykład, ja wiem, że to bardzo, powiedziałabym, takie szerokie porównanie, ale może dlatego dzisiaj Sławomir Mentzen pozwala sobie na takie komentarze wobec na przykład generała Kukuły. Może ktoś
5: Wydaje
3: był pierwszy, może, prawda, ja wiem, że to dzieli no nas 100 lat prawie od tych wypowiedzi, ale może przez to, że się dziś uśmiechamy do tego,

0: co mówił Piłsudski, to Mentzen się nie boi.
1: Panie redaktor, wydaje mi się, że wtedy była świadomość teatru. Wtedy była taka świadomość, że robię to jako spektakl, pokazuję to jako taki komunikat, który ma być po prostu dowodem na to, że mogę sobie na to pozwolić, bo jestem najważniejszą osobą w państwie. Piłsudski miał takie poczucie, że może zagrać taką osobę, która w taki sposób mówi do osoby, która niemalże jest równa jemu, jeśli chodzi o pochodzenie, wykształcenie i działanie na rzecz ojczyzny. Natomiast dzisiejsi politycy, którzy mówią tak o osobach, które zajmują ważne miejsca publiczne, spełniają swój obowiązek wobec kraju, nie mają poczucia teatru, nie mają takiego założenia, że to jest gra. Oni mówią to po to, żeby rozbudzić nienawiść, żeby rozbudzić, propagować agresję wobec tych osób, żeby ludzie byli przekonani o tym, że to jest na poważnie. I tutaj widzę jakby tę zasadniczą różnicę, że kiedy Piłsudski mówił te wypikane słowa, bo pani redaktor użyła jednego cytatu, ale ten najsłynniejszy kończy się, że tylko naród, czy tylko ludzie i wiemy, co tam dalej było, tak. To w tym momencie on też miał świadomość tego, że robi to dla kraju i że robi to dla narodu, a nie dla kariery politycznej. A ja dzisiaj słuchając, analizując i obserwując świat polityki polskiej, nie mam poczucia, że to jest robione dla narodu, państwa, czy dla osób, które tworzą ten naród, tylko to jest robione dla siebie i dla swojej kariery politycznej. Mamy bez przerwy kampanię wyborczą. To też coś, o czym już kiedyś rozmawialiśmy na państwa antenie, że dzisiaj nie ma czasu kampanii wyborczej. Dzisiaj kampania wyborcza trwa permanentnie, tylko zmieniają się powody, dla których ta kampania trwa, więc skończyła się jedna kampania i zaczyna się natychmiast druga, która jest kontynuacją tej pierwszej. No i to moim zdaniem jeszcze bardziej odbiera prawo politykom do mówienia takich rzeczy publicznie. Bo gdyby to był teatr i gdyby to się pojawiało sporadycznie, to w tym momencie nie mielibyśmy tego kłopotu, że mamy poczucie, że jest za dużo agresji, że jest przemoc, że w ogóle cały czas pojawia się deprecjacja, że są że ludzie czują się zagrożeni, bo są atakowani z zupełnie irracjonalnych powodów, bo tacy są albo bo są po prostu w takiej, a nie innej grupie społecznej.
0: No to jeszcze jeden, chyba mój ulubiony, a widzi pan, panie profesorze, też jest w nim takie słowo. Racja jest jak każdy ma swoją. No tylko jeszcze jeden cytat, tak? Niepodległość jest dobrem nie tylko cennym, ale bardzo kosztownym. I czy ja nie za daleko sięgam, twierdząc, że takie drobne elementy składają się na to, że ta nasza niepodległość kruszeje w podstawach? W pewnym sensie?
1: Tak. Tak, kruszeje w podstawach, bo przestają być ważne rzeczy kluczowe, wartości, które...
0: Właśnie.
1: Tak, tak. To nie jest debata o wartościach. Napisaliśmy z profesorem Rafałem Zimnym w 2009 roku słownik polszczyzny politycznej po roku 89. I tam zajmowaliśmy się skrzydlatymi słowami, które pokazywały, jak politycy mówią podczas debat sejmowych, podczas wywiadów prasowych i w dyskusjach, chociażby w debatach wyborczych. I sporadycznie pojawiały się elementy, które dzisiaj byśmy uznali za grubiańskie, wulgarne, naruszające dobry smak i etykietę. Najbardziej agresywne wtedy określenie pochodziło z ust jednego z polityków, który powiedział, że on drżnie głupa. I jak sobie pomyślimy o tym, że to było wtedy tak bulwersujące w tych latach 90., a dzisiaj słyszymy te wszystkie słowa, które padają podczas konferencji prasowych, z mównicy sejmowej, w rozmowach z dziennikarzami, to zapominamy o tym, gdzie jest granica. Po prostu ja się czuję niesmaczony, ja się czuję po prostu jakby obrażony sposobem komunikacji w tym momencie.
0: Prawda? I to oni... że tak powiem, robią to czasem zupełnie świadomie. To im się nie wymyka. Robią to po to, żebyśmy o tym mówili i to komentowali. To jest druga strona medalu. No bo tak, nieważne, jak o tobie mówią, ważne, żeby mówili.
1: Tak, i tutaj rola mediów jest bardzo niewdzięczna w dzisiejszym czasie, dzisiaj, dlatego że z jednej strony musicie państwo o tym komunikować, musicie państwo o tym informować, a z drugiej strony ta informacja napędza spirale nienawiści, napędza spirale agresji, bo po prostu gdyby politycy nie byli pokazywani wtedy, kiedy takie rzeczy mówią, gdyby tego nie komentowano, no to oczywiście to by przepadło w nicości, chociaż pewnie wziąłem pod uwagę media społecznościowe i dostęp do źródeł i do przekaźników medialnych, pewnie by tak nie było, ale mniejszy byłby oddźwięk takiego, czy wydźwięk takiego działania. Natomiast w momencie, kiedy informujecie państwo o tym, no bo nie macie innego wyjścia, no to jakby dajecie przyzwolenie, oczywiście nie wy, jako wy, tylko w ogóle przez sam komunikat, żeby

0: ludzie uznawali, że taka forma komunikacji jest właściwa, że tak można się komunikować z obywatelami, że w taki sposób można mówić o przeciwniku politycznym, że w taki sposób, bo mówimy o wartościach, można mówić w ogóle o człowieku, bo mnie to chyba najbardziej boli i niepokoi, że w ten sposób politycy mówią o innym człowieku, nie mając świadomości tego, że są takimi samymi ludźmi, jak ci, o których mówią w taki sposób.
1: Wspomniał pan o mediach, panie profesorze, bo też chodzi o przykuwanie uwagi, prawda? Chodzi o to, żeby nas klikano, słuchano i tak dalej, i tak dalej. Jak będę mówić to Ozę od Czarnka, to nie zrobię takiego wrażenia, jak...
0: używając
1: jak
0: wyrazu,
1: gdybym użyła cytatu. To może my odbiorcy tacy jesteśmy. No, coś nas rusza, coś nas nie rusza, a politycy to wykorzystują.
0: Tak, bo oczywiście najważniejsze jest to, żeby było emocjonalnie, a emocje mogą być dwojakiego rodzaju. Mogą być albo te, o których pani redaktor już mówiła, czyli te wynikające z tego, że mówią źle, więc jest agresywnie, więc jest ciekawie, jest interesująco, bo dużo się dzieje, jest wojna pomiędzy różnymi ugrupowaniami i pomiędzy różnymi politykami. I drugi obszar, który wywołuje emocje, to żart, dowcip, zabawa i to słowo, które padło jako rym do OZE, jest oczywiście ludyczne, jest oczywiście rozrywkowe, jest pewnego rodzaju dowcipem. Takim dowcipem, powiedziałbym, najniższego poziomu, bo to taki przedszkolny, taki w pampersach dowcip, bo rymowanka, która jest rymowana z wyrazem, który się kojarzy z defekacją, z wydalaniem i tak dalej, i tak dalej.
1: Pięciolatkowie tak do siebie mówią, siedmiolatkowie.
0: Myślę, że nawet pięciolatkowie to już dzisiaj trochę za wysoko, raczej trzylatkowie pewnie. I to jest zabawne i tak naprawdę znowu zabawne w takim sensie, że w zasadzie powinniśmy się śmiać z tej osoby i jakby to powinno ją dyskwalifikować w tym momencie w ogóle z jakiegokolwiek powołania politycznego czy z jakiegokolwiek funkcjonowania w polityce, a my się śmiejemy z tego, jak on to dowcipnie zrymował, ci, którzy się śmieją oczywiście z tego. I to powoduje, że jakby dajemy przyzwolenie na to, żeby tak wyglądali politycy, którzy decydują o naszej przyszłości, żeby posługiwali się takimi dowcipami, żeby mieli taki format intelektualny, jak właśnie przedszkolakowie, czy jak osoby, które są bardzo proste w komunikacji.
1: Nie wiem, czy, nie wiem, czy za wcześnie na to, żeby oszacować, jak wpłynie na popularność pana ministra to określenie, ale pewnie spodziewalibyśmy się, że będzie jakąś łatą, prawda? A nie plusem. A tymczasem...
0: Tak, a tymczasem tworzy się na tej podstawie całe ciągi.
1: Co nam zostało innego, jak się uśmiechać do tego, panie profesorze?
0: No właśnie i to też pewnie kolejny problem, z którym musimy się mierzyć w 2026 roku i w ostatnich latach. My nie mamy już chyba innego sposobu na to, żeby znieść to wszystko, co się dzieje w komunikacji politycznej i w języku polityki, jak tylko dystansować się i uśmiechać do tego albo śmiać się z tego, ale to też daje przyzwolenie jakieś niestety.
1: A co było powodem zaproszenia pana profesora? Zresztą zawsze z przyjemnością z panem rozmawiam, ale tym razem sytuacja na nieoficjalnym, nieformalnym spotkaniu Prawa i Sprawiedliwości. Z informacji faktu wynika, że starło się dwóch panów, Jacek Sasin i Marek Suski. No Marek Suski, oaza spokoju, choć też źródło lapsusów bardzo często. Suski chciał zostać, żeby posłuchać. Chodzi o spotkanie Stowarzyszenia Po Pierwsze Polska, które powołał pan minister Sasin. No i Suski chciał zostać, żeby posłuchać, ale Jacek kazał mu wyjść. Ja powiem delikatnie i śmiertelnie się pokłócili. Ale wie pan, to pozostaje w sferze jakichś takich rozważań. Znowu będziemy się do tego uśmiechać albo dziwić, że to ma miejsce. A ja chcę pana zapytać o ostatnią sytuację z panem prezydentem i dziennikarzem TVN24, bo tam moim zdaniem w tym momencie żarty się skończyły, bo to, co zrobił pan prezydent, sposób, w jaki się odezwał do dziennikarza, to było przesycone agresją. I tutaj żarty się kończą.
0: Tak, to znowu zaczynamy, czy wracamy do tego, o czym już rozmawialiśmy. Jeśli spłycamy sposób komunikacji w różnych sferach, to również taki komunikat od prezydenta do dziennikarza staje się jakby w granicach przestrzeni publicznej, choć absolutnie tę przestrzeń publiczną narusza i jest zachowaniem, które no po prostu jest nieetykietalne, nie jest grzeczne, nie jest właściwe, nie jest kulturalne po prostu. I wydawałoby się, że prezydent, który po pytaniach dziennikarza podlega emocjom, czy zaczyna się zachowywać emocjonalnie i agresywnie, i ten kontekst, słowo ogarnij się, może być oczywiście dobrą radą, ale to kwestia

0: tego, jak to zostało wypowiedziane.
1: Prawda? I... cała sylwetka, gesty, to wszystko się składa na przekaz. Mhm.
0: Pamiętajmy o tym, że są trzy obszary komunikacyjne, kiedy mówimy na żywo. To jest komunikacja niewerbalna, czyli to, o czym pani redaktor mówiła, sylwetka. To jest język, czyli słowa, których używamy. No i wreszcie to jest paraverbalność, czyli ton głosu, jego barwa, akcentowanie, siła mówienia. No i w tej sile mówienia, akcentowaniu połączeniu z sylwetką było widać, że gdyby to nie była sytuacja oficjalna, to pewnie skończyłoby się albo jakimś grożeniem, albo jakimś fizyczną przemocą, a to już jest dowód tego, że ktoś traci cierpliwość, a nie można, będąc na stanowisku publicznym, kiedyś nie można było zachowywać się tak, jakby się zachowywalibyśmy prywatnie. Natomiast ta zmiana, o której mówimy, komunikacyjna w języku polityki i w obyczajach politycznych, powoduje, że komunikacja publiczna jest taka sama jak komunikacja prywatna. No i niestety nie jest najlepsza.
1: Panie profesorze, to za ocean teraz zabierzemy naszych słuchaczy. Jestem ciekawa pana opinii. Dlaczego dziennikarze, amerykańscy dziennikarze, ci uznani, wieloletni korespondenci przy Białym Domu, pozwalają się obrażać Donaldowi Trumpowi?
0: Przyznaję szczerze, panie redaktorze, że nie mam bladego pojęcia. Znaczy jedyne, co oczywiście mogę wymyślić czy powiedzieć jako to, co sam na ten temat myślę, to to, że po prostu na tym polega ich praca i nie mogą sobie pozwolić na to, żeby dostać wilczy bilet z Białego Domu i żeby nie można było do tego Białego Domu wejść. Natomiast tam granica jakiegokolwiek szacunku, uznawania dziennikarza za człowieka została milion razy przekroczona i w dalszym ciągu jest przekraczana i nikt się o to jakby nie denerwuje, w tym sensie, że nic się z tym nie robi, że nic z tego nie wynika praktycznego, poza tym, że mówią o tym media, które nie są zależne od prezydenta. Po prostu.
1: Panie profesorze, pozwolę sobie panu wejść w słowo, bo mamy ważną informację dla naszych słuchaczy.
2: Pilne.
1: Premier Donald Tusk informuje na X-ie, że podejrzewany o udział w zabójstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej, zatrzymany przez lubelskich policjantów i ABW, posługuje się gruzińskim paszportem. Służby pracują nad ustaleniem zleceniodawcy. Więcej w dalszej części naszego programu. Państwo czekali z pewnością na te informacje. Profesor Paweł Nowak, przypomnę. Panie profesorze, jak daleko, jak dawnych czasów sięga historia przekazów medialnych?
0: Oj, to bardzo, bardzo dawno, bo jeśli weźmiemy pod uwagę samą prasę, to w Europie tej nowożytnej, to wiemy, że od Gutenberga, czyli od XV wieku, a jeśli chodzi o w ogóle takie wygłaszane...
1: Nie, chodzi mi o te partyjne przekazy dnia.
0: To lata...
1: Również...
0: 2010, może wcześniej, myślę, że XXI wiek, tak bym to zakładał, że to pewnie jest ten moment, przełom XX, XXI wieku.
1: Ma pan wrażenie, że to czasem trąci farsą albo śmiesznością, że oni wszyscy o tym samym, w taki sam sposób? Czasem tylko ktoś zgubi kropkę albo jakieś słowo z tego przekazu. To ja tylko dodam naszym słuchaczom, że to jest tak, że grupy trzymające medialną władzę w różnych ugrupowaniach wysyłają codziennie rano SMS-ami albo w inny sposób treść, komentarzy do najważniejszych wydarzeń poszczególnym politykom, tym najbardziej popularnym medialnie. Oni potem klepią jak... No, z tablicy.
0: Tak. Znaczy, to oczywiście wynika z tego, że nie przyłączyli, czyli mamy świadomości tego, jak zmieniła się metoda komunikacji, jak zmieniły się przekaźniki. No bo jeśli kiedyś przekaz dnia mówiono w mediach, no to w tym momencie w tych mediach było cztery takie przekazy, powiedzmy. No bo powiedzmy, że w radiu, w telewizji, w jakiejś gazecie był on powtarzany. Nie było specjalnie możliwości zobaczenia, że to jest ewidentnie przekaz dnia, że tam się nic nie zmienia, bo i dziennikarze też coś z tym jeszcze dodatkowo robili. Natomiast kiedy mamy media społecznościowe, mamy X-a, mamy takie bardzo szybkie media, które każdy przecież z polityków chce obsługiwać, żeby zaistnieć, żeby być obecnym, żeby być głupio obecnym, ale jednak obecnym w przestrzeni publicznej, no to w tym momencie widać, że tego jest 70 czy 80 czy 150 takich samych tekstów. No i to jest rzeczywiście farsa. To w ogóle wygląda na to, że tak naprawdę jeden chatbot pisze po prostu te wszystkie przekazy, a nie żywi ludzie. I to wypadałoby chociażby zmienić dwa wyrazy w takim przekazie, jeśli nie samą treść, no bo treść jest wspólna dla partii, to żeby to było indywidualne, warto byłoby to zmodyfikować.
1: No tak, ale zmienić świadomie, a nie zgubić na przykład, tak, żeby zmieniło sens. Ale użył pan bardzo ciekawego określenia, żeby nie być głupio obecnym w tym mainstreamie. Mm-hmm.

0: przekazie. Przepraszam, bo może nasi słuchacze odniosą wrażenie, że ja to kieruję do autorki tych słów. Na jednej z posiedzeń komisji sejmowych pani posłanka Prawa i Sprawiedliwości martwiła się, to może żeby nie przykleić łaty, to nie podam jej imienia i nazwiska, ale martwiła się o losy Puszczy Białowieskiej, że ona już cała taka jest prawie wytrzebiona i że tam jest tyle poprzewracanych drzew, że żubry łamią sobie nogi o te poprzewracane. Pamięta pan tę wypowiedź?
1: Tak, pamiętam. To jedna z wielu wypowiedzi równie mądrych z bardzo wielu ugrupowań politycznych, bo to w zasadzie każdej partii politycznej się to zdarza, niestety.
0: Ale to może nam się tak na koniec naszej rozmowy, to w sumie to jest takie trochę głupio śmieszne, ale to nam się podoba, bo pani poseł od lat w parlamencie i pewnie będzie w nim jeszcze długo. Tak już na koniec, proszę.
1: Może właśnie dlatego, że potrzeba osób, które rozmawiają nie tylko przez to, że mówią brzydkie słowa, ale że po prostu pokazują absurdy ludzkich dróg myślenia. Tak to określę na koniec.
0: Bardzo mi się podoba. I są tak głupio obecni, choć nie do końca zdają sobie z tego sprawę. Bardzo panu dziękuję za rozmowę i za to określenie, bo ona ze mną zostanie. Ono ze mną zostanie. Profesor Paweł Nowak, Katedra Komunikacji Medialnej Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
2: Reklama.
3: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
4: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
3: No, sprytnie.
5: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Dlaczego zabił? Kto był zleceniodawcą? Podejrzewany o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej zatrzymany. Rząd bierze pod lupę zarobki lekarzy. Czekaliśmy na to zbyt długo, słyszymy od naszego gościa. Grad goli i smutek w Zagrzebiu. Za chwilę u nas relacja po mundialowym starciu Anglików z Chorwatami. Minęła 10:00. Łukasz Jakubowski, dzień dobry. Na początek pilna informacja. Podejrzewany o udział w zabójstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej zatrzymany przez lubelskich policjantów i ABW, przekazuje premier Donald Tusk. Wiadomo, że ujęty mężczyzna posługuje się gruzińskim paszportem. Służby pracują nad ustaleniem zleceniodawcy, dodaje szef rządu. Rosjanin Robert Kuzakow zginął 2 dni temu. Był rosyjskim artystą znanym z ostrej krytyki Władimira Putina i polityki Kremla. Teraz wysokie pensje lekarzy pod lupą rządu to m.in. kontrole w szpitalach, zaangażowanie prokuratury i projekt ustawy o jawności zarobków medyków. Tak rząd reaguje na sprawę 28-letniego lekarza, który bez specjalizacji kierował SOR-em w jednym szpitalu w Warszawie i tylko w zeszłym roku zarobił ponad 1,5

0: miliona złotych. Takie nadużycia to skutek braku reformy służby zdrowia, tak uważa były prezydent Bronisław Komorowski.
1: W takiej mętnej wodzie niezreformowanej służby zdrowia są łatwiejsze tego rodzaju nadużycia. Służba zdrowia w Polsce nie została zreformowana praktycznie, w niewielkim stopniu podlegała zmianom i to jest jakiś przedziwny zupełnie system, którym korzystają tego rodzaju osoby jak ten pan lekarz.
0: Lekarz, który dodajmy jest warszawskim radnym i należał do Koalicji Obywatelskiej. Rząd wpadł we własne sidła, mówi nam Arkadiusz Gruszczyński z Gazety Wyborczej.
2: Pytań jest bardzo dużo, no bo czy musieliśmy czekać wszyscy w Polsce na tę aferę, żeby rząd zajął się tym problemem, o którym wiemy wszyscy od co najmniej dekady, że on funkcjonuje w systemie opieki zdrowia? No nie, no przecież powinniśmy oczekiwać od rządu, że tymi problemami, które w systemie ochrony zdrowia funkcjonują, zajmie się wcześniej, a nie czekając na aferę. Więc rząd wpadł w własne sidła takiej niechęci zajmowania się ochroną zdrowia.
0: W tym tygodniu Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, która pozwoli zbierać informacje o wynagrodzeniach lekarzy na podstawie numeru PESEL. Ceny ropy w dół. Tak rynki reagują na porozumienie o zakończeniu wojny USA z Iranem. Umowę pokojową na odległość podpisali prezydenci obu krajów. To znaczący przełom, słyszymy od wiceszefa MSZ-u Ignacego Niemczyckiego.
3: Prezydent Trump chyba też już dostrzega uspokojenie sytuacji. Czasem trzeba posłuchać rynków. Rynki zareagowały pozytywnie, wskazując na to, że wierzą w trwałość tego porozumienia i tego bym się trzymał, zwłaszcza że to właśnie reakcja rynkowa dla nas była najtrudniejsza, jeżeli chodzi o ceny paliw, ale też zachowanie giełd.
0: Porozumienie liczy 14 punktów. To m.in. natychmiastowe zniesienie amerykańskiej blokady cieśniny Ormus. Iran ma w zamian ograniczyć się zapasy wzbogacanego uranu, ale szczegóły mają być dopiero negocjowane. W zamian Teheran uzyska zwolnienia z sankcji. Na szali przyszłość polskich firm. Rząd naciska na szybkie zmiany w przyznawaniu darmowych uprawnień do emisji CO2. Premier Donald Tusk ma o tym mówić wieczorem w pierwszym dniu unijnego szczytu w Brukseli. Temat jest ważny, bo firmy przemysłowe ponoszą ogromne koszty związane z handlem emisjami. Bez reformy ETS-u grozi im bankructwo. W agendzie unijnego szczytu tematów jest więcej. Przywódcy omówią też dalsze wspieranie Ukrainy i relacje z Chinami. Jutro z kolei trudne rozmowy o unijnym budżecie. Utrudnienia na drodze krajowej nr 25 to po zderzeniu dwóch aut w miejscowości Brzoza w powiecie bydgoskim. W wypadku ucierpiała jedna osoba. Na miejscu pracują służby. Droga jest całkowicie zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać do około południa. Na koniec piłkarski mundial i mnóstwo komentarzy po spotkaniu Anglii z Chorwacją. W meczu padło aż 6 goli, 4 z nich zdobyli Anglicy. Chorwaci nie kryją rozczarowania. Relacja Piotra Piętki.
4: Media w Zagrzebiu podkreślają, że wynik nie oddaje całkowicie przebiegu spotkania. Chorwacja potrafiła odpowiedzieć na gola Anglików, a trafienia Petara Musy i Martina Baturiny dały kibicom nadzieję. Jednocześnie komentatorzy wskazują, że po przerwie drużyna straciła kontrolę, a gol Juda Bellinghama szybko po rozpoczęciu drugiej połowy był momentem, po którym Anglia przejęła inicjatywę. Najwięcej krytyki dotyczy obrony. Kibice w Chorwacji przyjęli wynik ze smutkiem, ale bez nastroju katastrofy. W komentarzach powtarza się opinia, że Anglia była faworytem, a młodsza generacja zawodników Chorwacji musi jeszcze zdobywać doświadczenie u boku takich liderów jak Luka Modric. Przed Chorwatami pozostają mecze z Panamą i Ganą i według chorwackich mediów nadal realna jest walka o wyjście z grupy. Piotr Piętka, Polskie Radio.
0: A dziś rusza druga runda meczów grupowych. Czechy zagrają z RPA, a Szwajcaria zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną. W nocy to dla wytrwałych czekają nas dwa ciekawe starcia: Kataru z Kanadą i Meksyku z Koreą Południową. Mundialowe relacje, analizy i wyniki na polskieradio24.pl.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Słońce przeplata się z chmurami, gdzieniegdzie popada z nich przelotny deszcz. Taka pogoda w kratkę utrzyma się do końca dnia. Na Dolnym Śląsku, zwłaszcza w rejonie Sudetów, możliwe burze. Będzie ciepło, miejscami gorąco, 21 stopni na Wybrzeżu i Mazurach, 25 w centrum, do 27 na zachodzie kraju.
5: Reklama.

0: nasze gwiazdy,
1: a wśród nich
0: Big Day.
1: Formacja nieżywych schabów.
2: Wszędzie zwariowało, oszalało.
0: Doda. Maryla Rodowicz.
3: Byle jakiego.
0: Michał Szpak.
1: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
0: Wstęp wolny i doskonała zabawa. Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
1: Początek naszej trasy. Sobota, 20 czerwca. Bielsko-Biała.
0: Transmisja koncertów TVP2 po 20 i na antenie radiowej jedynki po 21.
1: Zapraszamy.
4: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
5: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, realizujący program dla szkół finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
6: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
10: Zdrowid. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
11: Każdy rodzic pragnie zapewnić dziecku jak najlepsze warunki do dorastania. Jednak życie pisze różne scenariusze. Choroba nowotworowa to niechciany gość, który sprawia, że pęka bańka bajkowego życia. Fundacja Krwinka codziennie dostarcza siłę dzieciom chorym onkologicznie i ich rodzinom. Pomóż onkobohaterom odkryć w sobie moc. Wejdź na www.krwinka.org, by dowiedzieć się więcej.
10: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
12: Dlaczego to Jagiełło wygrał wyścig po rękę królowej Jadwigi? Czego po nowym władcy oczekiwali polscy możnowładcy? I czemu miał służyć sojusz ze Złotą Ordą? Na te wszystkie pytania w najbliższej Turbo Historii odpowie Michael Morys Twarowski, historyk i autor książki Jagiełło Rex – Początek dynastii. Pojawi się także temat pierogów z serem. Polskie Radio 24. Jutro o godzinie 22.05. Krzysztof Grzybowski. Zapraszam.
10: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
13: Jest prawie 10 minut po godzinie 10. Polskie Radio 24. Cały czas jesteśmy z Państwem. Małgorzata Żochowska. A propos samego mundialu. Takie ciekawostki. Warto czasem zerwać noc, żeby zobaczyć niespodzianki, które stwarza zespół Republiki Zielonego Przylądka. Australia, która wygrywa z Turcją 2-0, Szwajcaria, która traci w końcówce bramkę i punkty z Katarem 1-1, a Demokratyczna Republika Konga w podstawowym składzie z obrońcą Widzewa Łódź w podstawowym składzie nie pozwoliła się pokonać faworyzowanej Portugalii. Było 1-1, ale chyba największa sensacja to remis Hiszpanii i Republiki Zielonego Przylądka 0-0. Przy okazji taka krótka lekcja. Wiecie Państwo, jak nazywa się obywatel w naszym polskim języku Republiki Zielonego Przylądka? Kaboverdeńczyk. I to jest pewnie łatwiejsze niż obywatel tego małego państwa Curaçao. No to on jest Kukarańczyk, a ona jest Kukaranka. Nie bez powodu także temat mundialu poruszam w kontekście naszej kolejnej rozmowy, bo te zawody to właściwie sportowe święto pokazało, jak jesteśmy podzieleni, jak świat jest podzielony.
10: Komentarz.
13: A z nami dr Filip Tereszkiewicz, Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego, także Team Europe Direct. Dzień dobry, panie doktorze.
14: Dzień dobry, witam panią, witam państwa.
13: Wszedł w życie pakt migracyjny, o nim za chwilę, ale o mundialu nie wiem, czy pan się temu przygląda. Ale ja patrzę na to właściwie sportowe święto przez pryzmat afrykańskiego sędziego niewpuszczonego na teren Stanów Zjednoczonych, ograniczeń dla piłkarzy Iranu i tak dalej, i tak dalej.
14: Szczerze mówiąc, nie

0: interesuje się mundialem z różnych powodów, ale też na czasami
1: choćby z tego kontekstu, prawda, że ktoś jest zagrożony, niebezpieczny, to ten menadżer nie wiedzie, tamten nie wiedzie, ten ma godzinę, ten ma dwie.
0: Tak. No, sytuacja na świecie, jeżeli chodzi o kwestie migrantów, przemieszczania się ludności, jest bardzo złożona. Tutaj dochodzą jeszcze różnego rodzaju wyzwania geopolityczne. Tak, kwestie Iranu tutaj to raczej nie związane z problematyką nielegalnej migracji, ale napięć pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Iranem. Warto tutaj pamiętać, że w momencie, kiedy trzy państwa amerykańskie aplikowały o przyznanie tego mundialu, to Donald Trump też był prezydentem i bardzo mocno zapewniał, że kwestie wpuszczenia, nie wpuszczenia, kwestie migracji wtedy też bardzo silnie obecne w polityce administracji amerykańskiej, że one nie będą odgrywały takiej istotnej roli, czyli nie będą przeszkodą w sprawnym przeprowadzeniu tych mistrzostw. No będziemy mogli ocenić tą sytuację dopiero jak się zakończą.
1: Jasne. Nie o sporcie chciałam z panem oczywiście rozmawiać, panie doktorze. To taka moja refleksja, bo myślę sobie, że tutaj sport przegrywa z polityką i wielka szkoda. 12 czerwca stał się symboliczną datą dla polityków, którzy straszyli, że Polska błyskawicznie zmieni się do Poznania, bo pakt migracyjny zaczął obowiązywać w całej Unii Europejskiej. Pewnie pan zna te komentarze, nasze życie zmieni się nie do Poznania, a ja pomyślałam, że warto o tym porozmawiać, bo pozwolę sobie na taką osobistą refleksję. Kilka dni temu dosłownie na bazarze koło mojego domu usłyszałam: ty wiesz, co się teraz będzie działo? No oni nas zaleją. Zaleją nas migranci, panie doktorze?
0: Raczej nie. No, mamy prawie tydzień funkcjonowania w pełni paktu migracyjnego i jedyne, na co zwróciłem uwagę, co naprawdę zaskoczyło mnie wczoraj, to jest ta straż patriotyczna, graniczna na dworcu we Wrocławiu. Kilka starszych osób z flagami polskimi i z kamizelkami z napisem, że są patriotyczną strażą graniczną, przechadzała się. Tego nie było wcześniej i to w zasadzie jest jedyny rezultat chyba nasilenia politycznego w tym obszarze. Niemniej jednak widocznie każdy to widzi, że ilość osób jakby nieetnicznie polskich czy nie mieszkających do tej pory w Polsce, ona wzrosła, ale ona wzrosła już wcześniej. To jest konsekwencja różnych decyzji podjętych przez poprzednie rządy, przez obecny rząd, ale też potrzeb gospodarczych, tak? I tutaj to jest też, trzeba o tym pamiętać, że kwestie migracyjne również w tym kontekście musimy rozpatrywać. Najzabawniejsze jest to, że te osoby, czyli politycy, którzy najbardziej straszą napływem migrantów do Polski, tych niechcianych migrantów, to są te osoby, które podejmowały decyzję o masowym przyznawaniu wiz umożliwiających legalny wjazd na terytorium Unii Europejskiej. To są oczywiście jeszcze nie potwierdzone przez sąd, ale są poszlaki, że to były działania korupcyjne. Przy tej okazji pewna korupcja się pojawiała, ale na pewno tutaj nie do końca zgodny z intencją polityki wizowej Unii Europejskiej te decyzje były podejmowane.
1: No tak, ale nasza prawda, mojsza albo twojsza, zależy od czasów, w których żyjemy i od sytuacji politycznej, w której jesteśmy, prawda?
0: Dokładnie.
1: Zasada solidarności i sprawiedliwego podziału odpowiedzialności. Ten pakt został wymyślony, stworzony, procedowany był przede wszystkim po to, żeby odciążyć państwa leżące na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej, między innymi Włochy i Grecję, i zastąpienie takiej dotychczasowej dobrowolnej pomocy mechanizmem obowiązkowej solidarności. Na czym ten mechanizm polega?
0: Ten mechanizm obowiązkowej solidarności, on polega na tym, że no tak jak to w Unii Europejskiej w innych przypadkach, jesteśmy grupą państw, które bardzo ściśle ze sobą współpracuje i wspieramy się w trudnych momentach. I każdy z tych państw w pewnym momencie, w takim trudnym momencie może się znaleźć. I tutaj pierwsza decyzja, która już została w sumie podjęta w zeszłym roku w październiku przez Komisję Europejską, to jest podział państw na de facto cztery grupy. Pierwsza znajdująca się pod presją migracyjną, druga grupa to są państwa, które prawdopodobnie znajdą się pod presją migracyjną, trzecia grupa, które znajdują się w takiej specjalnej sytuacji migracyjnej i czwarta grupa państwa, które nie mają problemu w tym obszarze. I teraz te trzy państwa, czy dwa państwa pierwsze, one będą dostawały wsparcie od pozostałych państw

0: To wsparcie może być wsparciem finansowym, to może być wsparcie sprzętowe, osobowe, pomagające rozwiązać problemy imigracyjne, lub ewentualnie, i to budzi największe kontrowersje w Polsce, może być tak zwana przymusowa relokacja migrantów, czyli pozostałe państwa członkowskie mogą zostać zobowiązane do tego, żeby przyjąć pewną liczbę migrantów, czy też osób ubiegających się o przyznanie statusu uchodźcy.
1: Ta liczba migrantów jest z góry założona, tak? Ile ona wynosi?
0: To Komisja Europejska ustala pod koniec roku, czyli ten program jest skonstruowany tak, że do 15 października Komisja Europejska określa status danego państwa w tym systemie. I na bazie tego statusu do końca roku wskazuje poziom wsparcia, który jest oczekiwany, tak? Czyli albo tutaj jaki jest oczekiwany poziom wpłat do tego wspólnego systemu, z którego różnego rodzaju działania będą finansowane, ewentualnie jaka liczba migrantów czy azylantów, potencjalnych azylantów ma być relokowane pomiędzy państwami członkowskimi.
1: A to będą tysiące, dziesiątki tysięcy osób?
0: To wszystko zależy od sytuacji, tak? Nie wiem, dlaczego niewiele w Polsce polityków zwraca na to uwagę, że ta sytuacja, czy ten napływ nielegalnych migrantów do Unii Europejskiej, on radykalnie zmniejszył się w ostatnich latach. W tym roku, czy w pierwszym połowie tego roku jest o 50% mniejszy niż w analogicznym okresie w zeszłym roku. W ciągu ostatnich dwóch lat ta liczba spadła o 40%.
1: Tak? A z czego to wynika, panie doktorze?
0: No tutaj warto zwrócić uwagę, że jeszcze ten pakt migracyjny nie wszedł w życie, więc na pewno nie z tego powodu.
1: Ale pan się w ogóle migracjami zajmuje, prawda? Więc...
0: Przede wszystkim to wynika z tego, że pewne działania już zostały wcześniej podjęte przez państwa członkowskie. Część państw członkowskich, nie czekając na działania podejmowane na poziomie Unii Europejskiej, zaczęła zawierać umowy z państwami granicznymi dotyczące albo wzmocnienia przez te państwa graniczne kontroli na granicach, kontroli morza, tak? I druga rzecz, przyjmowanie nielegalnych migrantów próbujących dostać się na terytorium Unii Europejskiej. Więc te działania, umowy bilateralne pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej a państwami zewnętrznymi, one na pewno przyczyniły się do poprawy sytuacji. Tutaj możemy wymienić Tunezję, możemy wymienić Libię, możemy wymienić Turcję. Takie umowy zostały podpisane przede wszystkim przez Włochy. Druga rzecz, też działania takie propagandowe, które można powiedzieć, zostały podjęte. Ponieważ na to są liczne badania pokazujące, że kierunek europejski jest sprzedawany jako bardzo atrakcyjny w tych państwach potencjalnie, z którego pochodzą nielegalni migranci do Unii Europejskiej. Po prostu są reklamy oferujące bardzo dostatnie, czy wskazujące, że jeżeli dostanie się na terytorium Unii Europejskiej, to czeka się bardzo dostatnie i komfortowe życie. No i tutaj Unia Europejska, też państwa członkowskie podjęły pewne działania w kontrze do tego, czyli wskazujące, że wcale nie jest takie pewne, że się dostaniesz. Ta podróż jest bardzo niebezpieczna, kosztuje bardzo dużo pieniędzy, a to, jeżeli nawet dostaniesz się na terytorium Unii Europejskiej, nie oznacza, że będziesz korzystał z dobrodziejstw państwa dobrobytu. Możesz być przetrzymywany w obozach detencyjnych. Były podejmowane też próby ustanowienia obozów przejściowych w państwach trzecich, czyli poza państwami członkowskimi Unii Europejskiej. I ta informacja też gdzieś się rozprzestrzeniała w tym obszarze. No i kolejny powód, który warto zwrócić uwagę, to też jest zmiana narracji w ramach samej Unii Europejskiej. Ja to zawsze podkreślam, że coś, co jeszcze do niedawna wydawało się niepoprawne politycznie albo niedopuszczalne z punktu widzenia praw człowieka, czy tych wartości istotnych dla Unii Europejskiej, obecnie jest w mainstreamie, czyli można powiedzieć, że skrajna prawica albo politycy czy państwa mające takie bardzo realistyczne, niechętne podejście do nielegalnej migracji, one narzuciły swój ton i partie mainstreamowe to przejęły. I najlepszym tego obrazem jest głosowanie sprzed dwóch dni. To jest ostatni element tego paktu migracyjnego, jest przyjmowany. To jest rozporządzenie dotyczące deportacji. Tak? To największy problem, jeżeli chodzi o Unię Europejską, jest tym, że nawet jeżeli

nielegalny migrant dostanie decyzję odmowną i ma nakaz opuszczenia terytorium Unii Europejskiej, to udaje się to zrobić tylko w około 28-30%. Czyli 70%, ponad 70% osób z decyzjami odmownymi pozostaje na terytorium Unii Europejskiej i te akt prawny przyjęty przez Parlament Europejski dwa dni temu, ona

0: członkowskich też zmienia się na bardziej restrykcyjne działania podejmowane przez państwa członkowskie, ale też na zmianę postrzegania atrakcyjności Unii Europejskiej przez osoby potencjalnie chcące do nas przyjechać. Więc,
1: że to nie jest takie tego, proste, że nie jesteśmy jasne krainą szczęśliwości, że jest to obarczone dużym ryzykiem i że trzeba będzie spełnić wiele warunków także pewnej asymilacji, prawda, żeby tutaj zostać. A co z magiczną kwotą 20 tysięcy euro za migranta, którego no nie my na razie, ale inne państwa nie będą chciały przyjąć? Bo rozumiem to tak, że Komisja Europejska ustala liczby osób, które każde państwo w ramach Solidarności musi przyjąć, a jeśli nie będziemy chcieli przyjąć takiej grupy, to za każdą osobę, której nie przyjmiemy, płacimy 20 tysięcy euro. Tylko komu?
0: To wpłacamy do tego wspólnego budżetu, z którego są finansowane działania podejmowane w ramach tej polityki przeciwdziałania nielegalnej migracji. A więc z tego, tutaj to nie jest jeszcze do końca określone, ale z tego mogą być finansowane na przykład wzmocnienie granic zewnętrznych, może być finansowane różnego rodzaju wsparcie techniczne udzielane państwom granicznym, ale może też być udzielana pomoc państwom znajdującym się pod presją migracyjną i potrzebującym takiej pomocy, więc tutaj ta możliwość przeznaczenia tych środków jest bardzo szeroka i tak naprawdę, jeżeli czytać się raporty organizacji pozarządowych zajmujących się prawami migrantów, to oni, nielegalnych migrantów czy osób starających się o uzyskanie statusu uchodźcy, to te organizacje właśnie wskazują na ten problem, że nie do końca wiadomo, na co te pieniądze się będą przeznaczone i wcale nie muszą być przeznaczone na wsparcie, może nie tyle materialne, tylko poprawę warunków bytu tych osób, które czekają na decyzję, tylko właśnie na wzmocnienie kontroli na granicach zewnętrznych Unii Europejskiej, albo nawet wsparcie państw trzecich, tak, czyli to, co robimy teraz, czyli przesyłamy gotówkę Tunezji, Libii czy Turcji w zamian za to, że one będą bardziej restrykcyjnie kontrolowały granice.
1: No tak, zmieniają się zasady azylu, udzielania azylu. Odsyłamy państwa do sieci, tam są precyzyjne informacje.
0: Znaczy, to nie jest tak, że zmienia. Mamy
1: same procedury azylowe.
0: Procedury, tak, bo tak. Mamy prawo międzynarodowe publiczne i tutaj no, nadal istnieje ten obowiązek rozpatrzenia wniosku azylowego z tym, że o ile do tej pory traktowano to bardzo bezwzględnie, czyli osoba, która na granicy powie, że chce uzyskać status uchodźcy, ten wniosek musi być rozpatrzony przez państwo. Nie musi być decyzja publiczna, bo chodzi o samo rozpatrzenie wniosku. No to teraz w myśl tych nowych przepisów tutaj w zasadzie dwie sytuacje mogą zaistnieć. Pierwsza to jest taka standardowa, czy po prostu sprawdzi i przyjmie się tak zwaną fikcję prawną niewiarę, czyli nie traktuje się tej osoby na granicy, jakby one się znajdowały już na terytorium Unii Europejskiej, tylko po prostu sprawdza się ją, czyli przeprowadza się kontrolę tożsamości, stanu zdrowia, bezpieczeństwa, pobiera się dane biometryczne po to, żeby je wczytać do systemu Eurotag. No i później ewentualnie sprawdza się, czy ta osoba, czy jej wniosek jest możliwy do rozpatrzenia, albo z automatu powinna być deportowana. I tutaj to, co się najbardziej zmieniło, to po pierwsze skrócenie tego okresu wprowadzenia tej procedury, to jest do 7 dni. Ta procedura wstępnej selekcji musi być przeprowadzona. I z automatu te osoby, które nie nadają, czyli nie mają szans na otrzymanie statusu uchodźcy, czyli to są osoby na przykład pochodzące z państw bezpiecznych, albo osoby, które popełniły na terytorium Unii Europejskiej przestępstwo, albo w jakiś tam inny sposób znalazły się, czyli ich sytuacja prawna nie jest dobra, no to one w tym momencie dostają decyzję odmowną i będzie chodziła ta procedura deportacji. No i tutaj zobaczymy, na ile efektywne te rozwiązania będą, które zostały uchwalone przez Parlament Europejski 2 dni temu, one jeszcze przez Radę nie powinny zaakceptowane. Mhm.
1: Panie doktorze, przekaz partii przedstawicieli czy polityków partii opozycyjnych i tych najbardziej prawicowych z możliwych brzmi tak, bo on się powtarza w bardzo wielu wpisach, wypowiedziach. W błyskawicznym tempie Polska zmieni się nie do poznania, bezpieczeństwo na naszych ulicach stanie się wspomnieniem. Rząd milczy i liczy na to, że nie zauważymy, że pakt wszedł w życie. Bezpieczeństwo stanie się wspomnieniem, pana zdaniem?

0: Ja wiem, nie, ja się spodziewałam, że pan się uśmiechnie, tak. Ale musiałam pana o to zapytać, przepraszam.
1: Mamy 7 dni obowiązywania, tak? Napływają nielegalni czy osoby starające się o wjazd na terytorium Unii Europejskiej, na terytorium Unii Europejskiej przez Polskę, one napływają przez polską granicę. Czy w ciągu tych 7 dni ta sytuacja się radykalnie pogorszyła? No raczej nie. Jedynie narracja partii prawicowych tutaj próbuje nam to wmówić.
0: A za miesiąc powie pan to samo, że nie do końca rozumiem znaczenie słowa błyskawicznie, bo to może nie 7 dni, a miesiąc na przykład.
1: No tak, wydaje mi się, że tutaj raczej, jeżeli jakiś kryzys migracyjny nie wypuchnie, tak, bo to nie możemy, oczywiście nie możemy zakładać dobrej woli państw ościennych, tutaj przede wszystkim Rosji czy Białorusi, że ona nagle wygeneruje jakiś problem migracyjny i ten napływ, napływ przez wschodnią granicę, on będzie bardzo duży, ale raczej te procedury, które mamy, które weszły w życie 12 czerwca, one usprawnią całą procedurę i pomogą nam radzić sobie z nagłym napływem nielegalnych migrantów na terytorium Polski. Więc ja bym ją traktował raczej jako wsparcie naszej dosyć bardzo restrykcyjnej polityki
0: niż
1: jako źródło zagrożenia.
0: No to może spotkamy się za miesiąc, żeby sprawdzić, jak bardzo w jak zastraszającym tempie zmienia się nasze poczucie bezpieczeństwa. Tu pozwoliłam sobie na ironię. Doktor Filip Tereszkiewicz z nami. Dziękuję panu za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
2: Reklama. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
3: Mietek Szcześniak powraca z albumem Brothers. To międzynarodowy projekt nagrany z Wendy Waldman, H.B. Burnhamem oraz chórem gospel. Klasyczne brzmienia amerykańskiej muzyki, poruszające przesłanie i wyjątkowy głos jednego z najwybitniejszych polskich wokalistów. Album Brothers dostępny we wszystkich serwisach streamingowych, salonach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
4: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
5: Jest 10.30, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Służby pracują nad ustaleniem zleceniodawcy. Podejrzewany o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej został zatrzymany przez lubelskich policjantów i ABW. Poinformował o tym premier Donald Tusk. Zatrzymany posługuje się gruzińskim paszportem. Przypomnijmy, do zabójstwa rosyjskiego artysty w Białej Podlaskiej doszło w poniedziałek. 44-letni krytyk Putina został zastrzelony na ulicy w biały dzień. Szef Pentagonu Pete Hegseth zapowiada przegląd obecności sił zbrojnych i baz USA w Europie. Potrwa on do 6 miesięcy. Sekretarz amerykańskiej obrony podkreślił też, że coroczne składki Stanów Zjednoczonych w NATO będą uzależnione od realizacji przez inne kraje celów w zakresie wydatków na obronność. Sejm kontynuuje posiedzenie. Posłowie zajmą się dziś m.in. podatkiem od nadzwyczajnych zysków producentów paliw oraz ustawą o dopłatach do składek ZUS dla artystów. Emocje budzą też przepisy o wynagrodzeniach lekarzy. Po informacjach o wysokich zarobkach medyka bez specjalizacji, a zarazem radnego Koalicji Obywatelskiej, Sejm zajął się projektem rządowej ustawy w trybie pilnym. Przepisy mają umożliwić zbieranie informacji o zarobkach lekarzy po numerze PESEL. 30 milionów złotych. Taką kwotą Ministerstwo Sportu wesprze program certyfikacji Akademii Sportowych. To tam szkoli się dzieci i młodzież. Jak mówi minister sportu Rutnicki, trzeba ujednolicić system szkolenia w całym kraju. Przeszkoleni zostaną także trenerzy.
6: takie programy przygotowujemy, żeby nie tylko gościć najważniejszej imprezy rangi europejskiej czy światowej w naszym kraju, ale żeby podczas tych imprez nasi reprezentanci grali o najwyższe cele. Dlatego też ten program certyfikacji, żeby mieć przyszłego mistrza, my musimy pokazać cały system dojścia i cały system treningowy.
5: Mówił Jakub Rutnicki. Wsparcie popłynęło już do ośrodków,

0: które zajmują się piłką nożną. Teraz czas na kolejne sporty zespołowe, piłkę siatkową, ręczną i koszykówkę. Czerwiec miesiącem świadomości czerniaka. Profilaktyka raka skóry jest kluczowa, bo pozwala na wczesne wykrycie zmian, wyleczyć się niemal w 100%, przypomina dermatolożka Anna Michalak-Stoma.
1: W tym momencie świadomość nowotworów skóry wzrasta w społeczeństwie. Szczególnie ta populacja młodsza już jest świadoma, że korzystanie z promieniowania słonecznego w dużych ilościach, korzystanie z solarów to jest nic dobrego. Także mamy lepsze metody diagnostyczne teraz, nie tylko już oko, ale badanie dermoskopowe jest standardem w każdej poradni dermatologicznej, więc wychwycenie zmian nowotworowych na bardzo wczesnym etapie jest możliwe.
0: Przed nami pierwsza w tym roku fala upałów. Lekarze przypominają o odpowiedniej ochronie skóry, zwłaszcza o kremach z filtrem. W zeszłym roku lekarze wykryli około 2000 czerniaków.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
3: 10.33. Informacja dnia. Podejrzewany o zabójstwo w Białej Podlaskiej zatrzymany. Mamy też zdjęcia. One są na stronach lubelskiej policji. Został zatrzymany przez, przepraszam, lubelskich policjantów i ABW. Posługuje się gruzińskim paszportem. Służby pracują nad ustaleniem zleceniodawcy. Pisze o tym premier Donald Tusk na X-ie. Jak podaje lubelska policja, podejrzany został zatrzymany dziś rano pod Warszawą. Zatrzymania dokonali, jak już mówiłam, policjanci ze Specjalnego Wydziału Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie przy udziale kontrterrorystów także w Lublinie przy wsparciu agentów ABW. To 36-letni obywatel Gruzji. Przepraszam Państwa za te zawahania, ale te informacje pojawiają się na bieżąco. Ja próbuję z nich wybrać to, co najważniejsze. No tak, i z tych bieżących informacji to tyle. Przypomnę, że do tego zabójstwa doszło w poniedziałek około godziny 9.30 na jednym z osiedli w Białej Podlaskiej. Zginął 44-letni obywatel Federacji Rosyjskiej, który w przestrzeni medialnej występował jako Siemion Skrzypecki. Prowadził działalność artystyczną, w której krytykował na przykład władze Federacji Rosyjskiej. Mnie utkwiła w głowie taka karykatura, na której Stalin z Putinem ramię w ramię. Podszedł do niego wtedy nieznany mężczyzna, oddał 3 strzały z broni krótkiej. Gdy pokrzywdzony upadł na ziemię, ten mężczyzna oddał jeszcze 2 strzały z bliskiej odległości. To zdaniem śledczych wskazywało na to, że to był po prostu, że to było po prostu zlecenie.
2: Gość Polskiego Radia 24.
3: Andrzej Krajewski, Towarzystwo Dziennikarskie. Dzień dobry, panie redaktorze.
4: Dzień dobry.
3: Błyskawiczna akcja. Spodziewał się pan, że to będzie tak szybko, bo dlaczego to pytam? Dlatego, że te komentarze powszechne brzmiały, no tak, on już jest pewnie u swojego zleceniodawcy gdzieś na Kremlu, będzie nie do zatrzymania. A tymczasem...
4: No dobrze, premier to powiedział. Myślę, że dowody są mocne, że to jest ten człowiek. I rzeczywiście to budzi uznanie, dlatego że no, spodziewaliśmy się, że skoro nie udało się go złapać w ciągu, nie wiem, pierwszych 6 godzin powiedzmy, prawda, to wtedy, tym bardziej, że bliskość granicy białoruskiej, no tutaj takie względy przemawiały za tym, że być może on ucieknie. No, jak się okazuje, został złapany, ale ja bym jeszcze zwrócił uwagę na coś innego. Przecież od razu zatrzymano również 2 Białorusinów w pobliżu konsulatu białoruskiego. I po 2 dniach ich wypuszczono. I mnie się wydaje, że to pokazuje na profesjonalizm i to, że żyjemy w demokratycznym państwie. Otóż jeżeli nie ma wystarczających dowodów, to nie wsadza się do aresztu wydobywczego na wszelki wypadek i tak dalej.
3: Żeby mieć...
4: Żeby mieć argument ludzi na wymianę,
3: żeby mieć
4: prawda?
3: Się czym pochwalić, tak? O to panu chodzi?
4: O to mi chodzi. I wydaje mi się, że to jest bardzo dobry sygnał. To znaczy, że jesteśmy w państwie demokratycznym, w którym nie łapie się kogokolwiek, dlatego że no, był w okolicy, tylko szuka się prawdziwego sprawcy. Mam nadzieję, że ten złapany dzisiaj będzie prawdziwym sprawcą. To, że jest Gruzinem, to mógł być Macedończyk, to mógł być dowolne.
3: Śledczy twierdzą, że ma po prostu paszport wystawiony na gruzińskiego obywatela wcale nie musi nim być.
4: Służby doskonale wystawiają paszporty na dowolne nazwiska i właściwie z dowolnych krajów potrafią to robić. To nic nie znaczy.
3: Ja tylko
4: ważne
3: dodam,
4: jest, czy będą dowody, że to rzeczywiście on.
3: Ja tylko dodam państwu rozwinięcie skrótów. Ja się tutaj zatrzymałam, bo nie byłam do końca pewna, ale już wiem.

0: a to jest ważne, zatrzymania dokonali funkcjonariusze Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji BOA. To jest elitarna centralna jednostka polskiej policji zajmująca się zwalczaniem najgroźniejszej przestępczości i terroryzmu. I jeszcze SPKP to skrót od Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji, czyli wszystkie siły na pokład.
1: No, czyli ci, którzy rzeczywiście odpowiadają za takie najtrudniejsze przypadki, czyli można sądzić, że były jakieś nagrania, były jakieś zdjęcia, no bo musiała być jakaś podstawa do szukania. I to, to byli ludzie, którzy na podstawie tego, co udało się zebrać na miejscu, ja spekuluję oczywiście, bo nie mam żadnej dokładnej wiedzy na ten temat, potrafili stworzyć prawdopodobnie portret pamięciowy, potrafili dojść, kto to może być. I co więcej, złapano go pod Warszawą, czyli musiały być jakieś sposoby przewidzenia, gdzie on może być, prawda? Bo początkowo szukano tylko w okolicy Białej Podlaskiej, potem województwo lubelskie, no i wreszcie, jak się okazuje, pod Warszawą. No, wyrazy uznania pod warunkiem, że to ten. Teraz jest kwestia, jasne, czy będziemy potrafili udowodnić, że to on.
0: Nie mam bladego pojęcia. Nie wiem, czy pan ma jakieś, może nie blade, ale, ale większe. Próbuję sobie wyobrazić skalę takich działań w sytuacji jak ta. Wszystkie ręce na pokład. Co się wtedy dzieje, prawda? W służbach, jakie kanały informacji, poszukiwania, zdobywania wiedzy są wykorzystywane? Policja po tym wydarzeniu w Białej Podlaskiej apelowała na przykład także przez Polskie Radio 24 do wszystkich, którzy przejeżdżali, byli gdzieś w pobliżu, w tamtym miejscu. Przecież
1: dlatego
0: teraz w większości samochodów są kamerki, prawda? Tak, i może tak, ktoś się zgłosił.
1: Ja też
0: może
1: mam kamerkę, nigdy pomógł, tego nie odczytuję, ale w takiej sytuacji, prawda, pewnie bym odczytał. Prawda?
0: Pewnie by pan sprawdził, co tam
1: tak,
0: pan
1: co
0: ma,
1: tam
0: gdyby,
1: się
0: gdyby był pan w pobliżu, ale i tak skala działań pozostaje dla mnie, jest mi znana tylko z literatury, z filmu.
1: I obawiam się, że to będzie nasze jedyne źródło wiedzy.
0: Że to jest nic, że to jest nic w porównaniu z tym, co się dzieje naprawdę.
1: Ale to dobrze. To znaczy i myśmy nie powinni o tym wiedzieć, dlatego że im mniej wiemy, tym również mniej wiedzą ci, którym bardzo zależy na tej wiedzy, bo chcieliby uniknąć takiej sytuacji. Także mnie to cieszy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie.
0: Panie redaktorze, gdzie jest pani minister zdrowia? Słyszał pan?
1: Nie, nie słyszałem.
0: Pan?
1: Może w szpitalu południowym, aczkolwiek wszyscy politycy, ona nie jest akurat polityczką PO, ale wszyscy politycy PO twierdzą, że no właściwie nie ma takiego szpitala. Oni nigdy w nim nie byli. I ja akurat byłem w tym szpitalu wielokrotnie.
0: A w saloniku z telewizorem i kanapą też pan był w oczekiwaniu na SOR-ze?
1: No, ja jestem zwykłym redaktorem. Nie jestem członkiem żadnej partii, więc ten salonik mi nie przysługiwał. Zresztą ciekaw jestem, czy on rzeczywiście istniał. No, pewnie coś takiego istniało. Zdaje się, że na izbie przyjęć. Ja mogę powiedzieć tyle.
0: On nie był dla specjalnych pacjentów izby przyjęć. On był, zdaje się, na inny użytek stworzony. W ogóle dla innego oddziału i innego typu pacjentów. A
1: być
0: to się
1: może
0: mogło zdarzyć.
1: Ja tylko mogę powiedzieć, że z uznaniem odnoszę się do garażu pod szpitalem południowym. Nie sposób z niego prosto wyjechać. Rzeczywiście jest to wielki, skomplikowany i jeśli ci pisowcy rozwinęli ten czerwony dywan przy wejściu, to wyłącznie to był PR, dlatego że jeśli ktokolwiek wjeżdżał, to wjeżdżał z garażu.
0: Rzadko korzystam z osobistych doświadczeń, ale mam podobne, co prawda nie chodzi o szpital południowy, tylko inny warszawski szpital. I oczekiwanie na SOR-ze, proszę sobie wyobrazić, 12 godzin.
1: Tak.
0: Wstaje kobieta wywołana, tak, bo jej numerek pojawił się na wyświetlaczu, wstaje i mówi, czekałam 12 godzin.
1: Dlatego to jest tak groźne.
0: Właśnie,
1: bo
0: to
1: jeżeli
0: jak
1: ludzie
0: oni
1: się
0: to
1: dowiadują.
0: Oni, przepraszam, tak, czyli Platforma Obywatelska, to, zwłaszcza ta warszawska, powinna to wyjaśnić, czy w ogóle im się to uda, żeby ten pożar ugasić?
1: Tutaj są dwie sprawy. Pierwsza sprawa to jest właśnie sprawa tego SOR-u, tego saloniku i tak dalej. I myślę, że to będzie wyczyszczone. Aczkolwiek nie czarujmy się. Szpital MSWiA to jest taki wielki salon również dla rządzących. Tych, którzy aktualnie rządzą i tych, którzy przedtem rządzili, tam
0: tylko
1: są.
0: Tylko pozwolę sobie tutaj panu wejść w słowo. Ja uważam, że funkcjonowanie takiego miejsca dla polityków najwyższej rangi jest uzasadnione.
1: Tak, oczywiście. Mhm. I tak jest w każdym kraju.
0: Mają być zdrowi,
1: no,
0: mają
1: trudno,
0: być silni.
1: No, trudno
0: mają
1: sobie wyobrażać,
0: jasne,
1: żeby poseł, już nie sięgam wyżej, przywieziony z sali na Wiejskiej, bo coś się stało, czekał 12 godzin. No trudno.
0: Ja nie wiem, czy to obejmuje, czy na przykład Wołoska, czy szpital przy Szaserów ma taki szczegół.

0: wolne względy dla posłów, czy na przykład nie tylko dla prezydenta, premiera? Nie wiem, nie jestem tego pewna.
1: Ja pamiętam, jak ze szpitala przy Sasze Szaserów kule dla Jarosława Kaczyńskiego były wiezione przez dyrektora, więc myślę, że...
0: Dyrektor to był czy ordynator?
1: A może ordynator? Po operacji, każdym razie wysoko, no na pewno kolana, trochę za wysoko jak na włożenie kul.
0: Czyli albo szpital do pacjenta, albo pacjent do szpitala.
1: No i jeszcze były dotacje z Funduszu Sprawiedliwości dla tego szpitala, gdzie leczył się Jarosław Kaczyński. Także nie, pamiętajmy, że to nie jest sprawa tylko tej władzy. Każda władza tego potrzebuje. Jest kwestia, na ile ta władza tego nadużyła. I to ma być wyjaśniane. Ale jest jeszcze druga sprawa,
0: no, ale
1: systemowa.
0: Do szpitala to też wozy strażackie i garnki nie.
1: Nie, tam były pieniądze.
0: Przepraszam,
1: i myślę, że te pieniądze.
0: Ironię, ale
1: tak. Pani pamięta, co było z. Tak. I myśmy też powinni jako słuchacze pamiętać, co było z Funduszu Sprawiedliwości rozdawane. Ale jest druga sprawa, moim zdaniem o wiele ważniejsza, i to jest o wiele większy problem. Premier zdaje się rozumieć to, natomiast nie wiem, czy w praktyce to się uda. Otóż. No może warto przypomnieć, że ta sytuacja płacowa w ochronie zdrowia zmieniła się po strajku rezydentów. Sprawdziłem, 2017 rok, październik, 9 lat temu. To jednak kawałek czasu.
0: A potem były jeszcze zmiany w 2022 roku, tak? Które otworzyły ścieżkę zarabiania pieniędzy. Wie pan, jak ktoś może zarobić, to dlaczego ma z tego nie skorzystać?
1: Ale oczywiście.
0: Jeżeli ktoś ma ryczałt, z którego może skorzystać i przy milionowych zarobkach płacić składkę zdrowotną w wysokości 1400 zł, trochę ponad, i robi to zgodnie z prawem, to dlaczego ma tego nie zrobić?
1: Prawo jest po to, żeby korzystać z tego prawa.
0: Prawda?
1: Obywatele
0: nie
1: możemy mają...
0: mieć pretensji do lekarza, jeśli on zarabia te pieniądze uczciwie. Teraz,
1: ale teraz co to znaczy uczciwie?
0: No na przykład...
1: Akurat w przypadku tego pana Kacprzyka było to ewidentnie nieuczciwe, ponieważ w trakcie dyżurów...
0: Nie, ja tego nie wiem, tak? Bo on...
1: Nie, a ja to już wiem, dlatego że wiem, jak wyglądają dyżury. Na dyżurach na ogół jest dwóch lekarzy i on prawdopodobnie było tak, że on w trakcie tego dyżuru znikał, no i właśnie był w Sejmie, czy był gdzieś tam w innych miejscach, ale formalnie był na dyżurze. I
0: tak,
1: to jest
0: bo dziennikarze
1: skandal.
0: Policzyli, że żeby wyrobić ten, ten ryczałt, to musiałby
1: 11
0: pracować.
1: 11 godzin dziennie, ale... sobota, niedziela też. Niemożliwe,
0: więc
1: nieprawdziwe.
0: Nie wiem, a może wracał do szpitala... nie łamiąc tego regulaminu i na przykład pracował do 9, potem do Rady Miasta, a potem na telewizyjny wywiad, a potem gdzieś w miasto, a potem o 13 wracał i pracował do 2 w nocy.
1: Nie odbijał karty.
0: Nie, bo wie pan, nie chcę używać słowa nieuczciwy, dopóki ktoś tego nie stwierdzi, dlatego, prawda?
1: Ale jakby
0: oznaki są. Sytuacja, no powiedziałabym, kondycja zadziwiająca pana
1: doktora. Ale jest jeszcze następna sprawa. Otóż mówi się, dlaczego lekarz może pracować, nie wiem, 36 godzin, czy chociażby nawet 24. Otóż zależy to od formy zatrudnienia. Lekarz na etacie nie może, ale lekarz jako firma tego już się nie sprawdza. I to jest sposób na obchodzenie przepisu, ponieważ lekarz pełni dyżury, niekoniecznie jako pracownik, ale może być firmą zewnętrzną. I wtedy już nikt nie sprawdza, co lekarz robi po zejściu z dyżuru.
0: Znowu zwrócę uwagę na słowo obchodzenie przepisów, bo wie pan, na czym mi szczególnie teraz zależy, żeby ci wszyscy, którzy naprawdę uczciwie zarabiają na swoje pieniądze i korzystają z możliwości, które daje prawo, czyli z ryczałtu, to oni tego prawa nie obchodzą, tylko korzystają
1: nie, oczywiście.
0: Z opcji. Prawda?
1: Bo jeszcze jako firma właśnie można płacić normalną stawkę podatkową, ale można być ryczałtowcem i wtedy jest to tylko 14%.
0: A ja się
1: i to
0: zastanawiam,
1: jest dla wszystkich,
0: jasne,
1: nie tylko dla lekarzy.
0: Bo teraz będzie wielkie hura, prawda?
1: Tak,
0: i szukanie rozwiązania i na przykład zakaz pracy. Jeśli pracujesz publicznie, to nie możesz prywatnie.
1: To jest bzdura.
0: Ale lekarzy brakuje, tak?
1: Oczywiście, to jest bzdura, bo jeżeli by się tak stało, to natychmiast no skutki będą fatalne. W prywatnej służbie zdrowia, w tej płatnej, wydłużą się, już są kolejki, wydłużą się jeszcze kolejki, będą tam mogli pracować tylko emeryci. Natomiast lekarze, którzy często są zatrudnieni nie na cały etat, tylko na część etatu w szpitalach, w przychodniach, albo będą wyjeżdżali, albo będą szukali innych sposobów zarobienia. Tego typu mechaniczne załatwienie tej sprawy jest najgorszym pomysłem. Populistycznym, niemądrym. Myślę, że rzeczywiście przy tym wzburzeniu to jest okazja, żeby zrobić coś porządnego, ale to wymaga prawdopodobnie kilku miesięcy pracy. Jest jeszcze kwestia sieci szpitali, tego, że szpitale są samorządowe, że politycy nie chcą, żeby likwidować szpital u nich, prawda?

0: bo będą za to obciążani. To jest cały kompleks spraw, które to są nie tylko pieniądze, ale to jest organizacja szpitali. No, przypomnijmy, dlaczego tych szpitali jest tak dużo. Za komuny budowaliśmy je na potrzeby wojskowe również. Jak będzie wojna, to musimy mieć dużo szpitali. Więc to jest rzeczywiście ogromna rzecz i rząd, który to załatwi, ja się boję, że to będzie tak, że jeżeli ten rząd to rzeczywiście załatwi, to będzie tak jak z podwyższeniem wieku emerytalnego, na czym Tusk padł.
1: No prawda? Czyli przez najbliższy rok nic się nie zmieni, albo półtora rok do wyborów, bo to jest zbyt polityczne,
0: bo to jest zbyt polityczne,
1: prawda?
0: A potem chyba, nie wiadomo, kto będzie, jak będzie.
1: Że politycy pójdą w jakiś populizm po tej sytuacji, który wielu z nas się spodoba. To ja jeszcze zostanę przy tym, bo jak pan senator Lorenz nadużył, delikatnie mówiąc,
0: dla swojego syna,
1: tak, i
0: przeprowadził go, kolejce,
1: tak, do szpitala poza godzinami, znaczy poza kolejką, to tak, poniósł polityczne konsekwencje. Już nie jest szefem struktur Platformy Obywatelskiej w regionie. No a minister Kierwiński, który jest szefem warszawskiej Platformy, powinien ponieść konsekwencje? Premier mówi nie.
0: Myślę, że premier wie, co mówi, ale nawet gdyby poniósł te konsekwencje, to przecież nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, o czym powiedziałem przed chwilą, że potrzebna jest ta kompleksowa reforma służby zdrowia.
1: No tak, ale to na tu i teraz, przepraszam, że tak panu wchodzę w słowo, ale na tu i teraz jakaś reakcja tego typu, czyli czyjaś głowa powinna polecieć, jest bardzo ważna dla wielu osób i jeżeli dla komentatorów, dla obserwatorów,
0: tak,
1: dla opozycji,
0: oczywiście,
1: bo jeśli to się nie wydarzy, to
0: tak
1: wie pan,
0: zwanego
1: co
0: ciemnego ludu, który to
1: nie,
0: kupi.
1: Nie używajmy takich określeń.
0: Ja uważam, że jeżeli to się stanie, zamiast właśnie tej reformy, to będzie źle. Być może ta reforma powinna być zrobiona dopiero po wyborach, ale przygotowana teraz.
1: Bo jest mowa o tym, że z tego saloniku, o którym już rozmawialiśmy, tak, korzystały jakieś prominentne osoby z Platformy Obywatelskiej, nie wiem, czy warszawskiej, czy takiej sejmowej, parlamentarnej, nie wiem. No może być ciekawie.
0: No, myślę, że już jest ciekawie, a może być jeszcze ciekawiej, tylko właśnie czy wyjdziemy z tego, czy władza wyjdzie z tego w sposób populistyczny, czy w sposób merytoryczny. Dla mnie to jest najważniejsze i o tym bym się chciał przekonać.
1: No jedno drugie może wykluczać, wie pan.
0: Wiem. Może być,
1: to jest,
0: ja się boję,
1: to,
0: że będzie
1: to, o czym rozmawialiśmy,
0: populizm zamiast merytorycznego podejścia. A powinno być tak, że oczywiście to jest polityka, nie czarujmy się. Jakiś element populizmu powinien być, ale powinna być również merytoryka bardzo dobrze pokazana i w sposób otwarty dyskutowana i wypracowywana.
1: A ma pan wrażenie, że winny już w pewnym sensie jest wskazany albo zostanie wskazany i będzie nim Rafał Trzaskowski?
0: Jakby odbieram takie sygnały. Wydaje mi się, że dla PO jakby to będzie najmniej bolesna strata.
1: Tak, bo on już nie jest taki ważny, nie będzie kolejnym kandydatem na prezydenta.
0: Tak, nie będzie prezydentem, nie będzie kandydował na prezydenta, to już jest oczywiste. Tak, może tak się stać.
1: Sprawa nie zostanie zamieciona pod dywan, tak dziś deklarowała w Polskim Radiu 24 Karolina Pawliczak w rozmowie z Rochem Kowalskim, że konsekwencje będą wyciągnięte, mówiła pani poseł, bo obrzucić błotem jest łatwo. No tak, ale to błoto potem trzeba z siebie zmyć, pani poseł. Co słychać u Roberta Bąkiewicza? Jak się czuje?
0: Nie mam pojęcia, nie mam kontaktów z Bąkiewiczem, ale myślę, że jego nic nie jest w stanie zniechęcić do tego, co robi. A robi rzeczy prowokacyjne, okropne, bezczelne. Zabiera siostrę na te swoje wyprawy. To jest cyniczny gracz. I w związku z tym, cokolwiek się u niego dzieje, ja bym się cieszył, gdyby on był przesłuchiwany przez niemiecką policję do dzisiaj. No ale tak nie jest.
1: Minister Sikorski albo, nie wiem, konsul, no może ambasador, tak, powinien się wstawić za Robertem Bąkiewiczem do niemieckich służb?
0: Zasada jest taka, że no nie ambasador, ale konsul ma w swoich obowiązkach opiekę nad Polakami, którzy są za granicą i mają jakiekolwiek kłopoty. I z tego co wiem, konsul interesował się tą sprawą i to wystarczy. Dlaczego miałby się minister w tej sprawie interweniować? Nastąpiła tutaj normalna, w Niemczech normalna reakcja policji na ludzi, którzy ewidentnie łamali prawo, byli o tym ostrzeżeni po polsku. Wydaje mi się, że wiedzieli, o co im chodzi, i im dokładnie o to chodzi.

0: Dziwo zresztą.
1: Muszę wrócić do sprawy Saloniku, bo ja nie chciałam użyć imienia i nazwiska pani marszałek Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, ale...
2: Pojawiło się.
1: Były głosy, że to ona korzystała z tego Saloniku dla polityków Koalicji Obywatelskiej w Szpitalu Południowym i pani marszałek odpiera zarzuty. Oświadczyła dziś, że nigdy nie leczyła się w warszawskim Szpitalu Południowym. Sprawę szpitala
2: no
1: trzeba...
2: powiedziałem, że żaden polityk Platformy nie był w tym szpitalu. Nikogo nie spotkałem w garażu.
1: Ale większość z nich nawet nie wiedziała, że ten szpital istnieje.
2: No, to już jest bezczelne kłamstwo.
1: Nie, ale ja... Ja sobie pozwoliłam na żart. Nikt tak nie mówił. Ja tylko widuję pewne reakcje, że za chwilę możemy usłyszeć, że w ogóle nie wiadomo, że taki...
0: Tylko Ursynów sięga tylko do Centrum Onkologii, a to jest za Centrum Onkologii, to już on tam dalej nie patrzy.
1: Tak, pani marszałek mówi, że sprawę szpitala trzeba rzetelnie wyjaśnić w oparciu o prawdę, a nie kłamstwa, uderz w stół. Nie chciałam używać imienia i nazwiska pani marszałek, no ale się pojawiło. Wczorajszy, zdaje się, sondaż Wirtualna Polska przez United Surveys zrobione wskazuje na to, że Koalicja Obywatelska trochę poniżej 30%, ale Prawo i Sprawiedliwość rośnie w górę. Około 24. Nic nie wskazuje na to, żeby Koalicja Obywatelska, a i pozostali koalicjanci pod progiem wyborczym Koalicji Obywatelskiej, nic nie wskazuje na to, żeby Koalicja Obywatelska za półtora roku była w stanie stworzyć koalicję, która daje władzę. Ja wiem, półtora roku to szmat czasu, ale...
2: Petru rusza z odsieczą.
1: Konfederacja Light.
2: Tak, właśnie. Będzie się jeszcze sporo działo. Nawiasem mówiąc,
1: że ja jestem bardzo ciekawa tego projektu.
2: Tak, i mnie się ten projekt podoba. No muszę to przyznać, chociaż pamiętam wszystkie zarzuty i historię Petru i tak dalej, ale politycznie... Zrobienie właśnie Konfederacji Light. Ja tutaj już kiedyś wspominałem o moim synu, który jest trochę zafascynowany tym właśnie czymś takim. Ja myślę, że na przykład dla niego, a to jest przedsiębiorca, dla niego taka oferta byłaby bardzo ciekawa.
1: Bez
2: bo
1: tych
2: ojciec
1: nacjonalistycznych,
2: by go nie tłukł po głowie,
1: prawda?
2: Że Konfederacja, a rzeczywiście ten zestaw poglądów jemu bardzo odpowiada.
1: Jasne, bez tych antysemickich,
2: tak,
1: nacjonalistycznych,
2: antykobiecych
1: i tak dalej. I ciekawy projekt gospodarczy, light.
2: Tak.
1: Wie pan, ja jakiś czas temu nawet myślałam, pozwoliłam sobie na taką refleksję, że wcale nie musimy być na tę chwilę pewni tego, co się stanie ze Sławomirem Mentzenem i Krzysztofem Bosakiem, czyli Konfederacją. Czy tam nie dojdzie do jakiegoś rozdźwięku,
2: tak,
1: bo panowie nie przepadają za sobą, a Sławomir Mentzen bardzo chciałby usiąść przy tym stole, przy którym zapadają najważniejsze decyzje. I kto wie, czy ten projekt Ryszarda Petru na przykład nie sięgnie też gdzieś
2: trochę
1: w tamtą stronę.
2: Tak, części ludzi, oczywiście. Mnie się wydaje, że tak jak mówię, pamiętając o wszystkim na temat Ryszarda Petru, ale on jakby swoje odchorował, tak bym powiedział. To jest rzecz warta uwagi.
1: Odpokutował, myśli pan, tak? Odpokutował?
2: No odpokutował w tym sensie, tak, oczywiście.
1: No tak. To teraz, ponieważ powoli musimy kończyć, to mam taką propozycję dla pana. Jest dziś, które? 18 czerwca.
2: Tak.
1: Wybory, październik przyszłego roku. Ja wziąłem do ręki długopis, będę notować.
2: O Boże.
1: No dobrze.
2: To procenty,
1: to co się...
2: tak?
1: Nie,
2: no.
1: Wcale nie. Jakieś projekty polityczne, które pan widzi albo przewiduje, albo coś, co się może rozsypać. No tak, czyli Konfederacja Light.
2: Tak, Konfederacja
1: Ryszard
2: Light.
1: Petru.
2: Myślę, że jednak jakiś podział PiSu.
1: Mhm.
2: Bo to się ewidentnie rysuje.
1: Ja notuję, panie redaktorze.
2: Słucham?
1: Ja notuję, będę do tego wracać.
2: Ojej.
1: Czyli projekt Mateusza Morawieckiego. Czyli nie będzie czekał, aż go wyrzucą, sam zrezygnuje?
2: Myślę, tego nie wiem, ale myślę, że to się jakoś wyodrębni. No, w ten czy inny sposób.
1: Że to się nie utrzyma do wyborów.
2: Że to się nie utrzyma do wyborów, tak. No i jest kwestia ludowców.
1: Prezes
2: z kim będą ludowcy?
1: Właśnie, ale prezes musiałby Mateuszowi Morawieckiemu obiecać nie byle co.
2: No nie tylko jemu, bo chodzi o jego ludzi. Chodzi o to,
1: ale
2: kto
1: przede wszystkim
2: wchodzi na
1: jemu.
2: Listy.
1: No wiemy, że poniżej fotela premiera to Mateusz Morawiecki raczej nie zejdzie.
2: Tak, to wiemy. Ale pierwsza sprawa to są, bo obiecać można wiele. Mhm. Natomiast wie pani, przed wyborami no, układa się listy posłów i senatorów. I to jest konkret. Tego się już nie można wycofać. A potem można powiedzieć, że nigdy nie będziemy mieli dwóch braci, prezydenta i premiera. I co z tego?
1: Dobrze. No to jeśli Rafał Trzaskowski zostanie wmanewrowany w konsekwencje Szpitala Południowego, to też

0: czytałam o tym jakiś czas temu, że on też może mieć jakieś własne idee, delikatnie mówiąc. To jeśli zrobią z niego kozła ofiarnego, to wytrwa w platformie, w koalicji, przepraszam?
1: Nie, no jeżeli zrobią z niego kozła ofiarnego, to jest oczywiste, że on odchodzi. I nie sądzę, żebym miał własną inicjatywę polityczną. Nie, tutaj bym nie obstawiał.
0: A słyszałam, minister Dziemianowicz-Bąk?
1: Słucham?
0: Minister Dziemianowicz-Bąk. Słyszałam w tym kontekście, jeszcze nie wiemy co ze Stowarzyszeniem Centrum i z Polską 2050.
1: No,
0: i czasu nam zabraknie,
1: oczywiście,
0: panie redaktorze,
1: tutaj, ale tutaj
0: żeby tę układankę ułożyć.
1: Petru, tak, no i jednak ludowcy, bo to, że partia przetrwa, to jest zupełnie oczywiste. Kosiniak-Kamysz to jest jednak zawodnik wagi ciężkiej. Natomiast no, jak ma się poniżej tam 2-3%, to trzeba z kimś pójść. I myślę, że jednak pójdą z Platformą.
0: Dziękuję panu za komentarz. Andrzej Krajewski,
1: zapisane?
0: Towarzystwo Dziennikarskie. Tak, zapisane. Ja to panu wyciągnę za jakiś czas. Dziękuję bardzo.

0: reklama.
1: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
0: Po reklamie. Autopromocja.
2: Dlaczego to Jagiełło wygrał wyścig po rękę królowej Jadwigi? Czego po nowym władcy oczekiwali polscy możnowładcy? I czemu miał służyć sojusz ze Złotą Ordą? Na te wszystkie pytania w najbliższej Turbo Historii odpowie Michael Morys Twarowski, historyk i autor książki Jagiełło Rex – Początek dynastii. Pojawi się także temat pierogów z serem. Polskie Radio 24. Jutro o godzinie 22.05. Krzysztof Grzybowski. Zapraszam.
0: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Miał gruziński paszport, zatrzymała go ABW. Chodzi o możliwego sprawcę zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej. Opozycja też kontroluje szpitale, to po kłosie sprawy lekarza milionera. Wcześniej kontrolę zapowiedział rząd. Który kraj straci, a który zyska? Amerykanie chcą przeglądu swoich baz wojskowych w Europie. Minęła 11. Łukasz Jakubowski, zapraszam. To mogła być egzekucja, pytanie na czyje zlecenie. W rękach policji i ABW jest podejrzewany o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. O jego zatrzymaniu poinformował premier Donald Tusk. Robert Kuzokow, znany z krytyki Putina, zginął 3 dni temu. Szczegóły akcji służb zna Aleksander Przoniak.
2: Szef rządu poinformował we wpisie, że 36-letni zatrzymany miał gruziński paszport. Podkreślił, że służby pracują nad ustaleniem zleceniodawcy. W zatrzymaniu brali udział kontrterroryści z Lublina. Policjantów wspierali także funkcjonariusze z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zastrzelony 44-letni artysta był krytykiem Władimira Putina. Śledczy przekazali, że zabójstwo wyglądało jak egzekucja. Do ofiary podszedł mężczyzna, który oddał 3 strzały z broni krótkiej. Kiedy pokrzywdzony upadł na ziemię, zabójca podszedł i oddał jeszcze 2 strzały z bliskiej odległości. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
1: Więcej o tej sprawie najpewniej dowiemy się po południu. Na 13:00 szef MSWiA Marcin Kierwiński zwołał konferencję prasową. Teraz kontrole poselskie w warszawskich szpitalach. Politycy PiS prowadzą je w placówkach, w których pracował Dawid Kacprzyk. To były już szef SOR-u w jednym ze stołecznych szpitali. W ciągu roku miał on zarobić ponad 1,5 miliona złotych, mimo że nie miał specjalizacji. Posłowie chcą sprawdzić, na jakich warunkach lekarz został zatrudniony. W reakcji na tę sprawę rząd zapowiada weryfikację zarobków medyków. Odpowiednim projektem w trybie

0: pilnym zajmuje się Sejm. Do tego tematu wrócimy za pół godziny w rozmowie z Anną Gołębicką z Centrum imienia Adama Smitha. Teraz samozwańcze patrole pod lupą służb. Policja sprawdza, kto i dlaczego zaczepiał podróżnych na Dworcu Centralnym w Warszawie. Jest też reakcja MSWiA i kolejarzy. Tematem zajął się Piotr Durys.
1: Resort Spraw Wewnętrznych podkreśla, że zna sprawę. Rzecznik MSWiA Karolina Gałecka potwierdza, że policja zabezpiecza dowody, by wyciągnąć konsekwencje wobec osób, które uzurpują sobie prawo do sprawdzania tożsamości podróżnych.
2: W tym momencie są zbierane materiały dowodowe w celu oceny karnoprawnej.
1: Reaguje także PKP. Rzecznik spółki Michał Stilger przyznaje, że po weryfikacji nagrań z monitoringu ochrona dworca otrzymała jasne wytyczne dotyczące reagowania na obecność takich grup.
3: Zobligowaliśmy już Agencję Ochrony, aby szczegółowo monitorowała i odnotowywała wszystkie przypadki pojawienia się na dworcu takich grup.
1: Każda próba legitymowania pasażerów przez osoby nieuprawnione będzie odnotowywana przez ochronę i przekazywana policji.
0: Funkcjonariusze analizują nagrania, a sprawa może trafić do prokuratury. W Brukseli narada ministrów obrony państw NATO i ważne słowa amerykańskiego sekretarza wojny. Pete Hegseth zapowiada przegląd obecności sił zbrojnych i baz USA w Europie. To test, który niektóre kraje sojuszu obleją, inne zdadzą go celująco, dodał Hegseth. Wśród tych drugich powinna znaleźć się Polska. Przypomnijmy, prezydent USA Donald Trump zadeklarował wysłanie do Polski dodatkowych amerykańskich żołnierzy. To oznacza, że łącznie byłoby ich 15 tysięcy. Dodajmy, że nasz kraj stara się o stałą bazę USA. W tym tygodniu rząd przyjął uchwałę w tej sprawie. To pierwsza taka stołówka w Polsce. Obiad za około 20 zł, menu zależne od sezonowych zbiorów i produkty pochodzące z uczelnianych gospodarstw. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu uruchamia prototypową stołówkę akademicką. Zaopatrzenie mają zapewnić m.in. uczelniane sady, pola i stacje badawcze. Co roku zbieranych jest tam około 300 ton jabłek oraz nawet 200-300 ton warzyw. Jak wyjaśnia Marta Czaplicka z Uniwersytetu, stołówka będzie działać zgodnie z rytmem natury.
4: Zmiany pogody też mogą mieć wpływ na to, czy te czereśnie dojrzają tydzień wcześniej, czy tydzień później. Jak będzie ich nadmiar, no to po prostu będziemy na przykład przygotowywać sobie kompoty, czy mrozić pewne rzeczy, czy pasteryzować, żeby po prostu wykorzystać je jesienią. W październiku poza ziemniakiem to będzie królowała dynia. My też robimy takie różne niespodzianki, że na przykład młodą kapustę robimy na listopad.
0: Brzmi ciekawie. Ciekawe jest też, jak sprawdzi się ten pomysł i czy powstaną kolejne takie stołówki. Dodajmy, że projekt jest finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Słońce dziś nie wszędzie przebija się przez chmury, miejscami popada z nich przelotny deszcz. Na Dolnym Śląsku także zagrzmi, zwłaszcza w rejonie Sudetów. Temperatura mocno w górę w porównaniu z ostatnim czasem, maksymalnie dziś 21 stopni na północy, 25 w centrum i na południu, do 27 w Lubuskiem.
6: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to!
7: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
8: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
9: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
5: Po reklamie. Autopromocja.
10: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
11: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
10: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
11: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
10: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
11: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20.30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
10: i Michał Strzałkowski.
5: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
12: 7 minut po 11. Małgorzata Żochowska.

0: Cały czas jesteśmy z państwem. Patrzę na film z okolic Moskwy. To jest mniej więcej 15 kilometrów od Kremla. Pożar rafinerii w rosyjskiej stolicy. Wstrzymane loty. Nasze sankcje dalekiego zasięgu dotarły do Moskwy, tak pisze na X-ie Wołodymyr Zełenski. To już drugi raz w tym tygodniu, kiedy ukraińskie drony zaatakowały rafinerię. Nad miastem unoszą się kłęby dymu. To w pełni uzasadniona odpowiedź. W ostatnich dniach wszyscy nasi partnerzy dostrzegli precyzję i skuteczność naszych ataków. Nasze sankcje dalekiego zasięgu działają. Zaatakowaliśmy również cele w obwodzie rostowskim i na tymczasowo okupowanych terytoriach Ukrainy. I Wołodymyr Zełenski dołącza do swojego wpisu film, na którym widać skutki tego ataku. Ogień, kłęby dymu unoszące się nad stolicą. Jest coś, co mnie zdumiewa w takich sytuacjach, że mimo takiego zagrożenia życie toczy się dalej. Na tym samym filmie widać, jak ktoś jedzie na hulajnodze, ktoś jedzie na rowerze, ktoś wychodzi ze sklepu. No takie jest życie. Komentarz. Eugeniusz Smolar, ekspert do spraw międzynarodowych, Centrum Stosunków Międzynarodowych i były szef sekcji polskiej BBC. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam panią, witam państwa.
0: Smutne to życie, prawda? Z jednej strony, że dzieją się takie historie, takie sytuacje, ale ta nasza codzienność musi toczyć się zwykłym trybem i rytmem. Podobnie jest zresztą w Ukrainie, prawda?
1: W dużym stopniu. To jest niesłychanie zdumiewające, że po ponad 4 latach wojny, z wyjątkiem sytuacji na frontach, to nawet w miejscowościach odległych o kilkanaście kilometrów ludzie starają się żyć w miarę normalnie, co jest absolutnie nienormalne, ponieważ musi się to odbijać na ich zdrowiu psychicznym, na poczuciu niepewności. Zagrożenie śmiercią, zagrożenie... Jestem po prostu pełen podziwu dla heroiczności Ukraińców.
0: Co się mogło wydarzyć na szczycie G7 z udziałem Wołodymyra Zełenskiego, znaczy w centrum oczywiście gospodarz spotkania Emmanuel Macron, a po jednej stronie Donald Trump, po drugiej Wołodymyr Zełenski. Czy sytuacja na froncie i te znamiona, bo nie wiem, czy można mówić już o zdecydowanej przewadze ukraińskiej, ale o takich znamionach zmiany na froncie, to mogło mieć wpływ na amerykański stosunek do tego konfliktu?
1: Oczywiście, że mógłby. Znaczy, my nie mówimy o tym, że Ukraina zwycięża, ale my nie mówimy też, że Rosja zwycięża. Sytuacja na froncie, w zasadzie na frontach, bo jest to kilka frontów, się ustabilizowała. Natomiast to, co się Ukrainie udało, to zmienić jakby dynamikę wojny przez przeniesienie jej na głębokie terytoria Federacji Rosyjskiej oraz uderzenie w cały sektor energetyczny, włącznie z tym, o czym pani wspomniała we wstępie, zakładach leżących 15 kilometrów od Kremla, przedtem uderzenie na podobne w okolicach Petersburga. To wszystko sprawia, że rosną problemy ludności Federacji Rosyjskiej, w tym na Krymie, zaopatrzeniem się na przykład w benzynę. To jest oczywiście niesłychanie ważne, ale ważniejsze, gdy pani wspomina o tym spotkaniu grupy G7 w Lyon, jest przekonanie, najwyraźniej przekonanie Donalda Trumpa, że prezydent Putin nie dąży do pokoju. I mieliśmy do czynienia naprawdę z wyjątkowo ważnym oświadczeniem. Nawet jeśli bierzemy pod uwagę, że prezydent Trump jest taki, jaki jest i że zmienia często zdanie, to mocne oświadczenie z podpisem prezydenta Trumpa w obronie Ukrainy i zwiększenia presji na Rosję ma ogromne znaczenie, ponieważ również nie tylko zwiększy to pomoc dla Ukrainy zapowiedzianą w tym oświadczeniu, ale również doprowadziło do nagłego i muszę powiedzieć bardzo niespodziewanego zjednoczenia stanowiska USA z sojusznikami europejskimi po wielu miesiącach napięć.
0: Proszę zwrócić uwagę. A co takiego się stało pana zdaniem? Bo przecież...
1: Moim zdaniem wynika to z tego, co odnotował prezydent Francji Emmanuel Macron, który określił to jako, cytuję, głęboką zmianę w amerykańskim podejściu, wynikającą z faktu, że Trump osobiście dostrzegł brak realnej woli pokoju ze strony Władimira Putina.
0: Trochę mu to zajęło, nawet jeśli tak jest, bo do tej pory wodził za nos i sojuszników NATO i Ukrainę i
1: no, taki
0: każdego,
1: już
0: kogo
1: jest
0: się
1: prezydent.
0: Dało.
1: Taki jest
0: no, ale
1: już
0: mógł nie widzieć
1: Trump
0: wcześniej, jakie są rzeczywiste intencje Putina? mógł tego nie widzieć?
1: To nie jest...

0: się czasem uśmiecham do tej myśli, że...
1: Gdy rozmawiam z decydentami, to oni są, proszę pamiętać, również ludźmi, a już bardzo ludzkim w specyficznych formach wyrazu jest prezydent Trump. To znaczy czasami tak zwane prekoncepcje, pewne wyobrażenie o sytuacji jest ważniejsze niż na przykład dokumentacja, którą dostarcza wywiad, dyplomacja i inni. Otóż przypomnijmy sobie, ja wyrażam dość oryginalne stanowisko, które spotyka się ze zdumieniem i również z oporem bardzo dużej części środowiska analityków. A mianowicie ja uważam, że prezydent Trump od bardzo dawna prowadził, ja to nazwałem amerykański teatr cieni, w którym starając się autentycznie doprowadzić do wstrzymania wojny w Ukrainie, prowadzi de facto politykę wymierzoną w Moskwę. To znaczy, że proszę zwrócić uwagę.
0: O, słucham uważnie, bo tak, ciekawe.
1: Przecież my wiemy, że Polska płaci za kilkadziesiąt tysięcy odbiorników tego systemu satelitarnego Starlink, prawda?
0: Ale to jest amerykański system.
1: Ale nie tylko. Za znacznie więcej odbiorników płaci Pentagon. Po napięciu, jakie miało miejsce po wyłączeniu w pewnym momencie Starlinków, Pentagon przejął od prywatnego przedsiębiorcy, pana Muska, przejął finansowanie. Otóż wystarczyłoby naprawdę 5 minut decyzji Pentagonu czy Białego Domu, ażeby wyłączyć Ukraińcom Starlinki. Co więcej, proszę zwrócić uwagę, kiedy nagle w mediach pokazała się informacja, że Rosja zaopatrzyła się w jakąś liczbę odbiorników Starlink i używa ich na froncie, decyzja Pentagonu była natychmiastowa i wyłączono im te odbiorniki. Również proszę zwrócić uwagę na sankcje, które istniały wobec zwłaszcza eksportu ropy, wobec państw, które tę ropę importowały. Przypadek Indii, które gwałtownie zmniejszyły zamówienia na ropę irańską, na ropę rosyjską. Oraz proszę zwrócić uwagę na to, że Stany Zjednoczone oczywiście bardzo chętnie pozwalają Europejczykom zakupy broni za własne pieniądze w Stanach Zjednoczonych, ale mogłyby tego nie czynić. W związku z tym mnie się wydaje, że prezydent Trump, ten amerykański teatr cieni, to atakowanie Zełenskiego, ta obrzydliwa sytuacja w Białym Domu, jak pani sobie przypomina,
0: tak.
1: To wszystko doprowadziło do zmiany po spotkaniu w Anchorage na Alasce, gdzie Putin był przyjmowany po królewsku, ale tam właśnie prezydent Trump zdał sobie sprawę, że ma problem z Putinem, ponieważ on dąży do zwycięstwa w Ukrainie, a nie do zaprzestania walk. I 8 dni później w Białym Domu spotkali się liderzy europejscy oraz prezydent Załański już w zupełnie innej atmosferze i tam uzgodnili zarysy pomocy dla Ukrainy. Obecnie poszli znacznie dalej i publicznie wydając to oświadczenie, które stanowi, cytuję, niezachwiane zaangażowanie na rzecz strategicznego celu, jakim jest wolna, niepodległa, demokratyczna i suwerenna Ukraina, w jej granicach uznawanych przez społeczność międzynarodową, zdolna do obrony oraz odstraszania przyszłej agresji.
0: I Trump to nie protestuje, prawda?
1: Nie tylko. Trump się pod tym podpisał i choć jeden z bardzo wybitnych politologów, kiedy dyskutowałem z nim wczoraj na temat mojego tego oryginalnego podejścia, powiedział, ach, Trump podpisze, co mu podsunął. Otóż tak nie jest. Tego rodzaju świadczenie jest przedtem bardzo długo szlifowane przez dyplomatów.
0: No tak, ale jeszcze o jedną rzecz chcę pana zapytać, bo ja nie jestem zwolenniczką spiskowych teorii dziejów, ale też nie wierzę w przypadki w tej sferze naszego życia, w tej globalnej polityce i decyzjach, które zapadają. Jaki związek z taką pewną uległością wobec w stosunku do poprzedniego stanowiska Donalda Trumpa ma to, co się wydarzyło na Bliskim Wschodzie, czyli ten pozorny sukces, bo o sukcesie trudno mówić, i to, jakie koszty poniosły Stany Zjednoczone, jak się wykosztowały tam. W grę wchodzą miliardy dolarów, 130 miliardów dolarów chyba, czytałam dzisiaj takie podsumowanie, Amerykanów mógł kosztować ten konflikt. I oni teraz będą potrzebowali, żeby ktoś od nich kupował, żeby ktoś u nich inwestował, żeby tę sytuację nieco odwrócić. Czy to nie ma jednego związku jedno z drugim, pana zdaniem?
1: No pani, na naszym świecie istnieje tak zwany efekt motyla. To znaczy, jeśli motyl zamacha skrzydełkami w Hongkongu, to u nas rośnie cena benzyny.

0: Otóż Trump na szczycie WWO ogłosił gotowość do przywrócenia i zaostrzenia sankcji uderzających w rosyjski sektor naftowo-gazowy, tak na flotę cieni.
1: Tak, bo otóż jeszcze tylko dodam porozumienie, naszym słuchaczom, że one zostały zawieszone, te sankcje, prawda, na jakiś czas.
0: One były zawieszone na 2 miesiące tak naprawdę, ale to przywrócenie sankcji, czy zagrożenie przywróceniem pełnych sankcji ułatwia oczywiście porozumienie z Iranem i perspektywa otwarcia cieśniny Ormuz, co ustabilizuje światowe rynki energii. Wcześniej Waszyngton tymczasowo, jak pani wspomniała, zawiesił restrykcje na rosyjską ropę, obawiając się globalnego kryzysu paliwowego, więc mieliśmy do czynienia z częstą w dyplomacji i w polityce z konkurencją priorytetów. Dzisiaj ten priorytet, jakim jest perspektywa odblokowania cieśniny Ormuz i popłynięcia ropy i gazu w świat, jakby uwalnia prezydenta Trumpa i pozwala jemu powiedzieć Moskwie, my wam dołożymy.
1: Czy chce pan powiedzieć, że jesteśmy w punkcie zwrotnym?
0: Trudno powiedzieć, bo prezydent Trump, jak wiem, jest bardzo specyficzną postacią. Kieruje się często emocjami i nie wiemy, czy nie nastąpi kolejny jakiś zwrot stanowiska, ale ja przyjąłem to oświadczenie z podpisem prezydenta Trumpa grupy G7 jako niesłychanie silne zjednoczenie stanowisk całego Zachodu w tej sprawie, z czym mieliśmy, jak pani wie, od pewnego czasu duży kłopot, żeby mówić o Zachodzie. Także jest to bez wątpienia sytuacja, którą powinniśmy odnotować. Powinniśmy traktować poważnie, a teraz sprawdzać fakty.
1: I ta reguła Europa kupuje w Stanach Zjednoczonych i przekazuje to Ukrainie, a bezpośredniego finansowania ze strony Amerykanów w Ukrainie nie ma?
0: Jest w kilku bardzo ważnych dziedzinach pomoc amerykańska, a mianowicie wywiad satelitarny i wywiad innego typu, który pozwala Ukrainie dokonywać tych ataków w głębi terytorium rosyjskiego, ponieważ Ukraina nie posiada własnych zdolności satelitarnych. Oczywiście troszkę pomaga Francja, troszkę pomaga Wielka Brytania, troszkę pomagają wywiady w innych formach, innych krajów, ale bez tej pomocy amerykańskiej uderzenie w głąb terytorium Federacji Rosyjskiej byłoby bardzo utrudnione. O Starlinkach już wspominaliśmy. Również są inne formy pomocy, o których się nie mówi, które ma też na pograniczu, powiedzmy sobie, wywiadowczo-wojskowego. Także również jest ten aspekt negatywny. Znaczy, gdyby Stany Zjednoczone powiedziały, my rzeczywiście inwestujemy w przyszłość w stosunki z Federacją Rosyjską, taką jak ona jest pod Putinem, to w tym momencie zaprzestanie wszelkich form pomocy dla Ukrainy byłoby krokiem logicznym, a to nie następuje.
1: A co dalej z amerykańskimi wojskami w Europie, pana zdaniem? Bo czytam, że Pete Hegseth zapowiada jednak mimo wszystko przegląd, jak tam nie ma konkretnych zapowiedzi, konkretnych decyzji, ale jak czytam przegląd, to od razu włącza mi się ten czujnik, tak?
0: Przegląd
1: czytaj ograniczenie.
0: Ten przegląd miał być już opublikowany pod koniec ubiegłego roku i najwyraźniej administracja amerykańska znowu podlega konfliktowi priorytetów czy interesów różnych grup czy różnych wizji, co jest bardzo interesujące, ponieważ gdy patrzymy na scenę waszyngtońską, to ostateczne słowo ma prezydent Trump we wszystkich sprawach. I najwyraźniej on nie ma tutaj zdecydowanego przekonania, więc z jednej strony jest zaskoczony, o tym czytaliśmy, zaskoczony był decyzją wycofania tych 5000 żołnierzy amerykańskich w Polsce, a z drugiej strony mamy później oświadczenie, że będzie więcej żołnierzy amerykańskich. Także ja nie jestem w stanie odpowiedzieć na panie pytanie, podobnie jak nikt nie jest w stanie odpowiedzieć, ponieważ my nie wiemy, jakie są zobowiązania finansowe przede wszystkim Stanów Zjednoczonych, bo to jest element niesłychanie istotny. I również jakie są priorytety. Utrzymanie na przykład baz amerykańskich w Niemczech ma charakter strategiczny, ponieważ bazy amerykańskie w Niemczech stanowią aspekt rozprzestrzeniania potęgi amerykańskiej na praktycznie biorąc nie tylko na Europę, nie tylko na Bliski Wschód i Afrykę, ale również na Azję Południową Wschodnią.
1: No to dlaczego Stany Zjednoczone likwidują ten strategiczny zasób?
0: One nie likwidują, one właśnie ogłaszają, że zmniejszymy, ale praktycznie rzecz biorąc nie zmniejszają i wycofanie.

kilku tysięcy żołnierzy amerykańskich z Niemiec nie ma wielkiego znaczenia. Ma ogromne znaczenie dla nas, nie tylko wojskowe, ale również przede wszystkim psychologiczne ze względu na stosunki, na sposób, w jaki Moskwa może patrzeć na perspektywę wpływania na sytuację w Europie. Trudno powiedzieć, czy można liczyć na to,

0: tyle zadawać sobie pytanie, czy grozi nam wojna z Rosją, tylko co powinniśmy wszyscy czynić, ażeby do tej wojny nie doszło.
1: No to Pit Hegseth mówi, co powinniśmy robić. Ten przegląd nazywa NATO 3.0 i on mówi tak, że coroczne składki członkowskie, te amerykańskie w NATO, będą uzależnione od tego, jak inne kraje będą realizowały swoje wydatki na obronę. No to już powiedziałabym, system naczyń połączonych, albo on to nazywa NATO będzie ulicą dwukierunkową, czyli jak nie będziecie płacić tyle co inni, to my będziemy płacić mniej. Znaczy, to, no, to trochę jest, brzmi to jak szantaż.
0: Panie redaktor, to nie jest nic nowego.
1: Ja wiem.
0: Tak naprawdę prezydenci amerykańscy od wielu lat, dekad nawet, mówili o tym, że Ameryka, że Europa powinna wziąć większą odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo. I nam było bardzo wygodnie. Jak ja mówię nam, to ja mówię o Europie. Nam było bardzo wygodnie. Ameryka zapewniała nam bezpieczeństwo, a myśmy się radośnie rozwijali gospodarczo, prawda? Ten Unia Europejska jest ogromnym sukcesem, prawda, że gdy politycy, którzy muszą się liczyć z kolejnymi wyborami, myślą o tym, jak pozyskać przychylność wyborców, to oni myślą, ile pieniędzy możemy na przykład skierować, nie wiem, na lecznictwo, na opiekę socjalną, na inne rzeczy, które są atrakcyjne dla wyborców. I niestety ten wyścig popularności sprawia, że kwestie obronne na przykład w Niemczech, ale również i w Wielkiej Brytanii stały się trzeciorzędne i dzisiaj oba te kraje bardzo szybko, zwłaszcza Niemcy, nadrabiają zaległości. Także Polska jest tutaj oczywiście we własnym interesie, nie dlatego, że chcemy komukolwiek zaimponować, tylko dlatego, żeby właśnie wojny nie doszło. Polska znajduje się tutaj na czele stawki, ale inni czynią bardzo wiele w tym samym kierunku. I Amerykanie mają rację.
1: Oczywiście, że mają.
0: Za własne.
1: Jasne, bo jak to pan powiedział, Europa rozwijała się, radośnie rozwijała się gospodarczo i Pit Hegseth mówi, my wiemy, że was na to stać.
0: Jak najbardziej. Tylko kwestia jest taka, że potem rządy, które często są słabymi rządami koalicyjnymi w bardzo wielu krajach europejskich, muszą pójść do własnego elektoratu i powiedzieć, bardzo nam przykro, ale nie będzie wzrostu emerytur, czy nie będzie rozszerzenia uprawnień socjalnych innego typu, bo musimy więcej płacić za obronę. To są wybory, którymi bardzo wiele partii się kieruje. Zwłaszcza patrzę z niepokojem na kilka krajów europejskich, w których na przykład jakaś mniejszościowa partia dla zdobycia popularności będzie chciała wystąpić jako partia pokoju i nagle zablokuje jakąś formę pomocy dla Ukrainy lub jakąś formę własnych zbrojeń. Mhm. To są realia polityczne, które nie są obce również i nam w Polsce.
1: NATO 2.0 kierowało się ku operacjom poza obszarem odpowiedzialności i sprawom, które nie miały nic wspólnego z walką. Zamiast czołgów, myśliwców i obrony przeciwlotniczej skupiono się na równości płci, zmianach klimatycznych i oszczędnościach w obronie. O kim myśli Pit Hegseth w sprawie tej równości płci?
0: No,
1: tak ogólnie, czy wskazuje palcem?
0: On myśli o liberalno-demokratycznej koncepcji systemu politycznego.
1: Ja wiem, tylko czy wskazuje któreś państwo palcem, czy to taka ogólna refleksja?
0: Nie, to jest ogólne, ale również wymierzone oczywiście w demokratów, zwłaszcza w radykalny odłam partii demokratycznej i to, co się działo w samym Pentagonie, ale to, co się działo na uniwersytetach. No, tam były na przykład punkty dla studentów z mniejszości etnicznych na przykład. I to jest likwidowane pod presją Białego Domu. Bo to jest Ameryka. Ameryka się bardzo poważnie zmienia pod tym względem, ale również to jest bardzo mocne uderzenie w Europę. My wiemy z różnych objawów, że obecna administracja i ruch MAGA, Make America Great Again, są bardzo Europie jako pewnej koncepcji cywilizacyjnej nieprzychylne. Oni uważają, że jesteśmy dekadenccy, że jesteśmy nadmiernie otwarci na wpływy właśnie lewackie, również otwarci na migrację, która zmienia charakter etniczny Europy i przemówienia zarówno wiceprezydenta J.D. Vance'a rok temu, w 2025 roku na konferencji monachijskiej w Monachium oraz przemówienie sekretarza stanu Rubio w tym roku pokazują zakres jakby pretensji tej administracji amerykańskiej, która wysuwa wobec Europy zarzuty na pograniczu rasizmu.
1: Ale chcę pan, ponieważ czas biegnie bardzo szybko, to na koniec chcę jeszcze pana zapytać, przywołał pan konferencję, po której Europa przecierała.

0: oczy ze zdumienia. Myślę oczywiście o J.D. Vance'ie, ale wtedy pojawiały się ze strony zwłaszcza amerykańskich wojskowych, tych w stanie spoczynku, bo oni mogli sobie pozwolić na takie komentarze. I one brzmiały tak w największym skrócie: droga Ameryko, uważaj, bo Europa się obudzi, ocknie i zacznie sobie sama radzić bez nas. Ja to upraszczam oczywiście, ale widzi pan taki kierunek, że Europa się budzi i zarówno gospodarczo, jak i militarnie zaczyna myśleć samodzielnie,
1: to znaczy...
0: delikatnie mówiąc.
1: Myśli samodzielnie w kierunku tego, co określamy jako autonomię lub suwerenność strategiczną, która ma mieć charakter zarówno gospodarczy, jak i handlowy, przemysłowo-handlowy, wojskowy, ale nie po to, ażeby się odciąć od Stanów Zjednoczonych, tylko po to, żeby wobec Stanów Zjednoczonych występować jako ceniony i doceniany partner.
0: Bo patrz, Mercosur, jakbyśmy na niego nie patrzyli, prawda, umowa z Indiami i rozmowy z Chinami, to się wszystko składa w taki jeden obraz, prawda, dążenia ku stabilnej pozycji, żeby nie, no samodzielności, ale takiej sensownie rozumianej.
1: Mamy problemy, musimy uwzględnić
0: to. No tutaj już
1: to.
0: Musimy kończyć niestety, tak?
1: No to skończmy.
0: Postawiłam pana w trudnej sytuacji. Dziękuję.
1: No chodzi o to, że powinniśmy zrozumieć, że Stany Zjednoczone kierują się swoją polityką wewnętrzną, głównie gospodarczą, ale również międzynarodową, z punktu widzenia wyłącznie jednego najważniejszego celu. To jest tej globalnej, no nie konkurencji, ale walki o przyszłość z Chinami.
0: Dziękuję.
1: Wszystko inne podlega tej polityce. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo. Eugeniusz Smolar z nami w Polskim Radiu 24.
2: Autopromocja.
3: Kryptowaluty, piramidy, bańki inwestycyjne. Czyli jak wizjonerzy i finansiści stali się przestępcami, a ich klienci z inwestorów bankrutami. Gościem programu Więcej niż Kryminał będzie profesor Marek Michalski, szef Katedry Prawa Gospodarczego i Gospodarki Cyfrowej UKSW. Dzisiaj po 22 w Polskim Radiu 24. Grzegorz Kalinowski, zapraszam.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
4: Jest 11.30, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Przełom w sprawie zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej. Policjanci i agenci ABW zatrzymali podejrzewanego mężczyznę, który miał gruziński paszport. Poinformował o tym premier Donald Tusk. Jak zaznaczył, służby pracują nad ustaleniem zleceniodawcy. Z tych komunikatów jasno wynika, że dowody są mocne, mówił w naszym studiu Andrzej Krajewski z Towarzystwa Dziennikarskiego.
5: To budzi uznanie, dlatego że no, spodziewaliśmy się, że skoro nie udało się go złapać w ciągu, nie wiem, pierwszych 6 godzin powiedzmy, prawda? Tym bardziej, że bliskość granicy białoruskiej, no tutaj takie względy przemawiały za tym, że być może on ucieknie. No, jak się okazuje, został złapany.
4: Śledztwo w sprawie tego zabójstwa przejął lubelski oddział prokuratury krajowej, a po południu więcej szczegółów mają podać szef MSWiA Marcin Kierwiński i minister odpowiedzialny za służby Tomasz Siemoniak. Sejm w trybie pilnym zajmuje się rządowym projektem ustawy, która umożliwi zbieranie informacji o zarobkach lekarzy po numerze PESEL. Paweł Bliźniuk z Koalicji Obywatelskiej uważa, że resort zdrowia i rządowe agencje muszą mieć te dane, choćby po to, by dokonać rewizji wycen świadczeń medycznych. Poza tym, jak dodał poseł, trzeba wyeliminować nieprawidłowości w systemie płac.
6: Wiemy też wszyscy, że lekarze naprawdę powinni dobrze zarabiać, bo odpowiadają za nasze życie i zdrowie, ale też przeszli bardzo ciężką, wymagającą ścieżkę edukacji. Natomiast tutaj trzeba to wyważyć, też spojrzeć na możliwości finansowe państwa, taką zasadność ekonomiczną, więc te dane są potrzebne.
4: Dodajmy, że premier Donald Tusk zażądał od zarządców Szpitala Południowego, czyli warszawskiego samorządu, informacji, czy była tam specjalna ścieżka przyjęć dla polityków. Jeśli coś takiego miało miejsce, to muszą polecieć głowy, mówił szef rządu. Katowice szykują się do wprowadzenia strefy czystego transportu. Obejmie ona rynek oraz ulice wokół niego. Na jej obszar wjadą pojazdy, które spełniają normy emisji spalin lub są objęte wyjątkami. Będą prowadzone kontrole, zapowiada prezydent Katowic Marcin Krupa.
7: Będzie możliwość kontroli zarówno za pośrednictwem kamer i sprawdzania, kto rzeczywiście wjeżdża do strefy, ale i również będzie możliwość podczas kontroli drogowych sprawdzania stanu technicznego pojazdu czy różnych innych wykroczeń, które może dany kierowca swoim pojazdem spowodować.
4: Strefa czystego transportu zacznie obowiązywać w Katowicach

0: 29 czerwca.
1: Dzień w Polskim Radiu 24.
2: Tak, trwa dzień w Polskim Radiu 24, 11.33. Przyznają Państwo, że ten czas biegnie bardzo, bardzo szybko. A na polskieradio24.pl podsumowujemy sprawę zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej. Donald Tusk ogłosił, że zatrzymano podejrzanego. To jest człowiek, który posługuje się gruzińskim paszportem, ale kim jest, tego jeszcze nie wiemy. 7 ran postrzałowych. Szczegóły zabójstwa Rosjanina także przypominamy na naszym portalu. 44-letni Robert K. został zastrzelony w poniedziałek rano między 9.30 a 45. Wtedy nieznany mężczyzna oddał w jego stronę kilka strzałów. Już wtedy wyglądało to na egzekucję. Więcej wiemy na ten temat. Polecam Państwu te najnowsze informacje. One są na naszym portalu.
1: Komentarz.
2: Ale na naszym portalu piszemy także o politykach Koalicji Obywatelskiej. Właściwie stawiamy pytanie, czy nie czekali w kolejce w Szpitalu Południowym na badania i kontakt z lekarzem. Sprawa nie zostanie zamieciona pod dywan. Tak mówi Karolina Pawliczak w Polskim Radiu 24 w rozmowie z Rochem Kowalskim. Pani poseł wspomina, że sprawa musi być wyjaśniona, bo obrzucić błotem jest łatwo, a potem zatrzeć te ślady jest gorzej. Pani poseł twierdzi, że nie wie, którzy politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być przyjmowani w Szpitalu Południowym poza kolejnością i przyznała, że na pewno te osoby będą się musiały wytłumaczyć, jeśli takie są. Pani poseł mówi też o patologicznym systemie ochrony zdrowia. No i o tym za chwilę porozmawiamy też z naszym gościem. A z nami pani Anna Gołębicka, Centrum imienia Adama Smitha. Dzień dobry, pani Anno.
3: Dzień dobry, witam państwa, witam panią.
2: Przypomnę tylko naszym słuchaczom, że pani Anna wszystko o systemie zdrowia wie, tak? Wszystko pani wie?
3: Myślę, że nie ma takiej osoby w Polsce, która wie wszystko, bo ten system jest tak niezmiernie skomplikowany,
2: w każdym razie
3: że zawsze są jakieś zakamarki, czego ktoś nie wie.
2: Dobrze, a ten system jest patologiczny pani zdaniem? Zacytuję panią poseł.
3: Moim zdaniem ten system jest, tak, właściwie on jest patologiczny, bo on od lat był taki wodzący na pokuszenie, dający przestrzeń do używania, a nawet nadużywania, nawet w literze prawa, niesłużący pacjentowi, skupiający się na procedurach opłacalnych, na procedurach nieopłacalnych, na pacjencie opłacalnym, nieopłacalnym, lekarzu super opłacanym i gorzej opłacanym.
2: Ale pani mówiła, ten system był, ale on taki jest i nic nie wskazuje na to, żeby przynajmniej w ciągu najbliższego półtora roku coś miało się zmienić, bo jak sądzę, zmiana radykalna mogłaby się okazać niezwykle niekorzystna politycznie.
3: O, ja myślę, że trudno o coś bardziej niekorzystnego politycznie, jak mamy teraz. I to nie jest zasługa, bo my tak się wbijamy strasznie w politykę ze zdrowiem. A zdrowie powinno się trzymać daleko od polityki, a blisko pacjenta i właśnie jego ścieżki, jego zdrowia i jego dochodzenia do sprawności. A my tu wbijamy w politykę, pojawiają się jakieś saloniki VIP. A ja myślę, że powinniśmy, jakby sprawa się rozlała. Wiemy, że król jest nagi, wiemy, jak takie sprawy wyglądają. Już wszyscy wiemy, że można system nadużywać, a system nie ma za dużo pieniędzy i miejsca na nadużywanie. I teraz ta rozmowa powinna się już przerodzić w to, co my wspólnie z tym systemem robimy. Bo dzisiaj mamy taką sytuację, że ten system jest w ogóle podzielony na te segmenty. Te segmenty się nie widzą. Czyli mamy podstawową opiekę zdrowotną, czyli tego lekarza rodzinnego. Potem mamy opiekę ambulatoryjną, czyli specjalistów. Później mamy szpitalnictwo. To szpitalnictwo ma kilku, a nawet czasem kilkunastu właścicieli. Jest na różnym jakby poziomie referencyjności, czyli tej specjalizacji. I ten pacjent jest jakby totalnie pogubiony w tym systemie. Coraz więcej wydaje pieniędzy prywatnie, mimo że płaci składkę zdrowotną. Mamy fatalne wyceny procedur, czyli mamy tak, że żeby szpital przetrwał finansowo, to musi wykonywać pewne procedury, które są dobrze wycenione i każdy szpital chce mieć te procedury, no bo jest jakby duża presja na wynik finansowy. Oczywiście nie zysk, tylko zerowy wynik finansowy. I w tym wszystkim pogubił pojawiło nam się to, co najważniejsze, czyli zespół, który leczy pacjenta.

0: dobro pacjenta, relacje nam się pogubiły, zaufanie nam się pogubiło. I to trzeba właśnie odbudować w tym momencie. Być może trzeba pomyśleć zupełnie o innym systemie wycen, o innym systemie płacenia. I to jest, myślę, że czasem jak się tak zaszoruje o dno, to jest dobry moment, bo można się od czegoś odbić.
1: No tak, ale inny system wycen, on został wprowadzony po to, żeby lekarze nie wyjeżdżali za granicę. W największym uproszczeniu, prawda? Żeby zatrzymać lekarzy w naszym kraju.
0: Właściwie to jest chyba za duże uproszczenie. Tak? On został tak stworzony, bo on się wydawał, że będzie efektywny, jak się wykorzysta jakby taki model, w którym za każdą procedurę się płaci osobno, że on jest tak ekonomicznie i tabelkowo bardzo sprawny. Natomiast okazało się, że w medycynie pewne rzeczy nie działają. Tak? Się
1: nie, pani Anno, ja mówię o samych zarobkach lekarzy. Nie o wycenach procedur.
0: Ale i tu też musimy, bo my bardzo często w tej przestrzeni publicznej jakby gubimy jakby prawdę. Czyli mieszają nam się dwie rzeczy. Jeżeli chodzi o zarobki lekarzy, to jedynym elementem, który reguluje zarobki lekarzy na tym rynku, jest ustawa o minimalnym wynagrodzeniu, czyli tak zwana ustawa podwyżkowa, na podstawie której lekarz specjalista od 1 lipca, czyli już z tą kolejną waloryzacją, ma zarabiać 12,5 tysiąca mniej więcej brutto. Czyli nawet nie na rękę, tylko brutto. I to jest jedyna determinanta, która mówi o zarobkach lekarzy.
1: Jaki lekarz? Zatrudniony na pełnym etacie w przychodni, w szpitalu?
0: Lekarz zatrudniony na podstawie umowy o pracę na pełny etat. Do tego oczywiście dochodzą jeszcze jakby dyżury, może dochodzić jeszcze jakaś poradnia do tego pełnego etatu, no bo większość lekarzy pracuje jakby więcej niż tylko i wyłącznie pełen etat. Ale to jest jedyne właściwie prawo, które mówi o zarobkach lekarza. Inne rzeczy są zdeterminowane właśnie tymi wycenami, gdzie żeby zdobyć lekarza, trzeba robić niemalże licytację, albo właściwie...
1: Konkursy, to się oficjalnie nazywa konkursy, tak.
0: Ale to jest tak, jakby trochę lekarze się postawili w takiej formule, kto da więcej, który szpital da więcej, czy jeden szpital da więcej, czy drugi szpital da więcej, a ty zapłacisz 50 zł więcej, to do ciebie, a ty 50 zł więcej, to do ciebie.
1: Ale, no i ale teraz jakby... pani Anno, ale ta sytuacja jest także związana z tym, że zwłaszcza przy okazji różnych protestów i informacji o kryzysach, ostatnio na przykład w szpitalach powiatowych, słyszymy, że szpital musi zapłacić tyle, ile chce lekarz, bo do tego konkursu staje na przykład jeden. Nie ma konkurencji, nie ma lekarzy.
0: No i to jest pytanie jest głębsze, bo należy zawsze, jeżeli mamy jakiś kłopot, to zadać pytanie, a dlaczego tak się dzieje? A być może dlatego, że my się skupiamy na tym, żeby mieć za dużo pewnego rodzaju oddziałów, tych, które są dobrze wyceniane. A może za bardzo politykom lokalnym zależy na tym, żeby utrzymać ten szpital, nawet jeśli on słabo leczy, to żeby tylko był w regionie. Może w ogóle trzeba inaczej pomyśleć o całej mapie świadczeń zdrowotnych w Polsce, bo jakby świat się zmienił. Myśmy żyli trochę jakby w takim świecie, że dobre miasto musi mieć, albo miasteczko musi mieć swój szpital. A ja bym powiedziała teraz, że dobre miasto czy dobre miasteczko musi mieć na wysokim poziomie opiekę medyczną dla swojego pacjenta, na przykład szybką ścieżkę do super szpitala specjalistycznego. Więc my naprawdę inaczej powinniśmy o tym, jakby o tym zupełnie pomyśleć, bo my się szarpiemy o tego jednego lekarza na 3 powiaty i dajemy im coraz wyższe stawki, a może nie potrzebujemy 3 oddziałów neurochirurgicznych w każdym powiecie, tylko potrzebujemy jeden, który będzie działał i będzie do niego szybki i sprawny dostęp, super transport, a na miejscu potrzebujemy zabezpieczenie w stanach nagłych.
1: Dlatego pani Anno mówię, że jest to ryzykowne politycznie, bo pacjent albo przyszły pacjent kieruje się często emocjami i jak usłyszy jeden szpital zamiast 3, to już nie dosłyszy tego, o czym pani powiedziała, czyli on będzie super wyposażony, będą w nim super specjalni liści i jeszcze pacjent zostanie w ekspresowym tempie dowieziony. Zostanie nam w głowie jeden szpital zamiast 3.
0: Bo za dużo jest w tym, pani redaktor, polityki. Polacy to są naprawdę mądrzy ludzie i gdybyśmy się wszyscy zatrzymali, nabrali trochę powietrza i posłuchali, jakie są w tej chwili rozwiązania. W tej chwili świat nie idzie w kierunku w takim, że pacjent ma długo leżeć w szpitalu. Pacjent ma być na najwyższym poziomie zaopatrzony w danym szpitalu, jeżeli ma na przykład operację jakiegoś ciężkiego nowotworu albo czegoś w szpitalu, który się specjalizuje w tym. Tam łóżko kosztuje najdrożej. Może dochodzić do siebie w szpitalu niższej

0: referencyjności. Więc to trzeba wziąć głęboki oddech, trochę się zastanowić, wymyślić ten system od nowa, ale z innym celem. Czyli nie, że my po prostu mamy biec na oślep, tylko z takim celem, że mamy leczyć naszych pacjentów, że mamy wprowadzać różnego rodzaju programy profilaktyczne, żeby nie dopuszczać do ciężkich chorób. Mamy 2026 rok, mamy inną demografię, mamy inne technologie, a my ciągle jedziemy tym systemem takim jeszcze z lat 50., do którego dołożyliśmy jakieś różnego rodzaju poprawki.
1: Pani analizy są rzeczowe i trafiają w punkt, ale zastanawiam się, jak często, od jak dawna pani mówi, musimy, powinniśmy, czas na zmianę.
0: Ja mówię od bardzo dawna, ale ja uważam, że kropla drąży skałę. Jeżeli nie będziemy w ogóle o tym mówili, to się nic nie wydarzy. A jeżeli będziemy o tym mówili, ale mówili nie rzucając granaty polityczne, tylko po prostu zastanawiając się z obywatelami, ile mają płacić składki zdrowotne i co za tą składkę zdrowotną dostaną, bo różne państwa się różnie ze swoimi obywatelami umawiają, co mają w ramach publicznych świadczeń zdrowotnych, a u nas trochę jest tak, że my byśmy chcieli jakby wszystko, tak jakbyśmy mieli nieograniczone na to środki finansowe. I teraz na przykład jak spojrzymy na ten model szwajcarski, w tym modelu szwajcarskim bardzo duża odpowiedzialność w ogóle za zdrowie jest przerzucona na jakby na tych obywateli Szwajcarii. W ogóle to pierwsze leczenie za jakąś kwotę zadeklarowaną odbywa się z budżetu jakby pacjenta. Pacjent dopłaca do swojego leczenia. No to jest taki bardzo model, jakby powiedziałabym, liberalny. Model amerykański jest w ogóle bardzo trudny dla pacjenta, bo tam są bardzo wysokie ubezpieczenia. Jak ktoś nie jest ubezpieczony i trafi do szpitala, to właściwie jest zrujnowany. Więc my musimy zobaczyć, jakie są różnego rodzaju modele na świecie i te opiekuńcze, na które się więcej płaci, czyli te na przykład skandynawskie, czy nawet niemiecki model, te, na które się mniej płaci, ale pacjent wtedy bierze trochę na siebie i wybrać wspólnie z obywatelami, co nam dokładnie pasuje, jak byśmy chcieli. Ważne jest to, żebyśmy się czuli w tym systemie bezpiecznie, a nie dali się tak też w ogóle takim PR-owym w ogóle wszystkim opowieściom poruszać, ponieważ to czasem jest niesprawiedliwe, bo są lekarze, którzy wodzą się na pokuszenie, nadużywają, ale są też lekarze, którzy zostają po godzinach, nie liczą swojego czasu. No i trochę, jak my to często mówimy, w systemie wygrywają konkurs na frajera. No więc w tej chwili jakby jedyne, co nam jest potrzebne, to trochę spokoju, trochę jakby zgody, trochę wzajemnego zaufania i wreszcie wzięcie się do roboty i wymyślenie, co my możemy z tym zrobić, żeby nie było tak, jak jest.
1: Pan doktor zarobił 1 600 000 złotych, zdaje się, tak pracował, jak wynika z jego kontraktów, bo ktoś to policzył, 11 godzin dziennie, w międzyczasie miał przestrzeń na pracę radnego, na kontakty z mediami, na aktywność w partyjnej młodzieżówce i tak dalej, i tak dalej. Ale przy okazji czytam, pani Anno, komentarze. Ktoś pisze, ja jestem ortopedą, zarabiam 100 tysięcy miesięcznie. Ktoś inny zarobił 3 miliony złotych, bo oprócz tego, że jest lekarzem, to jeszcze pełnił różne funkcje decyzyjne. To może się nie ma co oburzać na 1 600 000 pana doktora.
0: Wie pani co, zawsze jakby płaca, którą dostajemy, powinna być powiązana z pracą. I faktycznie, jeżeli lekarz pracuje na 1,5 etatu albo nawet na 2 etaty, chociaż też nie powinien tak pracować, bo lepiej jednak mieć wypoczętego lekarza na oddziale niż zmęczonego, ale jeżeli ktoś pracuje więcej, jeżeli jego praca jest bardzo odpowiedzialna, jeżeli to, co robi, jakby jest trudno zastępowalne, bo to też jest ważne w wycenie danej pracy, to powinien zarabiać za tą swoją pracę zdecydowanie więcej. Dlatego ten postulat lekarzy, gdzie oni mówią, że naszym takim, jak to się mówi w biznesie, benchmarkiem, czyli takim jakby złotym momentem, jeżeli chodzi o zarobki, to są około 3 średnie krajowe, że tyle średnio powinien zarabiać lekarz, czyli jakby w tej chwili to jest około 28-29 tysięcy złotych brutto. To jest pensja zdecydowanie wyższa niż jakby średnia nawet w najbardziej poszukiwanych zawodach, ale jak na 12 lat nauki i ogromną odpowiedzialność, bo prawda? Odpowiedzialność zwłaszcza za ludzkie życie.
1: To nie jest nic szczególnego, zwłaszcza, że lekarze nie tylko w naszym kraju zarabiają więcej niż inni, mówiąc delikatnie. To nie jest tylko nasza rzeczywistość.
0: No Tak, więc lekarze już w tej chwili nawet mówią, że chcieliby się, jakby chcieli, żeby tym benchmarkiem były trzy średnie krajowe, żeby się zastanowić nad jeden etat, jeden lek.

0: też zastanowić się nad tym, żeby być może tylko prywatna albo tylko publiczna ochrona zdrowia. Często rozmawiamy też o tych tak zwanych kapach, czyli o ograniczeniu od góry zarobków lekarzy, ale dla mnie mówienie tylko i wyłącznie o tych kapach, czyli o ograniczeniu od góry, też nie będzie dobrym rozwiązaniem, bo to jest tak trochę, jakbyście Państwo zapalili sobie palnik z gazem i od góry go przykrywali, ale na dole gaz będzie dalej się ulatniał, więc to grozi wybuchem. Więc to trzeba może od góry przykryć, ale też na dole oczywiście zakręcić. Więc w tej chwili przed nami tak naprawdę jest takie wielowymiarowe spojrzenie strategiczne, gdzie jest przyczyna, żeby nie leczyć tylko objawowo, tylko dojść do tej przyczyny i znaleźć rozwiązanie, które też nie jest takie PR-owe, bo to nie jest jedno hasło, bo to musi się składać z wielu naczyń połączonych.
1: Ja przyczyną są dostępne formy zatrudnienia dla lekarzy. Jedną z takich form jest ryczałt, dzięki któremu mogą sporo zarabiać i płacić nieduże na przykład składki zdrowotne. Informacje i to podsumowanie jest dzisiaj na stronie many.pl. Mogą Państwo znaleźć porównanie, ile zarabia na przykład lekarz na ryczałcie, a człowiek zatrudniony, albo inaczej, jakie składki zdrowotne płaci ktoś zatrudniony na ryczałcie lekarskim, a ktoś zatrudniony na umowie o pracę, na przykład.
0: I to jest kolejna rzecz. System hybrydowy, gdzie część pracuje na umowę o pracę, a część pracuje na kontrakcie, też niszczy w ogóle ten system i też niszczy to środowisko i też niszczy zaufanie. I proszę spojrzeć nawet w tej krótkiej rozmowie, ile my wymieniliśmy elementów, które trzeba wziąć pod uwagę, żeby coś z tego skonstruować na nowo.
1: A pomysł polityczny, znowu pomysł rozdzielenia pracy lekarzy na placówki publiczne i prywatne, jak się skończy? Czym się skończy?
0: No, trzeba było to dokładnie policzyć, bo też takie rozmawianie polityków oddzielmy, nie oddzielmy, czyli jakby zrobić badania opinii, czyli co lekarze by zadeklarowali, bo to jest tak, że lekarze widzą plusy i minusy, jak badamy w ogóle opinie lekarzy w obu przestrzeniach, czyli zawsze mówią, że ta przestrzeń publiczna pozwala się lepiej rozwijać, daje większe możliwości leczenia, a z kolei ta przestrzeń prywatna daje dużo lepszą organizację pracy. Czyli w publicznej ochronie zdrowia, kiedy my rozmawiamy o urlopie menstruacyjnym, część na przykład lekarzy nie ma swojej szafki, bo tak się zdarza. Ale z kolei jak ktoś idzie do prywatnej ochrony zdrowia, no to tam narzędzia do leczenia ma bardzo często jakby na dużo mniejszym, nawet nie tyle poziomie, tak, tylko są dużo bardziej ograniczone. No i w tej chwili jakby wszystkie takie mądre pomysły, które są zrzucane w przestrzeni publicznej, one muszą być przede wszystkim jakby przeliczone.
1: Ale pani patrzy na to, czy analizuje to z perspektywy lekarza, a ja chciałabym spojrzeć na to z perspektywy pacjenta. Nie wiem, czy ten rachunek jest tak prosty, jak mi się wydaje, ale jeżeli ograniczymy lekarzom możliwość zatrudnienia tylko do jednej formy, na przykład publicznej albo prywatnej, to będziemy potrzebowali dwa razy więcej specjalistów. W ogóle lekarzy.
0: Znaczy ja bym tego ja bym tego tak nie liczyła, bo w tej chwili jakby ta rzeczywistość
1: jest... No może nie dwa razy, ale tylko... potrzebowalibyśmy większej liczby lekarzy.
0: Znaczy na pewno nie dwa razy, bo teraz jakbym miała do czegoś to porównać, to teraz mamy w jednym wazonie przemieszany groch i przemieszany ryż. A my po prostu musimy w tych wazonach rozdzielić jedno i drugie. I to nie znaczy, że nam tych lekarzy ubędzie. Natomiast to jest taki najbardziej radykalny i najtrudniejszy chyba do wprowadzenia rozwiązanie, które byśmy wprowadzali. Ale są naprawdę różne inne narzędzia, zaczynając od tej wyceny świadczeń, bo to jest podstawa w ogóle tego całego bałaganu i tych wszystkich problemów. Od innego sposobu płacenia za te świadczenia. Pani od pieniędzy, Anno, które idą za zdrowiem.
1: Gdzie lepiej płacą? Nie wiem, czy to można tak uogólnić. W prywatnej służbie zdrowia czy publicznej?
0: No i właśnie to jest to, że my tego nie możemy uogólniać, bo jak mamy lekarza, który jest zwykłym internistą, no to on zarabia, jak pokazują dane zresztą statystyczne, około 25 tysięcy złotych brutto. Ale jak mamy lekarza, który jest w specjalności zabiegowej, czyli na przykład jest neurochirurgiem, no to on ma już tą sześciocyfrową pensję za rok. No więc lekarzowi dzisiaj jest nierówny. I teraz to jest tak.
1: No bo wie pani, do czego zmierzam? No bo jeśli lekarz będzie mógł zarobić z taką wąską specjalizacją, zabiegową na przykład, sześciocyfrową,

0: sześciocyfrową kwotę, to pójdzie tam, gdzie mu dadzą sześciocyfrową kwotę, a nie będzie no się kierował sentymentami.
1: To ja już tłumaczę. My, jeżeli chodzi o prywatny segment, wydajemy na te najprostszego typu usługi, czyli na opiekę specjalistyczną, na porady lekarskie. Jeżeli chodzi o tego lekarza, tego niezabiegowca, to on zarobi lepiej w prywatnej ochronie zdrowia, bo tam za wizytę dostanie więcej. Ale z kolei, jak mamy tego lekarza, na przykład mamy tego neurochirurga, to jego usługi w prywatnej ochronie zdrowia by były na tyle drogie, że Polaków nie stać na tego typu usługi. Więc on nie jest w stanie tam zarobić właściwie, no właśnie nie jest tam kompletnie w stanie zarobić.
0: Jasne, myślę też o jego warsztacie pracy. To znaczy, czy jest w Polsce na przykład taki prywatny szpital z tak dostępną technologią, sprzętem i lekami, w którym taki lekarz mógłby się zrealizować i po prostu pracować.
1: Mamy już w Polsce kilka szpitali prywatnych na bardzo wysokim poziomie, ale to jest jakby naprawdę bardzo mało. Czyli nie ma popytu na tych neurochirurgów, którym zapłacimy ogromne pieniądze w prywatnym szpitalu. Czyli ten przysłowiowy neurochirurg zarobi więcej w systemie publicznym, bo system publiczny zresztą działa trochę na zasadzie Pareto. Czyli my 80% naszych pieniędzy wydajemy właśnie na te najtrudniejsze przypadki. I teraz znowu, to jest mit, że ta prywatna ochrona zdrowia nam wszystko załatwi, bo ona nam załatwi ten dół systemu, czyli te jakby porady specjalistyczne. Ale już wyżej jakby musimy liczyć na właśnie na solidaryzm, na składkę zdrowotną i na system publiczny.
0: No może nam zagwarantuje jeszcze przyjemniejsze miejsce w poczekalni, może bardziej uprzejmy zespół. To się czasem zdarza. Ja nie mówię, że to, ja nie generalizuję oczywiście, ale...
1: Ale widzi pani,
0: bazuje
1: ale
0: bardziej na stereotypach.
1: Uśmiech w ogóle nikogo nie kosztuje. Bycie miłym nikogo nie kosztuje. Ale ta atmosfera, która się wytworzyła w publicznej ochronie zdrowia, ona skasowała, nie skasowała leczenia, ale skasowała w wielu przypadkach dobre obsługiwanie. Czyli to, że się czujemy nie przypadkiem, tylko że się czujemy człowiekiem, że nam ktoś coś wytłumaczy, że nas ktoś jakby serdecznie przywita. A to jest bardzo ważne. I nad tym, nawet nad poziomem medycyny w Polsce, bo ona jest na wysokim poziomie, ale nad poziomem obsługiwania, nad poziomem empatii, nad poziomem relacji i wewnątrz zespołów i z pacjentem, my musimy popracować. Bo dlaczego my dublujemy często te wizyty? Bo wychodzi pacjent po wizycie i nic nie rozumie. Dostaje jakąś karteczkę, nic nie rozumie, nie wie, co się z nim dzieje, a wystarczyłoby być może zainwestować te 5-7 minut więcej i dokładnie mu wytłumaczyć i wypuścić go z tego gabinetu w poczuciu bezpieczeństwa i w takim poczuciu, że wie, dokąd zmierza ze swoją terapią.
0: No tak, ale lekarz nie może tego zrobić, bo ma na pacjenta 15 minut.
1: No właśnie, no i to jest ta rozmowa o tym, żeby ten system był jakościowy, a nie był ilościowy. Bo później, jakbyśmy dołożyli 20% czasu do tej wizyty, to ten pacjent by nie wracał i nie byłoby... trzeba dołożyć drugie tyle czasu na tą wizytę. Dlatego my jesteśmy tacy właśnie szybcy, tacy nieuważni, tacy biegnący, tacy czujący się źle w tym systemie. A ten system ma mnóstwo i jakby pacjentów, którzy potrzebują opieki i też lekarzy, i pielęgniarek, i fizjoterapeutów, i diagnostów, którzy naprawdę są dobrymi ludźmi i porządnymi ludźmi, tylko są wtłoczeni w takie ramy, które jakby wodzą na pokuszenie i nie budują dobrej atmosfery.
0: Ja bazuję na stereotypach, bo muszę powiedzieć, że ja mam właściwie tylko dobre doświadczenia oprócz kilkunastu godzin na SOR-ze ostatnio w jednym z warszawskich szpitali i tak sobie pomyślałam, że fajnie by było spotkać tam na przykład panią Małgorzatę Kidawę-Błońską czekającą, podobnie jak inni. Dlaczego o niej mówię? Znowu nie chcę nikogo stygmatyzować, ale pojawiły się w przestrzeni domysły, że ten salonik to mógł jej dotyczyć i pani marszałek pisze na swoim X-ie tak. Obrzydliwy atak prawicowych mediów i polityków na mnie i mojego męża. Nigdy nie leczyłam się w szpitalu południowym. Mój mąż trafił tam ze względu na poważny stan zdrowia. Nigdy nie byliśmy w żadnym saloniku VIP. Do wczoraj nie wiedziałam, że taki istnieje. Sprawę szpitala trzeba rzetelnie wyjaśnić w oparciu o prawdę, a nie kłamstwa.
1: Ja to mam wrażenie, króciutko, że z tym salonikiem proszę. VIP to jest jak z kwiatem paproci. Wszyscy o nim mówią, ale nikt go nigdy nie widział.
0: Ja w ogóle gdzieś czytałam, że to nie był specjalnie stworzony na użytek właśnie oficjeli w szpitalu południowym, tylko on dotyczył innego wydziału, był stworzony oddział na użytek innych pacjentów, a z niego ktoś miał korzystać przy okazji, że to nie jest coś... Musimy kończyć, pani Anno.
1: Szpital południowy

0: zajmuje się in vitro i ma stworzone pomieszczenia dla rodziców, którzy starają się o swoje maluszki. I być może jest to dokładnie mowa o tym pokoju, tylko oczywiście musiała wkroczyć polityka i, jakby, musiała rzucić swoim granatem.
1: Dziękuję pani za komentarz. Anna Gołębicka, Centrum imienia Adama Smitha, z nami w Polskim Radiu 24. Dziękuję państwu za wspólny czas i życzę spokojnego popołudnia.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
2: Zdrowid. Po reklamie.

0: sumę wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Jest południe, Łukasz Jakubowski, dzień dobry. Ile powinni zarabiać medycy, jak zreformować system i gdzie w tym wszystkim jest pacjent? Na początek u nas Sejm i pilne prace nad przepisami o jawności zarobków lekarzy. Wpadł w ręce służb. Policja i ABW zatrzymały podejrzanego o udział w zabójstwie rosyjskiego artysty w Białej Podlaskiej. 44-latek mógł zginąć, bo krytykował Putina. Będą też dobre wieści ze świata. Jest porozumienie kończące wojnę Stanów Zjednoczonych z Iranem. Sprawdzimy, jak wpłynie to na ceny ropy. Zapraszam na szczegóły. Zaczynamy.
0: Suma wydarzeń.
1: Lekarze milionerzy pod lupą państwa. W trybie pilnym Sejm pracuje nad rządowymi przepisami o weryfikacji zarobków medyków. To reakcja na sprawę 28-letniego lekarza, który bez specjalizacji kierował SOR-em i tylko w zeszłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. To sprawa z Warszawy. Chodzi o byłego już radnego Koalicji Obywatelskiej Dawida Kacprzyka. Tym tematem zajmuje się Michał Fabisiak. Michale, witaj.
2: Dzień dobry.
1: Sprawa jest rozwojowa, a rządowy projekt to tylko wstęp do uzdrowienia sytuacji. Powiedz, co usłyszałeś na sejmowych korytarzach?
2: To prawda, poszczególne kluby koalicji rządowej przedstawiają własne propozycje tego, co zrobić z horrendalnymi wynagrodzeniami lekarzy. Konkretne propozycje zmian przedstawiła Lewica. To przede wszystkim wprowadzenie górnego pułapu wynagrodzeń lekarzy. Ugrupowanie Włodzimierza Czarzastego chce też, aby lekarze mogli pracować wyłącznie w publicznej lub prywatnej ochronie zdrowia. Tomasz Trela z Nowej Lewicy mówi, że potrzebna jest transparentna ewidencja czasu pracy lekarzy.
3: Myśmy przeliczyli, że przejmując władzę było na ochronę zdrowia 160 miliardów złotych. Teraz jest 250, a w przyszłym roku będzie 270. A tak naprawdę wszystko z tych większych kwot praktycznie idzie na wynagrodzenia. No to trzeba z tym systemem coś zrobić, nad nim zapanować. Jesteśmy otwarci do dyskusji, jesteśmy chętni do tej dyskusji, mimo tego, że zgodziliśmy się rok temu, żeby resort zdrowia nie był resortem politycznym.
2: Politycy wszystkich partii mówią zgodnie, lekarze powinni zarabiać godnie, ale dziś te zarobki są zbyt mocno wyśrubowane. Kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie, tak, ale nie kilkaset. Pytanie tylko, jak to zmienić.

0: Jest propozycja lewicy, którą pozytywnie zresztą ocenił premier Donald Tusk. Szef rządu powiedział też, że ma podobne pomysły. Własne zgłasza również PSL. Poseł ludowców Adam Dziedzic mówi, że być może należałoby zlikwidować kontrakty, w oparciu o które pracują dziś lekarze.
1: Trzeba pewnie odejść od systemu, który dzisiaj jest, czyli kontraktów. Proszę zobaczyć, szczególnie ta kwestia daje duże możliwości finansowania.
0: A jego klubowy kolega Jarosław Rzepa dodaje, że receptą może być reorganizacja szpitali, a zwłaszcza zmiana roli szpitali powiatowych.
2: Szpitale powiatowe mają być szpitalami uzupełniającymi, czyli współpracującymi z tymi szpitalami, żeby nie było podkupowania lekarzy, horrendalnych stawek, tylko po to, żeby oddział istniał, to się nam, załóżmy, kogoś prosi o to, żeby na tej liście płac był. Nie. Musimy to z tym całkowicie skończyć, czyli reorganizacja.
0: Wstępem do zmian systemowych i uporządkowania wynagrodzeń lekarzy ma być uchwalenie projektu, którego drugie czytanie odbędzie się dziś w Sejmie. Pozwoli on na uzyskanie rzetelnych danych o wynagrodzeniach pracowników medycznych oraz ich wpływie na koszty opieki zdrowotnej. Mówi o tym poseł Koalicji Obywatelskiej Patryk Jaskulski.
3: Myślę, że potrzebujemy dokonać pewnej weryfikacji tego, ile naprawdę lekarze mogą zarabiać, jak zarabiają, a później będziemy podejmować decyzje. Rozmawiamy przecież w końcu o publicznych pieniądzach, czyli pieniądzach wszystkich podatników, wszystkich obywateli.
0: Drugie czytanie tego projektu odbędzie się w Sejmie o godzinie 17. Zmiany w wynagrodzeniach lekarzy to jedno, odrębna kwestia to odpowiedzialność tych, którzy doprowadzili do tego, co wydarzyło się w Szpitalu Południowym. Lekarz milioner już stracił posadę. Wiele wskazuje na to, że wkrótce wie jego los podzielą ci, którzy umożliwili mu zarabianie tak wysokich pieniędzy.
4: Jak ukrócić zarobki lekarzy milionerów? Pracę Sejmu w tej sprawie śledzi dla nas Michał Fabisiak. Dziękujemy za relację. A po ujawnieniu zarobków Dawida Kacprzyka są też inne działania. Szpital Południowy w Warszawie rozwiązał umowę z tą osobą. Lecą też głowy. Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski wystąpił o zwolnienie dyrektorki do spraw medycznych. W tej sprawie obraduje... A może już zakończyła obrady Rada Nadzorcza Placówki? Pytamy o to Krzysztofa Kuczyńskiego, który jest przed Szpitalem Południowym. Krzysztofie, witaj.
5: Dzień dobry.
4: No to powiedz, czy jest już decyzja w sprawie zwolnienia tej dyrektorki?
5: Tak naprawdę nie wiemy, czy spotkanie Rady Nadzorczej Szpitala trwa, albo czy się w ogóle rozpoczęło. Wiemy natomiast, to jak już wcześniej wspomniałeś, z dotychczasowych ustaleń audytu wynika, że w szpitalu znaleziono wiele nieprawidłowości, które powinny skutkować odpowiedzialnością personalną, i takie informacje przekazał Stołeczny Ratusz. Wczoraj prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zwrócił się do Rady Szpitala, aby ta odwołała z funkcji członka zarządu i dyrektora do spraw medycznych placówki Agatę Kusz-Rynkun. To ona zatwierdzała grafiki lekarza Dawida Kacprzyka oraz wystawione przez niego faktury. Wczoraj szpital rozwiązał umowę z lekarzem. Sprawa radnego lekarza i tutaj milionera wzburzyła opinię publiczną po ujawnieniu jego oświadczenia majątkowego. Wynika z niego, że 29-letni Kacprzyk jest posiadaczem sportowego auta Porsche Panamera z 25 roku, a w rok zarobił w Szpitalu Południowym w Warszawie ponad 1,5 miliona złotych, nie mając nawet specjalizacji. Wczoraj prokuratura okręgowa w Warszawie podjęła czynności sprawdzające z urzędu w tej sprawie. Prokuratura sprawdzi również, czy na oddziale ratunkowym nie powstał system, który miał przyjmować niektórych pacjentów bez kolejki, mówi rzecznik prokuratury Piotr Skiba.
6: W zakresie podejrzenia stworzenia takiego systemu przyjmowania pacjentów w SOR Szpitala Południowego w Warszawie, który był oparty na przesłankach pozamedycznych, sprzecznych z zasadami triażu, co mogło narazić innych pacjentów SOR na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
5: Z dokumentacji medycznej oraz wypowiedzi pracowników szpitala wynika, że były koordynator SOR-u Dawid Kacprzyk miał stworzyć przychodnie dla polityków. Gdy inni pacjenci mieli czekać po kilka godzin na przyjęcie, to wpływowi działacze Koalicji Obywatelskiej mieli czekać po kilkanaście minut. Jednak najważniejszy z zarzutów to korzystanie przez wybranych pacjentów z osobnego pomieszczenia należącego formalnie do Warszawskiego Centrum Chorób Kręgosłupa, gdzie mieli być traktowani priorytetowo. Dosłownie godzinkę temu przed warszawskim szpitalem Południowym odbyła się konferencja członków Prawa i Sprawiedliwości. Politycy ugrupowania zapowiedzieli, że oczekują informacji na ten temat, kto korzystał z tak zwanego saloniku VIP.
4: Lecą głowy po doniesieniach o niebotycznych zarobkach lekarza ze Szpitala Południowego. Najnowsze informacje w tej sprawie zebrał Krzysztof Kuczyński. Krzysztofie, do usłyszenia. A o wymiar tej afery pytaliśmy na

0: Na naszej antenie Arkadiusza Gruszczyńskiego z Gazety Wyborczej. Jak mówił, wywołała ona największe zamieszanie od początku rządów koalicji 15 października.
1: Jest to afera największa, dlatego że ona odpowiada na społeczne niepokoje związane z kryzysem w ochronie zdrowia. Podręcznik politycznego zarządzania kryzysem mówi tak, że po pierwsze należy odwrócić uwagę opinii publicznej od tego jednego przypadku i to dzisiaj robi premier, to widać doskonale. Premier mówi oczywiście, że ten lekarz już nie jest w partii, partia się odcina. Jednocześnie Tusk mówi, że problemem jest cały system finansowania lekarzy, zatrudniania lekarzy, tego ile oni zarabiają i w jaki sposób można byłoby systemowo podejść do tego problemu, który narastał od lat.
0: I tak na naszej antenie mówił Arkadiusz Gruszczyński, a więcej komentarzy w tej sprawie zbieramy na polskieradio24.pl. Podejrzany o udział w zabójstwie w Białej Podlaskiej w rękach policji. Do zatrzymania doszło dziś rano pod Warszawą. W akcji brali udział m.in. kontrterroryści z BOA. W wyjaśnieniu tej sprawy zaangażowane są elitarne jednostki, podkreśla w rozmowie z nami Andrzej Krajewski z Towarzystwa Dziennikarskiego.
2: Można sądzić, że były jakieś nagrania, były jakieś zdjęcia, no bo musiała być jakaś podstawa do szukania. I to byli ludzie, którzy na podstawie tego, co udało się zebrać na miejscu, ja spekuluję oczywiście, bo nie mam żadnej dokładnej wiedzy na ten temat, potrafili stworzyć prawdopodobnie portret pamięciowy, potrafili dojść, kto to może być i co więcej, złapano go pod Warszawą, czyli musiały być jakieś sposoby przewidzenia, gdzie on może być, prawda? Bo początkowo szukano tylko w okolicy Białej Podlaskiej, potem województwo lubelskie, no i wreszcie, jak się okazuje, pod Warszawą. No, wyrazy uznania, pod warunkiem, że to ten. Teraz jest kwestia, jasne, czy będziemy potrafili udowodnić, że to on.
0: Mówił nam Adam Krajewski. Zatrzymany posługiwał się gruzińskim paszportem. Nasze służby ustalają jego rolę w zabójstwie rosyjskiego artysty oraz zleceniodawcę. Przypomnijmy, do zabójstwa w Białej Podlaskiej doszło w poniedziałek. Napastnik oddał aż 5 strzałów z bliskiej odległości. Ofiara to rosyjski artysta o pseudonimie Siemion Skrepecki, który otwarcie krytykował Władimira Putina. Wiele wskazuje na zabójstwo na zlecenie motywowane politycznie. Premier Tusk zdradził wczoraj, że polskie służby oferowały Skrepeckiemu ochronę, ale ten jej odmówił. Więcej szczegółów poznamy po 13:00. Konferencję w sprawie dotychczasowych ustaleń śledczych oraz dzisiejszego zatrzymania zapowiedzieli szef MSWiA Marcin Kierwiński i koordynator służb specjalnych minister Tomasz Siemoniak. Premier w drodze na unijny szczyt. W Brukseli Polska będzie naciskać na szybkie zmiany w metodzie przyznawania darmowych uprawnień do emisji CO2. Na szali jest przyszłość polskich firm i ochrona przed bankructwem. Donald Tusk ma o tym mówić wieczorem. Jak przekonują polscy dyplomaci, projekt wniosków przygotowany na to spotkanie jest dobry, ale szef rządu chce jeszcze je wzmocnić. Więcej w relacji Beaty Płomeckiej.
3: To wprawdzie nie jest szczyt na temat funkcjonowania systemu uprawnień do emisji CO2, ale każdy z przywódców może poruszyć tematy, na których mu zależy. Premier Donald Tusk ma domagać się szybkiej zmiany wskaźników, na podstawie których wyliczane są darmowe uprawnienia do emisji CO2. Te obecne wskaźniki są dla polskich firm, zwłaszcza z sektora energochłonnego, zabójcze. Chodzi o to, by te nowe były bardziej zróżnicowane i zapewniały indywidualne podejście. I co ważne, były z mocą wsteczną. W tej sprawie jest wprawdzie obietnica komisji, ale potwierdzenie jej przez europejskich przywódców i zapisanie we wnioskach ze szczytu sprawi, że komisja nie będzie się już mogła z tych obietnic wycofać. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Równolegle w Brukseli ważna narada ministrów obrony państw NATO. Dziś w kwaterze głównej Sojuszu Północnoatlantyckiego trwa sesja plenarna. Ministrowie omawiają tam najważniejsze dla NATO zagadnienia. To ostatnie takie spotkanie przed zaplanowanym na początek lipca szczytem sojuszu w Ankarze. Polskę w rozmowach reprezentuje szef MONU, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, a szczegóły zna Agnieszka Drążkiewicz.
4: Ministrowie obrony NATO omawiają strategię przed zbliżającym się szczytem sojuszu. Już wiadomo, bo zwracał na to uwagę obecny w Brukseli szef Pentagonu Pete Hegseth, że dyskusja skupi się głównie wokół zdolności europejskich sojuszników do odstraszania. Stąd jeszcze przed sesją plenarną odbyło się spotkanie grupy nuklearnej NATO.
5: Dla Polski to jest bardzo ważne, ponieważ jest i parasol nuklearny, sprawa francuska, jak i nuclear sharing dotycząca zdolności amerykańskich.
4: Mówił przed obradami szef MON wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, a na samym szczycie. W Ankarze każdy z

0: sojuszników będzie musiał zdać raport z obietnic złożonych w ubiegłym roku w Hadze. Chodzi o wydatki na obronność na poziomie 5% PKB. Polska będzie się mogła pochwalić, wypełnia postulat w 100%. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
1: Suma wydarzeń.
2: Świat odetchnął z ulgą. Jest przełom w sprawie wojny na Bliskim Wschodzie. Prezydenci Stanów Zjednoczonych i Iranu na odległość podpisali memorandum kończące konflikt. Nie oznacza to jednak natychmiastowego pokoju, bo szczegóły mają być negocjowane. Ze mną w studiu Przemysław Lis, który śledzi najnowsze doniesienia w tej sprawie. Witaj.
3: Dzień dobry.
2: No to co wiemy na ten moment?
3: Obie strony dały sobie 60 dni na opracowanie ostatecznej wersji porozumienia i zakończenia konfliktu. Wczoraj, co prawda, porozumienie w formie elektronicznej zostało podpisane przez prezydentów USA i Iranu, ale tym samym nie odwołano również jutrzejszego spotkania przedstawicieli stron w Szwajcarii. To tam będzie się tworzyć pełna i ostateczna wersja pokoju na Bliskim Wschodzie, a właściwie planu pokoju dla Bliskiego Wschodu. Na razie wiemy, że 14-punktowy dokument przewiduje natychmiastowe zniesienie amerykańskiej blokady ciśniny Ormus i bezpłatny przepływ statków co najmniej do końca negocjacji. Iran ma też zneutralizować zapasy wzbogaconego uranu, a w zamian uzyska zwolnienie z sankcji oraz plan odbudowy gospodarczej wartości co najmniej 300 miliardów dolarów. To, jak mówi amerykanista doktor habilitowany Wojciech Kwiatkowski z UKSW, można uznać za sukces Iranu.
4: Iran jest państwem, który w chwili obecnej przypomina Polskę z końcówki lat 80., jeżeli mówimy o tym takim zastoju gospodarczym, braku jakichkolwiek perspektyw rozwoju i tak dalej. Także dla Iranu ta sytuacja jest o tyle korzystna, że wedle tych zapowiedzi powstanie fundusz, który będzie zasilany przede wszystkim pieniędzmi państw z Zatoki Perskiej, który to fundusz będzie działał prorozwojowo, jeżeli chodzi o gospodarkę Iranu, energetykę, o infrastrukturę i tak dalej.
3: Amerykanista dodaje, że wstępne porozumienie to również sukces Stanów Zjednoczonych i samego Donalda Trumpa. Na stole jest bowiem anulowanie irańskiego programu nuklearnego oraz, co bardzo istotne, normalizacja stosunków pomiędzy Waszyngtonem a Teheranem.
4: Po pierwsze, mamy jasną deklarację dotyczącą broni jądrowej i jeżeli to będzie jeszcze sygnowane na poziomie Narodów Zjednoczonych, to jest coś takiego, co nigdy nie udało się uzyskać Obamie. On miał tylko to porozumienie, gdzie tam było kilka państw europejskich, ale de facto no, Iran mógł robić to, co chciał i to było poza kontrolą. I udało się Trumpowi rozwiązać coś, czego nie udało się prezydentom Stanów Zjednoczonych od prawie 50 lat, od Jimmy'ego Cartera. Nie udało się kwestii irańskiej jakoś pchnąć do przodu.
3: Pamiętajmy jednak, że nie wszyscy cieszą się z zapowiedzi pokoju na Bliskim Wschodzie. Jak powiedziała mi mieszkająca w Polsce Iranka Rana Ghos, jej rodacy mogą się czuć zdradzeni przez Stany Zjednoczone. W końcu wszyscy pamiętamy obietnice pomocy Irańczykom składane przez Donalda Trumpa na początku roku po brutalnej pacyfikacji protestów w Iranie.
5: Nic innego się nie wydarzy poza wzmocnieniem się tego reżimu. Rodzice młodzieży, które zostało zabite, oni dalej są w represji, oni dalej nie mogą nawet pójść na pogrzeb, na grób swojego dziecka bez jakiejś ingerencji tego reżimu, bez niszczenia grobu i straszne rzeczy, które się dzieją. I cały świat zamyka oczy na to.
3: Być może w końcowej wersji porozumienia znajdzie się zapis dotyczący złagodzenia represji przez reżim ajatollahów. Tego jednak na razie nie wiemy. Kolejnym ważnym pytaniem pozostaje również to, jak zachowa się Izrael.
4: Właśnie to jest największa niewiadoma, jak zachowa się w tej sytuacji Izrael, bo on ewidentnie był przez Trumpa teraz dociśnięty i sam premier i państwo żydowskie było dociśnięte przez Trumpa, a już wiemy, że w treści tego porozumienia pojawia się kwestia Libanu, czyli tego, na czym bardzo zależało Iranowi.
3: Izrael co prawda zgodził się na wstrzymanie ataków w Libanie, ale jak długo to potrwa, czy do końca negocjacji, czy będzie to stały pokój, tego na razie nie wiemy. A wszyscy wiemy i to od lat, znamy to z historii, że Bliski Wschód jest to miejsce wyjątkowo zapalne i pełne konfliktów. Więc czy uda się utrzymać to porozumienie i z sukcesem zakończyć negocjacje, na to na razie nie znamy odpowiedzi. Wiadomo jest jednak to, że ostateczną wersję pokoju dla Bliskiego Wschodu poznamy zapewne w połowie sierpnia, a negocjacje w tej sprawie ruszają jutro w Szwajcarii.
2: Warunki porozumienia między USA a Iranem, rozczarowani Irańczycy, którzy uciekli ze swojego kraju i pytania o postawę Izraela. O tym wszystkim mówił Przemysław Lis. Przemku, dziękujemy.
3: Dziękuję.
2: A jak uspokojenie sytuacji na Bliskim Wschodzie przełoży się na ceny ropy? Z zapowiedzi analityków wynika, że pozostaną wysokie przez kilka miesięcy.

0: tysięcy. Po zapowiedzi otwarcia cieśniny Ormus nie powróci od razu pełny eksport z Zatoki Perskiej. Powodem są miny, brak tankowców i uszkodzona infrastruktura. Szczegóły zna Wojciech Cegielski.
1: Najpierw trzeba rozminować cieśninę Ormus i przywrócić bezpieczny ruch statków. Większość armatorów może czekać na zakończenie tych prac przez 6 tygodni lub dłużej. W Zatoce Perskiej stoi obecnie 118 załadowanych tankowców, ale ich wyprowadzenie będzie wolniejsze niż zwykle. Później producenci muszą zwiększyć wydobycie, a rafinerie wrócić do pełnej pracy. Analitycy oczekują, że produkcja w Zatoce osiągnie do połowy lipca 30 do 50% poziomu sprzed wojny. Do końca roku ma wzrosnąć do 80 lub 90%. Morgan Stanley prognozuje niedobór podaży ropy w trzecim kwartale. Bank szacuje średnią cenę ropy Brent na $90 latem i $80 w ostatnim kwartale roku. Dodatkową presję mogą wywołać niskie zapasy i ryzyko wznowienia walk. Wojciech Cegielski, Polskie Radio.
0: Przed wojną ropa Brent kosztowała około $60 za baryłkę. W maju cena przekraczała $110, a po ogłoszeniu porozumienia spadła poniżej $80 za baryłkę. Wycofanie tzw. chronionej ceny paliw zapowiada tymczasem premier Węgier. Chodzi o system ograniczający wzrost cen benzyny i oleju napędowego. Szef rządu argumentuje, że ceny rynkowe spadają poniżej poziomu ustalonego w ramach ochronnego mechanizmu. Więcej w redakcji Piotra Piętki.
2: Decyzja oznacza odejście od rozwiązania wprowadzonego jeszcze przez rząd Viktora Orbana w związku z kryzysem energetycznym. Wcześniej Peter Modior zapowiadał, że po przejęciu władzy system zostanie utrzymany. Po rozmowach z kierownictwem koncernu paliwowego MOL zadeklarował, że chroniona cena paliw pozostanie zarówno dla benzyny, jak i oleju napędowego. Według obecnego stanowiska rządu sytuacja na rynku zmieniła się. Spadły ceny ropy, a forint się umocnił, dzięki czemu paliwa na stacjach schodzą poniżej poziomu ochronnego. Peter Modior podkreśla, że rezygnacja z systemu nie oznacza pozostawienia kierowców bez wsparcia. Wskazuje m.in. na utrzymanie obniżonego podatku akcyzowego i działania MOL mające ograniczać marże. Dla nowego gabinetu jest to jeden z pierwszych testów gospodarczych. Rząd Petera Modiora musi pogodzić obietnicę ochrony poziomu życia z zapowiedzią odejścia od części rozwiązań stosowanych przez poprzednią władzę. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
0: Więcej tematów gospodarczych w naszym magazynie Saldo zaraz po sumie wydarzeń. Zapraszam w imieniu Marka Klapy. A teraz o kolejnej ukraińskiej ofensywie. Po dronowym ataku płonie rafineria w Moskwie. Nad ranem stolicę Rosji zaatakowało ponad 180 ukraińskich bezzałogowców. Łącznie na terytorium Rosji zestrzelono ponad 500 dronów. To drugi w tym tygodniu zmasowany atak na miasto i moskiewską aglomerację. Redakcja Macieja Jastrzębskiego.
3: Mieszkańcy przedmieść Moskwy widzieli przelatujące nad ich domami drony i słyszeli dźwięk wystrzałów działek obrony powietrznej. Później zobaczyli też czarny dym unoszący się nad miejscową rafinerią. Informację o uderzeniu w zakład potwierdził mer miasta, Siergiej Sobianin. Urzędnik poinformował również o upadku fragmentów bezzałogowców na terytorium centrum handlowego Sadowod. Ukraińskie drony uszkodziły wielopiętrowe bloki w podmoskiewskich miasteczkach Żukowskim, Czechowie, Lubiercach i Pawłowskiej Posadzie. Czasowo zamknięte są stołeczne porty lotnicze. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
0: W Hucie Pieniackiej na Ukrainie kończą się poszukiwania szczątków ofiar rzezi wołyńskiej. W odnalezionej zbiorowej mogile może znajdować się kilkaset ofiar. Następnym etapem prac będą ekshumacje. Te rozpoczną się jednak najprawdopodobniej w przyszłym roku. Więcej o tym Paweł Buszko.
4: Archeologowie przez ponad tydzień metodą odkrywkową przebadali 4000 metrów kwadratowych terytorium, tam gdzie kiedyś istniała wieś Huta Pieniacka. Odnaleziono wielką zbiorową mogiłę tych, którzy ponad 80 lat temu zostali zamordowani przez ukraińskich nacjonalistów, wyjaśnia mi pracujący w Hucie Pieniackiej ksiądz Tomasz Trzaska z Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN.
5: Mogiła ma ponad 70 metrów kwadratowych. Szacujemy, że to może być kilkaset osób, 300 czy 500 czy 600.
4: Dziś archeologowie zabezpieczą miejsce badań, następnie wystąpią do strony ukraińskiej o pozwolenie na ekshumację i ponowny godny pochówek. Oczekiwanie na decyzję może potrwać kilka miesięcy, a same ekshumacje także potrwają co najmniej 2 miesiące, dlatego prawdopodobnie rozpoczną się wiosną przyszłego roku. Paweł Buszko, Polskie Radio.
6: Suma wydarzeń.
0: Ma podnosić świadomość na temat zagrożeń związanych z hejtem i promować tolerancję. Obchodzimy Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Mowie Nienawiści. Ustanowiony został przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Każdy z nas jest inny i będziemy się ze sobą spierać, ale należy odróżnić krytykę od hejtu, mówi Agata Wierny, mediatorka i specjalistka w zakresie przeciwdziałania przemocy.
6: Krytyka to jest informacja zwrotna dla osoby, że jej działanie... Ja mam

0: na to inny pomysł, nie podoba mi się takie działanie. Hejt będzie już o osobie, że ty jesteś jakaś, ty jesteś jakiś. Bo jest różnicą, jeśli ja powiem zrobiłeś, zrobiłaś to źle, nie podoba mi się to, a jest różnica, jeśli powiem jesteś beznadziejna, kompletnie do niczego.
1: Mowa nienawiści to każda forma wypowiedzi, która rozpowszechnia

0: To w ramach konferencji The Future with AI. Przyszłość z AI. Mowa o Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie trwają rozmowy o przyszłości sztucznej inteligencji i jej etycznym rozwoju. Sztuczna inteligencja weszła już na stałe do naszego życia, jest tak samo pomocna, jak niebezpieczna, zaznacza rektor KUL ksiądz profesor Mirosław Kalinowski.
1: Tam nie ma człowieka, to jest maszyna, która na bazie tysięcy, może milionów różnych informacji, wprowadzonych danych sprawia, że nie do końca potrafimy mądrze z tego korzystać. Dlatego refleksja jest bardzo potrzebna i uświadamianie, by mówić, że bardziej ufać bliskim, a nie sztucznej inteligencji, która bardzo pomaga analizować dane. Natomiast co jej brakuje, to tego, co nazywamy duszą człowieka. Nie rozumie współczucia, dobroci, przyjacielskiego spotkania, relacji międzyludzkiej.
0: Dziś podpisano też dokument zainicjowany przez Watykan. To program promujący etyczny rozwój sztucznej inteligencji. Czerwiec z miesiącem świadomości czerniaka. Profilaktyka raka skóry jest kluczowa, bo pozwala na wczesne wykrycie zmian wyleczalnych niemal w 100%, przypomina dermatolożka Anna Michalak-Stroma.
2: W tym momencie świadomość nowotworów skóry wzrasta w społeczeństwie. Szczególnie ta populacja młodsza już jest świadoma, że korzystanie z promieniowania słonecznego w dużych ilościach, korzystanie z solarów to jest nic dobrego. Także mamy lepsze metody diagnostyczne. Teraz nie tylko już oko, ale badanie dermoskopowe jest standardem w każdej poradni dermatologicznej, więc wychwycenie zmian nowotworowych na bardzo wczesnym etapie jest możliwe.
0: Od jutra w całej Polsce ma być upalnie. Lekarze przypominają o odpowiedniej ochronie skóry, zwłaszcza o kremach z filtrem. W zeszłym roku lekarze wykryli około 2000 czerniaków i 20000 przypadków raka podstawno-komórkowego skóry.
3: Suma wydarzeń. Informacje sportowe.
0: Informacje sportowe i sportowe emocje na pewno mundialowe. Anglia pokonała Chorwację 4-2 w swoim pierwszym meczu Mistrzostw Świata. Reprezentacja Anglii wysłała rywalom mocny sygnał, choć nie uniknęła błędów w defensywie. Po spotkaniu w angielskich mediach dominują pochwały dla ofensywy i wezwania do poprawy gry w obronie. Komentarze na ten temat zebrała Anna Rączkowska.
4: Brytyjscy komentatorzy są zgodni. Anglia rozpoczęła mundial w dobrym stylu, ale nie był to występ pozbawiony wad. W wielu relacjach powtarza się podobna ocena. Atak wygląda jak jeden z najmocniejszych na turnieju, natomiast obrona wciąż do poprawy. Dziennikarze zwracają uwagę, że Chorwacja dwukrotnie doprowadziła do remisu i przez długie fragmenty meczu sprawiała Anglikom problemy. Dopiero po przerwie Anglia przejęła pełną kontrolę nad wydarzeniami na boisku. Według brytyjskich mediów właśnie reakcja zespołu na trudne momenty była jednym z największych pozytywów tego wieczoru. The Guardian ocenia, że Anglia pokazała mistrzowską jakość w ataku, ale jednocześnie pozwalała Chorwatom zbyt łatwo dochodzić do sytuacji pod własną bramką. Sportowe portale piszą o idealnym początku mundialu, ale przypominają, że droga do końcowego sukcesu jest jeszcze bardzo długa. Po pierwszej kolejce spotkań Anglia objęła prowadzenie w grupie L. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: W innym meczu grupy L w Toronto reprezentacja Gany pokonała Panamę 1-0. Natomiast w starciu grupy K w stolicy Meksyku reprezentacja Kolumbii pokonała Uzbekistan 3-1. A dziś kluczowy mecz przed Czechami, naszymi południowymi sąsiadami. Po porażce z Koreą Południową, która skomplikowała sprawę ewentualnego wyjścia z grupy, zagrają oni z RPA. O możliwościach obu drużyn więcej wie Wojciech Stopba.
5: Na papierze RPA jest najłatwiejszym grupowym rywalem, ale żeby wygrać, Czesi muszą uwierzyć w swoje możliwości i zagrać odważniej, napisał dziennik Mladá Fronta Dnes. Jak dodali dziennikarze, niełatwe zadanie stoi przed samym selekcjonerem Mirosławem Kołbkiem. Szkoleniowiec opierający zespół na defensywie musi wystawić skład zdolny do wywierania presji i kontrolowania przebiegu meczu. Zmiany w zestawieniu będą, zapowiedział Kołbek bez podawania szczegółów. Z kolei kapitan czeskiej reprezentacji, Ladislav Krejci, podkreślił, że drużyna ma świadomość stawki spotkania. Wiemy, jak ważny jest to mecz i jak powinniśmy do niego podejść. Nie powiedziałbym jednak, że znaleźliśmy się pod ścianą. Oczywiście zrobimy wszystko, by wygrać, bo wiemy, jak dzisiejszy wynik przełoży się na resztę turnieju. Mecz Czechy RPA będzie drugim w historii piłkarskich mistrzostw świata, który sędziować będzie kobieta. Główną arbiterką będzie Amerykanka Tori Penso. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
0: Początek tego spotkania o 18, ale jeszcze na moment zostańmy przy mundialowym rozkładzie jazdy. Także dziś Szwajcaria zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną, to o 21, a w nocy, to już dla wytrwałych, czekają nas dwa ciekawe

0: starcia Kataru z Kanadą i Meksyku z Koreą Południową. Mundialowe relacje, analizy i wyniki na polskieradio24.pl. I tymi sportowymi zapowiedziami kończymy sumę wydarzeń. Magazyn przygotował Łukasz Pastor. Łukaszu, bardzo dziękuję. A z Państwem słyszę się w informacjach o 13. Do usłyszenia.
1: To była suma wydarzeń. Reklama.
2: Tu Polskie Radio Warszawa.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
1: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
4: Co się pan tak pcha? Nie widzi pan, że tu stoję?
5: Ma pani rację. Nie widzę.
4: Och, przepraszam, nie zauważyłam białej laski.
6: Misja i rozwój to hasło naszej fundacji. Działamy, by minimalizować trudności i bariery, z którymi zmagają się osoby z dysfunkcją wzroku. Na stronie internetowej Fundacji MIR osoby niewidome i słabowidzące oraz ich rodziny znajdą informacje pomocne w codziennym funkcjonowaniu. Jeśli chcesz i możesz nam pomóc, serdecznie zapraszamy do współpracy. www.mir.org.pl.
1: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
7: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, zawsze o 21.06. Rozmawiam o wszystkim. Tu nie ma tematów tabu. Wszystko jest tematem. Paweł Wojewódka, pomówmy o tym.
1: Autopromocja.
8: Tu Polskie Radio 24, jest 12.30.
1: Saldo, magazyn gospodarczy.
8: Dziś w magazynie gospodarczym przyszłość polskich kolei. Mapa sieci połączeń mocno się zmieni, ale wiemy już, że nie będą to szprychy zbiegające się w okolicach Portu Polska, a raczej sieć, która połączy różne części naszego kraju. O kolei przyszłości, nie tylko o tej dużych prędkości, ale się zrymowało. Porozmawiamy już za chwilę z naszym gościem. Marek Klapa, zapraszam. Ale wcześniej ważne informacje gospodarcze. Analitycy przewidują, że ceny ropy pozostaną wysokie przez kilka miesięcy. Podpisane porozumienie USA i Iranu oraz zapowiedź otwartej cieśniny Ormus nie przywrócą od razu pełnego eksportu z Zatoki Perskiej. Powodem są miny, brak tankowców i uszkodzenie infrastruktury. W tej chwili ropa WTI, spojrzę na wykres, kosztuje $74, a Brent $78 za baryłkę. Oczywiście jest dużo taniej niż na przykład dwa tygodnie temu, ale też drożej niż przed wojną. I ten stan może się utrzymać. Polska powoli wygasza CPN, ale nie jest w tym sama. Premier Węgier Peter Modziar zapowiedział wycofanie tak zwanej chronionej ceny paliw, czyli systemu ograniczającego wzrost cen benzyny i oleju napędowego. Szef rządu argumentuje, że ceny rynkowe spadają poniżej poziomu ustalonego w ramach ochronnego mechanizmu, a decyzja oznacza odejście od rozwiązania wprowadzonego jeszcze przez rząd Viktora Orbana w związku z kryzysem energetycznym. Wcześniej Peter Modziar zapowiedział, że po przejęciu władzy system zostanie utrzymany, ale po rozmowach z kierownictwem koncernu paliwowego MOL zadeklarował, że chroniona cena paliw pozostanie zarówno dla benzyny, jak i oleju napędowego. To się wszystko zmienia. Ja jeszcze zerknę na ceny paliw na jutro, bo właśnie pojawiła się depesza z informacjami odnośnie cen, jakie będą obowiązywały jutro. I tak, benzyna 95 ma kosztować maksymalnie 6 zł, 98 6,66, a olej napędowy 6 zł i 20 groszy za litr. A teraz zobaczmy, co dzieje się na rynkach. I niestety, jeżeli chodzi o warszawską giełdę, tutaj czerwień dominuje właściwie na wszystkich głównych indeksach. WIG traci w tej chwili 0,92%, WIG 21,3%, MWIG 40,19%, a SWIG 80,51%. I ten stan trwa właściwie od rana. A na giełdach europejskich zyskują te giełdy, które wczoraj traciły.

0: I na przykład giełda w Paryżu, indeks Coqueron zyskuje, ale jest to raczej symboliczny wzrost. To jeszcze w takim razie ceny walut i te notowania, które obowiązują w tej chwili. Za 1 euro płacimy 4,25 zł. Dolar amerykański wyceniany jest na 3,71. Tutaj wyraźnie widać, jak amerykańska waluta wzmocniła się po ostatnich doniesieniach. Frank szwajcarski 4,62 i funt brytyjski 4,91.
1: Saldo, magazyn gospodarczy.
0: A moim i Państwa gościem w studiu Polskiego Radia 24 jest pan Piotr Rachwalski, wiceprezes spółki Centralny Port Komunikacyjny, która to spółka zajmuje się realizacją projektu Port Polska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Państwa.
0: To dodam jeszcze, że zajmuje się pan koleją w CPK.
2: Tak, w zarządzie spółki odpowiadam za tą część kolejową, może niezbyt głośną, ale zajmującą 2/3 budżetu. Projektu.
0: No ale głośno w ostatnich dniach, bo oto dowiedzieliśmy się, że tutaj zmienia się podejście i koncepcja do tego, jak ta sieć kolejowa ma w Polsce wyglądać. Wiemy już, że nie będą to szprychy. Mówimy tutaj o rozwiązaniu, które możemy porównać do sieci, która łączy różne regiony naszego państwa. Jak to będzie wyglądało w praktyce i dlaczego szprychy zostały odłożone lub, mówiąc bardziej brutalnie, wyrzucone do kosza?
2: Przede wszystkim koncepcja szprych zakładała swego, była oparta o model centralizacji, centralistyczny w oparciu o główny węzeł, czyli zapewniały dojazd szybki i sprawny, ale do jednego punktu, którym było to duże lotnisko, oraz do Warszawy. Tymczasem nasz kraj rozwija się w oparciu o wiele ośrodków. Ten rozwój policentryczny musi być również uwzględniony w projektowaniu sieci kolejowej. Mamy wiele ośrodków regionalnych, to jest naszą siłą. To są argumenty, które trzeba uwzględnić. Nie da się, mówiąc krótko, rozwijać kraju nowoczesnego w XXI wieku w oparciu o XIX-wieczną sieć połączeń, bo taką mamy de facto w 90% naszą sieć połączeń kolejowych budowali zaborcy.
0: Niektórzy mówią, że zabory widać, kiedy patrzymy na mapę, czyli tu, gdzie był zabór pruski, ta sieć jest gęsta, tu, gdzie był zabór rosyjski, ona zdecydowanie inaczej wygląda, no i to naprawdę widać, jak taką mapę historyczną możemy
2: rozłożyć. Tak jest. My te ostatnie miejsca próbujemy połączyć, gdzie brakuje na granicach tych zaborów połączeń. Jednym z bardziej brakujących odcinków, najbardziej brakującym odcinkiem polskiej sieci kolejowej, który uzupełniamy w zasadzie jeszcze przed rokiem 35, czyli przed startem realizacji tego projektu ZSK, o którym mówiliśmy, jest połączenie z Łodzi, czy z okolic Radza tak naprawdę do Wrocławia. Jest to najbardziej brakujący element polskiej sieci kolejowej, który radykalnie skróci czas przejazdu. Obecnie czas przejazdu do Wrocławia to jest od 3,5, a tak naprawdę większość pociągów powyżej 4 godzin jedzie. My będziemy jechali w lekko ponad 1,5 godziny.
0: No to rzeczywiście wygląda to zachęcająco i też fakt, że z wielu miast wojewódzkich naszego kraju, kiedy ten plan zostanie zrealizowany, no będzie można dojechać na przykład w godzinę albo w niewiele ponad godzinę, czyli mniej więcej tyle, ile z Białołęki na Mokotów.
2: Tak jest. Chcemy przybliżyć, jak gdyby kraj między sobą, skupić go, te miejscowości dalej położone, by rozwijały się równomiernie, korzystając z tego, że nasze aglomeracje, z ich 8 tak naprawdę tych metropolii dużych, są tymi ośrodkami, które rozwijają się szybciej i ściągają do siebie mieszkańców, często kosztem właśnie regionów. Chcemy zapewnić, by można było korzystać z tych uroków, które ewidentnie są, tak, jeśli chodzi o kulturę, miejsca pracy, ekonomię, czy służbę zdrowia, czy edukację, czyli korzystać z tych plusów wielkich metropolii, niekoniecznie musieć przeprowadzać się do nich, tak, i powodować korki, kongestie, dojeżdżając samochodami. Chcemy zapewnić możliwość dojazdu między tymi głównymi ośrodkami w czasie 100 minut, dlatego mówimy tu o Polsce 100 minut jako takim programie i założeniu, oraz połączyć te ośrodki nie tylko z Warszawą, ale i między sobą i z ośrodkami również subregionalnymi. Mamy w Polsce około 50 ośrodków, to są tak mniej więcej, można by powiedzieć, były miasta wojewódzkie, ale nie tylko. Inne duże ośrodki typu Grudziądz, Rybnik, czy Jastrzębie-Zdrój, które również zostaną skomunikowane między sobą i one stanowią takie centra rozwoju. My, opracowując zintegrowaną sieć kolejową, korzystaliśmy nie tylko z wiedzy na temat przewozów, z wiedzy z korzystania z kart Visa, z telefonów komórkowych, z danych do

0: dotyczących biletów czy przewozów na drogach i badaniach ruchu, czy badaniach związanych z pisem powszechnym, ale tutaj także korzystaliśmy z wiedzy właśnie Instytutu Rozwoju Miast i Regionów, który przeanalizował polską sieć osadniczą pod kątem właśnie tego równomiernego rozwoju. Ta nasza sieć ma odpowiedzieć na te wyzwania.
1: To jest bardzo ciekawe, o czym pan mówi, bo to oczywiście nie wygląda tak, że rozkładamy mapę Polski, bierzemy linijkę, cyrkiel nie będzie potrzebny, ale ołówek i próbujemy tutaj rozrysować jakąś sieć. To jest oczywiście bardzo skomplikowany proces, bo ta sieć musi nam służyć na lata. No i trzeba wziąć pod uwagę chociażby takie aspekty jak turystyczne obłożenie niektórych miejscowości, ale również potrzeby wojska.
0: Oczywiście. My opracowując ZSK pracowaliśmy nie tylko z ekspertami z logistyki Sztabu Generalnego, ale jak wspomniałem, Instytutem Rozwoju Miast i Regionów, również z wszystkimi urzędami marszałkowskimi, które odpowiadają za zarówno rozwój regionalny, ale także za transport w swoich regionach. I tutaj pogodzenie tych funkcji, tak jak pan redaktor stwierdził, nie jest łatwe. To może w pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że trochę się, można powiedzieć, wpadliśmy jak śliwka w kompot i podjęliśmy się zadania, które jest bardzo trudne. Z jakiegoś powodu nie zrobiono takiego planu w dwudziestoleciu międzywojennym. Z jakiegoś powodu nie opracowano takiego dokumentu, który był zatwierdzony jako rządowy plan rozwoju sieci kolejowej za czasów PRL-u i przez ostatnie 35 lat. Zdałem sobie z tego sprawę, ponieważ jest to o tyle trudne i dlatego tego nie zrobiono, że trzeba pogodzić interesy czasami sprzeczne. Interesy właśnie wojska, interesy szybkich przewozów dalekobieżnych, interesy marszałków, którzy są zainteresowani przewozami regionalnymi. To są zupełnie inny charakter, tak? Inne prędkości, inna liczba przystanków i tak dalej. I na tej samej sieci jeszcze musimy też uwzględnić właśnie te rozrastające się nasze metropolie, czyli transport aglomeracyjny, który rozwija się bujnie, bo jest tym remedium na właśnie kongestię, czyli na korkowanie się miast. Połączenie tego wszystkiego na jednej sieci kolejowej jest trudne, dlatego też to było ponad 2 lata pracy w oparciu o ponad 600 ekspertów, konsultacje. I wiemy dobrze, że każdy taki program z całą pewnością może być dla kogoś dyskusyjny, jednakże on odpowiada, też pięknie się wpisuje w ten model tak naprawdę zdecentralizowany, jaki w Polsce się rozwija, czyli ten oparty o wiele ośrodków. Można to porównać z czy układem krwionośnym, czy chociażby modelem, który powstał jako baza dla internetu, czyli że nie mamy jednego punktu centralnego, który jak wyłączymy przestanie działać, tylko mamy bardzo wiele połączeń, że w razie sytuacji awaryjnej czy odpukać sytuacji wojennej, zawsze jak nie tą drogą, to inną, ale ta komunikacja będzie funkcjonować.
1: Ale pracuje pan jako wiceprezes Centralnego Portu Komunikacyjnego, tej spółki, która jest odpowiedzialna za budowę Portu Polska, i tak się zastanawiam, czy ten plan tej sieci kolejowej w takim samym stopniu zapewnia również transport właśnie do przyszłego megalotniska pod Warszawą. Czy jednak no tutaj odchodząc od szprych trzeba było pójść na jakiś kompromis?
0: Nie. Jest przede wszystkim zmienił się model postrzegania samego tego lotniska. Tamten model szprych de facto zakładał korzystanie z potencjału lotnisk regionalnych. My wiemy, my patrzymy na to inaczej. Będąc też właścicielem spółki, która administruje większością lotnisk w Polsce, mamy dane i wiemy, że to nowe lotnisko nie może kanibalizować czy opierać swój rozwój i pompować swoich wyników o lotniska regionalne, które Polacy pokochali. Nie możemy kazać ludziom z Gdańska, Poznania, Wrocławia, czy już nie mówię o Katowicach i Krakowie, które biją rekordy, dojeżdżać nawet najwygodniejszym pociągiem do centralnego lotniska. Część oczywiście będzie z tego korzystać i to jest normalne, tak jak i obecnie z Okęcia. Jednakże widzimy, że chociażby na Okęciu gros pasażerów, to jest około 80%, to jest Warszawa i okolice. I to się nie zmieni. I te proporcje pewnie zostaną zachowane. Nie chcemy rozwijać tego naszego dużego lotniska, które i tak będzie na przecięciu szlaków komunikacyjnych, bo nie dość, że budujemy tą pierwszą linię kolei dużych prędkości przez lotnisko, pierwszą linię w Polsce, ale nie tylko w Polsce, pierwszą od 30 lat nową sieć kolei dużych prędkości w Europie i pierwszą w tej części Europy w ogóle. Przez lotnisko budujemy z Warszawy do Łodzi, gdzie wychodzi nam z analiz, że te gro pasażerów będzie właśnie korzystać z tego połączenia. To będzie połączenie bardzo, można powiedzieć, wysokiej kategorii. To znaczy pociągi takie lotniskowe, dedykowane dla lotniska, czyli z większym miejscem na bagaż, z podłogą dopasowaną do wygodnego wsiadania i wychodzenia, będą jeździły co 15 minut.

0: przez całą dobę. To jest parametr, którego na polskich liniach kolejowych w zasadzie nie ma. Ale uwaga, a w drugą stronę będzie to lotnisko na przecięciu szlaku, który w zasadzie był planowany od lat 70., czyli tak zwanej CMK Północ, czyli połączenia z południa kraju, czyli z aglomeracji śląskiej i Krakowa do Trójmiasta, przez Toruń, Płock. Płock obecnie też tak naprawdę miasto duże, a troszkę poza szlakami komunikacyjnymi, wykluczone, można by powiedzieć, w skali takiej krajowej i regionalnej. I to będzie linia właśnie CMK Północ, która też będzie przechodzić przez lotnisko, więc tutaj nic się nie odbywa kosztem, tylko przedstawiliśmy to i oparliśmy się o badania i wyniki analizy. Nie tworzymy sieci, jesteśmy w programie ekonomicznym, to możemy to powiedzieć, nie tworzymy sieci kolejowej, która z góry będzie skazana na głęboką deficytowość, bo uważam, że w naszym kraju byłoby nie fair, żeby przysłowiowa emerytka spod Suwałk dokładała się do tego, żeby ktoś sobie wygodnie leciał samolotem z centralnego portu. Tworzymy sieć, która jest ekonomicznie uzasadniona, na której można będzie w rozsądnych pieniądzach publicznych uruchomić atrakcyjną, tak naprawdę spełniającą oczekiwania nowoczesnego społeczeństwa, którym jesteśmy, które oczekuje dużej mobilności.
1: Brzmi to bardzo ciekawie i pan wspomniał o tej linii CMK Północ. Doskonale wiemy, że on był wpisany, ten projekt, w strategię od czasów PRL-u, od czasów Gierka i z jakiegoś powodu on nie został zrealizowany. I ja się tylko obawiam, że tutaj mamy, no fantastycznie ta nowa mapa wygląda, no ale też są pewne ryzyka. I teraz pytanie, co zrobić i jaki macie pomysł na to, aby ta sieć nie została tylko zestawem linii na mapie?
0: Przede wszystkim my tutaj czerpaliśmy, przystępując do opracowania tego projektu, podpatrywaliśmy sukces, bo trzeba mówić o ewidentnym sukcesie naszych przyjaciół z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Jak tam to się stało? W 1993 roku uchwalono rozporządzeniem docelową sieć dróg krajowych i autostrad w Polsce. 93 rok. To przypomnę. Tak naprawdę jeszcze ruskie wojsko stało w Legnicy. Mieliśmy cały szereg wyzwań podstawowych. Bardzo wysokie bezrobocie. W zasadzie ta mapa była, można powiedzieć, science fiction wówczas. Pewnie się nikt do niej nie przywiązywał, bo było to tak abstrakcyjne. Mieliśmy wtedy dwa kawałki autostrady. Przypomnę, kawałek pod Wrześnią i kawałek pod Krakowem.
1: I to wszystko.
0: I jeszcze mieliśmy autostradopodobne wyroby, czyli tą najdłuższe schody Europy, jak to mówiono, czyli płytową autostradę z autostradę, tak w cudzysłowie trzeba by powiedzieć, z Wrocławia w kierunku niemieckiej granicy. I to było wszystko. No i cóż, nikt się tym za bardzo pewnie nie przejmował, wpisano to. Jednakże wówczas zakotwiczenie tego projektu spowodowało, że teraz w zasadzie ta sieć jest na ukończeniu. Mamy ostatnie przetargi na ostatnie odcinki. Rządy się zmieniały, koalicje się zmieniały, jednakże bez większych zmian. Może by zmiany dotyczyły harmonogramu i kolejności, ale nie samej sieci połączeń. Kolejarze pozazdrościli, mówiąc krótko, drogowcom takiej mapy i my tą mapę właśnie teraz zrobiliśmy. W oparciu o dane, w oparciu o analizy. Jeśli nie zrobimy, będziemy tylko w poszczególnych miejscach leczyć kolejne rany i nakładać plasterek w postaci poszczególnych oderwanych od systemu linii. Kolej działa systemowo i tutaj nawet w nazwie zintegrowana sieć kolejowa, mamy efekt sieciowy, czyli tego działania w oparciu o całą sieć, którego, mówię, tak jak wspomniałem, do tej pory nie było i myślę, że opracowanie tego planu i zatwierdzenie go decyzją Rady Ministrów, mam nadzieję, że jakby troszkę zabetonuje ten projekt świadomości społecznej i mam nadzieję, że on jest na tyle bogaty, bo trzeba powiedzieć, że można powiedzieć, że szprychy to za mało. My budujemy, planujemy budowę ponad dwa razy dłuższej sieci niż planowali nasi poprzednicy.
1: Powiedzmy o tej łącznej długości.
0: No 4700 kilometrów nowych linii plus tak naprawdę kolejne prawie, że drugie tyle modernizacji i podniesienia do standardu 160 i 200 i 230 kilometrów na godzinę linii istniejących. Tu już mówimy o bardzo bogatej sieci. Zresztą już obecnie nasza sieć kolejowa, jeśli chodzi o długość, czyli około 18 tysięcy kilometrów, jest trzecią siecią w Europie. Jaki mamy problem? No oczywiście, tak jak powiedziałem, ona nie odpowiada realiom XXI wieku i wyzwaniom nowoczesnego kraju. Była budowana pod właśnie inne centra, pod wspomnianych zaborców. Teraz mamy inne potrzeby, musimy tą sieć dostosować. Drogowcy przez pierwsze lata też tylko remontowali to, co było. Mhm. I tak naprawdę sukces zaczął się od momentu, kiedy zaczęli budować w Greenfieldzie, w Nowym Śladzie nowe połączenia, które skokowo poprawiły atrakcyjność transportu. Ponieważ my to potrzebujemy zrobić na kolei.

0: Nam nie chodzi o to, żeby pojechać 8 minut szybciej. My musimy pojechać godzinę szybciej, tak? Jeśli chcemy wygrać samochodem, z takich prostych przeliczeń wynika i danych naukowych już z wielu krajów, że czas przejazdu musi być co najmniej o 1/3 mniejszy, by móc konkurować realnie i masowo z samochodem. Nie chodzi o to, żeby wszystkich przesadzić. My, jeśli mówimy o wolności, to musimy mówić o możliwości wyboru. Jeśli
1: drogi już są, teraz ma, to... czekamy na kolej w takim razie. Ale doskonale pan wie, że w ostatnich latach to też nie jest tak, że na kolei nic się nie działo, bo były też takie inwestycje, no jedne duże, drugie mniejsze, niektóre tylko miały być takim plasterkiem, no chociażby słynna proteza Koniec Polska. Takie były też pomysły. Już wiemy, policzyłem sobie szybciutko, drogowcom wypełnienie tej mapy w terenie zajęło, to są 33 lata. Tak. No to jak długo będziemy czekali na to, aby ta mapa, ambitne plany znalazły odzwierciedlenie w terenie, no i w konkretnych połączeniach, które pojawią się w siatce?
0: No i tak, oczywiście zależnie od możliwości finansowych państwa, to jest takie słowo wytrych, ale też nie chcę, żeby było to oderwane od rzeczywistości. Mówimy o pieniądzach i planujemy realizację projektu pomiędzy 35 a 50 rokiem, ale tu ktoś powie bardzo odległe, no, jeśli sobie cofniemy się, czasami jak mówimy o 35, wydaje się to bardzo odległym czasem, a jeśli pomyślimy, co było w 2016, to pamiętamy, że to było nie tak dawno. Mhm. A to jest ta sama odległość do tyłu, jakbyśmy wzięli od dziś, tak? Poszli w drugą stronę. Te lata szybko płyną. I powiem, skąd taka perspektywa. My patrzymy na wydatki, jakie średnio były na właśnie realizację projektu Generalnej Dyrekcji, i zakładamy, że te w zasadzie już powoli będą się kończyły. Będą oczywiście potrzebne środki na utrzymanie. Będą potrzebne środki na nowe obwodnice i małe różnego typu rozwiązania. Jednakże ta sieć główna będzie skończona. I nacisk, tego też oczekuje branża i rynek, bo to też trzeba powiedzieć, to jest spora branża licząca w kilkuset tysiącach co najmniej pracowników i spory dochód dla polskiego budżetu pochodzący z tej działalności, tak? Nie mówiąc o tym, że my budując jako pierwsi w tej części Europy kolej dużych prędkości, staniemy się dostawcą tej technologii i tych możliwości również dla pozostałych krajów regionu, bo zawsze będziemy bardziej atrakcyjni i cenowo, i łatwiej przyswajamy te nasze realia. Ale wróćmy do kwestii pieniędzy. Zakładamy, że w ciągu najbliższych lat te wydatki na kolej przetną się z wydatkami, mówiąc krótko, spadającymi wydatkami na drogi. Czyli mówiąc krótko, kolej zastąpi tutaj drogowców, jeśli chodzi o ciężar inwestycji, zakładając wydatki na poziomie około 20 miliardów rocznie. To kwota dla każdego z nas oczywiście bardzo duża, ale już obecnie, chociażby na ten rok, Polskie Linie Kolejowe tyle ogłosiły przetargów. Tak? Także mówimy o czymś, co jest realne. Oczywiście będzie wymagało konsekwencji. To jest to słowo, które w Polsce może nie lubimy, ale i pewnej ponadpartyjnej zgody na realizację tych celów. Ale jak widać, kolej stała się, można powiedzieć, modna, sexy dla polityków. Lubią się przy niej pokazywać, docenili jej rolę promocyjną i bardzo dobrze. Po latach tej polityki ostrych cięć, teraz, można powiedzieć, przyszedł czas kolei, kolej na kolej.
1: Kolej na kolej i pociągająca wizja tego, co może nas czekać w przyszłości. Ale ta podbudowa już jest. Pan wspomniał o modzie na kolej. Ta moda też wśród polityków nie bierze się znikąd, bo ja przeglądam co jakiś czas, pojawiają się informacje od przewoźników, nie tylko tych działających w skali ogólnopolskiej, ale także tych regionalnych, że za nami kolejny rekordowy weekend, albo kolejny miesiąc z rekordem, albo szykujemy się na jakieś super, statystyki dotyczące 2026 roku. To nie bierze się znikąd. Nasze przyzwyczajenia, co ciekawe, na tej starej, przestarzałej sieci już się zmieniają.
0: Oczywiście wie o tym każdy, kto chciał kupić bilet na, nie wiem, z jednodniowym wyprzedzeniem w tych głównych relacjach. Nie ma szans, tak? To już zwykle, próbując wyjechać z Warszawy, to musimy kupić na tydzień wcześniej bilety, ponieważ brakuje miejsc.
1: No, czasami się udaje.
0: Czasami się udaje, oczywiście. Ale chodzi o to, czemu to mówię? Chodzi o to, że kolej bije rekordy. My jesteśmy na fali wznoszącej. Wykorzystujemy tą falę, bo wiemy, że ona zawsze nie będzie trwała, tak? Jesteśmy w tej chwili, bijemy rekordy, mamy ubiegły rok 430 milionów przewożonych pasażerów. To jest najlepszy wynik w tym wieku. to trzeba powiedzieć. Czyli to jest najlepszy wynik od 97 roku. Czyli widzimy, że tu dzieje się dużo i dobrze. Skąd ten efekt? Kilka rzeczy. Przede wszystkim kolej stała się modna. Tak, ekologia, ludzie też docenili, trochę zachłysnęli się już tą

0: tymi samochodami, najeździli się i teraz oceniają też ten czas wspólny, tak, relaks, możliwość, nie wiem, nawet pogrzebania w internecie w czasie jazdy i tak dalej. No i przede wszystkim widać te miliardy już włożone w sieć kolejową, bo trzeba powiedzieć, przez ostatnie lata miliardy, kilka miliardów rocznie, to zaczyna być widoczne. Czasy przejazdu się skróciły, no i oczywiście kupujemy oczami. Nowe pociągi. Nowe pociągi robią robotę, za przeproszeniem, przyciągają ludzi na kolej. Te inwestycje nie tylko w skali tej ogólnopolskiej, czyli tu mamy te składy dalekobieżne, ale przede wszystkim w skali lokalnej po prostu są widoczne. Zmieniły się również dworce, które przez lata odstraszały. Jeśli ktoś teraz korzysta z kolei, to zwykle odbieramy takie głosy, że wow, nie spodziewał się, że to tak bardzo poszło do przodu. Warto spróbować.
1: Wiemy doskonale, że kolej to nie jest tak jak jeszcze w PRL-u czy w latach 90. jedna spółka odpowiedzialna za wszystko. To są przeróżne spółki o znaczeniu regionalnym, ogólnopolskim. Jedne odpowiadają za infrastrukturę, inne za tabor. No i tutaj pojawia się pytanie, czy nie jest trudnym zadaniem skoordynowanie tych różnych inwestycji, bo spółka przewozowa może mieć jedną wizję, spółka, która odpowiada za infrastrukturę, może też mieć jakieś swoje inne podejście. Jak to wszystko pogodzić?
0: Nie jest to łatwe, jednakże tu realizujemy politykę, która jest w zasadzie we wszystkich krajach unijnych. Ona się wiąże z pewnymi wyzwaniami. Można by to oczywiście obrócić w żart i powiedzieć, że to właśnie jest spółka PKP Perony, PKP Tory. To nie do końca oczywiście jest tak, przy czym główną ideą jest oddzielenie infrastruktury od przewoźników, czyli mówiąc krótko, spowodowanie, że ktoś inny odpowiada za tory i udostępnia te tory wszystkim chętnym. Wiadomo, jesteśmy w Unii Europejskiej, zasadą jest dopuszczenie konkurencji, dopuszczenie działań rynkowych, nawet po to, żeby te środki publiczne były bardziej efektywnie wydawane, bo nadal oczywiście, jak i w całym świecie, nawet w tej liberalnej Ameryce, Amtrak działa na zasadzie dotacji. To jest usługa publiczna, która po prostu dla państwa jest ważna i nikt nie oczekuje, że ona będzie w 100% rynkowa, ale może być wykonywana drogo i niedobrze, albo w sposób ekonomiczny i wysokiej jakości. My stawiamy na to drugie rozwiązanie, ale mówiąc krótko, nie jest to problemem. Mamy to ułożone, korzystamy oczywiście z wzorców też zachodnich, ale przede wszystkim to jest bardzo prosta rzecz. Za tory odpowiada spółka PLK i ona układa rozkłady jazdy, dba o informacje i dopuszczanie przewoźników poszczególnych na równych zasadach do tego, do tej infrastruktury i do tych możliwości jazdy, do możliwości wyświetlania komunikatów, informacji i tak dalej. To powoduje, że jesteśmy gotowi na uwolnienie rynku, które nastąpi po 2030 roku i na tych naszych nowych liniach kolejowych my już zakładamy, że będą co najmniej 2-3 konkurujące firmy. To jest oczywiście dla dobra tak naprawdę pasażera, bo nawet wielu operatorów, którzy są dziś, bo mamy spółki marszałkowskie, bardzo się rozwijające i też bijące rekordy, to nie zawsze musi oznaczać, że są osobne bilety. Mamy wspólne bilety i wspólne rozwiązania, które gdyby pasażera nie musi obchodzić, z jakich pociągów w danym momencie korzysta.
1: Dobrze, to pierwsze takie elementy tej sieci rozumiem, że w ciągu dekady już zobaczymy i już
0: tak
1: z nich
0: jest.
1: Skorzystamy.
0: Do 35 roku, do 32 roku będzie połączenie szybkie. Pierwsza to linia high speed, kolei dużych prędkości między Warszawą, lotniskiem a Łodzią. Do 35 roku to już radykalne skrócenie przejazdów w kierunku Wrocławia i Poznania, czyli realizacja tak zwanej linii Y. I tutaj godzina, lekko powyżej 1,5 godziny, 100 minut niecałe będziemy jechali do tych dwóch miast.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Pan Piotr Rachwalski, wiceprezes Centralnego Portu Komunikacyjnego do Spraw Kolejowych, był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję i zachęcam do korzystania z kolei.
1: A ja patrzę na zegar i jednego jestem pewien. Za niewiele ponad 2 minuty z punktualnością absolutną serwis informacyjny w Polskim Radiu 24. To było Saldo, Marek Klapa. Do usłyszenia.
2: Saldo, magazyn gospodarczy. Reklama.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem, cena przed obniżką 24,99, a teraz 14,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej, 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji.

0: zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres. Tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
1: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Służby działały profesjonalnie. Na początek u nas komentarz po zatrzymaniu podejrzanego o udział w zabójstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej. Na projekcie rządu może się nie skończyć w Sejmie. Coraz więcej pomysłów na ukrócenie horrendalnych pensji lekarzy. Moda przyćmiła gonitwy. Na koniec relacja ze słynnych brytyjskich królewskich wyścigów konnych. Minęła 13. Łukasz Jakubowski. Zapraszam. Dlaczego zabił? Kto mu to zlecił? W rękach służb jest mężczyzna podejrzany o udział w zabójstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej. Ofiara to znany artysta, który słynął z ostrej krytyki Putina i działań Kremla.
2: Zatrzymany został mężczyzna posługujący się gruzińskim paszportem. Dziś lub jutro prokurator wykona z udziałem zatrzymanego mężczyzny czynności procesowe.
1: Mówił Przemysław Nowak z prokuratury krajowej w Warszawie. Potencjalnego sprawcę po 3 dniach od zabójstwa zatrzymali funkcjonariusze policji i ABW i zrobili to profesjonalnie, mówi nam Andrzej Krajewski z Towarzystwa Dziennikarskiego.
3: Potrafili stworzyć prawdopodobnie portret pamięciowy, potrafili dojść, kto to może być i co więcej, złapano go pod Warszawą. Czyli musiały być jakieś sposoby przewidzenia, gdzie on może być, prawda? Bo początkowo szukano tylko w okolicy Białej Podlaskiej, potem województwo lubelskie, no i wreszcie, jak się okazuje, pod Warszawą. No, wyrazy uznania pod warunkiem, że to ten.
1: O zatrzymaniu informował też premier Donald Tusk. Jak przekazał, trwa ustalanie, kto był zleceniodawcą zabójstwa. Więcej szczegółów powinniśmy poznać za kilkadziesiąt minut. Konferencję prasową w tej sprawie zwołali ministrowie Marcin Kierwiński i Tomasz Siemoniak. Pensja maksymalna, a może odejście od kontraktów. Mnożą się pomysły na zreformowanie systemu wynagrodzeń medyków. Pierwszym krokiem będzie weryfikacja zarobków lekarzy na podstawie numeru PESEL. Nad przepisami w tej sprawie pracuje Sejm. Redakcja Michała Fabisiaka.
4: Ustawa pozwoli na uzyskanie rzetelnych danych o wynagrodzeniach pracowników medycznych oraz ich wpływie na koszty opieki zdrowotnej.
5: Potrzebujemy dokonać weryfikacji, ile naprawdę lekarze mogą zarabiać.
4: Mówi poseł Koalicji Obywatelskiej Patryk Jaskulski. Lewica proponuje, aby kolejnym krokiem było wprowadzenie pensji maksymalnej oraz wymuszenie na lekarzach, aby pracowali wyłącznie w publicznej lub prywatnej ochronie zdrowia. Bo jak mówi poseł klubu Tomasz Etrela, wynagrodzenia pracowników pochłaniają dziś większość budżetu na leczenie.
6: Trzeba z tym systemem coś zrobić, nad nim zapanować.
4: Poseł PSL-u Adam Dziedzic mówi, że należy odejść od kontraktów.
7: Ta kwestia daje duże możliwości finansowania.
4: Ludowcy przekonują, że kres wysokim zarobkom położy również reorganizacja szpitali powiatowych. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
1: Dyskusja na temat zarobków lekarzy została zapoczątkowana sprawą Dawida Kacprzyka. 28-latek bez specjalizacji kierował SOR-em w jednym z warszawskich szpitali i tylko w zeszłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Groźny incydent w Lublinie. Policja zatrzymała tam 24

0: Podatka, który maczetą i młotkiem groził przechodniom, niszczył też zaparkowane samochody.
1: W chwilę obecną policjanci uzyskali informację o 4 uszkodzonych pojazdach, gdzie straty wynoszą kilka tysięcy złotych. Do chwili obecnej nikt z osób pokrzywdzonych groźbami do komendy nie zgłosił się, więc apelujemy do świadków i groźby były wobec nich kierowane o kontakt z 5. Komisariatem Policji w Lublinie.
0: Mówił i apelował Kamil Gołębiowski z lubelskiej policji. Agresor prawdopodobnie odpowie za uszkodzenie mienia, za co grozi do 5 lat więzienia. 24-latek może też usłyszeć zarzuty związane z groźbami. Dobra informacja dla kierowców. Tankowanie będzie jutro tańsze. Resort Energii podał nowe, maksymalne ceny paliw. Za litr benzyny 95 zapłacimy 6 zł, a benzyny 98 6,66. Olej napędowy będzie jutro kosztować 6 zł i 20 groszy. To mniej o kilkanaście groszy. Kolorowe kapelusze, eleganckie suknie i tysiące gości na trybunach. Na torze Ascot w Anglii trwa Dzień Dam, najbardziej widowiskowy dzień słynnych królewskich wyścigów. Uwagę przyciąga przede wszystkim moda. Z Londynu Anna Rączkowska.
2: Od rana na tor przyjeżdżają goście w starannie przygotowanych stylizacjach. W tym roku organizatorzy po raz pierwszy w historii ogłosili oficjalny kolor Royal Ascot. To Bright Tomato, intensywny odcień czerwieni, inspirowany kolorem dojrzałego pomidora, przełamany nutą pomarańczowej barwy. Na trybunach można też zauważyć jeden wyraźny trend wśród nakryć głowy. Popularnością cieszą się kapelusze typu boater. Płaskie, słomkowe kapelusze o sztywnym rondzie, przypominające nakrycia głowy weneckich gondolierów. W tym roku pojawiają się jednak w nowoczesnej odsłonie, ozdobione szerokimi wstążkami w grochy lub z asymetrycznie wykończonym rondem. Dzień Dam od lat uchodzi za nieoficjalne święto brytyjskiej elegancji. Fotografowie polują na najbardziej oryginalne stylizacje, a media publikują galerie najlepszych kreacji jeszcze przed rozpoczęciem najważniejszych gonitw. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: I tak okazuje się, że wybór stroju jest równie ważny, co same wyścigi.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Najwięcej słońca dziś od Podlasia po Podkarpacie, poza tym sporo chmur, do tego przelotny deszcz. Na termometrach od 21 stopni na północy do 27 w Lubuskiem. Jutro dużo cieplej, a nawet zrobi się upalnie. Najpierw na zachodzie, a w weekend już niemal w całym kraju będzie ponad 30 stopni.
3: Klimat.
0: Jakość powietrza w naszym kraju jest dobra lub bardzo dobra, choć są wyjątki. W Grudziądzu, Przemyślu i Wrocławiu stan powietrza jest umiarkowany, a w Ustroniu dostateczny. Zagrożenie pożarowe na ogół jest małe lub średnie. To zagrożenie pożarowe w lasach, a na północy w ogóle nie występuje.
3: Klimat. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
5: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na Mediaexpert.pl.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowid.
10: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
9: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
11: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
12: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Po reklamie. Autopromocja.
13: Analizy ekspertów, aktualne wydarzenia w kraju.

0: W kraju i na świecie zawsze ciekawe spojrzenie na sprawy obronności Polski i świata. To wszystko znajdą Państwo w audycji Cafe Armia na antenie Polskiego Radia 24. Zapraszam w każdą sobotę po 8:30. To będzie łyk mocnej, militarnej kawy. Agnieszka Drążkiewicz.
1: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
2: Jest godzina 13:09, Ewa Wasążnik. Dzień dobry Państwu.
1: Komentarz.
2: Naszym gościem jest pan dr Tomasz Słupik, politolog z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Dzień dobry panie doktorze.
3: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
2: Panie doktorze, jakie będą konsekwencje afery z lekarzem milionerem? Bo tak już publicystycznie ta sprawa związana z lekarzem, który nie jest już ani pracownikiem Szpitala Południowego w Warszawie, ani radnym, ani członkiem Koalicji Obywatelskiej. No ale jednak cały czas to jest temat, który komentujemy, który może okazać się bardzo brzemienny w skutkach.
3: Tak, to prawda. Ten jednostkowy przypadek przekłada się na jakby ogólny obraz. Państwa też jedna z informacji tego dotyczyła, tam różnego rodzaju były propozycje. Dziwię się, że propozycje jakby nie trafiają w sedno, to znaczy powiązanie od paru lat tak jest, że ze średnią krajową jest powiązana pensja lekarzy, no i ta średnia krajowa u nas dynamicznie rośnie, więc te pensje równie dynamicznie rosną i są takie szpitale powiatowe, bo tam była taka propozycja PSL dość rozsądna, tylko jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach, ale są takie szpitale, przynajmniej u mnie na Śląsku, które nawet nie 100% dają, tylko 110% na pensje lekarzy, czy to na kontraktach, czy na umowę o pracę, to nie ma znaczenia. No więc no, ten system stoi na głowie, czyli tak naprawdę nie ma pieniędzy na nic innego, na jakiekolwiek wyposażenie, no nie chcę powiedzieć, że na leki, na procedury medyczne. No, naprawdę coś z tym warto zrobić, natomiast no, jeden przypadek to spowodował, ale przecież wszyscy doskonale wiedzieli, jak to wygląda, ponieważ informacje może nie o multimilionerach lekarzach, ale o pensjach kilkudziesięcio czy stutysięcznych, no, myślę, że w każdym, może nawet największym mieście są chyba wiedzą powszechną. No, ja rozumiem, że politycy lubią zaklinać rzeczywistość, no, ale no, tutaj jakby ktoś krzyknął głośno, król jest nagi, no i jest nie lada problem. A najlepsze jest w tym to, że na razie ta grupa zawodowa jakoś nabrała wody w usta, więc może wypadałoby się, nie chcę powiedzieć, wydarzyć we własne piersi, ale usiąść, nie wiem, eksperci, politycy, lekarze, no i rzeczywiście coś z tym zrobić, no bo tak powiem, a prawdą przy naszej złej demografii za może 5 lat ten system kompletnie zbankrutuje i wtedy jakby, no, leczenie stanie pod olbrzymim znakiem zapytania. Uderzy też szczególnie w tych, którzy są, no, powiedzmy, w wieku podeszłym, którzy tak naprawdę tych chorób mają czy ludzi przewlekle chorych, tak? Więc to sprawa jest poważna, ale politycznie też jest przemienna absolutnie skutki. No, zdrowie jest takim tematem od, czyli ja pamiętam, kończyłem liceum w 1993 roku, więc pamiętam doskonale od rządu mazowieckiego, to jest po prostu evergreen i właściwie nie było chyba rządu, który w jakimś stopniu się nie wywrócił o zdrowie. No może rząd Buzka, gdzie zaproponowano całkiem niezłe rozwiązanie kasy chorych, które się sprawiły, no ale później to SLD i Łapiński wywrócił do góry nogami, powołał NFZ, no i tak sobie w tym stanie trwamy do dzisiaj.
2: Panie doktorze, tylko pytanie, czy to jest sprawa, która dotyczy lekarza, czy to jest sprawa, która dotyczy działacza partyjnego? Kto jest bohaterem tej afery?
3: No tu jest dobre pytanie, no bo tu jest taki swoisty kot Schrödingera, jest i go nie ma, tak? To znaczy i tak, i tak. I myślę, że to jedno i drugie jest istotne. To znaczy oczywiście u ludzi budzi sprzeciw to, że te pensje były tak horrendalnie wysokie. Jeszcze u części, którzy jakby rozumieją, że bez stażu lekarz kierujący SOR-em, to nie chcę powiedzieć, że to są jakieś wątpliwości, no ale to wygląda nieciekawie. No, to tak naprawdę człowiek kierujący szpitalnym oddziałem ratunkowym, no przynajmniej powinien mieć jakąś specjalizację, tak? No, no, chociaż interne. Ten lekarz tego nie miał, a nadmiar wszystkiego był politykiem, więc no tutaj trop prowadzi. Zresztą jest ta druga część tej afery, czyli uprzywilejowanie politycy i to jeszcze bardziej. Więc to jest kilka elementów, które po prostu no, kłują po oczach i irytują każdego bez wyjątku. Nie? Znaczy innych lekarzy też pewnie, ale i tych, którzy no, narzekają na służbę zdrowia, no ale też znowu się pojawia temat uprzywilejowanych polityków. Pamiętają państwo w pandemii, między innymi Krystynę Jandę, prawda, i paru nazwijmy to.
2: Ale pamiętamy także polityków bijących brawo medykom i lekarzom.
3: Oczywiście, że tak. No ale to dlaczego, skoro jest zapisana w Konstytucji równość, skoro dostęp do opieki

0: medycznej mamy wszyscy bez wyjątku, to dlaczego w tym systemie mają być równi i równiejsi, prawda? Czyli zwykły pacjent potrafi odsiadywać sam, byłem z babcią mojej żony i odsiadywałem długie godziny na SOR-ze w jednym ze szpitali na Śląsku. No, a dlaczego, nie wiem, polityk przyjeżdża i ma mieć, nie wiem, pokój z telewizorem, klimatyzacją i tak dalej? W jakim sensie on jest tutaj uprzywilejowany? Nie wiem, pozycji, sprawowanej funkcji? No nie jest, powiedzmy sobie. Jeżeli przynajmniej weźmiemy na poważnie te formalne kwestie, o których wspomniałem, czyli równość i dostęp do opieki medycznej, który każdy, kto płaci lub płacił składkę, jest emerytem, mają przez całe życie płacił, ma do tego pełny dostęp i z tego korzysta po prostu.
1: Na ile skuteczna jest albo okaże się reakcja koalicji rządzącej, koalicji obywatelskiej, samego premiera, który mówi o spadających głowach, oczywiście w przenośni, a nie dosłownie, który mówi o rozliczeniu tej afery do samego dna, mówi o kontroli Najwyższej Izby Kontroli, no i wielu konsekwencjach i wielu, o takiej reakcji bardzo wielopłaszczyznowej na to, co się w Warszawie wydarzyło.
0: No tak, to oczywiście to jest taka logika straży pożarnej, prawda? No, wiem, że można sobie powiedzieć, jest takie słynne powiedzenie, że gdybym wiedział, że się przewrócę, to bym sobie usiadł. No, ale nie chcę powiedzieć, że ta sytuacja była do przewidzenia, ale już przynajmniej 2 lata. Pamiętam, były takie i dyskusje i to, że sygnalizowano, że te pensje naprawdę są bardzo, bardzo, szczególnie w niektórych przypadkach, bo nie we wszystkich, bo potem jest też cała masa lekarzy, która mówi, że zarabia, powiedzmy, no, na w miarę przyzwoitym poziomie, no ale nie są to tak horrendalne kwoty. Ale wracając do tego, o czym pani redaktor mówi, tak, no, reakcja jest właściwa, ale to teraz po owocach ich poznamy, nie? Bo to tak jak państwo też wspomnieli, procedowana jest ustawa, zobaczymy jak ta ustawa będzie wyglądała, zobaczymy czy rzeczywiście uda się ten wzrost płac zatrzymać, bo to jest tak najgorzej odebrać komuś przywileje, które otrzymał. Nie? To jest najtrudniejsza politycznie kwestia, więc tutaj jakby premier musi te sprawy ważyć. No, znaczy z jednej strony oczywiście to jest taka przysłowiowa bomba, która jakby wybuchła niemalże niczym saperowi w rękach i to ma daleko idące i może mieć daleko idące konsekwencje, a wybory już zapasem, więc tu rzeczywiście koalicja nie tylko obywatelska, ale szerzej obecna koalicja musi sobie zdecydowanie z tym poradzić. No ale też no, część środowiska medycznego na pewno będzie z tego tytułu niezadowolona, choć myślę, że ci krezusi na czele z tym stażystą, tak go nazwę, z tego szpitala południowego, no tutaj oni nie tyle nabiorą wody w usta, co w tej chwili rzeczywiście ten element kontroli tych pensji jest jak najbardziej wskazany. No teraz jest kwestia, nie wiem, danych wrażliwych i tak dalej, no ale myślę, że państwo, które przecież finansuje opiekę medyczną, bo to nie jest prywatny sektor, prawda? No, do tych informacji mieć powinno dostęp. Natomiast mnie dziwi to, że są oddziały przecież wojewódzkie, to co dawniej się nazywało kasami chorych i tam te wszystkie informacje są, prawda? Więc to wystarczy kliknąć pewnie jeden przycisk, albo jak ich nie ma, to wziąć zdolnego informatyka, który w ciągu, nie wiem, 10-15 minut, góra pół godziny nie jest w stanie wygenerować plik, w którym te wszystkie informacje się znajdują. Więc teraz mamy, tak jak mówię, tą logikę, coś się wydarza, jest to skandaliczne, jest to medialne, huczy o tym cała Polska, no to politycy zakasują rękawy i biorą się do pracy. Chcę powiedzieć, że a nie mówiłem, ale no tak to wygląda, ale zobaczymy. No ja tutaj oczywiście z różnych powodów też jako pacjent kibicuję, żeby ta sytuacja znalazła dobre rozwiązanie, bo tak jak mówię, no w tle jeszcze jest ta góra lodowa pod tytułem demografia, z którą no możemy się bardzo szybko zderzyć, a miałem wrażenie do momentu, kiedy ta afera nie wybuchła, że tam paduje taki swoisty bal na Tytaniku. Ja, to znaczy zarówno w ministerstwie, jak i w NFZ-cie, czy jego wojewódzkich oddziałach.
1: A dostrzega pan, panie doktorze, w tej sprawie no, jakieś symptomy rywalizacji, walki frakcji w Koalicji Obywatelskiej?
0: No, to jest tak, że z jednej strony politycy próbują rozwiązywać problemy mniej lub bardziej skutecznie, nazwijmy to, zwykłych obywateli, no ale z drugiej strony są tacy, którzy no, próbują to na swoją korzyść, czy dla swojego, no, dla swojego dobra, czy dla skuteczności, no, po prostu z tej tak zwanej okazji skorzystać, no bo w końcu są politykami i to kryterium skuteczności jest dla nich ważne. No. W jakim stopniu dostrzegam, no ale myślę, że tu chyba no inaczej. Premier, jeżeli nawet coś takiego się dzieje, no to musi te walki uciszyć, no bo tak naprawdę to jest jakby kolejna, nie chcę powiedzieć, rysa, no jak najbardziej rysa, no nie tylko wizerunku, ale to przed wakacjami no, wybucha ta afera i zanim ludzie się rozjadą na wakacje, to zostanie im wrażenie, że no właśnie tutaj wygląda to źle. A tym bardziej, że w mniejszych miastach ostatnio rozmawiałem z tym panem Leży Skłodowy, który mówił, że jego ojciec czy dziadek musi jechać do przychodni

0: na 7 rano, żeby pójść z wnuczkiem, nie wiem, 15-16 pójść, zostać przyjęty przez lekarza pediatrę, więc to w mniejszych miastach wygląda jeszcze gorzej. No więc tak jak mówię, no ta fala to był tylko taki, można być kamyczek, który uruchomił przysłowiową lawinę. I teraz pytanie, czy no, rzeczywiście nie chcę powiedzieć, że lawinę da się zatrzymać, no ale po tej lawinie da się uporządkować, nazwijmy to, co ta lawina zniszczy i zabierze ze sobą.
1: W tej chwili właśnie rozpoczyna się konferencja prasowa między innymi ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego, człowieka, który także ze sprawą lekarza milionera ze Szpitala Południowego jest powiązywany, ale ta konkretnie konferencja dotyczy zatrzymania człowieka podejrzanego o zabójstwo Rosjanina. Też głośna sprawa i ten wątek dotyczący bezpieczeństwa też możemy go rozpatrywać na wiele sposobów. Po pierwsze ta sprawa i ewentualne tutaj Polska jako teatr działań rosyjskich służb. Z drugiej strony mieliśmy Roberta Bąkiewicza w Berlinie i to w jaki sposób on się tam zachowywał. A z trzeciej strony mamy jeszcze te samozwańcze patrole, które działają na dworcu centralnym w Warszawie. Panie doktorze, a to jakiej reakcji się domaga ze strony rządzących?
0: No, ja myślę stanowczej i skutecznej, to znaczy w przypadku Berlina, bo od tego zacznę, no to jest obce państwo i myślę, że tutaj jakby akurat policja niemiecka zachowała się należycie do chyba wszelkich procedur. Natomiast oczywiście PiS próbuje z tego robić wielką aferę, bo tam nie tylko politycy PiS, ale Republika. Telewizja się pojawiła, która, no, można powiedzieć, odpowiedni propagandowy przekaz sformatowała, czy skonstruowała, czy sprofilowała. Natomiast no jest to, powiedzmy, czy niemalże za chwilę ma być traktat, prawda, w rocznicę, czy to odnawiany, czy właśnie modyfikowany traktat polsko-niemiecki. W końcu to też jest jeden z ważniejszych filarów w ogóle Unii Europejskiej, bo czy porozumienie francusko-niemieckie, które jakby kładło ten długi czas wojen i konfliktów, czy chociażby porozumienie polsko-niemieckie i Krzyżowa i Helmut Kohl i Tadeusz Mazowiecki ściskający się, prawda, jako symbol właśnie tego, że po tych wszystkich strasznych kwestiach związanych z II wojną światową, no my jesteśmy po pierwsze w stanie się dogadać, po drugie no Niemcy są filarem Unii, dzięki Niemcom też między innymi oczywiście nie jesteśmy jej członkiem, no, ale nasze powiązanie gospodarcze, przynajmniej połowa wymiany handlowej to są Niemcy, ale to już pomijam te kwestie ekonomiczne. No więc to jest bardzo istotne. No, PiS na tej nucy antyniemieckiej próbuje grać. Jarosław Kaczyński jest głęboko w czasach Gomułki zanurzony i właściwie wtedy ten jego jakiś taki, nie wiem, ta fobia antyniemiecka została ukształtowana granią do dzisiaj. No, a część społeczeństwa też tak to postrzega. To znaczy my ani edukacyjnie, ani w sferze publicznej nie potrafiliśmy no, tego można powiedzieć gomułkowskiego czy postperolskiego strachu przed Niemcami, prawda, jakoś nie wiem, rozładować, oswoić. No więc mamy tego efekty. A tak jak mówię, no, kwestia współpracy z Niemcami jest tutaj dla nas absolutnie kluczowa przy zachowaniu czy obronie polskich interesów, no, ale nie w ten sposób, kiedy rozpętujemy jakąś historię przepraszam, antyniemiecką jeszcze politykiem, który jest skrajnym nacjonalistą, no i który robi coś takiego w Berlinie. Ja myślę, że z perspektywy jakby Niemców czy polityków niemieckich, no nie chcę powiedzieć, że oni przymkną oko, tak, no ale w naszej polityce wewnętrznej ta karta jest rozgrywane. No ja mam nadzieję, że jednak z różnych powodów to nie będzie rezonowało. Chyba nie rezonuje. No tutaj akurat ta kwestia związana chociażby ze Szpitalem Południowym, tymi wysokimi pensjami lekarzy, to jakby przykryła, tak, jest dla Polaków dużo istotniejsza. A trzecia sprawa rzeczywiście, tak, no jesteśmy teatrem bez wątpienia, to jesteśmy właśnie teatrem od lat 90. w momencie pełnoskalowej wojny agresji rosyjskiej. Te różnorakie akty tutaj, chociażby dywersji, nie tylko miały miejsce. Rosja prowadzi swoją grę w sposób brutalny, zresztą nie tylko teren Polski, przypominają sobie państwo, czy Litwinienkę, czy Skripala, tak, gdzie zresztą Wielka Brytania bardzo asertywnie reagowała i chociażby wyrzucała połowę ambasady w Londynie. My częstokroć dużo mniej asertywnie reagujemy nawet na poziomie relacji dyplomatycznych. No więc tu tylko zostaje jakby kwestia, że no nasza służba, przede wszystkim kontrwywiad, no musi być czujny, ale też i dofinansowany. Tam muszą być najlepsi z najlepszych. To jest jedyna metoda. Tym bardziej, że wiele na to wskazuje, że w tym roku prawdopodobnie może dojść do jakiegoś powiedziałbym, rozejmu. Ja na żaden pokój ani traktat

0: między Ukrainą a Rosją nie liczy.
1: Panie doktorze, oddajmy na chwilę głos ministrowi Kierwińskiemu. Dobrze? Bo oczywiście mówi na temat właśnie tego zatrzymanego, podejrzanego o zamordowanie Rosjanina w Białej Podlaskiej.
2: Dziś we wczesnych godzinach rannych policja ujęła osobę, która jest podejrzana

0: o czym informujemy, to jest osoba, która jest podejrzewana o dokonanie tego zabójstwa. Będą trwały z tą osobą oczywiście czynności procesowe. To jest efekt ciężkiej pracy wielu służb. Powstał specjalny zespół przy komendancie wojewódzkim policji w Lublinie, który od chwili zabójstwa, od tych pierwszych momentów, kiedy pojawiły się tam służby, pracował nad tym, aby zidentyfikować osoby odpowiedzialne. To, co możemy powiedzieć, wiecie państwo o tym doskonale, na początku zatrzymanych zostało dwóch obywateli Białorusi, te osoby zostały zwolnione, one znajdowały się na miejscu, natomiast nie ma powiązania wprost z tym zabójstwem. Natomiast na podstawie innych materiałów, o których będzie zaraz mówił pan minister Tomasz Siemoniak, udało się zidentyfikować osobę, która prawdopodobnie odpowiada za to zabójstwo. To osoba posługująca się, i tutaj prosimy też o precyzję w tym zakresie, posługująca się paszportem gruzińskim, osoba w wieku 36 lat, osoba, która jest typowana przez policję także do innych przestępstw, które zdarzyły się wcześniej na terenie kraju, także do przestępstw, które zdarzyły się w roku 2022. Podkreślam to, żebyśmy wiedzieli, że mamy do czynienia z osobą, która jest powiązana z szeroko zorganizowaną przestępczością i która mogła, tu trwają jeszcze intensywne ustalenia śledczych, mogła uczestniczyć także w przestępstwach w roku 2022, bo na terenie Polski także przebywała. Ja chcę bardzo podziękować panu komendantowi Markowi Boroniowi za sprawne działanie policji, podziękować panu ministrowi Tomaszowi Siemoniakowi za tą synergię w działaniu naszych służb. Jak państwo widzicie, no, efekty tej pracy są bardzo, bardzo szybkie. Ta osoba, wbrew czarnowidztwu niektórych polityków, głównie tych polityków, którzy w 2022 roku akurat rządzili, została szybko, sprawnie zatrzymana. Pracujemy nad tym, aby ustalić, kto był zleceniodawcą tego zabójstwa.
1: Marcin Kierwiński, szef MSWiA, i podsumowanie tego zatrzymania mężczyzny podejrzanego o zabójstwo Rosjanina w Polsce. Z nami cały czas pan dr Tomasz Słupik, politolog z Uniwersytetu Śląskiego. Panie doktorze, no rzeczywiście, gdyby te informacje się potwierdziły, a w sensie takim, że ten podejrzany rzeczywiście jest zamieszany w to zabójstwo, no to polskie służby pokazują swoją sprawczość. Czy swoją sprawczość również podkreśla minister Kierwiński, który no, przez sprawę ze Szpitalem Południowym wpadł w tarapaty polityczne?
2: No tak, to jest, można powiedzieć, tak klasyczne, oczywiście nie chcę tego tutaj banalizować, czy jakby lekceważyć, nie? Ale to, no, jakby to trochę to mu, i bardzo dobrze, że tak się stało, spadło z nieba i przykryło to.
1: Znaczy nie dobrze, że doszło do tego zabójstwa, ale dobrze, że szybko udało się namierzyć podejrzanego.
2: Dobrze, że udało, tak, no bo żebym był dobrze przesądzony, mocniej zrozumiany. Tak, jest, ale myślę, że ten Szpital Południowy, ta sprawa będzie jeszcze miała swoje liczne konsekwencje. No, jedną z nich jest oczywiście minister Kierwiński, ale wracam do tego, tak, no to chwała za to, że to jest szybko, że już jest zidentyfikowany, że funkcjonował tutaj, czy jest gdzieś namierzany, czy namierzony był, czy gdzieś jego kartoteka znajduje się, czy profil od 2000, to już tyle wiemy. Natomiast, no, czy dotrzemy do zleceniodawców, to tylko i wyłącznie zależy od tego, jak tu nasi śledczy przysługujący się spiszą, no bo to może być tak, że nie będziemy wiedzieli, kto jest zleceniodawcą, ale możemy się domyślać, bo jeżeli to będzie trop białoruski, no to jest sprawa oczywista, jak będzie trop rosyjski, a nawet jak białoruski, to też jakby wszystkie tutaj, można powiedzieć, drogi, czy każda droga prowadzi do Moskwy i do FSB czy GRU. Oczywiście, jak mówię, no to jest tylko i wyłącznie moja hipoteza, czy jakiś rodzaj spekulacji, no ale tak naprawdę to tam te wszystkie decyzje są podejmowane, to tam wojna hybrydowa i sianie niepokoju w całej zresztą Europie i we wszystkich krajach, a szczególnie tych, które są bardzo blisko, czy tak jak my jesteśmy sąsiadami, no to jest ten element tej właśnie wojny. To jest taka leninowska reguła, prawda, że im większy chaos, to tym lepiej, jak więc to jest...

0: dalej ta sama
1: historia. Pan doktor tak, Tomasz Słuchik, politolog z Uniwersytetu Śląskiego, był z nami. Bardzo dziękuję, panie doktorze.
0: Bardzo dziękuję, dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.
2: Reklama.
3: Tu Ania. Jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
4: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
3: No to pa!
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
6: Minęła 13.30. Łukasz Jakubowski, zapraszam. Kim jest zatrzymany w sprawie o zabójstwo rosyjskiego opozycjonisty? Na początek najnowsze ustalenia po zbrodni w Białej Podlaskiej, zbrodni sprzed 3 dni. Podejrzany posługiwał się gruzińskim paszportem, informuje szef MSWiA Marcin Kierwiński.
7: Osoba w wieku 36 lat, osoba, która jest typowana przez policję także do innych przestępstw, które zdarzyły się wcześniej na terenie kraju, także do przestępstw, które zdarzyły się w roku 2022. Mamy do czynienia z osobą, która jest powiązana z szeroko zorganizowaną przestępczością.
6: Zabójstwo rosyjskiego malarza i krytyka Władimira Putina skomentowała Komisja Europejska. Był artystą, który odważnie korzystał ze swojego prawa do wolności wypowiedzi. Ochrona wolności artystycznej jest fundamentem zdrowych społeczeństw demokratycznych, czytamy w oświadczeniu Komisji. Zrezygnował z mandatu radnego dzielnicy Ursus. To o 28-letnim lekarzu, który w ubiegłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Ratusz stołecznej dzielnicy poinformował też, że Dawid Kacprzyk zwrócił szpitalowi znaczną część wypłaconych mu środków. Obecnie rząd pracuje nad projektem ustawy o powiązaniu numeru PESEL z zarobkami lekarzy. Szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przyznaje, że są znaczne różnice w wysokości wynagrodzeń medyków z tytułu umów o pracę i na kontraktach.
8: Lekarze mówią o tym, że 25 tysięcy brutto, że takie stawki ze stażowym. No ja akurat mam ten obrazek znacznie większy, ponieważ kilka lat zarządzałam szpitalami, więc wiem, że to nie jest jedna kwota. Oprócz ustawy o minimalnym wynagrodzeniu również benefity, które przysługują z regulaminu wynagradzania, ale na pewno te stawki z umów o pracę są znacznie niższe niż z umów kontraktowych.
6: A obowiązek zgłaszania kontraktów lekarzy z publicznych szpitali do Centralnego Rejestru Umów doprowadzi do odpływu kadr do sektora prywatnego, grzmi tymczasem Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy. Podkreśla on w swoim komunikacie, że upublicznianie zarobków uderzy w dostęp pacjentów do leczenia. Jest zielone światło dla budowy jednego z największych parków rozrywki w Polsce. Ma powstać w Łutynówku koło Olsztynka na Warmii i Mazurach. Decyzję środowiskową podpisał burmistrz Robert Waraksa.
9: Po ponad 4 latach od pojawienia się tego pomysłu i blisko 3 latach urzędowych procedur podpisałem decyzję środowiskową dotyczącą tego przedsięwzięcia. Decyzja ma 170 stron i bardzo precyzyjnie oraz szczegółowo określa warunki realizacji tej inwestycji. Uzgodniliśmy ją oczywiście z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, Sanepidem, Wodami Polskimi.
6: Inwestycji sprzeciwiają się ekolodzy spoza Warmii i Mazur. Uważają, że zaszkodzi ona lokalnej przyrodzie.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
1: Minęła godzina 13.33.
2: Stan dnia.
1: W naszym programie wracamy do konferencji prasowej ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie zatrzymania mężczyzny podejrzanego o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. Głos zabrał na tej konferencji także koordynator służb specjalnych minister Tomasz Siemoniak.
10: Natychmiast po zabójstwie policja i ABW podjęły intensywne czynności. Myśmy o nich dla dobra tych czynności, dla dobra tego

0: etapu nie informowali. Dzięki tym działaniom, dzięki analizie monitoringu, dzięki analizie środków łączności, dzięki też zeznaniom świadków możliwe było wytypowanie podejrzanego i po ustaleniu, gdzie on przebywa, przygotowana została przez policję operacja zatrzymania tej osoby, która, tak jak wspomniał pan minister Marcin Kierwiński, ma portfolio związane z przestępczością, więc w naszej ocenie może to być sytuacja taka, bo ten wątek udziału obcych służb, obcych państw będzie intensywnie badany. Może to być taki sposób działania, który stosują obce służby, że wynajmują przestępców, wynajmują kryminalistów do rozmaitych działań. Mieliśmy z tym do czynienia w ubiegłych latach. Wprawdzie nie dotyczyło to morderstw, dotyczyło to pobić na zlecenie. Polskich przestępców do tego wynajmowano, żeby w innym kraju takie czynności prowadzili. Więc bardzo poważnie zakładamy taki scenariusz i dlatego i policja, i ABW, i prokuratura, która tutaj bardzo ściśle współdziała od pierwszych godzin, będą intensywnie badać z zatrzymanym, ewentualnie innymi osobami to, dlaczego tak się stało. Doszło do tragedii, doszło do morderstwa obywatela innego państwa, obywatela, który w swej działalności publicznej krytykował różne zagraniczne osoby. ABW i policja wielokrotnie zwracały się do niego, sugerując mu, że jest zagrożony i że powinien być objęty, jeśli przebywa na terytorium Polski, ochroną. Niestety dla siebie tragicznie z tej propozycji nie skorzystał. Chciałbym podkreślić znakomitą współpracę na ręce pana ministra Marcina Kierwińskiego, bo obydwaj jesteśmy świadkami tego, jak ta współpraca naszych służb dobrze przebiega, jak zaangażowani są funkcjonariusze, jak przez kilkadziesiąt godzin, nie odpoczywając, zajmują się tą sprawą, żeby właśnie nie pozwolić podejrzanemu opuścić terytorium Polski. Dziękuję bardzo komendantowi głównemu policji, bo rzeczywiście ta współpraca po prostu przynosi rezultaty. Dobrze się służby uzupełniają i gdy są wszyscy ręce na pokładzie, to są efekty. Teraz prokuratura, spodziewamy się z panem ministrem, że niedługo też prokuratura przedstawi informacje o swoich działaniach, o swoich planach. Przesłuchania podejrzanego, zabezpieczanie dowodów, ta praca jest przed nami. Natomiast według wszelkiego prawdopodobieństwa, mówił o tym pan minister, mamy do czynienia z osobą podejrzaną o dokonanie tego zabójstwa, o bezpośredni udział w tej operacji.
1: Która ta osoba, jak mówią przedstawiciele i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i przedstawiciele służb, na pewno nie działała sama. Tomasz Siemoniak, minister, koordynator służb specjalnych i szczegóły zatrzymania mężczyzny podejrzanego o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej.
2: Komentarz.
1: O Stanach Zjednoczonych, polityce Stanów Zjednoczonych będziemy teraz rozmawiać. Z nami pani Magdalena Górnicka-Partyka z podcastu Stan Wyborczy o polityce w Ameryce. Dzień dobry pani Magdaleno.
3: Dzień dobry.
1: Czy Stany Zjednoczone porozumiały się z Iranem w sprawie zawieszenia, zakończenia wojny, wprowadzenia jakiegoś rodzaju rozejmu na Bliskim Wschodzie? Na jakim etapie tych negocjacji jesteśmy?
3: Jesteśmy na bardzo początkowym etapie negocjacji. To porozumienie, które jest hucznie obwieszczane przez Donalda Trumpa jako zwycięstwo, jako sukces, no jest dopiero otwarciem drzwi tak naprawdę do jakiegokolwiek porozumienia, przede wszystkim jeśli chodzi o program jądrowy Iranu. Dla Donalda Trumpa to było bardzo wyczekiwany dokument, bo on potrzebował zakończenia tej wojny przynajmniej pozornie, dla celów polityki wewnętrznej. Zbliżają się wybory do kongresu, wybory połówkowe i Amerykanie bardzo niechętnie patrzyli na przedłużający się konflikt i na to, że Donald Trump nie ma pomysłu, jak z tego konfliktu wyjść. 2/3 Amerykanów w niedawnym sondażu YouGov mówiło, że Donald Trump nie radzi sobie w negocjacjach z Iranem. Donald Trump, który przyszedł do Białego Domu jako taki mistrz negocjacji. Więc to sprawiało, że on bardziej potrzebował tego dokumentu, tego porozumienia niż

0: Iran. I z amerykańskiego punktu widzenia nie jest to dokument kompletny, nie jest to dokument, który by pokazywał, że Stany Zjednoczone są blisko realizacji tych celów, z którymi poszły na wojnę z Iranem. Dużo jest o negocjacjach na temat zakończenia programu jądrowego, tego, że Iran pozbędzie się w ogóle jakichkolwiek możliwości rozwijania programu jądrowego. Natomiast nie ma nic o tych postulatach, z którymi Donald Trump wszedł do Iranu, zaczął atakować Iran w kwestii programu balistycznego, kwestii wspierania tych ruchów terrorystycznych wymierzonych w Izrael, kwestii, nie mówiąc już o kwestii zmiany reżimu czy demokratyzacji. One się w ogóle tam nie pojawiają i to jest też za co Donald Trump krytykował Baracka Obamę, który zawarł porozumienie jądrowe z Iranem w 2015 roku, które to porozumienie Donald Trump wypowiedział w trakcie swojej pierwszej kadencji, mówiąc, że ono jest słabe, że ono pokazuje, że Stany Zjednoczone nie negocjowały z pozycji siły, że ono nie obejmowało tych wszystkich dodatkowych zagadnień, a skupiało się faktycznie tylko na tych kwestiach programu nuklearnego. I Donald Trump chciał zrobić coś innego, natomiast w tym momencie nie wydaje się, żeby tym pierwszym porozumieniem, bardzo wstępnym, osiągnął już coś więcej niż Barack Obama. Natomiast mamy 60-dniowy okres, w którym te negocjacje mają być prowadzone. Zobaczymy, co się z tego wyłoni. Trochę teraz wracamy z tego punktu startowego, ważnym postulatem jest otwarcie cieśniny Ormus, tak, na czym Donaldowi Trumpowi bardzo mocno zależało. No i zobaczymy, co uda się wynegocjować przez ten okres.
1: Bloomberg pisze o tym, że Trump, uzasadniając umowę z Iranem, zignorował własne czerwone linie. Czy to jakoś wpłynie na ocenę jego wiarygodności przez amerykańskich wyborców?
0: Tak, Donald Trump ma teraz bardzo duży problem, bo partia MAGA, znaczy partia republikańska, amerykańska prawica jest dość mocno podzielona. Z jednej strony jest bardzo duży, rosnąca sentyment antyizraelski, którzy nie chcieli, żeby Stany Zjednoczone poszły na wojnę namówione przez Benjamina Netanyahu, a tak się właściwie stało. Ale z drugiej strony jest też bardzo silna frakcja proizraelska, która jest bardzo nieszczęśliwa z tego porozumienia, bo Benjamin Netanyahu też dość negatywnie na to się zapatruje. Też Izrael chciał za wszelką cenę dopuścić, żeby ono zostało zawarte. Więc Trump będzie musiał się zmierzyć z takim rozpadem wewnątrz własnej partii. Nie zapominajmy, że mamy też frakcję izolacjonistyczną, która bardzo mocno sprzeciwia się jakimkolwiek interwencjom Stanów Zjednoczonych, których takim dominującym politykiem jest J.D. Vance. A kto chodzi po mediach bronić tego porozumienia? Właśnie J.D. Vance. Tak. Donald Trump chciał trochę złamać tę frakcję izolacjonistyczną, pokazać, że to jest świetne rozwiązanie. Na tyle świetne, że nawet J.D. Vance, przywódca izolacjonistów, jest w stanie tego bronić w amerykańskich mediach.
1: Zaskakujące w tym 14-punktowym porozumieniu, którego w takiej czy innej formie szczegóły pojawiają się i są udostępniane opinii publicznej. Najbardziej zaskakujące jest to, co również o czym mówi prezydent Trump, że w jakimś stopniu Iran powinien mieć pociski balistyczne i rakiety, bo byłoby niesprawiedliwe, gdyby tak nie było. Dopuszcza jednak ten program wzbogacania uranu. Coś, co kiedyś nie mieściło się jeszcze w głowie i przeciwko czemu jeszcze bardzo niedawno, bardzo głośno protestował Marco Rubio. To znowu kamyczek do ogródka walki tych frakcji w Białym Domu i w administracji prezydenta Trumpa. Jedna frakcja wzmacniana, druga osłabiana. Jak to interpretować?
0: Myślę, że amerykańska polityka na najwyższym szczeblu szykuje się już do przejęcia władzy po Donaldzie Trumpie i trochę ścierają się pomysły na to, jak to dziedzictwo Donalda Trumpa nieść dalej. I z jednej strony mamy Marco Rubio, z drugiej strony mamy J.D. Vance'a, z innej strony mamy jeszcze tych polityków, którzy dopiero walczą się, żeby przebić się, ich głos był dużo bardziej słyszalny. Więc to teraz się stanie i jak te negocjacje będą prowadzone i jak to będzie opinii publicznie przedstawione, to będzie trochę już zwiastun tego, co nas czeka po tych wyborach do Kongresu, kiedy już zaczną przygotowania do wyborów prezydenckich, kiedy Donald Trump będzie musiał zastanowić się, komu powierzyć niesienie swojego dziedzictwa. I wydaje się, że on trochę testuje teraz, kto jest bardziej wierny. Pamiętajmy, że najważniejszą taką kwalifikacją w świecie Donalda Trumpa jest wierność temu prezydentowi i obrona idei prezydenta, czy obrona samego prezydenta. Więc widzimy już, że trochę tutaj trwa walka o schedę po Donaldzie Trumpie. I może Donald Trump jeszcze ma przecież 2,5 roku prezydentury. Natomiast on chce zostać zapamiętany jako prezydent pokoju, jako ten, kto pokonał odwiecznego wroga Stanów Zjednoczonych, Iran. Natomiast po tym porozumieniu, które poznaliśmy też wczoraj udostępnionym mediom, nie widać, żeby ten Iran został faktycznie pokonany. Paradoksalnie Iran może wyjść z tego dużo lepiej niż jeszcze się zapowiadało na samym początku ataków, kiedy wydawało się, że Stany Zjednoczone faktycznie mają tę ogromną przewagę militarną i będą mogły negocjować z Iranem z pozycji siły. To jest najważniejsza zasada.

0: Donalda Trumpa opisana w jego książce The Art of the Deal, zawsze negocjuj z pozycji siły i on tego zupełnie nie robi. Tego nie widać w tym porozumieniu. Oczywiście to się może zmienić w trakcie tych 60 dni, natomiast na ten moment jest to bardzo mało korzystny dla Stanów Zjednoczonych dokument.
1: Zanim poznaliśmy szczegóły tego 14-punktowego planu, tego porozumienia, Washington Post pisał trochę o kulisach negocjacji. Mówiąc o tym i pisząc o tym, że przedstawiciele administracji amerykańskiej, czyli ci no już czołowi negocjatorzy z ramienia prezydenta Trumpa, Jared Kushner i Steve Witkoff, no mieli usłyszeć od Irańczyków w czasie tych negocjacji, jeżeli chcecie mieć produkt na poziomie Rolls-Royce'a, to dajcie nam równowartość tego Rolls-Royce'a. Rozmawiamy tutaj naprawdę o wielomiliardowych dotacjach dla Iranu. One są rzeczywiście w planie do wypłacenia, swego rodzaju reparacje wojenne po tym, co wydarzyło się od 28 lutego?
0: Myślę, że Donaldowi Trumpowi nikomu z jego otoczenia nie przejdzie przez gardło słowo reparacje wojenne. Natomiast no, prawdopodobnie będzie to tak skonstruowany program, który ma pomóc Iranowi się odbudować po tej wojnie. Doniesienia są takie, że to ma być program finansowany, który nie będzie finansowany przez Stany Zjednoczone. Czyli ma być finansowany z jednej strony przez zagraniczne firmy oraz przez partnerów Stanów Zjednoczonych w regionie. Tak to jest napisane. Więc możemy spodziewać się, że kraje Zatoki będą skłonione, żeby nie powiedzieć zmuszone, czy zaproszone. Tak, do inwestycji w Iran właśnie po to, żeby ten kraj mógł się odbudować. No i Stany Zjednoczone ma być tym czynnikiem, który skłoni właśnie do tych inwestycji w tym kraju zniszczonym wojną. I jest to oczywiście takie bardzo naokoło podejście do tego, żeby Stany Zjednoczone nie przyznały się, że one jakieś role odegrają w odbudowie Iranu, no bo po co zniszczyły ten kraj, żeby pieniędzy podatników nie finansować jego odbudowy. Więc to jest bardzo trudna, tak PR-owo kwestia do ogrania przez amerykańską administrację i Amerykanie mają wątpliwości, czy faktycznie Stany Zjednoczone nie zapłacą ani dolara, bo pamiętajmy, że przecież Stany Zjednoczone, żeby to porozumienie mogło wejść w życie i żeby potem to, co zostanie wynegocjowane w kontekście rozbrojenia jądrowego, no to Stany Zjednoczone zapowiadają, że będą utrzymywać tam w regionie no, duże siły, więc to też się będzie wiązało z konkretnymi wydatkami amerykańskich podatników, na co oni nie są dość optymistycznie nastawieni.
1: Myślę sobie, że może być trudno przekonać partnerów amerykańskich w Zatoce, czyli te kraje, o których wspomniałam, między innymi Katar czy Arabię Saudyjską, do tego, żeby inwestowały w odbudowę Iranu w sytuacji, kiedy inwestycje tych państw w uzbrojenie kupowane w Stanach Zjednoczonych nie okazały się wystarczającą polisą ubezpieczeniową na wypadek wojny w Zatoce kolejnej.
0: To prawda. Myślę, że to jest jedna z największych porażek Donalda Trumpa, jeśli chodzi o tę konkretną sytuację, że państwa Zatoki, które były tak bliskimi sojusznikami Donalda Trumpa, pierwszą podróż graniczą odbył właśnie tam.
1: I w pierwszej, i w drugiej kadencji.
0: Dokładnie. Przestały ufać Ameryce, przestały traktować Amerykę jako taką żelazną gwarancję bezpieczeństwa, bo okazało się, że to wcale tak do końca nie działa i myślę, że to jest takie duże rozczarowanie. Donald Trump sobie nie zdaje tego sprawy, bo on w stosunkach międzynarodowych raczej kieruje się twardą walutą, dolarami, a nie myśli o tym, że zaufanie to jest tak ważna waluta w kontekście prowadzenia interesów czy prowadzenia polityki zagranicznej i przekona się o tym w najbliższych miesiącach, kiedy te negocjacje właśnie z państwami regionu staną się dużo trudniejsze niż byłyby jeszcze przed atakiem Stanów Zjednoczonych na Iran.
1: A co z zaufaniem wobec wzajemnym Izraela, Stanów Zjednoczonych, Benjamina Netanyahu i Donalda Trumpa?
0: Myślę, że to jest największy kryzys, jeśli chodzi o stosunki Izraela ze Stanami Zjednoczonymi w ostatnich latach na pewno. Donald Trump i Benjamin Netanyahu potrzebowali się nawzajem, natomiast teraz Donald Trump pokazał, że on się nie boi poświęcić najbliższego sojusznika, bo tak można śmiało nazwać Izrael, no, dla własnych celów, dla celów własnej polityki. Myślę, że dużo osób nie sądziło, że Donald Trump będzie w stanie coś takiego zrobić, natomiast on pokazał, że jest w stanie, że America first to America first i Donald Trump musi ratować swoją przewagę jako prezydenta dzierżącego pełnię władzy także w kongresie, mającego kongres po swojej stronie, a nie myśleć o tym, czego oczekuje Benjamin Netanyahu, który ma zresztą swoje wybory do wygrania. I w momencie, kiedy te interesy się rozchodzą, Donald Trump nie ogląda się za Netanyahu. On uważa, że to Donald Trump jest tą stroną dominującą. No i będzie miał duży problem, żeby upilnować Benjamina Netanyahu, bo może się okazać w pewnym momencie, że kalkulacja Netanyahu mówi o tym, żeby no, być może ten konflikt jakoś spróbować podsycić. No i Donald Trump stanie wtedy przed bardzo trudnym wyborem, co w takiej sytuacji zrobić.
1: Z jednej strony może być to

0: odebrana jako próba zbombardowania tego porozumienia amerykańsko-irańskiego, ale z drugiej strony to też może być taki no, wygodny pretekst mówiący o tym, że no, Iran dał się sprowokować, zatem porozumienie do kosza. I jeżeli Amerykanom to będzie na rękę i to będzie dla nich wygodne, no to taka postawa Izraela także może być korzystna.
1: Dokładnie tak, tylko bardzo, bardzo trudno jest to przewidzieć i ta niestabilność jakby w stosunkach międzynarodowych samego Donalda Trumpa to jedna, ale kiedy Donald Trump ma jeszcze tak bardzo nieprzewidywalnego gracza jak Benjamin Netanyahu, który wyrósł na bardzo potężnego człowieka w tych ostatnich ostatnich dniach,
0: w regionie,
1: może
0: nie
1: dużo,
0: tylko,
1: dużo zrobić. Dokładnie tak. No to jest to już naprawdę bardzo, bardzo trudna rozgrywka, której nie da się właściwie przewidzieć. Pamiętajmy, że w Stanach Zjednoczonych jest bardzo duże, bardzo silne lobby proizraelskie, czy w kongresie, czy generalnie w polityce, czy w biznesie. I oni nie będą chcieli, żeby Donald Trump pozostawił Benjamina Netanyahu samego sobie. Oni nie chcą, żeby to doszło do takiego zerwania stałego tych relacji między Stanami Zjednoczonymi a Izraelem. Więc Donald Trump będzie musiał się bardzo gęsto tłumaczyć tym politykom, tym osobom, dlaczego, jaki on ma plan na Benjamina Netanyahu, jaki on ma plan na bezpieczeństwo Izraela. I to bezpieczeństwo Izraela będzie musiało wrócić w którymś momencie na pierwszy plan tych dalszych negocjacji. I zobaczymy, czy Donald Trump ma na to pomysł i czy Iran będzie skłonny do jakichkolwiek ustęp w tym zakresie.
0: A jak to może wpłynąć na relacje amerykańsko-europejskie? Jesteśmy świeżo po zakończeniu szczytu G7 we Francji. Tam prezydent Trump mógł spotkać się z także europejskimi liderami. Jakie ma pani odczucia po tym spotkaniu? I czy ten kryzys w relacjach amerykańsko-izraelskich, to ochłodzenie na linii no właśnie państwa Zatoki, Waszyngton, może zbliżyć Amerykanów, samego Trumpa, do europejskich sojuszników?
1: No, Trump będzie potrzebował jakichkolwiek sojuszników w tym najbliższym czasie. Metodą eliminacji wychodzi mu na to, że zostali mu Europejczycy, którzy oczywiście z ulgą
0: jeszcze Chińczycy.
1: No tak, także, ale chyba to już jest taki ostateczny kandydat, żeby zostać tutaj sojusznikiem. Chociaż Donald Trump no, oczywiście jest, może zrobić wszystko. Natomiast on potrzebuje sojuszników w tych najbliższych tygodniach, miesiącach. No i Europejczycy są dla niego o tyle wygodni, że oni bardzo mocno przywitali z takim spokojem i z optymizmem zakończenie tych działań wojennych, przynajmniej w związku z tym porozumieniem, które pozostało podpisane wczoraj w Wersalu. I wydaje się, że oni są otwarci na to, żeby te relacje ze Stanami Zjednoczonymi budować, ale na takich trochę innych zasadach niż jeszcze wydawało się, że na początku kadencji Donalda Trumpa. Widać było ochłodzenie tych relacji. Donald Trump, przyzwyczajony do bardzo takiego wylewnego powitania, no mógł takiego oczekiwać ze strony francuskiego prezydenta, natomiast te relacje były, widać, że były zdecydowanie chłodniejsze, jak się do siebie odnosili liderzy. Teraz, a jeszcze na przykład w zeszłym roku na szczycie NATO. Widać, że Europa trochę rozczarowała się Donalda Trumpa, czy właściwie przeszła do takiego realistycznego oceny drugiej kadencji Donalda Trumpa, że tutaj nie wystarczy mu pokazać złotą karocę, jak zrobił król Karol podczas wizyty Donalda Trumpa w Wielkiej Brytanii. No tutaj widać, że trochę tak było, byli europejscy przywódcy pozbawieni złudzeń, jeśli chodzi o Amerykę. Natomiast kalkulacje wskazują na to, że będą musieli współpracować w najbliższym czasie z amerykańskim prezydentem i Donald Trump będzie być może bardziej otwarty na to, kiedy widać, że nadwątlił te sojusze z tymi sojusznikami pierwszej kategorii, czy Izraelem, czy państwami Zatoki.
0: Europejczycy mogą brać udział w na przykład zabezpieczeniu tego jednego z punktów porozumienia dotyczącego cieśniny Ormuz i wysłać tam swoje siły, żeby dbać o to, żeby Ormuz rzeczywiście był żeglowny i żeby handel ropą przede wszystkim przebiegał bez zakłóceń?
1: Cieśnina Ormuz jest bardzo istotna dla Europy, ale też przede wszystkim jest istotna dla Stanów Zjednoczonych i dla Azji. Tak? To są chyba te bardziej regiony, które muszą pilnować od otwarcia tej cieśniny. Natomiast to jest taki test dla tego, czy Donald Trump ma jeszcze wpływ na Europejczyków. Może ich o coś poprosić, a nie tylko im coś kazać. Więc zobaczymy w najbliższych tygodniach, czy faktycznie Europejczycy będą skłonni do tego, żeby w tym uczestniczyć. Donaldowi Trumpowi byłoby to potrzebne, tak ze względu na to, żeby nadać ciężar filaru tego porozumienia, żeby pokazać, że to porozumienie faktycznie wejdzie w życie i że Iran nie będzie mógł bardzo szybko od niego się wycofać i znowu zamknąć cieśninę Ormuz, żeby wstrząsnąć gospodarką światową. Więc Donald Trump tego bardziej potrzebuje chyba niż Europejczycy jako tacy i zobaczymy, czy będzie w stanie ich do tego skłonić.
0: Czy nawet to chwilowe, być może pozorne uspokojenie na Bliskim Wschodzie może skłonić prezydenta

0: Trumpa i jego administrację do tego, żeby na nowo, na poważnie zająć się sytuacją w Ukrainie?
1: Wydaje się, że Donald Trump trochę zniechęcił się do zajmowania się sytuacją w Ukrainie. Głównie dlatego, że on jest osobą, która jest przyzwyczajona do szybkich zwycięstw. I widać było, że na horyzoncie nie ma szybkiego zwycięstwa, przynajmniej takiego, jak on sobie wyobrażał. I on trochę się tym zniechęcił. Natomiast z punktu widzenia ukraińskiego jest to dobry moment, ponieważ Ukraina w tej chwili jest tą stroną dominującą i może zupełnie inaczej rozmawiać z Donaldem Trumpem. Wołodymyr Zełenski może z nim rozmawiać już jako taki partner, który ma coś do pokazania, trzymając się nomenklatury Donalda Trumpa, ma w ręku karty, których jeszcze w zeszłym roku amerykański prezydent mu odmawiał. Więc pod tym względem, z punktu widzenia Ukrainy, dobrze byłoby wciągnąć znowu Stany Zjednoczone do tego, żeby starać się ten konflikt jakoś doprowadzić do końca. Natomiast same Stany Zjednoczone raczej będą w tej chwili skupiać się na polityce wewnętrznej, na tych wyborach zbliżających się do kongresu. I to jest dla Donalda Trumpa priorytet, żeby on utrzymał pełnię władzy w kongresie. Bo jeśli demokraci wygrają obie izby kongresu, no to Donald Trump będzie miał bardzo mocno związane ręce na dwa ostatnie lata swojej prezydentury, a to jest ostatnia rzecz, której on sobie życzy jako taki człowiek, który chce mieć pełnię władzy nad Stanami Zjednoczonymi.
0: Na razie Trump dziękuje i Putinowi, i Xi za neutralność w konflikcie z Iranem.
1: No, ten konflikt z Iranem był bardzo mocno na rękę Władimirowi Putinowi, bo odwrócił uwagę i Trumpa, i właściwie całego świata od wojny z Ukrainą. Było też zniesione część sankcji na rosyjską ropę, więc to dobrze pokazuje, że nic dziwnego, że Donald Trump, że Putin zachował neutralność. No i podkreśla też, jak bardzo dużym zaufaniem, czy podziwem wręcz Donald Trump darzy przywódców, którzy niekoniecznie sprawują swoją władzę w sposób demokratyczny.
0: Kurz już opadł po 80. urodzinach Trumpa w Waszyngtonie?
1: Wydaje się, że nie, bo Donald Trump cały czas wspomina, jaka to była fantastyczna impreza. Teraz trwają rozmowy o tym, czy faktycznie ta trawa, która została zniszczona na południowym trawniku, zostanie szybko odbudowana. Trochę jest też o tym, jak wygląda, że ta impreza mówi o tym, jak wygląda teraz amerykańska demokracja i gdzie Stany Zjednoczone są jako kraj, że dużo jest bardziej o show, a mniej o tej esencji, która stoi za Stanami Zjednoczonymi, czy za tą amerykańską wolnością, która jest świętowana z okazji 250-lecia Stanów Zjednoczonych. I ta uroczystość chyba rozpoczęła takie dyskusje, mam wrażenie, ideologiczne, które właściwie nie było w ostatnim czasie. Trochę Amerykanie sami próbują ustalić, kim są, gdzie są, i ta gala MMA zdecydowanie im w tym pomogła.
0: A show must go on. Pani Magdalena Górnicka, partyka z podcastu Stan Wyborczy o polityce w Ameryce, była naszym gościem. Bardzo pani dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś łosoś atlantycki XXL filet ze skórą Coral. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus pistacje kalifornijskie ale 100, 250 gramów. Cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać. Mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej. Znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
3: Znasz to. Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: Po reklamie. Autopromocja.
8: Gdzie mieszkamy, jak mieszkamy i co myślimy o naszym otoczeniu? Co byśmy zmienili w swoim mieście lub wsi? A co szczególnie w nich lubimy? Co tydzień wspólnie przyglądamy się różnym adresom zamieszkania. Zapraszam w każdą sobotę po 14:00. Agata Kowalska.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: To mogło być zabójstwo na zlecenie. Na początek nowe ustalenia w sprawie śmierci rosyjskiego artysty w Polsce. Czarne chmury nad Moskwą po ataku ukraińskich dronów płonie rafineria ropy naftowej. Pozwala śledzić ich wędrówki. Pierwsze bociany z Mazowsza zaobrączkowane. Minęła 14. Łukasz Jakubowski, zapraszam. Kim jest i dlaczego zabił? Wiemy więcej o zatrzymaniu mężczyzny podejrzanego o zabójstwo rosyjskiego malarza w Bielsku-Białej. W Białej Podlaskiej to 36-latek posługujący się gruzińskim paszportem. Na jego trop służby wpadły po przesłuchaniu świadków i przejrzeniu nagrań z kamer monitoringu. Wiadomo, że zatrzymany ma kryminalną przeszłość, a to nie jest bez znaczenia, mówi odpowiedzialny za służby minister Tomasz Siemoniak.
2: Może to być taki sposób działania, który stosują obce służby, że wynajmują przestępców, wynajmują kryminalistów do rozmaitych działań. Mieliśmy z tym do czynienia w ubiegłych latach. Wprawdzie nie dotyczyło to morderstw, dotyczyło to pobić na zlecenie. Polskich przestępców do tego wynajmowano, żeby w innym kraju takie czynności prowadzili. Więc bardzo poważnie zakładamy taki scenariusz.
1: Rosjanin Robert Kuzokow zginął w Białej Podlaskiej 3 dni temu. Był rosyjskim artystą znanym z otwartej krytyki Władimira Putina i polityki Kremla. Do tego tematu wrócimy tuż po informacjach. Naszym gościem będzie były oficer wywiadu podpułkownik Marcin Faliński. Pracują na różnych warunkach, często w kilku szpitalach. W informacjach ważny głos w dyskusji o zbyt wysokich zarobkach medyków. Nie jesteśmy w stanie określić minimalnych i maksymalnych stawek lekarzy, tak mówi ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
3: My tutaj dzisiaj mówimy również o cząstkach etatów w szpitalach, mówimy o kilku godzinach czasami w szpitalach. Pracuje personel w różnych szpitalach, więc to nie jest proste do określenia. Znamy średnie, natomiast nie możemy ich przypisać do konkretnych osób. Oczywiście możemy się wypowiadać jedynie na temat umów o pracę i znamy te minimalne wynagrodzenia z umów o pracę, ale jak wiemy, personel również pracuje na kontraktach.
1: Rząd chce, by na podstawie numeru PESEL możliwa była weryfikacja zarobków lekarzy. Pomoże w tym ustawa, którą w trybie pilnym zajmuje się Sejm. To pokłosie sprawy lekarza milionera z Warszawy, który kierując SOR-em bez specjalizacji zarobił w zeszłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Czarne chmury nad Moskwą płonie rafineria położona 15 kilometrów od Kremla. Kapotnia to największy magazyn ropy naftowej w regionie. Przetwarza ćwierć miliona baryłek ropy dziennie. Rafineria była ukraińskim celem także w maju. Wtedy zakład wymagał remontu. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że atak dronów na Moskwę to odpowiedź na niedawne uderzenie Rosjan. Zapowiedział też, że ukraińska armia będzie w ten sposób reagować na inne rosyjskie uderzenia. Kto zyskuje więcej? W informacjach pytamy o porozumienie kończące wojnę na Bliskim Wschodzie. Wczoraj podpisali je prezydenci USA i Iranu. Zrobili to zdalnie. To umowa dobra dla obu stron konfliktu, tak uważa amerykanista dr Wojciech Kwiatkowski z UKSW. W zamian za zneutralizowanie zapasów wzbogaconego uranu, Iran uzyska zwolnienia z sankcji oraz, co ważne, plan odbudowy gospodarczej.
4: Już wszyscy wiemy, że można system nadużywać, a system nie ma za dużo pieniędzy i miejsca na nadużywanie. I teraz ta rozmowa powinna się już przerodzić w to.
1: To oczywiście nie był ten dźwięk, ale dodajmy, że o sukcesie w sprawie tego porozumienia może też mówić administracja Donalda Trumpa.
5: Mamy jasną deklarację dotyczącą broni jądrowej i jeżeli to będzie jeszcze sygnowane na poziomie Narodów Zjednoczonych, to jest coś takiego, co nigdy nie udało się uzyskać Obamie. On miał tylko to porozumienie, gdzie tam...

0: pewno Iran mógł robić to, co chciał i to było poza kontrolą.
1: Za oceanem nie brakuje jednak krytyki pod adresem Donalda Trumpa. Stany Zjednoczone wydały bowiem na wojnę dziesiątki miliardów dolarów i poważnie wyczerpały zapasy amunicji. Na koniec Mazowsze i zapowiedziane obrączkowanie bocianów. Akcja rozpoczęła się od gniazda w miejscowości Dziewule w powiecie siedleckim. Zakładanie obrączek koordynuje grupa ekologiczna. Dziś ekologom pomagały dzieci z gminnych podstawówek.
2: Chcecie obrączkować bociany?
3: Ten prawdopodobnie, który jest po lewej stronie, wykluł się jako pierwszy, ten był następny, ten następny, a zobaczcie ten czwarty, jaki jest malutki, jest jeszcze pokryty puchem. Teraz będziemy je obrączkować. Obrączkę metalową mamy założoną. W międzyczasie Wiktor założył obrączkę zieloną. Przy pomocy nitów je pospina. Widać?
4: Widać.
3: Widać?
4: Widać.
3: Zobaczcie. Te obrączki to są takie dowody osobiste. Będzie sobie bocian nosił całe życie.
5: VS8911, długość dzioba 80 i 20.
6: Wiktor Caruk, to jest 12 rok mój, kiedy jestem na obrączkowaniu i przez ten czas...
7: Zwariowałeś na punkcie
6: zwariowałem
7: tego.
6: Zwariowałem to na pewno. To jest piękna praca, badania są potrzebne.
1: Cel grupy ekologicznej na ten rok to zaobrączkowanie przynajmniej 400 bocianów.
8: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Uff, jak gorąco do Polski wdziera się zwrotnikowe powietrze. Na zachodzie to nawet 26 stopni, w centrum 25, nieco chłodniej na północy 21. Do końca dnia sporo chmur, do tego przelotny deszcz. Od jutra temperatura zacznie przekraczać 30 stopni w cieniu. Najpierw na zachodzie, a w weekend już niemal w całym kraju. To będzie pierwsza w tym roku fala afrykańskiego żaru.
9: Reklama.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
11: Barbara, kupiłem taniej.
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
13: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
14: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
15: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Po reklamie. Autopromocja.
16: Czy sprawiedliwa transformacja, która da oddech polskiej gospodarce i pozwoli przystosować się jej do wymogów unijnych, jest jeszcze możliwa? Ile kosztowałby nas prąd, gdybyśmy dziś odeszli od węgla? Dlaczego nie potrzebujemy więcej fotowoltaiki, zaś powinniśmy pomyśleć, jak własnymi siłami zabezpieczyć sobie gaz? To tylko niektóre kwestie, o których będziemy rozmawiać w sobotę, zaraz po godzinie 15 w audycji Kapitał i Praca. Anna Grabowska, zapraszam.
8: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
17: 8 minut temu minęła godzina 14. Ewa Wasążnik, dzień dobry Państwu.
8: Komentarz.
17: Połączył się z nami pan podpułkownik Marcin Faliński, były oficer Agencji Wywiadu. Dzień dobry panie pułkowniku.
18: Dzień dobry.
17: Jesteśmy chwilę po konferencji prasowej szefa MSWiA i ministra koordynatora służb w sprawie zatrzymania osoby podejrzanej o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. Dosłownie wszystko to dzieje się na naszych oczach i jesteśmy tego świadkami, więc jeśli pan pozwoli na początek wypowiedź ministra Marcina Kierwińskiego, który

0: mówił o tym, że ten mężczyzna zatrzymany jest osobą powiązaną ze zorganizowaną przestępczością. Posłuchajmy.
1: To osoba posługująca się paszportem gruzińskim, osoba w wieku 36 lat, osoba, która jest typowana przez policję także do innych przestępstw, które zdarzyły się wcześniej na terenie kraju, także do przestępstw, które zdarzyły się w roku 2022.
0: Co te szczątkowe informacje, ale jednak dość szczegółowe przekazane przez Marcina Kierwińskiego mogą nam mówić o ewentualnych zleceniodawcach, bo w gruncie rzeczy chyba o to chodzi, żeby znaleźć tych, którzy zainspirowali tego człowieka albo po prostu mu zapłacili za to, co zrobił.
2: Halo?
0: Halo, halo, czy się słyszymy, panie
2: tak,
0: pułkowniku?
2: Tak, tak. No tu trzeba oczywiście patrzeć na sytuację w szerszym kontekście. Widzimy, kim była ofiara, ale ofiara oczywiście, jak wiemy, już miała pogróżki, były skierowane w jej stronę pogróżki. Wiemy, że jest ten kierunek kaukaski, czy powiedzmy czeczeński. Dlatego no, tu na pewno będą wszystkie działania takie operacyjne też szły w tym kierunku, ale też wiemy, co znaczy... Kim jest osoba Kadyrowa rządzącego w Groznym, w Czeczenii, i wiemy, jakie są powiązania de facto z Moskwą tego środowiska. Oczywiście grupy przestępcze, jak wiemy, od pewnego czasu są mocno wykorzystywane do działań, no, powiedzmy, w tej wojnie hybrydowej. Przypomnę sprawę z pobicia na terenie Litwy. I na pewno nie jest to tylko wątek kryminalny zdecydowanie, tylko no, natury politycznej, no, w tym wypadku, gdzie na pewno gdzieś jest styk ze służbami rosyjskimi, na pewno.
0: W jaki sposób trafia się na trop takiego człowieka?
2: No tu jak słyszymy, wcześniej już był namierzony, w związku z tym no, tutaj na pewno pomogły wszelkie portrety pamięciowe, wszelkie takie dane tego typu, może biometryka. I tu no, jeżeli był już był w jakiś sposób, przechodził przez bazy danych policji, no na pewno to pomogło namierzyć tę osobę.
0: Rąbka tajemnicy uchyla Tomasz Siemoniak, minister koordynator służb specjalnych, który mówił o tym, że służby zatrzymały podejrzanego dzięki zeznaniom świadków oraz analizie monitoringu i środków łączności. Posłuchajmy, co mówił o tym Tomasz Siemoniak.
3: Może to być taki sposób działania, który stosują obce służby, że wynajmują przestępców, wynajmują kryminalistów do rozmaitych działań. Mieliśmy z tym do czynienia w ubiegłych latach. Wprawdzie nie dotyczyło to morderstw, dotyczyło to pobić na zlecenie. Polskich przestępców do tego wynajmowano, żeby w innym kraju takie czynności prowadzili. Bardzo poważnie zakładamy taki scenariusz i dlatego i policja, i ABW, i prokuratura będą intensywnie badać.
0: Jak duże to jest wyzwanie, panie pułkowniku, kiedy dowiadujemy się o tym, że Polska, terytorium naszego kraju, staje się teatrem działań dla właśnie rosyjskich czy białoruskich służb, że oni sobie tutaj poczynają w ten sposób?
2: No to jest duże wyzwanie. To jest wyzwanie dla naszych decydentów politycznych, ponieważ no, służby, w tym wypadku kontrwywiadowcze, no, muszą być wielokrotnie wzmocnione. To skala musi być taka, jakbyśmy byli, tak jak pan premier Tusk mówi, no w tym okresie przedwojennym, czy na progu pewnej agresji rosyjskiej. Nie widzę takich wzmocnień, takich, które naprawdę dają efekt, a tego efektu tak szybko nie osiągniemy. W związku z tym każdy miesiąc, każdy pół roku, każdy rok to jest strata. Dlatego tutaj muszą być jak ekstraordynaryjne działania podejmowane, niestandardowe, nie tylko klasyczne pozyskiwanie funkcjonariuszy do służb, ale jednak też inny rodzaj działań. Nie będę o tym mówił, ale potrzeba po prostu czegoś no, nadzwyczajnego, nietypowego, żeby przyspieszyć, ponieważ zdolności polskich służb właśnie w tym wypadku kontrwywiadowczych, bo no, ludzie odpływają, szkolenie funkcjonariuszy trwa, to są lata. I potrzebujemy tutaj nowych rozwiązań, nowych pomysłów.
0: No bo rozumiem, że tempo działań służb w tej konkretnej sprawie, no, może być imponujące. Do zabójstwa doszło w poniedziałek, dzisiaj mamy czwartek i mamy zatrzymanie tego podejrzanego o dokonanie tej zbrodni. No ale to są, rozumiem, takie działania doraźne, ale trzeba

0: Trzeba też myśleć długofalowo i myśleć strategicznie wobec tego zagrożenia, które się pojawia.
1: Naturalnie, zwłaszcza myśleć w kontekście zakończenia wojny na Ukrainie. W tej chwili już wiemy, że mamy w Europie problem z bronią, nielegalną bronią. Tej broni, tych zagrożeń związanych z napływem weteranów, tak bym to powiedział, z wojny, z pewnymi problemami swoimi psychologicznymi czy tego typu, z wszelkimi syndromami, do tego napływ narkotyków, broni, no to będzie olbrzymie wyzwanie i tu też trzeba już się przygotowywać, teraz, nie czekać na cokolwiek. W związku z tym też nie widzę działań z takich zdecydowanych, które zmierzają w tym kierunku. Powinny być przygotowane prawdopodobnie ośrodki, które będą tych weteranów też przyjmować. Tego nie uciekniemy. Musimy nieprawdopodobnie wzmocnić Straż Graniczną, policję, chociażby w dwóch województwach, lubelskim czy podkarpackim.
0: Tak, żeby nie doprowadzić do przenikania tutaj, rozumiem, również tych, którzy walczą w tej wojnie po stronie ukraińskiej. Ich także pan ma na myśli.
1: Po każdej. Tak, mówię głównie tych. No to są rodziny, będą przywracać mężowie, będą bracia wracać. Takie osoby, które będą miały prawo łączyć rodziny. Dlatego to będzie duża skala. I to nie tylko chodzi też o działania tutaj wewnątrz policji, Straży Granicznej czy służb kontrwywiadowczych, ale przede wszystkim wywiadu. My musimy wiedzieć, że takie zagrożenia nadchodzą z tamtej strony. No, musimy mieć informacje, wyprzedzające informacje, jaki jest proces społeczny zachodzi, jakie są ruchy, kto organizuje ewentualnie przerzuty broni, narkotyków. No to musimy po prostu wiedzieć wcześniej, żeby się przygotować.
0: Na razie w tych realiach wojny toczącej się kinetycznej za naszą wschodnią granicą jesteśmy, ale z drugiej strony zdajemy sobie sprawę z tego, że nas dotyczy ta wojna w wymiarze hybrydowym, poniżej progu tej wojny konwencjonalnej i to także niesie ze sobą swoje wyzwania. No bo rozmawiamy cały czas, panie pułkowniku, o tym, że inspiratorami tego poniedziałkowego zabójstwa to mogły być służby rosyjskie albo białoruskie.
1: No tutaj bym po prostu wskazywał na Rosjan, chociaż oczywiście pewne rozliczenia w grupach czy w narodowościach północnego Kaukazu możemy sobie wyobrazić, że jednak są, jest duża diaspora czeczeńska czy północno-kaukaska w Polsce. Rejon, miasto, w którym mieszkała ofiara, wokół są ośrodki odosobnienia zamknięte i półotwarte, prowadzone przez Straż Graniczną, więc tutaj... tutaj mamy taką społeczność, która, w której na pewno są wpływy i grup zorganizowanych i służb rosyjskich. Dlatego mówię, nie ma czasu już, a wojna, tak jak pani redaktor mówiła, ta hybrydowa pod progiem konfliktu kinetycznego, wojna w infosferze, bo tutaj jest główny nacisk teraz widać kładziony przez przeciwnika, bo w cyberprzestrzeni cały czas to trwa, jakby nie ma zwolnienia. No cały czas to trwa i my musimy w końcu nauczyć się i politycy muszą, decydenci zauważać, że infosfera jest też frontem walki, obszarem walki. Nie tylko granica, nie tylko tarcza, nie tylko cyberprzestrzeń.
0: Jest jakiś skuteczny sposób, żeby te macki rosyjskich służb nie docierały do Polski?
1: Bardzo ciężko. To jest olbrzymi kraj, duże służby, które są bardzo agresywne, bardzo skuteczne, mają dużą tradycję, patrzą z perspektywy 20, 30, 40 lat do przodu. Dlatego służby nasze kontrwywiadowcze muszą być naprawdę bardzo rozbudowane i to w zakresie osobowym, logistycznym, jak i technicznym. Świat przenosi swoją aktywność w cyberprzestrzeń. Tu nie tylko wojska obrony, komponentu obrony, cyberobrony, ale również służby kontrwywiadowcze powinny się bardzo rozbudowywać w tym zakresie. Nie tylko też policyjne. To musi być naprawdę coś, co będzie osobnym programem, tak jak mamy SAFE głównie przy obronie, tu musimy mieć SAFE z zakresu działania służb bezpieczeństwa policyjnej, granicznej czy wywiadu.
0: Pytam o to z punktu widzenia poziomu i poczucia bezpieczeństwa zwykłego obywatela. No bo to, co się wydarzyło w Białej Podlaskiej, no to wszystko wskazuje na to, żeby to była egzekucja, zabójstwo na zlecenie. Nikt nie ucierpiał z osób, które być może przypadkowo tam się mogły znaleźć, ale przecież możemy sobie wyobrazić, że jest zupełnie inaczej, że

0: cierpią także osoby postronne.
1: No nie, no możemy sobie wyobrazić, że jest uruchomiony ładunek wybuchowy w mieszkaniu, na klatce, pod samochodem, gdzie jest użyta broń maszynowa, automatyczna, gdzie jest naprawdę odbiór społeczny takiego zagrożenia byłby naprawdę zwielokrotniony. I też przypomnę, że jednym z celów, które służby rosyjskie sobie obierają, w tym wypadku w Polsce, no to jest sianie chaosu, zamętu.
0: Pan podpułkownik Marcin Faliński, były oficer Agencji Wywiadu, był z nami. Rozmawialiśmy o kulisach tego zatrzymania osoby podejrzanej o udział w zabójstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej. To jest sprawa, o której szeroko informujemy Państwa, naszych słuchaczy w Polskim Radiu 24. Dzisiaj od ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz ministra koordynatora służb specjalnych dowiedzieliśmy się o zatrzymaniu 36-letniego mężczyzny, który posługuje się gruzińskim paszportem. Ten człowiek był znany polskim służbom, jest podejrzewany także o współpracę ze zorganizowaną przestępczością. O tym wszystkim informują i przedstawiciele polskiego rządu, ale także przedstawiciele służb, policjanci, którzy brali udział w zatrzymaniu tego mężczyzny. Ten człowiek, jak mówią i ministrowie, i policjanci, z pewnością nie działał sam, dlatego teraz wszystkie działania służb, prokuratury, śledczych będą skierowane na to, żeby znaleźć mocodawców tego człowieka, jeżeli potwierdzi się, że to on właśnie dokonał zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej na początku tego tygodnia.
2: Komentarz.
0: Pan profesor Kamil Zajączkowski, politolog, europeista i badacz stosunków międzynarodowych z Uniwersytetu Warszawskiego, teraz jest z nami. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: No, jesteśmy w czasie takiego wzmożenia spotkań najważniejszych polityków na świecie i polityków unijnych, bo i szczyt unijny przed nami i za nami jest też spotkania na wysokim szczeblu, jeśli chodzi o ministrów chociażby obrony. Z czego to wzmożenie wynika, panie profesorze? To taki... realizacja tego zwykłego kalendarza, tej agendy spotkań, czy rzeczywiście te wydarzenia, które dzieją się na świecie, a których jesteśmy świadkami, skłaniają do tego, żeby spotkać się przy jednym stole i porozmawiać w cztery oczy na temat tego ważnego, co dzieje się na świecie?
3: I jedno i drugie bym powiedział, bo oczywiście my doskonale wiedzieliśmy, że ten kalendarz, zwłaszcza w ciągu ostatnich tygodni i tych byłych, i tych najbliższych, będzie bardzo bogaty. Takim zwieńczeniem tego maratonu dyplomatycznego będzie szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego w Ankarze właśnie 7-8 lipca. I te wszystkie wydarzenia, o których pani wspominała, ale ja tylko przypomnę o tych trzech najważniejszych, czyli najpierw rozpoczęcie negocjacji z Ukrainą, które miało miejsce w poniedziałek, później ten szczyt G7 i teraz jeszcze spotkania ministrów obrony. One się składają w jedną całość, bo takie najważniejsze pytanie, na które musi sobie odpowiedzieć Unia Europejska, to jest po pierwsze, jaka będzie rola państw europejskich, nie tylko Unii Europejskiej, bo mam na myśli także Wielką Brytanię, w procesie zakończenia, czy chociażby przerwania ognia, bo co do zakończenia wojny w Ukrainie, to od kilku miesięcy mówiłem także i u państwa na antenie, że jestem sceptyczny. Natomiast istnieje możliwość zakończenia, chociaż chwilowo, przerwania tego ognia. I jaka będzie rola Europy w kontekście tego, co dzisiaj także, przecież dostaliśmy taką wiadomość, co także nie jest dla nas zaskoczeniem, że jednak sekretarz generalny NATO potwierdził to, co od kilku dni już nieoficjalnie mówiono, że Amerykanie będą się wycofywali i są konkretne liczby, konkretne dane, co też nie jest zaskoczeniem, bo bym powiedział tak, że to jest strategia długofalowa Stanów Zjednoczonych i czy to będzie taki, czy nie inny prezydent, to ona tak będzie wyglądała. A jeszcze na dodatek Cieśnina Ormus pokazała jedną bardzo ważną rzecz w kontekście rywalizacji chińsko-amerykańskiej. Amerykanie dzisiaj muszą nadrobić zaległości, jeśli chodzi o

potencjał swoich sił morskich, o marynarkę wojenną. Cieśnina Ormus to pokazała i to, co dzisiaj proponuje sekretarz wojny Stanów Zjednoczonych, właśnie o tym mówi. NATO 3.0, czyli w Europie musimy zwiększyć swój potencjał konwencjonalny i tu niestety

0: I to na czele z Republiką Federalną Niemiec Europa ma mieć siły konwencjonalne. Amerykanie zachowują parasol nuklearny, który jest nie do przecenienia i nie do pokonania w sensie takim, że ani francuski parasol, ani brytyjski połączony nie są w stanie dać tego, co dają Amerykanie, a Amerykanie szykują się na długotrwałą konfrontację na Indo-Pacyfiku. Ale żeby mieć Indo-Pacyfik i skupić się na Indo-Pacyfiku, i to jest pozytywne, co teraz powiem, muszą mieć spokój na Oceanie Atlantyckim. A ten spokój na Oceanie Atlantyckim tylko zapewnia Sojusz Północnoatlantycki.
1: Panie profesorze, o Ukrainie pan wspomniał na początku swojej wypowiedzi. No, na tym szczycie, który przed nami w Brukseli, szczycie unijnych liderów, o Ukrainie także będzie mowa, bo tam zmieniają się również uwarunkowania. Słyszymy dzisiaj o strzale dronowym chociażby celów w Moskwie. To będzie pierwszy taki szczyt, na którym nie będzie Viktora Orbana i na którym nie będzie hamulcowego w postaci weta Węgier. Czy to, jeśli chodzi o pomoc dla walczącej Ukrainy, czy to jeśli chodzi o sankcje nowe, które mogłyby być nałożone na Rosję, to zmieni jakoś też wyraźnie ukraińską sytuację i pozycję Ukrainy w ogóle w tej wojnie z Rosją?
0: To w jakimś stopniu zmienia, ale ja bym powiedział, że zmienia się pozycja i wewnątrz Unii Europejskiej i zmienia się pozycja samej Ukrainy. Ukraińcy zdają sobie sprawę z tego, że dzisiaj oni są postrzegani przez Europę Zachodnią, ale także przez Stany Zjednoczone jako ten, co dostarcza bezpieczeństwa. Jest takim security provider, czyli dostarczycielem bezpieczeństwa i z tej pozycji też będą negocjować także z państwami europejskimi. Z drugiej strony te negocjacje, które się rozpoczęły w poniedziałek, ten pierwszy klaster, bardzo wyraźnie pokazuje i też bym chciał powiedzieć, przestrzec, nie będzie drogi na skróty. Są propozycje niemieckie, francuskie, półczłonkostwa. Ja sam byłem przeciwny już od wielu lat takiemu półczłonkostwu. No albo jesteśmy członkiem, albo nie jesteśmy członkiem. I wydaje mi się, że też Ukraina dojrzała do tego, że ona nie chce być półczłonkiem. Albo członkostwo, albo negocjujemy dalej. No i prawdopodobnie będą te negocjacje, a z drugiej strony także i polska klasa polityczna nie odrobiła pracy domowej, bo o tym, że dzisiaj Ukraina w perspektywie 5 lat poza, mam nadzieję, wciąż będzie takim naszym partnerem politycznym, ale to nie oznacza, że nie będzie miała różnych interesów od nas. Bo też musimy się nauczyć, że przecież różne państwa są w Unii Europejskiej, mają różne interesy. I o tym już moi koledzy ekonomiści świetni pisali w Szkole Głównej Handlowej, że problem zboża, problem rolnictwa, oni o tym pisali już w 2019-2020 roku, że taki problem w perspektywie członkostwa Ukrainy będzie przed polską klasą polityczną. My tego po prostu nie odrobiliśmy i będziemy musieli się nauczyć. Ale sądzę też i Ukraińcy, że z jednej strony będziemy partnerami, będziemy wspierać w działaniu przeciwko Rosji, ale
1: też
0: tam,
1: rywalami,
0: też
1: prawda?
0: Będziemy w jakimś stopniu konkurować. Ale to jest rzecz normalna i ona nie powinna też dziwić, a co gorzej, niestety wywoływać tło do różnego rodzaju dezinformacji.
1: Nie powinna dziwić, ale nie powinna też dzielić. Pan profesor Kamil Zajączkowski, politolog, europeista i badacz stosunków międzynarodowych z Uniwersytetu Warszawskiego był z nami. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
0: Pięknie, dziękuję.
1: Dobrego popołudnia.
2: Reklama. Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
3: Mieczysław Kosz. Legenda polskiego jazzu w niepublikowanych i mało znanych nagraniach z festiwalu Jazz Jamboree. Album Ikar Solo na Jazz Jamboree to 10 utworów z 4 występów ułożonych w jeden poruszający recital. Premiera 12 czerwca. Album dostępny w serwisach streamingowych, salonach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl.

0: poleca Polskie Radio.
1: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody. Bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
0: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
2: Minęła 14.30. Łukasz Jakubowski, zapraszam. Posługiwał się gruzińskim paszportem. Według tego dokumentu ma 36 lat. Rano w ręce służb wpadł mężczyzna podejrzewany o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. Do zatrzymania doszło w jednym z hosteli pod Warszawą. W akcji brali udział kontrterroryści, informuje komendant główny policji Marek Boruń.
3: Weszliśmy do wszystkich pomieszczeń w tym hostelu, więc nie była możliwa ucieczka, a taka próba tej osoby była. W związku z powyższym mamy też materiał, który zakłada, że osoba podejrzana jest sprawcą tego zabójstwa.
2: Służby zakładają kilka hipotez w sprawie motywów zabójstwa. Jedną z nich jest wątek zabójstwa na zlecenie. Nie ma miejsca na takie nieprawidłowości w Koalicji Obywatelskiej, tak mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński. W ten sposób odniósł się do sprawy młodego lekarza ze Szpitala Południowego, który bez specjalizacji w rok zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Będą konsekwencje, zapowiada minister Kierwiński.
4: Po przeprowadzeniu tych kontroli, jeżeli będą wobec kogoś musiały być wyciągnięte konsekwencje, czy te kontrole będą kazywały na konsekwencje, to te konsekwencje będą wyciągane.
2: W szpitalu trwa audyt warszawskiego ratusza oraz kontrola Narodowego Funduszu Zdrowia. Radny Dawid Kacprzyk nie pracuje już w Szpitalu Południowym, został zwolniony. Przez cieśninę Ormus przepłynęły 3 supertankowce pod banderą saudyjską. Transportują 6 milionów baryłek ropy naftowej. To efekt wstępnego porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, które kończy wojnę. Według agencji Reutera była to największa od wielu tygodni operacja i największy ładunek, jaki przywieziono przez Ormus z saudyjskich portów. Przed wojną przez cieśninę przepływała 1/5 światowego eksportu ropy i gazu. Służby ostrzegają lotniskowych dowcipniejsiów. Żarty na lotnisku mogą zakończyć się poważnymi konsekwencjami. Tylko w ostatnich 4 dniach na lotnisku w Katowicach doszło do 3 incydentów, mówi porucznik Straży Granicznej Szymon Mościcki.
5: Mimo ciągłych ostrzeżeń wydawanych przez Straż Graniczną, podróżni nadal nic sobie z nich nie robią, przez co ściągają na siebie kłopoty. Kolejny podróżny w trakcie odprawy bagażowej oświadczył, że w bagażu ma 2 granaty. Na miejsce przybyli funkcjonariusze zespołu interwencji specjalnych i podjęli czynności. Pasażer został ukarany mandatem w wysokości 500 zł, a kapitan statku powietrznego nie zezwolił mu na wejście na pokład samolotu.
2: Straż Graniczna ostrzega, że w takich sytuacjach nie ma poczucia humoru, ma za to obowiązek podjąć odpowiednie działania. I na tym kończymy informację. Kolejne punktualnie o 15 przedstawi Dorota Wojtalczyk. Łukasz Jakubowski, do usłyszenia.
0: Dzień w Polskim Radiu 24.
6: Jest godzina 14.33.
0: Komentarz.
6: Naszym gościem jest pan profesor Walenty Baluk z Centrum Europy Wschodniej, Katedra Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dzień dobry panie profesorze.
7: Dzień dobry panie, dzień dobry państwu.
6: Jesteśmy co prawda umówieni na rozmowę na tematy polsko-ukraińskie i ukraińskie, ale proszę mi wybaczyć najpierw pytanie dotyczące tego, co dzieje się tu i teraz. Trwa konferencja prasowa ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, który ogłosił właśnie w tej chwili, że jest po rozmowie z sekretarzem wojny amerykańskim i ten to sekretarz, czyli Pete Hegseth oraz w ogóle Stany Zjednoczone pozytywnie odnoszą się według relacji Władysława Kosiniaka-Kamysza do propozycji dotyczącej utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Panie profesorze, czy to może być przełom dla bezpieczeństwa w naszej części Europy?
7: Oczywiście, pani redaktor, to jest ważna kwestia zwiększenia liczby amerykańskich wojsk w Polsce, a także stała, nierotacyjna obecność amerykańskich żołnierzy u nas. Natomiast pytanie, czy to zapewni nam

0: bezpieczeństwo trwałe i wszechogarniające? Na pewno nie. Na pewno trzeba oczywiście cieszyć się z tej decyzji, natomiast konsekwentnie, mozolnie budować odporność naszego państwa, budować także system małych sojuszy w Europie Środkowo-Wschodniej jako część naszego kompleksu bezpieczeństwa. Oczywiście rozwijać w dalszym ciągu relacje i partnerstwo strategiczne ze Stanami Zjednoczonymi, ponieważ obecność amerykańskich wojsk odstrasza potencjalnego agresora, czyli Federację Rosyjską, a także oczywiście równolegle do właśnie wzmacniania współpracy w ramach NATO budować nie niezależną, tylko jako autonomiczny komponent strategiczną autonomię Unii Europejskiej. To są właśnie elementy, które mam nadzieję będą rozwijane przez ministra obrony, przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, przez zarówno kancelarię premiera, jak i prezydenta, ponieważ w tym jest interes państwa. Bym powiedział, polska racja stanu, kompleksowo podejść do kwestii bezpieczeństwa. A tylko elementem tego systemu, tych działań jest oczywiście zwiększenie liczby amerykańskich żołnierzy i stała obecność, którą należy ocenić pozytywnie.
1: Na razie komunikat szefa MON brzmi tak: Stany Zjednoczone są otwarte na stałą bazę wojsk w Polsce. To jest komunikat, który przekazuje Władysław Kosiniak-Kamysz po spotkaniu z Pete'em Hegsethem na takiej naradzie, spotkaniu ministrów obrony państw członków Sojuszu Północnoatlantyckiego. Na pewno będziemy w Polskim Radiu 24 wracać jeszcze do tej informacji. A teraz, panie profesorze, o tych relacjach polsko-ukraińskich, niezwykle skomplikowanych. Spodziewa się pan wizyty w przyszłym tygodniu prezydenta Zełenskiego w Polsce?
0: Dobrze by było, żeby ta wizyta się odbyła. Oczywiście strona ukraińska tutaj się obawia, że dojdzie do protestów, do okazania niezadowolenia zarówno na poziomie społecznym, może także ze strony polityków tych czy innych formacji w stosunku nie tylko do prezydenta Ukrainy, ale także do Ukrainy. Natomiast nie ulega wątpliwości, że w interesie zarówno Ukrainy, bym powiedział nawet w pierwszej kolejności Ukrainy, a także w interesie Polski, żeby do tego spotkania doszło i żeby doszło do normalizacji relacji polsko-ukraińskich na linii prezydentów, a także oczywiście do intensyfikacji tejże współpracy pomiędzy rządami obydwu państw. W mojej ocenie brakuje strategicznej komunikacji po jednej, po drugiej stronie, żeby omijać te właśnie trudne problemy, które widzimy od czasu do czasu, może nie tyle wywracają do góry nogami nasze relacje, ale znacząco je utrudniają. Nie pozwalają nam się skupić na kwestiach natury strategicznej, zasadniczej, natomiast powodują, że tak jak ten konflikt pamięci, no, z jednej strony te kwestie tożsamości historycznej, kwestie pamięciowe, no, muszą być rozwiązane, uregulowane i po jednej, po drugiej stronie, natomiast w mojej ocenie to zagrożenie ze strony Rosji decyduje o tym, że obydwa kraje powinny podjąć współpracę strategiczną. Mhm. I w interesie Polski i Ukrainy jest zawarcie sojuszu, może z Wielką Brytanią, czyli tak zwane trójkąty strategiczne, które by stabilizowały przestrzeń Europy Środkowo-Wschodniej i w konsekwencji także przestrzeń geopolityczną, geostrategiczną Europy. To jest, bym powiedział, wymóg czasu, ponieważ widzimy, że Rosja oddziaływuje nie tylko już na Ukrainę, ale także na państwa Unii Europejskiej i NATO poniżej progu wojny. Te działania destabilizacyjne Rosji, no, będą w mojej ocenie się nasilały. Na pewno w najbliższych 3-5 latach należy się spodziewać intensyfikacji tych działań. Dlatego tego typu sojusze, jak polsko-ukraiński, powiększony o Wielką Brytanię, czy dodatkowo także ze Szwecją, czy właśnie z Rumunią, Turcją, no, w mojej ocenie powinny być przedmiotem rozmów polsko-rosyjskich i w

0: W mojej ocenie, jeżeli po stronie polskiej jest większa świadomość strategiczna, to po stronie ukraińskiej wydaje mi się, że tej świadomości w kontekście szczególnie roli i znaczenia państw Europy Środkowo-Wschodniej i Polski jako jednego z największego kraju Europy Środkowo-Wschodniej, że tej świadomości nie ma. Ukraina, prowadząc wojnę, oczywiście skupia się, ponieważ zarówno Stany Zjednoczone, jak i większe państwa europejskie pomagają Ukrainie militarnie, finansowo, a także dyplomatycznie w zakończeniu tego konfliktu z Rosją. To oczywiście to powoduje, że te relacje Ukrainy z tymi państwami są na bardzo wysokim poziomie. Ale w mojej ocenie Ukraina może popełnić ten karygodny błąd zaniedbania, kolokwialnie rzecz ujmując, odpuszczając albo właśnie nie dostrzegając roli i znaczenia Polski i Europy Środkowo-Wschodniej. A jeszcze Zbigniew Brzeziński mówił, że Ukraina powinna się stać państwem środkowo-europejskim.
1: Panie profesorze, ale budowanie strategii to jest taka praca długofalowa. Natomiast mamy problem tu i teraz związany z tym kryzysem pamięci, jak pan to ujął. Czy ten kryzys można zażegnać bez cofnięcia się o krok przez stronę ukraińską i samego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, który na przykład zmieniłby swoją decyzję dotyczącą, tę nieszczęsną decyzję dotyczącą nazwania jednej z jednostek wojskowych imieniem, tutaj cudzysłów, bohaterów UPA?
0: Tak, oczywiście, pani redaktor, tutaj niezwykle trudno będzie prezydentowi Zełenskiemu się wycofać z tej decyzji, ponieważ zarówno sytuację w siłach zbrojnych Ukrainy, jak i na scenie politycznej Ukrainy się skomplikowała. Prezydent potrzebuje głosów zarówno w wojsku, jak i w parlamencie, sił nawiązujących do właśnie tradycji OUN-UPA. I tutaj nie tyle to była wola czy decyzja prezydenta, co właśnie albo poprzez nieprzywiązanie należytej uwagi do tej kwestii, albo tak jak już wspomniałem, konieczność polityczna zadecydowała o tym, że prezydent wydał właśnie taką decyzję. I teraz, jeżeli popatrzymy pod kątem prawnym, w odniesieniu do systemu prawnego Ukrainy, to w 2015 roku tam została uchwalona ustawa, a zatem w drodze ustawowej zagwarantowano, że formacja OUN-UPA jest właśnie formacją niepodległościową. I prezydent, gdyby się wycofał z tej decyzji, to byłoby niezrozumiałe dla wojskowych i właśnie dla społeczeństwa. I dlatego nie chcę spekulować, jaką właśnie decyzję podejmie. Jedną z takich możliwych decyzji podsunął prezydent Aleksander Kwaśniewski, żeby reorganizować strukturę i właśnie rozwiązać albo przekształcić tę jednostkę w inną i tym samym ten byt, który nosi to imię bohaterów UPA, zostałby rozwiązany. I to może nie byłaby najgorsza decyzja pozwalająca prezydentowi Ukrainy zachować twarz u siebie w kraju, a także usunąć tą przeszkodę w relacjach z Polską, ponieważ tak jak wspomniałem, Ukraina powinna sobie zdawać sprawę, że Polska jest dla Ukrainy głębią strategiczną i tego nie zmieni intensyfikacja współpracy z Rumunią czy tym bardziej z Mołdawią. Natomiast jaką decyzję podejmie strona ukraińska, trudno mi powiedzieć. Może być tak, że ta radykalizacja w tej materii będzie postępowała, ponieważ widzimy pewien trend, że w tej ukraińskiej narracji pamięciowej ten model galicyjski, czyli zachodniej Ukrainy, gdzie właśnie ten kult i przywiązanie do tych tradycji OUN-UPA jest wciąż obecny, zaczyna dominować. I oczywiście tutaj wymaga to dogłębnej analizy badaczy z jednej strony, ale z drugiej strony w tym wymiarze praktycznym pytanie, jak powinno

0: powinniśmy postępować. W mojej ocenie, jeżeli będziemy podkreślać to, że jest jakaś ideologia banderyzmu, to stworzymy tą ideologię, tak jak bolszewicy, kiedy zamordowali Banderę, no to właśnie uczynili z niego bohatera, w mojej ocenie, a zresztą OUN odwoływała się do ideologii integralnego nacjonalizmu ukraińskiego Dmytra Doncowa, a zatem jeżeli zakazywać to konkretne ideologie, które są radykalne, skrajne i tylko właśnie w ten sposób możemy skutecznie przeciwdziałać, nie kreując niepotrzebnie nie tylko tych napięć, ale przede wszystkim nie tworząc pewnych sztucznych ideologii i pojęć.
1: Nowych butów, warstwie rozumiem. Panie profesorze.
0: Warstwie emocjonalnej to dobrze się sprzedaje, natomiast tutaj w tym wymiarze praktycznym, no żeby, tak jak już wspomniałem, nie stworzyć czegoś, czego nie ma. Czym innym jest kult Bandery i on istnieje, a czym innym może być ideologia banderyzmu. Natomiast no, w mojej ocenie tutaj zarówno strona polska, a przede wszystkim strona ukraińska powinna wziąć pod uwagę wrażliwość pamięci historycznej Polski i nie wykonywać tego rodzaju ruchów, żeby nie powodować niepotrzebnie napięć, tym bardziej, że w tej kwestii, w kwestii zbrodni wołyńskiej, nasza klasa polityczna no, mówi prawie, że jednym głosem. Dlatego tutaj strona ukraińska, no nawet gdyby chciała rozgrywać tą kwestię, no to nie będzie mogła, ponieważ społeczeństwo i elity polityczne mają w większości wyrobiony już na ten temat pogląd. I
1: panie
0: to Ukrainie,
1: profesorze, tak? Czy w trwającej obecnie wojnie Rosji z Ukrainą to Ukraina teraz jest, mówiąc kolokwialnie, górą, bo jesteśmy świeżo po zakończonym szczycie G7 i według prezydenta Francji kraje tej grupy zgodziły się, że w wojnie w Ukrainie stosunek sił zmienił się na korzyść Kijowa i jakby na potwierdzenie tego stanowiska dzisiejsze wydarzenia, czyli atak na rafinerię w Moskwie, który to atak prezydent Zełenski nazwał sprawiedliwą odpowiedzią na ataki na ukraińskie miasta.
0: Oczywiście, pani redaktor, tutaj mamy do czynienia z sytuacją, że przy pomocy rozwoju technologii rakietowych i dronowych Ukraina uzyskała przewagę na polu walki. Stronie ukraińskiej udało się narzucić pewne warunki prowadzenia tej wojny Rosji, a mianowicie przy pomocy dronów Ukraina kontroluje głębię taktyczną, czyli około 20-30-40 kilometrów w głąb pozycji zajmowanych przez Rosję. Kontroluje także, czy ma takie możliwości, nie na wszystkich kierunkach, ale na niektórych kontroluje głębię operacyjną do 150-200 kilometrów i wiemy właśnie, że Ukraina ma zdolności rażenia celów w głębi Federacji Rosyjskiej nawet w odległości 1500 do 2000 kilometrów. I to powoduje, że Ukraina niszczy zarówno bezpośrednie zaplecze sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej zaangażowanych w wojnę, czyli tak zwaną, to jest terminologia rosyjska, w tak zwaną operację specjalną, wojskową, a z drugiej strony Ukraina także niszczy rafinerię, uszczuplając możliwości petrochemiczne Federacji Rosyjskiej, doprowadzając między innymi do braku paliw na Krymie czy w innych miastach. Ukraina ma te zdolności i oczywiście to stwarza według między innymi generała Biłeckiego okno możliwości, które w jego ocenie będzie trwało od 6 do 9 miesięcy na wypracowanie korzystnej dla Ukrainy formuły pokoju czy zamrożenia, zawieszenia tego konfliktu, ponieważ w następnej fazie Rosja może, to nie oznacza, że tak będzie, może podjąć próbę zniwelowania tej przewagi po stronie ukraińskiej i ten wyścig będzie właśnie w dalszym ciągu trwał. Natomiast w mojej ocenie zasadniczym będzie to, czy Stany Zjednoczone, ale głównie Europa, czyli trójka państw, Francja, Niemcy,

0: i Wielka Brytania, czy właśnie potrafią narzucić Rosji, czy zmusić Putina do zawarcia pokoju albo zawieszenia, zamrożenia tego konfliktu. Czyli ta presja ze strony Zachodu, nie tylko siły uderzeniowe Ukrainy, ale także presja Zachodu musi być na tyle duża, żeby Putin podjął właśnie tą dla niego niekorzystną decyzję wycofania się z wojny. Dla niego personalnie, nie dla Rosji, ponieważ dla Rosji zamrożenie konfliktu będzie sukcesem. Natomiast Putin personalnie będzie odbierał to jako swoją przegraną.
1: Czy jedyną osobą, która może taki wpływ na Putina wywrzeć, jest prezydent Trump? Pytam o to, panie profesorze, także dlatego, że widzimy, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, że tam perspektywa uspokojenia, czy to może skłonić Trumpa, żeby wrócił do zajmowania się sprawą wojny w Ukrainie?
0: Pani redaktor, może, to nie oznacza, musi czy zrobi. Tak, może. I Stany Zjednoczone mają taką możliwość, ale widzimy, że polityka transakcyjna Trumpa i próby porozumienia się z Putinem świadczą o tym, że Stany Zjednoczone traktują Rosję jako państwo obrotowe w relacjach z Chinami. A zatem w mojej ocenie Stany Zjednoczone nie będą wywierać stanowczej presji wobec Putina i Rosji, pozostawiając tą kwestię do rozstrzygnięcia w Europie. I pytanie, czy Europa będzie na tyle zdeterminowana i czy ta presja i pomoc Stanów Zjednoczonych, no nawet w stopniu minimalnym, pozwolą na wymuszenia zawarcia pokoju. I tutaj ta presja i wymuszenie na Rosji, no muszą zaistnieć, ponieważ w przeciwnym razie Putin będzie przeciągał tę wojnę w nieskończoność i tutaj te warunki pogarszające, warunki ekonomiczne mogą zmusić Putina do zawarcia porozumienia albo presję ze strony Zachodu. Natomiast widzimy, że wzrost cen na surowce energetyczne no właśnie odroczył ten moment, tak, kiedy rosyjska gospodarka będzie już niewydolna. A z drugiej strony Europa do końca nie może konfiskować zamrożone rosyjskie aktywa. Czyli ta presja, widzimy, także jest niezbędna, jest konieczna, niepewna, niewystarczająca. Dokładnie. Tak samo dopiero po kilku latach Zachód, w tym właśnie Wielka Brytania, zaczynają walczyć z rosyjską flotą cieni. To pokazuje właśnie, że tutaj mamy możliwości, mamy narzędzia, ale nie stosujemy w pełnym wymiarze i w pełnej sile, żeby właśnie wywrzeć tą presję w stosunku do Rosji i Putina.
1: Panie profesorze, i to jest czas, żebym ja wywarła presję na panu. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Wiem, że długo moglibyśmy rozmawiać na temat tego, co dzieje się na wschodzie, jakie są uwarunkowania ewentualnego zakończenia wojny w Ukrainie, aby te plany i te scenariusze szybko stały się rzeczywistością. Pan profesor Walenty Baluk, Centrum Europy Wschodniej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, był z nami. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: W naszym programie teraz Bruksela, gdzie jest szef Ministerstwa Obrony Narodowej i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, który, jak przekazał, Stany Zjednoczone pozytywnie odnoszą się do propozycji utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. I to jest jedna z najważniejszych informacji, którą mamy dziś państwu do przekazania. Posłuchajmy.
2: Chciałbym poinformować o kilku ważnych ustaleniach, ale zacznę od tego najważniejszego. Miałem okazję rozmawiać dzisiaj z sekretarzem wojny, z Pittem Hegsethem, sekretarzem wojny, z szefem Pentagonu, ze Stanów Zjednoczonych. Rozmawialiśmy o współdziałaniu, o kolektywnej obronie, o sprawach związanych z bezpieczeństwem Polski, ze współpracą ze Stanami Zjednoczonymi. Ale otrzymałem również oficjalną odpowiedź na mój list z 29 maja, zgłaszający gotowość Polski do utworzenia na naszym terytorium stałej bazy wojsk amerykańskich. I miło mi jest poinformować, że sekretarz wojny wraz z całym swoim zespołem, Stany Zjednoczone pozytywnie odnoszą się do propozycji Polski o utworzeniu stałej bazy wojsk amerykańskich na terytorium naszej ojczyzny. Przeczytam dokładnie.

0: dokładnie część, fragment tej odpowiedzi, żeby być to jak najbardziej precyzyjnym. Narodowa Strategia Obrony Stanów Zjednoczonych jasno wskazuje, że Departament Wojny priorytetowo będzie traktował zaangażowanie z modelowymi sojusznikami, takimi jak Polska, które wykonują swoją część w zakresie obrony sojuszniczej. W tym duchu mam przyjemność poinformować, że Departament Wojny jest otwarty na ofertę Polski w zakresie stałego stacjonowania sił amerykańskich na jej terytorium. Jakkolwiek ostateczna decyzja uzależniona będzie od szczegółów takiego porozumienia. Umówiliśmy się też na wspólną analizę pomiędzy naszymi zespołami, pracę przez Radę Ministrów, przez premiera Tuska. Zostałem upoważniony na ostatnim posiedzeniu do koordynacji tych działań po stronie polskiej, prowadzenia dialogu i rozmów ze stroną amerykańską, przygotowania logistycznego, finansowego, strukturalnego i sił zbrojnych, współpracy również z jednostkami samorządu terytorialnego. To jest wielka operacja. Chciałbym bardzo podziękować Stanom Zjednoczonym za przychylne rozpatrzenie tego wniosku, który złożyłem do sekretarza wojny 29 maja o otwarciu, bo to nie jest przecież finał, ale otwarcie już takiego bardzo konkretnego procesu rozwoju i możliwości stacjonowania, stałego stacjonowania wojsk amerykańskich na terytorium Rzeczpospolitej. Tutaj gramy wszyscy razem, pan prezydent, rząd, wszyscy Polacy. Jesteśmy jedną drużyną, bo to jest narodowy, strategiczny interes, to jest racja stanu, stała obecność wojsk amerykańskich, o którą zabiegały wcześniejsze rządy. Zabiegaliśmy od wielu, wielu lat, pracowaliśmy nad tym przez kolejne etapy. Na pewno te wydarzenia sprzed miesiąca, kiedy rotacja została wstrzymana do Europy, sprawiły, że następuje też wyraźne zwrócenie uwagi na modelowych sojuszników. O tym dzisiaj w otwartej części naszego spotkania mówił sekretarz wojny, opowiadając o tym, że ci, którzy spełniają warunki, a w tej odpowiedzi jest właśnie podkreślenie, Polska wydaje 5%, Polska popiera strategię i koncept NATO 3.0, Polska jest zaangażowana w sojuszniczą kolektywną obronę na wschodniej flance NATO, Polska buduje zabezpieczenie wschodniej granicy Europy, wschodniej granicy NATO poprzez Tarczę Wschód, która została wpisana nie tylko do europejskich dokumentów jako strategiczna inwestycja na rzecz obrony i bezpieczeństwa, ale została wpisana do dokumentów amerykańskich, do strategii amerykańskich jako przykład rozwoju zdolności, umiejętności do odpierania zagrożenia. O tym mówił sekretarz Dinano podczas pobytu w Łasku, że Tarcza Wschód jest przykładem zaangażowania Polski w kolektywną, czyli sojuszniczą obronę. To jest bardzo ważna informacja, szanowni państwo. Ona wymaga od nas współdziałania i to chciałbym zadeklarować pomiędzy ośrodkiem rządowym a prezydenckim. Wymaga współdziałania z parlamentem, wymaga zabezpieczenia określonych środków finansowych. To jest proces wielomiesięczny dyskusji, negocjacji, uzgodnienia, a później wieloletni inwestycji. Ale to jest najsilniejsza broń, jaką możemy naprawdę dysponować. To jest największy czynnik, największa zdolność do odstraszania naszych wrogów, odstraszania Federacji Rosyjskiej.
1: Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że Stany Zjednoczone pozytywnie odnoszą się do propozycji utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. To na razie wstępna deklaracja i początek dokładnych prac nad utworzeniem ewentualnym takiej stałej bazy amerykańskiej w naszym kraju.
2: Reklama. Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
3: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
4: sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres. Tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP1.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Stała baza wojsk amerykańskich w Polsce coraz bliżej. Stany Zjednoczone są na to otwarte. Miał gruziński paszport, ale zapewne fałszywy. Podejrzany o zabójstwo Rosjanina w Polsce, zatrzymany. Zwrócił szpitalowi 500 000 złotych. Młody lekarz zarobił w ubiegłym roku ogromne pieniądze. Minęła godzina 15. Dorota Wojtalczyk, dzień dobry. Stany Zjednoczone pozytywnie odnoszą się do propozycji utworzenia w Polsce stałej bazy wojsk amerykańskich. Poinformował o tym szef MON-u, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, po spotkaniu w Brukseli z ministrem wojny Stanów Zjednoczonych Pete'em Hegsethem. Wicepremier otrzymał odpowiedź na swój list w tej sprawie. Przeczytał jego fragment.
2: Mam przyjemność poinformować, że Departament Wojny jest otwarty na ofertę Polski w zakresie stałego stacjonowania sił amerykańskich na jej terytorium. Jakkolwiek ostateczna decyzja uzależniona będzie od szczegółów takiego porozumienia.
1: W Brukseli spotykają się ministrowie obrony państw NATO. Wieczorem rozpocznie się tam unijny szczyt. Nasz kraj będzie reprezentował premier Donald Tusk. Jesteśmy pewni, że zatrzymaliśmy osobę, która odpowiada za zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. Tak mówi rzecznik komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie Andrzej Fijołek. Policjanci ujęli podejrzanego rano w Piastowie niedaleko Warszawy. Zatrzymanie podejrzanego było możliwe dzięki pracy operacyjnej, mówi komisarz Fijołek.
3: Wtedy, kiedy nie udaje się zatrzymać sprawcy bezpośrednio na gorącym uczynku, musimy już się posiłkować pracą właśnie typowo kryminalną. I te ustalenia doprowadziły nas do jednego z hosteli pod Warszawą i dzisiaj rano przy wsparciu kontrterrorystów, to właśnie kontrterroryści policyjni dokonali zatrzymania tego mężczyzny i trwają z nim obecnie czynności jeszcze na miejscu.
1: Zatrzymany miał posługiwać się paszportem wystawionym na 36-letniego obywatela Gruzji, ale jak podejrzewają śledczy, jest on fałszywy. Przypomnijmy, do zabójstwa 44-letniego artysty i blogera rosyjskiego doszło 3 dni temu. Na chodniku w Białej Podlaskiej podszedł do niego mężczyzna i z bliskiej odległości oddał kilka strzałów. Robert K., który występował jako Siemion Skrzypiecki, zmarł w wyniku odniesionych ran. Krytykował on prezydenta Władimira Putina. Oddał część pieniędzy zarobionych w ostatnim roku. Tak zrobił młody lekarz, który pracował w Szpitalu Południowym w Warszawie. W ubiegłym roku Dawid Kacprzyk podczas specjalizacji z anestezjologii zarobił tam ponad 1,5 mln zł. Kontrole w Szpitalu Południowym po aferze związanej z bulwersującymi zarobkami lekarza mają wyeliminować tego typu patologie, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński. Przypomina, że trwają kontrole NIK-u oraz NFZ-u. Postępowanie wyjaśniające prowadzą prokuratura i stołeczny ratusz.
4: Jeżeli jakakolwiek osoba łamała prawo, to będzie za to odpowiadać. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Jeżeli w ramach tych postępowań wyjdą naruszenia dotyczące jakichkolwiek kwestii etycznych, o prawie powiedziałem, mówię o kwestiach etycznych, to też takie konsekwencje pan premier Donald Tusk zapowiedział i będzie je wyciągał.
1: Rada Nadzorcza Szpitala Południowego tego popołudnia ma zdecydować o zmianach w zarządzie placówki. Lekarz Dawid Kacprzyk złożył wniosek o zawieszenie w prawach członka Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie. Zrezygnował też z mandatu radnego w dzielnicy Ursus. Na koniec jeszcze jeden temat z Podlasia. Przez blisko 30 lat rodzeństwo 40-latków w jednej z wsi na Suwalszczyźnie mogło być odcięte od świata we własnym domu. Prokuratura prowadzi śledztwo dotyczące podejrzeń psychicznego znęcania się nad rodzeństwem. Zawiadomienia w tej sprawie złożyły szpitale psychiatryczne i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
5: Oboje pokrzywdzeni są obecnie pod opieką specjalistów. Jak informuje Katarzyna Bojarska z prokuratury rejonowej w Suwałkach, sprawa jest na razie na początkowym etapie. Trwa gromadzenie materiału dowodowego i wyjaśnianie wszystkich okoliczności zdarzenia. Nikomu dotąd nie przedstawiono zarzutów. Duże zainteresowanie budzą doniesienia medialne. Wirtualna Polska podała, że kobieta i mężczyzna mogli przez blisko

0: 30 lat żyć w odosobnieniu i nie mieć kontaktu ze światem zewnętrznym. Według ustaleń dziennikarzy mieszkańcom okolicy mówiono, że kobieta przebywa w klasztorze, a jej brat pracuje za granicą. Tych informacji prokuratura jednak na razie nie potwierdza. Śledztwo prowadzone jest w kierunku znęcania się psychicznego nad osobami nieporadnymi ze względu na ich stan psychiczny. Za takie przestępstwo grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat więzienia.
1: Te informacje zebrała Anna Auron-Wasilewska z Polskiego Radia Białystok.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Najwięcej słońca jest na Podkarpaciu i w Małopolsce. Na północy i zachodzie kraju więcej chmur, pokropi tam słaby deszcz, miejscami wystąpią burze. Temperatura już letnia 26-27 stopni. Chłodniej tylko na Podlasiu, tam na termometrach 20 stopni Celsjusza.
2: Klimat.
1: Dobra lub bardzo dobra, taka jest jakość powietrza w większości kraju. Umiarkowana jest w Przemyślu i Starachowicach. Prawie połowa energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych, głównie ze słońca. Według prognoz do końca dnia sieć nie powinna być przeciążona. Susza hydrologiczna występuje głównie w centrum i na wschodzie kraju.
2: Klimat. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
7: Halo, halo, czy nas słyszycie?
6: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
8: Abemus Papam.
6: Plebiscyt Polskie Radio PL.
9: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
10: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
11: Zdrowit.
2: Po reklamie.
12: Ogłoszenie społeczne.
13: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia. Zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
2: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
14: Dlaczego to Jagiełło wygrał wyścig po rękę królowej Jadwigi? Czego po nowym władcy oczekiwali polscy możnowładcy? I czemu miał służyć sojusz ze Złotą Ordą? Na te wszystkie pytania w najbliższej Turbo Historii odpowie Michael Morys-Twarowski, historyk i autor książki Jagiełło Rex – Początek dynastii. Pojawi się także temat pierogów z serem. Polskie Radio 24, jutro o godzinie 22.05. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
2: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
15: Jest 9 minut po godzinie 15. Zaczynamy kolejną godzinę wczesnopopołudniowego spotkania z naszymi słuchaczami. Ewa Wasążnik, dzień dobry.
2: Komentarz.
15: I zaczynamy ją wspólnie z panem profesorem Robertem Alberskim, politologiem z Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
16: Dzień dobry.
15: I na początek

0: informacja, no prawie z ostatniej chwili, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz mówi, że Stany Zjednoczone są otwarte na stałą bazę wojsk w Polsce, czyli dają zielone światło, na razie tak wstępnie, na wstępnym bardzo etapie tych negocjacji, później tak się domyślam już właściwych dotyczących tego, gdzie, jak, na jakich zasadach taka baza miałaby funkcjonować. No ale jest to jedna z najważniejszych politycznych informacji dnia, to z pewnością. Ogłaszają Władysław Kosiniak-Kamysz po spotkaniu ministrów obrony państw NATO w Brukseli. Jak pan ją odbiera?
1: Znaczy, to jest niewątpliwie dobra informacja, chociaż oczywiście droga do powstania tej amerykańskiej stałej bazy ewentualnie to jest jeszcze długa i niepewna. Natomiast no, najważniejsze jest to, że udało się na tą drogę wejść, bo jak rozumiem te deklaracje z Polski, które płynęły już od dłuższego czasu, no tym razem zyskały odpowiedź ze strony po pierwsze Waszyngtonu, no bo to niewątpliwie decyzja polityczna musiała być jednak podjęta, że z Polską trzeba będzie na ten temat rozmawiać. No ale teraz oczywiście bardzo długa droga dotycząca tego, żeby po pierwsze wynegocjować zasady, na jakich te wojska amerykańskie w Polsce będą. No, a druga rzecz, no to już jest taka kwestia logistyczna i techniczna, bo to jest kwestia oczywiście znalezienia odpowiedniej lokalizacji i tak dalej. Także myślę, że to jest nawet nie na tygodnie czy miesiące, ale pewien proces na lata, który będzie się toczył. No ale pierwszy mały krok został zrobiony i to jest niewątpliwie dobra wiadomość.
0: Politycznie dzieje się to w czasie, kiedy Pete Hegseth, ten sam, z którym dzisiaj w Brukseli rozmawiał Władysław Kosiniak-Kamysz, zapowiada przegląd obecności sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych i ich baz w Europie. Mówi, że niektóre kraje sojuszu obleją ten sprawdzian, inne zdadzą go celująco. Mówi także o powołaniu NATO 3.0, sugerując przed rozpoczęciem szczytu w Turcji, że przed nami jakaś rewolucja w funkcjonowaniu Sojuszu Północnoatlantyckiego, sojuszu, który jest dla nas no, filarem bezpieczeństwa, szczególnie w sytuacji wojny na Ukrainie.
1: Znaczy, generalnie trzeba pamiętać, że ta obecność amerykańskich sił zbrojnych w Europie to jest w gruncie rzeczy stan, który został w jakimś sensie zamrożony po zimnej wojnie. Dlatego, że w momencie, kiedy na przełomie lat 80. i 90. XX wieku ten podział, czy ta konfrontacja między Układem Warszawskim a NATO się zakończyła, no to można powiedzieć, że jeśli chodzi o rozmieszczenie tych wojsk amerykańskich, tak naprawdę wiele się nie zmieniło. To znaczy liczebność oczywiście trochę spadła, natomiast te bazy, które mają Amerykanie, one są mniej więcej tam, gdzie były w okresie zimnej wojny, bo w momencie, kiedy NATO zostało rozszerzone, no to ta amerykańska obecność na terenie tych nowych krajów, między innymi takich jak Polska, jest obecnością rotacyjną. A więc to jest jakby taka sytuacja, że być może rzeczywiście Amerykanie mają taki pomysł, żeby przyjrzeć się tym, gdzie rzeczywiście te wojska się znajdują. I no i w obliczu tych nowych zagrożeń z jednej strony, jeśli chodzi o flankę wschodnią NATO, ale także oczywiście kwestie Bliskiego Wschodu na przykład i możliwość operowania Amerykanów także w tym regionie, no a także coraz poważniejsza sytuacja z punktu widzenia bezpieczeństwa świata w regionie Pacyfiku, no będzie prawdopodobnie wymagała jakichś przesunięć i sądzę, że tutaj po stronie obecnej administracji amerykańskiej jest wola, żeby temu się przyjrzeć i rzeczywiście te wojska poprzesuwać. Ale myślę, że akurat to z naszego punktu widzenia to jest w gruncie rzeczy być może dobra wiadomość, dlatego że no, wszyscy tutaj, ta decyzja dzisiaj o rozpoczęciu rozmów z Polską na temat stałej bazy, no wyraźnie świadczy o tym, że tutaj Stany Zjednoczone dostrzegają, że ta wschodnia flanka NATO będzie musiała być bardzo uważnie pilnowana w najbliższych latach, więc to w ostatecznym rachunku to przesunięcie sił, jeżeli do niego dojdzie, no dla Polski może być akurat dość korzystne. Tym bardziej, że no my spełniamy te wszystkie wymogi, o których już od dłuższego czasu mówią Amerykanie, choćby te związane z poziomem wydatków na obronność.
0: Nie to, żebym się jakoś specjalnie tym przejmowała, ale spodziewam się, panie profesorze, krzyku z Kremla, i ze strony ludzi Putina, no bo przecież on sam wskazywał taki warunek no, jakiegoś współdziałania, współistnienia z szeroko pojętym Zachodem, za ten warunek uznawał odsunięcie jednak sił NATO.

0: sił amerykańskich od wschodniej flanki państw sojuszu, a tutaj taka zapowiedź, taka ewentualność, taka możliwość, że ci żołnierze będą na stałe stacjonować, no tak naprawdę tuż za miedzą z punktu widzenia Rosjan.
1: Czy na pewno z punktu widzenia Moskwy to nie jest dobra wiadomość, no ale paradoks tej sytuacji polega na tym, że w momencie, kiedy Władimir Putin zaatakował Ukrainę właśnie jakby motywując to tym, że być może tutaj właśnie państwa NATO są jakby dzisiaj zbyt blisko i to było podawane jako jeden z powodów właśnie takiej agresywnej polityki. No ale efekty, które osiągnął, są jakby dokładnie przeciwne, no bo choćby przystąpienie Finlandii do paktu no spowodowało jednak wydłużenie tej granicy między NATO a Rosją. No a tutaj w jakimś sensie można powiedzieć, że to, co się dzieje w Polsce, to, co się dzieje w Rumunii, to, co się dzieje w państwach nadbałtyckich, jest niczym innym jak tylko reakcją na działania Moskwy. Więc jakby w jakimś sensie, jeżeli byśmy założyli, że rzeczywiście ta wojna na Ukrainie się szybko zakończy i Rosja zaniecha takiej agresywnej polityki wobec swoich sąsiadów, no to pewnie te działania NATO też wyglądałyby dzisiaj zupełnie inaczej. No ale skoro to zagrożenie jest postrzegane jako realne i tutaj właściwie chyba wszystkie państwa, które wzdłuż tej wschodniej flanki się znajdują, zdają sobie sprawę z powagi sytuacji i pewnie to nie tylko Polska naciska na Amerykanów, żeby rzeczywiście te działania zwiększające bezpieczeństwo naszego regionu były poprowadzone. Ale to jest reakcja. Tutaj jakby powodem tego wszystkiego, co się dzieje w naszej części świata, jest właśnie agresywna polityka Putina. I to wyraźnie trzeba podkreślać, że tak naprawdę jest to reakcja na to, co dzieje się na wschodzie.
0: A z punktu widzenia naszej wewnętrznej polityki, to, że to ogłasza te informacje minister obrony narodowej, który wychodzi tutaj z inicjatywą, wychodzi też jako ten człowiek, który ten temat, tę sprawę pilotuje po powrocie prezydenta Nawrockiego ze Stanów Zjednoczonych, z Waszyngtonu, z urodzin prezydenta Trumpa, który wrócił stamtąd, no, nie przekazując żadnego ważnego komunikatu dotyczącego, no, chociażby tej stałej bazy albo jakiejś zwiększonej współpracy polsko-amerykańskiej. To można także odczytywać jako element tej rywalizacji ośrodka prezydenckiego i rządowego w budowaniu relacji i z samym prezydentem Trumpem, jego administracją i w ogóle ze Stanami Zjednoczonymi?
1: Znaczy, pewnie tak, natomiast ja sądzę, że jeżeli rzeczywiście ten proces będzie się toczył w sposób taki, który będzie postrzegany jako korzystny dla Polski, to myślę, że ten sukces będzie miał wielu ojców i sądzę, że tutaj niedługo również dowiemy się także z kancelarii prezydenta, że to nie tylko minister Kosiniak-Kamysz, ale przede wszystkim właśnie prezydent podczas ostatniej wizyty w czasie tej drugiej tajemniczej rozmowy, o której wiemy, że się odbyła, ale w zasadzie nie wiemy nic więcej, no coś takiego przesądził, więc myślę, że tutaj ta licytacja na zasługi na pewno się tutaj niedługo zacznie, no ale patrząc na to trochę z boku, no to w gruncie rzeczy chyba to jest już ostatni obszar polskiej polityki, gdzie takie podstawowe współdziałanie na takim podstawowym poziomie jeszcze ciągle się utrzymuje. No może to nie jest sytuacja tak dobra jak wtedy, kiedy prezydentem był Andrzej Duda, który jednak tutaj z rządem trzymał linię niejako, jeśli chodzi o te kwestie bezpieczeństwa. Teraz te relacje są znacznie bardziej złożone między jednym i drugim pałacem, ale mimo wszystko tu są jeszcze ciągle jakieś punkty wspólne, ale ja nie wątpię, że tu za chwilę będziemy mieli licytację, kto bardziej się zasłużył i przyczynił się do tego, że ta sprawa ruszyła z miejsca.
0: Informacja, którą przekazał szef MON-u o tym, że Stany Zjednoczone są otwarte na pracę nad stałą bazą wojsk w Polsce, to jest ta jedna z najważniejszych politycznych informacji dnia z pewnością, ale inna to jest ta dotycząca tego, co działo się w Szpitalu Południowym w Warszawie. Dzisiaj mieliśmy konferencję ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego w innej sprawie, ale był pytany oczywiście o tę polityczną odpowiedzialność jako szef warszawskich struktur Koalicji Obywatelskiej za aferę związaną z tym lekarzem milionerem. Na pewno pan o tym słyszał, panie profesorze. Minister Kierwiński mówił, że trwają wielopoziomowe kontrole, a osoby, które łamały prawo, poniosą za to odpowiedzialność. Tak zapewniał w rozmowie.

0: dziennikarzami.
1: Jako partia polityczna podjęliśmy, jak tylko dowiedzieliśmy się o nieprawidłowościach, podjęliśmy decyzje, które skutkują tym, że ów radny nie jest członkiem Koalicji Obywatelskiej. Zresztą, jak pan redaktor wie, on także złożył mandat radnego. Nie jest do momentu, kiedy jego zarobki zostały ujawnione, nie było żadnych informacji na temat jego zarobków. Zresztą ja jako poseł, były poseł z Mazowsza, jako polityk kierujący warszawską Koalicją Obywatelską, nie mam ani w zwyczaju, ani też nie mam prawnych możliwości do tego, aby sprawdzać, kto ile zarabia. Jest to sytuacja, takie zarobki są sytuacją bulwersującą. One pokazują, i mówił o tym pan premier, one pokazują też słabość tego systemu i mogę zadeklarować, że wszystkie te kontrole, które są prowadzone, mają wyeliminować tego typu patologie, jeżeli one się potwierdzą do spodu.
0: Czy to wystarczy, panie profesorze?
2: Znaczy, to pokazuje, że cała ta sytuacja jest niezwykle trudna i niezwykle kłopotliwa i dla rządu, i dla całej Koalicji Obywatelskiej. Stąd widać tutaj takie bardzo ostre działania zarówno ze strony premiera, jak i teraz również widzimy takie bardzo zdecydowane stanowisko ministra spraw wewnętrznych. No, tak naprawdę wszystko zależy od tego, co wydarzy się dalej, dlatego że na razie jest tak, że główne konsekwencje ponosi właśnie ten lekarz, prawda? No bo po pierwsze przestał być członkiem partii, dzisiaj złożył mandat radnego, pojawiają się też doniesienia, że oddał część z tych pieniędzy, które zarobił właśnie w tym szpitalu, natomiast rzecz ma dwa wymiary, to znaczy jeden pokazuje, bo to właściwie jak w soczewce skupiły się pewne problemy, które od dłuższego czasu polską ochronę zdrowia w jakimś sensie tutaj duszą, to jest ten problem właśnie takiego troszeczkę braku kontroli nad tym, jak wyglądają te lekarskie kontrakty i to, że coraz więcej tych pieniędzy szpitale przeznaczają na wypłaty dla lekarzy. I to jest rzeczywiście poważny problem. Z drugiej strony pewnie sprawa miałaby znacznie mniejszy kaliber polityczny, gdyby dotyczyła kogoś, kto jest tylko lekarzem, a nie jest członkiem partii, czy też nie jest radnym, czyli nie jest w jakikolwiek sposób związany z polityką. A ponieważ to dotyczy ochrony zdrowia, która będzie prawdopodobnie w najbliższej kampanii wyborczej jednym z tych trzech, czterech najważniejszych tematów, wobec których będzie się ten spór polityczny toczył, bo tutaj widać, że opozycja zwietrzyła krew i atakuje tutaj bardzo ostro, no to prawdopodobnie trzeba zrobić dzisiaj wszystko, żeby tą aferę jakoś rzeczywiście opanować. Natomiast problem polega na tym, że tak naprawdę wszystko zależy od tego, co zdarzy się za chwilę. To znaczy, czy ona będzie miała jakiś ciąg dalszy, czy okaże się, że ta sprawa dotyczy tylko w gruncie rzeczy jednego lekarza w jednym szpitalu, czy to okaże się tak, że jest w gruncie rzeczy ten cały system dosyć chory i dosyć patologicznie to wszystko działa. No i wtedy będzie kłopot, chociaż oczywiście to nie tylko Koalicja Obywatelska tutaj ponosi winę za te zaniedbania systemowe. Tutaj tak naprawdę Prawo i Sprawiedliwość położyło fundamenty pod to, co dzieje się w tej chwili. No ale oczywiście kłopot mają ci, którzy rządzą dzisiaj.
0: Po tym referendum w Krakowie premier Tusk, szef Koalicji Obywatelskiej, zdecydował się rozwiązać struktury małopolskie Koalicji Obywatelskiej. Czy podobnie po tej aferze będzie w Warszawie?
2: Zobaczymy, dlatego że jakby teraz pojawi się problem tak naprawdę odpowiedzialności politycznej za to, co się wydarzyło w tej sprawie. No bo tutaj musimy pamiętać, że to jest szpital, zdaje się, samorządowy, tak, a więc zarządzany przez
0: samorząd
2: warszawski, w którym pozycja Koalicji Obywatelskiej jest tutaj bardzo silna. Tam zapewne przynajmniej ten nadzór nad szpitalem dotyczy co najmniej wiceprezydentów Warszawy. Więc tutaj można powiedzieć, ta cena polityczna może być duża. Myślę, że to wszystko zależy od tego, czy te działania, które dotknęły tylko, można powiedzieć, tego złapanego za rękę jednego lekarza, czy to się okaże wystarczające, czy afera będzie miała ciąg dalszy. Jeżeli tak będzie, to można się spodziewać, że tutaj kolejne głowy będą spadać i niewykluczone, że w ostatecznym rachunku

trzeba będzie sięgnąć po tak radykalne środki, jak jakby rozwiązanie tych struktur partyjnych. Chociaż z drugiej strony byłoby to dużym ciosem w samego ministra Kierwińskiego, który jest szefem tych

0: się pewnie mocno by osłabiło, a chyba premier nie chciałby tak mocno tutaj Kierwińskiego pogrążać, bo wygląda na to, że to jest jedna z osób, które no, w tej chwili w rządzie no, są bardzo bliskie premierowi i tutaj rzeczywiście widać, że w wielu dziedzinach Kierwiński premiera Tuska wspiera.
1: Być może premier stanie przed dylematem, czy osłabić ministra Kierwińskiego, szefa warszawskich struktur Koalicji Obywatelskiej, czy osłabić ministrę zdrowia, która również jest przecież realizacją takiego autorskiego pomysłu premiera Tuska na to, żeby kierował człowiek, ministerstwem zdrowia, żeby kierował człowiek niepowiązany z polityką, fachowiec. Tak wyjaśniał przecież tę nominację premier Tusk.
0: Dokładnie tak, więc tutaj jest rzeczywiście sytuacja bardzo, bardzo trudna, chociaż myślę, że znając jakby logikę naszego życia politycznego, to chyba bardziej byłbym spokojny mimo wszystko o pozycję ministra Kierwińskiego niż o pozycję pani minister zdrowia, która no to, co miało być jej zaletą jakby, czyli brak tych uwikłań politycznych, teraz staje się jej słabością, bo ona tak naprawdę nie ma politycznego zaplecza, które byłoby w stanie ją obronić,
1: prawda,
0: czy chciało
1: przed tego partyjnego zaplecza.
0: Tak. Partyjnego zaplecza, które chciałoby za nią stanąć i próbować ją bronić. Więc w tym sensie tutaj, jeżeli rzeczywiście sytuacja eskalowałaby tak mocno, no to łatwiej jest dokonać zmiany właśnie tutaj, pozbywając się kogoś, kto rzeczywiście takiej silnej pozycji w partii nie ma. Natomiast no, w przypadku Kierwińskiego to już jest zupełnie inaczej, bo przecież poza tym, że on jest ministrem, to jest jeden z najważniejszych dzisiaj liderów Koalicji Obywatelskiej.
1: Pan profesor Robert Alberski, politolog z Uniwersytetu Wrocławskiego, był z nami. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za tę rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Reklama.
3: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
4: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę banku pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą ci pomóc.
5: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: reklamie. Autopromocja.
1: W Białej Podlaskiej zastrzelono rosyjskiego blogera, krytykował reżim Putina. Po pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę Rosjanie podzielili się na tych, którzy uciekli z ojczyzny i na tych, którzy zostali w Rosji. Ci, którzy pozostali, jeśli sprzeciwiają się reżimowi, trafiają do łagrów, z których mogą już nie wyjść. O tym, jak żyją Rosjanie w Rosji i za granicą. Już w najbliższą sobotę opowiem w audycji Prawdziwa Rosja na antenie Polskiego Radia 24 o 17.06 i na podcastach polskieradio.pl. Nazywam się Maciej Jastrzębski i zapraszam.
2: Strefa wpływów. Tu zaglądamy za kulisy polityki. Pytamy o to, o co sami chcielibyście zapytać.
3: Kto tak naprawdę podejmuje decyzje i jak działają mechanizmy, których na co dzień nie widać?
4: Bo to, co słyszymy oficjalnie, to często tylko fragment całej prawdy.
3: W każdym odcinku bierzemy na warsztat to, co dzieje się tu i teraz.
4: Bez skrótów i bez pudrowania rzeczywistości.
2: Za to z pytaniami, od których inni wolą trzymać się z daleka. Strefa wpływów. W każdy piątek po godzinie 18 zapraszają Renata Groch,
3: Jacek Czarnecki
4: i Roch Kowalski.
0: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
5: Mija 15.30. Dorota Wojtalczyk. Zapraszam. Stany Zjednoczone opowiadają się za stałą bazą swoich wojsk w naszym kraju. Departament Wojny pozytywnie odpowiedział na list Polski w tej sprawie. Poinformował o tym w Brukseli szef MON-u Władysław

0: Kosiniak-Kamysz po rozmowie ze swoim amerykańskim odpowiednikiem Pittem Hegsethem. To sukces wszystkich Polaków, podkreśla wicepremier Kosiniak-Kamysz.
1: Tutaj gramy wszyscy razem, pan prezydent, rząd, wszyscy Polacy. Jesteśmy jedną drużyną, bo to jest narodowy, strategiczny interes, to jest racja stanu. Stała obecność wojsk amerykańskich, o którą zabiegały wcześniejsze rządy, zabiegaliśmy od wielu, wielu lat.
0: Resort obronny przewiduje, że rozmowy o szczegółach budowy stałej bazy mogą potrwać kilka miesięcy. Budowa miasteczka dla Amerykanów mogłaby się rozpocząć w tym roku. Służby będą badały ewentualne zaangażowanie obcych służb i państw w zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. Tak zapowiada minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Rano w podwarszawskim Piastowie zatrzymano mężczyznę, który posługiwał się gruzińskim paszportem.
2: Może to być taki sposób działania, który stosują obce służby, że wynajmują przestępców, wynajmują kryminalistów do rozmaitych działań, polskich przestępców do tego wynajmowano, żeby w innym kraju takie czynności prowadzili. Bardzo poważnie zakładamy taki scenariusz i dlatego i policja, i ABW, i prokuratura będą intensywnie badać.
0: Jutro zatrzymany ma być przesłuchany w Lublinie. Będzie wniosek o jego areszt tymczasowy, zdecyduje o tym sąd. Według lubelskich policjantów to on pociągał za spust. Ropa naftowa tanieje. Tak światowe rynki reagują na wstępne porozumienie o zakończeniu wojny Stanów Zjednoczonych z Iranem. To droga do normalizacji sytuacji na rynku paliw, podkreśla Jakub Bogucki z portalu epatrol.pl.
3: Co za tym idzie, będzie także zmieniać się również sytuacja cenowa na rynkach światowych. To też z kolei dla Polski będzie istotne o tyle, że pakiet CPN zapewne z tego powodu zostanie właśnie wygaszony. Już pozbyliśmy się tego komponentu akcyzowego. Jeszcze zmianie ulegną stawki podatku VAT i zlikwidowane zostaną ceny maksymalne. Natomiast to myślę, że nastąpi z końcem miesiąca.
0: Jedna baryłka ropy Brent kosztuje $77. To blisko 3% spadek w ciągu doby. W skali 30 dni jest przecena o 1/3.
4: Dzień w Polskim Radiu 24.
5: 32 minuty temu minęła godzina 15.
4: Komentarz.
5: Połączyliśmy się z panią dr Beatą Jurkiewicz, krajową konsultantką w dziedzinie chirurgii dziecięcej. Dzień dobry pani doktor.
6: Dzień dobry państwu.
5: Czy widzi już pani skutek, różnicę po tym, kiedy wszedł w życie obowiązek jeżdżenia dzieci rowerami i hulajnogami w kaskach?
6: To znaczy, tak trudno tu powiedzieć, że na przykład to jest od obowiązku od wejścia ustawy. Ustawa weszła dopiero 3 czerwca, więc to jest niecałe 2 tygodnie, więc to nie widzimy aż takiej różnicy. Natomiast widzimy różnicę, jeżeli byśmy porównali to do zeszłego roku. Ze względu na to, że to, co zrobiliśmy, to w mediach społecznościowych, ta cała dyskusja, która była o wdrożeniu tego nowego przepisu i nowej ustawy, dyskusja w mediach, szkołach, gdziekolwiek jeszcze, we wszystkich nośnikach takich, spowodowała, że moim zdaniem wzrosła świadomość naszego społeczeństwa, rodziców, dzieci, że jednak te kaski coś tam robią i chronią tą głowę.
5: Przypadków takich trudnych, ciężkich urazów, takich małych pacjentów, użytkowników hulajnóg czy rowerów jest mniej?
6: To znaczy, to tak jak mówię, nie ma takiego, nie ma takiego w tej chwili takich badań statystycznych, natomiast no, oczywiście nadal widzimy te urazy. Na przykład niedawno dosłownie na moim oddziale tydzień temu był chłopiec, który był w ciężkim urazem głowy ze złamaniem oczodołu i pytam mamy, dlaczego nie w kasku, ale kask ma, tylko on wyjechał na chwilkę.
5: No i wtedy się wydarzyło.
6: I wtedy to się wydarzyło, bo wyjechał tylko na chwilkę, prawda? Jadąc samochodem i prowadząc jako kierowca, ostatnio widziałam dziewczynkę, która jechała na hulajnodze i miała ten kask zawieszony na kierownicy, więc to też takie spotykamy takie obrazki, które są prawda dalej. Ale myślę, że jednak te działania, nie tylko tutaj nasze lekarzy, ale państwa właśnie, jeżeli chodzi o media, to jest ogromna, ogromna praca. Również pokazanie rodzicom, czym może się skończyć taka jazda na hulajnogach elektrycznych, które rozwijają

0: bardzo odczuwam prędkość, ale nie tylko na hulajnogach, ale również i rowerach, to ona spowoduje, że step by step będziemy szli do tego, do jakiejś poprawy na drogach.
1: Mówi pani doktor, że wzrasta świadomość opiekunów, rodziców, samych tych młodych ludzi. Może oni wszyscy się trochę wystraszyli. My oczywiście nie chcemy epatować jakimiś drastycznymi opisami tego, co dzieje się z głową młodego człowieka, który podróżuje na hulajnodze, przewraca się, uderza głową o krawężnik. No ale może takie obrazy najlepiej trafiają do wyobraźni.
0: Ja myślę, że to najlepiej trafiają i w wielu mediach pojawiły się takie obrazki, prawda? Pojawiły się w mediach społecznościowych, jak samochód potrąca kogoś jadącego na hulajnodze, gdzie ten do góry, prawda, zostaje wbity i spada na asfalt. Ja w trakcie prac nad tą ustawą pokazywałam w Sejmie takie drastyczne dosyć zdjęcia i myślę, że to też przyczyniło się troszkę do tego, że ta ustawa została wprowadzona. Ja zdaję sobie sprawę, że są opinie krytyczne i takich organizacji trochę pozarządowych, że twierdzą, że powinna się zmienić infrastruktura. To wszystko jest prawda. Tak. Ta infrastruktura też się powinna zmienić, powinny się zmienić drogi, takie drogi rowerowe, prawda, poprawić tę infrastrukturę, no ale poprawa infrastruktury to jest wiele, wiele lat. Tutaj mamy możliwość pokazania rodzicom i opiekunom, że mogą uchronić swoje dziecko przed na przykład trwałym kalectwem, bądź niestety z takimi skutkami, które będą się te dzieci borykały przez całe życie.
1: Bo ten upadek na hulajnodze czy na rowerze bez ochrony głowy kaskiem, to kończy się, pani doktor, często takim urazem czaszkowo-mózgowym, tak to jest chyba nazywane fachowo w nomenklaturze. Co to tak naprawdę oznacza, szczególnie kiedy mówimy o bardzo młodym człowieku, bo mówimy o dzieciach, których te mózgi dopiero tak naprawdę się przecież na dobrą sprawę rozwijają, kształtują.
0: No często jest to u nas taki czaszkowo-mózgowy i krwiaki podtrawardukowe czy krwiaki zewnątrzczaszkowe i one potem gojąc się, bo jest to bardzo długie leczenie, ale dają na przykład niepełnosprawność, nie tylko niepełnosprawność ruchową, ale również niepełnosprawność intelektualną. To jest dla nas, dla naszego społeczeństwa jest to bardzo duży problem i teraz to jest potem choruje cała rodzina. To nie tylko to dziecko, prawda, ale to dziecko wymaga opieki, wymaga fizjoterapii, rehabilitacji, to wymaga uwagi całej rodziny w związku z tym, a skutki mogą być nieodwracalne do końca życia. Więc taki człowiek na przykład musi zrezygnować ze sportu, musi zrezygnować z jakiejś aktywności innej fizycznej tylko dlatego, że w pewnym momencie nie założył kasku.
1: Czyli życie, które się dopiero tak naprawdę zaczyna w momencie takiego wypadku, może się nie skończyć, jeśli nie tak dosłownie, to na pewno w pewnym sensie w przenośni, że skończyć się w takim kształcie, jak to było dotychczas, prawda? W takim dobrostanie.
0: Po prostu nie ma takiego dobrostanu, nie ma takiego, że będzie robił wszystko to, co będzie chciał, to, co zaplanował w najbliższej przyszłości, w dalszej przyszłości, prawda? To, co zaplanowali dla niego jego rodzice. Dlatego tak ważna rola jest rodziców i opiekunów dziecka.
1: A co się stanie, kiedy do tego wypadku dojdzie, kiedy ten kask jest niezawieszony na kierownicy albo nieodłożony gdzieś tam, rzucony w kąt w domu, tylko jest na głowie? To uchroni w ogóle od urazu, czy po prostu spowoduje, że będzie lżej, mniej i łatwiej w leczeniu?
0: Po pierwsze jest lżej, mniej i łatwiej w leczeniu. Nie uchroni od urazu. Uraz będzie tak samo powstanie, dlatego że tutaj będzie bardziej ta infrastruktura, prawda, drogowa będzie wpływała na to. No urazy będą, ale nam chodzi o to, żeby te urazy nie były takimi urazami krytycznymi, które potem powodują naprawdę tą niepełnosprawność intelektualną. Bo to, że dziecko spadnie z tej hulajnogi, spadnie z tego roweru, to my mamy na dyżurze zazwyczaj kilkoro, kilkanaścioro dzieci, które są po takich urazach, zgłaszają się do nas. Ale takie urazy nie powodują jakichś bardzo trwałych następstw na wiele, wiele lat. Natomiast urazy głowy, urazy mózgu, które ten kask chroni w jakimś sensie. Ja pracując nad tą ustawą, usłyszałam, że Schumacher też jechał w kasku, prawda? Ale to są takie rzeczy nie przewidzimy. Nie jesteśmy w stanie, ale chodzi nam zmniejszyć i

0: ilość, zmniejszyć te urazy, żeby one były takie do ogarnięcia, żebyśmy mogli te dzieci leczyć. Oczywiście kask kaskowi nie jest równy. Na hulajnogach dzieci powinny nosić kaski z ochłoną żuchwy, dlatego że jadąc na hulajnodze, dziecko trzyma kierownicę i w momencie nagłego zatrzymania się tego przedniego maleńkiego kółka, on leci do przodu i powoduje duże urazy twarzoczaszki. Ale urazy twarzoczaszki też są takie, że twarzoczaszka jest pewnym częścią głowy, która chroni też mózg, prawda? Bo tam są przestrzenie powietrzne, które jak strefy zgniotu w samochodzie, tak to również działa. Są to ogromnie źle wyglądające urazy i tak dalej, ale one wymagają potem leczenia chirurgicznego, naszych chirurgów szczękowo-twarzowych, leczenia dużego, ale nie powodują tej niesprawności intelektualnej.
1: Kiedy mówi Pani o tych kaskach, które chronią też żuchwę, to ja ze swoich obserwacji mogę powiedzieć, że mam wrażenie, że szczególnie chłopcy bardzo polubili te kaski, bo one wyglądają jak takie profesjonalne kaski motocyklowe. I obserwując młodych ludzi, czasami mam wrażenie, że to nawet jest taki element szpanu. I dobrze, bo może to też jest jakaś droga i forma dotarcia do tych młodych ludzi, stworzenie takiej mody na noszenie kasku.
0: Oczywiście to jak najbardziej, ale to wszystko, żeby stworzyć tę modę, to musi zaistnieć właśnie w takiej populacji rówieśniczej, prawda? Jeżeli będziemy wiedzieli, rodzice będą wymagali od tego, żeby nosić ten kask, to ten kask będzie kolorowy, będzie o różnych kształtach, będzie inny, ale dzieci będą wiedziały, że nie mogą poruszać się bez tych kasków. I tak jak kiedyś na motocyklach nikt nie jeździł w kasku, tak w tej chwili nie wyobrażamy sobie, żeby ktoś na motocyklu jechał bez kasku. Mhm. Jak kiedyś też było takie, że nie było pasów bezpieczeństwa, tak w tej chwili
1: albo
0: nie wyobrażamy sobie,
1: dla dzieci, prawda, pani doktor?
0: Tak. Oczywiście, że tak, ale to wszystko jest, wymaga czasu. Ministerstwo Infrastruktury w tej chwili prowadzi taki, znaczy próbuje zorganizować taki projekt Helmet, który będzie jakby monitorował to, czy tych urazów głowy jest mniej, czy więcej. To pan doktor Rakasz, neurochirurg, który bardzo dużo poświęci swojego czasu na mediach społecznościowych, żeby propagować to chodzenie.
1: Oj, pani doktor, połączenie z panią doktor się nam niestety zerwało, a jeszcze ważny jeden apel miałyśmy do przekazania, bo przed nami pierwsza fala upału w tym roku. Pogoda pewnie będzie sprzyjała temu, żeby wyjść na zewnątrz, pojeździć może na tym rowerze, pojeździć na hulajnodze i wtedy trzeba bezwzględnie pamiętać o tym, żeby zabrać ze sobą kask. Mało tego, żeby zabrać go ze sobą, przede wszystkim, żeby założyć go na głowę, bo tylko wtedy skutecznie uchroni nas przed tymi skutkami wypadku ewentualnego, o których mówiła pani dr Beata Jurkiewicz, krajowy konsultant w dziedzinie chirurgii dziecięcej. Komentarz. A teraz już z nami pan Mariusz Cielma, redaktor naczelny Nowej Techniki Wojskowej. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Na pewno słyszał pan ten komunikat, który dzisiaj prosto z Brukseli wystosował do nas minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Triumfalny ton brzmi tak, jakby to już lada dzień. Baza stała wojsk amerykańskich miała powstać w Polsce. A na razie to jest tylko wstępne zielone światło do tego, żeby w ogóle rozmawiać o powstaniu takiej stałej bazy. Na ile wstępne i na ile jeszcze bardzo, bardzo zielone?
2: No, z jednej strony bardzo istotne, z drugiej no, trochę mniej, bo no, po pierwsze chyba spodziewaliśmy się, biorąc pod uwagę, jaka jest narracja administracji prezydenta Donalda Trumpa, że Amerykanie no, pochylą się nad naszą prośbą. No, pojawiały się no, nawet zapowiedzi, że dodatkowi żołnierze będą u nas. Nie było może jasno określone, w jakiej formule będą oni stacjonować. Nie było konkretów. Więc to bym powiedział, że no trochę chyba się spodziewaliśmy, że tak Amerykanie do tego podejdą. No, ale z drugiej strony no, trzeba jednak powiedzieć, bo przynajmniej tak to zakomunikował minister Kosiniak-Kamysz, że no, uzyskał taką oficjalną, że tak powiem, informację o tym, że Polska

0: propozycja dotarła do Stanów Zjednoczonych i oni jako Pentagon, jako amerykańskie siły zbrojne chcą na ten temat rozmawiać, więc oczywiście na pewno to i widać, że to się przebija w mediach, na pewno trafi to bardzo szeroko do społeczeństwa, ale no nie da się ukryć, że przed nami tak naprawdę dopiero te konkretne rozmowy. Mamy zielone światło, jak chyba nawet padło w ramach tych wypowiedzi.
1: Czego te konkretne rozmowy na pierwszym etapie tych negocjacji będą dotyczyć? To jest kwestia lokalizacji takiej bazy, czy zupełnie czegoś innego?
0: No chyba na początek w ogóle trzeba ustalić, jakie siły, jakie formacje, o jakiej specjalności mogą być skierowane do Polski. No bo siłą rzeczy, jeżeli będą to jakieś jednostki lotnicze, no to trzeba szukać lokalizacji związanych z istniejącymi lotniskami, no szczególnie wojskowymi w Polsce. Jeżeli to będą jakieś bazy albo może inaczej formacje bardziej logistyczne, takie powodujące ułatwienie dla zwiększenia obecności w Polsce, czyli mówiąc krótko, siły, które zagospodarują tych kolejnych Amerykanów, którzy ewentualnie mieliby do nas przyjechać w sytuacji kryzysowej, no to też no, bardziej szuka się oczywiście obiektów w pobliżu lotnisk, bo jednak te lotniska mają znaczenie, ale też w pobliżu istotnych szlaków komunikacyjnych, nawet i portów, bo przecież nie jest żadną tajemnicą, że oczywiście żołnierzy można łatwo samolotami dostarczyć do Polski, natomiast sprzęt co do zasady no, raczej dociera po pierwsze drogą morską ze Stanów Zjednoczonych, no, a po drugie no, raczej szlakami komunikacyjnymi, więc ustalenie, co w ogóle ma dotrzeć do Polski, w jakiej liczbie, w jakim zakresie. No i potem właśnie szukamy tej lokalizacji, no bo tutaj trzeba pogodzić to, czego chcą Amerykanie, jakie mają oczekiwania wobec takiego miejsca. A po drugie to, co my możemy zaproponować. No to nie jest tak, że po prostu ktoś wskaże palcem na mapie jakiś teren, powie tu i my tam zaczniemy inwestować. To musi być po prostu propozycja ze strony polskiej też takich miejsc, które w stosunku do wobec tego, co Amerykanie chcieliby u nas rozmieścić, będą adekwatne. Ja tylko tak dopowiem, że my naprawdę dużo mamy inwestycji pod Amerykanów, czyli które już prowadzimy, żeby ci Amerykanie, którzy są u nas, mieli jak najlepsze i warunki służby i możliwości takie bardziej operacyjne, bojowe. No ale po drugie, no przygotowujemy się, żeby w tej sytuacji kryzysowej, aby nigdy nie nastąpiła, żeby przyjąć te dodatkowe tysiące żołnierzy amerykańskich. I to powiem tylko, że ponad 100 takich inwestycji jest już realizowanych w naszym kraju. To są wartości liczone w miliardach złotych i ich takim głównym beneficjentem mają być amerykańskie siły zbrojne.
1: Czyli my wiemy, jak z Amerykanami rozmawiać i o czym, i jakie są Amerykanów oczekiwania, jeśli chodzi o tę ścisłą współpracę wojskową na naszym terytorium. Czego oni oczekują, kiedy myślą o tworzeniu stałej bazy w Polsce?
0: No na pewno, jeżeli to będzie stała baza, a przynajmniej tak teraz mówimy o tym zielonym świetle, bo to by była dla nas nowość i myślę, że dlatego też jest mocne takie poruszenie. No mała wrzutka konieczna. Mamy stałe bazy amerykańskie. Skromne, ale mamy. 300-400 żołnierzy. To jest głównie baza antyrakiet w Redzikowie. To jest stała instalacja. I dowództwo w Poznaniu. To jest taka bardziej sztabowa jednostka, ale formalnie jest to garnizon Polska. Ale jeżeli chcemy rozmawiać, żeby to było rozmieszczone kilka tysięcy na stałe amerykańskich żołnierzy, no to, o czym mówiliśmy, jaka jednostka, o jakiej specjalizacji, ale też i zabezpieczenie funkcjonowania tej jednak małej, ale jednak liczonej w tysiącach osób w społeczności amerykańskiej, bo to są nie tylko wojskowi, ale patrząc na to, co mają Amerykanie w Niemczech, gdzie jest te kilkadziesiąt, ponad 30 tysięcy amerykańskich samych wojskowych, do tego jest cała grupa cywili, którzy pracują, Amerykanów, którzy pracują na rzecz tych sił zbrojnych. A jeszcze do tego trzeba dodać no, rodziny, no, to są dzieci i to możemy sobie łatwo wyobrazić. To jest po prostu małe miasteczko, które po prostu musi mieć i swoje obiekty służby zdrowia i związane z edukacją i z rekreacją. No i kluczowa też sprawa, o którą Amerykanie zawsze walczą, że nie tylko ich żołnierze, ale często, no to zależy się od negocjacji, ale bardzo często no, trudno tutaj negocjować, to są ich warunki że no, ci obywatele będą w przypadku jakichś

0: zdarzeń, nazwijmy to kryminalnych, to niezgodnych z prawem, mówiąc krótko, będą, że tak powiem, rozliczani, sądzeni przez amerykański wymiar sprawiedliwości. I taki jest rozwinięty choćby w Niemczech, gdzie to nie jest nic takiego, że tutaj my byśmy wchodzili na jakieś wody, których nie wiem, nie znają inne kraje w Europie. Ale no, Amerykanie tak działają, owszem, nasi obywatele będą u was służyć wraz z rodzinami, ale musi być zachowany i pewien taki standard, że tak powiem, nazwijmy go, związany z infrastrukturą, ale też i prawny.
1: Niedawno pojawiały się takie badania, z których wynikało, że Polacy są jednym z niewielu europejskich społeczeństw, które akceptują obecność stałych baz na swoim terytorium. Dlaczego inni Europejczycy są sceptyczni?
0: No, to pewnie trochę też wynika z tych społeczeństw, bo tu nie chodzi nawet tylko, jeżeli mówimy o polskim społeczeństwie, że my jesteśmy, akceptujemy w dużej mierze obecność wojsk sojuszniczych, bo to nie są jednak wojska obce, rozumiane jako okupacyjne, tak jak jeszcze było kilkadziesiąt lat temu, ale polskie społeczeństwo no generalnie no jest dobrze nastawione do siły militarnej, do Wojska Polskiego, do tych wydatków ogromnych zbrojeniowych. No mamy jednak poczucie tego, że armia w naszym kraju jest potrzebna, ma określone zadania, jest kosztowna, no bo słyszymy na co dzień, ile mamy potrzeb związanych z innymi obszarami, od służby zdrowia po edukację, ale to akceptujemy. I myślę, że to trochę wynika ze specyfiki tamtych społeczeństw, mniej też narażonych na takie jakieś klasyczne zagrożenia. My jednak no, mamy jeszcze, myślę, w rodzinach, no już tych najstarszych członków naszych rodzin, którzy pamiętają I czasy wojenne, pamiętają też, co oznacza nawet i ta okupacja sowiecka, obecność wojsk radzieckich kiedyś w Polsce. Nie chcemy tego doświadczyć. Natomiast no, na Zachodzie no, społeczeństwa trochę inaczej, myślę, do tego ciągle podchodzą. U nas, jak widać, tak jak wspomniałem na tych różnych przykładach, my mamy jednak inne podejście do kwestii bezpieczeństwa i sił zbrojnych.
1: Panie redaktorze, czy pytanie dotyczące stałych baz amerykańskich w Polsce, tych pełnowymiarowych, bo już wiemy, że te w mikroskali są w naszym kraju, czy to pytanie powinno brzmieć czy, a może kiedy i w jakim wymiarze?
0: Czy, mimo wszystko bym powiedział czy i kiedy, bo jednak z perspektywy Stanów Zjednoczonych tam też jest coś takiego jak wybory prezydenckie, też są zmiany priorytetów administracji. Więc to moim zdaniem no nie jest tak do końca przesądzone, ale oczywiście jeżeli udałoby się za obecnej administracji dopiąć te rozmowy, no ta machina, że tak powiem, by ruszyła, no to z perspektywy amerykańskiej oni aż tak bardzo łatwo, myślę, żeby tej decyzji nie zmieniali, tylko by faktycznie już ją realizowali. Natomiast pytanie kiedy? No myślę, że to raczej no, perspektywa lat niż miesięcy, bo jednak to, o czym mówiłem, same analizy, sama ocena, co możemy zaproponować, gdzie, w jakim wymiarze, to, czego Amerykanie w ogóle oczekują, wskazanie tej jednostki, przeniesienie jej do Polski, no to też trzeba pamiętać, tam służą ludzie. Ludzie, jeżeli rozmawiamy o stałej obecności, ludzie, którzy też tworzą określoną społeczność, więc oni też muszą być przygotowani na to, że może nie wszyscy, bo jak w każdych siłach zbrojnych istnieje możliwość zmiany miejsca służby, czyli mówiąc krótko, przeniesienia się do innej jednostki, ale jakaś część też musi mieć ten czas, żeby nie tylko tutaj domknąć inwestycje w naszym kraju, domknąć to politycznie pod względem tych negocjacji wojskowych, później wykonać cały program związany z budową tej infrastruktury, ale w końcu, żeby też i ci ludzie byli przygotowani na to, że zaczną żyć, mieszkać w innym kraju.
1: Wielkie przedsięwzięcie logistyczne, finansowe, wojskowe, wiele wyzwań. Na razie to, co wiemy, to symboliczne zielone światło, które mieli dać Amerykanie, jeśli chodzi o w ogóle przystąpienie do rozmów na temat utworzenia stałej bazy wojskowej w Polsce. O tym wszystkim mówił państwu pan Mariusz Cielma, redaktor naczelny Nowej Techniki Wojskowej. Bardzo dziękuję, panie redaktorze.
0: Dziękuję, ja również pozdrawiam.

0: 5 minut zostało do godziny 16, a to oznacza, że za chwilę zmiana warty w Polskim Radiu 24.
1: Melduje się na stanowisku.
0: Marek Klapa właśnie taki meldunek nam przekazał. Zostajemy w takiej nomenklaturze wojskowej.
1: Zdecydowanie, bo dzisiaj o wojsku troszeczkę będzie na antenie w części popołudniowej. Podobnie jak u ciebie.
0: Za sprawą między innymi tej informacji, która bardzo niedawno się pojawiła, którą przekazał nam Władysław Kosiniak-Kamysz, że jest zielone światło, że Amerykanie są otwarci.
1: No właśnie, i to jest taki język dyplomacji, bo co oznacza, że ktoś jest otwarty? Sorry, mogę zabrzmieć tak, jakbym się czepiał. Albo kwestia, że przychylnie patrzą na naszą propozycję, prawda? Czy pozytywnie patrzą na naszą propozycję. Jakby padło takie zdanie, że ta baza będzie, to by było dopiero.
0: Przed nami długa podróż. Każdą podróż, jak mawiają Chińczycy, trzeba zacząć od pierwszego kroku. Być może to jest ten pierwszy krok, który dzisiaj w tej drodze, w tej podróży postawiliśmy razem z Amerykanami.
1: Chociaż niektórzy twierdzą, że podróż trzeba zacząć jednak od odpalenia mapy z nawigacją w telefonie, a pierwszy krok to dopiero później.
0: A myślałam, że od wizyty na stacji benzynowej.
1: A to zdecydowanie tak.
0: A to może być przyjemniejsze w najbliższym czasie.
1: Będzie też ten temat. Dzisiaj Justyna Golonko w magazynie Saldo Popołudniowym i tutaj oczywiście będziemy rozmawiali o cenach i tutaj ciekawostka, szóstka z przodu cały czas, ale okrągła szóstka w przypadku benzyny 95, a zatem widzisz, popatrz, akcyzy nie ma. Nie, ulgi akcyzowej nie ma, więc akcyzę płacimy w całości. Jest ulga na VAT, no ale płacimy mniej niż jeszcze tydzień temu.
0: No i ciekawe, jak odblokowanie cieśniny Ormus wpłynie na to, ile będziemy płacić na stacjach benzynowych, ale o tym już będziecie się zastanawiać w popołudniowym programie Polskiego Radia 24.
1: Z całą pewnością.
0: Państwa zapraszam do tego, żeby zostać z Polskim Radiem 24. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Ewa Wasążnik, do usłyszenia.
2: Reklama. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowid. Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
11: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne. Przygoda, odwaga, las.
12: Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół. Dzieci, młodzieży oraz dorosłych, która wychowuje człowieka pełnego radości życia oraz odpowiedzialnego za Polskę. Harcerstwo to wszak braterstwo i działanie w duchu służby oraz gotowości na wyzwania przyszłości. Dołącz do nas. Wejdź na www.zhr.pl i dowiedz się więcej. ZHR. Wartości, które kształtują pokolenia.
11: Ogłoszenie społeczne.

0: Minęła godzina 16. Dorota Wojtalczyk, dzień dobry. To on miał zastrzelić Rosjanina w Białej Podlaskiej. Wciąż nie wiadomo, kim jest zatrzymany i na czyje działał zlecenie. Więcej powie o tym nasz reporter. Sprawa młodego lekarza i jego olbrzymich zarobków nie przestaje bulwersować. Medyk oddał szpitalowi część zarobionych pieniędzy. O konsekwencjach z tym związanych powie nasza reporterka. Będzie też o odpowiedzi władz Stanów Zjednoczonych. Jest ona pozytywna, jeśli chodzi o utworzenie w naszym kraju stałej bazy amerykańskich wojsk. Zapraszam na szczegóły tych i innych wydarzeń.
1: Suma wydarzeń.
0: Na początek najnowsze ustalenia w sprawie poniedziałkowego zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej. Policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o tę zbrodnię. Będzie też wniosek o areszt tymczasowy. Artysta o pseudonimie Siemion Skrepecki otwarcie krytykował Władimira Putina. Napastnik oddał do niego 5 strzałów z bliskiej odległości. Na konferencji ministrów z udziałem służb był Mariusz Pieśniewski. Dzień dobry, Mariuszu.
2: Dzień dobry.
0: Powiedz, co wiadomo o tym potencjalnym sprawcy zabójstwa?
2: No wiemy jak zwykle tyle, ile nam służby zechcą dostarczyć tych informacji, a szefowie tych służb są przekonani, że właśnie to ten zatrzymany mężczyzna pociągnął za spust pistoletu i on zamordował rosyjskiego artystę, tego artystę, który był znany z tego, że ostro krytykował Władimira Putina. Szef MSWiA Marcin Kierwiński mówił, że podejrzewany został zatrzymany w jednym z hosteli pod Warszawą. To człowiek posługujący się gruzińskim paszportem.
3: Zatrzymanie było w Piastowie, więc okolice Warszawy w jednym z hosteli. Tam też zresztą cały czas jeszcze trwają czynności. Jest podejrzewany o to zabójstwo. To sąd decyduje o tym, o winie czy braku winy. Natomiast jest podejrzewany o to zabójstwo.
2: W akcję w hostelu zostało zaangażowanych więcej służb, w tym Straż Graniczna, bo w tym miejscu przebywało więcej obcokrajowców, których tożsamość jest teraz sprawdzana. A komendant główny policji, generalny inspektor Marek Boroń, powiedział, że w chwili wejścia funkcjonariuszy podejrzewany nie słuchał ich poleceń.
4: Weszliśmy do wszystkich pomieszczeń w tym hostelu, więc nie była możliwa ucieczka, a taka próba tej osoby była. W związku z powyższym mamy też materiał, który zakłada, że osoba podejrzana jest sprawcą tego zabójstwa i ten materiał, który został zebrany przez ostatnie dni, ciężka praca policjantów we współpracy z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego pozwoliła nam dotrzeć do tego sprawcy, tej miejscowości i dokonać jego zatrzymania.
2: Pan podejrzewany jest znany policji w związku z innymi przestępstwami. Minister koordynator służb Tomasz Siemoniak podkreślił, że brane są różne motywy działania zabójcy, ale jest jedna związana z działalnością rosyjskich służb, która szczególnie zwraca uwagę.
5: Ma portfolio związane z przestępczością, więc może to być sytuacja taka. Może to być taki sposób działania, który stosują obce służby, że wynajmują przestępców, wynajmują kryminalistów do rozmaitych działań. Mieliśmy z tym do czynienia w ubiegłych latach. Wprawdzie nie dotyczyło to morderstw, dotyczyło to pobić na zlecenie. Polskich przestępców do tego wynajmowano, żeby w innym kraju takie czynności prowadzili. Więc bardzo poważnie zakładamy taki scenariusz.
2: W Sejmie posłowie pytali zastępcę ministra koordynatora służb specjalnych o to, czy zabity Rosjanin był chroniony przez polskie służby. Radosław Kujawa odpowiedział, że nasi funkcjonariusze wiedzieli o zagrożeniu tego człowieka, ale on sam nie chciał takiej ochrony. Służby same nie mogą podjąć takich działań.
6: Informowały go o tym zagrożeniu, akcentując to, że nie są to tylko opinie pochodzące z pobieżnej oceny jego aktywności i rezonansu, jaki ta aktywność wywołuje. Nie udało nam się przekonać go do tego, że objęcie go ochroną, a jest to możliwe jedynie na jego wniosek, że podjęcie tej decyzji jest w jego interesie i w interesie jego rodziny.
2: Służby nie wykluczają kolejnych zatrzymań podejrzanych w tej sprawie, jednak dziś podkreślają bardzo wyraźnie, że główny podejrzewany o zabójstwo został już ujęty, a nie jest to mężczyzna, który miał pomagać zabójcy w ucieczce samochodem, bo też takie informacje, takie pogłoski w mediach się pojawiły.
0: Podejrzewany o zastrzelenie rosyjskiego artysty zatrzymany. Najnowsze ustalenia w tej sprawie przedstawił Mariusz Pieśniewski. Dziękujemy za relację. Powiązania tego zabójstwa ze służbami rosyjskimi wydają się być oczywiste. Tak sprawę komentował na naszej antenie podpułkownik Marcin Faliński, były szpieg i był oficer Agencji Wywiadu.
7: Widzimy, kim była ofiara, ale ofiara od

0: Oczywiście, jak wiemy, już miała pogróżki, były skierowane w jej stronę pogróżki. Wiemy, że jest ten kierunek kaukaski, czy powiedzmy czeczeński. Dlatego no, tu na pewno będą wszystkie działania takie operacyjne też szły w tym kierunku. Ale też wiemy, kim jest osoba Kadyrowa rządzącego w Czeczenii i wiemy, jakie są powiązania de facto z Moskwą tego środowiska. Oczywiście grupy przestępcze, jak wiemy, od pewnego czasu są mocno wykorzystywane do działań, no, powiedzmy, w tej wojnie hybrydowej. Przypomnę sprawę z pobicia na terenie Litwy. Nie jest to tylko wątek kryminalny zdecydowanie, tylko no, natury politycznej, no, w tym wypadku, gdzie na pewno gdzieś jest styk ze służbami rosyjskimi, na pewno.
1: Więcej o tej sprawie można przeczytać na polskieradio24.pl. Warszawski lekarz ze Szpitala Południowego, który w ubiegłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych, zrezygnował z funkcji radnego. Dawid Kacprzyk złożył też wniosek o zawieszenie w prawach członka Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie. Nie jest już członkiem Koalicji Obywatelskiej. Nie milkną echa zamieszania wokół stołecznego szpitala. Niewykluczone, że konsekwencji personalnych będzie więcej. Mówił o tym wczoraj premier Donald Tusk. Łączymy się z naszą reporterką Sylwią Białek. Dzień dobry, Sylwio. Powiedz, o jakich konsekwencjach mowa i co nowego w tej sprawie wiadomo?
2: Trwają kontrole zlecone przez miasto. Sprawą nieprawidłowości w szpitalu zainteresowała się prokuratura. Prawdopodobnie w lipcu do placówek medycznych wejdzie Najwyższa Izba Kontroli, o co wnioskował zresztą premier Donald Tusk. Premier mówił o tym wczoraj, a dziś powtórzył szef MSWiA Marcin Kierwiński, że konsekwencje będą nie tylko w sytuacjach wątpliwych prawnie, ale też etycznie.
3: Jeżeli jakakolwiek osoba łamała prawo, to będzie za to odpowiadać. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Jeżeli w ramach tych postępowań wyjdą naruszenia dotyczące jakichkolwiek kwestii etycznych, o prawie powiedziałem, mówię o kwestiach etycznych, to też takie konsekwencje pan premier Donald Tusk zapowiedział i będzie je wyciągał.
2: Warszawski ratusz poinformował, że Dawid Kacprzyk zwrócił szpitalowi część wypłaconych mu pieniędzy, skorygował 33 faktury i na konto szpitala przelał 0,5 miliona złotych. Rada Nadzorcza Szpitala Południowego ma podjąć decyzję o zmianach w zarządzie placówki. Medyk złożył też wniosek o zawieszenie w prawach członka Okręgowej Rady Lekarskiej do czasu zakończenia postępowania przez Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy. Nie jest też już od poniedziałku, od dziś nie jest radnym dzielnicy Ursus, a od poniedziałku członkiem Koalicji Obywatelskiej. Politycy opozycji uważają jednak, że konsekwencje polityczne powinni ponieść między innymi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i szef MSWiA Marcin Kierwiński. Mówił o tym między innymi Bartosz Kownacki z Prawa i Sprawiedliwości.
4: Szefem struktur Koalicji Obywatelskiej w Warszawie jest pan minister Kierwiński. Prezydentem Warszawy jest polityk, wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski. Oni wprost za to ponoszą odpowiedzialność, więc nie można się godzić na takie rozmywanie tego problemu poprzez projekty ustaw, które być może są potrzebne, ale nie załatwiają sprawy. Przyzwoity premier, przyzwoity rząd wiedziałby, jak w tej sprawie do kompromitującej dla swojego szefa struktur warszawskich należy się zachować.
2: Polskiego Stronnictwa Ludowego uważa, że nieprawidłowości w Szpitalu Południowym pokazały, że problem zarobków lekarzy jest znacznie szerszy.
5: Dyrektorzy szpitali nie mają wyboru co do kwestii zarobku. Po prostu nie mają wyboru. Mają wybór, albo będzie oddział, albo oddziału nie będzie. Albo będzie lekarz, który przyjmuje pacjentów, albo nie będzie. Sytuacja zgoła inna jest w Warszawie, gdzie jest bardzo dużo lekarzy. Tą sprawę komplikuje fakt, że jest to również były polityk Platformy Obywatelskiej. W związku z tym ta sprawa będzie wyjaśniona i jest pełna determinacja pana premiera, który powiedział, że w tej sprawie po wyjaśnieniu na pewno głowy polecą.
2: Takiego zresztą określenia premier Donald Tusk podczas wczorajszej konferencji prasowej użył. Poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Bliźniuk jest oburzony medialnymi informacjami dotyczącymi specjalnego traktowania polityków jego partii w Szpitalu Południowym.
6: Ja sam jestem podczas leczenia onkologicznego i sobie nie wyobrażam, żebym jakikolwiek momencie, kiedy jestem w trakcie tego leczenia, no, wykorzystywał swoją sytuację, że jestem posłem, że to jest coś dla mnie niewyobrażalnego, absolutny skandal. I wszyscy, którzy byli zaangażowani, o to kontrolę będą i postępowanie prokuratury, bo też wiemy, że wszczęła w tej sprawie śledztwo, będą osoby, które zostaną zdefiniowane jako te, które przekroczyły uprawnienia, złamały prawo, powinny ponieść surową konsekwencję.
2: W mediach pojawiła się informacja, że z usług Szpitala Południowego miała korzystać marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. W mediach społecznościowych napisała, że nie.

0: Nigdy nie leczyła się w szpitalu południowym. Mój mąż trafił tam ze względu na poważny stan zdrowia. Nigdy nie byliśmy w żadnym saloniku VIP. Do wczoraj nie wiedziałam, że taki istnieje. Tak oświadczyła marszałkini Senatu. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda uważa, że ustawa o powiązaniu numeru PESEL z zarobkami lekarzy, nad tą ustawą pracuje właśnie parlament, poprawi transparentność w zatrudnianiu personelu medycznego. Wskazywała, że obecnie dane o zarobkach są zanonimizowane i nie wiadomo tak naprawdę, ile zarabia lekarz. Zaznaczyła, że są znaczne różnice w wysokości wynagrodzeń medyków z tytułu umów o pracę i na kontraktach.
1: Lekarze mówią o tym, że 25 tysięcy brutto, że takie stawki ze stażowym. No ja akurat mam ten obrazek znacznie większy, ponieważ kilka lat zarządzałam szpitalami, więc wiem, że to nie jest jedna kwota. Oprócz ustawy o minimalnym wynagrodzeniu również benefity, które przysługują z regulaminu wynagradzania, ale na pewno te stawki z umów o pracę są znacznie niższe niż z umów kontraktowych. Tutaj mamy również inny system podatkowy.
0: Minister podkreśliła, że uporządkowanie systemu wynagrodzeń wymaga dialogu z dyrektorami szpitali, z właścicielami oraz z samorządami zawodowymi. Dodała, że zbieranie danych o wynagrodzeniu będzie bazą do ponownej wyceny procedur medycznych oraz ułatwi kontraktowanie świadczeń.
2: Zarobki lekarzy tematem sejmowych rozmów i prac parlamentarzystów. Opinie i informacje na ten temat zebrała Sylwia Białek. Dziękujemy.
0: Dziękuję bardzo.
3: Suma wydarzeń.
2: Szef rządu jest w Brukseli. Premier Donald Tusk weźmie udział w unijnym szczycie. Spotkanie przywódców 27 jest istotne dla naszego kraju, ponieważ Warszawa chce korzystniejszej metody przyznawania darmowych uprawnień do emisji dwutlenku węgla. To ważne dla firm i fabryk nad Wisłą, bo przez dekady były one uzależnione od energii z węgla. W Brukseli jest nasza korespondentka Beata Płomecka. Dzień dobry, Beato.
4: Dzień dobry.
2: Powiedz, co polskie władze mogą ugrać?
4: Już mamy projekt, najnowszy projekt wniosków przygotowany na szczyt i już są w nim zmiany w porównaniu z tym, co było wczoraj, więc to jest dobra informacja dla Polski, bowiem w tych wnioskach ze szczytu jest jasno napisane, że metoda wyznaczania wskaźników, na podstawie których będą wyliczane darmowe uprawnienia do emisji CO2, będzie zmieniona. Na tym Polsce bardzo zależało, bo w połowie lipca Komisja Europejska zaproponuje reformę systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2. Ale reforma to jedno i taka reforma to potrwa i 2 lata, a może i dłużej, bo tyle trwa mniej więcej zmiana przepisów, a nawet tworzenie tych przepisów w Unii Europejskiej. Ale Polska uważała, że ta obecna metodologia musi być natychmiast zmieniona. Nie za 2 lata, za 3, tylko bardzo szybko. Czyli potrzebna jest osobna regulacja w tej sprawie i to jeszcze w przyspieszonej procedurze, bo tak dłużej fabryki i firmy w Polsce nie mogą. One są po prostu, te wskaźniki są zabójcze, zresztą one premiują firmy największe, te najbardziej efektywne, najmniej emitujące, no to oczywiście z Europy Zachodniej, a przez co cierpią firmy z Europy Środkowo-Wschodniej właśnie w Polsce. I we wnioskach ze szczytu napisano, że będzie reforma Komisji Europejskiej, ale też będą nowe regulacje, które będą zmieniać te wskaźniki obecnie obowiązujące. Oczywiście Komisja Europejska mówiła, obiecywała, że tak może być, ale Polsce zależało, żeby to było na piśmie i żeby to europejscy przywódcy przyjęli, bo wtedy, a zdarzało się Komisji Europejskiej nie dotrzymywać słowa w wielu kwestiach, więc teraz już nie będzie mogła nie dotrzymać obietnicy. To jest na piśmie i to pewnie dzisiaj o tym też wspomni premier Donald Tusk. Wieczorem będzie mowa o konkurencyjności. Zaznaczmy, to nie jest szczyt jako tako poświęcony tylko i wyłącznie energii i ETS-owi, ale premier wykorzysta okazję, skoro mowa o konkurencyjności europejskiej gospodarki, no to trzeba mówić o tym, co ją hamuje, a to są na pewno takie rygorystyczne zapisy klimatyczne. Oprócz tego jeszcze dzisiaj, już za niecałe 3 godziny, spotkanie z prezydentem Ukrainy, Wołodymyrem Zełenskim. Z tego co wiemy, to premier też ma z nim rozmawiać na marginesie szczytu o napiętych relacjach polsko-ukraińskich. W przyszłym tygodniu w Gdańsku konferencja na temat odbudowy Ukrainy. Pytanie, czy tam Wołodymyr Zełenski się pojawi. Na razie nie ma sygnałów, że nie, ale wiadomo, że te napięcia są i to mocne. Wieczorem dyskusja o Chinach. Nie ma ich wprawdzie wymienionych z nazwy, ale wiadomo, że o to chodzi. Unia Europejska, która od lat uzależniała się od tanich dostaw surowców, z Chin, od tanich dostaw leków, teraz widzi, że po prostu wpadła w tę pułapkę i jest już tak bardzo uzależniona od łańcucha dostaw, że to grozi już, jest zagrożeniem dla jej bezpieczeństwa, więc unijni przywódcy mają rozmawiać o tym, jak tę sytuację zmienić, kraje

0: mają swoje pomysły. Komisja Europejska powinna wziąć to pod uwagę i pewnie po wakacjach zaproponować nowe regulacje. A jutro dyskusja o unijnym budżecie nowym na lata 2028-2034. Spodziewam się gorącej dyskusji. Grupa, w której jest Polska, Przyjaciół Spójności, chce, żeby nie było żadnych cięć w nowym budżecie. Ta najnowsza propozycja Cypru jest korzystna, natomiast po drugiej stronie są skąpcy, czyli kraje, które więcej wpłacają niż otrzymują, płatnicy netto, którzy chcą cięć i to drastycznych, więc tutaj spodziewana jest na pewno gorąca dyskusja, a negocjacje mają być sfinalizowane do końca roku. Czy będą? No to wszystko zależy, czy uda się doprowadzić do porozumienia między państwami.
1: Ważne dla Polski ustalenia mogą być podjęte podczas unijnego szczytu. Tematem zajęła się Beata Płomecka. Bardzo dziękujemy i pozostajemy w Brukseli. Amerykanie są otwarci na utworzenie stałej bazy wojskowej w Polsce. Mówił o tym po obradach ministrów obrony NATO właśnie w Brukseli szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak poinformował wicepremier, minister wojny USA Pete Hegseth odpowiedział pozytywnie na jego list z końca maja.
2: Otrzymałem oficjalną odpowiedź na mój list 29 maja zgłaszający gotowość Polski do utworzenia na naszym terytorium stałej bazy wojsk amerykańskich. I miło mi jest poinformować, że Stany Zjednoczone pozytywnie odnoszą się do propozycji Polski o utworzeniu stałej bazy.
1: Ostateczna decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła. Będzie ona zależała od szczegółów porozumienia. I jeszcze jedna decyzja ze spotkania unijnych ministrów obrony. Będzie przegląd amerykańskich baz w Europie. Potrwa pół roku. Będzie częścią procesu redukcji sił Stanów Zjednoczonych na Starym Kontynencie. Więcej o tym w relacji Agnieszki Drążkiewicz.
3: Amerykański sekretarz wojny nie pozostawia złudzeń. Przegląd baz jest konieczny, bo Europa sama musi więcej zrobić dla swojego bezpieczeństwa. Pete Hegseth ogłosił swój plan w kwaterze głównej NATO w trakcie sesji plenarnej. Ogłaszam dziś 6-miesięczny przegląd Departamentu Wojny, który ma sprawdzić amerykańskie siły zbrojne w Europie i nasze bazy do pół roku. Może być krócej. Mówił szef Pentagonu. Ostrzegł europejskich partnerów, że jeśli nie będą wypełniać zobowiązań z Hagi i wydawać 5% PKB na obronność, to USA także będą obniżały swoje składki. Z Brukseli Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
1: Wydatki na poziomie 5% PKB zatwierdzono w ubiegłym roku podczas szczytu NATO w Hadze. Zaplanowane na 7-8 lipca obrady sojuszu w Ankarze mają być przeglądem zapisanych w dokumentach NATO deklaracji. Każdy z sojuszników ma przedstawić raport na ten temat. Przenosimy się do Wielkiej Brytanii. Bezpieczeństwo Europy, dalsze wsparcie dla Ukrainy i przeszłość polsko-brytyjskiej współpracy obronnej. Takie są główne tematy wizyty Radosława Sikorskiego w Londynie. Szef polskiej dyplomacji poleciał tam na 2 dni. To pierwsza tak ważna wizyta po podpisaniu pod koniec maja nowego traktatu o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności między Polską a Wielką Brytanią.
4: Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski spotka się w Londynie m.in. z doradcą do spraw bezpieczeństwa premiera Keira Starmera, Jonathanem Powellem. Ministrowie mają rozmawiać o współpracy po podpisaniu nowego traktatu, dalszej pomocy dla Ukrainy oraz sytuacji na Bliskim Wschodzie. Jednym z najważniejszych punktów wizyty jest wystąpienie Radosława Sikorskiego w londyńskim ośrodku analitycznym Royal United Services Institute. To jedna z najbardziej wpływowych instytucji zajmujących się sprawami obronności i bezpieczeństwa w Wielkiej Brytanii. Szef polskiej dyplomacji ma przedstawić tam plany dotyczące współpracy Warszawy i Londynu po podpisaniu traktatu. Wśród tematów znajdą się bezpieczeństwo w Europie, rozwój przemysłu obronnego oraz ochrona przed cyberatakami i innymi zagrożeniami. W programie wizyty znalazły się także spotkania z przedstawicielami Polonii. W Wielkiej Brytanii mieszka jedna z największych polskich społeczności poza granicami kraju. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
5: Suma wydarzeń.
1: Obie strony konfliktu sporo zyskują na porozumieniu. To ekspercki komentarz do memorandum kończącego wojnę z Iranem. Wczoraj dokument podpisali prezydenci Stanów Zjednoczonych oraz Iranu. 14-punktowy dokument przewiduje natychmiastowe zniesienie amerykańskiej blokady cieśniny Ormus i bezpłatny przepływ statków. Iran ma też zneutralizować zapasy wzbogaconego uranu. W zamian uzyska zwolnienie z sankcji oraz plan odbudowy gospodarczej wartości co najmniej 300 miliardów dolarów. Jak mówi doktor habilitowany Wojciech Kwiatkowski z Uniwersytetu Stefana Karola Wyszyńskiego w Warszawie, uzyskanie tych pieniędzy ze względu na trudną sytuację gospodarczą jest dla Iranu kluczowe.

0: Iran jest państwem, który w chwili obecnej przypomina Polskę z końcówki lat 80., jeżeli mówimy o tym takim zastoju gospodarczym, braku jakichkolwiek perspektyw rozwoju i tak dalej. Także dla Iranu ta sytuacja jest o tyle korzystna, że wedle tych zapowiedzi powstanie fundusz, który będzie zasilany przede wszystkim pieniędzmi państw Zatoki Perskiej, który to fundusz będzie działał prorozwojowo, jeżeli chodzi o gospodarkę Iranu, o energetykę, o infrastrukturę.
1: Podpisane porozumienie i plan pokojowy dla Bliskiego Wschodu są też niemałym sukcesem USA i samego Donalda Trumpa, dodaje amerykanista.
0: Po pierwsze, mamy jasną deklarację dotyczącą broni jądrowej i jeżeli to będzie jeszcze sygnowane na poziomie Narodów Zjednoczonych, to jest coś takiego, co nigdy nie udało się uzyskać Obamie. On miał tylko to porozumienie, gdzie tam było kilka państw europejskich, ale de facto no, Iran mógł robić to, co chciał i to było poza kontrolą. I udało się Trumpowi rozwiązać coś, czego nie udało się prezydentom Stanów Zjednoczonych od prawie 50 lat, od Jimmy'ego Cartera. Nie udało się kwestii irańskiej jakoś pchnąć do przodu.
1: Jutro w Szwajcarii oficjalnie rozpoczną się negocjacje pomiędzy Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Ropa tanieje, tak światowe rynki reagują na memorandum USA-Iran. To droga do normalizacji sytuacji na rynku, mówi Jakub Bogucki z portalu epetrol.pl.
2: Jeśli ta sytuacja nie zostanie w żaden sposób zakłócona, to siłą rzeczy myślę, że ta premia ryzyka będzie nam się zupełnie kurczyć, a sytuacja rynkowa będzie wracać do normy. I co za tym idzie, będzie także zmieniać się również sytuacja cenowa na rynkach światowych. To też z kolei dla Polski będzie istotne o tyle, że pakiet CPN zapewne z tego powodu zostanie właśnie wygaszony. Już pozbyliśmy się tego komponentu akcyzowego. Jeszcze zmianie ulegną stawki podatku VAT i zlikwidowane zostaną ceny maksymalne. Natomiast to myślę, że nastąpi z końcem miesiąca, chociaż jeszcze takich pewności absolutnej mieć nie możemy tutaj.
1: Całkowitego cofnięcia skutków tego konfliktu można oczekiwać za kilka miesięcy, przewiduje Jakub Bogucki.
2: Natomiast co się tyczy samego procesu pokojowego i tego, jak szybko uda się uporać z problemami powojennymi odnośnie logistyki surowcowej i produkcji większej, tutaj niestety nie sposób być w 100% optymistą, biorąc pod uwagę to, że część wydobycia została ograniczona czy wyłączona w regionie, część przerobu ropy naftowej została utrudniona z uwagi na chociażby zniszczenia części infrastruktury i to wszystko będzie się powoli, stopniowo przywracać do pracy, odbudowywać, remontować.
1: Przypomnijmy, wstępny dokument porozumienia przewiduje m.in. natychmiastowe zniesienie amerykańskiej blokady cieśniny Ormus i swobodny przepływ statków podczas 60 dni negocjacji. Moskwa stała się celem regularnych ataków ukraińskiej armii. W ciągu 3 lat intensywność ataków na stolicę Rosji znacząco wzrosła, pisze niezależny portal Meduza. Ostatnie uderzenia w moskiewską rafinerię, która zaspokajała 40% potrzeb miasta, odczuły nie tylko lokalne firmy, również przeciętni kierowcy. Więcej o tym Maciej Jastrzębski.
3: Pierwsze ukraińskie drony pojawiły się nad Moskwą w maju 2023 roku. 2 bezzałogowce eksplodowały nad Kremlem. 30 lipca tego samego roku drony uszkodziły budynki w Moskwa City. Od tamtej pory Ukraina zwiększyła liczbę maszyn wysyłanych w kierunku stolicy Rosji. W miniony wtorek 86 dronów uderzyło w Moskwę, w tym w rafinerię w Kapotnie. Zakład zaspokajał około 40% potrzeb miasta. Czasowo została wstrzymana produkcja. Po ostatnim ataku w rafinerii ponownie wybuchł pożar. Jak podał mer Moskwy Siergiej Sobianin, w rejonie moskiewskiej aglomeracji zestrzelono około 200 dronów. Kijów zapowiedział kontynuowanie tych działań. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
4: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Wracamy do tematów krajowych. Czy 47-letnie rodzeństwo mogło przez blisko 30 lat pozostawać odcięte od świata we własnym domu? To sprawdzają śledczy. Postępowanie dotyczące psychicznego znęcania się wszczęto po zawiadomieniach ze szpitali oraz ośrodka pomocy społecznej. O szczegółach Anna Auron-Wasilewska.
5: Postępowanie rozpoczęto po zawiadomieniach ze szpitala psychiatrycznego w Suwałkach, szpitala wojewódzkiego oraz gminnego ośrodka pomocy społecznej. Oboje pokrzywdzeni są obecnie pod opieką specjalistów. Jak informuje Katarzyna Bojarska z prokuratury rejonowej w Suwałkach, sprawa jest na razie na początkowym etapie. Trwa gromadzenie materiału dowodowego i wyjaśnianie wszystkich okoliczności zdarzenia. Nikomu dotąd nie przedstawiono zarzutów. Duże zainteresowanie budzą doniesienia medialne. Wirtualna Polska podała, że kobieta i mężczyzna mogli przez blisko 30 lat żyć w odosobnieniu i nie mieć kontaktu ze światem zewnętrznym.

wnętrznym. Według ustaleń dziennikarzy mieszkańcom okolicy mówiono, że kobieta przebywa w klasztorze, a jej brat pracuje za granicą. Tych informacji prokuratura jednak na razie nie potwierdza. Śledztwo prowadzone jest w kierunku znęcania się psychicznego nad osobami nieporadnymi ze względu na ich stan psychiczny. Za takie przestępstwo grozi kara od 6 miesięcy

0: i porucznik Straży Granicznej Szymon Mościcki.
1: Mimo ciągłych ostrzeżeń wydawanych przez Straż Graniczną, podróżni nadal nic sobie z nich nie robią, przez co ściągają na siebie kłopoty. Kolejny podróżny w trakcie odprawy bagażowej oświadczył, że w bagażu ma dwa granaty. Na miejsce przybyli funkcjonariusze zespołu interwencji specjalnych i podjęli czynności. Pasażer został ukarany mandatem w wysokości 500 zł, a kapitan statku powietrznego nie zezwolił mu na wejście na pokład samolotu.
0: Straż Graniczna ostrzega, w takich sytuacjach ma obowiązek niezwłocznie podjąć odpowiednie działania. Im wyższa temperatura, tym więcej tragicznych wypadków nad wodą. Tak mówią policjanci, apelują o odpowiedzialne zachowania podczas wypoczynku. Wskazują, że przyczyną wielu niebezpiecznych wypadków oraz utonięć jest lekkomyślność i wchodzenie do wody po wypiciu alkoholu. Więcej w relacji Macieja Szefera.
2: Monika Murawska z Komisariatu Wodnego w Poznaniu mówi wprost, jak uniknąć dramatu nad wodą.
3: Bierzmy głowę ze sobą. Głowa nie ma wakacji. Ma być bezpiecznie, musimy przemyśleć wszystkie sprawy. Jak wypożyczamy skuter wodny, mają być uprawnienia. Trzeźwość po raz pierwszy i ostatni i zawsze.
2: Ratownicy przypominają, że bezpieczna kąpiel to ta w miejscu dozwolonym. Sławomir Piekut z wielkopolskiej policji zaleca, by
4: korzystać z kąpieli strzeżonych pod okiem ratowników.
2: Z danych policji wynika, że od kwietnia do września ubiegłego roku w polskich wodach utonęło 200 osób. Maciej Szefer, Polskie Radio.
5: Polskie Radio 24. Słowem wszystko.
0: Przenosimy się do Brukseli, tam konferencja premiera Donalda Tuska.
6: Z satysfakcją odczytałem list sekretarza Hegseta dotyczący tej potencjalnej stałej bazy amerykańskiej w Polsce. Ja jestem optymistą, ale nie spodziewałem się aż tak szybkiej i tak pozytywnej reakcji na nasze decyzje o przygotowaniu Polski, takim pilnym przygotowaniu Polski do organizowania stałej bazy. Ta odpowiedź nie jest jeszcze ostatecznym rozstrzygnięciem. Sekretarz Hegset uczciwie mówi, że potrzebne są jeszcze detale i kolejne ustalenia, ale jesteśmy chyba na bardzo dobrej drodze, aby uzyskać właśnie tę decyzję o stałej amerykańskiej bazie, co radykalnie zmieniałoby to poczucie bezpieczeństwa i liczę na to, że te dalsze ciągi szybko nastąpią i tu chcę podkreślić jeszcze raz wielką zasługę premiera Kosiniaka-Kamysza, który bardzo zaangażował się w ten proces, powiedziałbym taki organizacyjny, czyli nie hasło, że to jest potrzebne, tylko konkretna robota we współpracy z amerykańskimi generałami, z sekretarzem Hegsetem. Dzięki temu jesteśmy chyba dużo, dużo bliżej. Sprawa druga, aresztowany przez Policję Lubelską i ABW ten potencjalny zabójca obywatela rosyjskiego, tego krytyka publicznego rządów Putina. Sprawę traktujemy bardzo, bardzo poważnie, no bo nie ukrywam, że istnieje podejrzenie, że za tym potencjalnym zabójcą są zleceniodawcy. Nie muszę nikogo przekonywać, że ta obawa dotyczy ewentualności państwowego terroryzmu. Znaczy, to byłby pierwszy przypadek, nie w Europie, bo mieliśmy do czynienia w Europie z takimi przypadkami, ale w Polsce byłby to pierwszy przypadek zabójstwa na zlecenie polityczne ze strony obcego państwa. Mówię, to są na razie hipotezy, ale musimy je bardzo poważnie traktować. Trzecia sprawa, najbardziej ostatnio emocjonująca, czyli Szpital Południowy. Jak państwo wiecie, podjęliśmy decyzję. Ja bardzo jestem zdeterminowany, żeby sprawę wyjaśnić do samego spodu, niezależnie od tego, kogo będą dotyczyły te ustalenia. Mamy, tak jak powiedziałem, zapowiedzianą kontrolę NIK, mamy prokuratora w tej chwili w Szpitalu Południowym, mamy audyt zlecony przez właścicieli szpitala, czyli samorząd warszawski, prezydent Trzaskowski i zarząd miasta wydał w tej sprawie oświadczenie. Chcę bardzo wyraźnie podkreślić, że mamy te trzy wymiary i we wszystkich tych trzech sprawach ja będę naprawdę zdeterminowany i bezwzględny. Po pierwsze, działania młodego lekarza, który de facto potwierdził nieprawidłowości. Mówię o jego decyzji o zwróceniu pieniędzy, to jest prawie 500 000 zł, a więc zakładamy, że ta decyzja związana jest z jego świadomością, że działał niezgodnie z prawem i przepisami. Tak jak

0: To było wystąpienie premiera Donalda Tuska prosto z Brukseli. Tu Polskie Radio 24, jest 16:31.
1: Reklama. W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać stoję w toalecie.
3: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
4: Zdrowid.
5: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Po reklamie.
0: Tu Polskie Radio 24, jest 16:32. Jestem przekonany, że ci z Państwa, którzy liczą na solidną porcję konkretnych informacji i komentarzy, będą zadowoleni. Oczywiście pod warunkiem, że zostaniecie Państwo z Polskim Radiem 24. Za szybą nasze wydawczynie Marzena Perdion i Anna Pałdyna, za konsoletą Karol Smyk, a przed mikrofonem dzień dobry mówi Państwu Marek Klapa. Ruszamy z popołudniem z Polskim Radiem 24.
6: Południe w Polskim Radiu 24.
0: A zaczynamy od rozmowy politycznej, którą poprowadzi Roch Kowalski.
1: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
7: To my też ruszamy. Roch Kowalski, mówię Państwu dzień dobry, a ze mną w studiu Adrian Witczak, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, panie pośle.
8: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
7: I jest deklaracja ze strony wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, że nasza propozycja, czy nasza chęć stworzenia amerykańskich stałych baz w Polsce spotkała się z pozytywną odpowiedzią ze strony amerykańskiej. Takie informacje miał przekazać sekretarz wojny Stanów Zjednoczonych Pete Hegseth podczas spotkania z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Czy to oznacza, że właściwie jest już przesądzone, że te bazy w Polsce powstaną?
8: No to bardzo dobra informacja. Nie spodziewaliśmy się, że ta reakcja ze strony Stanów będzie tak szybko, ale to bardzo dobrze wróży, dlatego że to wiele rządów o to zabiegało, aby ta stała obecność wojsk amerykańskich tu na terenie Polski było, bo to jest niezwykle ważne, abyśmy również taką przestrzeń współpracy budowali. To dobrze, że jest taka odpowiedź, to znaczy, że jest otwartość również na współpracę Polski ze Stanami w ramach sojuszu NATO, ze względu również na to, co dzieje się w geopolityce, jak również w kwestiach wojny, która toczy się za naszą granicą. To jest szczególnie ważne, aby wojska były obecne na terenie naszego kraju. To dobra informacja. Od wielu miesięcy również rząd Donalda Tuska o to zabiegał. Cieszę się, że tak szybko taka deklaracja jest. Oczywiście to wymaga jeszcze szczegółowych ustaleń, ale mam nadzieję, że wszyscy, niezależnie od opcji politycznej, będziemy w tym samym kierunku zmierzać.
7: 6 miesięcy, mówił wicepremier, potrzeba jeszcze, jak rozumiem, na ustalenie, gdzie dokładnie ta lokalizacja, w jakiej liczbie ci żołnierze, ale czy możemy mieć jakąś taką nadzieję, że tych żołnierzy będzie więcej niż przed wstrzymaną rotacją?
8: No tak, ja mam taką nadzieję, że właśnie tak będzie, że będzie zwiększona ilość żołnierzy. My jesteśmy oczywiście gotowi też przygotować infrastrukturę, aby taka stała baza była dla nas i tak jak wprost mówił pan premier, to jest racja stanu. I ze względów na bezpieczeństwo to jest nam bardzo potrzebne. Będziemy o to zabiegać, aby właśnie było więcej żołnierzy niż przed wstrzymaniem.
7: Rząd chciał ubiec prezydenta przed tym, jak wróci ze Stanów Zjednoczonych? Bo prezydent chyba chciał się pochwalić jakimiś efektami rozmów z Donaldem Trumpem.
8: My od samego początku o tym mówiliśmy, że o to zabiegamy. Wiele miesięcy temu już również pan premier Donald Tusk, jak również pan wicepremier o tym mówili. To dobrze, że ta informacja się pojawiła. Ja myślę, że w kwestiach bezpieczeństwa nie ma co rywalizować, bo naszym sukcesem

0: powinna być jedność i zabieganie o polskie sprawy. Dla mnie poruszające było to, że pan prezydent w Stanach Zjednoczonych mówił źle o Polsce. To jest absolutnie nieakceptowalne.
1: Ale to było na konferencji prasowej.
0: No tak, tylko to jest nieakceptowalne.
1: Gdzieś na ulicy, jeśli się nie mylę, na briefingu.
0: Panie rektorze, na konferencji prasowej pan prezydent wypowiadał się źle o tym, co dzieje się w Polsce. Dla mnie jest to absolutnie nieakceptowalne, dlatego że my powinniśmy współdziałać razem, aby umacniać naszą pozycję na arenie międzynarodowej, a nie wykorzystywać takie okazje do takiej nawalanki politycznej. Okay, ale uważam, że prezydent bardzo źle postępuje, jeśli tak robi.
1: Czy walka o stałe bazy amerykańskie w Polsce, to ostatnie pytanie w tym wątku, odbywa się we współdziałaniu tych dwóch ośrodków władzy rządowego i prezydenckiego? Czy to jest jednak wyścig o to, kto będzie szybszy?
0: Nie. Ja uważam, że to jest współdziałanie i mam nadzieję, że prezydent również te argumenty, które zresztą otrzymał od Ministerstwa Obrony Narodowej, również przekazywał stronie amerykańskiej.
1: Jak przed chwilą przekazała mi nasza wydawczyni Marzena Perdion, cały zarząd Szpitala Południowego został odwołany. Taką informację przekazał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Zdaje się, że po kilku dniach, jak zastanawialiście się, co zrobić z tą sprawą, to w końcu zaczęły się jakieś decyzje.
0: Znaczy, panie rektorze, decyzje zostały podjęte od razu. Przede wszystkim
1: pierwsze informacje prasowe sprzed weekendu.
0: Pan doktor nie jest już członkiem Koalicji Obywatelskiej, nie pracuje już w szpitalu, nie jest już radnym i zarząd został odwołany, czyli podejmujemy bardzo konkretne działania, dlatego że nie ma zgody na tego typu postępowanie i nie ma tu żadnego usprawiedliwienia. Nie można usprawiedliwiać tego tym, że ktoś robił gorzej wcześniej. Absolutnie. Nie ma na to zgody. Pan premier bardzo jasno powiedział, że to trzeba temu się przeciwstawić i to rozliczyć. Jeśli było złamane prawo, to zajmie się tym prokuratura. Jeśli zostały nadużyte jakiekolwiek procedury, to będzie odpowiedzialność polityczna. Ja bym chciał zwrócić uwagę, że wtedy, kiedy pan Cieszyński, o tym też mówił pan premier dzisiaj, wtedy, kiedy pan Cieszyński, kiedy pojawiła się afera respiratorowa, to co zostało zrobione, to pan Cieszyński został awansowany z podsekretarza stanu na sekretarza stanu, a potem na pełnego ministra. Takie metody były w Prawie i Sprawiedliwości. Natomiast my bardzo konsekwentnie do tego podchodzimy. Jeśli trafia się jakaś czarna owca, która postępuje źle, to te decyzje zapadają szybko.
1: A dlaczego do tej pory nikt z polityków nie ponosi odpowiedzialności politycznej? Bo odpowiedzialność poniósł lekarz, który przy okazji był radnym, i odpowiedzialność ponosi zarząd szpitala, którego niektórzy członkowie przy okazji byli działaczami Platformy. A co z politykami Platformy?
0: To są decyzje pana premiera i trzeba to przeanalizować. Ja mam też takie przekonanie, że jeśli idzie o to, co dzieje się w szpitalu, no to odpowiedzialność ponoszą osoby, które zarządzają szpitalem. Jeżeli były jakiekolwiek decyzje polityczne, to zaczekajmy na decyzję pana premiera. Bardzo wprost pan premier powiedział, jeśli były jakiekolwiek złamane dobre obyczaje czy przepisy, to ta odpowiedzialność polityczna się pojawi.
1: No dobrze, tylko że chyba jest oczywiste, że ktoś w partii musiał wiedzieć o tym systemie działania Szpitala Południowego i o przyjmowaniu polityków koalicji poza kolejnością. No to jest niemożliwe, przecież skoro politycy korzystali z tego systemu, no to politycy też o nim wiedzieli. To nie jest tak, że jeden lekarz stworzył sobie udzielne księstwo w jednym z warszawskich szpitali i bez niczyjej wiedzy otworzył pokoik, w którym przyjmował tylko na swoich dyżurach polityków Koalicji Obywatelskiej.
0: Panie redaktorze, ja nie byłem w tym szpitalu, nie korzystałem z tego saloniku, ale również nie wiedziałem, że taki salonik tam jest. Jeżeli pojawią się jakiekolwiek uchybienia i pojawią się konkretne informacje w toku prowadzonych kontroli, to tak jak zapowiadał pan premier, taka odpowiedzialność polityczna będzie.
1: To teraz pytanie o problemy strukturalne, i które się przy tej okazji ujawniły, czyli o te gigantyczne zarobki lekarzy, szczególnie tych lekarzy bez doświadczenia. Jak do tego doszło?
0: No, to jest bardzo dobre pytanie, bo rzeczywiście pojawiają się takie informacje, że w wielu szpitalach w Polsce niestety jest tak, że te zarobki sięgają kilku milionów złotych.
1: Są placówki, w których 90% kontraktów, pieniędzy z kontraktów z NFZ-u idzie na pensje lekarzy.
0: Panie redaktorze, 95% nawet w niektórych placówkach.
1: Ale to nie ma się czym chwalić.
0: Absolutnie. Dlatego ten system musi być postawiony z głowy na nogi. Ja pamiętam, jak w grudniu poprzedniego roku pani minister o tym mówiła.

0: Pamiętam, co powiedział pan prezydent na to. Pan prezydent zablokował tę możliwość ograniczenia wynagradzania lekarzy. Pamiętam, jak to, możemy do tego wrócić, bo to w przestrzeni publicznej też się pojawiało. Ja również analizowałem, jak to wygląda chociażby w szpitalu powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim i okazuje się, że są osoby, które na jednym kontrakcie zarabiają 1,5 miliona, 1,100 mln. Mam ze sobą nawet te dokumenty, żeby nie być gołosłownym. I pojawia się dzisiaj konkretne, proszę zobaczyć, 1,5 miliona, 1,200 mln. I pojawia się konkretne rozwiązanie.
1: Czym prędzej prześlę do minister zdrowia. Ja z tym dokumentem nic nie jestem w stanie zrobić. Ale zdaje się, że w rządzie jest taka osoba, nazywa się właśnie minister zdrowia, która powinna za takie rzeczy odpowiadać.
0: Dzisiaj uważam, że to, co ta ustawa, która została wczoraj przyjęta na Komisji Zdrowia, dotycząca powiązania zarobków z numerem PESEL, posłuży temu, aby te informacje były zebrane. Następnie powinny zostać podjęte działania, które ten system naprawią, bo dla mnie lekarz powinien zarabiać godnie, każdy zawód medyczny, natomiast godnie to nie znaczy miliony.
1: Nie no, zdecydowanie godnie to też nie oznacza, nie wiem, 40 razy więcej niż emerytka, która przychodzi do
0: Natomiast
1: tego lekarza.
0: Natomiast proszę zwrócić uwagę, że to te zmiany wyceny świadczeń, jeśli spojrzymy, jak to się odbywało, no to przez 8 lat Prawa i Sprawiedliwości ten system został zdewastowany. Ja nie mam wątpliwości. Jeżeli, panie redaktorze, dzisiaj przeznaczamy 250 miliardów złotych na ochronę zdrowia, i okazuje się, że tych pieniędzy trzeba cały czas dosypywać, to rzeczywiście ten system wymaga kompleksowej zmiany. I ja naprawdę wierzę, że te dane, które będą, posłużą temu, aby to uległo zmianie.
1: I to by było, i pańska wypowiedź byłaby pewnie dla wszystkich w pełni zrozumiała, gdyby to był pierwszy rok waszych rządów. Ale to jest końcówka trzeciego roku waszych rządów. I tak na dobrą sprawę, gdyby nie afera z panem lekarzem Kacprzykiem, to nie prowadzilibyśmy tej rozmowy. Kilka tygodni temu minister Sobierańska-Grenda dokonywała drastycznych cięć w badaniach profilaktycznych, w świadczeniach także ambulatoryjnych i wtedy nie podnosiliście argumentów dotyczących pensji i wynagrodzeń lekarzy.
0: No, panie redaktorze, nie jest tak, dlatego że mówiliśmy w grudniu poprzedniego roku, pani minister mówiła o tym problemie dotyczącym wynagrodzeń lekarzy, dlatego że zgłaszały to również szpitale powiatowe między innymi. I proszę zwrócić uwagę, wtedy wypowiedź pana prezydenta Karola Nawrockiego była: nie pozwolę zabrać podwyżek medykom, na to się nie zgodzę.
1: A jakie działania minister Sobierańska podjęła?
0: Już mówię. I po tym również na Komisji Zdrowia widać było, jak postępowali politycy Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj mamy przyjętą ustawę i to dobrze, że ona została przyjęta na Komisji w zgodzie i że te dane posłużą do konkretnych działań.
1: Tak, ale te dane to będą, dostaną państwo taką tabelkę właśnie w formie imię, nazwisko, ile lekarz zarabia i w ilu placówkach jest zatrudniony. Natomiast to dam wam tylko wiedzę, nie da wam żadnych narzędzi.
0: Dokładnie tak jak powiedziałem, to da wiedzę, jaka jest skala takiego wynagradzania po to, aby podjąć konkretne rozwiązania. Dzisiaj i jakby ja jestem pacjentem leczonym przewlekle, choruję na chorobę Leśniowskiego Crohna. Wiele razy w ciągu roku bywam w szpitalu i uważam, że sytuacja, w której 90-95% ze środków NFZ-u jest przeznaczane na wynagrodzenia, jest niedopuszczalna.
1: Czy jest deklaracja ze strony Koalicji Obywatelskiej, że kwestia właśnie dysproporcji pomiędzy zarobkami lekarzy, a tym, ile pieniędzy idzie na świadczenia medyczne, zostanie rozwiązana do końca tej kadencji?
0: Panie redaktorze, pani minister zdrowia już o tym mówiła i było rozwiązanie dotyczące tego, w jaki sposób, jaka część środków powinna być przeznaczona na wynagrodzenie i jaka część na leczenie pacjenta. Te rozwiązania leżały na stole. Dzisiaj mam nadzieję, że już ani pan prezydent, ani politycy PiS-u nie będą tych rozwiązań blokować.
1: Ja uważam, że składaniu trzykrotnie ustawy o kryptowalutach, to robicie. Więc nie widzę problemu, żeby drugi raz wysłać prezydentowi ustawę o zarobkach lekarzy.
0: Panie redaktorze, ja uważam, jeszcze raz to powiem, te rozwiązania muszą zostać przyjęte. Ustawa, która została zaakceptowana, posłuży się do tego, żeby zebrać te dane,

0: a następnie przygotować takie rozwiązania, które będą. I mam nadzieję, że będzie taka zgoda w koalicji, ale również ze strony prezydenta na to, aby po prostu ten system uzdrowić. Ja uważam, jeszcze raz to podkreślę, żeby to dobrze wybrzmiało, lekarze czy zawody medyczne powinny zarabiać godnie. Bo to jest ciężka, trudna praca, ważna dla nas wszystkich. Natomiast godnie to nie są miliony.
1: To ostatni wątek w naszej rozmowie, czyli wybór Rzecznika Praw Obywatelskich. Kończy się kadencja profesora Marcina Wiącka. Kandydatką koalicji rządzącej została Sylwia Gregorczyk-Abram. Tak. Cieszy się poparciem wszystkich ugrupowań koalicji? Jej wybór jest przesądzony, przeforsowany w koalicji?
0: Znaczy na ten moment jest zgoda. Jest to osoba, która ma doświadczenie i w naszym przekonaniu będzie dobrym rzecznikiem.
1: Cieszy się przymiotem bezstronności, apolityczności?
0: Ja uważam, że tak, że jest osobą, która będzie apolitycznie i bezstronnie podchodzić do swoich spraw.
1: To jeszcze mamy w tle wybór rzecznika, nie rzecznika, tylko prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Tutaj premier pytany o kandydaturę pana Mateusza Szpytmy mówił, że nie jest jej entuzjastą, ale entuzjastami tej kandydatury są ludowcy. Czy tu może dojść do transakcji wiązanej wybór prezesa IPN-u w zamian za, odwrotnie, wybór Rzecznika Praw Obywatelskich w zamian za wybór prezesa IPN-u?
0: No ta sprawa wymaga jeszcze uzgodnień koalicyjnych. Rzeczywiście no tutaj takiego entuzjazmu ze strony koalicji co do tej kandydatury na szefa IPN-u nie ma, ale
1: jest taka próba takiej transakcji?
0: Nie, ja myślę, że jakby to tu nie chodzi o tego typu transakcyjność. Chodzi o dobre rozwiązania i przekonanie się do tego, kto będzie dobrym kandydatem. Ja jestem przekonany, że zaproponowana przez nas kandydatura RPO jest dobrą kandydaturą.
1: Za długo jesteśmy trochę przy polityce, pan wy, a ja przy, żeby...
0: Ja chyba krócej niż pan redaktor.
1: Tak? No, ale żeby wierzyć, że to tylko chodzi zawsze o merytoryczne rozmowy. Zobaczymy, jak będzie. Adrian Witczak, poseł Koalicji Obywatelskiej, oddaję panu te wyliczenia. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: Dobrego dnia, do usłyszenia.
0: Dziękuję, wszystkiego dobrego, dziękuję.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: Rozmawiał Roch Kowalski. Bardzo dziękujemy, a teraz czas na politykę, ale już tą w wymiarze międzynarodowym.
2: Światopogląd.
3: Z nami jest Ernest Zozuń. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam.
3: Erneście, zacznijmy od informacji, która oczywiście jest numerem jeden, jeżeli chodzi o relacje polsko-amerykańskie. Tutaj ważna może nie tyle deklaracja, co informacja, jaka została przesłana prosto do szefa Ministerstwa Obrony Narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. Otóż Stany Zjednoczone pozytywnie odnoszą się do propozycji utworzenia w Polsce stałej bazy wojsk amerykańskich. Pozytywnie odnoszą się. Jak powinniśmy czytać taki komunikat?
4: Powinniśmy czytać ten komunikat w ten sposób, że nasze władze powinny zacząć się śpieszyć w realizacji tego, by jednak tę bazę w Polsce zainstalować. Dlatego, że mam nadzieję, ta baza i ta deklaracja przerwie taką złą passę. My w Polsce już od wielu lat rozmawiamy o bazie amerykańskiej. Najpierw to były bazy antyrakiet w systemie Tarcza. Wycofała się z tego systemu amerykańska administracja Baracka Obamy, ale oczywiście wycofała się pod bardzo dużym naciskiem Rosjan, którzy bardzo protestowali przeciwko instalacjom w Polsce. Wtedy jeszcze wchodziło w grę Czechy i inne państwa Europy Wschodniej. Ostatecznie nic z tego nie wyszło. Ostatecznie mamy taką namiastkę tego ówczesnego projektu, a mianowicie bazę w Radzikowie. To jest instalacja antyrakietowa. Natomiast jeśli chodzi o już taką poważną amerykańską bazę, w której stacjonowałoby kilka tysięcy, rozumiem, żołnierzy amerykańskich, no i spełniałaby ona określone zadania militarne w całej strukturze i państw Paktu Północnoatlantyckiego, jak również obecności w Europie Amerykanów, no to walczymy, ale nic z tego nie wychodzi. Za pierwszej kadencji Donalda Trumpa mówił, Po się o forcie Trump, rozeszło się, skończyło się na niczym. W tej chwili myślę, że jest szansa, aby tę bazę utworzyć, ale tak jak mówię, trzeba się śpieszyć, ponieważ świat w tej chwili bardzo szybko się zmienia, a administracja amerykańska jest nieprzewidywalna. Donald Trump jest również człowiekiem, który podlega naciskom rosyjskim.

0: I myślę, że jeśli te informacje popłyną dalej w świat, no to Rosjanie będą starali się na administrację amerykańską naciskać, by jednak bazy w Polsce nie budowała. Będą się odwoływali do takich jeszcze porozumień z lat 90., wtedy kiedy upadał Związek Radziecki, łączyły się Niemcy. No i wówczas Rosja mówiła: dobrze, zgadzamy się na to, by państwa Europy Wschodniej wchodziły do Paktu Północnoatlantyckiego, ale w zamian za to, że granica Niemiec Wschodnich, stara granica Niemiec Wschodnich, będzie granicą, za którą nie będą umieszczane amerykańskie bazy wojskowe. Później tak NATO, jak i Amerykanie starali się tę umowę obchodzić i stąd na przykład tyle u nas mówi się o wojskach rotacyjnych. Ta rotacja właśnie wynika z tego, że umowa mówi: nie będzie baz wojskowych, natomiast myśmy z Amerykanami, znaczy Europa Wschodnia wraz z Amerykanami, wymyśliła taki fortel jak rotacyjna obecność wojsk amerykańskich w państwach Europy Środkowej i Wschodniej. To wszystko oczywiście wynika z tego, że Rosja, mimo że zawarła w tych latach 90. określone umowy, z których wynikało to zobowiązanie Zachodu nie umieszczania amerykańskich żołnierzy na przykład w Polsce, no to podpisała szereg jeszcze innych umów, między innymi taką, że gwarantuje stabilność i nienaruszalność terytorialną Ukrainie w zamian za to, że ta oddaje broń atomową. No i jeszcze wiele innych umów było podpisywanych, natomiast Rosja przestała się z nich wywiązywać, w związku z czym i Zachód doszedł do wniosku, że skoro Rosja stosuje fortele, no to i my zaczniemy stosować fortele. No a w tej chwili myślę, że w ogóle nie ma się co odwoływać i zastanawiać nad tą starą umową o tym, że te bazy wojskowe w Europie Środkowej i Wschodniej amerykańskie mają nie być budowane, tylko po prostu zabierać się za robotę. I tak jak mówię, powinniśmy się śpieszyć. Dobrze, że minister Kamysz mówi jasno, że za chwilę rozpoczną się negocjacje, należy podpisywać jak najszybciej dokumenty i myślę, że nawet przyspieszać w podejmowaniu wszelkich inwestycji, by jednak ta infrastruktura zaczynała powstawać, być może wciągać w to Amerykanów do konsultacji tego, by oni również uczestniczyli w powstawaniu tej infrastruktury, bo wtedy będziemy mieli gwarancję, że przy na zmianie wiatrów geopolitycznych na świecie Amerykanie nam nie powiedzą, że no oczywiście umawialiśmy się, ale wtedy sytuacja była inna, teraz jest inna, no to ta baza jednak konieczna może tak bardzo nie jest.
1: A że te wiatry w geopolityce coraz silniejsze i zmienne niestety, no to kolejny temat. Wydaje mi się bardzo istotny dzisiaj, nie tylko z punktu widzenia bezpieczeństwa, ale także gospodarki. To porozumienie amerykańsko-irańskie. Co możemy powiedzieć teraz?
0: Jedyne, co nas cieszy, to to, że odblokowana została cieśnina Ormus. Chociaż specjaliści mówią, że te ceny ropy tak bardzo spadać nie będą, acz w ostatnim czasie one spadły. Tu nie ma się co czarować. Nie są tak wysokie jak na początku i w trakcie tego konfliktu, bo wówczas utrzymywały się na poziomie $100. Czyli no trochę ponad $80 za baryłkę ropy Brent. Natomiast no, zanim przywrócona zostanie pełna komunikacja w tej cieśninie, zanim przywrócone zostaną pełne możliwości i funkcjonowanie tego przemysłu naftowego, którego część znajduje się w Zatoce Perskiej, no to chwilkę to jednak potrwa, ponieważ zniszczenia są dosyć duże. Proszę pamiętać, że w zamian za to i za te ataki amerykańskie na Iran, Iran rewanżował się, atakując instalacje naftowe wszystkich państw arabskich, które są w koło, i te rakiety z Iranu leciały i spadały na różne cele właśnie w tych państwach. W związku z czym to jeszcze chwilę potrwa, zanim tam zaprowadzona zostanie normalność, jeśli w ogóle, bo no, cały czas mamy różne rzeczy nieopisane. Mamy memorandum 14-punktowe. Tak jak mówię, najważniejsze jest odblokowanie mieć cieśninę Ormus, no ale co dalej? Niezałatwiona jest i niewynegocjowana jest sprawa programu nuklearnego Iranu i jego programu rakietowego. Nie wiadomo, co ma się wydarzyć i w jaki sposób. Wstępna jest jakaś zgoda Iranu, przynajmniej tak wynika z przecieków, bo nikt na razie tego jeszcze dokumentu dokładnie nie widział.

0: i analitycy go nie obejrzeli i nie przeanalizowali każdego słowa. Wstępna jest jakaś zgoda Iranu na temat tego, by rozcieńczać ten wzbogacony uran, czy go w jakiś sposób neutralizować. No ale taką zgodę to i w 2015 roku uzyskał Barack Obama. Wówczas Barack Obama w tym porozumieniu, który wraz z Europą podpisywał z Iranem, miał również zagwarantowane nierozwijanie programu rakietowego. Wówczas Iran w zamian za odblokowywanie różnego rodzaju sankcji gospodarczych zobowiązywał się do różnych innych rzeczy z dziedziny właśnie rozwijania swojego wojska. No i również deklarował nieagresywną postawę wobec Izraela. W związku z czym to, co w tej chwili mamy, no jest o wiele słabszym porozumieniem, jeśli oczywiście te 60 dni nie uda się go wzmocnić. No a wygląda na to, że jednak się nie uda, bo Iran przekonał się, że opór stawiany Amerykanom się opłaca i wzmacnia jego pozycję na arenie światowej, no bo przecież ma ten może nie do końca atomowy guzik, choć w cudzysłowie możemy to powiedzieć, ma cieśninę Ormus. Jeśli ją znów zablokuje, to znów świat będzie w kłopotach, Donald Trump będzie w kłopotach, no bo galon benzyny na amerykańskich stacjach benzynowych będzie bardzo drogi. No a jeśli Amerykanie dużo płacą za benzynę, a jeśli dalej to przekłada się na inflację w kraju, no i wyniki wyborów. No i również na nacisk międzynarodowy, który będzie wobec Donalda Trumpa bardzo duży, no bo przecież świat także przy tych pistoletach dystrybutorów paliw się zatrzymał i przecierał oczy, jak te cyferki szły w górę.
1: Ernest Zozuń, bardzo dziękujemy, a już za dwie minuty informacje w Polskim Radiu 24.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
8: Zdrowid. Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Szpital Południowy w Warszawie będzie miał nowy zarząd. Poprzedni, po aferze z zarobkami młodego lekarza, odwołany. Jutro przesłuchanie. Będzie wniosek o areszt tymczasowy. Chodzi o podejrzanego o zabójstwo Rosjanina w naszym kraju. Jest zielone światło USA dla stałych baz amerykańskich w Polsce. Z szybkiej odpowiedzi cieszą się nasze władze. Minęła godzina 17. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Cały zarząd Szpitala Południowego w Warszawie został odwołany, poinformował o tym prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Stanowisko straciła m.in. dyrektorka do spraw medycznych Agata Kusz.

0: Rynkun.
1: To ona zatwierdzała grafiki lekarza Dawida Kacprzyka oraz wystawione przez niego faktury. Z najnowszych informacji wiemy, że Kacprzyk zaczął zwracać pieniądze na konto szpitala. Cała sytuacja budzi jednak spore emocje w Polakach.
2: No uważam, że to po prostu jest jakieś niedopilnowanie przez władzę takiej sytuacji. No to jest jakieś patologiczne. Lekarz 28 lat, milion coś złotych zarobił w przeciągu nie wiem jakiego czasu. No to chyba jest nienormalne.
3: Bardzo dobrze, że to robi. To na pewno jest krok w jakąś dobrą stronę. Chwała mu za to, że stara się w tej sytuacji zachować uczciwie.
1: Od 15 czerwca Dawid Kacprzyk skorygował 33 faktury, a na konto szpitala wróciło 500 000 zł. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
0: Śledczy będą wnioskowali o tymczasowy areszt dla zabójcy Rosjanina w Białej Podlaskiej. Zapowiada to rzecznik komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie. Jak przekazał nadinspektor Andrzej Fijołek, sprawca usłyszy zarzuty w lubelskiej prokuraturze.
4: Mężczyzna zostanie przewieziony tutaj do Lublina, do prokuratury, gdzie usłyszy zarzuty i najprawdopodobniej, właściwie na pewno będziemy wnioskować o tymczasowy areszt. I jeszcze raz przypomnę, jest to mężczyzna, który naszym zdaniem nie odpowiada za pomocnictwo, czy jakąś próbę, czy pomoc innym osobom w tym zamachu, ale za wykonanie, czyli dokonanie zabójstwa obywatela Rosji.
0: 36-latek został zatrzymany w jednym z hosteli w Piastowie, niedaleko Warszawy. Posługiwał się gruzińskim paszportem. 3 dni temu podejrzany postrzelił śmiertelnie rosyjskiego artystę, krytyka prezydenta Putina. Do tej zbrodni doszło w Białej Podlaskiej. Polska jest na dobrej drodze do stałej amerykańskiej bazy w naszym kraju, tak stwierdza premier Donald Tusk. Otwartość na rozmowy na ten temat zgłosili Amerykanie po liście szefa MON-u Władysława Kosiniaka-Kamysza. Ta odpowiedź nie jest jeszcze ostatecznym rozstrzygnięciem, zastrzega szef rządu.
5: Sekretarz Hegset uczciwie mówi, że potrzebne są jeszcze detale i kolejne ustalenia, ale jesteśmy chyba na bardzo dobrej drodze, aby uzyskać tę decyzję o stałej amerykańskiej bazie, co radykalnie zmieniałoby to poczucie bezpieczeństwa. Liczę na to, że te dalsze ciągi szybko nastąpią.
0: Premier Tusk mówił o tym w Brukseli, gdzie weźmie udział w unijnym szczycie. Amerykańska odpowiedź na list szefa MON-u też została przekazana w Brukseli przy okazji spotkania ministrów obrony państw NATO. Władysław Kosiniak-Kamysz otrzymał ją od amerykańskiego ministra wojny Pita Hegseta. W Waszyngtonie narasta krytyka podpisanego wczoraj porozumienia pokojowego z Iranem. Prezydent Donald Trump przedstawia je jako dyplomatyczny sukces. W Stanach Zjednoczonych nie milkną jednak głosy o fatalnych warunkach porozumienia. Są też opinie o kapitulacji Trumpa. Więcej o tym nasz korespondent.
6: Republikanie w Kongresie, którzy na początku tygodnia podchodzili do porozumienia z Iranem z ostrożnym optymizmem, po ujawnieniu jego szczegółów mówią o nim krytycznie. Ono przejdzie do historii jako najgorszy błąd w naszej polityce zagranicznej. Iran jest mocniejszy, mówił senator z Luizjany Bill Cassidy. Według niego program nuklearny Iranu nie został ograniczony, a Teheran przekonał się, że groźba zablokowania cieśniny Ormuz działa. W podobnym tonie wypowiedział się republikański senator Ted Cruz. Nie chcę widzieć teokratycznego rządu w Teheranie, który chce zabijać Amerykanów silniejszym. Krytycy wskazują na zapowiedź utworzenia funduszu odbudowy Iranu w wysokości co najmniej 300 miliardów dolarów. Senator Tom Tillis ocenił, że porozumienie jest skazane na niepowodzenie. Były wiceprezydent Mike Pence powiedział, że dokument trąci polityką ustępstw. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
0: Ukraina i Niemcy połączą wysiłki i będą wspólnie opracowywać systemy przeciwrakietowe do zwalczania pocisków balistycznych. Umowę w tej sprawie podpisali ministrowie obrony obu państw Mykhajło Fedorow i Boris Pistorius. Potrzebujemy zdolności do przechwytywania pocisków balistycznych, podkreśla prezydent Wołodymyr Zełenski. Jak dodaje, bronimy się przed pociskami manewrującymi, ale rosyjskie pociski balistyczne pozostają problemem. Na koniec kolejna fala upału we Francji. Jego skutki to skrócone lekcje w szkołach i odwołanych kilkadziesiąt połączeń kolejowych między dużymi miastami. Ponad 37-stopniowy skwar jest na wschodzie i w części centralnej Francji, w tym w regionie paryskim. Szczyt upałów prognozowany jest na niedzielę lub poniedziałek. Najgoręcej będzie w regionach w środkowo-zachodniej części kraju, także w stołecznym regionie Île-de-France. Termometry mogą tam pokazać 40 stopni Celsjusza. To druga fala upałów we Francji tej wiosny. Pierwsza nadeszła nietypowo w maju.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Upał zmierza też do naszego kraju. Jutro i w sobotę ma być gorąco, a w niedzielę ponad 30 stopni Celsjusza i burze. Najbliższej nocy słaby przelotny deszcz popada na wschodzie kraju. 11 stopni będzie w rejonach podgórskich, około 12 na Podlasiu, 17 stopni na zachodzie kraju.
1: Trwa popołudnie z Polskim Radiem 24, minęła 17.06. Przed mikrofonem Marek Klapa. Czas sprawdzić, czym żyją dziś regiony.
2: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
1: Dziś rano pod Warszawą policjanci ze specjalnej grupy śledczej z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie zatrzymali mężczyznę w sprawie zabójstwa 44-letniego obywatela Rosji w Białej Podlaskiej. Zatrzymany posługuje się paszportem wystawionym na 36-letniego obywatela Gruzji. Łączymy się z reporterką Radia Lublin, Karoliną Ryniak. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Karolino, czy mężczyzna jest typowany jako zabójca?
3: Policja podczas konferencji w Lublinie potwierdziła, że złapała zabójcę 44-letniego Rosjanina. Na sukces i zatrzymanie duży wpływ miała praca kryminalnych, a o szczegółach akcji mówi rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie, podinspektor Andrzej Fiołek.
4: Jesteśmy pewni po pracy kryminalnych, że zatrzymaliśmy osobę, która faktycznie odpowiada za zabójstwo 44-letniego obywatela Rosji. Oczywiście zatrzymanie przy pełnym zaskoczeniu tego mężczyzny, on przebywał w hostelu, a więc musieliśmy powziąć tutaj wszelkie środki ostrożności, żeby nikomu się oczywiście nic nie stało, a wiedzieliśmy, że mężczyzna jest niebezpieczny, bo przecież dokonał zabójstwa przy użyciu broni palnej. Nie wiedzieliśmy, czy przy sobie taką broń może jeszcze mieć lub też jakiś inny niebezpieczny przedmiot. Natomiast sprawcy oczywiście nie dało się w żaden sposób uciec.
1: Karolino, co miało kluczowe znaczenie w zatrzymaniu sprawcy?
3: No, rozpoznanie sprawcy nie byłoby możliwe, to podkreślała policja, gdyby nie pomoc mieszkańców oraz nadesłane materiały wideo, które były zupełnie inne od tych z monitoringu miejskiego. I to też mówił podinspektor Fiołek.
4: Wsparcie uzyskaliśmy i z informacji przekazywanych anonimowo, i z informacji przekazywanych tutaj już jako świadkowie na protokół. Uzyskaliśmy wiele nagrań, których nie zabezpieczyliśmy wcześniej z różnego rodzaju budynków, administracji publicznej czy też monitoringu miejskiego, tylko z nagrań prywatnych, między innymi nagrań właśnie z kamerek samochodowych, i ten materiał był pomocny w ustaleniu tego mężczyzny.
3: Ja chciałabym tylko przypomnieć, że przez pierwsze 3 dni śledztwo było prowadzone przez prokuraturę okręgową w Lublinie. Dziś przejęła je prokuratura krajowa. Jakie będą kolejne kroki, przekazał rzecznik prokuratury Przemysław Nowak.
5: Dziś lub jutro prokurator wykona z udziałem zatrzymanego mężczyzny czynności procesowe. Jakiekolwiek dalsze informacje zostaną przekazane po zakończeniu czynności z udziałem zatrzymanego mężczyzny.
1: Czy wiemy, jakie będą dalsze losy zatrzymanego?
3: Tak, wiemy, zatrzymany ma zostać przewieziony do Lublina, gdzie usłyszy zarzuty i, jak zapowiedziała policja, będzie wnioskowany jego areszt. Najbardziej prawdopodobny scenariusz transportu to jutro, przekazał podinspektor Fiołek.
4: Dzisiaj trwają czynności jeszcze intensywne na miejscu z zatrzymanym, więc nie ma takiej możliwości, żeby mężczyzna jeszcze dzisiaj usłyszał zarzuty w prokuraturze. Prokurator musi zapoznać się ze wszystkimi dokumentami i z materiałami, które dzisiaj także powstaną, bo przecież te czynności są nadal wykonywane, więc będziemy musieli tą dokumentację z dzisiejszych czynności przekazać prokuratorowi, więc najprawdopodobniej należy się spodziewać, że dopiero jutro w prokuraturze zapadną jakieś decyzje.
3: Jest już gotowy, jest już główny podejrzany. Teraz służby skupiają się na poszukiwaniu zleceniodawcy zbrodni. Wszystko wskazuje na to, że zabójstwo ma podłoże polityczne, wskazał koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
6: Hipoteza dotycząca tego, kto może za tym stać, jest dość oczywista i wynika z tego, jaką działalność prowadził zamordowany obywatel Rosji. Był krytykiem Putina, Kadyrowa, i na tym polegała jego działalność, więc nie trzeba tutaj jakichś na tym etapie specjalnych dowodów. Te dowody chcemy zdobyć, mamy głównego podejrzanego i analiza jego powiązań tutaj przyniesie odpowiedzi na te pytania.
3: Wiemy już, że zatrzymany nie tylko posługiwał się paszportem gruzińskim, ale jest również obywatelem Gruzji.
1: Trzymamy rękę na pulsie, czekamy na kolejne informacje właśnie w tej sprawie, a tę relację przekazała nam Karolina Ryniak z Radia Lublin. Bardzo dziękuję.

0: Nie?
1: Pierwsze bociany z Mazowsza zaobrączkowane. Wielką akcję znakowania ptaków rozpoczęła grupa ekologiczna z Siedlec. Pierwsze gniazdo, jakie odwiedzili ekolodzy, znajdowało się na prywatnej posesji w miejscowości Dziewule w gminie Zbuczyn w powiecie siedleckim. W akcji obrączkowania wzięła udział także reporterka Polskiego Radia RDC Beata Głozak, która jest z nami. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Beato, powiedz, jak przebiegała cała akcja? Ja trochę ci zazdroszczę, że miałaś okazję dzisiaj tak w terenie popracować. I przypomnij też, po raz który jest już organizowana, bo to w Siedlcach to już tradycja.
0: Tak, ja w ogóle też, ja się nie dziwię, że chciałbyś pobyć z nami, bo było
1: no
0: naprawdę wspaniale. Ja uwielbiam tę akcję i mogłabym o niej opowiadać, bo jako Polskie Radio RDC towarzyszymy grupie ekologicznej już od kilkunastu lat. No a sama akcja jest organizowana po raz 17 i do tej pory ornitolog Ireneusz Kołga, który często pojawia się na antenie Polskiego Radia razem z innymi członkami grupy, zaobrączkował ponad 8100 bocianów tylko z powiatu siedleckiego. To jest naprawdę masa ptaków, która potem jest odczytywana na przykład na terenie Europy czy Afryki, no bo obrączki to swego rodzaju dowody osobiste bocianów i dzięki tym numerom można je identyfikować no w zasadzie wszędzie, tam gdzie lecą. Za kilka miesięcy mamy oczywiście nadzieję zobaczyć właśnie te dzisiejsze bociany zaobrączkowane w Dziewulach. No i w pierwszym gnieździe była czwórka ptaków. My się zawsze tak cieszymy, jak jest czwórka. Znaczy dwójeczka też jest fajna, ale czwórka, piątka to jest naprawdę mega akcja. No i jak przebiegała sama akcja obrączkowania, no to już na miejscu świetnie, jak zwykle opisywał Ireneusz Kałga.
2: Ten prawdopodobnie, który jest po lewej stronie, wykluł się jako pierwszy, ten był następny, ten następny, a zobaczcie ten czwarty, jaki jest malutki, jest jeszcze pokryty puchem. Na tych trzech już widać pióra czarno-białe, a na tym ostatnim jest jeszcze puch. Są dwa typy obrączek, zielone i metalowe. Je założymy, to one już będzie bocian nosił całe życie. Te obrączki bocianom nie przeszkadzają. Każda z obrączek jest zakładana na inną nogę. Zielona obrączka jest z daleka bardzo dobrze widoczna. Celowo jest to tak zrobione, tak wykonane, żeby na zielonym, takim z daleka widocznym tle i są białe napisy, tak, żeby można było obrączkę z daleka odczytać. No i o to nam chodzi, żeby ten bocian, jeśli opuści gniazdo, za ile lat wróci w okolice, to można go było później odczytać i potwierdzić, że on tutaj się wykluł i opuścił to gniazdo tutaj w Dziewulach.
3: Metalowe już są obrączki. Wiktor w międzyczasie je założył, a ja przy pomocy nitów je pospinam. Zapnę jednego.
4: VS 8911, M5652, długość dzioba 80 i 20.
3: No właśnie.
0: No i właśnie to mierzenie dzioba jest bardzo ważne, bo pozwala nam, korzystając ze specjalnej tabeli, poznać przybliżony wiek bocianów. A to z kolei jest ciekawe, no bo dzięki temu możemy dowiedzieć się na przykład, jak poradziły sobie za jakiś czas te najmniejsze ptaki. No i o celu samego obrączkowania opowiada Aleksandra Kaługa, również z grupy ekologicznej.
5: Obrączkujemy bociany po to, aby móc je odczytywać, móc je identyfikować i sprawdzać, gdzie one latają, jakie są miejsca ich żerowisk, tak naprawdę jaka jest ich przeżywalność, więc zbieramy to do naszej informacji naukowej i co roku gromadzimy się właśnie na tym wydarzeniu, żeby zaobrączkować ptaki.
6: Można się przyłączyć, zobaczyć, jak to wygląda w tym roku w ogóle z udziałem dzieci ze szkół podstawowych z gminy Zbuczyn. To jest propagowanie ekologii, propagowanie miłości chyba do przyrody.
5: Jak najbardziej. Myślę, że pokazując, co robimy, w jaki sposób pomagamy bocianom, w jaki sposób obserwujemy to, jak latają i jak możemy je identyfikować. Pokazujemy, że kochamy przyrodę, że dbamy o nią.
0: Tak, akcja obrączkowania bocianów to największa tego typu akcja na Mazowszu i ja prywatnie pomagałam w znakowaniu ptaków dwa lata temu. No i dzisiaj faktycznie byłam już bliska rzucenia tego mikrofonu i pozostania z grupą ekologiczną, ale tego nie zrobiłam i dzięki temu jeszcze mam pracę. Zrobił to natomiast 12 lat temu Wiktor Caruk. Po pierwszym obrączkowaniu został i obrączkuje cały czas. No i dzisiaj też oczywiście był z nami.
1: To jest naprawdę bardzo ciekawa historia, muszę ci przyznać. Niesamowita. Ja też się zastanawiam, powiem ci szczerze, jakie emocje temu towarzyszą, bo potem można sprawdzić na przykład w internecie albo w mediach społecznościowych, gdzie dany bocian jest i tam się zimą może okazać, że to będzie Republika Czadu albo jeszcze jakieś inne miejsce na mapie świata.
0: Tak, w ogóle my tam bardzo mocno śledzimy. Wcześniej grupa ekologiczna miała swój profil na Facebooku i tam miała kilkadziesiąt tysięcy obserwatorów. Teraz grupa ekologiczna ma już inny profil, to jest Centrum Informacji Przyrodniczej i tam też są regularne informacje przekazywane o tym, gdzie te bociany są. I naprawdę dzięki temu, że Irek za Obrączkowo już ponad 8 tysięcy bocianów,

0: setki bocianów są odczytane i faktycznie jest też tak, że na tym profilu Centrum Informacji Przyrodniczej łączą się i piszą komentarze ludzie z zagranicy i pokazują zdjęcia właśnie tych ptaków zaobrączkowanych u nas w powiecie siedleckim.
1: Tak, no to są takie dni, które są praktycznie no, wyjęte z kalendarza, jeśli chodzi o robienie innych rzeczy. No ale to jest piękna praca, chcemy robić to dobrze. Warto przede wszystkim tak to robić, bo badania są potrzebne. To jest 12 rok, kiedy jestem na obrączkowaniu i przez ten czas...
2: Zwariowałeś na punkcie
1: tego. Zwariowałem to na pewno, no ale widzę też po sobie, że doświadczenie zrobiło swoje i te kilkanaście lat jednak to jest naprawdę niebagatelna różnica.
2: Czy to jest tak, że ta akcja, na którą cię przeprowadziła, bodajże chyba z tego co pamiętam, jak mówił Irek, mama kiedyś, jak byłeś młodszy, sprawiła, że ty właśnie poczułeś tego bakcyla i zacząłeś wiązać swoją przyszłość właśnie w jakiś sposób z ornitologią?
1: Bardzo możliwe, że to mi dużo pomogło, chociaż ja już wcześniej siedziałem w temacie.
0: Tak, w tym roku grupa ekologiczna planuje zaobrączkować 400 ptaków.
3: Fantastycznie, Beato, ale bardzo cię proszę, nie rzucaj mikrofonu, bo jak sama widzisz, naszą pracę pięknie można połączyć również z obrączkowaniem bocianów. Bardzo zazdroszczę i bardzo dziękuję za te relacje.
0: Zapraszam, bo my będziemy obrączkować w piątek, w poniedziałek, wtorek i środę, więc może się wybierzecie.
3: To poza anteną muszę sobie te terminy zapisać. Bardzo dziękuję, Beata Głozak, reporterka Dzięki. Polskiego Radia dla ciebie była z nami. Dzięki wielkie.
0: Dzięki.
3: A przed nami informacje sportowe, które przygotował i przedstawi Tomasz Kowalczyk. Sport. W niezłej formie, Tomku, jesteś. Ja myślałem, że przyjdziesz taki niewyspany, z kawą, z kubkiem kawy w ręku,
4: Kawa
3: bo to
4: czeka
3: mundial.
4: W redakcji. Tak. Czeka, ale rozkładamy siły.
3: A
4: na
3: kiedy
4: pięć
3: śpisz?
4: Tygodni. Kiedy trzeba. Kiedy mogę. Trzeba rozłożyć siły. Zobacz, jak reprezentacja Hiszpanii wyglądała w pierwszym meczu. No rozkładała siły, rozkręca się, więc
3: no
4: poczekajmy.
3: No i tak rozłożyła, że tak wyszło, jak wyszło.
4: Wyszło, jak wyszło, ale zobaczymy, co wyjdzie 19 lipca. No to będzie najważniejsze.
3: Do 19 lipca to jeszcze mnóstwo czasu, a tutaj już dzisiaj masz sporo informacji także z aren piłkarskich.
4: Tak. Na początek przeniesiemy się do Atlanty. Tam dziś czeka nas mecz Czechy RPA. To spotkanie o 18. Na miejscu jest już Jan Pachlowski. Janku, powiedz, jaka atmosfera panuje na stadionie? Czy obiekt już się zapełnia?
5: Obiekt się zapełnia. Być może słyszą Państwo te brawa, bo w tej chwili na boisku, na rozgrzewce pojawiła się reprezentacja Czech. Kilka minut temu była wrzawa, bo jako pierwsi rozgrzewać się weszli zawodnicy RPA. Jest strzało na trybunach. Jest radość, tak jak patrzę na ten piękny stadion, on jest uważany za jeden z najładniejszych obiektów tegorocznych piłkarskich mistrzostw świata, to raczej przeważają kibice czescy, aczkolwiek jeszcze bardzo dużo wolnych miejsc, a to dlatego, że do rozpoczęcia spotkania mamy jeszcze trochę czasu, chociaż podejrzewa się, że 100% stadionu nie będzie wypełnione. 71 tysięcy widzów ten obiekt może pomieścić, dach jest zamknięty. Dlaczego jest zamknięty? Ponieważ po południu to spotkanie rozpocznie się o godzinie 12 czasu tutaj miejscowego i po 12 spodziewane są deszcze i wyładowania atmosferyczne. Dlatego tutaj dach zamknięto. Jak rozmawiałem z kibicami czeskimi przed tym spotkaniem, oni podkreślali, musimy wygrać, to jest dla nas mecz o życie. Jeżeli zremisujemy, to będziemy mieli problem z wyjściem z grupy, a ewentualnie przy wygranej wierzymy, że jesteśmy w stanie awansować dalej. No i wszyscy chcą zapomnieć jak najszybciej o tej nie najlepszej inauguracji. Przypomnę, Czesi przegrali 1-2 z Koreą Południową. Natomiast patrząc też na to i oceniając to przez pryzmat amerykańskich mediów i bukmacherów, no to jednak zdecydowanie więcej szans w tym spotkaniu wydaje się tutaj reprezentacji Czech. Wszystko przygotowane jest w 100%. Bardzo tutaj takie sprawne było wejście na służby bezpieczeństwa działają, bo Stany Zjednoczone na bezpieczeństwo tutaj bardzo, ale bardzo stawiają. Chcą, aby kibice się czuli dobrze, chcą, aby kibice się czuli bezpiecznie. Ale muszę przyznać, tak jak tydzień temu opowiadałem Państwu ze stref kibica czy ze stadionu Azteka o tej atmosferze, która była w Meksyku, to jednak nie ma do końca takiej atmosfery tutaj w Atlancie, tutaj w porównaniu z tym, co było w Meksyku. Muszę przyznać, że wczoraj wieczorem, gdy wyszedłem

0: tak po prostu przejść się po mieście, zobaczyć, jak to wygląda, to około 22 już te strefy kibica specjalnie przygotowane były pozamykane, a dla porównania w Meksyku bawiono się i przed, i po meczu do białego rana. Czekamy na pierwszy gwizdek sędziego. Piękny stadion, świetna atmosfera. Jesteśmy tutaj z mikrofonami Polskiego Radia i na żywo przekazujemy Państwu no, ciekawy zapowiadającego się meczu, te wszystkie najnowsze wiadomości. Czechy, RPA, podkreślamy, czekamy na pierwszy gwizdek sędziego.
1: To jeszcze, Janku, powiedz tylko, którzy kibice tutaj w przewadze na tym spotkaniu, neutralni, czescy czy z RPA?
0: Ja myślę, że tak jak patrzę teraz na stadion i to, co widziałem przed meczem i wczoraj w tych strefach kibica, w których byłem, to wydaje mi się, że przeważają czescy kibice, ale to mówię tak wizualnie. Zobaczymy, jak już zapełni się stadion. Natomiast też spotkałem trochę Polaków z Chicago, z Florydy przyjechali zobaczyć to spotkanie. Chcieli również tutaj być, poczuć atmosferę Mistrzostw Świata, tak więc nasi rodacy też na tym meczu są.
1: Dziękuję bardzo z Atlanty, mówił Polska! Jan Pachlowski. O proszę,
2: nasi tam są.
1: Nasi tu byli. Także dziękujemy, Janku. O 21 za to mecz Bośnia i Hercegowina, Szwajcaria. Filip Jastrzębski w studiu Polskiego Radia 24. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Powiedz, czego spodziewasz się po tym spotkaniu? Wiemy, że chyba i jedna drużyna, i druga z drobnym niedosytem po pierwszym meczu.
2: Tak, jak najbardziej, ale jeśli pozwolisz jednym zdaniem na temat meczu Czechy RPA, to spodziewam się najgorszego meczu Mistrzostw Świata. Nie wiem, czy pamiętasz mecz Polska Meksyk w Katarze.
1: Pamiętam.
2: Pamiętasz?
1: Ale my siedziałeś tam obok,
2: bo mieliśmy skrzywioną perspektywę na stadionie, a to był najgorszy ze wszystkich 64 spotkań. Wydaje mi się, że mecz Czechy RPA ma potencjał, żeby zająć to zaszczytne 106 miejsce, jeśli chodzi o mecze. 104
1: Dobrze,
2: miejsce.
1: Że już Jan się rozłączył i tego nie słyszał.
2: Tak, czekałem aż, żeby tego nie usłyszał, ale życzę mu wielu emocji i piłkarskich doznań. A co do meczu Szwajcaria, Bośnia i Hercegowina, wydaje mi się, że w końcu no, zobaczymy ten potencjał Szwajcarów, taki uśpiony, ukryty. Ja w ogóle sobie bardzo dużo obiecuję po tej drugiej kolejce, bo w tej pierwszej zawiedli nas Hiszpanie, Portugalczycy, Szwajcarzy właśnie, którzy trochę sobie zlekceważyli rywali. W drugiej kolejce już nie mogą przeciwko Bośniakom tego zrobić, a Bośniacy też chcą zapunktować, więc no, teraz spodziewam się, że szczególnie po reprezentacji Szwajcarii zobaczymy znacznie wyższy ten piłkarski poziom, bo tam jednak pomysł na grę w przeciwieństwie do Czechów i piłkarzy z południowej Afryki widziałem.
1: A czy ten PESEL trochę nie dojechał Szwajcarów, bo jednak każdy z zawodników no, dopisuje po każdej imprezie dwa kolejne lata i może jako całokształt ta drużyna już nie będzie w stanie grać fizycznie na takiej intensywności.
2: No wydaje mi się, że oni mają ten sam problem, który w pewnym momencie mieli Polacy, teraz mają Belgowie, czyli to już jest, no może nie stracone, ale to już jest to postpokolenie tej najlepszej generacji.
1: Tak, bo to drużyna, która wychodziła w 14 roku z grupy, w 18, w 22 i tylko Francja i Argentyna podobnej sztuki dokonały.
2: Tak, bo oni byli specjalistami w wychodzeniu z grupy i na Euro 2016, 10 lat temu też zaszliby pewnie bardzo daleko, gdyby nie Polska i fantastyczna drużyna Adama Nawałki, ale coś w tym jest, co mówisz, bo te nazwiska, które się pojawiają w reprezentacji Szwajcarii, znamy bardzo dobrze i od wielu, wielu lat są to te same nazwiska, tam nie ma dopływu talentów, tam jest stawianie na to samo cały czas. No ja nie wróżę jakiegoś wielkiego sukcesu Szwajcarii, ale myślę, że z tej grupy spokojnie powinna wyjść, jeśli zaprezentuje ten swój potencjał, bo w pierwszym spotkaniu tego brakowało. Kolejna drużyna, która myślała, że mecz sam się wygra na stojąco.
1: To jeszcze o Bośni dwa słowa, bo powiedziałem niedosyt, bo Bośniacy Kanadę postraszyli, ale koniec końców no, ten remis był sprawiedliwym wynikiem i też taka trochę niewiadoma, co zaprezentuje tutaj bośniacka ekipa.
2: Nie wiadomo i ja też sam nie wiem, jakoś nie widzę tej drużyny aspirującej do miana wielkiej niespodzianki tego turnieju. Trzeba pamiętać, że Bośniacy wyeliminowali Włochów, więc co to za sztuka, prawda? Włosi i tak się nie grają nigdy na Mistrzostwach Świata w ostatnich latach.
1: Szkoda, ale że my z Włochami nie grać.
2: No tak, to wtedy by Włosi zagrali. W każdym razie te baraże wygrane po karnych. I półfinał z Walią i finał z Włochami. Oczywiście no, szczęście sprzyja lepszym, a karne to pewnie nie tylko szczęście, tylko zbiór piłkarskich umiejętności. Natomiast, no ja szczerze mówiąc nie widzę w tej drużynie Bośni i Hercegowiny takiego zespołu, który mógłby być czarnym koniem, zawojować te Mistrzostwa Świata. Akurat z tej grupy też mogą Bośniacy wyjść, natomiast mają jeden punkt i jeśli dzisiaj nie wygrają ze Szwajcarią, no to sytuacja stanie się bardzo trudna, a wydaje mi się, że to Szwajcarzy są faworytami bez wątpienia.
1: O tym spotkaniu opowiadał Filip Jastrzębski. Bardzo dziękuję, a my posłuchamy, jakie są nastroje w Bośni. O tym powie nam Piotr Pięt.

Portale sportowe podkreślają przede wszystkim zmianę mentalności zespołu Sergeja Barbareza. Komentatorzy zwracają uwagę, że po zwycięstwach w eliminacjach nad Włochami i Walią oraz dobrym występie przeciwko Kanadzie, reprezentacja zaczęła być traktowana jako równorzędny rywal, a nie outsider. Bośniackie media wskazują, że mecz ze Szwajcarią będzie spotkaniem dwóch drużyn, które potrzebują zwycięstwa po pierwszych

0: zespołem i jednym z najważniejszych punktów zespołu. Atmosfera w kraju jest bardzo pozytywna. Po meczu z Kanadą kibice długo świętowali remis, a przed spotkaniem ze Szwajcarią miasta ponownie przygotowują wspólne oglądanie. W Bośni panuje przekonanie, że dobry wynik dziś wieczorem może otworzyć drogę do historycznego awansu z grupy. Piotr Piętka, Polskie Radio.
1: To tyle wieści mundialowych. Nie może zabraknąć informacji z Kielc, bo dzisiaj też ważna informacja. Krzysztof Lijewski podpisał kontrakt na 2 lata i będzie szkoleniowcem Industrii Kielce. Przecież też zdobył Mistrzostwo Polski w tym sezonie jako trener tymczasowy, więc...
2: No i pamiętajmy też wieloletni zawodnik kieleckiego zespołu.
1: Zawodnik i reprezentant Polski, zdobywca medali. Medale lubi zdobywać też Bartosz Zmarzlik. 29 sierpnia w Warszawie odbędą się zawody o drużynowy Puchar Świata w jeździe na żużlu. Polskę poprowadzi nowy selekcjoner Stanisław Chomski, który przez lata współpracował z Bartoszem Zmarzlikiem w Stali Gorzów Wielkopolski. A 6-krotny mistrz świata, mimo że skupia się na obronie złota indywidualnie, myśli też o imprezie, która po raz pierwszy w historii zawita na narodowy. Zmarzlik przyznaje, że nie może doczekać się już sierpniowej rywalizacji.
3: Puchar Świata jest naprawdę wewnątrz, bynajmniej dla mnie, dla zawodników, dla zespołu. No to, co się działo, pamiętam, Manchesterze w Lesznie, we Wrocławiu, to jakoś tak głównie te 3 finały zapamiętałem. Naprawdę wyjątkowe momenty i gdzieś tam naprawdę niesamowite dni, które przeżyłem z kadrą, no Wrocław, Leszno, Manchester. Fajne zawody i gdzieś tam wspólnie z kolegami, osiągając złoty medal, mając na sobie ubrany biało-czerwony kevlar, naprawdę wyjątkowe momenty.
1: Zanim zawody w Warszawie, kibiców czarnego sportu czekają kolejne rundy Grand Prix. Najbliższa już 20 czerwca we Wrocławiu. I jeszcze o siatkówce, nie tylko o futbolu, nie tylko o czarnym sporcie, także o przebijaniu piłki na drugą stronę. Polskie siatkarki pokonały w Bangkoku Ukrainę 3-1, w setach do 21-13, później porażka do 22 i zwycięstwo do 23. I było to spotkanie Ligi Narodów i 5. zwycięstwo w rozgrywkach zespołu Stefano Lavariniego, który w sobotę zmierzy się z Holandią.
2: I to jest najlepszy dowód na to, że nie samym mundialem kibic żyje. Bardzo dziękuję, Tomasz Kowalczyk.
1: Dziękuję.
4: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer 1 wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Po reklamie.
9: To są informacje Polskiego Radia 24.
10: Minęła 17.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Jest pozytywna odpowiedź Departamentu Wojny USA na list Polski w sprawie stałych baz amerykańskich w naszym kraju. Premier Donald Tusk przyznaje, że nie spodziewał się tak szybkiej odpowiedzi sekretarza Pita Hegseta.
11: Potrzebne są jeszcze detale i kolejne ustalenia, ale jesteśmy chyba na bardzo dobrej drodze, aby uzyskać właśnie tę decyzję o stałej amerykańskiej bazie, co radykalnie zmieniałoby to poczucie bezpieczeństwa.
10: Najpierw trzeba będzie ustalić, jakiego rodzaju wojska trafią do Polski, mówił nasz gość Mariusz Cielma, redaktor naczelny Nowej Techniki Wojskowej.
12: Jeżeli będą to jakieś jednostki lotnicze, no to trzeba szukać lokalizacji związanych z istniejącymi lotniskami, no szczególnie wojskowymi. Jeżeli to będą jakieś formacje bardziej logistyczne, to też no, bardziej szuka się oczywiście obiektów w pobliżu lotnisk, ale też w pobliżu istotnych szlaków komunikacyjnych.
10: Pod koniec maja szef MON-u wysłał za ocean deklarację z gotowością do rozmów o stałej amerykańskiej bazie w naszym kraju. Wszyscy członkowie zarządu Szpitala Południowego w Warszawie odwołani. Stało się to na wniosek prezydenta Rafała Trzaskowskiego. To o pokłosie sprawy z młodym lekarzem, który w ubiegłym roku zarobił w tym szpitalu ponad 1,5 miliona złotych.

0: decyzja jest też konsekwencją doniesień medialnych o nieprawidłowościach w placówce. Członkowie Koalicji Obywatelskiej oraz ich krewni mieli być przyjmowani na SOR bez kolejki. Dyrektorem oddziału był 29-letni medyk bez wymaganej specjalizacji. W stołecznej placówce trwa kontrola NFZ-u i prokuratury. Dymisji szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego w związku ze sprawą Szpitala Południowego domagają się politycy partii Razem. Zdaniem lidera tego ugrupowania Adriana Zandberga, Kierwiński jako szef struktur KO w Warszawie powinien ponieść za to polityczną odpowiedzialność. Wieczorem w Sejmie rozpoczną się prace nad ustawą o zabezpieczeniu społecznym artystów. Przepisy przewidują dopłaty do składek ZUS. Nie podoba się to opozycji. Marcin Warchoł z PiS-u uważa, że rządzący próbują przekupić artystów przed wyborami.
1: Za rok będzie potrzeba tych artystów, ich Instagramów, ich zasięgów, ich pochwał, ich promocji. I o to tutaj chodzi, o nic innego.
0: Patryk Jaskulski z Koalicji Obywatelskiej przyznaje, że wokół projektu narosło wiele mitów.
2: Będzie ciężko dziś ten projekt przyjąć, natomiast kwestia podejścia do artystów, tych najniżej zarobkowanych, jest to postulat, który się przewija tak naprawdę od lat w opinii publicznej i myślę, że prędzej czy później powinniśmy coś z tym zrobić.
0: 11% artystów pracuje na podstawie umowy o pracę. Tak wynika z danych Ministerstwa Kultury.
3: Jest 17:33.
4: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
3: A na naszej antenie czas na kolejną rozmowę polityczną, którą poprowadzi Roch Kowalski.
5: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
6: W naszym studiu Szymon Szynkowski-Welsenk, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister spraw zagranicznych. Dzień dobry, panie pośle.
7: Dzień dobry.
6: Zaczynamy w takim razie od spraw zagranicznych właśnie. Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zadeklarował, że jest pozytywna odpowiedź ze strony amerykańskiej na stworzenie stałych baz amerykańskich w Polsce. Rzeczywiście? Myśli pan, że ta decyzja jest już niemal przesądzona?
7: Myślę, że jesteśmy bardzo blisko tej ostatecznej decyzji. Sygnalizował to również pan minister Marcin Przydacz po wizycie pana prezydenta Karola Nawrockiego i rozmowie z prezydentem Donaldem Trumpem, tej ostatniej sprzed kilku dni. Więc jeżeli te sygnały są spójne i podobne sygnały wpływają i do Pałacu Prezydenckiego i do Ministerstwa Obrony Narodowej, to bardzo dobrze, bo znaczy, że ta deklaracja o tej otwartości na stworzenie stałej obecności amerykańskiej w Polsce, jeżeli już nie zapadła, no to jesteśmy jej bardzo blisko.
6: Ale myśli pan, że potrzebna była ten kryzys wokół braku relokacji amerykańskich żołnierzy, żeby dojść do tych stałych baz? Myślę, że trzeba było zrobić krok wstecz, żeby zrobić dwa kroki w przód?
7: Myślę, że Amerykanie patrzą globalnie w tej chwili na pewne przekonstruowanie swojej obecności w różnych regionach i sygnalizowali od wielu miesięcy, że będą ograniczać tą obecność w Europie. Naszym zadaniem było zabiegać, żeby to ograniczenie nie dotyczyło Polski, przeciwnie, żeby w Polsce ta obecność była jeszcze większa. Więc to było trudne zadanie, ale biorąc pod uwagę, ile wydajemy pieniędzy na obronność, biorąc pod uwagę, jak dobre są kontakty między prezydentem Polski w tej chwili a prezydentem Stanów Zjednoczonych, była na to spora szansa. Ta szansa została wykorzystana, tak na to patrzę. Mm-hmm.
6: Ale to jest tak, że ci amerykańscy żołnierze, ta stała baza w Polsce, to będą żołnierze, nowi żołnierze, którzy przylecą do nas zza oceanu? Czy to na przykład będzie relokacja i zmniejszenie części obecności wojsk amerykańskich, nie wiem, we Włoszech czy w Niemczech?
7: Wedle moich informacji to są elementy, które są w tej chwili doprecyzowywane. Mm-hmm. W związku z tym dzisiaj jeszcze jest zbyt wcześnie, żebym ja mógł tak jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Poza tym ja też nie uczestniczę w tych rozmowach, jasne, prawda? Więc to jest bardziej pytanie do przedstawicieli Kancelarii Prezydenta, Ministerstwa Obrony Narodowej.
6: A jak się panu wydaje, to nadal porozmawiamy o wrażeniach, jak się panu wydaje, jaka to jest perspektywa czasu te bazy amerykańskie stałe w Polsce? Bo mówimy, że 6 miesięcy, minister Kosiniak-Kamysz mówił, że 6 miesięcy potrzebne jeszcze na doprecyzowanie szczegółów. Myśli pan, że to jest perspektywa tego roku, przyszłego, czy w ogóle myślimy o dłuższym okresie czasu?
7: Myślę, że to może być perspektywa przyszłego roku, ale to jest moja ocena sytuacji polegająca bardziej na pewnej obserwacji z zewnątrz i doświadczeniu. Natomiast precyzyjne informacje w tej sprawie, precyzyjniejsze niż ja, na pewno mają ci, którzy w tym procesie uczestniczą.
6: Ja średnio wierzę w przypadki, więc widzę 3 możliwości. Albo rzeczywiście amerykański Departament Wojny właśnie teraz odpowiedział na polskie pismo,

0: albo wicepremier Kosiniak-Kamysz chciał ubiec prezydenta Karola Nawrockiego, zanim ten powie, jakie są jego efekty wizyty jego w Stanach Zjednoczonych, albo trzecia jeszcze wersja, ktoś bardzo chciał przykryć sprawę Szpitala Południowego.
1: Wie pan, no to jest pańska tutaj ocena publicystyczna.
0: Nie, ja dałem panu alternatywy do wyboru.
1: Ja jeszcze inaczej na to patrzę. Ja cieszę się z tego, że w tej chwili jest spójna komunikacja idąca do strony amerykańskiej, jak chodzi o polskie oczekiwania ze strony Pałacu Prezydenckiego i ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej i w związku z tym też wpływają spójne odpowiedzi. No bardzo dobrze, że to, co było wielkim brakiem, to znaczy ta aktywność po stronie rządu, jak chodzi o wypełnianie ścieżki, kierunku, który nadaje pan prezydent Karol Nawrocki, że zdaje się, że ostatnie dni no, przynoszą pewne wypełnienie, że tak powiem, tego braku w postaci aktywności ministra obrony narodowej. To, że był ten list, że jest odpowiedź na list, że jest komunikacja. Mam nadzieję, że to nie jest żaden wyścig. Prezydent to, co chciał podczas swojej wizyty, mam wrażenie, że uzyskał, o tym komunikował pan minister Marcin Przydacz i to był również komunikat mówiący o tym, że w zasadzie ta decyzja o stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce zapadła. Jesteśmy w trakcie doprecyzowania szczegółów.
0: Rozumiem, że też było spotkanie pomiędzy wicepremierem Kośniakiem Kamyszem a prezydentem. Przynajmniej było zapowiadane po powrocie.
1: Wiem, że takie spotkanie było planowane, czy już się odbyło. Nie
0: właśnie,
1: mam takiej informacji.
0: Właśnie też nie dotarły do mnie takie informacje. To przejdźmy do tego jednej z moich tych teorii spiskowych dotyczących dlaczego dzisiaj, czyli szpital południowy w Warszawie. No już nawet politycy koalicji rządzącej przyznają, że dla was, dla Prawa i Sprawiedliwości, to parafrazując klasyka, właściwie cytując, polityczne złoto.
1: No wie pan, panie redaktorze, bo tu mamy do czynienia nie z incydentem, nie z jednym akcentem, że tak powiem, takim o charakterze aferalnym, tylko z całym serialem, można powiedzieć, wieloodcinkowym, który chyba się jeszcze nie skończył, wydarzeń, w którym w pierwszym odcinku usłyszeliśmy, że 29-letni lekarz bez specjalizacji kieruje jednym z najważniejszych warszawskich szpitali. Następnie wynagrodzenie tego lekarza jest potężne, niewyobrażalne nawet dla części środowiska lekarskiego. Wreszcie dowiedzieliśmy się, że tenże lekarz jest działaczem Platformy Obywatelskiej i ułatwia działaczom Platformy Obywatelskiej za pośrednictwem stworzonego systemu z takim salonikiem VIP jako sercem tego systemu łatwiejszy dostęp do opieki zdrowotnej. I na końcu tej opowieści mamy pacjentów, którzy są pozostawieni w wielogodzinnych kolejkach na SOR-ach, w wielomiesięcznym oczekiwaniu na specjalistów, więc to rzeczywiście wygląda bardzo niedobrze i wymaga wyjaśnienia, twardej reakcji, ale też odpowiedzi na pytania, czy to miało miejsce tylko w tym szpitalu, czy też takich systemów, że tak powiem, służących dla lepszego traktowania działaczy Platformy Obywatelskiej było więcej.
0: A czy to w ogóle Jakub Kosikowski, jeśli się nie mylę, rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej, wczoraj się wypowiadał, że w ogóle we wszystkich samorządach, których właściciele, w których są szpitale, którymi właściciele są samorządy, tam jest niezależnie od tego, kto rządzi, tam jest otwarta furtka dla włodarzy.
1: No to jeżeli tak jest rzeczywiście, to cały system wymaga gruntownego przebudowania i uzdrowienia. No tylko, że odpowiedzialność za to, jak wygląda system ochrony zdrowia, jednak ponosi Koalicja Obywatelska. Teraz pani minister Leszczyna, proszę zwrócić uwagę, że jakoś się schowała, prawda? Przecież wiele z tych elementów, że tak powiem, miało miejsce, działo się za czasu jej urzędowania. Jakoś nie jest specjalnie głośna w tłumaczeniu swoich kolegów, dlaczego akurat tak się stało i w tłumaczeniu swojej aktywności. W związku z tym, no dobrze by było, żeby w tej sprawy, która bulwersuje opinię publiczną i słusznie bulwersuje opinię publiczną, bo z jednej strony mamy służbę zdrowia, gdzie, że tak powiem, też jest przecież w budżecie NFZ wielka dziura, z drugiej strony mamy wynagradzanych lekarzy, niektórych lekarzy. Sądzę, że znaczna część lekarzy, mam nadzieję, że większość, służy ludziom, stara się uczciwie leczyć i jest za to godnie wynagradzana. Tak powinno być. Natomiast jeżeli jest więcej takich przypadków, a niestety wiele wskazuje na to, że to nie jest jedynie jednostkowy przypadek, jak ten lekarz z Warszawy 29-letni, no to bardzo źle to świadczy o jakości systemu ochrony zdrowia.
0: Wspominany lekarz dzisiaj poinformowano, że zwrócił do szpitala, skorygował 33 faktury i zwrócił 500 tysięcy złotych, czym jak rozumiem sam przyznał, że część z tych faktur była wystawiona w sposób niewłaściwy. Także zrzekł się mandatu radnego dzielnicy Ursus miasta stołecznego Warszawy, a przed chwilą Rafał Trzaskowski godzinę temu poinformował o odwołaniu całego zarządu Szpitala Południowego. Czy te dymisje w pańskiej ocenie są wystarczające, stanowią jakieś zadośćuczynienie za tę sytuację?
1: Myślę, że jak chodzi o kwestię oddania części funduszy, to jest to gest obliczony na to, żeby liczyć w obliczu zarzutów prokuratorskich, które wydają mi się bardzo prawdopodobne w tej sprawie, na jakieś nadzwyczajne złagodzenie kary, tylko prawnicy wskazują na to, że to nie jest żaden automatyzm, że to tak nie działa, prawda? Że jeżeli jest to pod presją opinii,

0: opinii publicznej, to też trudno to uznać za jakieś dobrowolne przyznanie się przynajmniej częściowo do winy. To rzecz pierwsza. Zrzeczenie się mandatu radnego też ma dwa oblicza, bo to, umówmy się, no, mandat radnego dzielnicy to nie jest jakaś niebywale ważna funkcja, ale to jest funkcja zobowiązująca do składania oświadczeń majątkowych. Gdyby pan Kacprzyk nie był radnym dzielnicy Ursus, prawdopodobnie moglibyśmy się nie dowiedzieć o tej sytuacji, bo dowiedzieliśmy się dzięki złożonemu oświadczeniu majątkowemu. To, że on złożył mandat, to oznacza, że on nie złoży oświadczenia majątkowego za rok 2026, prawda?
1: To prawda, ale też wiemy, że w Szpitalu Południowym już od wczoraj nie jest zatrudniony. Zmienimy wątki, bo jeszcze sporo tematów, a mało czasu. Słyszałem dzisiaj taką opinię Jakuba Majmurka, że jak wyborca, taki centrowy wyborca, patrzy i z jednej strony ma salonik VIP w Szpitalu Południowym i polityków Koalicji Obywatelskiej, a z drugiej strony ma polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy nie wiedzieć czemu bronią Roberta Bąkiewicza, który nielegalnie biega z krzyżem po Berlinie.
0: Każdy Polak, który jest w sytuacji kryzysowej, czy też jego prawa mogą być naruszane poza granicami kraju, czy to jest Robert Bąkiewicz, czy to jest jakakolwiek inna osoba, powinien móc liczyć na wsparcie państwa polskiego. Takie jest moje w tej sprawie stanowisko i uważam, że takie samo stanowisko powinno być ministra Radosława Sikorskiego, który odpowiada za również opiekę nad Polakami za granicą. Nie tylko za polską politykę zagraniczną, ale nad opiekę naszymi rodakami poza granicami kraju. I teraz to, że on się nie zgadza w wielu sprawach, czy nawet we wszystkim z Robertem Bąkiewiczem, pan redaktor się może też z czymś zgadzać, nie zgadzać, ja się też mogę, nie zwalnia go z odpowiedzialności za... No, widział pan tą interwencję. Ta interwencja była rzeczywiście bardzo brutalna, tak? Więc dyskusja o tym, czy Robert Bąkiewicz zachował przepisy prawa porządkowe, tak? Bo nikogo nie atakował, czy nie, to jest osobna dyskusja. Natomiast no, nie można pozwolić na brutalną interwencję niemieckiej policji wobec obywatela polskiego w sytuacji, w której nie było uzasadnienia takiej brutalnej interwencji.
1: Wie pan, ja nie znam prawodawstwa niemieckiego. Nie wiem, jakie są kary i jakie są środki przymusu stosowane w prawodawstwie niemieckim. Wiem tylko, że niemieccy policjanci kilkukrotnie informowali manifestujących, że to zgromadzenie jest nielegalne, że nie mają pozwolenia na ustawienie krzyża w tym miejscu, w którym chcieli ustawić. I pomimo tego, no przecież to wyglądało jak ustawka ze strony Roberta Bąkiewicza. No po to tam biegli z tym krzyżem, żeby ta policja ich właśnie w ten sposób potraktowała.
0: No wie pan, ale są naprawdę inne metody tego, żeby jeżeli... Rzeczywiście przepisy porządkowe są takie, żeby uniemożliwić tam ewentualne wejście w tą strefę. Tu zabrakło wrażliwości, zabrakło poszanowania w mojej opinii prawa osób, wobec których została podjęta interwencja i dlatego takie osoby powinny móc liczyć na wsparcie państwa polskiego. Jest osobne pytanie, dlaczego w zasadzie w miejscu, które ma być miejscem upamiętnienia, prawda, nie można, Polacy nie mogą tam wejść i też dokonać pewnego upamiętnienia. Pan rozumie te przepisy? Ja nie bardzo rozumiem.
1: Doskonale to rozumiem. Nie można pozwalać na jakąkolwiek samowolkę budowlaną, czy samowolkę pomnikową. Jeśli nie ma zgody, jest tam obelisk, który jest upamiętnia. Ja znam historię tego obelisku. Ma powstać pomnik. No nie może być też tak. No to nie może być tak, że Niemcy mogliby tutaj przyjechać do Polski i stawiać swoje upamiętnienia gdziekolwiek by chcieli. Prawda? To tak nie działa. A na dodatek jeszcze wymachiwanie krzyżem jak totemem, a nie jako symbolem religijnym, no jest też po prostu obrazoburcze. Świętokradcze wręcz.
0: No ale tutaj nie mieliśmy do czynienia z jakąś próbą na przykład rozmowy o tym, że te osoby mogłyby tam wejść z tym krzyżem, dokonać upamiętnienia jakiegoś, złożyć hołd, na przykład upuścić to miejsce, tak? Tylko mieliśmy do czynienia z pobiciem starszych ludzi tam. No ja to tak oglądałem.
1: Czy taka działalność Roberta Bąkiewicza, niezależnie już teraz od tego, jak oceniamy działania polskiej dyplomacji w sferze pomocy polskim obywatelom, którzy zostali zatrzymani przez państwo niemieckie, czy takie akcje Bąkiewicza no po prostu nie szkodzą polskiemu interesowi, jako no pokazują nas Polaków jako no, nieco obłąkanych.
0: Nie, ja tak na to nie patrzę. Ja mogę tutaj, i możemy otworzyć tą dyskusję, ja nie jestem zwolennikiem takich w ogóle działań o charakterze, bym powiedział, no, pewnej manifestacji, tak? Ale obywatele mają do tego prawo. Też trzeba powiedzieć, że mi nie wszystko się musi bardzo podobać, a mimo to obywatele mają do tego prawo, tak? Wtedy, kiedy na przykład miał miejsce strajk kobiet w Polsce, mi się te metody i te hasła, które tam padały, bardzo nie podobały, ale jednak prawo do manifestacji było szanowane, a wtedy, kiedy policja podejmowała zbyt ofensywne, zdaniem niektórych, interwencje, była krytykowana. No więc ja będę tą samą miarę przykładał tam do tej sytuacji niemieckiej. Może nam się nie podobać takie czy inne badanie, działanie Roberta Bąkiewicza, ale ma on pewne prawa, które powinny być chronione.
1: Napawało pana optymizmem patrzenie na płonące obrzeża Moskwy dzisiaj, zaatakowane dronami przez Ukrainę, rafinerie paliwowe?
0: Wie pan, każdy element, który zbliża Ukrainę do tego, żeby w tej wojnie nie przegrać, żeby móc dojść do jakiegoś porozumienia, które okaże się z punktu widzenia Rosji brakiem osiągnięcia jej celów, jest dobrą informacją. Więc w tym sensie, że tak powiem, jeżeli można powiedzieć, że obrazki wojenne napawają, jak

0: jakimś optymizmem, czy jakąś pozytywną reakcją, to no
1: tam
0: tak
1: nikt,
0: jest.
1: Tam nikt nie zginął na szczęście w tych atakach i kilkanaście osób zostało rannych, tak podają rosyjskie władze.
0: Tak, gdyby Federacja Rosyjska nie zaatakowała Ukrainy, nie musiałaby się dzisiaj z takimi obrazkami mierzyć.
1: Ale zawahał się pan, ja nie wiem, czy to ten był trop, natomiast ja się zastanawiam, czy na pewno jesteśmy pewni, jak zadziała agresor, taki jak Władimir Putin, jeśli będzie już podstawiony bardzo pod ścianą.
0: Myślę, że wielu z nas się zastanawia, natomiast nie ma innej metody niż pokaz siły wobec Rosji. Nie ma innej metody niż pokaz nieustępliwości. Oczywiście jest później ten moment, kiedy trzeba usiąść do stołu i zawrzeć pewne warunki porozumienia, ale nie jesteśmy jeszcze w tym etapie. Jest wcześniej i wobec Rosji może zadziałać tylko takie poczucie, że Ukraina, państwa ją wspierające się nie cofną.
1: Mm-hmm. A właśnie niedociśnięta Rosja nie ma takiej daleko idącej obawy, że porwie się na coś bardzo głupiego, jak na przykład użycie broni nuklearnej?
0: Nie mam takiej obawy. Myślę, okay, że Rosja chciałaby, żebyśmy taką obawę mieli. Pamięta pan redaktor pewnie, że bodaj 2 lata temu Rosja wysyłała takie sygnały, że może dokonać
1: taktycznych... I 4 lata temu też były takie sygnały.
0: Uderzeń nuklearnych. Nie powinniśmy się tej narracji poddawać, bo ona by nas sparaliżowała w działaniach, a my musimy działać w sposób ofensywny, jakkolwiek by to nie brzmiało, wobec państwa, które nie szanuje zasad prawa międzynarodowego i ma takie poczucie, że tak powiem, że ci, którzy szanują zasady prawa międzynarodowego, zawsze będą słabsi. Nie będą słabsi, trzeba to Rosji pokazywać.
1: Zerknę, czy urwę jeszcze minutę. Urwę. Dobrze, zapytam pana na koniec. Porozumienie Iran-Stany Zjednoczone. Czy będzie trwałe i czy doprowadzi do stabilizacji na rynkach cen paliw?
0: Wiele osób, również w Polsce, myślę, że tego oczekuje. Dzisiaj jest za wcześnie, żeby takie przekonanie wyrazić. Wiemy, że to zawarte zawieszenie, prawda, no ono było bardzo niestabilne. Ja dzisiaj nie pokusiłbym się o taką prognozę, że widzimy, że za miesiąc, dwa paliwo będzie tańsze w związku z uspokojoną sytuacją polityczną, chociaż oczywiście też w interesie Polski byłoby takie rozwiązanie.
1: Szymon Szynkowski-Welsenk, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister spraw zagranicznych. Dziękuję za rozmowę. Dobrego popołudnia.
0: Dziękuję.
1: Justyna Golonko i Marek Klapa do państwa wracają.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: A rozmawiał Roch Kowalski. Rozmowa zakończyła się tematem ropy naftowej i od ropy też rozpoczniemy magazyn Saldo.
4: Dzień dobry, tak właśnie będzie.
3: Justyna Golonko.
2: Saldo, magazyn gospodarczy.
3: Justyna Golonko razem ze mną. Justyno, powiedz, jakie dobre informacje przynosisz z rynku ropy, bo ja patrzę teraz sobie tutaj, podglądam na twoim monitorze wykres i widzę, że ten wykres tak schodzi powolutku.
4: Ładnie, prawda? No, cieszymy się już od tygodni właściwie, ale teraz faktycznie sytuacja wygląda całkiem nieźle, no bo po tym formalnym podpisaniu przez USA i Iran memorandum mającego zakończyć tą wojnę, czekaliśmy na to. Mówiliśmy tutaj na antenie nie raz, że wyczekujemy i jak to może wpłynąć na te ceny ropy. I faktycznie ceny ropy spadają od samego rana, tak jak mówisz, powolutku, ale prawda, tak to wygląda właśnie.
3: No, 7 z przodu i w przypadku WTI i Brent.
4: Doczekaliśmy się tej 7, niech leci dalej w dół. Ropa naftowa mocno tanieje, tak dzisiaj mówili analitycy właściwie od rana, bo od początku tego dzisiejszego handlu już w nocy ceny spadły, tam było minus 3%, prawda, minus 4%, także widać te spadki. I co ważne, eksperci mówią o tym, że ta, jeżeli chodzi o te spadki, to będzie kontynuacja. I o tym mówi też Daniel Kostecki, główny analityk CMC Market Polska.
5: Od szczytu, który wypadał w kwietniu, ceny ropy na światowych rynkach spadły o ponad 36% i obecnie znajdują się na poziomie z 3 marca w okolicach $74-75 za baryłkę, więc to nie są jeszcze poziomy sprzed wybuchu wojny, ale już jest do nich dość blisko. To porozumienie oczywiście przybliża nas do uwolnienia transportu ropy przez cieśninę Ormus. Niemniej należy pamiętać o tym, że powrót do normalnej produkcji w rejonie Zatoki Perskiej może zająć wiele tygodni, jak nie w niektórych przypadkach miesięcy.
4: Powiedziałeś o tej siódemeczce z przodu. Ja przypomnę, że przed wojną ropa Brent kosztowała około $60 za baryłkę, ale w maju, jak tu rozmawialiśmy, to cena przekraczała $110.
3: To jedynka z przodu była.
4: Jedynka była z przodu. Po ogłoszeniu porozumienia spadła poniżej 80, no i spada. I dobrze.
3: Justyno, to teraz wyjdę na roszczeniowego optymistę i zapytam cię, czy jest szansa, że kiedyś wrócimy do poziomu sprzed wojny? Czy widać to gdzieś w analizach?
4: Ja ci powiem, Marku, że jest szansa, ale eksperci są tacy,
3: ostrożni,
4: że bardzo są ostrożni, że jak nie, to było bardzo ciekawe dzisiaj, bo jak rozmawiałam z nimi, ja chciałam nagrać taką wypowiedź. Kiedy, proszę pana, dopytywałam, to wiesz, żaden nie chciał mi powiedzieć, kiedy to będzie.

0: ale poza anteną mówili, że po wakacjach jest taka możliwość, czyli po wakacjach...
1: A po wakacjach to wiesz.
0: A no tak, po wakacjach to jest
1: ja
0: po
1: już
0: wakacjach.
1: Wiesz, ile benzyny spalę
0: przez
1: wakacje.
0: Ja już wiem, że tak będzie, ale że po wakacjach raczej na pewno powinniśmy dojść, jeżeli nic się oczywiście nie wydarzy, ale jedno jest pewne, to nie może być taka... Niewyobrażalne jest, żeby to była taka szybka akcja przecież z tym, dlatego, że jednak trzeba przewrócić tą ciśnienę do tego użytkowania. Uśmiechasz się, tak widzę, że, wie, że rozumiesz tą sytuację, tak. Jakbyś był na budowie tutaj, że trzeba tą całą infrastrukturę przewrócić, odminować i tak dalej.
1: No właśnie, bo tak licytujemy sobie, że siódemka z przodu i że to dobre informacje, a teraz powiemy coś więcej, że nawet jest szóstka z przodu, ale już nie liczona w baryłkach i dolarach, tylko w litrach i złotych i mówimy tutaj już o paliwach gotowych.
0: Tak. Mamy tutaj dobre informacje, kolejne, prawda? Przyszłam tutaj z takimi w czwartek dobrymi informacjami.
1: Uśmiechnięta.
0: Tak, bo ceny paliw będą jutro jeszcze niższe. To już
1: znaczy
0: wiemy.
1: Ile?
0: No już mówię ci, litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 6 zł.
1: Okrąglutkie.
0: Okrąglusieńkie. A tutaj słuchaj dalej, a benzyny 98 6,66 zł, nie? To są te szósteczki.
1: No,
0: olej napędowy będzie kosztować maksymalnie 6,20 zł za litr. No i w porównaniu do dzisiejszych cen benzyna będzie jutro tańsza o 6 groszy, a diesel stanieje o 16 groszy. Takie mamy te dane z Ministerstwa Energii.
1: Ale taka cena do paliwa wysokooktanowego ewidentnie pasuje.
0: Pasuje, to prawda.
1: No
0: ładnie
1: dobrze.
0: To połączyłeś.
1: Justyno,
0: tak.
1: To teraz o naszej giełdzie powiedzmy więcej, bo co prawda dziś nie było rekordów.
0: Nie było.
1: Czerwieni za dużo, bardzo brzydko to wygląda, ale wczoraj już o rekordach mówiliśmy.
0: Wczoraj mówiliśmy o rekordach i w ogóle o rekordowym czasie, ja chciałam przyjść i tu powiedzieć.
1: Aha, dobrze.
0: Tak, chciałabym to, wiesz, wszystko ładnie ująć. I dzisiaj bardzo mi się chciało, żebym tutaj przyszła do ciebie i powiedziała, że dzisiaj są kolejne rekordy,
1: i
0: ale nie
1: tego.
0: Wyszło. No jakby nie wysłuchano mnie. Niestety, mamy tutaj spadeczki, ale jednak, jak powiedziano mi, z czego wynikają te spadki. Mhm. Bo jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, to ta jastrzębia wymowa komunikatu Fedu, Rezerwy Federalnej, dzisiaj tak ona zabrzmiała i podcięła skrzydła giełdowym bykom. Ładnie? No, ładna
1: podcięła
0: metafora.
1: Skrzydła giełdowym bykom. Jestem
0: no,
1: bardzo ciekawy, co na to zoolodzy.
0: Ale mieliśmy szczyty hossy, byśmy tak nawet powiedzieli w ostatnim czasie. Wczoraj warszawski indeks giełdowy, o tym na pewno mi mówiłeś, który obejmuje wszystkie spółki notowane na głównym rynku warszawskiego parkietu, po raz pierwszy w historii zakończył sesję powyżej 140 tysięcy punktów. Ale generalnie nasza giełda bije kolejne rekordy. I to nie jest tak, że mówimy, nie wiem, tydzień do tygodnia, czy miesiąc do miesiąca, ale nawet rok do roku, jak na to spojrzymy. I dlatego właśnie z tą informacją przyszłam. Mimo tego, że dzisiaj mamy te spadki, to generalnie mamy powody do zadowolenia. I o tym mówi Dawid Czopek, analityk giełdowy zarządzający w Polaris FIS.
2: Przede wszystkim polska giełda należy do jednych z najlepszych giełd na świecie, zarówno w tym, jak i w ubiegłym roku. Stopa zwrotu z najważniejszego indeksu WIG w ciągu roku sięga około 40%, a od początku roku jest to około 20%. Te duże wzrosty zawdzięczamy przede wszystkim dużym spółkom, bo to one mają największy wpływ na nasze indeksy. I tutaj przede wszystkim należy wymienić banki, które dzięki świetnym wynikom, które osiągają, cieszą się dużym zainteresowaniem inwestorów, ale także dwie duże spółki, czyli PKN Orlen i KGHM, które biją rekordy swoich notowań.
0: Czyli co ważne, my możemy powiedzieć tak, że to nie jest efekt spekulacji, bo to często się mówi, a mamy takie zyski, mamy taką sytuację, to pewnie spekulacja. Nie, po prostu nasze firmy faktycznie, nasze biznesy dobrze się mają, tak mówią eksperci, tak mówią analitycy i stąd mamy te zyski na giełdzie, czyli to brzmi dobrze.
1: Ale co takiego u nas się dzieje, że nasza giełda należy do tych jednych z najlepiej ocenianych na świecie i że to właśnie inwestorzy nad Wisłą mogą liczyć na takie spektakularne zyski?
0: To jest bardzo ciekawe. Co to się takiego dzieje? Dzieje się nasza gospodarka. Nasza gospodarka naprawdę...
1: Mimo kryzysu,
0: tak,
1: drogiej ropy.
0: Tak. Mm. Właśnie dlatego to jest tak zaskakujące, że faktycznie patrząc na to, co się dzieje, ta cała sytuacja geopolityczna, to, że gdzie my jesteśmy położeni jednak, mogłoby powodować, że te rekordy nie byłyby tak spektakularne, ale są. Dobrze rozwijająca się gospodarka, stabilna gospodarka i to, że inwestorzy pogodzili się już z tym, gdzie my tutaj jesteśmy i że to nie zagraża ich biznesom. I dlatego do nas tak właśnie przychodzą.
1: Ale mam takie wrażenie, Justyno, że coraz więcej osób inwestuje na naszej giełdzie. Zainteresowanie giełdą przez tak zwanych inwestorów indywidualnych rośnie.
0: Rośnie.
1: Jakie są wzrosty?
0: I to bardzo duże wzrosty. Ja ci powiem tylko, że już mamy 2,5 miliona takich kont maklerskich, indywidualnych.
1: Czyli
0: tak
1: więcej niż liczba mieszkańców.

0: Warszawy, czyli tak jakby Warszawa, Piaseczno i jeszcze parę miejscowości.
1: Tak.
0: Wszyscy mieszkańcy od noworodka do seniora założyli sobie.
1: Ależ wyliczyłeś, to pięknie. Bardzo mi się podoba, ale ja ci powiem jeszcze jedną rzecz. Ważne jest to, że są te liczba aktywnych rachunków rośnie i ona rok do roku naprawdę znacząco rośnie i to też cieszy, bo to, że są te, wiesz, konta indywidualne, to fajnie, ale super, że one jednak działają i że aktywni to są inwestorzy.
0: To jeszcze o bonie turystycznym na koniec, bo on będzie w nowej odsłonie takiego czeku turystycznego. Przed sezonem jak znalazł taka informacja? Opowiadaj proszę.
1: Oj tak, na Warmii i Mazurach będzie, to już wiemy, on wróci jesienią. Tak zapowiada prezes Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Oni przygotowują dokumenty, przygotowują wszystko do tego, żeby ruszyć. Posłuchajmy.
2: W tej chwili ROD będzie składał wniosek. Do końca czerwca jest konkurs i te środki, które były zaplanowane na wiosnę, będą wykorzystane jako wkład własny tego projektu.
1: I tak, na koniec. Nowy program Czek Turystyczny ma wspierać regiony dotknięte skutkami wojny w Ukrainie i pobudzić tam ruch turystyczny. Taki czek będzie dostępny w 4 przygranicznych województwach. Warmińsko-Mazurskie, Podlaskie, Lubelskie i Podkarpackie. Jak ruszę, będę opowiadać.
0: Jestem przekonany, że tutaj w stronę Podlasia spoglądasz na
1: tak.
0: mapy turystyczne.
1: Myślę, że tak właśnie będzie.
0: Justyna Golonko, bardzo dziękuję. To był magazyn Saldo.
3: Saldo. Magazyn gospodarczy. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
5: Barbara, kupiłem taniej.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia rok potęgi 8 premier. Dołącz do rewolucji w motoryzacji. Poznaj kolejne elektryczne premiery Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
3: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Dymisje w szpitalu południowym w Warszawie, będą też polityczne konsekwencje w placówce, były nieprawidłowości. Służby ustalają tożsamość zatrzymanego cudzoziemca. Jest podejrzane o zabójstwo Rosjanina w naszym kraju. Przed kopułą gorąca polska ambasada w Rzymie ostrzega turystów, którzy przebywają we Włoszech. Minęła godzina 18. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Polityczne konsekwencje wobec odpowiedzialnych za nieprawidłowości w szpitalu południowym w Warszawie zapowiada premier Donald Tusk. Obejmą one również tych, którzy na nich korzystali. Według doniesień medialnych SOR szpitala, którym kierował były radny młody lekarz Dawid Kacprzyk, miał przyjmować polityków Koalicji Obywatelskiej oraz ich krewnych bez kolejki. Szef rządu zapowiada polityczne konsekwencje wobec osób, które brały udział w tym procederze.
2: Ten problem tego konkretnego przypadku trzeba będzie wyjaśnić, tak jak powiedziałem, niezależnie od tego, kto korzystał z tego mechanizmu. I wszędzie tam, gdzie będzie naruszenie prawa, będą nie tylko konsekwencje prawne, ale też polityczne. Nie jest moim zadaniem zgadywać, kto i czy ktoś korzystał z usług tego lekarza, kto złamał prawo, ale jeśli takie fakty nastąpią, będą także konsekwencje polityczne.
1: Premier Tusk zapowiada też pracę nad systemowymi rozwiązaniami w służbie zdrowia.

0: Zdrowia. Na wniosek prezydenta Warszawy cały zarząd Szpitala Południowego został odwołany. Były radny KO Dawid Kacprzyk, który był w trakcie specjalizacji, zarobił w ciągu roku 1 600 000 zł. Zwrócił szpitalowi 500 000. Zrezygnował z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej i zrzekł się mandatu radnego. Szpital Południowy złożył doniesienie do prokuratury o możliwości popełnienia oszustwa. Stany Zjednoczone pozytywnie odnoszą się do propozycji utworzenia w naszym kraju stałej bazy wojsk amerykańskich. Poinformował o tym szef MON-u, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, a mówił o tym po spotkaniu w Brukseli z ministrem wojny Stanów Zjednoczonych, Pete'em Hegsethem. Wicepremier dostał od niego odpowiedź na swój list w tej sprawie, który wysłał do Waszyngtonu w maju. O tym z gośćmi naszej popołudniówki rozmawiał Roch Kowalski.
1: I w tej sprawie panuje ponadpolityczna zgoda i wspólne myślenie o polskim sukcesie. Adrian Witczak z Koalicji Obywatelskiej przekonywał w naszych popołudniowych właśnie rozmowach, że tak szybka deklaracja ze strony amerykańskiej jest zaskoczeniem, ale zaskoczeniem niezwykle pozytywnym. Przy czym zastrzegał, że negocjacje szczegółów potrwają jeszcze około 6 miesięcy. Stałe bazy amerykańskie w Polsce to perspektywa zapewne przyszłego roku, tak twierdzi były wiceminister spraw zagranicznych w rządzie PiSu Szymon Szynkowski-Welsenk. Poseł podkreślał przy tej okazji współdziałanie prezydenta, który ostatnio gościł na urodzinach Donalda Trumpa, i rządu Donalda Tuska. Kiedy jest spójne stanowisko z polskiej strony, jest też spójna odpowiedź od Amerykanów. Tak mówił Szymon Szynkowski-Welsenk.
0: Posłowie Witczak i Sęk o stałych bazach USA w Polsce rozmawiał z nimi Roch Kowalski. Dziękujemy. Podejrzany o udział w zabójstwie rosyjskiego opozycjonisty i artysty Siemona Skripackiego w rękach policji. Rano w jednym z hosteli w Piastowie, niedaleko Warszawy, zatrzymali go policyjni kontrterroryści i funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Służby pracują nad ustaleniem zleceniodawcy zbrodni. Zatrzymany posługiwał się paszportem wystawionym na 36-letniego obywatela Gruzji. Jeśli za zabójstwem rzeczywiście stały służby rosyjskie, mogły chcieć w ten sposób przekazać konkretny sygnał. Tak mówi ekspertka do spraw Rosji dr Agnieszka Bryc.
2: Jesteśmy w stanie dokonywać zbrodni politycznych na terenie Polski. Te zabójstwa mogą szkodzić porządkowi konstytucyjnemu w Polsce, bo Skrepecki jest tylko symbolem tego, że rosyjskie służby albo osoby inspirowane przez rosyjskie służby mogą skutecznie przeprowadzać akty dywersji albo sabotażu.
0: Siemion Skrepecki został zastrzelony 3 dni temu w Białej Podlaskiej. Był znanym krytykiem Władimira Putina. Jutro podejrzany zostanie przesłuchany. Prokuratura zgłasza wniosek o areszt tymczasowy. Teraz pomyślne informacje dla kierowców. Jutro ceny paliw będą niższe. Litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 6 zł, a benzyny 98-oktanowej 6,66. Olej napędowy będzie kosztował najwyżej 6 zł20 groszy za litr. Na koniec ostrzeżenie ambasady naszego kraju w Rzymie, skierowane do polskich turystów, którzy w tych dniach wybierają się do Włoch. Kopuła gorąca utworzona przez masę zwrotnikowego powietrza z nad Sahary w najbliższy weekend przekryje północne i środkowe Włochy oraz Sardynię. Temperatura sięgnie tam 39 stopni Celsjusza. Czytamy we wpisie urzędników placówki na portalach społecznościowych. Ambasada wzywa, aby turyści nie zapominali o butelkach z wodą, nakryciu głowy i kremach z wysokim filtrem UV. Zachowajcie ostrożność, ten upał może być nie tylko męczący, ale i niebezpieczny, podkreśla polska ambasada.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.

Upał dotrze jutro do zachodnich regionów naszego kraju. Termometry pokażą tam do 32 stopni. W centrum będzie około 26 stopni, nad morzem 22 stopnie. Będzie dużo słońca, tylko czasami zachmurzenie będzie wzrastało do dużego. Na południowym zachodzie i zachodzie miejscami popada przelotny deszcz. Może tam również zagrzmieć. Dobra lub bardzo dobra jakość powietrza jest w większości kraju, umiarkowana w Toruniu i Przemyślu, w Gajewie, w województwie łódzkim zła. Około 40% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych, głównie ze słońca. Od godziny 20 do 21 zalecane jest oszczędzanie prądu.

0: Klimat.
1: Jest 18:06.
0: Debata dnia.
1: Czy nad Wisłą powstanie duża i stała baza US Army? Na razie Waszyngton pozytywnie odnosi się do pomysłu. Z kolei w Polsce negatywnie oceniane są zarobki młodego lekarza z Warszawy, które skutkują politycznym nadciśnieniem. Będzie również o wygaszaniu CPN-u. Najwyraźniej ten skrót drugi raz w dziejach przejdzie do historii. Marek Klapa, zapraszam na debatę dnia w czwartek 18 czerwca. A gośćmi debaty dnia są w studiu Polskiego Radia 24 pan Marcin Piasecki, Rzeczpospolita. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: I na łączach jest z nami również pan Robert Walenciak, zastępca redaktora Naczelnego Przeglądu. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam wszystkich.
1: Minister wojny USA, Pete Hegseth, pozytywnie odpowiedział na list szefa Ministerstwa Obrony w sprawie inicjatywy utworzenia stałej bazy amerykańskiej w Polsce. Poinformował o tym sam Władysław Kosiniak-Kamysz i odczytał fragment listu amerykańskiego polityka.
4: Narodowa Strategia Obrony Stanów Zjednoczonych jasno wskazuje, że Departament Wojny priorytetowo będzie traktował zaangażowanie z modelowymi sojusznikami, takimi jak Polska, które wykonują swoją część w zakresie obrony sojuszniczej. W tym duchu mam przyjemność poinformować, że Departament Wojny jest otwarty na ofertę Polski w zakresie stałego stacjonowania sił amerykańskich na jej terytorium. Jakkolwiek ostateczna decyzja uzależniona będzie od szczegółów takiego porozumienia.
1: Departament Wojny jest otwarty. Stany Zjednoczone pozytywnie odnoszą się do propozycji utworzenia w Polsce stałej bazy wojsk amerykańskich, ale cały czas mam wrażenie, że nie mamy twardych deklaracji, ale mamy bardziej język dyplomacji. Co o tym sądzi pan redaktor Marcin Piasecki?
2: No rzeczywiście tutaj z jednej strony rzeczywiście otwartość, ale z drugiej strony brak konkretów, brak szczegółów. Przedstawiciele strony polskiej również twierdzą, że te szczegóły pojawią się dopiero w ciągu pół roku do podpisania po prostu umowy z Amerykanami. No i cóż, oczywiście, w takim ogólnym planie jest to wiadomość dobra. Dobra dla z Polski. Stała obecność żołnierzy amerykańskich jest niesłychanie istotna. Chyba nie trzeba powtarzać, dlaczego w warunkach konfliktu, w warunkach wojny w Ukrainie, agresywnej polityki z Rosji, jakiekolwiek zapędy rosyjskie, jeżeli chodzi o kwestie polskie, będą również wymierzone jakoś w tych stacjonujących w naszym kraju Amerykanów. Natomiast, wydaje mi się, że ta historia już nie pierwszy raz wpisuje się po prostu w warunki polskiej polityki. Szczerze powiedziawszy, to z tych przekazów, a starałem się dzisiaj śledzić wiadomości dotyczące właśnie tego wątku, nie za bardzo wynikało, kiedy na przykład amerykański sekretarz wojny, już nie obrony, tylko wojny, odpowiedział na te polskie postulaty, prośby, zapotrzebowanie. Kiedy właśnie padła ta odpowiedź? Została upubliczniona dzisiaj. No i teraz właśnie, trzeba wrócić do tego kontekstu polskiej polityki. Czy ta dobra wiadomość dla Polski przypadkiem nie ma przykryć kiepskich informacji i kiepskich wiadomości dla koalicji rządzącej? Ale to jest tylko takie daleko idące domniemanie. Generalnie jest to fakt bardziej pozytywny oczywiście niż negatywny.
1: No właśnie, zatem przejdźmy do krajowej polityki, bo oczywiście o względy Stanów Zjednoczonych w kwestii bezpieczeństwa zabiegają obie strony sporu politycznego. Ja jestem ciekawy, czy jeżeli taka baza rzeczywiście powstałaby w Polsce, to kto na tym bardziej by skorzystał? Rząd czy ośrodek prezydencki? Pytanie do redaktora Walenciaka.
3: No ale kiedy by powstała i kto wtedy byłby rządem, a kto wtedy byłby ośrodkiem prezydenckim?
1: Czyli mówimy o takiej dalekiej perspektywie, panie redaktorze.
3: No przecież żołnierze amerykańscy w Polsce są, to jest kilkuset żołnierzy tak naprawdę, reszta to są ci, którzy przyjeżdżają i wyjeżdżają, to po pierwsze. Po drugie, po co oni są? No,

0: tu mój przedmówca powiedział, że są jakby w formie zakładników. My ich trzymamy jako zakładnicy po to, żeby Rosjanie nas nie zaatakowali. No, można tak mówić. Mogą być rzeczywiście rosyjscy żołnierze, przepraszam, amerykańscy żołnierze w formie zakładników po to, żeby rosyjscy żołnierze tutaj nie weszli, żeby nas bronili, ale to również może oznaczać, że są w formie, że tak powiem, no, ochroniarzy Rzeczpospolitej. No, mi się to tak średnio podoba, ta wersja, bo ona po prostu oznacza, że w pewnym momencie ci ochroniarze mogą albo podwyższyć żądania dotyczące płacy, będą chcieli więcej otrzymywać za to, że są, albo po prostu sobie pojadą, bo to też no, nie mamy wpływu na politykę amerykańską. Ja widzieliśmy, jak Donald Trump z jaką radością dogadywał się i próbował się dogadać z panem prezydentem Putinem. Czerwony dywan mu rozkładał na Alasce. Więc no, jeżeli dopuszczamy taki wariant, że amerykańscy żołnierze będą w Polsce, to też dopuśćmy taki wariant, że oni mogą wyjechać z Polski na polecenie prezydenta. Tak jak swego czasu wyjechali, tak jak teraz wyjeżdżają z Europy, z innych państw europejskich. Więc ja nie mówię tego, żeby z kogoś żartować, żeby komuś dokuczać, tylko żeby pokazać, jak sytuacja jest skomplikowana i trudna, i niełatwa do oceny. I te wszystkie takie optymistyczne, radosne, takie zaśpiewy polityków, czy to prezydenty wywodzących się z obozu prezydenckiego, czy też Kosiniaka-Kamysza, no, są w dużym stopniu jednak propagandowymi zaśpiewami. Nie uratują Polski żołnierze amerykańscy. Oni mogą pomóc nam ewentualnie, mogą być jednym z elementów, jednym z wielu elementów, ale to my musimy siebie ratować przede wszystkim i budować również inne sojusze. A takie oddawanie się takie naiwne w moim przekonaniu, oddawanie się w ochronę obcych żołnierzy, no, jest ryzykowne, tak to nazwijmy. Już pomijam sprawę tych miliardów, które musielibyśmy wydawać, bo w moim przekonaniu tracimy rozum w wydawaniu miliardów na obronność. I żeby była jasność, jestem zwolennikiem uzbrajania Polski, tak jak Rzeczpospolitej to często jest pisane. Trzeba uzbrajać Polskę, trzeba przede wszystkim rozwijać polską zbrojeniówkę, ale jednocześnie trzeba pamiętać, że niektóre pieniądze są po prostu pieniędzmi, które wzmacniają obce fabryki, a nie polskie.
1: Zdaniem Szymona Szynkowskiego-Welesenka z Prawa i Sprawiedliwości, który niecałą godzinę temu był gościem Polskiego Radia 24, dużym sukcesem jest porozumienie na linii rząd-prezydent w kwestii obecności wojsk amerykańskich. Posłuchajmy może tej wypowiedzi.
2: Cieszę się z tego, że w tej chwili jest spójna komunikacja idąca do strony amerykańskiej, jak chodzi o polskie oczekiwania ze strony Pałacu Prezydenckiego i ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej i w związku z tym też wpływają spójne odpowiedzi. No bardzo dobrze, że to, co było wielkim brakiem, to znaczy ta aktywność po stronie rządu, jak chodzi o wypełnianie ścieżki, kierunku, który nadaje pan prezydent Karol Nawrocki, że zdaje się, że ostatnie dni no, przynoszą pewne wypełnienie, że tak powiem, tego braku w postaci aktywności ministra obrony narodowej. To, że był ten list, że jest odpowiedź na list, że jest komunikacja. Mam nadzieję, że to nie jest żaden wyścig. Prezydent to, co chciał podczas swojej wizyty, mam wrażenie, że uzyskał, o tym komunikował pan minister Marcin Przydacz i to był również komunikat mówiący o tym, że w zasadzie ta decyzja o stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce zapadła. Jesteśmy w trakcie doprecyzowania szczegółów.
1: No i ja się tak zastanawiam, często narzekamy oczywiście na to, że jest ten spór pałac kontra pałac, a tutaj proszę bardzo, taka wypowiedź, że rzeczywiście widać, że jest porozumienie przynajmniej w tych kwestiach związanych z obronnością. To jeszcze pozostańmy na chwilę przy panu redaktorze Robercie Walenciaku. Jak pan odbiera tutaj ten komunikat i taką spójną narrację, która od czasu do czasu przebija się, jeżeli chodzi właśnie o sprawy obronne?
0: Nie widzę tej spójnej narracji, to po pierwsze. Po drugie, oni jeden drugiego przekrzykują, kto jest bardziej proamerykański i wtedy jest wtedy większym patriotą. No do tego to się wszystko sprowadza. Tak jak jeden drugiego, jak przekrzykuje polityki, mówi, że chce więcej wydać na obronność, to też jest większym patriotą. a efekty z tego są różne. Tu są na razie opowieści, tak jak mój przedmówca mówił o tym, że mamy list.

0: Kosiniak-Kamysz cytuje list Hekseta, ale tak naprawdę nie wiadomo, kiedy został napisany i o co tutaj tak dokładnie chodzi. No to opowiada ten list przecież. To są na razie proste opowieści. Tu chodzi po prostu o to, by pokazać, czyj jest na górze, kto ma inicjatywę polityczną. Prezydent mówi, że wezwie ministra obrony do siebie, do pałacu, żeby go przepytać, czy on jest, czy tutaj ma dobrze organizować pobyt wojsk amerykańskich w Polsce, czyli chce być nad premierem w tej sytuacji. No, to jest taka przepychanka i bądźmy świadomi, że ona też dotyczy rzeczy, które być może nie nastąpią, być może nastąpią, a na pewno nie nastąpią szybko.
1: Wielokrotnie słyszeliśmy, że takie są też oczekiwania społeczne, aby rząd i prezydent mówili jednym głosem, jeśli chodzi o bezpieczeństwo Polski. Tutaj pan redaktor też wskazuje na te przepychanki, przekrzykiwanie się, a jak na ten wątek patrzy pan redaktor Piasecki?
2: No nieco inaczej niż mój przedmówca. To znaczy, wydaje mi się, że ostatnią rzeczą, jaką by była Polsce potrzebna w tej chwili, no to jest taka rzeczywista walka na noże między ośrodkiem rządowym i ośrodkiem prezydenckim w kwestiach właśnie bezpieczeństwa. Ja nie mówię, że nie elementów takiej walki, może nie była to walka w hektagonie, ale był to wyścig, tak, że się nie pojawiały. Natomiast zauważmy, że to jest taki rodzaj takich fal, takiej sinusoidy. Z jednej strony są pewne sygnały odprężenia tych, czy też następującego odprężenia realnie w tym wyścigu do zwrócenia politycznego, zwrócenia na siebie uwagi. Z drugiej strony no, mamy też oczywiście momenty, różnego rodzaju momenty zaostrzenia. Natomiast wydaje się, że bezpieczeństwo jest jednym z takich ostatnich elementów, poza elementami już naprawdę drobnymi, no bo jednak większość ustaw, tylko nie są te ustawy, o których najbardziej się mówi, no jednak Karol Nawrocki podpisał. Natomiast to jest takim ostatnim elementem. Bezpieczeństwo jest jednym z ostatnich elementów, gdzie jeszcze no ta krucha, ale jednak współpraca, wydaje mi się, że następuje. Oczywiście pytanie, jak długo, pytanie, na ile tutaj zmieni sytuację chociażby kampania wyborcza, na ile zmieni sytuację. Oczywiście kwestia związana z nową konfiguracją powyborczą. Natomiast, no, powtórzę. Ostatnią rzeczą, jaką byłaby potrzebna Polsce, to jakaś totalna awantura dotycząca kwestii dotyczących bezpieczeństwa.
1: No właśnie, bezpieczeństwo jest ważne, ale ważne jest również zdrowie. I teraz przejdziemy do drugiego tematu. Premier Donald Tusk zapowiada polityczne konsekwencje wobec odpowiedzialnych za nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie i tych, którzy na nich korzystali. SOR szpitala, którym kierował radny Dawid Kacprzyk, miał według doniesień mediów przyjmować polityków Koalicji Obywatelskiej i ich krewnych bez kolejki. Szef rządu w Brukseli zapowiedział dzisiaj po południu polityczne konsekwencje wobec osób, które brały udział w tym procederze.
3: Ten problem tego konkretnego przypadku trzeba będzie wyjaśnić, tak jak powiedziałem, niezależnie od tego, kto korzystał z tego mechanizmu. I wszędzie tam, gdzie będzie naruszenie prawa, będą nie tylko konsekwencje prawne, ale też polityczne. Nie jest moim zadaniem zgadywać, kto i czy ktoś korzystał z usług tego lekarza, kto złamał prawo, ale jeśli takie fakty nastąpią, będą także konsekwencje polityczne.
1: Sytuacja wymaga gruntownego wyjaśnienia, ale także odpowiedzi na pytania, czy sytuacja z uprzywilejowaniem polityków KO miała miejsce tylko w jednym szpitalu, czy było takich przypadków więcej. Tak mówił również na naszej antenie Szymon Szynkowski-Welsenk z PiS.
4: Mamy do czynienia nie z incydentem, nie z jednym akcentem, że tak powiem, takim o charakterze aferalnym, tylko z całym serialem, można powiedzieć, wieloodcinkowym, który chyba się jeszcze nie skończył, wydarzeń, w którym w pierwszym odcinku usłyszeliśmy, że 29-letni lekarz bez specjalizacji kieruje jednym z najważniejszych warszawskich szpitali. Następnie wynagrodzenie tego lekarza jest potężne, niewyobrażalne nawet dla części

0: środowiska lekarskiego. Wreszcie dowiedzieliśmy się, że tenże lekarz jest działaczem Platformy Obywatelskiej i ułatwia działaczom Platformy Obywatelskiej za pośrednictwem stworzonego systemu z takim salonikiem VIP jako sercem tego systemu łatwiejszy dostęp do opieki zdrowotnej. I na końcu tej opowieści mamy pacjentów, którzy są pozostawieni w wielogodzinnych kolejkach na SOR-ach, w wielomiesięcznym oczekiwaniu na specjalistów, więc to rzeczywiście wygląda bardzo niedobrze.
1: I ten 1 600 000 zł, jedynka, szóstka i 5 zer. Tak, wszystko się zgadza, które miał zarobić młody lekarz. Panie redaktorze, no właśnie, mamy do czynienia z taką aferą, która rzeczywiście końcówkę wiosny i początek lata zdominuje na polskiej scenie?
2: No wręcz mówi się o ośmiorniczkach BIS, no, czyli o tych kwestiach dotyczących nagrań polityków z przede wszystkim Platformy Obywatelskiej w restauracjach, no, gdzie mówili rzeczy. No, wydawałoby się, że skandaliczne, ale jak się spojrzy na to z dystansu tych już lat, które minęły, to ciężko było się doszukać naprawdę jakiegoś wielkiego skandalu. Natomiast tutaj z tych dwóch wypowiedzi, które usłyszeliśmy przed chwilą, wydaje mi się, że one zostały bardzo dobrze dobrane, bo pokazują jakby spojrzenie obydwu stron no, totalnego sporu politycznego, jak się toczy w Polsce, na tę kwestię. Z jednej strony premier mówił o tym, że w tym konkretnym przypadku to trzeba wszystko wyjaśnić. W związku z tym zawężał to pole afery do jednego konkretnego zdarzenia związanego ze Szpitalem Południowym w Warszawie i z tym lekarzem. Natomiast z kolei Szymon Szynkowski-Welsenk mówił o serialu. Widać, że opozycja marzy o tych ośmiorniczkach BIS i żeby to się stworzył z tego serial.
1: Paliwo no, polityczne, tak, wysokooktanowe.
2: Tak jest. No już z polityki Prawa i Sprawiedliwości wyciągnął ten już no, w swoim mniemaniu kilka odcinków. Ale wydaje się, żeby to rzeczywiście zadziałało jako polityczne paliwo, czy też polityczne złoto dla opozycji, no to tych odcinków musiało być znacznie więcej i no, musiałoby chyba pokazywać tego rodzaju proceder również w innych szpitalach, może miastach. No i wtedy wydaje się, że gdyby do czegoś takiego doszło, gdyby takie rzeczy wyszły na jaw, PiS by znalazł to swoje polityczne złoto, tylko z jednym zastrzeżeniem. No, trzeba się cofnąć do 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości. Wówczas byliśmy również, i to opinia publiczna była właściwie świadkami różnych zachowań polityków PiS, jeżeli chodzi o korzystanie ze służby zdrowia. Pewien dyrektor szpitala na przykład woził Jarosławowi Kaczyńskiemu z kule. Sam Jarosław Kaczyński, jak się wydaje, był otoczony taką świetną opieką lekarską. Można też wymienić kilku innych polityków, którzy być może korzystali z no, takiej uprzywilejowanej pozycji. W związku z tym tutaj no, rządzący generalnie mają skłonność do właśnie takiego no, lepszego, chęci lepszego traktowania siebie w systemie ochrony zdrowia. Że wydaje mi się, że ze strony opozycji widzimy jednak taką pewną ostrożność. Nie ma takiego mocnego, zdecydowanego ataku na ekipę rządzącą. Są wypowiedzi właśnie takie, jak usłyszeliśmy przed chwilą. Natomiast no, nie jest to taka amunicja na taką zwycięską, mocną ofensywę polityczną.
1: I tutaj stawiamy na chwileczkę kropkę i wrócimy do tego tematu. Jestem bardzo ciekawy zdania pana redaktora Roberta Walenciaka, ale to po krótkiej przerwie, już za chwilę skrót informacji.
3: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie konserwy rybne Nixi 170 gramów, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Największe gwiazdy,
6: a wśród nich
5: Big Day.
6: Formacja nieżywych

0: Bielsko-Biała.
1: Transmisja koncertów TVP2 po 20
2: i na antenie radiowej jedynki po 21.
0: Zapraszamy.
3: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
4: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, realizujący program dla szkół finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
5: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
8: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
9: Świat razem dla odbudowy Ukrainy. 25 i 26 czerwca w Gdańsku trwa Ukraine Recovery Conference, gdzie rozmowy zamieniają się w działania. Sponsor główny Orlen. Sponsorzy KGHM Polska Miedź, PKO Bank Polski, PZU. Partnerzy główni: Bank Gospodarstwa Krajowego, Enea, PGE Polska Grupa Energetyczna, Polska Grupa Zbrojeniowa, Tauron, Polska Energia SA, Fundacja Totalizatora Sportowego. Patronem medialnym jest Polskie Radio.
10: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
11: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
12: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
13: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
14: Po reklamie.
15: To są informacje Polskiego Radia 24.
16: Minęła 18.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Władze Stanów Zjednoczonych pozytywnie odnoszą się do pomysłu utworzenia w naszym kraju stałych baz swoich wojsk. Poinformował o tym szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. W Brukseli wicepremier otrzymał od Pita Hekseta odpowiedź na swój list wysłany w maju.
17: I miło mi jest poinformować, że sekretarz wojny wraz z całym swoim zespołem Stany Zjednoczone pozytywnie odnoszą się do propozycji Polski o utworzeniu stałej bazy wojsk amerykańskich na terytorium naszej ojczyzny.
16: Amerykanie od dawna sygnalizują zmniejszenie liczebności swoich wojsk w Europie, ale Polska jest w lepszej sytuacji, mówił w naszym studiu poseł PiSu Szymon Szynkowski-Welsenk, były wiceminister spraw zagranicznych.
18: Naszym zadaniem było zabiegać, żeby to ograniczenie nie dotyczyło Polski, przeciwnie, żeby w Polsce ta obecność była jeszcze większa. Więc to było trudne zadanie, ale biorąc pod uwagę, ile wydajemy pieniędzy na obronność, biorąc pod uwagę, jak dobre są kontakty między prezydentem Polski w tej chwili, a prezydentem Stanów Zjednoczonych, była na to spora szansa, ta szansa została wykorzystana.
16: Ostateczna decyzja w sprawie stałej bazy wojsk USA w naszym kraju będzie zależała od szczegółów porozumienia. To sędzia Sądu Rejonowego w Lublinie spowodowała śmiertelny wypadek samochodowy kilka dni temu na przejściu dla pieszych w Świdniku. Prokuratura wszczęła śledztwo w tej sprawie, mówi aspirant sztabowy Elwira Tomaracka z miejscowej Komendy Powiatowej Policji.
19: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 49-letnia kierująca samochodem marki Kia, jadąc w kierunku ulicy Wyszyńskiego, potrąciła

0: Zobaczyłam 83-letniego mężczyznę znajdującego się na przejściu dla pieszych. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe. Poszkodowany w stanie nieprzytomnym został przetransportowany do szpitala. Niestety, pomimo wysiłków lekarzy, mężczyzna zmarł wskutek odniesionych obrażeń. Kierująca pojazdem była trzeźwa.
1: Szczegółowe okoliczności tego wypadku ustalają policjanci. Już jutro na zachodzie kraju jego mieszkańcy odczują upał. W weekend termometry mogą pokazywać do 36 stopni, informuje rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek.
2: W piątek temperatura lokalnie przekroczy 30 stopni Celsjusza, natomiast podczas weekendu upał może objąć znaczną część kraju. Na zachodzie, w centrum oraz na południu termometry mogą wskazać od 32 do 36 stopni i wraz ze wzrostem temperatury zwiększy się również ryzyko występowania gwałtownych burz. Możliwe będą intensywne opady deszczu, grad oraz bardzo silny i porwisty wiatr.
1: Ostrzeżenia przed upałem obowiązują w pasie od Szczecina po Śląsk.
3: Jest 18:33.
4: Debata dnia.
3: Wracamy do debaty dnia w Polskim Radiu 24. Przypomnę, że naszymi gośćmi dzisiaj są pan redaktor Marcin Piasecki, Rzeczpospolita. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam ponownie.
3: A na łączach jest z nami pan Robert Walenciak, zastępca redaktora naczelnego Przeglądu. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
3: Panie redaktorze, i teraz kieruję się do pana redaktora Roberta Walenciaka z prośbą również o komentarz tej sprawy związanej ze Szpitalem Południowym w Warszawie. Jak mocnym, jak silnym, jak wysokooktanowym paliwem politycznym może okazać się w pana ocenie ta sprawa?
6: Bardzo wysoki, bardzo wysokooktanowym paliwem, jeżeli można tak to powiedzieć, albo jeszcze bardzo, bardzo wysoko. Dlatego, że składają się, i kilka elementów się na to składa. No przede wszystkim te pieniądze, prawda? Polak sobie wyobraża, ile to jest 1 600 000 złotych i co to znaczy, że ktoś tak zarabia taką sumę w ciągu roku. Nie wyobraża sobie, ile to jest 500 milionów czy 10 miliardów. Te zbrojenia jakby tutaj są poza jego wyobraźnią, ale te zarobki jak najbardziej, i uważa, że są to niesprawiedliwe zarobki i wzięte po znajomości, i nikt go do innego zdania nie przekona. Po drugie, Polak ma, praktycznie każdy Polak ma kłopoty z dostaniem się do lekarza, i jeżeli słyszy o saloniku, który jest dla polityków Platformy czy Koalicji Obywatelskiej, jak to się dzisiaj nazywa, więc jest gdzieś droga, a przecież droga dla uprzywilejowanych, no to po prostu tego nie może darować. To jest paskudne, to jest obrzydliwe, to jest to po pierwsze nie jest to, co obiecywała koalicja, gdy szła do władzy. No ale to się kłóci z elementarnym poczuciem sprawiedliwości i ładu publicznego. Ludzie, którzy tak robią, są po prostu do wykopania, i nie ma tutaj, tak w polskim przekonaniu myślę większości Polaków, nie ma tu słów usprawiedliwienia dla tego typu działań. I to pokazuje jednocześnie patologię świata polityki, bo jak zauważył redaktor Piasecki, to jest świat polityki, bo PiS tutaj jest ostatnią partią, która ma prawo podnosić tutaj, rzucać kamieniem. Są oni ostatni, bo pamiętamy, jak zamykano szpital na Szaserów, bo Jarosław Kaczyński przyjeżdżał, jak dofinansowywano szpital w Lublinie, bo tam się Jarosław Kaczyński leczył, jak pani Witek kładła swego męża na Ojomie. To wszystko pamiętamy i to po prostu, i ludzie też to pamiętają. Więc PiS tutaj, odkładamy PiS na bok. Oni są tak samo brudni jak obecnie ci politycy Platformy czy koalicji z Warszawy. No i teraz pytanie zasadnicze, jak zamierza Donald Tusk z tego wyjść, z tej sytuacji? On powiedział, że będą twarde konsekwencje. Ale co to znaczy twarde konsekwencje? Że tego chłopaka 29-letniego wyrzucą z Platformy? No nie, no to nie są twarde konsekwencje, to są śmieszne konsekwencje. Jeżeli Tusk, to dokończę, bo to jest istotne, jeżeli Tusk chce z tego wyjść, to wiemy, że on, ten chłopiec miał jakieś plecy, więc on musi wyrzucić z Platformy te plecy. Czyli w moim przekonaniu to pokazuje gigantyczną patologię, jaka drąży warszawską Platformę. warszawską Koalicję Obywatelską. Jeżeli on z błahego powodu

0: powodu potrafił rozwiązać platformę w Krakowie, to uważam, że z tego powodu powinien rozwiązać platformę w Warszawie i zapytać pana Kierwińskiego, który był szefem platformy w Warszawie, jak on mógł do tego dopuścić. Bo jestem w stanie bronić tezy, że platforma w Warszawie jest zdeprawowana i zdemoralizowana. I wymaga naprawdę no, bardzo twardych rozwiązań. I może powiem o tych, jeżeli chodzi o tezy. No, mieliśmy aferę związaną z prohibicją warszawską, kiedy prezydent chciał ją wprowadzić, a Platforma powiedziała nie. Mieliśmy aferę przecież gigantyczną i do dalej nierozwiązaną, związaną z dyplomami, z tym kolegium humanum, gdzie politycy, radni, politycy Platformy kupowali sobie te dyplomy i się fotografowali z nimi i zamieszczali to na Facebooku. No więc to wszystko pokazuje. No i jeszcze mamy opowieści o tych wszystkich spółkach miejskich, które są obklejane przez działaczy Platformy, trenowane jako synekury lub jako taki na okres przejściowy, na trudny okres komuś coś się daje. Więc to jest naprawdę patologia. To jest patologia. Oni się zdemoralizowali i bez rozwiązania struktur warszawskich w moim przekonaniu Tusk z tego nie wyjdzie.
1: Są też decyzje na szczytach, jeżeli chodzi o decyzje na szczytach samorządu warszawskiego. Na mój wniosek cały zarząd warszawskiego szpitala południowego właśnie został odwołany, poinformował dzisiaj po południu, właściwie 2 godziny temu na portalu X prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Dodał, że nową prezeską zarządu placówki zostanie Aneta Gomułka-Siembora. I jeszcze jeden fragment wypowiedzi prezydenta Trzaskowskiego. W toku ustaleń wyciągamy konsekwencje także personalne, kolejne decyzje niebawem. Będę o nich państwa na bieżąco informował. Czy te informacje i wcześniejsze wypowiedzi także polityków Koalicji Obywatelskiej, także pana premiera oznaczają, że koalicja wchodzi w fazę takiego zarządzania kryzysowego w tej sytuacji? Panie redaktorze, proszę o kontynuowanie myśli, pan Robert Walenciak.
0: Walenciak, tak. Próbuję tanim kosztem wyłgać się z sytuacji. Bo to ją negliżuje przecież, jeżeli my wiemy o tym saloniku VIP-u i o tych pieniądzach, które oni zarabiali. Więc próbuje najtańszym kosztem, próbuje, najpierw się rzuca tego 29-letniego lekarza jako winnego, teraz poszedł dyrektor szpitala, no ale to wszystko jest wierzchołek góry, no to są, powtarzam, ci ludzie byli tam dlatego, że mieli jakieś plecy. No ale zajmijmy się plecami. Zajmijmy się tymi, którzy stworzyli ten system, którzy utrzymywali ten system, którzy postawili ich na tym, na czele tego systemu. To jest ten powód. Tusk sięgał wielokrotnie, jeżeli miał ciężką sytuację, do takich twardych decyzji kadrowych. Pan Drzewiecki, pan Nowak, oni to pamiętają. Mhm. My też to pamiętamy i mówimy, okej, wtedy Donald Tusk zrobił to, co powinien zrobić. No więc czekam na starego Tuska.
1: A czy czeka również pan redaktor Marcin Piasecki?
2: No oczywiście w pewnym sensie tak, aczkolwiek mam obawę taką, że się nie doczekam. Dlatego, że właśnie na przykład po tym, co pan przed chwilą przeczytał o tych dymisjach dotyczących zarządu Szpitala Południowego w Warszawie, no właśnie to wygląda na to, że to są te twarde ruchy, tak, twarde posunięcia. Obserwując tę sytuację od tych paru dni, mam wrażenie takie, że rzeczywiście kryzys jest potężny. Zgadzam się z moim przedmówcą co do, delikatnie mówiąc, nie najlepszego stanu warszawskiej platformy, bo rzeczywiście tych doniesień z najróżniejszych sfer i stref, jeżeli chodzi o różnego rodzaju patologie, nadużycia, no naprawdę jest dużo, naprawdę jest dużo. Ale z drugiej strony, chyba już dzisiaj widać, że te twarde posunięcia będą się ograniczały do właśnie dymisji zarządu szpitala. Może jakiś drugorzędny polityk Platformy, który, nie wiem, na przykład radny, kolejny radny, który zostanie wykryty, że korzystał z tego VIP-owskiego saloniku, no zostanie, nie wiem, wyrzucony z Platformy. I chyba to tak będzie wyglądało, dlatego, że moim zdaniem i sam Donald Tusk i jego otoczenie i w ogóle Koalicja Obywatelska i dyrektor Koalicji Obywatelskiej liczą na to, że sprawa się no jednak rozwodni, bo Jest tak.

0: no, do półtora roku do wyborów. Rzeczywistość mamy bardzo dynamiczną. Dzisiaj mieliśmy co najmniej dwa wydarzenia, które przynajmniej usiłowały przykryć tę aferę ze Szpitalem Południowym, czyli kwestia związana z wystąpieniem, co ciekawe, Marcina Kierwińskiego, który jednak mówił o czymś innym, o sukcesie służb związanym z zatrzymaniem domniemanego zabójcy Rosjanina w Polsce, opozycjonisty rosyjskiego. Oczywiście, no, jest to sukces służb, ale no, Polska nie tylko mówi o tym, może tak bym to określił. No i kolejna sprawa to oczywiście amerykańscy żołnierze. Czyli wydaje mi się, że tutaj będzie no takie liczenie na właśnie to, że sprawa się rozwodni, że sprawa się uklepie, że ludzie no po pewnym czasie no zaczną zapominać, a opozycja, która wydaje mi się, że trochę się boi tego tematu, no jeżeli nie będzie zdecydowanie i ostro występować właśnie w tej kwestii, w tej sprawie, w tym wątku, to on no, ma szansę być taki właśnie uklepany, nieco zapomniany. Ale warunek jest jeden, że rzeczywiście nie będzie dalszego ciągu. To znaczy, że nie będzie kolejnej afery dotyczącej warszawskiej platformy i nie będzie na przykład takiej sytuacji, o której już chyba wspomniałem, to znaczy kwestii tego, że podobne procedury okaże się, że Platforma również była zamieszana w podobne procedury w innych miastach, w innych szpitalach.
1: Ale była, Przecież mieliśmy przed chwilą, niedawno mieliśmy sprawę Lenca, senatora Lenca, którego syn tam był wyleczony poza kolejnością. To już się dzieje.
0: No tak, tylko wydaje mi się, że sprawa senatora, czy też syna senatora Lenca jest no, jednak mniejszej wagi niż ta sprawa warszawska. Chociaż no, senator Lenz no, poniósł i to dosyć ostre konsekwencje. Natomiast no, jeżeli się po prostu na światło dzienne wyjdą takie historie jak ze Szpitala Południowego, no to wtedy no, rzeczywiście mamy kolejne i to już naprawdę na poważnie ośmierniczki.
2: Przechodzimy na drugą stronę sceny politycznej. Również ciekawe informacje i również wymagające reakcji strony rządowej. Chodzi mi o sprawę pana Bąkiewicza. We wtorek, przypomnijmy, grupa członków nieformalnej inicjatywy Ruch Obrony Granic wbrew poleceniom niemieckiej policji próbowała umieścić krzyż przy znajdującym się w centrum Berlina tymczasowym pomniku upamiętniającym polskie ofiary II wojny światowej i okupacji niemieckiej. Jak relacjonują media, zebranym przy pomocy tłumacza miano najpierw zaproponować zorganizowanie zgromadzenia w pobliskim Skulpturen Parku albo udanie się pojedynczo do miejsca pamięci, co miało zostać zignorowane. No i zakończyło się to awanturą. Członkowie ROK stawiali opór, dlatego funkcjonariusze użyli środków przymusu bezpośredniego. I tak, cytat. Robert Bąkiewicz jest w Polsce znany jako osoba, która nie ma szacunku do munduru. Tak mówi o sprawie Roberta Bąkiewicza minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. No właśnie, wczoraj lider Ruchu Obrony Granic został zatrzymany w Berlinie. Posłuchajmy ministra sprawiedliwości.
3: Widzieliśmy nagrania, kiedy odzywał się w sposób moim zdaniem niedopuszczalny do polskich funkcjonariuszy Straży Granicznej i to niestety świadczyło wobec polskich funkcjonariuszy, że no, pan Bąkiewicz chce łamać zasady i to, że ktoś nosi mundur i działa w prawie, niespecjalnie go interesuje. Nie wiem, jak było w tym przypadku, no, ale jest to osoba, która ma toczone różne postępowania i jest znana z takich zachowań, które naruszają moim zdaniem prawo.
2: Minister zapewnił, że jeśli okaże się, że przy zatrzymaniu zostało naruszone prawo, Robert Bąkiewicz znajdzie się pod ochroną polskiego państwa. Panie redaktorze, tu kieruję pytanie do pana Marcina Piaseckiego. Jak pan podchodzi do tej sytuacji? Awantura potężna, o takim zasięgu międzynarodowym, no i tutaj też skrajne opinie na polskiej scenie politycznej.
0: No tak, jeszcze oczywiście trzeba dodać do tego odradzający się z dużą siłą od czasu do czasu wątek antyniemiecki. Antyniemiecki, który był obecny w różnego rodzaju, nie wiem, kampaniach wyborczych. I to właśnie Bąkiewicz próbował to znowu wygenerować, tę falę no, jakiejś antyniemieckości w Polsce. Moim zdaniem jest to pomysł, który no, działa dosyć kiepsko, gdyż

0: czy Polacy jednak czują się, i to czują się od paru dziesięciu już wręcz lat, no, członkami wspólnoty jednak z Zachodu. I jeżeli już szukają wrogów, szukają prawdziwych obcych, to niekoniecznie wśród Niemców, że jest to taki mechanizm, taki pomysł, który działa dosyć kiepsko. Natomiast jest dosyć istotna sprawa związana z samym Bąkiewiczem, gdyż ci ludzie, o których rozmawiamy od dłuższej chwili, czyli wyborcy Platformy Obywatelskiej, czy też ludzie sympatyzujący z obozem demokratycznym, no mogą się tak pytać, tak? Minister Żurek przed chwilą w państwa materiale powiedział, że są postępowania, toczą się różnego rodzaju postępowania. No fajnie, tylko co z tego wynika? Dlaczego Bąkiewicz wyczynia to, co wyczynia? Jeszcze przy okazji, dla ludzi wierzących powinna być to istotna sprawa, chociaż w Polsce, no niestety różnie z tym bywa, no profanując krzyż, że dlaczego ten Bąkiewicz, no tak się wydaje, dosyć dobrze funkcjonuje na skraju polskiej polityki i w zasadzie mu się nic nie dzieje. Wydaje się, że po prostu no, ci ludzie, którzy z nadzieją patrzyli na właśnie ówczesną opozycję demokratyczną, teraz koalicję rządzącą, mogą się czuć rozczarowani. Oni nie chcą tego, żeby w Polsce byli w ten sposób no, aktywni tego rodzaju ludzie, bo to nie jest folklor polityczny, tylko jak się wydaje, no niestety znacznie groźniejsze zjawisko.
1: No i mamy potężną awanturę polityczną. Jestem ciekawy, jak oceniają redaktor Walenciak.
2: Wie pan, to jest jeszcze gorzej niż folklor polityczny. Bąkiewicz jest jakimś sztokiem politycznym i on przynosi po prostu Polsce wstyd. No rozumiem, Niemcy go pobili. No mój Boże, no chciał być pobity i został pobity. Został skuty kajdankami, więc on będzie mówił, że został pobity. Zachowywał się, łamiąc prawo miejscowe, więc w sposób karygodny. Ja nie wyobrażam sobie, żeby gdyby w Polsce, w Warszawie przyjechali, nie wiem, przedstawiciele innego państwa, nie wiem, no Niemcy, Czesi, Ukraińcy, i też sobie robili manifestacje, łamali prawo, robili co chcieli, żeby polska policja nie interweniowała. No to jest oczywiste. Więc rzeczywiście, tak jak redaktor Piasecki mówił, to jest bardzo groźne, bo taki rynsztok polityczny testuje państwo. Testuje polskich policjantów, testuje polski wymiar sprawiedliwości. I śmieje mu się w twarz. No, nie zawsze mu to dobrze wychodzi, bo przegrał proces z jedną, z babcią Kasią, tak? Więc za zrzucenie jej ze schodów. Więc nie zawsze mu to dobrze wychodzi, to testowanie, ale no, za łatwo mu to przychodzi. I mam olbrzymie rozczarowanie, jestem w wielkim stopniu też rozczarowany postawą PiS-u i postawą Jarosława Kaczyńskiego. Bo przecież on wysyła tego Bąkiewicza na takie rozmaite misje, by prowokował, by czynił awantury, by z tego było jakieś polityczne wydarzenie. No ale w tym przypadku przekracza granice. To jest złe testowanie. PiS nam się kojarzył zawsze z partią, która chciała, no przynajmniej werbalnie, silnego, sprawnego państwa. Tutaj jest to państwo, no... Państwo takich gier ulicznych, tak to nazwijmy bardzo, bardzo, bardzo delikatnie i z tym większość zdecydowana, 90% Polaków, czy nawet pewnie jeszcze więcej, się nie zgadza, bo takiej Polski nie chcemy i taka Polska nie może funkcjonować. No, ład musi być ład i porządek, a nie łobuzerka.
1: I na koniec dosłownie poproszę o takie krótkie komentarze. Mamy mniej więcej po dwie minuty, nawet nie całe niestety, a jeszcze jeden temat, taki bliski moim zainteresowaniom, też redakcyjnym, czyli gospodarka. CPN. Żegnamy się po raz drugi w historii z tym skrótem. Pierwszy raz, kiedy zmienił nazwę i powstał zupełnie nowy koncern. I teraz, kiedy ten mechanizm, no właśnie, przestaje być potrzebny. Widzimy, ceny ropy spadają, ale to też jest pokłosie politycznych decyzji zupełnie od nas niezależnych. Czy faktycznie zgadzają się panowie, że to jest najlepszy moment, aby rzeczywiście powoli wygaszać ten program? Na początek pan redaktor.

0: Walenciak?
1: Nie wiemy, czy to jest odpowiedni moment. Wszystko zależy od tego, co się stanie jutro. Ale jeżeli ceny ropy będą spadać, to powinno to być wygaszone. To jest oczywiste i to jest normalne. Ale chcę powiedzieć jedną krótką rzecz. To był znakomity pomysł. To był bardzo dobry pomysł, że program został wszedł w życie i który i on uratował polską gospodarkę w sposób absolutny. To gra była warta świeczy.
0: I jeszcze pytanie do pana redaktora Piaseckiego. Czy faktycznie to był taki strzał w dziesiątkę i czy w dziesiątkę strzałem jest wygaszanie go właśnie teraz?
2: Na początek małe sprostowanie. Marka CPN, ta, jeżeli chodzi o dystrybucję paliw, nie zniknęła. Jest jedna stacja na
0: warszawskiej
2: Pradze. Jest utrzymywana z logo CPN-u przez Orlen. Po to właśnie, żeby marka mogła... No nie było zakusów na tę
0: ale
2: markę.
0: Ale spółki już nie ma takiej.
2: No tak, tak. Co nawiasem mówiąc, chyba no, to był skrót, który znali wszyscy Polacy wówczas, no, lata temu. I chyba to był jakiś błąd. Ale wracając do pana pytania. To jest tak, że mamy swego rodzaju wyścig. Wyścig z jednej strony obniżki cen ropy po rozpoczęciu procesu zawierania pokoju przez Amerykanów z Iranem. Czyli mamy zniżki cen ropy. Z drugiej strony mamy właśnie likwidację tego rozwiązania CPN-owskiego obecnego. No i zobaczymy, jak wyjdzie. To znaczy, czy paliwa zdrożeją. Chyba zdrożeją na stacjach benzynowych. Obniżki musiały być znaczące, żeby cen ropy, żeby nie zdrożały. No i po drugie, no oczywiście chodzi o skalę. Natomiast tak, zgadzam się, ruch był bardzo dobry i co ważne, wprowadzony szybko. Bardzo, bardzo szybko, kiedy się zaczął ten kryzys naftowy. No i rzeczywiście, no, to jest tak, że jeżeli mamy sytuację światową w fazie uspokajania się, jeżeli ten rynek oszalały, rynek ropy się też uspokaja, no to trzeba się z tego wycofać. Zwłaszcza, że rządzący zapowiadali i tutaj to robili w sposób zdecydowany i powiedziałbym uczciwy, że jest to rozwiązanie czasowe.
0: I mała aktualizacja. Ropa Brent w tej chwili $78 za baryłkę, a jutro na dystrybutorach okrągłutkie 6 zł za benzynę 95. Bardzo dziękuję za udział w debacie. Moimi państwa gośćmi byli pan redaktor Robert Walenciak, zastępca redaktora Naczelnego Przeglądu. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję za uwagę.
0: Oraz pan redaktor Marcin Piasecki z Rzeczpospolitej. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
0: To była czwartkowa debata dnia w Polskim Radiu 24.
3: Reklama. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 14,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Świat razem dla odbudowy Ukrainy. 25 i 26 czerwca w Gdańsku trwa Ukraine Recovery Conference, gdzie rozmowy zamieniają się w działania. Sponsor główny Orlen. Sponsorzy KGHM Polska Miedź, PKO Bank Polski, PZU. Partnerzy główni: Bank Gospodarstwa Krajowego, Enea, PGE Polska Grupa Energetyczna, Polska Grupa Zbrojeniowa Tauron, Polska Energia SA, Fundacja Totalizatora Sportowego. Patronem medialnym jest Polskie Radio.
7: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie ziemniaki wczesne 74% taniej, złoty 29.

0: 5 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 20 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
3: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
2: No, sprytnie.
4: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
5: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 premier. Dołącz do rewolucji w motoryzacji. Poznaj kolejne elektryczne premiery Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterie. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
6: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
8: czują się bezpieczne i kochane.
9: Mogą być kim chcą, bez ograniczeń.
10: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
11: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
8: Dziękuję, że we mnie wierzysz. Razem możemy zmienić świat.
10: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
7: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
6: Ogłoszenie społeczne.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Czartyści dostaną dopłaty do ZUS-u. Wieczorem w Sejmie początek prac nad projektem rządowym. Był typowany do udziału w innych przestępstwach. Podejrzany o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej w rękach policji. Historyczny moment dla Ukrainy. W Brukseli oficjalne otwarcie negocjacji członkowskich z Unią Europejską. Minęła godzina 19. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Za pół godziny posłowie rozpoczną pracę nad projektem ustawy o zabezpieczeniu społecznym artystów. Przepisy przygotowane przez Ministerstwo Kultury przewidują, że muzycy, malarze, rzeźbiarze i plastycy otrzymają dopłaty do składek ZUS. Ten pomysł krytykuje opozycja. Zdaniem posła PiS-u Marcina Warchoła rządzący próbują przekupić artystów przed wyborami.
2: Za rok będzie potrzeba tych artystów, ich Instagramów, ich zasięgów, ich pochwał, ich promocji. I o to tutaj chodzi, o nic innego. I nieprzypadkowo mamy zbieżność i tego podatku reprograficznego od laptopów, telefonów czy innego sprzętu. To jest jeden wielki absurd.
1: Patryk Jaskulski z Koalicji Obywatelskiej przyznaje, że nie będzie łatwo uchwalić ten projekt, bo jak mówi, narosło wokół niego wiele emocji.
3: Dużo też nieprawd, trochę przekłamań i będzie ciężko dziś ten projekt przyjąć. Natomiast kwestia podejścia do artystów, tych najniżej zarobkowanych, jest to postulat, który się przewija tak naprawdę od lat w opinii publicznej i myślę, że prędzej czy później powinniśmy coś z tym zrobić.
1: Dopłaty mają dotyczyć najmniej zarabiających artystów, którzy ze względu na formę zatrudnienia nie odprowadzają składek na ubezpieczenia społeczne. Z danych resortu kultury wynika, że blisko 70% artystów

0: osiąga dochody poniżej średniej krajowej. Na jutro zaplanowano przesłuchanie podejrzanego o zastrzelanie Rosjanina w Białej Podlaskiej. Policyjni kontrterroryści zatrzymali mężczyznę rano w hostelu w Piastowie, niedaleko Warszawy. Posługiwał się gruzińskim paszportem 36-latka. 4 lata temu był typowany do udziału w innych przestępstwach na terenie naszego kraju.
1: Jak przekazują służby, zatrzymany jest powiązany z szeroko zorganizowaną przestępczością. Szef MSWiA Marcin Kierwiński nie ukrywa, że to efekt intensywnej pracy specjalnego zespołu śledczych.
2: Dziś we wczesnych godzinach rannych policja ujęła osobę, która jest podejrzana o zabójstwo Rosjanina, zabójstwo, które wstrząsnęło całą Polską.
1: Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak zaznaczył, że śledczy bardzo poważnie badają hipotezę o politycznym podłożu morderstwa. Zamordowany obywatel Rosji był znanym krytykiem rosyjskich władz.
3: Hipoteza dotycząca tego, kto może za tym stać, jest dość oczywista i wynika z tego, jaką działalność prowadził zamordowany obywatel Rosji. Był krytykiem Putina, Kadyrowa.
1: Służby sprawdzają teraz powiązania zatrzymanego z innymi przestępstwami popełnionymi w Polsce w ostatnich latach oraz kwestie ewentualnych osób zlecających to morderstwo. Piotr Durys, Polskie Radio.
0: To ważny moment dla Ukrainy. Tak o otwarciu pierwszego klastra negocjacyjnego w procesie akcesyjnym do Unii Europejskiej mówi prezydent Wołodymyr Zełenski. Ukraiński przywódca jest gościem unijnego szczytu w Brukseli. Dla nas to naprawdę wspaniały moment dla Ukrainy, Ukraińców. Pierwszy klaster został otwarty. Dziękujemy wszystkim przywódcom za ich jednomyślność. Jest to na czymś wspaniałym. Pierwszy klaster dotyczy tak zwanych kwestii podstawowych. 27 państw członkowskich wspólnoty deklaruje zdecydowane poparcie dla Ukrainy, mówi szef Rady Europejskiej Antonio Costa. Jak dodał, oficjalne otwarcie negocjacji z Kijowem to istotny krok w kierunku rozszerzenia Unii Europejskiej. Według szefowej Komisji Europejskiej otwarcie następnych klastrów będzie możliwe latem. Odzyskany pierścień Zygmunta Starego trafi do Muzeum Czartoryskich w Krakowie, dowiaduje się Polskie Radio. To jedna z najcenniejszych pamiątek po polskim królu. Wczoraj pierścień zwrócili Niemcy razem z fragmentem rękopisu Gaudemater Polonia. Pierścień został wydobyty z grobu Zygmunta Starego na Wawelu w XVIII wieku. Trafił do słynnej szkatuły królewskiej Izabeli Czartoryskiej. W 1939 roku zrabowali go niemieccy żołnierze, mówi kurator zbiorów złotnictwa Zamku Królewskiego na Wawelu Dariusz Nowacki.
4: Także jesteśmy pewni, że na palec lewej ręki królowa Bona założyła go Zygmuntowi Staremu, kiedy leżał w trumnie. No jego wartość historyczna jest fenomenalna dla nas, bo jesteśmy tak dalece przetrzebieni, gdy idzie o zbiory królewskie, że każdy istniejący artefakt no to jest wielka sprawa.
0: Pierścień Zygmunta Starego zostanie jutro zaprezentowany w Warszawie.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Upał dotrze jutro do zachodnich regionów naszego kraju. Termometry pokażą tam do 32 stopni. Bardzo ciepło będzie w centrum, około 26 stopni. Nad morzem 22 stopnie. Ma być dużo słońca, tylko czasami zachmurzenie będzie wzrastało do dużego. Przelotny deszcz popada miejscami na południowym zachodzie i zachodzie. Może tam również zagrzmieć.
1: Polskim Radiu 24.
2: Jest czwartek, 18 czerwca, 6 minut po godzinie 19. Przed mikrofonem Maria Furdyna. Dobry wieczór Państwu i zapraszam do północy, a już za chwilę na naszej antenie będzie trochę o historii polskiego ruchu wegetariańskiego. Gościem w audycji Zmiana Klimatu będzie Łukasz Smaga, prawnik i autor książki Ochrona zwierząt i jarstwo w Polsce. A w niej można przeczytać historię najwcześniejszych zwolenników wegetarianizmu oraz reformatorów, którzy bronili zwierząt mimo wojen, zaborów i politycznych zawirowań.
1: Zmiana klimatu.
3: Marta Hoppe, zapraszam. Bardzo często w audycji Zmiana klimatu mówimy o różnych

0: akcjach, które mają chronić zwierzęta, wydarzenia, petycje, pikiety, manifestacje, wszystko po to, żeby chronić tych, którzy sami nie mogą o siebie zadbać, ale te popularne dzisiaj idee ochrony zwierząt nie wzięły się znikąd i mają swoje korzenie sięgające XIX-wiecznej działalności różnych osób i nazwisk, o których pewnie nie słyszeliśmy, ale dzisiaj o tym właśnie porozmawiamy, bo w studiu gość Łukasz Smaga, autor książki Ochrona zwierząt i jarstwo w Polsce, prawnik zajmujący się właśnie ochroną zwierząt. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Te zwierzęta były chronione i są chronione i teraz o tym wiemy, że któreś są pod ochroną. Czasami zdarza się tak, że tak zadziałało to chronienie chociażby wilka, że populacja wzrasta na tyle, że za chwilę będzie go w sam raz, a nawet może za dużo. Ale jak to było kiedyś? Czy zawsze to był problem? No bo jak było nas mniej, zwierzęta miały swój czas, miejsce i przestrzeń, to potrzebna była ochrona?
1: Potrzebna była ochrona z tego względu, że zwierzęta od zawsze były wykorzystywane przez człowieka. Zarówno te wolnożyjące, jak i zwierzęta domowe czy hodowlane. Tylko różne były motywy tej ochrony, bo to, o czym mówimy dzisiaj najczęściej, to jest humanitarna ochrona, czyli ochrona zwierząt przed cierpieniem. Natomiast historycznie patrząc, mieliśmy przede wszystkim prawo łowieckie, tutaj mówimy o terenie Polski oczywiście, prawo łowieckie i regalia królewskie, które obejmowały ochroną zwierzęta. Motywy były takie, żeby nie każdy mógł polować na określone kategorie zwierząt, tylko te, które były cenniejsze lub rzadsze, były chronione ze względu na to, aby te polowania mogły być wykonywane przez władców Polski. I tak naprawdę zalążki ochrony zwierząt w Polsce to jest prawo łowieckie i regalia królewskie i to jest ochrona bobra jeszcze za czasów Bolesława Chrobrego.
0: Nie mówimy w ogóle o tej ochronie, która teraz nam przychodzi do głowy, czyli dobrostan zwierząt na przykład, tylko bardziej właśnie to, czy można i kto może polować.
1: Tak, ale z drugiej strony każde ograniczenie polowań powoduje, że te zwierzęta w miarę swobodnie mogły żyć. Bo jeżeli za Bolesława Chrobrego na przykład chronione były bobry, to wiadomo, że one były pozyskiwane w określonych okresach tylko, a poza tym były nawet specjalne wioski czy specjalne funkcje wśród włościan, którzy zajmowali się ochroną tych siedlisk bobrów. W związku z czym one były chronione przed rabunkową eksploatacją i były chronione przed takim codziennym polowaniem. Czyli tutaj można porównać troszeczkę tą ochronę, tą najdawniejszą, do ochrony gatunkowej, która też jest do dnia dzisiejszego tak naprawdę. Prawo łowieckie potem, które przez kolejne wieki było rozwijane, to znaczy wiadomo, że ilość tych zwierząt spadała coraz bardziej, no bo coraz więcej ludzi było, coraz mniej było dzikich ostępów, chociaż i tak w Polsce, na Litwie, na Ukrainie ten postęp cywilizacyjny następował dużo wolniej niż na zachodzie Europy. Dlatego na przykład najdłużej w naszym kraju czy na terenie Polski utrzymały się tury w ogóle w Europie, bo ostatni przedstawiciel tego gatunku padł w 1627 roku. I to było właśnie na terenie Puszczy Jaktorowskiej, to było na północ od Warszawy. I innym takim przykładem jest ochrona żubrów. Tak naprawdę żubry przetrwały dzięki temu, że były chronione przez królów, nawet przez zaborców, bo to jest ciekawe, że jak byliśmy pod zaborem rosyjskim, to car też dbał o to, a nawet w czasie I wojny światowej, w momencie, kiedy byliśmy pod okupacją pruską, to też dbano o to, żeby w jakiś sposób zachować ochronę tego żubra. Natomiast jeżeli chodzi o ten aspekt humanitarny, to początek to jest druga połowa XIX wieku.
0: Czyli też już spora historia.
1: Spora historia. Trzeba pamiętać o tym, bo na ochronę zwierząt trzeba patrzeć też w ten sposób, że zupełnie inaczej zwierzęta hodowlane czy domowe były utrzymywane w XIX wieku, inaczej są dzisiaj.
0: No na pewno wtedy nie było tej automatyzacji i tego pędu, żeby szybciej, żeby więcej, żeby jak najwięcej było z tego pieniędzy.
1: Tak, tak.
0: Tylko ten dobrostan to był tak chyba naturalny, bo to była trochę część rodziny, oczywiście potem zabijanej i przetwarzanej i wykorzystywanej na mięso, ale jednak no, to byli trochę nasi mieszkańcy.
1: Tak, ponieważ też trzeba pamiętać o tym, że ochrona zwierząt to jest nie tylko ochrona podczas na przykład uśmiercania tych zwierząt, czyli w trakcie uboju, ale też ta ochrona w czasie życia zwierząt, prawda? Nie było masowej hodowli. Czyli nie były utrzymywane w zamkniętych pomieszczeniach.
0: Nie było chowu klatkowego.
1: Nie było chowu klatkowego oczywiście. Ta sytuacja zwierząt była trochę lepsza, przynajmniej za życia, prawda? Wiadomo, że metody uboju, no to one ewoluowały. Trzeba też pamiętać, że w XIX wieku zwierzęta, mimo że te aspekty humanitarne zaczęły się pojawiać, to początkiem tej ochrony, w cudzysłowie humanitarnej, bo to pojęcie to dopiero XX wiek, to była ochrona przed zgorszeniem. Czyli na początku, w XIX wieku,

0: chroniono zwierzęta domowe przed znęcaniem się nad nimi publicznie. Czyli chodziło o to, żeby nikt nie widział, że ktoś inny się znęca nad zwierzęciem, ponieważ to źle wpływało na wychowanie dzieci, powodowało zgorszenie.
1: Czyli wtedy zwierzę w cyrku, chyba cyrków nie było, ale takie pokazy na pewno były jakieś.
0: Były menażerie takie, objazdowe.
1: Prawda, objazdowe tak, pokazy tak. I atrakcje, czyli tam zwierzęta nie mogły za bardzo występować, no bo też dzieci przychodziły patrzeć.
0: Ale oglądały tylko efekt, prawda? Czyli w momencie, kiedy powiedzmy słoń czy tam lew wykonywał określone czynności, no to nie znęcano się nad nim.
1: Wyglądało, natomiast, że się świetnie bawią wszyscy.
0: Dokładnie.
1: I te zwierzęta, i ci opiekunowie.
0: Natomiast no, przygotowanie do tego, no to już zupełnie inna sprawa, prawda? Na pewno bicie koni, przeciążanie koni, czy używanie różnych uprzęży. To były wszystkie te elementy, na które zwracano uwagę, no bo wtedy zwierzęta publicznie cierpiały. I taka była ochrona i ona w zasadzie utrzymała się do dwudziestolecia międzywojennego, bo w Polsce dopiero ustawa z 1928 roku wprowadziła instytucję humanitarnej ochrony zwierząt. Natomiast co jest ciekawe, bardzo silnie w XIX wieku ochrona zwierząt była związana z powstawaniem organizacji społecznych. Pierwsze było na ziemiach polskich Warszawskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami.
1: Które działa do dzisiaj.
0: Działa do dzisiaj, tylko że powstało jeszcze jako oddział rosyjskiego. Byliśmy pod zaborem. Był rok 1868. Byliśmy warszawskim oddziałem Petersburskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Założycielami tego towarzystwa byli Rosjanie, ale z czasem Polacy też stawali się członkami i działali. I co ciekawe, to Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami miało swój statut, które było nazywane wówczas ustawą. Ustawa, czyli normy regulujące daną instytucję, w tym przypadku tą organizację społeczną. I o ile mieliśmy jeden przepis ogólny chroniący zwierzęta przed publicznym znęcaniem się, to w tej ustawie, w tym statucie Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami mieliśmy rozwinięcie. Czyli mieliśmy wyliczone różne przypadki złego obchodzenia się ze zwierzętami. I sędzia, czy organ administracji, jak później oceniał, czy chciał ukarać kogoś, to
1: nie wiedział, z którego artykułu.
0: Nie tylko patrzył na przepis ustawy, prawda, ale mógł sobie znaleźć w statucie organizacji społecznej, które zachowania są traktowane jako takie. I na tej podstawie były osoby skazywane. Także to jest też bardzo ciekawe.
1: No dobrze, ale potem nastąpił taki moment, mam wrażenie, że te zwierzęta zaczęły być traktowane właśnie jako coś, co jest nam poddane. Że była ta ochrona, ale chyba był taki później moment, kiedy one dostały trochę mniej praw, a przynajmniej my mieliśmy wrażenie, że my mamy więcej jako ludzie. Czy to tylko tak w teorii, czy była to rzeczywiście w praktyce? No bo myślę sobie o tej masowej hodowli, o tych wykorzystywaniu zwierząt. No słyszymy o różnych takich niezbyt dobrych zasadach. Czy konie na morskie oko, no to już jest w ogóle inna historia, ale no jedna z wielu takich, gdzie te zwierzęta były wykorzystywane. Czy właśnie cyrk, czy wszystkie pokazy zwierząt, te wszystkie oceanaria, akwaria, gdzie delfiny skaczą. No chodzi mi o to, że zaczęliśmy ze zwierząt korzystać jak z jakiejś takiej trochę zabawki albo z czegoś, co przyniesie pieniądze.
0: Zgadza się. Tu jest pewien paradoks. Pewnym paradoksem jest to, że faktycznie sposoby czy metody wykorzystywania zwierząt z biegiem lat stały się coraz bardziej wyrafinowane.
1: O. Tego słowa mi zabrakło.
0: Zaczynaliśmy od jednego przepisu. I on obowiązywał w zasadzie do lat 20. Na terenie każdego z zaborów było podobnie, austriackiego, rosyjskiego i pruskiego. I dopiero w 28 roku zostało wydane rozporządzenie z mocą ustawy prezydenta RP, ustawa o ochronie zwierząt, która co ciekawe obowiązywała do 97 roku. A w 28 roku była traktowana jako jeden z najbardziej nowoczesnych aktów prawnych w skali całego świata. I na różnych kongresach Towarzystw Opieki nad Zwierzętami zalecano wręcz przedstawicielom organizacji społecznych, aby dążyli w swoich krajach do tego, aby parlamenty uchwalały ustawę podobną do tej, która obowiązywała w Polsce. Ale nadal to było tylko kilka przepisów. A wiadomo, co nie jest zabronione, to jest dozwolone. Więc akt prawny nigdy nie będzie nadążał do tego, co przynosi życie.
1: Za ludzkimi pomysłami też.
0: Za ludzkimi pomysłami, prawda? W związku z czym nie było uregulowanych metod hodowli, nowoczesnych metod hodowli, nie było uregulowanych wielu spraw, sposobów wykorzystywania zwierząt, bo były ważniejsze rzeczy, czyli ważniejsze było to, żeby nie znęcać

0: znęcać się nad zwierzęciem na ulicy, żeby nie robić tego publicznie. Natomiast już utrzymywanie zwierząt to schodziło na dalszy plan i to wykorzystywano właśnie. No i potem mieliśmy okres PRL-u, gdzie tak naprawdę hodowla zwierząt zmieniła się w produkcję mięsną, w produkcję zwierzęcą, czyli już całkowite uprzedmiotowienie zwierząt. Ja już nie mówię o tym, że nastąpił znaczny regres w okresie PRL-u w stosunku do postępu, jaki uczyniliśmy od odzyskania niepodległości do chwili wybuchu II wojny światowej. Żyliśmy w takich warunkach, w jakich żyliśmy.
1: A czy przygotowując się, pisząc książkę, dotarł pan do informacji, kiedy pojawiały się pierwsze protesty ludzi, którzy chcieli walczyć o dobro zwierząt? No bo skoro były jakieś akty prawne, były jakieś przepisy, ale potem też były protesty, jeżeli ktoś się łamał te przepisy.
0: Literatura jest stosunkowo uboga, jeżeli chodzi o historię ochrony zwierząt w Polsce. Mogę powiedzieć o tym, że pierwsze zachowania, czy pierwsze poglądy, które wiązały się z dążeniem do poprawienia losu zwierząt, to pojawiły się w okresie romantyzmu. I tutaj mamy takiego malarza, który nazywał się Józef Oleszkiewicz. W 1830 roku zmarł, więc jego aktywność to jest koniec XVII, początek XVIII, początek XIX wieku. I według przekazów był on jaroszem, czyli nie jadł mięsa. Po drugie, szczególnie traktował koty, bo bardzo cenił te zwierzęta. Do tego stopnia, mieszkał też w Petersburgu, bo to był okres zaborów, do tego stopnia, że przynoszono mu koty. Ktoś, kto chciał się pozbyć kota, do niego przynosił te koty, on się nimi opiekował, a potem wydawał. Wydawał różnym osobom, które miały się nimi opiekować, jeszcze im płacił za to, żeby się opiekowały tymi zwierzętami.
1: Prekursor schroniska.
0: Tak, ale też prekursor cmentarzy dla zwierząt, bo on w swoim domu w Petersburgu na strychu nawiózł mnóstwo ziemi i każdy kot, który stracił życie, tam był chowany. Także to jest dosyć ciekawe. Potem mieliśmy, zresztą Oleszkiewicz jest tak naprawdę prekursorem romantyzmu. Potem mieliśmy Adama Mickiewicza, mieliśmy Cypriana Kamila Norwida. I aspekty, które nie są eksponowane przy przedstawianiu tych postaci, bo w przypadku Adama Mickiewicza, kiedy wykładał w Paryżu, mówił o stosunku człowieka do zwierząt i między innymi mówił o tym, że zwierzęta mają duszę i zwierzęta są zdolne do odczuwania cierpienia. Cyprian Kamil Norwid napisał fantastyczną ostatnią z bajek, gdzie przedstawił rajską wizję świata, gdzie dał głos zwierzętom, które opowiadają o tym, jak człowiek się znęca nad tymi zwierzętami. A potem mamy już te instytucje, czyli Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, 1868 rok w Warszawie, w 1876 w Lwowie, na terenie zaboru austriackiego, powstało Towarzystwo Ochrony Zwierząt. No i one, i głównie działalność tych organizacji powodowała, że na te zwierzęta zaczęto zwracać większą uwagę.
1: A mówimy tu o zwracaniu uwagi na zwierzęta dzikie, czy bardziej te domowe? Bo to też jest trochę rozgraniczenie, te, które tak, żyją na wolności, a te, które są pod naszą opieką.
0: Ja mówiąc o tej ochronie humanitarnej, czyli o Oleszkiewiczu, o Mickiewiczu i że tak powiem, Towarzystwie Opieki nad Zwierzętami, skupiam się bardziej na zwierzętach hodowlanych i zwierzętach domowych. Natomiast jeżeli chodzi o zwierzęta wolno żyjące, to mieliśmy w XIX wieku podział na zwierzęta pożyteczne i zwierzęta szkodliwe. I teraz pierwszymi zwierzętami, które były obejmowane ochroną, i to wcześniej niż rozpoczęły się jakiekolwiek ruchy społeczne, to byli ustawodawcy. Bo ustawodawcy uważali, czy podmioty stanowiące prawo uważali, że trzeba gospodarkę człowieka chronić, a jednym z aspektów tych ochrony jest ochrona zwierząt pożytecznych. Więc na przykład ptaki śpiewające lub ptaki owadożerne były tymi, które w przepisach najwcześniej były obejmowane ochroną. I co ciekawe, kara za naruszenie przepisów chroniących na przykład ptaki pożyteczne czy zwierzęta pożyteczne była znacznie wyższa niż kara za znęcanie się nad zwierzętami domowymi lub hodowlanymi. Na terenie Galicji na przykład jedną z prekursorskich ustaw, którą uchwalił Sejm Galicyjski, była ustawa o ochronie kozicy i świstaka. To jest druga połowa XIX wieku. I też Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami zajmowały się z jednej strony ochroną zwierząt hodowlanych i domowych, ale też wolno żyjących.

0: to do ochrony zwierząt wolnożyjących podchodzili do tego, że nie kwestionowali w zasadzie łowiectwa, tylko raczej kłusownictwo i łowiectwo rozumiane jako rabunkowe korzystanie z przyrody. Także z myśliwymi, że tak można powiedzieć, znajdywali wspólny język porozumienia.
1: A jakie kary groziły za znęcanie się nad zwierzętami, czy właśnie za to?
0: Za znęcanie się nad zwierzętami na terenie zaboru rosyjskiego kara była 10 rubli. I teraz,
1: czy to było dużo wtedy?
0: To było dużo. Natomiast kary związane z naruszeniem przepisów dotyczących zwierząt wolnożyjących to było kilkadziesiąt rubli, więc to było znacznie więcej. Ja powiem tyle, że na przykład, żeby być członkiem Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, składka członka takiego towarzystwa wynosiła rocznie 3 ruble i uważano, że to jest wysoka stawka. A więc 10 rubli za znęcanie się nad zwierzęciem, jeżeli to była maksymalna kara, to było dużo.
1: Mówimy dzisiaj o tym, jak wyglądała ochrona zwierząt w Polsce. W tej Polsce, której my nie pamiętamy, w tej Polsce pod zaborami. No a jak jest w tej dzisiejszej Polsce? Też pan przygląda się i sprawdza, co można by jeszcze zrobić? No bo tu jest bardzo teraz dużo organizacji działających, walczących. Czy mamy teraz rzeczywiście tą ochronę na najwyższym poziomie?
0: Powiem tak. Ochroną zwierząt zajmuje się od powiedzmy 2008 roku. W 2010 roku wydałem swoją pierwszą książkę Ochrona humanitarna zwierząt. I w zasadzie można powiedzieć, że do 2010 roku, owszem, temat ochrony zwierząt był podejmowany przez różne organizacje społeczne. Natomiast po 2010 roku nastąpił prawdziwy boom. Rozwój organizacji społecznych, które są dzisiaj bardzo profesjonalne. To nie było tak wcześniej, jak jest w chwili obecnej. I można powiedzieć, nawet patrząc na liczbę publikacji, kiedy ja pisałem swoją książkę, tych publikacji było bardzo mało, czyli 2010 rok. Natomiast w chwili obecnej mamy mnóstwo prawników, którzy zajmują się ochroną zwierząt, mamy mnóstwo organizacji społecznych, mamy duże naciski na rządzących. I teraz jest różna ocena tego, jak jest dzisiaj. Ponieważ uważa się, że takim przełomem była ustawa z 97 roku, bo tak jak powiedziałem wcześniej, od 28 do 97 roku obowiązywało to rozporządzenie z okresu dwudziestolecia międzywojennego. A ustawa z 97 roku doprowadziła teoretycznie do odrzeczowienia zwierząt, czyli wprost wskazała, że zwierzę nie jest rzeczą, jest istotą czującą, w związku z czym należy mu się ochrona, opieka i tak dalej. Natomiast w metodach hodowli się niewiele zmieniło, tak naprawdę. Owszem, dyskutujemy na temat tego dzisiaj, czy spuścić psy z łańcuchów, prawda?
1: Dyskutujemy, czy wypuścić kury z klatek?
0: Czy wypuścić kury z klatek, ale to jest dalej metoda małych kroczków. Ja od 2019 roku postuluję, żeby wprowadzić instytucję Rzecznika Ochrony Zwierząt. Nawet przygotowałem projekt takiej ustawy. Pytanie, czy uda się do tego doprowadzić. Trudno powiedzieć. Na pewno mamy dużo większą świadomość. Te regulacje są dużo bogatsze, ale i tak mam wrażenie, że postępujemy bardzo, bardzo powoli. To jeszcze nie jest ten etap, kiedy możemy powiedzieć, że ta ochrona jest rzeczywista i ta ochrona jest prawdziwa.
1: I wystarczająca. W pana książce Ochrona zwierząt jest podtytuł i jarstwo tak. W Polsce. I to słowo się też pojawiło już w naszej rozmowie. Jarstwo, chociaż dzisiaj powiedzielibyśmy wegetarianizm, bo to słowo jarstwo troszkę znikło z naszego języka. Właśnie. Zastąpiło je być może nowocześniejsze, bardziej międzynarodowe wegetarianizm. No ale to też jest ten ruch, który się gdzieś kiedyś narodził, żeby właśnie tak. Nie jeść mięsa, ograniczyć mięsa. No na czym to jarstwo w Polsce polega?
0: Tak. Ja chciałbym odkłamać pojęcie jarstwa, bo dzisiaj to pojęcie jest różnie rozumiane. Najczęściej jest kojarzone z postem religijnym albo z pokarmami, które dopuszczają mięso ryb i raków. Ja w swojej książce opisuję, dlaczego tak się stało. Tutaj może nie będę w to wnikał. Natomiast istota jest taka, że polski ruch jarski u swych korzeni jarstwo traktował jednoznacznie. To znaczy traktował to jako dietę bezmięsną. I to w tym sensie szerokim, czyli jarstwo było odpowiednikiem wegetarianizmu, natomiast czyste jarstwo było odpowiednikiem dzisiaj weganizmu.
1: A więcej historii o jarstwie w Polsce i o ochronie zwierząt znajdą Państwo w książce mojego gościa Łukasz Smaga, autor książki Ochrona.

0: na zwierząt i jarstwo w Polsce. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję uprzejmie.
0: A Państwa zapraszam na kolejne spotkanie. Marta Hoppe, do usłyszenia.
2: Taki mamy klimat.
3: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych

0: sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
2: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Świat razem dla odbudowy Ukrainy. 25 i 26 czerwca w Gdańsku trwa Ukraine Recovery Conference, gdzie rozmowy zamieniają się w działania. Sponsor główny Orlen. Sponsorzy KGHM Polska Miedź, PKO Bank Polski, PZU. Partnerzy główni: Bank Gospodarstwa Krajowego, Enea, PGE Polska Grupa Energetyczna, Polska Grupa Zbrojeniowa Tauron, Polska Energia SA, Fundacja Totalizatora Sportowego. Patronem medialnym jest Polskie Radio.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowid.
10: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
12: Minęła 19.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Od spotkania z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim rozpoczął się w Brukseli szczyt przywódców państw Unii Europejskiej. Ukraiński lider liczy na zwiększenie nacisku na Rosję. Prezydent Zełenski zamierza rozmawiać o otwarciu pozostałych 5 klastrów w negocjacjach dotyczących członkostwa Ukrainy we wspólnocie. Otwarcie pierwszego z nich, zwanego podstawowym, blokowały do tej pory Węgry. Dotyczy on kwestii związanych z praworządnością. Liderzy 27 omówią relacje wspólnoty z Chinami oraz przyszły budżet unijny. Szczyt potrwa co najmniej do jutrzejszego popołudnia. Lubelska policja dziękuje za wsparcie w ujęciu podejrzanego o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. Policyjni kontrterroryści zatrzymali cudzoziemca rano w hostelu w Piastowie, niedaleko Warszawy. 36-latek miał przy sobie gruziński paszport. Słowa podziękowania skierował rzecznik komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie, podinspektor Andrzej Fiołek.
13: Wsparcie uzyskaliśmy i z informacji przekazywanych anonimowo, i z informacji przekazywanych tutaj już jako świadkowie na protokół. Uzyskaliśmy wiele nagrań, których nie zabezpieczyliśmy wcześniej z różnego rodzaju budynków, administracji publicznej czy też monitoringu miejskiego, tylko z nagrań prywatnych, między innymi nagrań właśnie z kamerek samochodowych, i ten materiał był pomocny w ustaleniu tego mężczyzny.
12: Zatrzymany będzie przewieziony do Lublina i jutro prawdopodobnie usłyszy zarzuty. Będzie też wniosek o jego areszt tymczasowy. Tanieje ropa naftowa. Tak światowe rynki reagują na wczorajsze podpisanie porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Ma ono zakończyć wojnę, która trwała od ponad 3 miesięcy. Stabilizacja na rynkach światowych pozwoli wycofać się z programu obniżającego ceny paliw, mówił w Radiowej Trójce minister energii Miłosz Motyka.
14: Jeżeli ta cena ropy będzie oscylowała w granicach $80 za baryłkę, a cena importowanego paliwa w okolicy 1000 lub niżej dolarów za tonę w portach, to wtedy będziemy mogli mówić o stopniowym wygaszeniu pakietu CPN. Te przesłanki zostały osiągnięte, stąd nasza decyzja, a te prognozy, które są na dni najbliższe, chociażby na jutro, ta cena będzie niższa niż ta cena, którą mamy dzisiaj, więc w kolejnych dniach powinniśmy notować kolejne spadki cen.
12: Jutro litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 6 zł, benzyny 98-oktanowej 6,66. Olej napędowy będzie kosztował najwyżej 6,20 zł za litr. O 20 informacje przedstawi Kamil Olak.

0: Dziękuję Państwu za wspólne popołudnie. Dorota Wojtalczyk, do usłyszenia.
1: Wieczór w Polskim Radiu 24.
2: Jest 19:33. W Polsce regularnie pali papierosy około 30% dorosłych. Nałóg ten jest bardziej powszechny wśród mężczyzn niż kobiet i każdego roku przyczynia się do około 100 tysięcy przedwczesnych zgonów w kraju. Nałóg nikotynowy znacząco wpływa na długość i jakość życia Polaków. Palacze żyją średnio o 10 lat krócej niż osoby niepalące, a wypalenie jednej paczki dziennie statystycznie skraca życie o 7 godzin. Już teraz zastanowimy się nad tym, jakie są nowoczesne metody umożliwiające się uwolnienie od nałogu nie na chwilę, ale na zawsze.
3: Samo zdrowie.
4: Dobry wieczór. W audycji Samo Zdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska, a ze mną gość, doktor nauk medycznych Piotr Jankowski, pulmonolog, inicjatywa Bez Dymu. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór Państwu.
4: I mówiąc o inicjatywie Bez Dymu, no to właściwie zdradziłam temat naszej rozmowy. Tak, proszę Państwa, będziemy mówić o dymie, a dokładniej o dymie z papierosa. Przyglądając się temu, co się wokół nas dzieje i takiej, wydaje mi się, modzie na niepalenie, to chciałam podchwytliwie zapytać się, czy faktycznie tego dymu jest coraz mniej?
5: Tak nam się wydaje, że jest coraz mniej, a badania pokazują, że do czasu pandemii odsetek ludzi palących w Polsce spadał, a od 2020 roku ponownie rośnie. Także niestety trend się odwraca, coraz więcej osób znowu pali.
4: A dlaczego? Dlaczego akurat pandemia jest taką granicą? Czyżby to zamknięcie, izolacja, stres, nerwy spowodowały, że ludzie sięgnęli bezwiednie po paczki papierosów schowane tak gdzieś tam?
5: Tak myślę, że tak właśnie było.
4: Czyli jakieś tło nerwowe, samotnienie i tak dalej, i tak dalej. A tyle się przecież mówi o szkodliwości palenia. Ta wiedza i ta edukacja jakoś nie dociera do Polek i Polaków?
5: Ja myślę, że dociera i myślę, że prawie każda osoba paląca doskonale zdaje sobie sprawę ze skutków palenia, z ryzyka. Wie, że jeśli pali, to ma to wpływ negatywny na jej zdrowie. Jest gorzej, jeśli chodzi o świadomość, jak leczyć tę chorobę, bo trzeba to wyraźnie powiedzieć, palenie papierosów, uzależnienie od nikotyny to jest choroba. To nie jest słabość, to nie jest głupota, to jest po prostu choroba, którą warto i należy leczyć.
4: A no właśnie, o tym leczeniu choroby nikotynowej będziemy dzisiaj rozmawiać. Już gdzieś mówi się o tym, że no, mówimy nie o otyłości, ale o chorobie otyłościowej. Czyli co, zaczynamy mówić o nikotynizmie jako również jednostce chorobowej.
5: Dokładnie tak. I to określenie funkcjonuje już od wielu lat. My lekarze używamy nawet takich specjalnych kodów. Oznaczamy każdą jednostkę chorobową osobnym kodem i uzależnienie od nikotyny od wielu, wielu lat ma swój własny kod. I myślę, że porównanie do choroby otyłościowej jest bardzo dobre. Tak jak otyłość, nikotynizm, uzależnienie od nikotyny to jest choroba przewlekła, która przebiega z nawrotami. W przypadku otyłości to są nawroty do dodatkowych kilogramów, w przypadku uzależnienia od nikotyny to są po prostu nawroty do palenia. To jest choroba, która wymaga długoterminowego leczenia, wsparcia również od nas lekarzy. I również o tym warto coraz więcej mówić, bo nie jest to wiedza taka powszechna wśród lekarzy, że nikotynizm to jest choroba. My jako lekarze oczywiście staramy się pomóc, ale jesteśmy również ludźmi, a w społeczeństwie pokutuje takie przekonanie, że jak ktoś pali, no to sam tego chce, że właśnie jest słaby. Myślę, że powinniśmy w społeczeństwie to zmieniać i zmieniać to podejście również wśród lekarzy.
4: Jest słaby, ma słabą wolę, nie ma silnej woli, tak zwykliśmy mówić, prawda? Ktoś nie wytrwał w postanowieniu o rzuceniu palenia. To gdzieś trochę tak traktowane jest cały czas z pobłażliwością. A jaki jest ten mechanizm choroby albo mechanizm uzależnienia? Co się takiego dzieje w organizmie człowieka, który sięga po papierosy, że chociaż słyszy o szkodliwości, chociaż widzi te naklejki na pudełkach papierosów pokazujące, jak dramatyczne czy tragiczne mogą być konsekwencje palenia, no to jednak to robią. Nie są w stanie się powstrzymać.
5: To jest błędne koło uzależnienia. Nikotyna trafia do mózgu już po 7-10 sekundach. I co robi w mózgu? Powoduje wystrzał dopaminy. Dopamina to jest taki neuroprzekaźnik, który

0: powoduje, że czujemy się dobrze, czujemy się uspokojeni, czujemy luz, czujemy chwilową lepszą koncentrację. Niestety ten poziom dopaminy po chwili, po kilkunastu, kilkudziesięciu minutach spada i co robimy? Sięgamy po kolejnego papierosa, ponieważ mózg zapamiętuje to, zapamiętuje tę czynność, która sprawiła przyjemność, spowodowała to, że ten poziom dopaminy wzrósł. Więc to jest błędne koło, kolejny papieros odpalany, znowu wyrzut dopaminy i po prostu to jest błędne koło uzależnienia.
1: No, niektórzy regulują swój rytm dobowy tymi papierosami. Po przebudzeniu pierwszy papieros, papieros łączony z kawą, papieros łączony z jakąś przyjemnością po zjedzeniu obfitego posiłku po obiedzie, albo papieros łączony z alkoholem. To jest taki trochę synonim czegoś fajnego, dobrego, takiej przerwy. Czasami mówimy też, papieros jest towarzyszy, bo jeśli ktoś w pracy nie pali, no to nie zna tych ploteczek z zakładu pracy. Mnóstwo sytuacji jednak kręci się wokół palenia.
0: Dokładnie tak. Każda osoba paląca ma swoje rytuały, swoje zachowania, w których pali. Często słyszę na przykład od młodych matek. Wyszłam na balkon, żeby zapalić te dzieciaki, niech tam krzyczą, niech robią co chcą. Męża zostawiłam na chwilę, mam chwilę dla siebie. Więc mówiąc o leczeniu uzależnienia, powinniśmy zwracać uwagę pacjentom, w jakich sytuacjach palą, bo to jest klucz do rozpracowania tej choroby. Jeśli będę wiedział, kiedy palę, to mogę się zastanowić, czym to zastąpię.
1: No i jeszcze jest pytanie, czy chcę rzucić palenie, bo pewnie większość osób deklaruje, że oczywiście chce, tak? Czy jest jakaś skala, którą się to mierzy?
0: To znaczy, badania ankietowe wśród Polaków i Europejczyków pokazują, że 70% ludzi palących chciałoby rzucić palenie. Jeśli chodzi o moje statystyki, statystyki z gabinetu pulmonologa, to również większość osób, jednak gdy przychodzi do lekarza, do pulmonologa zwłaszcza, z podejrzeniem choroby płuc albo z rozpoznaną już chorobą płuc, to mówi, no tak, myślałam o tym. Ale ja jako lekarz stosuję jeden fajny trik. Pytam, na ile chciałby pan rzucić palenie? Od 0 do 10. Nie pytam, czy chciałaby pani rzucić, bo mogę otrzymać odpowiedź tak, ale równie dobrze mogę otrzymać odpowiedź nie. A jeśli zaproszę pacjenta do tej zabawy w liczby od 0 do 10, gdzie 0, w ogóle o tym nie gadamy, szkoda mojego czasu i pana czasu, do 10 rzucam natychmiast po wyjściu z gabinetu, nie wypalam już ani jednego papierosa po wyjściu z gabinetu, wtedy pacjent ma okazję do określenia się na tej skali.
1: No i jak to wygląda? Co deklarują pytani?
0: Najczęściej 5-7, czyli chcieliby rzucić, ale oczywiście boją się, coś ich trzyma przy nałogu. Ale to jest dopiero początek dyskusji. Zaczynamy wchodzić głębiej w ten temat. Dlaczego, czego pan się obawia w rzuceniu palenia? Albo w drugą stronę. Dlaczego to jest 5-7? Dlaczego powiedział pan 5-7, a nie 1? Co pana motywuje? I tutaj wyciągamy od pacjenta jego własne motywacje, bo każda osoba ma swoją motywację i tą motywację należy znaleźć. Najczęstsze motywacje to rodzina, dla wnuczka, dla córki, bo żona mnie goni, finanse oczywiście i zdrowie.
1: A jeżeli coś ich powstrzymuje, to co to jest? Mówią słaba wola?
0: Boją się, co zrobią, jak nie będzie tego papierosa w chwili stresu, w chwili samotności. Nie wiedzą, jak zastąpić papierosa, który jest ich przyjacielem.
1: No właśnie, jak rozmawiać o rzuceniu palenia? No bo pewnie palacze wszyscy doskonale zdają sobie sprawę, no tak, są bombardowani. Są bombardowani tymi zdjęciami, które są na pudełkach papierosów. Ciągle i nieustannie słyszą o szkodliwości. A tutaj członek rodziny przychodzi i mówi, przestań, rzuć, nie ośmieszaj się, albo przestań, bo to kosztuje. Co się takiego dzieje i jak to zrobić, żeby rozpocząć, jak rozumiem, proces?
0: To, co ja proponuję w gabinecie, to właśnie zastanowić się nad swoją motywacją. Czyli wyciągam od pacjenta jego własną motywację, proponuję spisać to na kartce. Jeśli coś zapisujemy odręcznie, to już zapamiętujemy to, nasz mózg to rejestruje i w ten sposób możemy stworzyć listę motywacji,

0: Zachęcam pacjentów, żeby taką listę wywiesili na lodówce, czy w innym widocznym miejscu, czy w samochodzie, żeby po prostu często tą listę widzieli, przyglądali się jej i wiedzieli, dlaczego to robią. Bez motywacji niczego nie osiągniemy.
1: A nie można od tak sobie pstryknąć i po prostu postanowić i koniec?
0: Oczywiście, że można i wielu moich pacjentów tak robi. Zawał, udar, bliska osoba ląduje w szpitalu, bardzo mocny stres, jakaś konkretna motywacja i z dnia na dzień rzucają. To jest jeden typ. Drugi typ to osoby, które potrzebują przepracować uzależnienie, opracować plan, wyznaczyć konkretną datę, udać się być może do specjalisty, do lekarza, dostać lek i zaplanować cały proces rzucania palenia.
1: No to ciekawe. To teraz porozmawiajmy o tym leczeniu uzależnienia od nikotyny. Ja czasami spotykam się z takim sformułowaniem, że te wszystkie koszmarne zdjęcia, które się pokazuje, są albo przesadzone, albo mnie to nie dotyczy, albo ja tylko jednego, albo dwa rano i wieczorem zapalę sobie dymek cieniutki, smakowy. To nie moja sprawa, to co widać na zdjęciach. Więc zapytam lekarza, pulmonologa, jak to jest z tymi zdjęciami? To jest cała nagroda. Prawda o paleniu, o tym jak wygląda organizm osoby palącej?
0: Tak, to jest prawda. Jednak badania pokazują, że publikowanie tych zdjęć na paczkach papierosów nie osiąga sukcesu, bo osoba paląca jak widzi zdjęcie czarnych płuc w smole od dymu tytoniowego, to co robi? Sięga po kolejnego papierosa.
1: Z nerwów,
0: ze strachu, że to ona dostanie tego raka, że ten rak rozwinie się w jej organizmie. Także wydaje się, że to nie jest dobra metoda na oduczanie ludzi od palenia papierosów. W Australii na przykład stosuje się paczki, które mają po prostu wyblakłe kolory. Tam nie ma nic, ale są białe czy czarne i nie ma żadnych obrazków. W ten sposób nie zachęca się między innymi młodzieży do kupna tych produktów.
1: A to ciekawy sposób i ciekawe spostrzeżenie. Chciałabym, żeby pan doktor przeprowadził nas przez taki przykładowy proces leczenia uzależnienia od tytoniu. Jestem pacjentem, przychodzę do gabinetu lekarza. No i jak to będzie wyglądało? Czy to potrwa tydzień, miesiąc, rok, 10 lat?
0: Pozwoli pani, że na koniec wizyty porozmawiamy o paleniu papierosów. Czy zgodzi się pani?
1: Ależ proszę.
0: To jakby mogła pani ocenić od 0 do 10 właśnie. Na ile chciałaby pani rzucić palenie?
1: No i tak je dam, rzucę to uśrednione 5, 7.
0: No właśnie, dlaczego 5-7? 5-7, a nie 3, to widzę, że to już jest całkiem nieźle. Co panią motywuje do rzucenia?
1: No widzę, że coraz mniej osób pali, nie mam z kim zapalić, a tak w ogóle to śmierdzi.
0: Czyli widzi pani, że już nie ma pani z kim wychodzić na dymka, wolałaby pani spędzać czas z osobami niepalącymi. Ten smród papierosu przeszkadza pani, tak?
1: Tak. I rozumiem, że rozpoczynamy tutaj po takim wywiadzie jakąś ścieżkę, która co? Zostanie wsparta psychologicznie czy farmakologicznie?
0: I to, ale proszę zwrócić uwagę, jak zacząłem tą rozmowę, to nie jest pali pani znowu, proszę rzucić palenie, zakaz palenia, będzie pani miała astmę, POHP,
1: raka,
0: czyli
1: tak.
0: Przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, dostanie pani raka, no proszę pani, no jak to jest? Także nie używamy tych argumentów straszących, próbujemy wsłuchać się w pacjenta. To on jest ekspertem od swojego organizmu, on wie najlepiej, dlaczego chciałby rzucić, dlatego jak najwięcej słuchamy, mówimy jak najmniej. Czyli to jest początek rozmowy oczywiście. Potem to, o czym mówiłem już, czyli pytamy, w jakich sytuacjach pali pani najczęściej i próbujemy rozpracować uzależnienie. Do kawy to bardzo częsty przykład, tak? Ja często radzę moim pacjentom, żeby być może zamienili kawę na herbatę, czasowo wstrzymali się od picia kawy, bo to połączenie w mózgu jest bardzo silne. Co zrobi pani, jak będzie pani miała przerwę w pracy? Do tej pory wychodziła pani z koleżankami na papierosa.
1: Dymka,
0: dokładnie.
1: Tak.
0: Czy mogłaby pani powiedzieć koleżankom, że rzuca pani palenie i co zrobi pani w chwili przerwy? I opracowujemy konkretne strategie. Kolejny przykład. Pacjentka powiedziała mi, że pali z nudów na przystanku autobusowym. W drodze do pracy kilkukrotnie przesiada się i spędza na przystankach autobusowych kilkanaście minut. Wtedy zawsze paliła papierosy. Sama wymyśliła, bo to jest znowu ważne, żebyśmy nie my wymyślali strategię dla pacjenta, tylko żeby on sam na to wpadł. Ta konkretna pacjentka wymyśliła, że kupi sobie krokomierz i zamiast papierosów obchodziła przystanek dookoła, patrzyła ile kroków już zrobiła, dzięki temu nie przytyła, rzuciła skutecznie, to był jej własny autorski pomysł. Czyli to jest kolejny krok, czyli podsumowując, pierwszy krok,

0: motywacja pacjenta. Drugi, wyzwalacze, tak zwane triggery z angielskiego, czyli sytuacje, w których osoba paląca ma chwilę, kiedy czuje głód nikotynowy, mózg powiązał te konkretne czynności z paleniem. Jeśli będzie wiedziała, jakie są wyzwalacze, opracowuje strategię. No i na koniec to już rola lekarzy, plan, opracowanie planu. Leki, trzeba wyraźnie powiedzieć, zwiększają szanse na skuteczne rzucenie palenia kilkukrotnie. Tu też uderzę się w pierś, my lekarze za rzadko zlecamy leki na rzucenie palenia, za rzadko o tym mówimy.
1: Czyli cały czas pokutuje jednak to przekonanie, że tutaj trzeba wspierać silną wolę i ta silna wola ma olbrzymie znaczenie, ale bardzo mnie zainteresowało, gdy pan doktor mówił właśnie o tej rozmowie i faktycznie ta nasza przykładowa rozmowa była taka zupełnie inna. Podstawowa rola, niedoceniana cały czas w relacji pacjent-lekarz, czyli po prostu zmiana narracji i sposobu komunikacji.
0: Dokładnie tak.
1: No dobrze, a jeżeli mówi pan o tej niedocenianej farmakoterapii, to co dziś możemy zaproponować pacjentom? Bo niektórzy mówią, ach, te gumy do rzucia, te plastry, tam komuś nie pomogło, to co ja mam się męczyć i po co wydawać pieniądze?
0: Z tymi lekami na rzucenie palenia to jest jak z lekami na otyłość. To znaczy, to nie są magiczne pigułki. Tak jak w przypadku leków na otyłość, to nie wystarczy wziąć lek na otyłość i się od razu chudnie te kilkadziesiąt, kilkanaście kilogramów. Trzeba zaplanować ten proces, mieć wsparcie. Być może dietetyka, zaplanować dietę. Tak samo jest w przypadku leków na rzucenie palenia. To nie są magiczne pigułki, ale tak jak powiedziałem, kilkukrotnie zwiększają szanse na sukces. Co mamy na rynku? Mamy preparaty z cytyzyną. To są najbardziej dostępne preparaty. Pacjenci je kojarzą z różnych reklam, ale trzeba powiedzieć, że rzeczywiście kilkukrotnie zwiększają szanse na rzucenie palenia. Mamy nikotynową terapię zastępczą, o której pani redaktor powiedziała przed chwilą, czyli plastry z nikotyną i gumy. I mamy jeden, jedyny lek na receptę, to znaczy bupropion. W Polsce. Jeśli chodzi o to, że często pacjenci przychodzą i mówią, rzucałem z gumami, to nie wyszło, to nie ma sensu, albo z plastrami. Myślę, że mała jest świadomość wśród pacjentów, jak stosować te produkty. Według badań, jeśli chodzi na przykład o nikotynową terapię zastępczą, warto stosować równolegle, jednocześnie plastry i krótko działającą formę nikotynowej terapii zastępczej. Czyli plastry wydzielają nikotynę przez cały czas, naklejamy na skórę i one przez całą dobę albo przez kilkanaście godzin wydzielają nikotynę. Gumy albo na przykład spray dostarcza nikotynę
1: w sytuacji kryzysowej, kiedy czujemy się wyprowadzeni z równowagi, kiedy zazwyczaj sięgnęlibyśmy po papierosa ręka sama szuka czegoś, żeby trochę odreagować. Ile trwa taka terapia? To da się jakoś uśrednić, ustandaryzować?
0: W przypadku preparatu z cytyzyną, czyli tabletek na rzucenie palenia bez recepty, producent zaleca 25 dni, tam jest 100 tabletek i te tabletki przez pierwsze 3 dni bierze się co 2 godziny, potem co 2,5 godziny, wydłuża się okres między kolejnymi tabletkami. W przypadku nikotynowej terapii zastępczej to już jest okres 6 miesięcy. Najpierw przyjmujemy plastry i gumy o większej dawce nikotyny, potem zmniejszamy tą dawkę.
1: No i teraz muszę zapytać o to, że niektórym się wydaje, że palenie no to jest to takie standardowe, analogowe. To znaczy to są te papierosy fizyczne w papierowej otoczce z filtrem albo i bez filtra. A tak w ogóle to oni nie palą, bo oni sięgają po coś plastikowego. Czy to jest to samo? Czy to jest coś innego? Czy te wszystkie rzeczy, które się teraz pojawiły, gadżety, podgrzewacze, woreczki nikotynowe, to jeszcze jest palenie, czy to jest, tak jak się niektórym wydaje, zupełnie niegroźna forma albo mniej groźna?
0: Jak pacjenci przychodzą do mnie i pytają mnie, panie doktorze, czy e-papierosy, czy te podgrzewacze to jest dobra alternatywa dla zwykłych papierosów, dla tradycyjnych papierosów, to mówię, to jest tak jakby alkoholikowi zamiast wódki zaproponować piwo. To nie jest dobra alternatywa, to jest nadal podtrzymywanie uzależnienia. Te wszystkie produkty, o których pani redaktor przed chwilą powiedziała, czyli e-papierosy, podgrzewacze tytoniu, bo to jest osobna grupa, no i saszetki nikotynowe czy snusy, to są preparaty, które zawierają nikotynę, czyli to jest podtrzymywanie tego.

0: tego samego uzależnienia, a od tego wyszliśmy dzisiaj. Uzależnienie od nikotyny to jest choroba. Także to naprawdę nie jest dobra alternatywa.
1: No to czy tak samo wychodzi się z tego uzależnienia, jeżeli ktoś stosuje te plastikowe, jakieś podobne do długopisu substancje w dziwnych opakowaniach?
0: W głównej mierze tak, to znaczy znowu kwestia motywacji, wyzwalaczy, opracowania strategii, opracowania planu. Ukazują się badania, które pokazują, że te leki, o których przed chwilą powiedziałem, również są skuteczne w przypadku wychodzenia z uzależnienia przy korzystaniu z alternatywnych wyrobów tytoniowych czy z nikotyną, takich jak e-papierosy czy podgrzewacze. Trochę inaczej wygląda to uzależnienie w przypadku osób, które stosują e-papierosy czy podgrzewacze, bo tak jak teraz osoby, które stosują, palą papierosy tradycyjne, są poddane ostracyzmowi. Mąż mówi do żony, no weź nie pal, wyjdź na balkon albo wyjdź w ogóle z domu, z mieszkania, tak? Nie akceptujemy palenia zwykłych papierosów. Tak w przypadku e-papierosów one są stosowane wszędzie. W samochodzie kojarzę pacjentów, którzy mówili mi, że stosowali je nawet w łóżku, tak? No bo to nie śmierdzi, przynajmniej nie śmierdzi tak jak tradycyjne papierosy. Także o wiele częściej i bardzo różnych sytuacjach osoby uzależnione od nikotyny sięgają po te e-papierosy.
1: No dobrze, a efekty? I widzi pan później zachwyconych ludzi, którym się udało? Wielu ich jest?
0: Szczerze mówiąc, wielu. Jak ja już 10 lat pracuję w zawodzie, jak zaczynałem moją karierę, to zaczynałem oczywiście od zakaz palenia, proszę nie palić. I wtedy efekty były kiepskie. Od czasu, jak zacząłem z pacjentami rzeczywiście rozmawiać, dopytywać o ich motywację, odkąd zobaczyłem w ich oczach to moje zrozumienie, że ja jestem po to, żeby im pomóc.
1: Przejść przez proces.
0: Przejść przez proces. Ja też proszę, żeby przy mnie wypisali te motywacje na kartce. Tą kartkę potem zawieszają, tak jak mówiłem, na lodówce. Żeby przy mnie napisali deklarację, od tego i tego dnia rzucam palenie, powiem mężowi. To widzę, że odsetek osób, które rzeczywiście rzucają, jest wysoki. To oczywiście nie każdego przekonam i to nie jest moja rola, żeby przekonać. Ja tylko pomagam, ja tylko towarzyszę w tym procesie, a każda osoba paląca musi dojść do tego sama z moją pomocą.
1: Ale wie pan, że osoby, które rzucają palenie, boją się tego, że będą a. nerwowe, b. że przytyją.
0: Tak, to są w przypadku tego pierwszego twierdzenia to jest mit. Palenie mnie uspokaja, tak? To jest kwestia tylko tego, że osoba, która jest uzależniona od nikotyny, jak poziom nikotyny we krwi zaczyna spadać, pojawiają się u niej objawy odstawienne. I co trzeba zrobić, żeby te objawy odstawienne się wycofały? Ano zapalić, czyli dostarczyć nikotynę do organizmu. Jak dostarczę nikotynę do organizmu? Wyrzut dopaminy, o czym już mówiłem, i uczucie ulgi, czyli to jest to błędne koło. Jeśli chodzi o przytycie po rzuceniu palenia, to tak, rzeczywiście statystycznie tyje się 2-3 kg po rzuceniu palenia. Oczywiście są pacjenci, którzy tyją kilkanaście kilogramów i tacy, którzy utrzymują tę samą masę ciała.
1: Ale rozumiem, że też można sobie z tym poradzić.
0: Można sobie z tym poradzić, jeśli wcześniej opracujemy strategię i tą strategią nie będzie sięganie po cukierki, po słodycze, tylko wyjście na rower, spacer, czyli zdrowa alternatywa, to możemy zapobiec temu, żeby osoba paląca po rzuceniu przytyła.
1: A ja mam nadzieję, że ta nasza dzisiejsza rozmowa będzie takim ogniem, takim elementem startującym, takim włącznikiem u części naszych słuchaczy do tego, żeby decyzję o rzuceniu palenia podjąć, żeby zdecydować się na to i wejść w pewien proces. To nie będzie skok, niektórym to się zdarza, ale to będzie proces ważny, żeby trafić na swojej drodze, na takiego lekarza, jak pan doktor Piotr Jankowski, który zmienia sposób komunikacji, ale przede wszystkim, żeby trafić na kogoś, kto nam wytłumaczy, że nikotynizm to choroba. to nie jest żadna błahostka, to nie jest kwestia słabej albo silnej woli, to jest choroba. Jeśli jest to choroba, to trzeba ją po prostu leczyć. Serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Gościem audycji Samozdrowie był doktor nauk medycznych Piotr Jankowski, pulmonolog. Inicjatywa Bez Dymu. Dziękuję bardzo.
0: Serdecznie dziękuję.
1: A Państwa zapraszam do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po 19.

0: 17.30. Żegna się z Państwem Małgorzata Telmińska.
1: Samo zdrowie.
2: Reklama.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Tu Polskie Radio Warszawa.
7: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
8: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiezycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: W Brukseli ruszył szczyt z udziałem prezydenta Ukrainy. Będzie przekonywał unijnych przywódców do dalszego wsparcia dla Kijowa. Premier zapowiada polityczne konsekwencje wobec odpowiedzialnych za nieprawidłowości w Szpitalu Południowym i tych, którzy na nich korzystali. Astronomiczne lato zacznie się z przytupem. Synoptycy zapowiadają upalny weekend. Minęła godzina 20. Kamil Olak, dobry wieczór, zapraszam. Od spotkania z prezydentem Ukrainy rozpoczął się w Brukseli unijny szczyt. Wołodymyr Zełenski ma przedstawić sytuację na froncie i apelować o otwieranie kolejnych rozdziałów negocjacyjnych. Na miejscu jest nasza korespondentka Beata Płomecka.
2: Prezydent Ukrainy mówił, jakie są priorytety Kijowa. Obrona powietrzna, przygotowania do zimy i wywieranie presji na Putina. Kolejny priorytet to negocjacje członkowskie z Unią. Ukraina w poniedziałek otworzyła pierwszy blok tematyczny dotyczący spraw praworządnościowych czy walki z korupcją. Dzisiaj omówimy 5 kolejnych, bardzo ważnych, historycznych kroków dla Ukrainy, 5 następnych klastrów. Prezydent Ukrainy chce otworzyć te bloki tematyczne w najbliższych tygodniach. Rokowania są podzielone na 33 rozdziały negocjacyjne w 6 blokach tematycznych. We wnioskach przygotowanych na szczyt zapisano, że postęp w rokowaniach będzie się odbywał na podstawie merytorycznych osiągnięć. Innymi słowy, do Unii nie ma drogi na skróty. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Siły amerykańskie zniosły blokadę całego ruchu morskiego wpływającego i wypływającego z irańskich portów, informuje Centralne Dowództwo Amerykańskiej Armii. W komunikacie dodano, że odbyło się to zgodnie z poleceniem prezydenta. Wszelkie działania USA w zakresie egzekwowania blokady wojskowej zostały wstrzymane, czytamy we wpisie dowództwa w mediach społecznościowych. Stany Zjednoczone są otwarte na utworzenie nad Wisłą stałej bazy wojskowej. Szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował o tym dziś w Brukseli. W kwestii stałej obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce prezydent i rząd działają ponad podziałami, podkreśla Szymon Szynkowski-Welsenk z Prawa i Sprawiedliwości. Na naszej antenie dodał, że w kontaktach z administracją Donalda Trumpa polskie władze utrzymują spójne stanowisko.
3: Ja cieszę się z tego, że w tej chwili jest spójna komunikacja idąca do strony amerykańskiej, jak chodzi o polskie oczekiwania ze strony Pałacu Prezydenckiego i ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej i w związku z tym też wpływają spójne odpowiedzi.
1: Ostateczna decyzja o stałej amerykańskiej bazie wojskowej

0: Polsce jeszcze nie zapadła. Na razie w naszym kraju rotacyjnie stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Cały zarząd warszawskiego szpitala południowego odwołany, a premier Donald Tusk zapowiada polityczne konsekwencje. To efekt doniesień medialnych o specjalnej, uprzywilejowanej ścieżce na SOR-ze dla polityków Koalicji Obywatelskiej i ich krewnych. To tym oddziałem kierował Damian Kacprzyk, który w zeszłym roku zarobił około 1,5 miliona złotych.
1: Damian Kacprzyk nie jest już członkiem Koalicji Obywatelskiej. Zrezygnował z funkcji radnego, a szpitalowi oddał 500 tysięcy złotych. Premier Donald Tusk powiedział, że w związku z postępowaniem prokuratorskim ta sprawa będzie miała swój ciąg dalszy. Konsekwencje będą także w wymiarze politycznym. Chodzi o doniesienia medialne, że w szpitalu południowym była specjalna ścieżka VIP, skracająca oczekiwania na badania.
2: Nie jest moim zadaniem zgadywać, kto i czy ktoś korzystał z usług tego lekarza, kto złamał prawo, ale jeśli takie fakty nastąpią, będą także konsekwencje polityczne.
1: Donald Tusk zapowiedział, że rząd będzie szukał rozwiązań, by ograniczyć korzystanie z publicznej służby zdrowia w sposób uprzywilejowany.
2: Dobrze wiemy, że tego typu praktyki, a więc znajomości w szpitalu, to niestety jest od lat codzienność. I będziemy szukali różnych sposobów, aby ograniczyć do absolutnego minimum zagrożenie tego typu nadużyciami.
1: Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował, że na jego wniosek cały zarząd warszawskiego szpitala południowego został odwołany. Sylwia Białek, Polskie Radio.
0: Wznowienie budowy tunelu średnicowego w Łodzi coraz bliżej. Wojewoda łódzka wydała kluczowe decyzje. Jedna z nich to wywłaszczenie i przejęcie przez PKP Polskie Linie Kolejowe czterech kamienic, które stoją na trasie drążenia tunelu, mówi Dorota Ryl.
3: Jesteśmy w trakcie wyceny nieruchomości, żeby mieszkańcy mogli podpisać umowę na odszkodowania za te mieszkania. A druga decyzja to o przejęciu tarczy, która stoi pod tymi budynkami przez kolejnego wykonawcę. Bez tego nie można by było ruszyć dalej z budową.
0: Budowa tunelu średnicowego, który ma połączyć dworce Łódź Fabryczna z Kaliską i Żabieńcem, została wstrzymana jesienią 2024 roku po katastrofie budowlanej. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje naprawdę upalny weekend. Miejscami temperatura może sięgnąć 36 stopni, zapowiada rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek.
4: Przed nami wyraźna zmiana pogody i już pod koniec tygodnia do Polski zacznie napływać bardzo ciepłe powietrze zwrotnikowe z południa Europy. W piątek temperatura lokalnie przekroczy 30 stopni Celsjusza, natomiast podczas weekendu upał może objąć znaczną część kraju. Na zachodzie, w centrum oraz na południu termometry mogą wskazać od 32 do 36 stopni.
0: Wydane przez IMGW ostrzeżenia obowiązywać będą od jutra do niedzielnego wieczora.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: W nocy sporo chmur, z których we wschodniej Polsce może przelotnie padać deszcz. Od 11 stopni na Mazurach, przez 11 w centrum i na południu, do 17 na zachodzie. Jutro sporo chmur, ale będą też chwile ze słońcem. W zachodniej połowie kraju możliwe burze. Najcieplej będzie w Lubuskiem, 32 stopnie. Poza tym 25 na północy, 27 w centrum, a 29 na południu.
5: W Polskim Radiu 24.
6: Jest czwartek, 18 czerwca, 6 minut po godzinie 20.
5: Sport.
6: W studiu Rafał Bała, dobry wieczór.
7: Bardzo dobry, to zależy dla kogo, no tak naprawdę. Dla nas na pewno, jako kibiców, a czy dla piłkarzy reprezentacji Czech i Republiki Południowej Afryki? Tak
6: a
7: średnio
6: jak
7: chyba.
6: Teraz?
7: Jeden do jednego się skończyło.
6: I się skończyło.
7: Czesi
6: wiesz
7: na pewno
6: co, powiem ci tak, że ja się powoli wkręcam w mundial, dlatego że jak patrzę na różne drużyny, no to tak, okej, okay, tam mnie interesuje, ale tutaj patrzę, no niekoniecznie. Natomiast oglądałam mecz Francja-Senegal. I to było, zwłaszcza druga połowa, to było bardzo dobre widowisko. Odrobili, i żałuję, że wczoraj nie oglądałam Anglii i Chorwacji.
7: A wiesz, jaki był największy suchar związany z mundialem, przed mundialem?
6: No.
7: No jest 48 drużyn i wszyscy czekają na wielki hit Uzbekistan-Kolumbia.
6: No,
7: między innymi takie mecze się zdarzają. Nie wiem, czy ktokolwiek poza tysiącem osób w Uzbekistanie i dziesięcioma tysiącami w Kolumbii
6: jak wy funkcjonujecie w redakcji sportowej, czy robicie
7: sobie
6: dyżury.
7: Portugalia, Demokratyczna Republika Konga, jak najbardziej, prawda? Tutaj chętnie, prawda?
6: Tak,
7: czy Curaçao, prawda? Skądkolwiek by nie grało z Niemcami, no przegrało 1-7, ale się za.

0: zaprezentowało.
1: Przyznam ci, że ja czekam na ten moment, kiedy z tych 48 zrobi się 24 i wtedy dla mnie zacznie się mundial. Dobrze, czy coś jeszcze poza mundialem zmieścisz?
0: Tak, siatkarki grają cały czas w Lidze Narodów i wygrywają, także jest.
1: Zapraszamy na magazyn sportowy.
0: Dziś będzie dużo o mundialu, połączymy się z Janem Pachlowskim, który jest w Atlancie, ale także Tomasz Kowalczyk, te tajniki mundialu z tego, co się dzieje i jak grają te najlepsze, ale też słabsze drużyny, opowie nam dziś na żywo. Ale na początek skrót sportowych informacji z różnych aren. Nie możemy nie rozpocząć od mundialu, czyli Czesi zremisowali przed chwilą z Republiką Południowej Afryki w meczu grupy A. Mecz odbywał się w Atlancie, a za kilka minut połączymy się z Janem Pachlowskim. On obserwował to spotkanie na tamtejszym stadionie. W nocnych meczach Anglia pokonała Chorwację 4-2, to był wielki mecz. Uzbekistan przegrał 1-3 z Kolumbią, a Ghana pokonała Panamę 1-0. Reprezentacja polskich siatkarek wygrała z Ukrainą 3-1 w meczu turnieju Ligi Narodów w Bangkoku. Najwięcej punktów, 31, zdobyła Magdalena Stysiak. W tabeli Ligi Narodów biało-czerwone dopisały sobie komplet punktów, zrównały się z czwartymi Włoszkami. A tak o tym spotkaniu mówi rozgrywająca Alicja Krapka.
2: Dostałam raczej wolną rękę, chciałam wprowadzić trochę spokoju, ale też tej dobrej energii i cieszę się bardzo, że potrafiłyśmy wyciągnąć, bo tak jak też powtarzałam już wcześniej w wywiadach, wydaje mi się, że to jest bardzo mocno budujące dla naszego zespołu. Tak naprawdę w tym sezonie nie będzie łatwych spotkań i zdajemy sobie z tego sprawę, więc staramy się do każdego spotkania podejść z bardzo dużą mobilizacją, koncentracją i nie lekceważyć w żadnym stopniu i żadnym momencie przeciwnika.
0: Przyjmująca Monika Lampkowska dawała dobre zmiany z ławki rezerwowych.
3: Najważniejsze, myślę, 3 punkty wygrana za styl punktów nie dają, także możemy o tym szybko zapomnieć, bo no, brakuje nam takiej stabilności po 2 super setach. Gdzieś tam trochę zgubiłyśmy koncentrację, swoją grę. Przeciwnik nas trochę mocniej przycisnął i nie mogłyśmy znaleźć na tak dobrze grające dziewczyny, które no, naprawdę w systemie blok obrona pokazywały się naprawdę z dobrej strony.
0: Zespół trenera Stefana Lawariniego w sobotę zmierzy się z Holandią. Aktywna jazda Katarzyny Niewiadomej na drugim etapie kolarskiego wyścigu dookoła Szwajcarii. Na wymagającej trasie ze startem i metą w Locarno Polka była 5, mogła być wyżej, ale w pewnym momencie osłabła. W końcówce jeszcze pomyliła trasę. Niewiadoma tak opisuje przebieg tego etapu.
4: W sumie mam mieszane uczucie, jeżeli chodzi o to, jak się potoczył. Czułam się dobrze na początku i tak samo na pierwszym podjeździe. Tak naprawdę próbowałam trochę inaczej się ścigać niż do tej pory, wziąć więcej odpowiedzialności, czy po prostu dać siebie wszystko i po prostu zobaczyć jakby inny scenariusz wyścigu. Natomiast mega, mega się ugotowałam. Na zjeździe po prostu nie byłam w stanie nawet trochę obniżyć swojego tętna i po prostu czułam, że jestem na czerwonym cały czas. Na pewno ten wyścig jest świetnym przygotowaniem do turu i wiem, że każdego dnia jestem w stanie się coś nauczyć.
0: Tyle nasza Katarzyna Niewiadoma. Triumfowała Włoszka Elisa Longoborghini, do której Niewiadoma straciła 47 sekund. Pozostałe 3 Polki ze sporymi stratami. 58 Agnieszka Skalniak-Sójka, 59 Marta Jaskulska, 61 Marta Lach. Longoborghini zdobyła koszulkę liderki. Zmagania w Szwajcarii to dla Katarzyny Niewiadomej ważny sprawdzian przed Tour de France, który rozpocznie się 1 sierpnia. No w Szwajcarii jeżdżą także panowie. Francuski kolarz Romain Grégoire, triumfatorem drugiego etapu wyścigu dookoła Szwajcarii. Na 158-kilometrowej trasie wokół Locarno wyprzedził Hiszpana Camprubiego i Holendra Lemena. Michał Kwiatkowski dojechał do mety na 90. pozycji, ponad 9 minut za zwycięzcą. Kamil Gradek był 131. Liderem wyścigu pozostał Tadej Pogaczar. Do informacji z różnych aren jeszcze wrócimy, ale teraz już łączymy się z Atlantą. A w Atlancie nasz szalejący reporter Jan Pachlowski, nie wiem jak on to robi, po całych Stanach Zjednoczonych, proszę państwa, i w Meksyku był, że on stamtąd wyjechał, ale dojechał do swojego domu i teraz już jest w Atlancie. Janku, jak ty to robisz? Najpierw powiedz, czy w ogóle śpisz i czy te tysiące kilometrów cię nie przytłaczają?
5: Nie, nie przytłaczają. Uwielbiam przeprowadzać korespondencję na temat tego, co dzieje się, opowiadać o tych emocjach. To jest taka kwintesencja dziennikarstwa. I no, bardzo długo czekałem na ten mundial właśnie w miejscu, w którym na stałe mieszkam teraz, Atlanta. Myślę, że samo spotkanie raczej na przeciętnym poziomie. Patrzę teraz na tych kibiców wychodzących ze stadionu, na kibiców Republiki Południowej.

0: Afryki i Czechów. No i nie ma tutaj zadowolenia ani u jednych, ani u drugich, bo szanse awansu po tym remisie są trudne dla jednych i drugich. Nawet udało mi się przeprowadzić już kilka rozmów z czeskimi kibicami. Oni podkreślają, że w perspektywie tego, że jadą do Meksyku, to trudno tutaj być optymistą, bo to Meksyk będzie w tym spotkaniu następnym faworytem. No i też w perspektywie tego, jak Czesi prezentują się podczas tego mundialu, bo prezentują się bardzo przeciętnie. Teraz remis 1-1, a po porażkach na inaugurację i dla RPA, i dla Czech to jest rezultat bardzo przeciętny. Naprawdę tutaj bardzo taka przyjazna, ciepła atmosfera. Muszę podkreślić, że sporo Polaków widziałem na trybunach, w polskich koszulkach, polskie flagi, polskie szaliki. Polacy przyjechali z wielu miejsc tutaj, z Stanów Zjednoczonych. Rozmawiałem z kibicami, którzy z Chicago opowiadali, wsiedliśmy w samochód, jechaliśmy 11 godzin. Czesi to dla nas taka Polska na tych mistrzostwach świata. Dopingowaliśmy, trzymaliśmy kciuki. Szkoda, że się nie udało. Zresztą te wypowiedzi naszych rodaków też będziemy w kolejnych tutaj meldunkach z Atlanty na antenach Polskiego Radia państwu prezentować. No i teraz w końcu widzę taką radość, no bo trzeba tutaj też się cieszyć z tego, co ma i właśnie przede mną. Być może państwo słyszą te głosy skaczących, bawiących się kibiców Republiki Południowej Afryki. Naród, który jest taki bardzo spontaniczny i stara się tutaj w jakiś sposób też docenić grę piłkarzy, bo na pewno walki jednym i drugim odmówić nie można. Sam stadion, samo przygotowanie do spotkania, naprawdę wszystko na wysokim poziomie. Stadion może pomieścić 71 tysięcy widzów, a ponad 67 tysięcy było na trybunach. Było trochę widać pustych miejsc, aczkolwiek rzeczywiście tutaj stadion w Atlancie praktycznie zapełniony. Przepiękny obiekt, jak na zewnątrz często padał deszcz i niesamowity był upał, duża wilgotność, to w środku klimatyzowany stadion był przykryty, stadion nie, tak nie został otworzony na to spotkanie i naprawdę w świetnych warunkach i piłkarzom się grało i kibicom ten mecz oglądało, a stadion w Atlancie, tak jak teraz w ogóle na niego patrzę, no to nie dziwię się, że ma opinię jednego z najpiękniejszych obiektów tutaj piłkarskich mistrzostw świata. Mówi się, że spośród tych stadionów amerykańskich, które przyjmują i goszczą reprezentację, gdzie ta rywalizacja się odbywa, no to podkreśla się, że to jest najpiękniejszy obiekt właśnie tego mundialu. Kolejny mecz za nami, mecz, który dawał dużo emocji, dużo walki. Może nie było to piękne widowisko, ale też na brak, przynajmniej tutaj ciekawy jestem, jak wy w studio, żeście ocenili oglądając to w telewizji, ale tutaj będąc na trybunach, czując te emocje kibiców jednej i drugiej drużyny, myśmy byli w sektorze właśnie tutaj czeskim, to ten mecz się przyjemnie oglądało, aczkolwiek no, zażenowanie też kibiców, bo oni od czeskiej reprezentacji zdecydowanie więcej oczekiwali też w takich rozmowach podczas meczu podkreślali, że też no, mówili, byście przeżywali jako Polacy podobne chwile, jak my przeżywamy teraz, że o ten awans będzie trudno. Ale naprawdę ciepła atmosfera, tutaj kibice obu drużyn się pozdrawiają, nawet widać uściski. Teraz oni w większości udadzą się do strefy takich kibiców, do tego, gdzie można się troszeczkę zabawić, porozmawiać jeszcze po tym spotkaniu, no i w jakiś sposób z nadziejami patrzeć na to, co obie drużyny jeszcze w tym mundialu mogą ugrać.
1: Jan Pachlowski, no gratuluję odwagi, Janku, no bo porozmawianie z czeskimi kibicami po meczu Czechy RPA, no ja powiem szczerze, że absolutnie, mimo że to język zbliżony do polskiego, to nie miałbym na to szans, ale no ale wiadomo, że nasz poliglota Jan Pachlowski to wszystko potrafi. Dziękujemy ci, Janku, życzymy powodzenia szerokiej drogi. Nie wiem, gdzie teraz się wybierasz, ale pewnie na koniec tego kontynentu północnoamerykańskiego na kolejne spotkanie, także tego ci na pewno zazdroszczę. Dziękujemy. I już, proszę państwa, Jan Pachlowski z Atlanty, prosto Czechy, Republika Południowej Afryki. To jest początek drugiej kolejki tego mundialu, fazy grupowej. No jak wiemy, ani Czesi, ani RPA nie mogą być zadowoleni z tego meczu, ale są zespoły, które z całej pierwszej kolejki i z tej końcówki, chociażby wczorajszych meczów, na pewno są zadowolone i o tych zespołach teraz Tomasz Kowalczyk. Witam cię w studiu, Tomku.
2: Dobry wieczór. No, Anglicy na pewno zadowoleni. Wczoraj takie meczycho mieliśmy porządne. Anglia,
1: oni wtedy,
2: Chorwacja.
1: z Chorwacją przegrali, prawda? Kiedy Chorwaci zdobyli srebrny medal, awansowali do finału.

0: No właśnie to w półfinale po dogrywce Chorwacja wygrała. Zresztą wtedy rozegrała kilka dogrywek w drodze do tego finału. Może zabrakło wtedy sił z Francją już przez te dogrywki i rzuty karne. Zresztą specjalizują się w tym, ale tutaj nie mogło być dogrywki, nie mogło być rzutów karnych. Wszystko rozstrzygano w 90 minut.
1: I to Anglicy prowadzili ten mecz, tak trzeba powiedzieć, prawda?
0: Tak, Harry Kane, dwa gole, raz z rzutu karnego, raz głową. Typowany jako potencjalny król strzelców. Przez mnóstwo ekspertów Harry Kane, no i udowodnił to, że naprawdę ma ten magnes. No jak strzela się tyle goli w Bayernie i drży Robert Lewandowski, czy jego 41 rekord goli nie zostanie przebite. No to wiemy, jaką klasą popisuje się Harry Kane, ale też fantastyczna bramka Bellingama. Tutaj brytyjska prasa The Guardian określiła tego gola jak gol z konsoli. Piłkarz, który prowadzi piłkę od połowy, odpycha się od rywala, wpada w pole karne i strzela. Więc tutaj ta angielska prasa naprawdę zachwycona. Wow Boys chyba też tak zostali określeni przez dziennik The Sun. No są pod wrażeniem. Angielskie media to rzadkość, bo jeżeli tylko się potyka noga, to Anglicy naprawdę tam w skórę mocno dostają. A tu wszystkie mecze eliminacji wygrane. Teraz efektownie z Chorwacją. No kto wie, czy Thomas Tuchel nie stworzył takiego prawdziwego potwora.
1: Chorwaci przegrali, ale to nie znaczy, że właściwie oddali pole Anglikom, prawda?
0: Oni tak, cały bo czas tak naprawdę próbowali. Nawet pierwsze minuty wyglądały tak, że Chorwacja trochę podchodziła pod pole karne, stwarzała sytuację. Tylko, że no po prostu mądrość i taktyczna, i chyba lepsze przygotowanie trochę fizyczne Anglików tutaj zdecydowało Chorwatów stać na to, żeby z grupy wyjść, ale czy żeby zajść gdzieś znowu do półfinału, do strefy medalowej, to akurat no, będzie bardzo trudno. Tak,
1: posłuchajmy
0: myślę
1: teraz Łukasza Gikiewicza, który właśnie o tym meczu Anglia-Chorwacja mówi.
2: Anglicy wygrali 4-2. Chorwaci zagrali bardzo słabą drugą połowę, żeby nie Livakovic, który co 4 lata wraca do Dynamo Zagrzeb i wrócił teraz z Fenerbahce z wypożyczenia, żeby się przygotować do mundialu i naprawdę wczoraj ratował Chorwatów. Słabszy mecz Modricia, bo ta zmiana w 57 minucie pokazuje, że jak trener ściąga lidera, boga tej reprezentacji dla całego kraju, gościa, bez którego ta kadra by nie istniała, no to widać, że Luka Modric wczorajszy występ zaliczyć do udanych nie może. Ten rzut karny nie przystoi i to takiemu zawodnikowi, on sam zdaje sprawę, że nie zagrał tak jak cały kraj, drużyna, zawodnicy oczekiwali, no ale spokojnie, Chorwaci mają jeszcze dwa mecze, będą walczyli, a Anglicy udowadniają, że będą się liczyć w tych rozgrywkach na tym mundialu i zobaczymy jak to będzie dalej.
1: No zobaczymy jak będzie dalej, ale wiemy już jak było wczoraj, bo Anglicy to jedno, ale no były też takie mecze może powiedzmy wzbudzające mniejsze zainteresowanie, delikatnie mówiąc, prawda?
0: No tak.
1: Gana, ale
0: tak,
1: Panama na przykład.
0: To tak, a jeszcze Portugalia, Kongo, Demokratyczna no tak, Republika Konga to jeszcze spotkanie, które troszeczkę zaciekawiało kibiców. No i tak, Ronaldo trochę bezbarwny w tym meczu. Steve'a Capuadiego zobaczyliśmy z Widzewa Łódź, 24 lata czekał na swojego reprezentanta na mundialu. Poprzednim był Arkadiusz Bąk. Za czasów Jerzego Engela, teraz Capuadi. Solidne spotkanie Capuadiego, lepsze niż Cristiano Ronaldo. W nocy tak jak mówisz, Rafał, Ghana, Panama 1-0, Uzbekistan, Kolumbia 1-3. Uzbekistan z golem na mundialu, więc debiut i gol, no ale Kolumbia ma naprawdę genialną ekipę, którą stać na wiele. Munoz, Diaz strzelali tutaj gole i zdecydowanie Kolumbia pokazuje ten potencjał, bo też byli drużyną, która rzadko przegrywa i w eliminacjach, i w ostatnim czasie. No stać na pewno Kolumbię na wiele. Mecz Ghana-Panama taki wyrównany dla koneserów, ale w 90 minucie Inerki strzelił gola i dzięki temu nie mamy żadnego meczu zakończonego remisem 0-0 wciąż na tych mistrzostwach, czyli dobrze.
1: Czyli gole są, no tutaj w niektórych meczach, jak chociażby Niemcy kontra Curaçao, wtedy 7-1, prawda, także tych goli trochę było, ale także no przecież te wspaniałe popisy snajperów, o to ci chciałem jeszcze zapytać, bo wracamy ciągle, cały świat zachwyca się Leo Messim, jest też Mbappé, który rzeczywiście pokazał tę dynamikę, no i widać, że jest w formie tutaj Haaland. Myślisz, że to będzie taki trochę wyścig, no tutaj Kane'a jeszcze dodałeś, czy raczej
0: tak,
1: po prostu...
0: Tak. No ten mundial odpowiada na zapotrzebowanie, można powiedzieć, jeżeli chodzi o te wielkie gwiazdy, bo różnie to bywa, czasami nie potrafią

0: na wielkich imprezach zawodnicy strzelać goli, a tutaj ci najwięksi snajperzy odpalili działa i Haaland, i wspomniany Kane, i Leo Messi, i to naprawdę fantastycznie wygląda. Wspomniałeś o Norwegach, tutaj jeszcze ciekawa historia, która mogła umknąć. Trzech synów zawodników, którzy grali w 1994 roku, wystąpiło teraz w tym meczu wygranym 4-1. Haalanda, Sorlota i Torcveda. Oni zagrali na mundialu w Stanach w jednym spotkaniu, a teraz ich synowie, trzej synowie. Niesamowita
1: piękna
0: sprawa.
1: Piękna historia. Jeszcze jakbyśmy tak poszperali, to w innych reprezentacjach też ci synowie by się pewnie gdzieś
0: ale
1: tam...
0: nie trzech naraz.
1: No nie, absolutnie, absolutnie. No, trzech nie ma na pewno w reprezentacji Szwajcarii, która dziś zagra, no, żeby trochę chyba trzeba powiedzieć tak, zmazać te plamy z pierwszego meczu, bo Szwajcarzy byli faworytami meczu z Katarczykami, ale zremisowali 1-1. Przed nami właśnie to spotkanie już za kilkadziesiąt minut. Szwajcarzy z Bośnią i Hercegowiną zagrają. To też nie jest łatwy przeciwnik, ale no, Szwajcaria, jeśli nie teraz, to kiedy?
0: Tak, a w zespole Bośni i Hercegowiny Edin Dzeko w pierwszym składzie, 40-latek, więc jak my się zastanawialiśmy, czy Robert Lewandowski jeszcze będzie grał dla reprezentacji Polski, to proszę, no, można i za 4 lata zagrać w wieku 41 lat, to tak pół żartem, pół serio, a Edin Dzeko, no, bardzo liczą na niego bośniacy, że będzie w stanie tutaj zrobić różnicę, nie było go w pierwszym spotkaniu. No i mecz też z mnóstwem podtekstów, bo w zespole szwajcarskim też Albańczycy, naturalizowani, Kosowianie, Kosowarzy, więc no, tutaj szykuje się też taki tygiel, mimo że Szwajcaria przecież na Bałkanach nie leży, ale jak Szwajcaria gra z jakąś drużyną właśnie z tego regionu, to można powiedzieć, że to są takie małe,
1: tak,
0: małe
1: derby. Mnóstwo imigrantów przez Szwajcarii. To posłuchajmy może teraz naszego korespondenta Piotra Piętki.
2: Portale sportowe podkreślają przede wszystkim zmianę mentalności zespołu Sergeja Barbareza. Komentatorzy zwracają uwagę, że po zwycięstwach w eliminacjach nad Włochami i Walią oraz dobrym występie przeciwko Kanadzie, reprezentacja zaczęła być traktowana jako równorzędny rywal, a nie outsider. Bośniackie media wskazują, że mecz ze Szwajcarią będzie spotkaniem dwóch drużyn, które potrzebują zwycięstwa po pierwszych remisach. Podkreśla się, że Szwajcarzy mają większe doświadczenie mundialowe i regularnie wychodzą z grup na ostatnich turniejach, ale Bośnia liczy na swoją organizację gry, kontrataki i doświadczenie Edina Dzeko. Media przypominają, że drużyna Barbareza została zbudowana wokół połączenia młodych zawodników i starszych liderów, a Dzeko, mimo 40 lat, pozostaje symbolem i jednym z najważniejszych punktów zespołu. Atmosfera w kraju jest bardzo pozytywna. Po meczu z Kanadą kibice długo świętowali remis, a przed spotkaniem ze Szwajcarią miasta ponownie przygotowują wspólne oglądanie. W Bośni panuje przekonanie, że dobry wynik dziś wieczorem może otworzyć drogę do historycznego awansu z grupy. Piotr Piętka, Polskie Radio.
1: No już sam występ przecież po barażach Bośni i Hercegowiny kogo wyeliminowała?
0: Włochów.
1: No właśnie, a teraz ma szansę pokrzyżować plany Szwajcarom, no ale zobaczymy, jak to się odbędzie. No, już po północy mecz Kanada-Katar, to w tej samej grupie. No i w innej grupie, w grupie A, mieliśmy mecz Czechów z Republiką Południowej Afryki, ale teraz współgospodarz, czyli Meksyk, zagra też dziś w nocy z Koreą Południową. Wydaje ci się to, co mnie, że Meksykanie byli spięci w tym pierwszym spotkaniu. No to był mecz otwarcia, prawda? I rzeczywiście
0: zdecydowanie
1: wygrali, ale no powinni, wydawało się wszystkim, zagrać jeszcze lepiej. Że to teraz już będzie, już troszkę na takim luzie, już pierwsze spotkanie wygrane. Korea Południowa też nie jest to łatwy rywal, ale Meksyk, no, musi też pokazać tutaj już siłę.
0: Tak, tylko że mieli szczęście Meksykanie, że RPA było spięte jeszcze bardziej. I tutaj tych umiejętności drużyna z Republiki Południowej Afryki nie pokazała. Tak patrzę w tabelę grupy A, no to zwycięstwo da Meksykowi pewny awans do 1/16 finału i mogą być pierwszą drużyną, która ten awans uzyska. Przy remisie też wcale nie będzie źle, ale zwycięstwo to pewne, co najmniej drugie miejsce przy regulaminie Mistrzostw Świata, bo tutaj decydują gole, bilans goli, nie meczów bezpośrednich. Gdyby to były mecze bezpośrednie, to w ogóle by sobie zapewnili już pierwsze miejsce w grupie. się przy wygranej, no ale w takiej sytuacji mogą naprawdę sobie tutaj utorować drogę, dobrze się rozstawić też w dalszej fazie tych mistrzostw. No i mają zawodników też z potencjałem. Przecież pamiętamy, co wyczyniał Jimenez. To akurat dobry występ tego zawodnika.

0: zawodnika.
1: Zobaczymy, jak poradzi sobie Meksyk. Tomku, to na koniec krótko jeszcze, co na tobie największe wrażenie sprawia, bo do tej pory, no oczywiście te aspekty sportowe zostawmy może, ale ja rzeczywiście te zapełnione stadiony, prawda, one robią wrażenie. To jest coś niesamowitego, mimo że bilety wcale nie były tanie.
0: No cały czas ta elektronika, w którą wyposażeni są sędziowie też.

0: takich drużyn, kiedy grają dwie ekipy dosyć klasowe, tak jak wczoraj Anglia-Chorwacja, to pokazuje nam, kiedy ten mundial się zacznie tak naprawdę. Gdzieś od 1.16 finału, od 1.08, jak będą wpadały na siebie naprawdę fajne drużyny, to i pociągnie to. I
1: ale
0: wypełnienie stadionów.
1: Będą i dogrywki, i karne, także...
0: Będzie się działo.
1: Będzie się działo. Działo się w naszym studiu. Tomasz Kowalczyk opowiadał o mundialu. Dziękuję ci serdecznie. A przypominamy, proszę państwa, że przed nami jeszcze mecze Meksyku z Koreą Południową, Szwajcaria, Bośnia i Hercegowina i Kanada, Katar to grupy A i B. A w dzisiejszej audycji to już wszystko. Rafał Bała, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
2: Reklama.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Jest 20.30. Kamil Olak, zapraszam. Wiceprezydent USA J.D. Vance broni podpisanego przez Donalda Trumpa memorandum w sprawie zakończenia wojny z Iranem. Wskazywał na otwarcie cieśniny Ormus, przez którą znów płynie ropa. J.D. Vance powiedział, że od czasu podpisania porozumienia przez Ormus przepłynęło już 12 milionów baryłek ropy. To droga do normalizacji sytuacji na rynku, mówi Jakub Bogucki z portalu epetrol.pl.
8: Jeśli ta sytuacja nie zostanie w żaden sposób zakłócona, to siłą rzeczy myślę, że ta premia ryzyka będzie nam się zupełnie kurczyć, a sytuacja rynkowa będzie wracać do normy i co za tym idzie, będzie także zmieniać się również sytuacja cenowa na rynkach światowych. To też z kolei dla Polski będzie istotne o tyle, że pakiet CPN zapewne z tego powodu zostanie właśnie wygaszony.
7: Jutro litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 6 zł, a benzyny 98 oktanowej 6 zł i 66 groszy. Olej napędowy będzie natomiast kosztował najwyżej 6 zł i 20 groszy za litr. Jutro ma zostać przesłuchany mężczyzna podejrzewany o zabójstwo 44-letniego Rosjanina w Białej Podlaskiej. Dziś został on zatrzymany pod Warszawą, mówi podinspektor Andrzej Fijołek.
9: Oczywiście zatrzymanie przy pełnym zaskoczeniu tego mężczyzny. On przebywał w hostelu, a więc musieliśmy powziąć tutaj wszelkie środki ostrożności, żeby nikomu się oczywiście nic nie stało, a wiedzieliśmy, że mężczyzna jest niebezpieczny, bo przecież dokonał zabójstwa przy użyciu broni palnej. Nie wiedzieliśmy, czy przy sobie taką broń może jeszcze mieć lub też jakiś inny niebezpieczny przedmiot. Natomiast sprawcy oczywiście nie dało się w żaden sposób uciec.
7: Mężczyzna posługiwał się paszportem 36-letniego obywatela Gruzji. Opolska spółka Remtrak wyremontuje 14 specjalnych wagonów przystosowanych do przewozu rowerów oraz sprzętu sportowego. Będą obsługiwać połączenia turystyczne w różnych regionach kraju, m.in. na Mazurach. W każdym wagonie będziemy mogli przewieźć 24 rowery, 20 par nart czy 20 desek snowboardowych, mówi prezes zarządu PKP Intercity Janusz Malinowski.
10: Wagony pięknie do wykorzystania zarówno latem, jak i zimą i oczywiście wagon będzie miał dostępnych 40 miejsc. PKP Intercity uruchamia coraz więcej pociągów w miejscowości turystyczne i takie wagony są oczekiwane i my wychodzimy naprzeciw.
7: W zeszłym roku opolska spółka Remtrak wyremontowała ponad 1000 wagonów i przeprowadziła 250 napraw awaryjnych. Żarty na lotnisku mogą zakończyć się poważnymi konsekwencjami dla podróżnych, ostrzega Straż Graniczna. Tylko w ostatnich dniach na lotnisku w Katowicach doszło do 3 takich incydentów, mówi porucznik Straży Granicznej Szymon Mościcki.
11: Mimo ciągłych ostrzeżeń wydawanych przez Straż Graniczną, podróżni nadal nic sobie z nich nie robią, przez co ściągają na siebie kłopoty. Kolejny podróżny w trakcie odprawy bagażowej oświadczył, że w bagażu ma dwa granaty. Na miejsce przybyli funkcjonariusze zespołu interwencji specjalnych i podjęli czynności. Pasażer został ukarany mandatem w wysokości 500 zł, a kapitan statku

0: Stołecznego nie zezwolił mu na wejście na pokład samolotu.
1: Straż Graniczna ostrzega, że w takich sytuacjach nie ma poczucia humoru. Ma za to obowiązek niezwłocznie podjąć odpowiednie działania.
2: Wieczór w Polskim Radiu 24.
3: Jest czwartek, 18 czerwca, 20.34 w studiu Michał Strzałkowski. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
3: Pamiętam, jak widzieliśmy się w ubiegłym tygodniu, to dyskutowaliśmy o tym, czy w ogóle jeszcze to zawieszenie broni obowiązuje. Oczywiście zawieszenie broni na Bliskim Wschodzie, czyli Stany Zjednoczone, Iran. Teraz mamy porozumienie, ale z drugiej strony, jak patrzę na te 14 punktów, to mam takie wrażenie, że jeszcze długa droga.
4: No na pewno to jest dopiero takie memorandum, które wyznacza pewne ramy porozumienia. Trzeba to wszystko wypełnić treścią. Czasu nie jest dużo, bo udały sobie strony na to 60 dni i mało kto wierzy w to, że w tym czasie uda się to wszystko zrobić, czego się nie udało zrobić przez bardzo, bardzo wiele lat. A do tego była wojna, co jeszcze utrudnia sytuację. No i co będzie za 60 dni? To też jest wielkie pytanie.
5: Świat w powiększeniu.
4: I żeby na pytania odpowiadać, jest dziś w studio Julia Sochacka, ekspertka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dobry wieczór.
6: Dobry wieczór.
4: To kto wygrał tę konfrontację irańsko-amerykańską? Mamy 14-punktowe memorandum. Oczywiście to jeszcze nie jest to pełne porozumienie pokojowe. Trzeba to wszystko wynegocjować. Wiele znaków zapytania, wiele punktów spornych. No ale powiedzmy, że jakiś etap tej wojny się zakończył. To kto tu wygrywa?
6: Na pewno jakiś etap się zakończył, na pewno przechodzimy teraz do momentu, w którym wojna jest zamrożona. Być może to zamrożenie jest trochę bardziej pewne niż było jeszcze tydzień temu. I zaczynamy etap negocjacji kolejny już w trakcie ostatnich 3 miesięcy, ale być może teraz z jakimiś lepszymi perspektywami. Jeśli chodzi o to, kto wygrał, to zależy od tego, gdzie spojrzymy. Dlatego, że oświadczenia obu stron, to znaczy strony amerykańskiej i strony irańskiej, brzmią bardzo podobnie. To znaczy obie strony twierdzą, że osiągnęły swoje cele. To oczywiście wydaje mi się, że z żadnej ze stron nie jest prawdą, dlatego że gospodarczo Iran jest w bardzo trudnej sytuacji. Reżim również jest w trudnej sytuacji. Będzie też musiał w pewien sposób sprzedać, zareklamować to, co uda się wynegocjować teraz w Genewie i później w swojej opinii publicznej. Z perspektywy amerykańskiej bardzo dużo zależy od tego, jaki będzie ostateczny traktat pokojowy, dlatego że faktycznie framing tego memorandum, który mamy od wczoraj, wygląda dosyć niekorzystnie z perspektywy amerykańskiej, szczególnie jeśli chodzi o kwestię zniesienia sankcji, o to zaplecze gospodarcze, finansowe na odbudowę Iranu, o przyszłość ciśniny Ormus i też o kwestie nuklearne. Natomiast patrząc na język tego porozumienia, tego pierwszego protokołu ustaleń, on jest bardzo niejasny i tam dużo jeszcze może się zmienić, też dlatego, że samo memorandum nie ma waloru wiążącego. Znaczy to nie jest to samo co traktat. Także cokolwiek uda się bądź nie uda się wynegocjować w ciągu najbliższych 2 miesięcy, bądź w przypadku przedłużenia również w ciągu po prostu najbliższych miesięcy, będzie na pewno lepszym materiałem do oceny, jak faktycznie ta konfrontacja się zakończyła. Na ten moment wydaje się, że na pewno pewnym kandydatem do przegranej jest Izrael. Dlatego, że ani nie brał udziału w negocjacjach, ani nie udało się mu osiągnąć, nie zdążył właściwie osiągnąć tego, co sobie zakładał w samym Iranie, czyli neutralizacji nie tyle zagrożenia nuklearnego ze strony Iranu, ale w ogóle zagrożenia militarnego, czyli pociski balistyczne dalekiego zasięgu i tak dalej. I tak samo stało się z Hezbollahem, czyli w południowym Libanie również Izrael do momentu zawarcia tego porozumienia nie zdołał Hezbollahu zneutralizować i zdaje się, że dlatego też w Libanie tego zawieszenia broni póki co nie ma.
4: No to 60 dni, które mamy przed sobą, 60 dni, podczas których ma zostać wynegocjowane dużo, bo na przykład to, na jakich zasadach ma funkcjonować system zapewniający, że Iran nie będzie miał wojskowego programu nuklearnego. To znaczy, chodzi oczywiście o stworzenie systemu kontroli, który

0: będzie wiarygodny, który będzie do zaakceptowania przez Stany Zjednoczone, bo te poprzednie systemy ONZ-owskie były przez Donalda Trumpa krytykowane jako nieefektywne. No i też Irańczycy, nie ma co ukrywać, potrafili te różnego rodzaju systemy omijać i stosować różne wybiegi. Do wynegocjowania jest to, jak ma wyglądać znoszenie sankcji, kto się złoży na ten fundusz wart 300 miliardów dolarów na rzecz Iranu. To nie są proste rzeczy. W 60 dni uda się załatwić to, czego się nie udało załatwić w lat 20, czy 30, czy 40 nawet.
1: Dlatego jestem absolutnie przekonana, że te 60 dni nie jest żadnym twardym terminem i myślę, że przed nami kilka miesięcy, jeśli nie kilka lat negocjacji właśnie na te szczegółowe, techniczne tematy, które wymagają nie tylko dogrania woli politycznej, ale też zaangażowania specjalistów od technologii w przypadku chociażby kwestii nuklearnych, przygotowania odpowiednich tekstów prawnych, jeśli chodzi o znoszenie sankcji. Przecież te sankcje są też na bardzo różnych poziomach ponakładane i międzynarodowych, tam też w tym memorandum jest przecież mowa o tych sankcjach na poziomie międzynarodowym, sankcje krajowe, do tego kwestia rozmrażania środków, która ma się wydarzyć w perspektywie bardzo szybkiej, natomiast też zakłada zaangażowanie innych poza tą główną egzekutywą gałęzi władzy w Stanach Zjednoczonych. Tam jest bardzo dużo szalenie interesujących wątków, szczególnie z perspektywy gospodarczej, dlatego że chociażby właśnie ten fundusz odbudowy, to na pewno nie będzie przelew gotówki. To są już jakieś takie pierwsze oświadczenia, które mamy ze strony amerykańskiej. A więc pytanie, co to będzie? Czy to będzie jakaś forma, czy zbiorcza wartość inwestycji, które będą zakładane w Iranie? Jeśli tak, to pojawia się pytanie, kto dostarczy kapitał na te inwestycje?
0: No, Amerykanie już mówią, że oni nie.
1: Oni nie. Czyli zostają nam państwa Zatoki tak naprawdę, bo tylko państwa Zatoki w regionie będą miały wystarczająco dużo kapitału, żeby takie inwestycje o takiej wartości pozakładać. Jak już te inwestycje będą ustalone, to pojawi się pytanie, w których sektorach? Czy w sektorach strategicznych? Czy na przykład Iran pozwoli na to, żeby dajmy na to Emiratczycy wybudowali mu elektrownię, czy na przykład stację odsalania wody? Wydaje mi się to bardzo ryzykowne, dlatego że wtedy to inwestor ma kontrolę nad tym, jak ta inwestycja będzie przebiegała.
0: No to się Irańczykom nie spodoba, bo dlaczego ich regionalni rywale mają kontrolować strategiczne elementy ich gospodarki?
1: Dokładnie tak, więc to będzie wymagało z kolei przygotowania też w Iranie, no przede wszystkim podwalin prawnych na to, żeby takie inwestycje były w jakiejś formie joint venture, to znaczy jakaś część kapitału, czy jakaś część głosów w takiej spółce, bo zazwyczaj to zakłada się odrębną spółkę na każdy taki projekt, będzie irańska i do tego będzie jakaś współpraca partnera międzynarodowego, no prawdopodobnie tego arabskiego zatokowego. I teraz pytanie dalej, jak będą się układały te relacje pomiędzy tymi inwestorami? Jakie będą cele w tych projektów, a przede wszystkim jaki będzie horyzont czasowy, żeby te projekty zrealizować, dlatego że w zależności od tego, o jaką infrastrukturę Irańczycy będą chcieli zawalczyć, jaką infrastrukturę uznają za strategicznie jednocześnie bezpieczną i na tyle istotną, że warto by było o nią negocjować i jak te projekty będą się dalej rozwijać. Także to jest jeden z tych tematów, który jest niesamowicie interesujący. Też z perspektywy Zatoki, dlatego że państwa arabskie oczywiście wyraziły swoje poparcie dla memorandum, a podkreśliły znowu, że rozwiązanie dyplomatyczne jest rozwiązaniem preferowanym. Natomiast realia regionalne w sytuacji bezpieczeństwa prawdopodobnie z ich perspektywy się pogorszą. To znaczy Amerykanie w jaki sposób będą musieli oddać część tej władzy, którą nad regionem w pewnym sensie mieli. Wydaje mi się też, że z perspektywy państw arabskich Amerykanie stracili swoją wartość jako sojusznik. To znaczy trudno mi teraz...
0: Ciągnęli kłopoty po prostu.
1: Dokładnie tak. I to w ciągłe powtarzanie półwyspu, że to nie jest nasza wojna, niestety na nic się nie zdało, jeśli no jednak państwa Rady Współpracy Zatoki miały historię głębokiej współpracy militarnej ze Stanami Zjednoczonymi i nawet jeśli z tych baz nie były przygotowywane ataki na Iran, co też na ten moment jest dyskusyjne, myślę, że potrzebujemy trochę czasu, żeby dowiedzieć się dokładnie, jak to wyglądało, to jednak samo to, że takie bazy

0: gościły, już sprawiło, że stały się celem, więc trzeba będzie sobie jakoś te relacje regionalne poukładać tak, żeby mimo tego, że ta współpraca militarna ze Stanami była i prawdopodobnie w jakimś sensie będzie też w przyszłości, Iran zachowywał się po prostu jak dobry sąsiad i nie zagrażał już państwom Zatoki.
1: Ja się też zastanawiam nad pierwszym punktem tego memorandum, który brzmi: natychmiast mają ustać i na stałe wszystkie wojskowe działania na wszystkich frontach, przecinek, włącznie z Libanem. I te ostatnie dwa słowa, no, po angielsku trzy, including in Lebanon, wydają mi się bardzo trudne, bo jak duży wpływ Amerykanie i Irańczycy będą mieli na sytuację w Izraelu? No oczywiście, no, Amerykanie mają pewne sposoby naciskania na Izraelczyków, Iran pewne sposoby naciskania na libańskich Hezbollah, no ale w jakimś sensie ten zapis, a ponadto ustaną walki w Libanie, to równie dobrze można byłoby tam wpisać, a ponadto w Belgii nie będzie padać. No, takie mam wrażenie.
0: Zasadniczo tak. I to jest sytuacja analogiczna.
1: Hezbollah i Izrael mają też swoje interesy, niekoniecznie zawsze tożsame z amerykańskimi i irańskimi.
0: Wręcz w tym momencie wydaje się, że interesy izraelskie są
1: rozbieżne
0: z interesami amerykańskimi. Jest to sytuacja zupełnie analogiczna do tego, co się wydarzyło przy pierwszym zawieszeniu broni, tylko tam, ponieważ nie mieliśmy oficjalnego tekstu, to nie wiedzieliśmy też dokładnie, jak interpretować to zawieszenie. Mimo że część stron mówiła, że Liban jest włączony w to zawieszenie broni, Izrael jednak twierdził, że nie. No i właściwie w tym przypadku zrobił dokładnie to samo. To znaczy, jak tylko już było wiadomo, że obie strony, znaczy irańska i amerykańska, zgodziły się na to, żeby to pierwsze memorandum podpisać i że będzie tam Liban, i to zostało potwierdzone również z obu stron, jednym z pierwszych głosów, jakie usłyszeliśmy z Izraela, było to, że to porozumienie Izraela nie dotyczy, nie wiąże, nie obowiązuje. To zasadniczo jest prawdą, to znaczy to jest porozumienie pomiędzy Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Izrael jest suwerennym państwem, które nie jest związane z Stanami Zjednoczonymi żadnymi zobowiązaniami, które wymagałyby na nim, żeby się słuchał po prostu tego, co Waszyngton mówi. Oczywiście realia polityczne są inne, ale z perspektywy formalnej Izrael tutaj miał rację. Teraz, jako że już wiadomo i po oświadczeniach, ale też po działaniach wojskowych Izraela w Libanie, które zasadniczo nie ustały i cały czas się toczą swoim trybem, zresztą bardzo tragicznym, dlatego że liczba ofiar śmiertelnych w Libanie aktualnie zbliża się do 4000 i to jest mniej więcej tyle, ile ofiar śmiertelnych było w Iranie w trakcie wojny, która była krótsza, ale też która dotknęła o wiele większy populacyjnie kraj. Dlatego jeśli chodzi o skalę i zniszczeń, skalę ofiar, Liban jest o wiele tragiczniejszym przypadkiem. No i wydaje się, że Izrael będzie próbował doprowadzić do tego, żeby to pierwsze wstępne porozumienie zostało zerwane. Zresztą tak jest to interpretowane też przez Irańczyków, którzy już kilkukrotnie od niedzieli, poniedziałku sygnalizują, że jeśli Stany Zjednoczone nie będą w stanie wpłynąć na Izrael w zakresie zaprzestania prowadzenia działań wojskowych na południu Libanu, to Iran uzna to memorandum za niebyłe i po prostu wszystko wróci do tego stanu sprzed, no właśnie, jakby to nazwać, kolejnego zawieszenia broni, przystąpienia do innej fazy tej wojny, może tak. Czy jest to faktycznie groźba, która może być spełniona? Tutaj myślę, że trudno powiedzieć, dlatego że jednak Iran ma sporo do wynegocjowania dla siebie, więc to jest pytanie o to, czy będzie w stanie poświęcić Hezbollah. Natomiast jakieś prawdopodobieństwo tego na pewno jest i myślę, że jeśli na coś teraz gra rząd izraelski, to właśnie na to.
1: To jeszcze chciałem zapytać o powiedzmy sam Iran wewnętrznie, no bo pojawiło się oświadczenie Mojtaby Chameneja, czyli tego nowego najwyższego przywódcy duchowego Iranu, syna zabitego przez Amerykanów w pierwszych sekundach, minutach tej wojny, bo to pierwsze uderzenie było wymierzone w bunkier najwyższego poprzedniego przywódcy duchowego Iranu, Alego Chameneja. No i Mojtaba Chamenei stwierdził, że on był przeciwny temu porozumieniu, że przekonał go prezydent Masoud Pezeszkian, że należy to porozumienie podpisać. Stwierdził też, że Amerykanie to porozumienie zaproponowali, bo to już był wyraz desperacji z ich strony, bo ta gospodarka była w coraz gorszym stanie światowa z powodu blokady ciśniny

0: Ormus, ale pytanie moje jest takie, czy rzeczywiście to jest tak, że w Iranie były jakieś kontrowersje co do tego, czy tak naprawdę Iran no, świetnie sobie radził w tej wojnie informacyjnej w ogóle, wyśmiewając Amerykanów, czy to będzie teraz takie trochę naigrywanie się z Amerykanów i z Trumpa?
1: Myślę, że te oświadczenia o tym, jak duża to jest kompromitacja, nie tylko zwycięstwo Iranu, ale też kompromitacja Amerykanów, jest częścią tej wojny informacyjnej, która była faktycznie bardzo dobrze przeprowadzona, w szczególności w kontraście do komunikatów, jakie płynęły z Białego Domu, które często były chaotyczne, zaprzeczały sobie nawzajem, były też pisane bardzo często w tym specyficznym stylu, jakim posługuje się Donald Trump. Jeśli chodzi o samego najwyższego przywódcę, to myślę, że można by interpretować jego oświadczenie jako sygnał, że to jest jednak osoba, która bliższa jest bardziej konserwatywnemu, bardziej takiemu hardline'owemu establishmentowi w Islamskiej Republice. Być może to znaczy też, że jest bliższy na przykład Korpusowi Strażników Rewolucji niż tej frakcji, która jest bardziej osadzona politycznie, bardziej umiarkowana, być może nawet reformistyczna. Natomiast to też pokazuje, że nie było za bardzo możliwości innego ruchu ze strony Iranu. To znaczy ta wojna jednak była bardzo dużym kosztem, dla samego Iranu jako państwa to po pierwsze, ale też dla reżimu Islamskiej Republiki jako jakiegoś systemu politycznego. I myślę, że jak tylko pojawiło się okno, żeby wyjść z tej sytuacji z twarzą, dosyć dobre warunki do tego, żeby ogłosić zwycięstwo, to Irańska Islamska Republika tą okazję wykorzystała. Pytanie, co się stanie po przystąpieniu do negocjacji, jakim przywódcą okaże się Mojtaba Khamenei, czy w ogóle będzie odgrywał ważną rolę w irańskiej polityce, dlatego że no, od tego uderzenia w nocy z 28 lutego na 1 marca my go nie widzieliśmy. To znaczy żadne oświadczenia nie były nagrywane, nie byliśmy w stanie zweryfikować.
0: To był tylko opublikowany w internecie tekst.
1: Dokładnie tak. Więc nie wiemy, w jakim jest stanie. Też,
0: czy to w ogóle on napisał?
1: Czy to w ogóle on, tak. I czy to jest tak, że z jakiegoś powodu uznano, że dobrze byłoby taką osobę teraz uznać za tego głównego ideologicznego przywódcę, a potem zobaczymy, co się stanie. Czy z jakiegoś powodu, być może z bardzo pragmatycznych przyczyn, żeby no właśnie nie wystawiać się na cel, czy Izraelczykom, czy Amerykanom? No,
0: według niepotwierdzonych doniesień Mojtaba Khamenei miał zostać ranny w tym pierwszym ataku i to dość poważnie. Były takie w różnych arabskich gazetach artykuły, że może rzekomo wyjechał do Rosji na leczenie. To się nie potwierdziło, nie ma żadnego potwierdzenia oczywiście, że tak było, no ale no, na pewno z powodów bezpieczeństwa w takiej sytuacji, kiedy Amerykanie i Izraelczycy mają taką możliwość trafienia z precyzją, no, schowanie głęboko przywódcy było rozsądne.
1: Tak, to zdecydowanie, tym bardziej, że wielokrotnie sygnalizowali, że jest on celem. To znaczy do momentu, w którym nie zaczął być partnerem do rozmowy, co stało się w ciągu ostatnich tygodni, ale wcześniej zdecydowanie tym celem był. Dlatego ja bym jednak w nadchodzących tygodniach bliżej przyglądała się temu, jakie komunikaty będą płynęły, czy ze strony właśnie prezydenta Pezeszkiana, czy ze strony ministra spraw zagranicznych, czy generalnie na to, jak będzie się zachowywała delegacja irańska, która będzie negocjowała w ciągu najbliższych 2 tygodni i tak samo, jak będzie się zachowywała delegacja amerykańska, która teraz ma już być w Genewie. No i zobaczymy, jak pójdą te pierwsze dni, bo myślę, że to one będą kluczowe, żeby ustalić, jaki jest nastrój, jakie jest nastawienie też obu stron. No i czy uda się zbudować chociaż jakieś podstawowe zaufanie pomiędzy negocjującymi stronami, dlatego że to zaufanie też wielokrotnie było cytowane jako problem w osiągnięciu jakiegoś porozumienia, w szczególności takiego, które byłoby trwałe. Więc to też jest jedna duża niewiadoma.
0: A kraje, trochę o tym była mowa już, te arabskie regionu, no one sporo straciły na tej całej sytuacji, bo to były uderzenia irańskie w infrastrukturę, także tych krajów, to było wystraszenie turystów, to było wystraszenie inwestorów, to było zniszczenie, czy bardzo poważne uszkodzenie wizerunku takich Szwajcarii Bliskiego Wschodu, jeśli mowa zwłaszcza o Emiratach Arabskich. To Iran, wiadomo, odbudowa Iranu to długa rzecz. Amerykanie, Izraelczycy bardzo mocno też infrastrukturę irańską niszczyli,

0: A odbudowa tego wizerunku i tej pozycji krajów arabskich w Zatoce Perskiej to też jest sporo do odbudowywania. Jeśli nie w takiej fizycznej, twardej sferze, to w tej sferze właśnie wizerunku chociażby.
1: Tak, państwa Zatoki mają przed sobą dużo pracy, zarówno jeśli chodzi o odbudowę reputacyjną, wizerunkową, jeśli chodzi o odbudowę gospodarczą zasadniczo też. Co prawda te prognozy, na przykład wzrostu PKB, one się robią trochę bardziej optymistyczne, na przykład w porównaniu te prognozy Banku Światowego, zdaje się, które mamy teraz w czerwcu, są nieco bardziej optymistyczne niż te prognozy, które mieliśmy na początku wojny. Jeśli faktycznie uda się odblokować cieśninę Ormus, to zdaje się, że faktycznie jest na dobrej drodze, szczególnie jeśli jest już jakiś konsensus co do tego, że trzeba ją rozminować, a potem ropa ma już płynąć swobodnie, to w takim wypadku te państwa dostaną dosyć szybko zastrzyk dosyć dużego kapitału. Co powinno pomóc takimi doraźnymi odbudowami, które gdzieś tam są niezbędne ze względu chociażby na uszkodzenia infrastruktury. Do tego od jakiegoś już czasu widzimy, że te państwa, które dużą część swoich przychodów próbują dywersyfikować poprzez inwestycje, to znaczy zakładają takie narodowe fundusze inwestycyjne, które potem albo inwestują za granicą, bardzo często w amerykańskie spółki, albo inwestują w jakieś projekty wewnętrzne, są przesuwane właśnie na w krajowe spółki strategiczne, czy jeśli chodzi o rozwój technologiczny, czy o przejście z gospodarki czy energii opartej o węglowodór na gospodarkę zieloną, więc tutaj też pewnie to trochę pomoże, jeśli chodzi o kwestie gospodarcze. Myślę, że najtrudniejszym etapem będzie ustalenie, jak będzie wyglądała struktura współpracy bezpieczeństwa. I w ramach Rady Współpracy Państw Zatoki, i w ramach szerszego regionu, to znaczy po pierwsze pytanie o to, jak będzie rola Izraela w tej układance, czy faktycznie taki trend normalizacji, który gdzieś tam się zaczął od porozumień abrahamowych, będzie kontynuowany, i tutaj myślę, że nie. To znaczy tam mamy dwie główne przeszkody historyczne, to znaczy najpierw inwazja na Gazę, na strefę Gazy, i potem wszystkie działania na południu Libanu, no i oczywiście też atak na Iran, który jest uważany za inspirowany przez Benjamina Netanyahu. Więc tutaj Izrael prawdopodobnie będzie gdzieś tam marginalizowany, chyba że do dalszej normalizacji współpracy, do pogłębienia współpracy właściwie, będą dążyły Emiraty. Więc powstaje pytanie o spójność bloku półwyspu. Na ile
0: z którą bywało różnie oczywiście.
1: Bywało różnie i nadal jest potencjał, żeby te różnice pogłębiać. Właśnie przede wszystkim pomiędzy Emiratami bliższymi Izraelowi, może też Bahrajnem, który jednak jest państwem małym, o mniejszej sile przybicia, nawet w tej grupie, a resztą państw. No i powstaje też pytanie o to, jak Oman zachowa się w kwestii zarządzania cieśniną Ormus.
0: No bo to ma być porozumienie z Iranem, jakieś wspólne zarządzanie.
1: Tak. To nie jest tak, że wracamy bez żadnego nowego etapu negocjacji do tego, co było przed wojną. Oman kilkukrotnie sygnalizował, że nie będzie pobierał żadnych opłat za tą przeprawę. Natomiast to, co widzieliśmy, ta droga Omanu, którą przebył od gdzieś tam lutego, stycznia do teraz, to jest droga jednak zbliżenia z Iranem. To znaczy po nieudanych negocjacjach, mediacjach pomiędzy Stanami a Iranem tuż przed wybuchem wojny,
0: omański minister oświadczył, że wojny nie będzie, że porozumienie jest. Kilka godzin później amerykańskie bomby spadały na Teheran.
1: Dokładnie. I wszelkie późniejsze próby mediacji też kończyły się porażką, aż do momentu, kiedy Oman został zmarginalizowany, i to głównie przez Amerykanów za swoje zbyt neutralne podejście do Iranu. I aktualnie ta relacja pomiędzy Maskatem a Waszyngtonem jest dosyć trudna. W przeciwieństwie do relacji między Teheranem a Maskatem. Więc pytanie, co się wydarzy na tym froncie? Myślę, że próby dogadywania się z Iranem co do cieśniny Ormus ponad głowami Amerykanów i innych państw Zatoki byłyby zbyt ryzykowne. Natomiast jest tam jakieś pole do manewru.
0: Zatem bardzo dużo pytań pozostaje. Przyjdzie nam pewnie jeszcze o tej sytuacji nieraz rozmawiać. Julia Sochacka, ekspertka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu.
1: Dziękuję również.
0: A ja państwu dziękuję za uwagę. Michał Strzałkowski. Do usłyszenia.

0: Laptop Marian.
1: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: Kto? No wiadomo.
1: Ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
4: Hospicjum Dobrego Samarytanina od ponad 30 lat nieustannie organizuje systematyczną i ciągłą opiekę medyczną nad osobami dotkniętymi chorobą nowotworową w ostatniej jej fazie. Swoją opiekę świadczymy przy ulicy Bernardyńskiej, jak również w miejscu zamieszkania naszych podopiecznych. Rokrocznie towarzyszymy w odejściu około 800 osobom, otaczając opieką również ich rodziny. Jesteśmy dla Was i blisko Was. I Ty możesz potrzebować naszej pomocy.
3: Ogłoszenie społeczne.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: O zarobkach lekarzy w Sejmie trwa polityczna burza wokół Szpitala Południowego w Warszawie. Unia jednym głosem w sprawie Ukrainy. Wszystkie państwa członkowskie deklarują dalsze wsparcie. Biały Dom broni porozumienia z Iranem. Wiceprezydent USA cieszy się z otwarcia cieśniny Ormus. Minęła godzina 21. Kamil Olak, zapraszam. Premier Donald Tusk zapowiada polityczne konsekwencje wobec odpowiedzialnych za nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie i tych, którzy na nich korzystali. Według doniesień medialnych była specjalna ścieżka na SOR-ze dla polityków Koalicji Obywatelskiej i ich krewnych. To tym oddziałem kierował Damian Kacprzyk, który w zeszłym roku zarobił około 1,5 miliona złotych. I to właśnie jego zarobki zdominowały dyskusję w Sejmie na temat transparentności wynagrodzeń w służbie zdrowia. Komisja Zdrowia pozytywnie zaopiniowała rządowy projekt, który tworzy bazę zarobków medyków. Grzegorz Lorek z Prawa i Sprawiedliwości wytknął Rafałowi Trzaskowskiemu, że w Szpitalu Południowym był salonik VIP.
2: Jak to jest możliwe, że kandydat na prezydenta RP pozwalał na to, żeby taka salonka funkcjonowała i nie przeprosił za to? Jak to jest możliwe, że nie wdrożył kontroli we wszystkich placówkach medycznych podległych sobie? Oczywiście powinien się podać do dywizji, bo to jest wstyd.
1: Adrian Witczak z Koalicji Obywatelskiej podkreślał z kolei, że obecny rząd w przeciwieństwie do swoich poprzedników potrafi zareagować odpowiednią ustawą.
3: Rok 2022. Pamiętacie, kto rządził? Prawo i Sprawiedliwość. Wtedy radny Robert Gies, lekarz Zielonej Góry, zarobił 1,680 mln. I nic was nie ruszyło, żeby tę sprawę przeanalizować.
1: Do zarzutów opozycji odniosła się także wiceministra zdrowia Katarzyna Kęcka.
4: Od czasu do czasu zdarzają się czarne owce, które wypaczają obraz pracy tych ciężko pracujących profesjonalistów medycznych. Zapisy tej umowy mają służyć tylko temu, aby sprawdzić, jak dużo jest osób korzystających z nadmiarowych pieniędzy wydawanych ze środków publicznych.
1: Jutro trzecie czytanie projektu. Ustawa to pierwszy krok do uporządkowania systemu płac w ochronie zdrowia. W hostelu w Piastowie pod Warszawą policjanci zatrzymali dziś 36-letniego obywatela Gruzji podejrzanego o zabójstwo w Białej Podlaskiej Rosjanina, krytyka reżimów w Moskwie i w Mińsku. Rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie podinspektor Andrzej Fijołek za pomoc w ujęciu sprawcy dziękował tym, którzy funkcjonariuszom pomogli, między innymi przekazując nagrania.
5: Uzyskaliśmy wiele nagrań, których nie zabezpieczyliśmy wcześniej z różnego rodzaju budynków, administracji publicznej czy też monitoringu miejskiego, tylko z nagrań prywatnych, między innymi nagrań właśnie z kamerek samochodowych i ten materiał był pomocny w ustaleniu tego mężczyzny.
1: Zatrzymany prawdopodobnie jutro usłyszy zarzuty. Wszystkie państwa członkowskie deklarują zdecydowane poparcie dla Ukrainy, powiedział przed rozpoczęciem unijnego szczytu w Brukseli szef Rady Europejskiej Antonio Costa. Podkreślił,

0: że oficjalne otwarcie negocjacji z Kijowem dotyczące pierwszego klastra to historyczny moment dla Ukrainy, ale też istotny krok w kierunku rozszerzenia Unii Europejskiej. Antonio Costa nawiązał do szczytu G7, gdzie została podjęta decyzja o zwiększeniu presji na rosyjską gospodarkę. Podczas szczytu G7 osiągnęliśmy wspólną deklarację zawierającą jasne i zdecydowane poparcie wszystkich państw G7 dla Ukrainy. Oznacza to, że obecnie wszystkie 27 państw członkowskich jest zjednoczonych we wspieraniu Ukrainy. Bardzo ważne jest również podkreślenie, że teraz Unia Europejska, Stany Zjednoczone oraz nasi partnerzy z Kanady, Japonii i Wielkiej Brytanii wszyscy współpracujemy, aby nadal wspierać Ukrainę. Na unijny szczyt, który rozpoczął się dziś w Brukseli, został zaproszony prezydent Wołodymyr Zełenski. Sprawa Ukrainy i rosyjskiej agresji będzie jednym z tematów omawianych przez przywódców państw wspólnoty. Stany Zjednoczone oczekują całkowitego zawieszenia broni na wszystkich frontach. Dotyczy to także Libanu, Hezbollahu i Izraela, oświadczył prezydent USA. Tymczasem wiceprezydent J.D. Vance broni podpisanego przez Donalda Trumpa memorandum w sprawie zakończenia wojny z Iranem. Podczas konferencji prasowej w Białym Domu wskazywał na otwarcie cieśniny Ormus, przez którą znów płynie ropa.
1: J.D. Vance nazwał memorandum układem korzystnym dla obu stron. Powiedział, że od czasu podpisania porozumienia przez Ormus przepłynęło już 12 milionów baryłek ropy. Ceny benzyny spadły dziś poniżej 4 dolarów za galon i będą nadal spadać. Vance przekonywał, że irański program jądrowy i armia tego kraju zostały zniszczone i że Teheran nie stanowi teraz zagrożenia. Wiceprezydent przekonywał, że fundusz na odbudowę Iranu w wysokości 300 miliardów dolarów i odblokowanie zamrożonych 25 miliardów nastąpi warunkowo. Jedyny scenariusz, w którym Iran odnosi te korzyści, nastąpi wtedy, gdy będzie przestrzegał układu i zmieni swoje postępowanie. Vance powiedział też, że administracja jest przekonana, iż może bez zgody Kongresu tymczasowo zawiesić sankcje na ropę z Iranu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
0: W Biebrzańskim Parku Narodowym przyrodnicy i wolontariusze walczą z roślinami inwazyjnymi. Jak mówi pracująca w nim Ewa Wiatr, jest to konieczne, bo takie rośliny niszczą lokalną przyrodę.
2: Nie wszystkie rośliny są u siebie, niektóre są obce, przywędrowały do nas, zostały zawleczone przez ludzi. Rośliny inwazyjne tworzą takie łany jednolite i zabierają miejsce naszym rodzimym gatunkom.
0: Podobne akcje usuwania roślin inwazyjnych przeprowadzają w czerwcu wszystkie parki narodowe w Polsce.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: W nocy sporo chmur, a we wschodniej Polsce może przelotnie padać deszcz. 11 stopni będzie na Mazurach, 14 w centrum i na południu, a 17 na zachodzie. Jutro nadal sporo chmur, ale będą też chwile ze słońcem. Natomiast na zachodzie Polski możliwe burze. Najcieplej będzie w Lubuskiem, 32 stopnie. Poza tym 25 na północy, 27 w centrum, a 29 na południu.
3: Klimat.
0: W większości kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra, miejscami umiarkowana. Około 16% energii w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. Susza hydrologiczna występuje przeważnie w centrum i na wschodzie Polski.
3: Klimat. Wieczór w Polskim Radiu 24.
4: 7 minut po 21 w studiu Paweł Wojewódka. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór.
4: O czym to dzisiaj będziesz dyskutować?
5: Dzisiaj będę dyskutował właściwie o tym, że przeżywam swoistego rodzaju déjà vu, czyli przypomina mi się rok 1968, a to jest w związku z wypowiedziami niektórych ważnych polskich polityków. Byłem na tyle dużym już wtedy nastolatkiem, że te teksty padające z telewizora i z radia pamiętam dość dobrze, no ale oczywiście, no wiesz, zacznę o tej tak zwanej aferze, która trwa co najmniej od 7 lat, czyli jak lekarze w Polsce zarabiają pieniądze.
4: A
5: i
4: wiesz,
5: jak
4: kto ma dzisiaj urodziny? Bo już przeczytałam taki artykuł, że premier Donald Tusk zrobił prezent urodzinowy Jarosławowi Kaczyńskiemu.
5: 77 już.
4: A wiesz, dlaczego pamiętam, kiedy ma Jarosław Kaczyński urodziny? Dlatego, że dzisiaj mój brat ma urodziny i zawsze gdzieś tam się...
5: To panowie, panowie mogą sobie wzajemnie złożyć życzenia teraz.
4: Nie sądzę, żeby mieli jaką kiedykolwiek możliwość. Ale mówię, że zawsze jakoś tak pamiętam.

0: bo dzisiaj właśnie mój brat ma urodziny i o tym przede wszystkim pamiętam. No dobrze, to nie będę już tutaj zagadywać. Zapraszamy na audycję.
1: Pomówmy o tym.
2: A ja dziś pomówię z panem profesorem Jarosławem Markowskim, socjologiem, Uniwersytet SWPS, a także Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Dobry wieczór, panie profesorze. Halo, halo.
3: Jarosław to znakomite imię, ale ja mam na imię Radosław.
2: Radosław, ja bardzo pana przepraszam, tym Jarosław.
3: Bo te urodziny Kaczyńskiego,
2: widzi pan,
3: tak,
2: jak dominuje.
3: Tak, państwa ja... zdominowały, że nie jesteście w stanie.
2: Nie, nas nie zdominowały. W ogóle to imię nas zdominowało, panie profesorze. Radosław Markowski, jeszcze raz przepraszam serdecznie. Ten Jarosław nas siedzi, wie pan, od 77 lat. Dobrze, panie profesorze, zacznijmy od tematu numer jeden, który właściwie, jeżeli pan pozwoli, krótko. Ja znalazłem takie ogłoszenia celowo, bo twierdzę jedną rzecz, że my naprawdę mało wiemy jako społeczeństwo, jak to wygląda od strony... no takiej tej formalnej, zatrudnianie lekarzy na przykład w niedużych ośrodkach, gdzie tych lekarzy nie ma i wiadomo, że trzeba im płacić bardzo duże pieniądze, żeby oni przyszli, bo oni mają inne propozycje, bardziej konkurencyjne, no a w ostateczności mogą, tak jak wyjeżdżali, wyjechać na Saksy, na zachód, do Anglii, do Niemiec, do Francji i tak dalej. A specjalnie ja mówię o tym ogłoszeniu, które znalazłem. Lekarz potrzebny do pracy na tak zwanym SOR-ze, więc proponowana stawka ponad 450 zł za godzinę. I obliczono, że tak mniej więcej miesięcznie, jeżeli będzie dużo dyżurował, to jest ponad 100 tysięcy złotych.
3: Nie wiem, czy pan o coś mnie pytał?
2: Tak, zastanawiam się, czy to jest dużo, czy mało. Czy my wiemy na ten temat, co
3: proszę
2: się...
3: pana, jest parę rzeczy. Ja bym chciał, żeby w tym szaleństwie, które od kilku dni słucham, jednak widzieć całość, widzieć system, widzieć, co zawinili ludzie. Po pierwsze, więc powiedzmy sobie tak. To, że polska służba zdrowia to jest dosyć patologiczny obszar naszego życia publicznego, to wiemy od dziesięcioleci. Tak w ogóle na świecie bardzo trudno jest reformować służbę zdrowia, ale o pryncypiach. No wie pan, jest bardzo, wszyscy Polacy pracujący odkładają pieniądze na umownie NFZ, są to gigantyczne pieniądze. Kiedyś obliczyłem i mi się włosy zjeżyły, ile oddałem. A jednocześnie i takich jak ja są dziesiątki tysięcy ludzi. Dbają o nas lekarze prywatnej służby zdrowia. W wielu krajach z tym problemem sobie poradzono w taki sposób, że te ubezpieczenia, które są w jednym miejscu, one przechodzą do drugiego i tak dalej, i tak dalej. U nas wszyscy udawali, że nie widzą problemu. Te szczegółowe rzeczy, o których chciałby pan rozmawiać, to chyba rzeczywiście
2: to nie było...
3: lepiej jest z kimś, kto się dokładnie zna. Ja kiedyś niestety, kiedy 20 lat temu musiałem siedzieć przez 3 tygodnie w szpitalu, przy bliskiej osobie zobaczyłem, jak nieprawdopodobne patologie organizacyjne są w tej instytucji. Więc musielibyśmy spędzić naprawdę sporo czasu, kilka godzin i to ja nie do końca jestem kompetentny, jestem obserwatorem tego, co się dzieje. Natomiast jedno, co chcę powiedzieć, że tak, to rzeczywiście jest naganne, że taki pan, przepraszam, zapomniałem nazwiska,
2: pomijmy
3: jak ten,
2: to,
3: o którym się teraz mówi, mógł takie coś zrobić, ale jednocześnie oczywiście wiemy, że to zawsze było praktykowane i wie pan, i ten to także troszkę kamyczek do państwa podwórka dziennikarzy, że część dziennikarzy robi z tego taką aferę,

0: jakby to miało jakiekolwiek porównanie do Pegasusa czy do przekrętów typu Fundusz Solidarności i tak dalej, i tak dalej. Nie, nie ma. Takich rzeczy i takich panów jak ten jest dziesiątki w Polsce, tylko po prostu my ich nie widzimy. My też nie reagujemy, bo też proszę pamiętać, no wiele z nas chodzi do prywatnych przychodni tam, gdzie wie, że lekarz przyjmujący prywatnie jest jednocześnie dobrze osadzony w jakimś szpitalu i że przez taką formę płacenia mu za prywatną wizytę trafimy szybciej do szpitala niż tego, więc wszyscy jesteśmy trochę winni, żeśmy to akceptowali, korzystali z tego i z drugiej strony, że są tacy, którzy nie korzystali oczywiście.
1: Panie profesorze, zostawmy wobec tego ochronę zdrowia, bo to temat może, rzeczywiście ma pan rację i można byłoby do rana na ten temat dyskutować. A nie jesteśmy obydwaj, i tu też po raz kolejny ma pan rację, specjalistami mamy jakieś no, wyimkowe zupełnie informacje, no ale one też pokazują pewne pewną sytuację. Dobrze, to przejdźmy teraz do tego, o czym mieliśmy dzisiaj rozmawiać, czyli do historii powtarzającej się. Czy nie ma pan odczucia, że ostatnie występy niektórych polityków prawej strony dotyczące Ukraińców w Polsce nieco brzmiały jak występy polityków w 68 roku. Obydwaj byliśmy na tyle duzi, że to słyszeliśmy, ale też byliśmy później duzi na tyle, że to było nam, ten 68 rok był dla nas w pewien sposób no, bliski, no i dowiadywaliśmy się różnych bardzo obrzydliwych, ale też ciekawych rzeczy na temat tego roku.
0: Wie pan, taka prosta asocjacja tych dwóch jest skomplikowana, natomiast oczywiście ten generalny mechanizm podobny, to znaczy szukanie kozła ofiarnego, szukanie w mniejszościach, w ludziach, którzy nie mogą się bronić, upustu dla swych politycznych ambicji, czy po prostu niegodnych zachowań, bo wie pan, chyba żyliśmy w tym PRL-u, nie identyfikowaliśmy się z nim, ale akurat 68 rok był takim rokiem, którym wszyscy jako społeczeństwo polskie, zaraz do tego wrócę, dlaczego nie rozumiem, dlaczego ostatnio też strona demokratyczno-liberalna mówi naród polski, a nie społeczeństwo polskie, ale społeczeństwo polskie powinno się wstydzić, bo było to obrzydliwe. Ja znam z pierwszej ręki, wszyscy znamy różne relacje, że wielu z tych, którzy zostali, no nazwijmy to po prostu, wypędzeni z ich ojczyzny, bo większość z nich tak traktowało Polskę, dowiadywało się właśnie ludzi w naszym wieku, wówczas nastolatków na podwórku, nagle się dowiadywało, że jest z Żydami po prostu, prawda? I że z jakiegoś powodu są niegodni tego, żeby tu żyć. No więc w stosunku do Ukraińców sprawa mamy, jak nam wszystkim wiadomo, część ukraińskiej mniejszości w Polsce jest taka od dawna, od wieków można powiedzieć, a część jest ta współczesna, nowa. I w stosunku do tej nowej części, do tego kilkuset tysięcy, niedawno był taki raport Deloitte, który pokazywał, jak oni pracują, ilu ich jest, ile, w jakim stopniu przyczyniają się do wzrostu polskiego PKB, ile odkładają na to, żebyśmy mieli emerytury. I najważniejsze z tego raportu było taka mam nadzieję, że dla myślących ludzi wielka wskazówka, jaka jest postawa większości Ukraińców, mianowicie to, że większość z nich pracuje poniżej swych kwalifikacji, to znaczy ludzie podejmują się jakiejkolwiek, ci Ukraińcy, pracy, nawet jeśli to nie jest zgodne z ich wysokim czasami wykształceniem. I myśmy, ja myślę sobie tak, to cynicznie zabrzmi, ale Putin i jego obłęd po raz pierwszy dał nam taką, powiedziałbym, cywilizacyjną możliwość powrotu

0: jeśli nie powrotu, to w każdym razie okazji, żeby na naszych wschodnich granicach mieć przyjazny państwo, naród, społeczeństwo, które odwróciło się plecami do Moskwy. To jest cywilizacyjna, wielka rzecz, która się dokonała i się, przepraszam, wielkie ofiary i się dokonuje nadal. Kiedy w 22 roku po ataku Putina na tym drugim już w kolejności ataku na Ukrainę, takżeśmy się wspaniale, my jako społeczeństwo, bo ówczesna władza była trochę powolna, ale w końcu też widziała, że nie może nic innego robić. Kiedy żeśmy tych Ukraińców przyjmowali, dzielili się naszym dobrem, zapraszali ich dzieci do szkół, udostępniali służbę zdrowia i tak dalej. Ja ostatni raz tak znakomicie się czułem jako Polak w 80 roku i 89. To było coś niesamowitego, że jesteśmy zdolni do tak wspaniałych rzeczy, bo straciłem ostatnio wiarę w to, że jesteśmy zdolni do takich porybów. I teraz część polskiej sceny politycznej robi wszystko, żeby wygumkować, wykreślić te nasze wspaniałe zachowanie. I ono, można mówić o porywach serca, afekcie i o tym, że żeśmy to zrobili od tak sobie, ale można też patrzeć na to, jaką nieprawdopodobną, pragmatyczną inwestycję w przyszłość naszego kraju. No, ale niestety są tacy, którzy tego nie rozumieją i biją jak w bęben, tak.
1: No, gorszą rzeczą jest również chyba to, że nagle okazuje się, że ktoś chce grzebać w życiorysach ludzi i stwierdzać, czy ja teraz się zastanawiam, ponieważ ze strony mojej mamy, moja rodzina jest z Kijowszczyzny, ale tej przedrewolucyjnej. Domyślam się, że w moich żyłach może rusińskiej krwi trochę płynąć, no bo tam byli osadzeni przez lata do chronienia granic pierwszej Rzeczpospolitej, więc z któregoś dnia mogę spodziewać się, że przyjdzie pan poseł Czarnek albo pan poseł Kowalski i powie, redaktorze, w waszych żyłach płynie rusińska krew. I co wtedy?
0: Ale co gorzej, proszę pana, tacy jak ja, jak się dowiedzą, nie będą z panem chcieli rozmawiać na przykład, bo też nam nie będzie to odpowiadać. No. Wie pan, ten obłęd, on absolutnie przypomina, bo pan chce 68 rok, natomiast oczywiście z całą, jak mówią Francuzi, tout proportion gardée, to przypomina lata 20 i 30 w sąsiednim kraju na zachodzie. To się tak zaczynało, to pokazywano palcami, czy to obyczajowe mniejszości, czy to etniczne, czy to najbardziej chyba przerażającym w ostatnim okresie są te szwadrony uzurpatorów, którzy chodzą po mieście i jak ktoś ma więcej pigmentów w skórze, udają. Ale wie pan, ale też o czym to jest mowa? No tu jest mowa o słabości państwa polskiego. No to jest coś, które powinno natychmiast z całą siłą państwa być, uderzyć w to, bo to jest zalążek tego, co widzieliśmy w latach 20. w Niemczech. Po prostu chodzenie po ulicach i zaczepianie ludzi to już jest kompletnie inny poziom niż to, że ktoś tam od czasu do czasu coś niezbyt fortunnie się wyrazi o ludziach innej rasy czy o grupach etnicznych. Więc tak, to jest przerażające. Przerażające jest to, że pozwalamy na to, żeby w domenie publicznej taka prowokacja jak tego Bąkiewicza, który, prawda, pojechał do obcego kraju, złamał wszelkie prawne reguły, bo tam policja po prostu powiedziała, że na tą demonstrację nie ma po prostu formalnego pozwolenia, jak w każdym cywilizowanym kraju. Oczywiście tam przypadkowo Telewizja Republika się też znalazła i dzisiaj jest wielki krzyk rokitowski, biją Polaka, prawda? I to jest, wie pan, ta cała narracja tego prezydenta, który gdzieś tam w Poznaniu jeździ i opowiada jakieś bzdury, że trzeba naszą armię ustawiać na Odrze, bo stamtąd jest zagrożenie. To nie tylko dotyczy Ukraińców, przede wszystkim jest ten przerażająca niechęć do Niemców, wie pan. I

0: i do Niemiec jako kraju, który jest tak ważny dla nas i gospodarczo, i kulturowo, i inaczej. I wie pan, ja tak dzisiaj mi się przypomniało, kiedyś to już mówiłem. My mamy taki problem z Niemcami. Ja to kiedyś publicznie 10, równo chyba 10 lat temu w jednym z kanałów telewizyjnych po wystąpieniu jednego z naszych ministrów spraw zagranicznych, który się pluł na Niemców, taką dykteryjkę mu powiedziałem. Szanowny panie, pan to masz taki problem. Siedzisz w telewizji przed kamerami Telefunkena, wychodzisz ze studia, wsiadasz pan w BMW, jedziesz po Warszawie zorganizowanej na magdeburskim prawie miast. Jak cię boli głowa, to stajesz przy aptece i kupujesz aspirynę Bayer, a jak bardziej cię boli, to jedziesz do szpitala, gdzie tomograf komputerowy marki Siemens sprawdza, czy coś tam w główce jest, czy nie ma. Potem, jeśli nic się nie zdarza, jedziesz do domu, włączasz kawiarkę marki Krups, wrzucasz swoje brudy do pralki marki Bosch i bierzesz gazetę wieczorem, gdzie Gazetę Polską, gdzie wynalazkiem Gutenberga czytasz, jak ci Niemcy gnębili ten naród. Pan, no i coś takiego jest. To znaczy, te nalepki pamiętamy przy logo BMW czy Mercedesie, to coś mamy takiego schizofrenicznego, nie dajemy sobie rady. Mamy absolutne przekonanie, że pewne niemieckie produkty, i słusznie, są wyjątkowo dobrej jakości, a jednocześnie nie chcemy też poznać, jak ci Niemcy dochodzili do tego, że mają takiej jakości produkty. I bijemy w ten bęben antyniemiecki też kompletnie nie uwzględniając to, gdzie jesteśmy, że jesteśmy 37,5-milionowym narodem w 8-miliardowym społeczeństwie światowym i produkujemy troszkę poniżej 1% PKB światowego. To jest nasz problem.
1: No chyba ze sprawą niemiecką to jest wykorzystywanie dawnych resentymentów. Oczywiście musimy mieć cały czas z tyłu głowę, że to Niemcy wywołali II wojnę światową, że to Niemcy dopuścili do makabrycznych zbrodni na
0: Ależ
1: terenie
0: absolutnie.
1: Polski, tylko że trudno mieć pretensje dzisiaj do 25-letniego Niemca, który, co on jest winien, że jego pradziadkowie takie rzeczy niecne robili albo nie robili, bo to wszystko zależy, bo nie można wrzucić wszystkich Niemców do jednego worka.
0: Gdyby Niemcy, to chyba najbardziej są tak, jak oni powiedzieli sobie mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa po II wojnie światowej, sposób, w jaki się oczyścili ze swojego nazistowskiego, jaki do tej pory co robią, no, jest sąsiedni kraj, który tego nie zrobił, Austria.
1: Austria, o,
0: Proszę zwrócić
1: tak.
0: uwagę, że jeżeli kogoś by się czepiać, i nie mamy czasu, żeby opowiadać o tym, gdzie w różnych obozach i jaki odsetek w SS w różnych oddziałach było Austriaków i jak na czym Anschluss tak zwany polegał, to było wielkie święto dla nich i tak dalej. Więc są takie narody i społeczeństwa, które się nie oczyściły z nazizmu, ale akurat Niemcy się oczyścili, prawda? Więc nie tylko, że tym młodym nie można, ale jednocześnie, wie pan, dzisiaj ten przykład Niemiec z tych lat 20-30 to jest pewne uniwersalne doświadczenie ludzkości. To znaczy, no dobrze, no możemy mówić, że to Niemcy, ale tak naprawdę najbardziej ważne jest to, że rodzaj ludzki jest do czegoś takiego zdolny. I kiedyś jest taka bardzo wybitna bułgarska, amerykańska pisarka Maria Todorowa, ona w takiej książce Wyobrażenie, nie wiem, że po polsku chyba Wyobrażone Bałkany, kiedyś protestowała ostro, żeby środkowo-centralno-zachodni Europejczycy nie mówili bałkanizacja, bałkańskie pejoratywnie, bo mówi, no tak, u nas się tam zdarzało, ktoś kogoś kindżałem dźgnął, ale to nie my żeśmy wymyślili obozy koncentracyjne, to cywilizacja zachodnia, ogólnie rzecz biorąc, i tak dalej. Więc my musimy być bardzo ostrożni w tym. Ci Niemcy, którzy dzisiaj żyją, nie mają z tym nic wspólnego, zrobili wiele, żeby się od tego odciąć i są świadomi tego, co się tam wydarzyło.

westchnąłem, panie profesorze, bo my się kiepsko uczymy, tak naprawdę bardzo kiepsko uczymy, no jako ludzie. Bardzo nas za dziś dziękuję.

0: tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
0: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
5: Jest 21.30, Kamil Olak, zapraszam. Od lipca informacje o umowach zawieranych przez publiczne placówki medyczne z lekarzami mają trafiać do Centralnego Rejestru Umów. Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy ostrzega jednak, że doprowadzi to do odpływu kadr do sektora prywatnego. Po aferze z gigantycznymi zarobkami młodego lekarza bez specjalizacji sytuacja sprzyja, żeby podjąć i uporządkować sprawy wynagrodzeń medyków, uważa Klara Klinger, redaktorka naczelna na rynku zdrowia.
6: Myślę, że nikt nie wyszedłby na ulicę w obronie milionowych zarobków lekarzy i też myślę, że oni też nie mieliby jak pójść i zrobić białego miasteczka i powiedzieć, no chcemy zarabiać więcej niż tam kilkaset tysięcy złotych miesięcznie, więc na pewno jest sprzyjająca sytuacja tak społecznie.
5: Wszyscy członkowie zarządu Szpitala Południowego w Warszawie zostali dziś odwołani. To pokłosie sprawy z młodym lekarzem, który w zeszłym roku zarobił w tym szpitalu ponad 1,5 miliona złotych. Decyzja jest też konsekwencją doniesień medialnych o nieprawidłowościach w placówce. Członkowie Koalicji Obywatelskiej i ich krewni mieli być przyjmowani na SOR-ze bez kolejki. Najwyższy przywódca Iranu Mojtaba Chamenei zatwierdził podpisane przez USA i Iran wstępne porozumienie między krajami. W pisemnym oświadczeniu przyznał, że był temu przeciwny, ale przekonał go prezydent. Irański przywódca podkreślił, że przyszłe bezpośrednie negocjacje z USA nie będą oznaczały, iż zaakceptowano stanowisko wroga. Porozumienie przewiduje m.in. natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormuz i zakończenie amerykańskiej blokady, tymczasowe zawieszenie sankcji na irańską ropę naftową, rozpoczęcie 60-dniowych negocjacji na temat irańskiego programu atomowego. Iran ma także dostać 300 miliardów dolarów na odbudowę. Zakaz spożywania wody w miejscowości Kokotek w powiecie lublinieckim na Śląsku. Sanepid wykrył w niej enterokoki, bakterie wywołujące ciężkie infekcje. Wody nie można tam wykorzystywać nie tylko do celów spożywczych, ale też sanitarnych. Służby dostarczają mieszkańcom wodę butelkowaną. Beczki z wodą są także przy kościele w Kokotku. W Lublinie otwarto pierwsze regionalne centrum komunikacji. Placówka będzie pomagać osobom z niepełnosprawnościami w załatwianiu codziennych spraw. Chodzi m.in. o osoby głuche lub słabo słyszące, mówi Dorota Gomułka z regionalnego centrum.
7: Jeżeli ma jakieś potrzeby na miejsce, ewentualnie pośredniczyć między nią a osobą używającą języka fonicznego. Kolejne usługi to są usługi online. Wszelkie spotkania, które użytkownik organizuje, bo potrzebuje pójść do lekarza, idzie na wywiadówkę, idzie do warsztatu samochodowego.
5: W takim przypadku tłumacze pośredniczą w rozmowie pomiędzy osobą głuchą a osobą, która nie rozumie języka migowego. Szczegóły są na stronie internetowej Regionalnego Centrum Komunikacji.
4: Wieczór w Polskim Radiu 24.
8: Jest czwartek, 18 czerwca, 21.33. Maria Furdyna, zapraszam.
4: Stan dnia.
8: A gościem Polskiego Radia 24 jest profesor Akademii WSB Krystian Dudek, ekspert do spraw marketingu politycznego. Dobry wieczór.
9: Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu.
8: Panie profesorze, będziemy rozkładać na czynniki pierwsze to, co działo się w Szpitalu Południowym w Warszawie, bo nie sposób nie zacząć od sprawy lekarza i byłego

0: radnego KO. Te najnowsze informacje są takie, że cały zarząd Warszawskiego Szpitala Południowego został odwołany. O tym poinformował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. No przypomnijmy, decyzja jest konsekwencją tych doniesień medialnych o nieprawidłowościach w placówce. Członkowie Koalicji Obywatelskiej i ich krewni mieli być przyjmowani na SOR-ze bez kolejki. Lekarz w trakcie specjalizacji, były już radny Koalicji Obywatelskiej Dawid Kacprzyk, miał w jednym roku zarobić w szpitalu ponad 1,5 miliona złotych. Z audytu przeprowadzonego w szpitalu wynika, że w grafiku SOR-u pojawiały się nieprawidłowości przy obsadzaniu dyżurów Dawida Kacprzaka. Szpital wypowiedział umowę z lekarzem, sprawę bada z urzędu prokuratura. Premier zapowiedział kontrolę placówek ochrony zdrowia, aby sprawdzić wydawanie publicznych pieniędzy. To zacznijmy od tego, co w tej sprawie najbardziej bulwersuje opinię publiczną pana zdaniem.
1: Wydaje mi się, że to jest trochę taki procent składany. Otóż problem z systemem ochrony zdrowia dotyczy wielu pacjentów. W zasadzie w każdym mieście, w którym znajduje się szpital, słyszymy, że ten szpital nie domaga finansowo. I teraz jeżeli zestawimy to z tym problemem finansowym szpitali i nagle słyszymy, że lekarz zarabia 1,5 miliona, no to... I to nie jest jakiś wybitny, nie wiem, kardiochirurg, który robi operacje, których się robi, nie wiem, 10 rocznie w skali świata, tylko to jest lekarz jeszcze bez specjalizacji. No i to bulwersuje na pewno. No druga sprawa, wiadomo, no politycy. Natomiast ja absolutnie nie umniejszam, nie spłycam tej sytuacji, bo ona jest karygodna. Natomiast ja bym zapytał tak. Pokażcie mi państwo partię, której politycy nie korzystają ze ścieżki VIP w jakichkolwiek szpitalach.
0: No to na pewno, zwłaszcza jak teraz politycy chociażby Prawa i Sprawiedliwości też no, wykorzystują te sytuacje. To jest naturalne prawo opozycji. Natomiast jak się też przypomni to, co działo się za czasów Prawa i Sprawiedliwości, nie wiem, chociażby Krzysztof Sobolewski, sekretarz partii i jego małżonka, zwłaszcza zarobki małżonki, no to też można by było tak wzajemnie, prawda, odbijać. Natomiast chyba nie o to chodzi. Pytanie jest takie...
1: Czy ja wiem, pani redaktor? W piarze kryzysowym jedna ze strategii to jest atak, czyli najlepszą obroną jest atak. Ja jestem w stanie się założyć o duże pieniądze, że gdyby była sytuacja odwrotna, że PiS byłby u sterów państwa, rządziłby i zdarzyłaby się taka sytuacja, to PiS by wytoczył naprawdę duże armaty i strzelałby z argumentów, których by miał na pewno uzbieranych ileś. I to są właśnie te różne afery, respiratory, maseczki, Fundusz Sprawiedliwości, RARS i tak dalej, i tak dalej. Sama pani też wymieniła jeden z przykładów. I teraz ja absolutnie nie usprawiedliwiam tego lekarza teraz, żeby była jasność. Natomiast mówię tutaj jako doradca do spraw PR-u, jak się w takich sytuacjach radzi.
0: Ja
1: bo
0: właśnie
1: mnie
0: nad
1: bardziej
0: tym by się...
1: bulwersuje miliony, które przeszły bokiem na respiratory, a nie trafiły do kasy, niż to, że jakiś polityk poszedł na skróty do lekarza, bo każdy polityk z każdej partii, a jeżeli to jest jeszcze partia rządząca, chodzi na te skróty i kropka.
0: To właśnie ja bym chciała pana przede wszystkim zapytać, jak premier, no bo on jest odpowiedzialny, on jest szefem rządu, zarządza tym kryzysem. Jak w ogóle pan patrzy na to, co robi premier, co robią też politycy koalicji rządzącej? Czy te działania, które no, mamy do tej pory, są wystarczające?
1: Nie są wystarczające niestety, bo tutaj trzeba spojrzeć na to, ile sobie już tego bagażu nazbierała koalicja rządząca i premier. Premier po pierwsze nie ma skrzydłowych silnych, tak żeby mógł czasami... Jest taka zasada, że nie fotografujemy się ze złym newsem. I powinien być skrzydłowy, który wychodzi, bierze to na siebie. Tak jak jest przedsiębiorstwo i zdarza się w nim jakieś zdarzenie kryzysowe, wtedy nie wychodzi prezes od razu, tylko wychodzi rzecznik, wychodzi dyrektor, który jest od danego obszaru. prezesa sobie zostawiamy na koniec. Tu od razu wychodzi Donald Tusk i jemu się przykleja wszystko zło i też no, jeżeli zrobi coś dobrego, tak jak teraz zarządził kontrolę, no to okej, to jest na plus. Natomiast generalnie go to obciąża. Dobrze się zachował tutaj Rafał

0: Trzaskowski, bo on podjął jedną krótką, radykalną decyzję, odwołał cały zarząd szpitala. No i ludzie powiedzą bardzo dobrze, tak? I to była konkretna decyzja. Natomiast Donald Tusk niestety firmuje działania rządu, który nie jest sprawczy. Jak wymieniłem tutaj te afery poprzedniego rządu, ludzie się do tej pory nie doczekali rozliczenia za żadną z nich. No, no za chwilę będą wybory kolejne i ile trzeba czekać? Więc to wszystko niestety, jak się ubierze w jedną całość i połączy te kropki, no to wygląda to kiepsko. No po prostu Donald Tusk za delikatnie zarządza w kryzysach. Tutaj trzeba być radykalnym i grać w polityce niestety tym hasłem, że najlepszą obroną.
1: Panie profesorze, zastanawiam się dlaczego, no bo jak popatrzymy na poprzednie rządy koalicji, wtedy Platformy Obywatelskiej, no to jednak Donald Tusk potrafił twardo zarządzić. Czy to wynikało z tego, że no teraz jest to koalicja czterech partii i trudniej jest no szybko uciąć daną sprawę, no bo to są też koalicjanci. Jeżeli jeden z koalicjanców odejdzie, no to większości w rządzie nie będzie. Jak pan myśli? Ja nie mówię akurat o tej sprawie, no bo tutaj dotyczy to oczywiście koalicji obywatelskiej, ale w ogóle jak patrzymy na te 2,5 roku rządów koalicji 15 października.
0: Mnie się wydaje, że tak jak pani redaktor powiedziała, po pierwsze ta układanka, te puzzle, które są teraz poskładane, no trochę inaczej budują sytuację. Chociaż z drugiej strony, no ja też mógłbym się założyć o niemałe pieniądze, że żadna z partii, które tworzą obecny rząd, nie odejdzie, dlatego że no gdzie ma odejść? Polska 2050 ma odejść i przestanie po prostu istnieć. PSL ma odejść, jak jest pod kreską w sondażach. Lewica, która akurat się trzyma, to są partie, które muszą trwać i liczyć na to, że wydarzy się coś, co je podniesie. Może Donald Tusk troszkę zmienił sposób myślenia i działania, pracując w Brukseli przez tyle lat i nauczył się nieco innego stylu polityki, a tutaj w Polsce mamy taką politykę trochę siłową i Polacy lubią konfrontację, lubią jak się dzieje, jak są igrzyska i tu właśnie jeżeli Donald Tusk powiedzmy nie ma tak, złagodził sobie ten styl, to powinien mieć właśnie skrzydłowych, którzy to będą dorzucali. Tak jak Jarosław Kaczyński ma paru, ma pana Czarnka, miał od innego obszaru pana Ziobro, miał od innego obszaru pana Morawieckiego i zawsze był ktoś, kto to mógł załatwić. No więc biorąc pod uwagę to wszystko, no wydaje mi się, że to jest za delikatnie prowadzone. A ludzie są niecierpliwi.
1: Panie profesorze, to posłuchajmy, co dzisiaj mówił premier Donald Tusk. Zapowiedział polityczne konsekwencje wobec osób, które brały udział w tym procederze w Szpitalu Południowym w Warszawie.
2: Ten problem tego konkretnego przypadku trzeba będzie wyjaśnić, tak jak powiedziałem, niezależnie od tego, kto korzystał z tego mechanizmu. I wszędzie tam, gdzie będzie naruszenie prawa, będą nie tylko konsekwencje prawne, ale też polityczne. Nie jest moim zadaniem zgadywać, kto i czy ktoś korzystał z usług tego lekarza, kto złamał prawo, ale jeśli takie fakty nastąpią, będą także konsekwencje polityczne.
1: I jeszcze posłuchajmy Szymona Szynkowskiego-Welsenka z Prawa i Sprawiedliwości, który mówił w Polskim Radiu 24, że sytuacja wymaga gruntownego wyjaśnienia.
3: Mamy do czynienia nie z incydentem, nie z jednym akcentem, że tak powiem, takim o charakterze aferalnym, tylko z całym serialem, można powiedzieć, wieloodcinkowym, który chyba się jeszcze nie skończył, wydarzeń, w którym w pierwszym odcinku usłyszeliśmy, że 29-letni lekarz bez specjalizacji kieruje jednym z SOR-em w jednym z najważniejszych warszawskich szpitali. Następnie wynagrodzenie tego lekarza jest potężne, niewyobrażalne nawet dla części środowiska lekarskiego. Wreszcie dowiedzieliśmy się, że tenże lekarz jest działaczem Platformy Obywatelskiej i ułatwia działaczom Platformy Obywatelskiej za pośrednictwem stworzonego systemu z takim salonikiem VIP jako sercem tego systemu łatwiejszy dostęp do opieki zdrowotnej. I na końcu tej opowieści mamy pacjentów, którzy są pozostawieni w wielogodzinnych kolejkach na SOR-ach, w wielomiesięcznym oczekiwaniu na specjalistów, więc to rzeczywiście wygląda bardzo niedobrze.
1: Panie profesorze, o politycznych konsekwencjach, tutaj oczywiście premier Donald Tusk odnosił się do tych doniesień, że w tym szpitalu miał powstać ten salonik VIP i mieli być przyjmowani politycy Koalicji Obywatelskiej i ich krewni bez kolejki. Natomiast ja się zastanawiam nad tym, no bo tak, dużo się dzieje. Są konkretne decyzje. Jest kontrola w szpitalu. Dzisiaj się dowiadujemy, że cały zarząd jest

0: odwołany jest, odwołanie tego lekarza. Nie jest też już radnym Koalicji Obywatelskiej. Natomiast oczywiście pojawia się to pytanie o polityczne konsekwencje. Mam tutaj na myśli chociażby Marcina Kierwińskiego, czyli szefa MSWiA, który sekretarza generalnego partii, który odpowiada za te struktury, plus jest szefem też warszawskich struktur Koalicji Obywatelskiej, albo może minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda, jako ta osoba, która odpowiada za całą ochronę zdrowia. Czy taka ewentualnie dymisja coś mogłaby zmienić?
1: Myślę, że PiS ogrywa tą sytuację, bo dostał na tacy prezent w postaci gotowego tematu do grzania, tak zwanego spinu, tak? Można to powtarzać i ta wypowiedź, którą tu mieliśmy odtworzoną, pokazuje, jak to jest umiejętnie opowiadane z emocjami, że tu chodzi o pacjentów, tu chodzi o proces i to jest wszystko rozkładane na czynniki pierwsze. Ja bym podkreślił to, że gdyby rząd chciał umiejętnie zarządzić tym kryzysem, to by zrobił konkurs na podobne sytuacje z różnych szpitali na terenie kraju i jestem przekonany, że wystarczyłoby tylko nadstawić ucha i byłyby przykłady, jak politycy różnych barw robili to samo. Uważam, że rząd z punktu widzenia wizerunkowego, no, nie wydaje mi się, żeby to był aż taki kryzys i tak wyjątkowy, tak pojedynczo zdarzający się tylko tej partii, żeby odwoływać ministra. No bo jeżeli za takie rzeczy by się odwołało ministra, no to w zasadzie każdego ministra można od razu odwołać, ministra zdrowia, bo takie rzeczy się po prostu dzieją. Tylko rzecz w tym, że w kryzysach nie jest ważne, czy kryzys jest rozstrzygnięty, bo te argumenty, które pani tutaj redaktor wymieniła, że są konsekwencje, że ten radny już nie jest w Platformie czy w koalicji, to wszystko super. Ale kryzys trwa tak długo, jak umiejętnie ktoś go opowiada. A PiS po prostu potrafi to opowiadać.
0: Lub jak się pojawiają kolejne informacje, no bo teraz tak pytanie jest takie, jeżeli mamy te informacje odnośnie tego Saloniku, no to myślę, że wkrótce również stanie się informacją publiczną, kto z tego Saloniku korzystał, za czyją zgodą również, kto promował tego młodego lekarza w strukturach partyjnych i rekomendował go na wyborcze listy. Wszystko to będzie wychodzić i będą się pojawiać nowe informacje, bo tutaj też no ja też się zastanawiam nad tym, dlaczego niektóra sprawa rezonuje przez dwa dni i o niej zapominamy, a inna tak może się ciągnąć tygodniami. Od czego to zależy? Gdzie jest ten potencjał sprawy? Czy po prostu i właśnie jak to uciąć? Jak to przeciąć? Czy nie powinno być tak, że zanim pojawią się jakieś doniesienia medialne, kto na przykład korzystał z tego saloniku VIP? Nie powinna być ta kontrola taka, że wychodzi powiedzmy... Nie wiem, w tym momencie powiem prezydent Warszawy, który mówi, że ma wyniki kontroli. Był taki salonik, korzystały z tego i tego, takie osoby, żeby uprzedzić, żeby uciąć.
1: Tak. Ja zawsze powtarzam na wykładach czy na szkoleniach, że kryzysy są jak seriale, ale nie takie seriale pięcioodcinkowe, tylko to może być nawet moda na sukces. I one trwają, te kryzysy, tak długo, jak da się nimi wzbudzać emocje. I teraz to, co pani redaktor powiedziała, jeżeli znajdzie się has, znajdzie się jakieś zdjęcie, nie wiem, dowód, że był tam polityk X i jakbym był przeciwnikiem partii rządzącej, to jakbym wiedział, że było tam pięciu polityków, jakichś znanych, rozpoznawalnych, to absolutnie nie wyjąłbym ich pięciu naraz. Wypuściłbym jutro, tak, że był tam taki. Za trzy dni wypuściłbym, że był jeszcze taki, a za kolejne trzy dni, że jeszcze taki. I ten kryzys by żył dwa tygodnie. Po prostu dzisiaj komunikacja i opowiadanie rzeczy zarówno w defensywie, jak i w ofensywie wizerunkowej i komunikacyjnej jest podstawą. I to chcę podkreślić, że PiS potrafił tak opowiadać o swoich kryzysach, że mieliśmy wrażenie, że miał taką powłokę teflonową. Ja nie zapomnę, była taka konferencja, na której był odwoływany, podał się do dymisji marszałek Kuchciński, bo za dużo latał samolotem. Tak. Pamiętamy to.
0: Tak.
1: I PiS zrobił wtedy konferencję, ja ją pokazuję na szkoleniach. Przyszedł pan Kuchciński i przyszedł rzecznik partii. I powiedziane było tak, no pan Kuchciński się podaje do dymisji, bo za dużo latał, tak twierdzą. On pokornie stał, grzecznie. I za chwilę po tej krótkiej akcji, że on podaje się do dymisji, przejął pałeczkę rzecznik rządu i powiedział tak, ale proszę państwa, od lat wszyscy wiemy, że politycy za dużo latają. My będziemy pierwszą partią, która to ukróci. Wreszcie ktoś zrobi z tym porządek i my mamy odwagę to zrobić.

0: A przy okazji, proszę Państwa, mam tutaj ze sobą listę lotów innego polityka. Tak. I zobaczcie Państwo, ten to dopiero latał. I miał ten pan rzecznik listę lotów Donalda Tuska, ale miał to zrobione tak, że miał kartki A4 poszywane w rogu i one tworzyły taki łańcuch jakby. I on to rozłożył na podłodze i podniósł do góry. I ludzie zapamiętali z tej konferencji nie pana Kuchcińskiego, bo jego widzieliśmy wielokrotnie, tylko ten event, to show, że mamy tutaj taką listę. Donald Tusk to latał, a PiS pierwszy przytnie to, co się działo od zawsze. I teraz tak samo mógłby zrobić Donald Tusk. Mógłby powiedzieć, będziemy pierwszą partią, która to przytnie, bo wszyscy wiemy, że tak bywało. Tylko, no, że właśnie trzeba umieć te kryzysy.
1: No, ale premier Donald Tusk przecież zapowiada. Przecież są zapowiedzi, systemowe rozwiązania w służbie zdrowia. Chciałabym, żebyśmy posłuchali właśnie, co mówił na ten temat premier Donald Tusk.
2: Dobrze wiemy, że tego typu praktyki, a więc znajomości w szpitalu, to niestety jest od lat codzienność. I będziemy szukali różnych sposobów, aby ograniczyć do absolutnego minimum zagrożenie tego typu nadużyciami. To jest kwestia i przyzwoitości, i sprawiedliwego dostępu do usług medycznych. To jest też kwestia prawna. No, chcemy uniemożliwić tego typu operacje. To jest też bardzo ważne dla polskich lekarzy. Ja już widzę, że narasta taka fala, żeby uderzyć w zawód lekarza. To jest absurd.
1: No właśnie, tutaj ten ostatni wątek wypowiedzi to jest też taki temat, który chciałabym poruszyć, bo no już pojawiają się takie obawy, że jeden lekarz, młody lekarz, który zarobił ponad 1,5 miliona złotych w rok, dzisiaj już widziałam wypowiedzi, nie wypowiedzi, tylko wpisy innego młodego lekarza, który no zarabia miesięcznie, też jest po prostu w trakcie specjalizacji, zarabia miesięcznie 4,5 tysiąca złotych. Natomiast no to też jest chyba ważne i to też jest zadaniem polityków, żeby nie było w tym momencie no, tych negatywnych emocji wobec wszystkich lekarzy. Natomiast no, jest zapowiedź premiera Donalda Tuska, że będą rozwiązania systemowe, żeby właśnie to ukrócić, ten proceder.
0: Tylko proszę zwrócić uwagę na to, w jakim językiem mówi Donald Tusk. Ja bym właśnie powiedział, że to jest taki język brukselski, taka dyplomacja. Do ludzi trzeba mówić jak najprostszym językiem, językiem emocji, krótkimi zdaniami. Gdyby znowu wracam do tego odwróconej sytuacji, gdyby rządził PiS i miał taką sytuację, to zapewne by powiedział tak. Proszę Państwa, wszyscy wiemy, że takie rzeczy zdarzały się też koalicji i to nie raz. I to by padło po prostu. A tu jest tak powiedziane to elegancko. Ludzie potrzebują, dzisiaj niestety jesteśmy nauczeni tego, to nie jest dobre, ale media nas uczą tego, że musi być powiedziane coś dobitnie, radykalnie, wyraźnie, czarno-białe. A mówienie tak, że nastąpią zmiany systemowe, no to jest po prostu najgorszy zwrot, jaki można użyć. Nastąpią zmiany systemowe. No to zmiany systemowe w ochronie zdrowia następują już od 2,5 roku, tak? I wszyscy widzimy, jak to wychodzi.
1: Ale to widzi pan, bo dzisiaj nie mam akurat tej wypowiedzi w dźwięku, natomiast premier Donald Tusk też powiedział coś takiego zupełnie inaczej niż pan by układał strategię, bo on powiedział tak, że nie będziemy się oglądać to, że ktoś inny robił gorzej, to nie znaczy, że to ma być dla nas usprawiedliwienie. A pan mówi z kolei, żeby odwrócić uwagę od tego, co dzieje się w Szpitalu Południowym, należałoby podać przykłady polityków chociażby z obecnej opozycji, jako że oni nie mogą być wiarygodni w oskarżaniu teraz Koalicji Obywatelskiej, bo sami się zachowywali podobnie.
0: Tak, i teraz ja pozwolę sobie odpowiedzieć pani redaktor pytaniem, bo wcześniej pani też tak na głos się zastanawiała, ile może trwać kryzys i tak, co zrobić, żeby go zamknąć, skrócić. No i teraz, co może być skuteczniejsze? Jak ja odbiję piłkę przeciwnikom i zacznę robić tak, że każda ich wypowiedź o moim kryzysie będzie uderzała też w ich, przypominając ich kryzysy? Czy jak ja będę mówił, nie będę patrzył na przeszłość, my musimy sami teraz być tutaj super, super, zrobimy zmiany systemowe. Co ucina kryzys, a co daje przeciwnikowi przestrzeń, żeby we mnie bił?
1: No wiadomo, że jeżeli posypuję głowę popiołem, no to można we mnie dalej bić.
0: To nadstawiam drugi policzek po biblijnemu, prawda? No i to jest właśnie to. A ludzie naprawdę, sporo wyborców głosowało na Koalicję Obywatelską, licząc na jakieś rozliczenia. I tutaj w ogóle nie ma tych rozliczeń. Naprawdę uważam, że część elektoratu jest tym mocno zniecierpliwiona.

0: Panie profesorze, czy Koalicja Obywatelska straciła czujność, straciła taką wrażliwość społeczną? Co się stało? No bo tak, teraz jest akurat sprawa tego szpitala południowego, natomiast no, jest przegrana w referendum w Krakowie. Aleksander Miszalski nie jest już prezydentem tego miasta, będą przedterminowe wybory. Wcześniej przecież jeszcze była i to też, bo tutaj jest rzeczywiście szybkie działanie, to można powiedzieć jedną rzecz. Natomiast też była sprawa senatora Lenca z Koalicji Obywatelskiej i tam była sprawa też oczywiście związana ze szpitalem. W placówce przeprowadzono zabieg u syna senatora poza obowiązującymi procedurami. Tutaj Tomasz Lenz nie jest już też członkiem klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej, ale ta sprawa trwała dłużej. Jak pan na to patrzy, na tą chronologię, bo to jest takich ostatnich dwóch, trzech miesięcy. Czy to jest jakaś utrata czujności? Może te... jak to interpretować, co się dzieje?
1: Ja bym powiedział właśnie, że jak pani redaktor zadała wcześniej pytanie, co się zmieniło, że tych kryzysów teraz jest, powiedzmy, one się kumulują. Ja powiedziałem, że może to, że Donald Tusk no, troszkę inaczej tą politykę uprawia, że nie ma skrzydłowych. Może też jest tak po prostu, że ma innych ludzi, którzy mu doradzają i to jest po prostu inny styl. I te kryzysy są no, po prostu tak wyeksponowane, bo każdy wie, że nie, jest takie powiedzenie w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi, że nie ma pytania, czy będzie kryzys, jest tylko pytanie, kiedy przyjdzie i czy jesteśmy na niego przygotowani. I teraz trzeba sobie zawsze zrobić taki pakiet asów, które mamy w rękawie, czyli takie tematy, którymi odwracamy, jakby przekierowujemy uwagę, ale to nie chodzi o to, żebyśmy czarowali rzeczywistość i kłamali, że ich nie ma. Nie. Kryzysy rozwiązujemy, ale równolegle jakby włączamy coś innego. Oczywiście, jeżeli kryzys jest taki, że członek mojej partii zawalił, to ja jestem pierwszy do tego, żeby go surowo ukarać. No ale zobaczmy, w pewnym momencie, jak ja podaję PiS dlatego jako przykład, że PiS naprawdę dobrze zarządzał kryzysami, popełnił pod koniec swoich rządów taki błąd, że zaczął uważać, że już nie musi przepraszać za kryzysy, tylko po prostu idziemy do przodu.
0: No i no ta przecież już nawet ukuło się takie powiedzenie, że Prawo i Sprawiedliwość jest aferoodporna.
1: Tak jest. I no ale w końcu to pękło, prawda? Natomiast oni potrafili i wystarczy poobserwować, co się dzisiaj sprawdza. To nie tylko trzeba patrzeć na rynek polski generalnie, wystarczy spojrzeć na rynek marketingowy w skali świata, na inne kraje. No dzisiaj trochę inaczej się zarządza kryzysami niż 10 lat temu.
0: Panie profesorze, myślę, że jeszcze będziemy mieli okazję rozmawiać o tym, jak Koalicja Obywatelska, a może Prawo i Sprawiedliwość zarządza różnego rodzaju kryzysami, bo polityka jest tak ciekawa, że dzisiaj dyskutujemy o Szpitalu Południowym. Myślę, że jak za kilka tygodni będziemy dyskutować, to temat będzie zupełnie inny. Bardzo dziękuję za rozmowę. Profesor Akademii WSB Krystian Dudek, ekspert do spraw marketingu politycznego, był gościem Polskiego Radia 24.

0: Reklama.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
0: Po reklamie. Autopromocja.
5: Strefa wpływów. Tu zaglądamy za kulisy polityki. Pytamy o to, o co sami chcielibyście zapytać.
6: Kto tak naprawdę podejmuje decyzje i jak działają mechanizmy, których na co dzień

0: Nie widać, bo to, co słyszymy oficjalnie, to często tylko fragment całej prawdy.
1: W każdym odcinku bierzemy na warsztat to, co dzieje się tu i teraz.
0: Bez skrótów i bez pudrowania rzeczywistości.
2: Za to z pytaniami, od których inni wolą trzymać się z daleka. Strefa wpływów. W każdy piątek po godzinie 18 zapraszają Renata Grochal,
1: Jacek Czarnecki
0: i Roch Kowalski.
3: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Czy państwo dopłaci artystom do ZUS-u? Projekt ustawy jest po pierwszym czytaniu w Sejmie. Pozytywna odpowiedź z USA. Polska czeka na konkrety dotyczące stałej bazy wojskowej. Kreml zaostrza ton po ataku na Moskwę. Grozi Ukrainie odwetem i dalszą eskalacją. Minęła godzina 22. Kamil Olak, zapraszam. Posłowie pracują nad ustawą o zabezpieczeniu socjalnym artystów. Jest to ustawa już po pierwszym czytaniu. Przepisy przygotowane przez Ministerstwo Kultury przewidują, że osoby wykonujące ten zawód dostaną dopłaty do składek ZUS. Proponowane rozwiązania wprowadzają status artysty zawodowego, który będzie przyznawany na 5 lat z możliwością przedłużenia. Umożliwią też uzupełnianie brakującej części składki artysty do poziomu minimalnego wynagrodzenia. Ministra Kultury Marta Cienkowska mówiła wieczorem w Sejmie, że chodzi o wsparcie twórców, którzy nie są w stanie zarobić najniższej krajowej.
2: Państwo nie płaci za artystę wszystkiego. Państwo dopłaca różnicę wtedy, kiedy dochody artysty są zbyt niskie, aby mógł samodzielnie utrzymać ciągłość składek. Pomoc będzie więc proporcjonalna i zależna od realnych dochodów.
1: Przeciwko dopłatom do składek dla artystów jest Prawo i Sprawiedliwość. Poseł Norbert Kaczmarczyk ma wątpliwości, czy państwo stać na takie rozwiązania.
3: Pytanie jest, dlaczego sięgacie do jednej kieszeni obywateli poprzez rozporządzenie, a teraz proponujecie ustawowo, że dorzucicie rocznie dla polskich artystów od 320 do 380 milionów złotych.
1: Według danych resortu kultury ponad 2/3 artystów osiąga dochody poniżej średniej krajowej. Zaledwie 11% pracuje na podstawie umowy o pracę. Politycy czekają na konkrety dotyczące stałej bazy USA w Polsce. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że amerykański minister obrony odpowiedział pozytywnie na jego list w tej sprawie z końca maja. Szczegóły zna Klaudia Wróblewska.
4: Decyzja w sprawie stałej bazy USA w Polsce jeszcze nie zapadła, dlatego politycy ostrożnie odnoszą się do informacji na ten temat. Przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński powiedział, że to dopiero początek drogi do stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce.
5: Chcemy i zrobimy wszystko, żeby zielone światło przekuć oczywiście na konkrety, bo sygnały ze strony administracji Donalda Trumpa wielokrotnie były różne, delikatnie mówiąc. Dobrze, że są w tej chwili te pozytywne sygnały.
4: Zdaniem posła Prawa i Sprawiedliwości Zbigniewa Kuźmiuka, aby powstała stała baza wojsk USA w Polsce, Amerykanie muszą otrzymać odpowiednie warunki.
6: To wymaga błyskawicznego działania, sporych pieniędzy, no i oczywiście realizacji konkretnych przedsięwzięć, a nie gadania.
4: Na razie w naszym kraju rotacyjnie stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
1: Rosja grozi Ukrainie zmasowanymi atakami w odwecie za uderzenia w Moskwę. Nad ranem prawie 200 ukraińskich dronów zaatakowało stolicę Rosji. Kolejny raz uszkodzona została rafineria w Kapotnie, która zaspokaja ponad 40% zapotrzebowania Moskwian na benzynę. Rosja będzie regularnie niszczyć na Ukrainie obiekty, od których zależy zdolność bojowa ukraińskiej armii. Takie oświadczenie szefa rosyjskiej dyplomacji Siergieja Ławrowa wybrzmiało w rosyjskich stacjach telewizyjnych. Według kremlowskiego doradcy Jurija Uszakowa z kolei ukraińskie ataki na Moskwę oddalają perspektywę bezpośredniego spotkania Władimira Putina z Wołodymirem Załańskim. W Szwajcarii trwają przygotowania do rozmów między Stanami Zjednoczonymi a Iranem na temat zakończenia wojny. Oba kraje podpisały już memorandum w tej sprawie. Teraz negocjowane mają

0: być szczegółowe warunki porozumienia. Rozmowy mają rozpocząć się jutro.
1: Delegacje Iranu i Stanów Zjednoczonych spotkają się w luksusowym hotelu na górze Birkenstock nad jeziorem Czterech Kantonów niedaleko Lucerny. Z moich informacji wynika, że na miejscu są już liczni przedstawiciele Kataru i Pakistanu, dwóch państw, które dotąd pośredniczyły w negocjacjach. Obecni są także amerykańscy funkcjonariusze odpowiedzialni za ochronę najważniejszych osób w państwie, co może wskazywać na przygotowania do przyjazdu wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych J.D. Vance'a. On sam zapowiedział, że prawdopodobnie odwiedzi Szwajcarię w ten weekend. Nieoficjalnie mówi się jednak, że negocjacje mają rozpocząć się już jutro rano. Pierwotnie planowano, że w Birkenstock dojdzie do uroczystego podpisania memorandum określającego ramowe warunki zakończenia konfliktu. Plany zmieniły się jednak po tym, jak w środę Donald Trump niespodziewanie podpisał dokument w Pałacu Wersalskim, podczas gdy w Teheranie podpis złożył prezydent Iranu. Zgodnie z umową oba kraje mają teraz 60 dni na osiągnięcie ostatecznego porozumienia. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: Ćwiczenia służb ratowniczych, pokazy pierwszej pomocy oraz atrakcje i rozrywka dla całych rodzin. Nad Jeziorem Tarnobrzeskim zorganizowano piknik Kręci mnie bezpieczeństwo w lecie, poświęcony promocji bezpiecznego wypoczynku podczas wakacji. Wydarzenie to wspólne dzieło Komendy Miejskiej Policji i Straży Pożarnej w Tarnobrzegu.
2: Bezpieczeństwo to przede wszystkim zdrowy rozsądek.
3: Mateusz Bajer, prezes Tarnobrzeskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
2: Dostosowujemy swoje umiejętności do swojej podejmowanej aktywności. Jeżeli nie potrafię pływać albo słabo pływam, pływajmy na wodzie do metra głębokości. Do starszych apelujemy jak zawsze. Alkohol, on się raczej gryzie z wodą i z bezpieczeństwem na wodzie. Mamy kapłoki, więc je ubierajmy.
0: Piknik zorganizowano pod hasłem Wspólnie dla Bezpieczeństwa, a relacje z niego przygotował Mikołaj Tomasiewicz z Polskiego Radia Rzeszów.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: To będzie pochmurna noc, a we wschodniej Polsce może przelotnie pokropić. Od 11 stopni na Mazurach do 17 na zachodzie. Jutro w ciągu dnia sporo chmur, ale będą też chwile ze słońcem. Burze natomiast zapowiadane są w zachodniej połowie kraju. 25 stopni będzie na północy Polski, 27 w centrum, 29 na południu. Najcieplej w Lubuskiem do 32.
4: Polskim Radiu 24.
5: Jest 22:07. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24, a w tej godzinie na naszej antenie po 22:30 o plenerowej galerii współczesnej rzeźby gdańskiej w Parku Oliwskim w Gdańsku. Ta galeria ma już 50 lat, a teraz... Wątki kryminalne, kryptowaluty, piramidy, banki inwestycyjne, czyli jak wizjonerzy i finansiści stali się przestępcami, a ich klienci z ludzi sukcesu ofiarami.
4: Więcej niż kryminał.
6: Więcej niż kryminał, Grzegorz Kalinowski, witam Państwa. Dzisiaj sesja wyjazdowa, sesja w gabinecie profesora Marka Michalskiego z UKSW, który kieruje Katedrą Prawa Gospodarczego i Gospodarki Cyfrowej. Zatem mogą się Państwo domyślać, że tematem naszej rozmowy będą przestępstwa związane właśnie z gospodarką cyfrową, no i z modnymi ostatnio kryptowalutami. Dzień dobry, panie profesorze.
7: Dzień dobry, witam serdecznie.
6: Panie profesorze, proszę przede wszystkim powiedzieć, co to jest kryptowaluta. Ja szczerze mówiąc, jako osoba, która intensywnie korzysta ze świata cyfrowego, wiedzę na ten temat mam dość płytką. Mógłbym się wygłupić, gdybym chciał słuchaczom wyjaśnić, co to jest bitcoin, kryptowaluta, na czym to polega i dlaczego w ogóle to ma jakąś wartość?
7: Czy to ma jakąś wartość? To jest rzecz, powiedziałbym, bardzo dyskusyjna, natomiast prawodawca unijny bardzo klarownie nam to przedstawia, mówiąc, że kryptoaktywo to jest cyfrowe odzwierciedlenie wartości lub jakiegoś prawa. Nie definiuje tego, co to jest za wartość, ani też tego, jakie to jest prawo, natomiast wyraźnie mówi, że to jest cyfrowe odzwierciedlenie. Jeżeli chodzi o bitcoina, rzeczywistą wartością tej kryptowaluty jest to wartość spekulacyjna, wartość oczekiwana.

0: Bitcoin sam w sobie nie ma wartości jako takiej. Nie ma czegoś, co się nazywa wartością wewnętrzną, fundamentalną. Podobnie zresztą jak waluta fiat, czyli waluta urzędowa. Nie ma wartości wewnętrznej. W momencie, kiedy jeszcze do początku lat 70. tą wartością waluty, wówczas już tylko dolara amerykańskiego, była wartość kruszcu, czyli złota. Później pieniądza państwowego de facto opiera się na wartości i sile gospodarki każdego z państw. Żeby wyjaśnić w ogóle ten fenomen Bitcoina, trzeba się odwołać do historii, wcale nie tak odległej, dlatego że Bitcoin pojawia się w określonym, szczególnym momencie historycznym. 2008-2010, kiedy świat przeżywa kryzys globalny. To jest ten kryzys związany najpierw z rynkiem kredytów subprime w Stanach Zjednoczonych, który później się rozleje na instytucje finansowe całego świata. Ten kryzys wzmaga jeszcze bardziej niechęć i obawy wobec państwa. Cały czas od lat 70. tutaj odwołuję się do takiej publikacji Friedricha von Hayeka, który napisał tak esej poświęcony denacjonalizacji pieniądza. W tym eseju twierdzi, że to państwo jest winne psuciu pieniądza. Państwo jest winne psuciu pieniądza. Remedium na to ma być coś, co nazywa swobodną, wolną bankowością oraz pieniądzem, który nie będzie emitowany przez państwo. I w momencie, kiedy mamy do czynienia z rozwojem globalnego już zjawiska, jakim jest świat nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych, które przyspiesza niesamowicie obieg informacji, ale równocześnie powoduje, że tracą na znaczeniu jakiekolwiek granice. I to jest nowe środowisko, gdzie można zrealizować ideę pieniądza niepaństwowego.
1: W ostatnich latach pojawiają się takie dwa pojęcia, które grożą inwestorom, grożą ludziom, którzy chcą swoje pieniądze pomnożyć. To są bańka spekulacyjna i piramida finansowa. Czy są takie miejsca, w których te dwa pojęcia się przecinają i czy bańka spekulacyjna może być rodzajem przestępczości?
0: Może. Jest chyba najlepszą ilustracją tego, że bańka spekulacyjna jest równocześnie piramidą finansową, chociaż nie zawsze te zjawiska będą występować równocześnie i nakładać się na siebie, jest przykładem tego pierwsza w historii chyba piramida finansowa i jedna z pierwszych baniek, a mianowicie afera Johna Lowa, która miała miejsce w pierwszej, drugiej dekadzie XVIII wieku we Francji, gdzie zjawisko bańki spekulacyjnej jakby nakładało się na zjawisko piramidy finansowej. John Low był, tak dzisiaj nazwalibyśmy to, finansistą, ale też aferzystą, który musiał uciekać z Anglii. Notabene był synem złotnika, a złotnicy XVII-wiecznej to nie byli tylko i wyłącznie rzemieślnicy, ale również byli swoistymi pośrednikami finansowymi. Zajmowali się po prostu finansami. John Low więc miał wiedzę na temat ówczesnych finansów i to wcale nie taką pobieżną, dlatego że był jednym z autorów projektu stworzenia banku centralnego. Co prawda został wyprzedzony przez swojego rodaka, ale on z tą ideą banku centralnego uciekł do Francji, a uciekać musiał dlatego, że popełnił przestępstwo. Kryminalne zresztą, czyli morderstwo. To były jakieś sprawy obyczajowe, więc niezwiązane z finansami. Uciekł, osiadł we Francji i tam spotkał w pewnym, no dzisiaj się mówi o tym barwnym językiem powieści z podznaku Płaszcza i Szpady, Lupanarze, przedstawiciela dynastii de Bourbon, który za chwilę okaże się być regentem Królestwa Francji i korzystając z tych koneksji założy najpierw coś w rodzaju takiego pierwszego banku, Bank Royal, który będzie działał pod swoistą opieką władzy państwowej, a równocześnie stworzy kompanię Mississippi, czyli jedną z pierwszych spółek, czy takich, która będzie oferowała sprzedaż akcji na rozwój, przede wszystkim handlu zamorskiego, handlu z koloniami francuskimi wówczas w Ameryce Północnej. To był wielki obszar zajmowany wtedy jeszcze na początku

0: XVIII wieku przez Francję. Tam ponoć miały zostać odkryte kopalnie złota, srebra. To wszystko było motywem, który napędzał cały marketing związany z kompanią Mississippi i przynosił niewątpliwie ogromne zainteresowanie wczesnego społeczeństwa związane z nadzieją szybkiego wzbogacenia się. Więc ceny akcji emitowanych przez kompanię Mississippi bardzo szybko pieły się w górę, dzięki czemu John Law niewątpliwie i jego współpracownicy bardzo szybko się bogacili. I to była właśnie jedna z pierwszych baniek spekulacyjnych, ale również i piramid finansowych, dlatego że John Law umiejętnie prowadził marketing związany z pozyskiwaniem inwestorów.
1: Niech zgadnę, łowił kolejnych inwestorów, wypłacając dywidendy tym, którzy już byli, ale spółka nie przynosiła zysku z działalności, tylko przynosiła wyłącznie zysk z tego, że wpłacali pieniądze nowi akcjonariusze.
0: Dokładnie tak było. Zilustruję to taką oto akcją, którą prowadził John Law. W drukach ulotnych, które wówczas były podstawowym systemem komunikacji publicznej, w drukach ulotnych przedstawiono perspektywy, jakie wiążą się z nowym przedsięwzięciem, jakim jest kompania Mississippi. Jednocześnie John Law zatrudnił włóczęgów, ludzi z marginesu społecznego, którzy przemaszerowali przez całe miasto, uzbrojeni w łopaty, kilofy, taczki, oznajmiając wszem i wobec, że oto udają się w kierunku portów francuskich, żeby się zamustrować na statki, którymi popłyną do Ameryki i zaczną eksplorację nowo odkrytych złóż złota, co wszystko miało wzmacniać wiarygodność całego przedsięwzięcia. Nie muszę dodawać, że jak tylko opuścili rogatki Paryża, porzucili kilofy, łopaty i taczki, a zainkasowali wynagrodzenie, jakie oferował im John Law. Po to tylko, żeby w ten sposób przekonywać mieszkańców Paryża, że mają do czynienia naprawdę z bardzo świetnie prosperującym interesem.
1: Jak ta bańka pękła?
0: No to nakładały się jeszcze inne okoliczności, działalność Banku Royal, emisja asygnat, poprzez które można było płacić podatki państwowe. W pewnym momencie wartość asygnat zaczęła spadać. Pociągnęło to za sobą również gwałtowny spadek akcji kompanii Mississippi. Próbowano temu przeciwdziałać, najpierw stosując różnego rodzaju dekrety władz publicznej, ale te próby okazały się daremne i w ostateczności około 1718 roku całe przedsięwzięcie skończyło się na tym, że akcje spadły na łeb, na szyję, a John Law uciekł. A gdzie mógł uciec aferzysta w ówczesnych czasach? No uciekł do Wenecji, gdzie również próbował pod koniec swojego życia utrzymywać się z wszechobecnego w Wenecji hazardu.
1: Czy można jego działalność porównać do polskich nieudolnych albo sprytnych deweloperów, czyli inwestycja numer jeden? Tutaj mamy pół domu, inwestycja numer dwa, mamy fundamenty, inwestycja numer trzy, kupiliśmy jakąś działkę, inwestycja numer cztery, mamy kupić dopiero działkę i pod tę połówkę pierwszego domu, jeszcze niewykończonego, inwestorzy tych kolejnych etapów wpłacają pieniądze. Trochę to mi właśnie przypomina tą kompanię Mississippi, czy bardziej jest to Lehman Brothers z roku 2008.
0: Niewątpliwie rozmach, ale i złożoność przedsięwzięcia Johna Lawa powoduje, że należy go traktować jako szczególny, wyjątkowy przypadek. Na pewno bym go nie porównywał z żadnym z tych deweloperów.
1: Amadow.
0: No więc to jest, myślę, to jest taranga. To jest mniej więcej taranga. Madoff przecież funkcjonował kilkadziesiąt lat, tworząc swoją strukturę piramidy finansowej i jeżeli bym miał porównywać Johna Lawa, to niewątpliwie bardziej z Madoffem.
1: W którym miejscu, w którym momencie, bo to są czasy, które pamiętamy, piramida Madoffa to są lata 1995-2008, potem kryzys światowy, który z tego wynikł. W którym momencie Madoff przestał być wizjonerem, przestał być niezwykle obrotnym, dobrym menedżerem, a stał się, krótko mówiąc, przestępcą?
0: No jest właśnie taki moment,

0: moment w każdej piramidzie finansowej, kiedy dochodzi do jej załamania, kiedy już te wszystkie działania marketingowe, te działania na pokaz przestają odnosić rezultat, już nie oddziałują na otoczenie, na publiczność i nie są w stanie generować tych przychodów, które są niezbędne dla utrzymania takiej struktury. To mi przypomina taki przykład z historii Ponziego, piramida Ponziego. Notabene też takiego biznesmena, bankowca, który na początku lat 20. XX wieku tworzy taką przestępczą strukturę, typową piramidę i w momencie, kiedy do opinii publicznej zaczynają trafiać informacje, które podważają wiarygodność tego przedsięwzięcia gospodarczego, no bo wszystko to jest ubrane w szaty takiego typowego biznesu,
1: biznesu, który, jeżeli dobrze rozumiem, była to spółka windykacyjna i on z windykacji, z odbioru zobowiązań poprzez rzekomy arbitraż międzynarodowych kuponów pocztowych miał pozyskać pieniądze dla inwestorów.
0: Tam chodziło o taki system międzynarodowej sprzedaży. Dzisiaj to wszystko odbywa się w internecie, e-commerce. Kiedyś odbywało się to poprzez wysyłki katalogów, do których dołączano takie kupony, które pozwalały na wymianę tych kuponów na znaczki po to, żeby zainteresowany klient mógł wysłać zamówienie do domu towarowego. Ponzi próbował wykorzystać to, wymieniając te znaczki później na gotówkę i pozyskiwał pieniądze w celu nabywania tych kuponów, ale tak naprawdę te pieniądze służyły tylko po to, żeby wypłacać je tym, którzy wcześniej zainwestowali w jego strukturę. I w momencie, kiedy do opinii publicznej zaczynają docierać sygnały, że to jest przedsięwzięcie wątpliwej natury, Ponzi urządza bankiet w jednym z najbardziej reprezentacyjnych hoteli Chicago, urządza bankiet, na który zaprasza przedstawicieli prasy i oczywiście ci przedstawiciele prasy po tym bankiecie piszą o Ponzim dobrze. No mówią, no jak to przedsięwzięcie może podupadać, skoro Ponziego stać na to, żeby wyprawić taki bankiet w salach reprezentacyjnych najlepszego hotelu dla przedstawicieli prasy. I to jeszcze na jakiś czas ratuje to przedsięwzięcie. W pewnym momencie jednak całość, tak jak w każdej piramidzie finansowej, się załamuje.
1: Ale to był człowiek, który nie zbudował jakiegoś majątku. Ponzi odsiedział 3,5 roku więzienia, potem został deportowany do Włoch i w tych Włoszech, w swoim rodzinnym kraju, czy potem w Brazylii, nie odnotował już żadnych, w cudzysłowie, sukcesów. Ani nie próbował rozkręcać żadnych wątpliwych interesów biznesowych, ani też nie był w stanie nawet zarobić na jakieś porządne życie. Zmarł w biedzie, trapiony kłopotami zdrowotnymi. No, wszystko to wyglądało, jakby to był po prostu nieudacznik, a nie spryciarz, a już na pewno nie wizjoner.
0: To jest tak jak z Johnem Lowem, że to są aktorzy jednego spektaklu.
1: A jak to było z Madoffem? No bo jednak Madoff był cenioną osobą w świecie finansów. To mu pomogło zbudować tę słynną piramidę. Czy można postawić jakąś granicę? Tu jest Madoff, który jest finansistą, a tu już jest Madoff, który jest po prostu oszustem.
0: Ja myślę, że tą granicą był nadzór, jaki amerykańska komisja zaczęła, czy zainteresowanie, jakim amerykańska komisja zaczęła wykazywać w stosunku do firmy Madoffa.
1: Ale jakże to możliwe, że nadzór zorientował się w momencie, w którym szacowane straty doszły do 65, ale nie milionów, a miliardów dolarów.
0: Tak, dlatego że Madoff prowadził przemyślny sposób cały system księgowości, który pozwalał mu rzeczywiste straty ukrywać.
1: On chyba sam uwierzył w to, że to jest perpetuum mobile, bo w przeciwnym razie no, byłoby klasyczne bierz forse i w nogi, a tymczasem on do końca upierał się przy tym, że jakoś to będzie.
0: To przedsięwzięcie funkcjonowało nieprzerwanie kilkadziesiąt lat. To już mogło samego autora tego przedsięwzięcia utwierdzać w przekonaniu, że to jest...

0: jest rzeczywiście dobrze funkcjonujący biznes.
1: Piramidy albańskie to co prawda nie są Stany Zjednoczone, gdzie było 65 miliardów dolarów w piramidzie Madoffa. Głupie 1 200 000 000, no ale jednak to były piramidy działające w biednym, jeżeli nie w ubogim kraju. To o mało nie doprowadziło do upadku Albanii. Była wojna domowa, tak to można wprost nazwać, anarchizacja i na koniec interwencja wojsk Organizacji Narodów Zjednoczonych, więc to chyba taki najbardziej spektakularny przykład działalności piramid finansowych.
0: Pamiętajmy, że Albania to jest kraj, który był krajem bardzo zapóźnionym cywilizacyjnie, więc tego typu przedsięwzięcia jeszcze bardziej pobudzały wyobraźnię i oczekiwania tych, którzy byli skłonni zainwestować te pieniądze.
1: Czyli podobny mechanizm jak bezpieczna kasa oszczędności Grobelnego, która pojawiła się w czasach, kiedy bankowość w Polsce raczkowała, a taki grubawy dżentelmen obiecywał najwyższy procent. Do tego Grobelny był taki swojski, przaśny, taki no jeden z nas, któremu wychodziło i nam też wyjdzie, jak wiadomo, chciwość rządza pieniądza jest tym, co odbiera nam niekiedy rozum.
0: To jest mniej więcej ten sam moment przełomu takiego cywilizacyjnego, kiedy wychodzimy też z okresu takiego zapóźnienia cywilizacyjnego, ale też z systemu gospodarki centralnej, gdzie nie ma nie tylko, że instytucji rynkowych, no ale też nie ma instytucji finansowych działających powszechnie, więc brak jakby tego społecznego rozeznania, a niewątpliwie jest potrzeba uczestniczenia w takich procesach inwestowania pieniędzy, chociażby w celu zabezpieczenia swojej przyszłości. Co robi Grobelny? Grobelny nie bez powodu używa określenia bezpieczna kasa oszczędności. BKO kojarzy się z instytucją powszechnie wtedy znaną, jakim jest PKO. Ta zbitka PKO, BKO powoduje, że niektórzy mogą wierzyć w to, że to jest instytucja, którą należy obdarzyć zaufaniem, no bo bezpieczna kasa oszczędności.
1: O ile sprawę Grobelnego jestem w stanie zrozumieć, bo to jest wejście w zupełną próżnię, wolną przestrzeń, w rodzącą się dopiero bankowość. No ale potem mieliśmy piramidy, które pojawiły się 15 lat później, czyli Interbrock Investment, 19 lat później Amber Gold z sukcesami penetrował polskie kieszenie. Jeszcze większy dystans, to są 33 lata, afera Coinplex, wreszcie Get Back, największa afera, ponad 2,5 miliarda złotych. Teraz na tapecie jest zonda krypto.
0: Piramida finansowa od czasów Johna Loa, czy raczej to działanie, które później opisywane jest jako piramidy finansowe, bazuje właśnie na takich mechanizmach psychologicznych, które powodują, że ludzie dają się zwodzić takimi zewnętrznymi znamionami, które mają uwiarygodnić przedsięwzięcia. To są właśnie, jak opisywałem, te rzesze potencjalnych robotników spieszących na statki, które już stoją w portach Francji, żeby wyruszyć do Ameryki, do kolonii, do Mississippi i rozpocząć tą eksploatację kopalni złota. To są, jak w przypadku FTX-u, areny, wielka arena w Miami, FTX Arena, która uwiarygodniała całe to przedsięwzięcie. Podobnie jest też z zonda krypto. Przecież nie bez przyczyny nazwa zonda krypto świeciła przez dłuższy czas na budynku Centrum Olimpijskiego.
1: Jako zonda krypto Centrum Olimpijskie imienia Jana Pawła II. Czyż można być bliżej Polaków, ich serc, dusz?
0: Dokładnie to jest ten mechanizm psychologiczny. Ludzie mają to do siebie, że niekoniecznie analizują szczegółowo wszystkie ryzyka związane z przedsięwzięciami, zwłaszcza na rynkach finansowych. W momencie, kiedy otrzymują zapewnienie, że inwestycja jest pewna, a zyski ponadnormatywne, ponadnaturalne, takie zwyczajowo przyjęte, to wówczas

0: Ta ostrożność zdaje się zanikać.
1: Mądry Polak po szkodzie, mądry każdy mieszkaniec ziemi po szkodzie.

0: finansowej piramidy.
1: To jest kwestia czasu i to wcale nie tak długiego, kiedy zetkniemy się z kolejnymi przypadkami. Można tylko powiedzieć, przywołując Mikołaja Reja, natura wszystkim jednaka.
0: Profesor Marek Michalski, UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, szef Katedry Prawa Gospodarczego i Gospodarki Cyfrowej, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję.
0: A ja nazywam się Grzegorz Kalinowski i zapraszam na kolejne audycje z cyklu Więcej niż kryminał.
2: Jeszcze więcej niż kryminał w naszym podcaście. To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła 22.30. Kamil Olak, zapraszam. Kluby Koalicji Obywatelskiej, PSL, Lewicy i Polski 2050 poprą projekt ustawy o powiązaniu wynagrodzeń medyków z numerem PSL. Klub PiS wniósł poprawki. To pokłosie wysokich zarobków warszawskiego lekarza, który mimo braku specjalizacji zarobił w tamtym roku ponad 1,5 miliona złotych. Był kierownikiem SOR-u w Szpitalu Południowym. Dziś cały zarząd placówki został odwołany. Sprawę wyjaśnia prokuratura i NFZ. Głosowanie nad projektem w Sejmie w piątek. Jest pozytywna odpowiedź Departamentu Wojny USA na list Polski w sprawie stałych baz amerykańskich w naszym kraju. Premier Donald Tusk przyznał, że nie spodziewał się tak szybkiej odpowiedzi sekretarza Pete Hegseth.
4: Potrzebne są jeszcze detale i kolejne ustalenia, ale jesteśmy chyba na bardzo dobrej drodze, aby uzyskać właśnie tę decyzję o stałej amerykańskiej bazie, co radykalnie zmieniałoby to poczucie bezpieczeństwa.
3: Pod koniec maja szef MON-u wysłał za ocean deklarację z gotowością do rozmów o stałej amerykańskiej bazie. Irańska Najwyższa Rada Bezpieczeństwa Narodowego poinformowała, że Teheran zacznie jak najszybciej wydawać pozwolenia statkom, które chcą przepłynąć przez cieśninę Ormus. Ze względu na to, że cieśnina została zaminowana, a jej oczyszczanie może potrwać, statkom zaleca się trzymanie się trasy. Natychmiastowe zniesienie amerykańskiej blokady cieśniny Ormus i bezpłatny przepływ statków przez 60 dni negocjacji przewiduje memorandum podpisane wczoraj przez USA i Iran. Po kilku niebezpiecznych zdarzeniach na linii kolejowej Wrocław-Sobótka-Świdnica policjanci i przedstawiciele PKP przeprowadzili dziś wspólne kontrole na przejazdach kolejowych. Funkcjonariusze obserwowali kierowców m.in. z wykorzystaniem drona. Jak mówi komisarz Rafał Greczuk, wielu kierowców nadal nie zatrzymuje się przed znakiem stop.
5: Kierowcy właśnie się tak tłumaczą z tym, że oni przecież już dawno widzieli, że nic nie jedzie, tak, że postanowili się nie zatrzymać. Wszyscy teraz też się tłumaczą pośpiechem. No to jest znaczne, że się spieszyli, zagapili. No, tego się nam nikt nie przyzna, ale też się zdarzają kierowcy, którzy patrzą się w ekran telefonu komórkowego i po prostu przejeżdżają przez ten znak stop, bo nie widzą tego znaku.
3: Marta Pabiańska z PKP przypomina, że problemem nie jest infrastruktura, ale zachowanie uczestników ruchu.
6: Wybraliśmy ten przejazd, ponieważ w ostatnim czasie na linii kolejowej Wrocław-Sobótka-Świdnica doszło do kilku niebezpiecznych i poważnych wypadków. Stop znaczy stop i jeżeli widzimy taki znak drogowy, należy się bezwzględnie zatrzymać i odpowiedzialni za nasze bezpieczeństwo jesteśmy wyłącznie my sami. Dlatego zależy nam na tym, żeby edukować i żeby również kierowcy pamiętali o tym, że zasady są po to, żeby ich przestrzegać.
3: Za niezatrzymanie się przed znakiem stop na przejeździe kolejowym grozi mandat w wysokości 2000 zł i 8 punktów karnych. Bond turystyczny na Warmii i Mazurach może wrócić jesienią. Wiosenna edycja została odwołana, bo miało dojść do hakerskiego ataku. Przygotowujemy dokumenty, zapowiada prezes Regionalnej Organizacji Turystycznej Jarosław Klimczak.
7: W tej chwili RODO będzie składał wniosek. Do końca czerwca jest konkurs i te środki, które były zaplanowane na wiosnę, będą wykorzystane jako wkład własny tego projektu.
3: A projekt ma wspierać regiony dotknięte skutkami wojny na Ukrainie i pobudzić ruch turystyczny.
2: Wieczór w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Ogrody sztuki.
8: Witam Państwa, Maja Kluczyńska. Audycję realizuje

0: Bartosz Machajewski, a w studio w Polskim Radiu w Gdańsku pani Joanna Szymula-Grygiel. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pani Joanna jest kuratorką wystawy i opiekunką kolekcji rzeźby, a my opowiadać będziemy dzisiaj państwu o rzeźbach wśród zieleni z okazji 50-lecia galerii w Parku Oliwskim. A Park Oliwski to jest oddział sztuki nowoczesnej w Pałacu Opatów, czyli Muzeum Narodowe w Gdańsku, Park Oliwski i Oddział Sztuki Nowoczesnej. Pani również jest nie tylko kuratorką, ale i opiekunką tej kolekcji rzeźb w parku, między innymi.
1: Tak, od tego się zaczęło. W ramach kolekcji sztuki nowoczesnej zajmuję się rzeźbą i ceramiką współczesną. I w ramach tej kolekcji znajduje się również galeria współczesnej rzeźby gdańskiej w Parku Oliwskim.
0: A proszę powiedzieć, od kiedy park stał się, można powiedzieć, domem dla tych kilkudziesięciu rzeźb stworzonych z brązu, z kamienia i te rzeźby wszystkie oczywiście jak to w parku wtopione w zieleń?
1: Uznaliśmy, że jest to dobry moment, żeby o tej galerii więcej powiedzieć, o niej przypomnieć, bo w ostatnim czasie, 2 lata temu, została odrestaurowana. Rzeźby odzyskały swój blask, no ale z tego tytułu, że znajdują się w przestrzeni parku, to cały czas trzeba o nie dbać i oczyszczać z takich bieżących zanieczyszczeń. Wiadomo, że zieleń też ingeruje i tutaj wchłania na swój sposób te rzeźby. W każdym razie 50 lat temu to się wydarzyło, a mianowicie wymyślono sobie taką galerię pod chmurką. Wymyślono wtopienie rzeźb w dosyć ciekawym miejscu, czyli w Parku Oliwskim, który ma charakter historyczny, zabytkowy. Tutaj byli cystersi i całe ukształtowanie oliwy to jest ich ręka, a mianowicie katedra w oliwie, zabudowania klasztorne, potem pałac, no i otoczony pięknym Parkiem Oliwskim.
0: A proszę powiedzieć, czy szczególną historię ma właśnie galeria pod chmurką, czy ona jest częścią całego kompleksu?
1: Wcześniej nie istniała ta galeria. To właściwie zrodziło się na pewno w Muzeum Narodowym. Mówi się, że inicjatorem był ówczesny dyrektor Janusz Wąsowicz i on wyszedł z inicjatywą do środowiska twórców. Skontaktował się z nimi, tutaj z Okręgiem Gdańskim Związku Polskich Artystów Plastyków, pozyskał ich wsparcie. No, oni uznali, że ta inicjatywa jest godna jakiegoś zainteresowania, ale też, no, żeby się w to porządnie jakoś włączyć. No i musieli teraz jeszcze zyskać akceptację władz. Jak przeglądam dawne dokumenty dotyczące tego założenia, no to wynika, że już na początku lat 70., właściwie w 72 roku to już na dobre zaczęli takie działania organizacyjne. Także w gruncie rzeczy 4 lata takich intensywnych starań to uważam, że całkiem nieźle, jak na to, że wymyślono te miejsca, no ale też pozyskano fundusze i zrealizowano te rzeźby. Bo najpierw były wyłaniane konkursowo, czy była propozycja do twórców, oni na to odpowiedzieli. Ich propozycje zostały zaakceptowane i dopiero wówczas był ten etap realizacji. No i potem jeszcze umieszczania ich w parku, to też nie było takie proste.
0: No bo to zapewne nie był przypadek, że jakaś rzeźba stanąć miała w tym, a nie w innym miejscu, bo przecież to jest i architektura krajobrazu. Trzeba się zorientować, jaka przestrzeń dla jakiej rzeźby będzie najodpowiedniejszą i nie tylko warunki, jeśli chodzi o klimat, prawda?
1: Ale, tak, oczywiście.
0: Ale to też ja chcę tylko powiedzieć, że wydaje mi się, jak na ówczesne czasy, to bardzo takie odkrywcze stworzenie galerii pod chmurką. Powstało wiele takich miejsc.
1: Tak, ale muszę powiedzieć, że faktycznie, jak się analizuje sztukę tamtych lat, to i końcówka lat 60., czy w ogóle już lata 60. i 70., to jest wysyp takich galerii w Polsce. A tutaj no, możemy powiedzieć, że pewne szczególne uwarunkowania, bo rzeczywiście to środowisko było dosyć aktywne, dosyć takie posiadające wiele też indywidualności wśród twórców. No i tu się dużo działo. Gdzieś tam już lata 60. to na przykład też się otwiera taka współpraca.

0: praca przez państwo wspierana artystów i robotników, a mianowicie inicjatywy plenerów i nawet realizacji rzeźb współczesnych. Oto tutaj Biennale w Elblągu było takie, takie bardzo twórcze. No i myślę, że cała masa takich zjawisk, które w tamtym czasie się pojawiają, powodują, że jest klimat dobry do podobnych inicjatyw. No i środowisko tutaj doskonale uruchomiło w tym celu i naprawdę zorganizowali przez kilka lat całkiem dobrą galerię.
1: A proszę pani, proszę powiedzieć, jak wygląda takie obcowanie ze sztuką, kiedy mamy do czynienia w galerii pod chmurką, tak jak powiedziałyśmy wcześniej, bo jest ten park, jest przestrzeń w naturze, to zupełnie inne warunki, atmosferyczne również. Rodzaj rzeźb jest inna, ich wielkość, no temat, no a przede wszystkim konserwacja. I jak to się ma na przykład do takiej galerii, kiedy przestrzeń jest zamknięta. Jaka jest podstawowa różnica w tematyce doboru rzeźb do ekspozycji?
0: To było wyzwanie. Już wtedy no wiadomo było, że też nie wszystkie materiały się sprawdzą. Jedna z rzeźb powstała w drewnie. Szybko był taki pomysł, że jednak tę samą rzeźbę artystka chciała utrwalić w tworzywie sztucznym. Oto też jest ciekawostka, że nowością w tej galerii były materiały. Oprócz tych tradycyjnych, czyli brązu, kamienia, pojawiają się też nowości, jak na tamte czasy, czyli właśnie tworzywo sztuczne, blacha stalowa, drut. Dopowiadając jeszcze do tamtego poprzedniego pytania, to faktycznie artyści trochę razem z władzami i razem z administratorami parku, ale też właśnie z konserwatorami decydowali o wyborze tych miejsc. No i faktycznie, jeśli chodzi o to utrzymanie, warunki atmosferyczne narzucają inną opiekę nad rzeźbami. No, jest to wymagające i też tak było, że przez wiele lat nie było na to środków takich doraźnych, żeby tę galerię cały czas pielęgnować, utrzymywać w dobrym stanie. I to naprawdę się stało po wielu latach, że udało się takie fundusze pozyskać i udało się dokonać tej renowacji. Niektóre rzeźby trzeba było też przemieścić, żeby właśnie zieleń się rozrosła. To
1: park, zawładnęła.
0: Zupełnie inaczej dzisiaj się kształtuje. No może nie tak zupełnie, ale wiele tych rzeźb ma dzisiaj inne miejsca, ale też i tak jak się patrzy na archiwalne zdjęcia, no trochę inaczej to otoczenie dzisiaj wygląda.
1: Proszę państwa, ja przypomnę, dziś Ogrody Sztuki z Gdańska, w Polskim Radiu Gdańsk, pani Joanna Szymula-Grygiel, kuratorka wystawy i opiekunka kolekcji rzeźb w Parku Oliwskim, a rozmawiamy o wystawie zatytułowanej Rzeźby wśród zieleni, 50 lat galerii w Parku Oliwskim. To jest oddział sztuki nowoczesnej w Pałacu Opatów się mieści, a wszystko to pod patronatem Muzeum Narodowego w Gdańsku. Proszę pani, współczesna rzeźba gdańska w historycznym Parku Oliwskim w galerii pod chmurką. Proszę powiedzieć, jak pani porównuje, bo też napisała pani wspaniałą pracę na ten temat. Lata 60., 70. z tym, co dzieje się obecnie w galeriach pod chmurką, to jest jednak przewaga, jeśli chodzi o popularność tej sztuki, która jest połączeniem historii sztuki, albo i nie, albo współczesności, współczesnej sztuki, jak w tym przypadku, ale też natury, no i wielu talentów. Czy te plenerowe, no jednak w przeważającej części, no mają więcej zwolenników niż te galerie, które są w przestrzeniach zamkniętych? Jest taka możliwość porównawcza?
0: Myślę, że tak, że możemy gdzieś tam porównać, jak to było wtedy i jak dzisiaj wygląda sztuka w przestrzeni publicznej. Myślę, że dzisiaj wbrew pozorom jest jej mniej. Pojawia się jej mniej. I tak, nie wiem, a może to są moje odczucia, ale takie mam wrażenia. I na pewno nie powstają takie galerie jak w tamtym czasie.

0: Raczej rzadko. Gdzieś tam czasami takie inicjatywy dostrzegam, ale faktycznie one nie są tak częste. No i jeszcze dopowiadając do poprzedniego zagadnienia, jeśli chodzi o tą różnicę w pokazywaniu przestrzeni zewnętrznej, a w muzeum na przykład, czy w jakiejś galerii, w środku, we wnętrzach, no to na pewno ta sztuka jest bardziej dostępna.
1: No właśnie, ja też myślę cały czas o dostępności, kiedy mówię o galeriach rzeźby pod chmurką, że jednak mam wrażenie, czytając te opracowania, że te lata 60., 70. Były takie bardzo wychodzące naprzeciw takiej, powiedziałabym, publiczności, która masowo odwiedza parki, pewne miejsca z natury zaprojektowane do wypoczynku, ale też i do prezentacji jakiegoś dorobku kulturowego, właśnie takiego kontaktu ze sztuką.
0: Tak, na pewno. I myślę, że tutaj na pewno władze sobie stawiały takie zadanie, żeby tej sztuki było więcej. Ona się pojawia nie tylko właśnie w tych przestrzeniach rekreacyjnych, ale nawet to możemy też przeanalizować, że wiele osiedli mieszkaniowych, skwerów też zaczyna być dekorowanych sztuką współczesną.
1: Tak.
0: Więc faktycznie jest takie też wyjście w stronę tej współczesnej sztuki, która może bywa traktowana z przymrużeniem oka, gdzie artyści lekko bujający w chmurach i trochę odstający od rzeczywistości, ale jednak potrzebni i jednak sztukę docenianą, myślę. Myślę, że dzisiaj też ją doceniają, tylko faktycznie trochę inaczej ona się pojawia w przestrzeni zewnętrznej. Mam wrażenie, że rzeźb jest trochę mniej niż w tamtym czasie.
1: Są to bardziej, powiedziałabym, instalacje, prawda? Które przystają, czy też są zaprojektowane, wymyślone z elementami miejsca, w którym mają zostać prezentowane, czy też to będzie ich stałe miejsce. No nierzadko są to skwery, parki, aleje ogrodowe, muzea sztuki na tak zwanym wolnym powietrzu, ale też i przestrzeń w mieście. I dlatego ta instalacja czasami bywa nawet interaktywna, o czym w tych galeriach prezentowanych pod chmurką w latach 60., 70. raczej ta interaktywność polegała na obserwowaniu, na oglądaniu, prawda? Tylko.
0: Tak, no głównie na tym, zgadza się, na tym, że ona się po prostu pojawia.
1: Tak.
0: Pewno czasem była dostrzegana, myślę, że to tak jak dzisiaj, że też częściowo dostrzegamy te dzieła, częściowo mijamy i może ten pośpiech nie sprzyja, w którym żyjemy, żeby się rozglądać i dostrzegać dzieła sztuki. A czasem, kiedy właśnie jest trochę więcej relaksującego czasu, no to wtedy może bardziej się przyglądamy temu, co nas otacza. Ale też widzę popularność sztuki w przestrzeni, czy właściwie zainteresowanie tym, bo spacery, które od czasu do czasu organizujemy, żeby przybliżyć te rzeźby w galerii, w parku, to się cieszą sporą popularnością i zawsze jest komplet zwiedzających, zawsze ktoś dołącza też po drodze, bo przecież to jest otwarte, jak już chodzimy, to nie ma
1: zamkniętej listy osób. I dołączają, prawda?
0: Dołączają mieszkańcy, co też ciekawe, bo ten Park Oliwski jest specyficzny, bo on przecina Oliwę. Jest siłą rzeczy taką trasą dla mieszkańców codzienną, więc mijają te rzeźby i jedni na nie pewno bardziej jakoś tam spoglądają, może mają swoje ulubione. Dlatego też zachęcamy, żeby w tym roku, kiedy jest jubileusz tej galerii, żeby ludzie bardziej uważnie sobie przypomnieli różne historie związane być może z ich życiem, a gdzieś z rzeźbami w tle. I prosimy też o zdjęcia, bo wiemy, że czasami ludzie podczas spacerów czy jakichś spotkań fotografowali się w otoczeniu tych rzeźb. Także mamy takie sygnały i kilka już

0: już fotografii do nas spłynęło, także mamy nadzieję, że gdzieś tam jest więcej, czy historii, czy właśnie jakichś fotografii ciekawych.
1: Czyli to będzie takie współtworzone, cyfrowe archiwum społeczne, tak? Ze zdjęciami i historiami, z rzeźbami w tle.
0: Tak, chcielibyśmy. Uruchomiliśmy właśnie taką inicjatywę. No i zobaczymy, jaki będzie oddźwięk, jaki odzew. Czy rzeczywiście pojawi się więcej takich historii? Ja mogę powiedzieć, że wczoraj jedna osoba się skontaktowała i też powiedziała, że mieszkała, że obecnie mieszka w domu, w którym jeden z artystów galerii kiedyś mieszkał.
1: To także wspaniałe.
0: Tak, to już mamy jedną ciekawą historię.
1: No a skoro o historii mowa, to proszę nam więcej szczegółów opowiedzieć. Może dwie, trzy rzeźby tak na zakończenie naszego spotkania, żebyśmy do tego Parku Oliwskiego w czasie, kiedy fantastyczne miesiące letnie przed nami, mogli zawitać, mogli przybyć, no i prowadzeni jakąś fantastyczną historią dotyczącej właśnie jakiejś rzeźby.
0: To ja spróbuję jakoś króciutko scharakteryzować. Tak. Te rzeźby, tak jak pani redaktor też wspomniała, że one są różnorodne, są z różnych materiałów, są różne w formie, są realistyczne i są też abstrakcyjne. I chyba mam wrażenie, że większość jest abstrakcyjna. Mają te różne materiały. Jest jedna rzeźba, właśnie akt Stanisława Hornopopławskiego, akt kobiecy. Ona się cieszy wielką popularnością.
1: To tam na pewno dużo zdjęć powstaje teraz.
0: Tak,
1: za czas
0: powstają.
1: Jakiś będą państwo mogli zaprosić do uczestniczenia w tym konkursie, do współtworzenia tego cyfrowego archiwum społecznego.
0: No właśnie, bo to nie muszą być wyłącznie historyczne zdjęcia.
1: No właśnie, a teraz w dobie selfie to... Tak.
0: Obecne, tak, aktualnie zrobione zdjęcia, także zapraszamy, zachęcamy do fotografowania się z rzeźbami.
1: No wspaniała propozycja, proszę państwa. I zapraszamy do Parku Oliwskiego na wystawę Rzeźby wśród zieleni, 50 lat galerii właśnie w Parku Oliwskim, czyli galeria pod chmurką. Dzisiaj w Ogrodach Sztuki gościliśmy panią Joannę Szymulę-Grygiel, która jest kuratorką tej wystawy i opiekuje się też kolekcją właśnie w Parku Oliwskim i też w Muzeum Narodowym. To są takie szczegóły, o których pani Joanna nam opowiadała dzisiaj w Ogrodach Sztuki. Bardzo pani Joanno dziękuję za to dzisiejsze spotkanie i za cudowną opowieść. I zapraszamy do Parku Oliwskiego. Zapraszamy?
0: Zapraszam serdecznie. Jeszcze tylko powiem na koniec, że będziemy mieli jeszcze jedno jubileuszowe wydarzenie i może wówczas więcej zwiedzających turystów będzie mogło w tym uczestniczyć, bo 25 lipca przewidujemy takie świętowanie urodzin. Może to nie będzie ta data, bo data była dokładnie już 30 kwietnia. Było otwarcie przed 1 maja w 76 roku, a my będziemy tak trochę letnie urodziny obchodzić. No ale jest to rok jubileuszu, więc wydarzenia mogą trwać nawet do przyszłego kwietnia.
1: Także proszę państwa, proszę czuć się zaproszonymi do Parku Oliwskiego na spotkanie z rzeźbami w galerii plenerowej. No
0: i na wystawę
1: koniecznie do Pałacu Opatów proszę zajrzeć. Pięknie pani dziękuję, państwu również. No i cóż, życzymy turystycznych inspiracji, no bo to przed nami taki czas, więc dobrej energii, tych inspiracji, no i ciekawych zdarzeń, no i pięknych selfie, żeby współtworzyć
0: archiwum cyfrowe.
1: O właśnie. Także zapraszamy. Na dziś już dziękujemy. Maja Kluczyńska, Bartosz Machajewski, który audycję zrealizował. Wspaniałego dnia państwu życzymy. Dziękuję pani, dziękuję państwu.

0: Powtórka programu.
1: Jest 22:54.
0: Wieczór w Polskim Radiu 24.

0: Już od 2 tygodni obowiązują przepisy, które nakazują noszenie kasku przez osoby poniżej 16 roku życia poruszające się rowerem, hulajnogą lub innym urządzeniem transportu osobistego. O tym, jak i czy nowe przepisy wpływają na bezpieczeństwo młodych uczestników ruchu, mówiła na naszej antenie dr Beata Jurkiewicz, krajowa konsultant w dziedzinie chirurgii dziecięcej, z którą rozmawiała Ewa Wasążnik.
1: Czy widzi już pani skutek, różnicę po tym, kiedy wszedł w życie obowiązek jeżdżenia dzieci rowerami i hulajnogami w kaskach?
2: Trudno powiedzieć, że na przykład to jest od obowiązku od wejścia ustawy. Ustawa weszła dopiero 3 czerwca. To jest niecałe 2 tygodnie, więc to nie widzimy aż takiej różnicy. Natomiast widzimy różnicę, jeżeli byśmy porównali to do zeszłego roku. Ze względu na to, że to, co zrobiliśmy, to w mediach społecznościowych, ta cała dyskusja, która była o wdrożeniu tego nowego przepisu i nowej ustawy, dyskusja w mediach, szkołach, gdziekolwiek, jeszcze we wszystkich nośnikach takich, spowodowała, że moim zdaniem wzrosła świadomość naszego społeczeństwa, rodziców, dzieci, że jednak te kaski coś tam robią i chronią tą głowę.
1: Przypadków takich trudnych, ciężkich urazów, takich małych pacjentów, użytkowników hulajnóg czy rowerów jest mniej?
2: Nie ma takich badań statystycznych, natomiast my oczywiście nadal widzimy te urazy. Na przykład niedawno, dosłownie na moim oddziale tydzień temu, był chłopiec, który był w ciężkim urazem głowy ze złamaniem oczodołu i pytam mamy, dlaczego nie w kasku, ale kask ma, tylko on wyjechał na chwilkę. I wtedy to się wydarzyło, bo wyjechał tylko na chwilkę, prawda? Jadąc samochodem i prowadząc jako kierowca, ostatnio widziałam dziewczynkę, która jechała na hulajnodze i miała ten kask zawieszony na kierownicy, więc to też spotykamy takie obrazki, które są prawda, dalej. Ale myślę, że jednak te działania nie tylko tutaj nasze lekarzy, ale państwa właśnie, jeżeli chodzi o media, to jest ogromna, ogromna praca. A również pokazanie rodzicom, czym może się skończyć taka jazda na hulajnogach elektrycznych, które rozwijają bardzo dużą prędkość, ale nie tylko na hulajnogach, ale również i rowerach. To ona spowoduje, że step by step będziemy szli do jakiejś poprawy na drogach.
1: Mówi pani doktor, że wzrasta świadomość opiekunów, rodziców, samych tych młodych ludzi. Może oni wszyscy się trochę wystraszyli. My oczywiście nie chcemy epatować drastycznymi opisami tego, co dzieje się z głową młodego człowieka, który podróżuje na hulajnodze, przewraca się, uderza głową o krawężnik. No ale może takie obrazy najlepiej trafiają do wyobraźni.
2: Ja myślę, że to najlepiej trafiają i w wielu mediach pojawiły się takie obrazki, prawda? Pojawiły się w mediach społecznościowych, tak jak samochód potrąca kogoś jadącego na hulajnodze, gdzie ten do góry, prawda, zostaje wybity i spada na asfalt. Ja w trakcie prac nad tą ustawą pokazywałam w Sejmie takie drastyczne dosyć zdjęcia i myślę, że to też przyczyniło się troszkę do tego, że ta ustawa została wprowadzona. Ja zdaję sobie sprawę, że są opinie krytyczne i takich organizacji trochę pozarządowych, że twierdzą, że powinna się zmienić infrastruktura. To wszystko jest prawda. Ta infrastruktura też się powinna zmienić, powinny się zmienić drogi rowerowe, prawda, poprawić tą infrastrukturę. No ale poprawa infrastruktury to jest wiele, wiele lat.
0: Tak, mówiła w Polskim Radiu 24 dr Beata Jurkiewicz, krajowa konsultant w dziedzinie chirurgii dziecięcej. Rozmawiała z nią Ewa Wasążnik.
3: Reklama.
4: Marian,
5: a
4: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
4: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
5: Wygodnie i za darmo.
4: No.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
8: Halo, halo, czy nas słyszycie?
7: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
9: Abemus papam.
7: Plebiscyt Polskie Radio PL.
10: 1, 0.
7: Po reklamie.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Jest czwartek, 18 czerwca, minęła godzina 23. U nas na początek zarząd szpitala odwołany, lekarz zwolniony, a w Sejmie gorąca debata. Jakie jeszcze konsekwencje przyniesie afera w szpitalu południowym? Wielki sukces dyplomatyczny Donalda Trumpa. Porozumienie pokojowe z Iranem zbiera mieszane reakcje za oceanem. Przeciwnicy Trumpa mówią wręcz o kapitulacji. W Krakowie locha zaatakowała wózek z rocznym dzieckiem. Mieszkańcy alarmują o coraz częstszej obecności dzików w pobliżu ich domów. Czas na szczegóły. Kamil Olak, zaczynamy.
0: Sumę wydarzeń.
1: Specjalne ścieżki dla polityków, milionowe zarobki i dymisja całego zarządu. Na mój wniosek cały zarząd warszawskiego szpitala południowego został odwołany, ogłosił po południu prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Wcześniej premier Donald Tusk zapowiedział kolejne konsekwencje wobec osób odpowiedzialnych za nieprawidłowości i tych, którzy mieli na nich korzystać. Czy na szpitalnym oddziale ratunkowym istniał system uprzywilejowanego traktowania polityków Koalicji Obywatelskiej i ich rodzin? Kulisy afery, polityczne reakcje i pytania o odpowiedzialność w materiale Sylwii Białek.
2: Damian Kacprzyk nie jest już członkiem Koalicji Obywatelskiej. Zrezygnował z funkcji radnego, a szpitalowi oddał 500 tysięcy złotych. Premier Donald Tusk powiedział, że w związku z postępowaniem prokuratorskim ta sprawa będzie miała swój ciąg dalszy. Konsekwencje będą także w wymiarze politycznym. Chodzi o doniesienia medialne, że w szpitalu południowym była specjalna ścieżka VIP, skracająca oczekiwania na badania.
3: Nie jest moim zadaniem zgadywać, kto i czy ktoś korzystał z usług tego lekarza, kto złamał prawo, ale jeśli takie fakty nastąpią, będą także konsekwencje polityczne.
2: Donald Tusk zapowiedział, że rząd będzie szukał rozwiązań, by ograniczyć korzystanie z publicznej służby zdrowia w sposób uprzywilejowany.
3: Dobrze wiemy, że tego typu praktyki, a więc znajomości w szpitalu, to niestety jest od lat codzienność. I będziemy szukali różnych sposobów, aby ograniczyć do absolutnego minimum zagrożenie tego typu nadużyciami.
2: Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował, że na jego wniosek cały zarząd warszawskiego szpitala południowego został odwołany. Sylwia Białek, Polskie Radio.
1: A czy afera w szpitalu południowym może odbić się na sondażach? Kto zyska, a kto straci politycznie? Na naszej antenie analizował to profesor Akademii WSB Krystian Dudek, ekspert do spraw marketingu politycznego.
4: Premier po pierwsze nie ma skrzydłowych silnych, tak żeby mógł czasami... Jest taka zasada, że nie fotografujemy się ze złym newsem. Tu od razu wychodzi Donald Tusk i jemu się przykleja wszystko zło. I też no, jeżeli zrobi coś dobrego, tak jak teraz zarządził kontrolę, no to okej, to jest na plus. Natomiast generalnie go to obciąża. Dobrze się zachował tutaj Rafał Trzaskowski, bo on podjął jedną krótką, radykalną decyzję, odwołał cały zarząd szpitala. No i ludzie powiedzą bardzo dobrze, tak? I to była konkretna decyzja. Natomiast Donald Tusk niestety firmuje działania rządu, który nie jest sprawczy. Jak wymieniłem tutaj te afery poprzedniego rządu, ludzie się do tej pory nie doczekali rozliczenia za żadną z nich. No za chwilę będą wybory kolejne. I ile trzeba czekać?
1: Pytał profesor Krystian Dudek z Akademii WSB. Czy w Polsce powstanie stała baza wojsk amerykańskich? Politycy czekają na konkretne decyzje, a sygnały płynące z Waszyngtonu są coraz bardziej obiecujące. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że amerykański sekretarz obrony Pete Hegseth pozytywnie odpowiedział na jego list w tej sprawie. Co oznacza ta deklaracja dla bezpieczeństwa Polski? O strategicznej współpracy Warszawy i Waszyngtonu w materiale Klaudii Wróblewskiej.
5: Decyzja w sprawie stałej bazy USA w Polsce jeszcze nie zapadła, dlatego politycy ostrożnie odnoszą się do informacji na ten temat. Przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński powiedział, że to dopiero początek drogi do stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce.
6: Chcemy i zrobimy wszystko, żeby zielone światło przekuć oczywiście na konkrety, bo sygnały ze strony administracji Donalda Trumpa wielokrotnie były różne.

0: delikatnie mówiąc. Dobrze, że są w tej chwili te pozytywne sygnały.
1: Zdaniem posła Prawa i Sprawiedliwości Zbigniewa Kuźmiuka, aby powstała stała baza wojsk USA w Polsce, Amerykanie muszą otrzymać odpowiednie warunki.
2: To wymaga błyskawicznego działania, sporych pieniędzy, no i oczywiście realizacji konkretnych przedsięwzięć, a nie gadania.
1: Na razie w naszym kraju rotacyjnie stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
3: A w TVP Info generał Bogusław Samol podkreślał z kolei, że to istotny sygnał dla europejskich sojuszników.
4: Że Stany Zjednoczone będą naszym kluczowym, najważniejszym sojusznikiem. Oczywiście nie wykluczając europejskich sojuszników. To jednocześnie jest zobowiązanie.
3: A na razie w naszym kraju rotacyjnie, przypomnijmy, stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Przełom w śledztwie dotyczącym brutalnego zabójstwa obywatela Rosji w Białej Podlaskiej. Policja przy wsparciu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała pod Warszawą 36-letniego mężczyznę posługującego się gruzińskim paszportem. To właśnie on jest podejrzewany o dokonanie zbrodni. Jakie zarzuty usłyszy podejrzany i co wiadomo o motywach działania? Odpowiedzi na te pytania w materiale Piotra Durysa.
5: Jak przekazują służby, zatrzymany jest powiązany z szeroko zorganizowaną przestępczością. Szef MSWiA Marcin Kierwiński nie ukrywa, że to efekt intensywnej pracy specjalnego zespołu śledczych.
6: Dziś we wczesnych godzinach rannych policja ujęła osobę, która jest podejrzana o zabójstwo Rosjanina, zabójstwo, które wstrząsnęło całą Polską.
5: Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak zaznaczył, że śledczy bardzo poważnie badają hipotezę o politycznym podłożu morderstwa. Zamordowany obywatel Rosji był znanym krytykiem rosyjskich władz.
7: Hipoteza dotycząca tego, kto może za tym stać, jest dość oczywista i wynika z tego, jaką działalność prowadził zamordowany obywatel Rosji. Był krytykiem Putina, Kadyrowa.
5: Służby sprawdzają teraz powiązania zatrzymanego z innymi przestępstwami popełnionymi w Polsce w ostatnich latach oraz kwestie ewentualnych osób zlecających to morderstwo. Piotr Durys, Polskie Radio.
3: Dopłaty do składek ZUS dla artystów i miliardy złotych z budżetu państwa. Sejm jest po pierwszym czytaniu ustawy o zabezpieczeniu społecznym artystów. Ministerstwo Kultury szacuje, że ze wsparcia skorzysta około 20 tysięcy osób, a koszt programu w ciągu dekady przekroczy 4 miliardy złotych. Ministra Kultury Marta Cienkowska mówiła w Sejmie, że chodzi o wsparcie twórców, którzy nie są w stanie zarobić najniższej krajowej.
8: Państwo nie płaci za artystę wszystkiego. Państwo dopłaca różnicę wtedy, kiedy dochody artysty są zbyt niskie, aby mógł samodzielnie utrzymać ciągłość składek. Pomoc będzie więc proporcjonalna i zależna od realnych dochodów. Jeśli twórca zarobi więcej, dopłata będzie niższa albo nie będzie jej wcale. Jeśli w danym okresie dochód spadnie, system uzupełni brakującą część składki.
3: Ustawę popiera Koalicja Obywatelska. Przeciwko dopłatom do składek dla artystów jest Prawo i Sprawiedliwość. Poseł tego ugrupowania Norbert Kaczmarczyk ma wątpliwości, czy państwo stać na takie rozwiązania.
9: Prawo i Sprawiedliwość ma propozycję, by połowa tego typu projektu mogła być finansowana z opłaty reprograficznej, którą państwo podnieśli rozporządzeniem. Pytanie jest, dlaczego sięgacie do jednej kieszeni obywateli poprzez rozporządzenie, a teraz proponujecie ustawowo, że dorzucicie rocznie dla polskich artystów od 320 do 380 milionów złotych.
3: Z danych resortu kultury wynika, że prawie 3/4 artystów osiąga dochody poniżej średniej krajowej. Tylko 1/10 pracuje na podstawie umowy o pracę.
10: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
3: Jest zielone światło unijnych przywódców dla przedłużenia sankcji gospodarczych na Rosję. Potwierdziły się tym samym nieoficjalne doniesienia brukselskiej korespondentki Polskiego Radia Beaty Płomeckiej w tej sprawie. Co ważne, przedłużenie jest o 12 miesięcy, a nie jak do tej pory o pół roku. Premier Donald Tusk rozmawiał z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełenskim w kuluarach szczytu Unii Europejskiej w Brukseli. Ukraiński prezydent był gościem pierwszego dnia szczytu. Agata Król.
11: Wołodymyr Zełenski napisał w mediach społecznościowych, że rozmowy dotyczyły kwestii dwustronnych integracji Ukrainy z Unią Europejską, a także wyzwań, przed którymi stoi Europa w związku z rosyjską agresją. Jestem wdzięczny Polsce za wsparcie Ukrainy od pierwszych dni rosyjskiej inwazji, napisał ukraiński przywódca i dodał,

0: że to wsparcie ma ogromne znaczenie dla naszego regionu i całej Europy. To pierwsza rozmowa Donalda Tuska i Wołodymyra Zełenskiego od momentu pojawienia się napięć o charakterze historycznym między oboma państwami. Na przełomie maja i czerwca prezydent Zełenski nadał imię bohaterów UPA jednemu z oddziałów ukraińskiego wojska. Decyzja ta wywołała w Polsce falę krytyki i oburzenia. Z Brukseli Agata Król, Polskie Radio.
1: A spotkanie przywódców państw wspólnoty rozpoczęło się dziś i potrwa 2 dni. Politycy przedyskutują sytuację na Ukrainie, konflikt na Bliskim Wschodzie, a także sprawy obronności, bezpieczeństwa i unijne finanse na lata 2028-2034. Porozumienie pokojowe z Iranem miało być wielkim sukcesem dyplomatycznym Donalda Trumpa. Tymczasem w Waszyngtonie rośnie fala krytyki, a przeciwnicy prezydenta mówią nawet o politycznej kapitulacji. Spór o warunki umowy rozgrzewa amerykańską scenę polityczną i wywołuje pytania o jej rzeczywiste konsekwencje dla bezpieczeństwa regionu. Kto zyskał najwięcej przy negocjacyjnym stole i dlaczego krytycy alarmują, że Stany Zjednoczone poszły na zbyt dalekie ustępstwa? O tym z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
2: Republikanie w Kongresie, którzy na początku tygodnia podchodzili do porozumienia z Iranem z ostrożnym optymizmem, po ujawnieniu jego szczegółów mówią o nim krytycznie. Ono przejdzie do historii jako najgorszy błąd w naszej polityce zagranicznej. Iran jest mocniejszy, mówił senator z Luizjany Bill Cassidy. Według niego program nuklearny Iranu nie został ograniczony, a Teheran przekonał się, że groźba zablokowania cieśniny Ormuz działa. W podobnym tonie wypowiedział się republikański senator Ted Cruz. Nie chcę widzieć teokratycznego rządu w Teheranie, który chce zabijać Amerykanów silniejszym. Krytycy wskazują na zapowiedź utworzenia funduszu odbudowy Iranu w wysokości co najmniej 300 miliardów dolarów. Senator Tom Tillis ocenił, że porozumienie jest skazane na niepowodzenie. Były wiceprezydent Mike Pence powiedział, że dokument trąci polityką ustępstw. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: A w Waszyngtonie trwa spór o politykę zagraniczną Donalda Trumpa, natomiast kolejne decyzje administracji USA budzą emocje również w Europie. Będzie przegląd amerykańskich baz wojskowych na Starym Kontynencie. Proces, który ma potrwać pół roku, będzie częścią planowanej redukcji sił Stanów Zjednoczonych w Europie. Zapowiedź padła podczas spotkania ministrów obrony NATO w Brukseli. Co oznacza przegląd baz dla bezpieczeństwa sojuszników i czy zmiany mogą dotyczyć także amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce? Więcej o planach Pentagonu w relacji Agnieszki Drążkiewicz.
3: Amerykański sekretarz wojny nie pozostawia złudzeń. Przegląd baz jest konieczny, bo Europa sama musi więcej zrobić dla swojego bezpieczeństwa. Pete Hegseth ogłosił swój plan w kwaterze głównej NATO w trakcie sesji plenarnej. Ogłaszam dziś 6-miesięczny przegląd Departamentu Wojny, który ma sprawdzić amerykańskie siły zbrojne w Europie i nasze bazy do pół roku. Może być krócej. Mówił szef Pentagonu. Ostrzegł europejskich partnerów, że jeśli nie będą wypełniać zobowiązań z Hagi i wydawać 5% PKB na obronność, to USA także będą obniżały swoje składki. Z Brukseli Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
1: A wydatki na poziomie 5% PKB zatwierdzono w zeszłym roku w trakcie szczytu NATO w Hadze. Zaplanowane na początek lipca obrady sojuszu w Ankarze mają być przeglądem zapisanych w dokumentach NATO deklaracji. Każdy z sojuszników będzie przedstawiał swój raport w tej kwestii. A teraz w sumie wydarzeń zaglądamy do Wielkiej Brytanii, gdzie dziś królują nie tylko konie, ale i moda. Na torze Ascot odbył się Dzień Dam, najbardziej barwna odsłona słynnych królewskich wyścigów. Kolorowe kapelusze, eleganckie suknie i tłumy gości przyciągają niemal tyle samo uwagi, co sportowa rywalizacja. Choć po południu odbyła się prestiżowa gonitwa Gold Cup, obiektywy fotografów od rana skierowane są przede wszystkim na wyjątkowe stylizacje uczestników. Prosto z Londynu, Anna Roczkowska.
4: W tym roku organizatorzy po raz pierwszy w historii ogłosili oficjalny kolor Royal Ascot. To Bright Tomato, intensywny odcień czerwieni, inspirowany kolorem dojrzałego pomidora, przełamany nutą pomarańczowej barwy. Popularnością cieszą się kapelusze typu Boater. Płaskie, słomkowe kapelusze o sztywnym rondzie, przypominające nakrycia głowy weneckich gondolierów. W tym roku pojawiają się jednak w nowoczesnej odsłonie, ozdobione szerokimi wstążkami w grochy lub z asymetrycznie wykończonym rondem. Dzień Dam od lat uchodzi za nieoficjalne święto brytyjskiej elegancji. Fotografowie polują na najbardziej oryginalne stylizacje, a media publikują galerie najlepszych kreacji jeszcze przed rozpoczęciem najważniejszych gonitw. Dla wielu uczestniczek wybór stroju jest równie ważny jak same wyścigi. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
5: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny.

0: Polskiego Radia 24.
1: Sąd Najwyższy zdecyduje, który sąd rejonowy będzie rozpatrywał sprawę nauczycielki z Wadowic, która miała wykorzystywać seksualnie 14-latka. Akt oskarżenia w tej sprawie został sporządzony w maju. Nauczycielka usłyszała dwa zarzuty: wykorzystania małoletniego oraz seksualnego wykorzystania stosunku zależności. W tym momencie sprawa i wszystkie dokumenty znajdują się w sądzie w Wadowicach. Ze względu na dobro postępowania i rzetelność nie może on w nim decydować, mówi sędzia Sądu Okręgowego Maciej Czajka.
2: Motywacją do tej decyzji jest to, że oskarżona jest osobą blisko związaną z inną publiczną osobą z Wadowic. W związku z tym chodzi o to, aby wizerunek wymiaru sprawiedliwości nie był zagrożony przez rozpoznawanie tej sprawy właśnie w Wadowicach. Aby ogląd społeczny tej sprawy zewnętrzny był taki, że sprawa zostanie obiektywnie osądzona.
1: Po wyznaczeniu przez Sąd Najwyższy konkretnego sądu rejonowego zostanie ogłoszony termin pierwszej rozprawy. Nauczycielka nie przyznaje się do winy i odmówiła składania wyjaśnień. Grozi jej do 15 lat więzienia. Niebezpieczne zdarzenie na osiedlu Kliny w Krakowie. Biegnący dzik zahaczył o wózek dziecięcy, w którym znajdowało się niemowlę. Dziecko z niego wypadło. Elżbieta Raczyńska z Polskiego Radia Kraków.
3: Na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego. Dziecko zostało przewiezione do szpitala. Na razie nie ma informacji o jego stanie zdrowia. Jak informują mieszkańcy osiedla w mediach społecznościowych, od kilku dni w okolicy widywane były dwie lochy z młodymi. Wszystko wskazuje na to, że nie był to celowy atak zwierzęcia, lecz przypadkowe zdarzenie. Po dzisiejszym wypadku zapadła decyzja, że zwierzęta mają być odłowione lub przepędzone przez specjalną firmę, z którą miasto Kraków ma podpisaną umowę. Ela Raczyńska, Radio Kraków.
1: A służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonach, gdzie mogą pojawiać się dzikie zwierzęta, zwłaszcza lochy prowadzące młode. Żarty na lotnisku mogą zakończyć się poważnymi konsekwencjami dla podróżnych, ostrzega Straż Graniczna. Tylko w ostatnich 4 dniach na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice doszło do 3 incydentów, mówi porucznik Straży Granicznej Szymon Mościcki.
4: Mimo ciągłych ostrzeżeń wydawanych przez Straż Graniczną, podróżni nadal nic sobie z nich nie robią, przez co ściągają na siebie kłopoty. Kolejny podróżny w trakcie odprawy bagażowej oświadczył, że w bagażu ma 2 granaty. Na miejsce przybyli funkcjonariusze zespołu interwencji specjalnych i podjęli czynności. Pasażer został ukarany mandatem w wysokości 500 zł, a kapitan statku powietrznego nie zezwolił mu na wejście na pokład samolotu.
1: Straż Graniczna ostrzega, że w takich sytuacjach nie ma poczucia humoru. Ma za to obowiązek niezwłocznie podjąć odpowiednie działania. W Biebrzańskim Parku Narodowym trwa walka o zachowanie naturalnej równowagi ekosystemu. Przyrodnicy i wolontariusze usuwają rośliny inwazyjne, które zagrażają rodzimym gatunkom i wypierają lokalną roślinność. Jak podkreśla Ewa Wiatr, pracująca w parku, to konieczne działania, bez których unikalna przyroda Biebrzy mogłaby ulec nieodwracalnym zmianom.
5: Nie wszystkie rośliny są u siebie, niektóre są obce, przywędrowały do nas, zostały zawleczone przez ludzi. Rośliny inwazyjne tworzą takie łany, jedno i zabierają miejsce naszym rodzimym gatunkom. Tracimy w ten sposób bioróżnorodność. Nasiona się tych roślin rozprzestrzeniają. Rośliny inwazyjne są wyjątkowo odporne na warunki jakieś niesprzyjające, na podłoże, na glebę, na klimat, na suszę.
1: Podobne akcje usuwania roślin inwazyjnych przeprowadzają w czerwcu wszystkie parki narodowe w Polsce. Przed nami wyjątkowo gorący weekend. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada upały w całym kraju, a termometry miejscami mogą wskazać nawet 36 stopni. Jak informuje rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek, wysokie temperatury obejmą znaczną część Polski i utrzymają się przez kilka dni, przynosząc trudne warunki zarówno w miastach, jak i poza nimi.
6: Przed nami wyraźna zmiana pogody i już pod koniec tygodnia do Polski zacznie napływać bardzo ciepłe powietrze zwrotnikowe z południa Europy. W piątek temperatura lokalnie przekroczy 30 stopni Celsjusza, natomiast podczas weekendu upał może objąć znaczną część kraju. Na zachodzie, w centrum oraz na południu termometry mogą wskazać od 32 do 36 stopni i wraz ze wzrostem temperatury zwiększy się również ryzyko występowania gwałtownych burz. Możliwe będą intensywne opady deszczu, grad oraz bardzo silny i porwisty wiatr.
1: W zachodniej części kraju pas od Szczecina po Śląsk objęty jest ostrzeżeniami przed upałami. Wydane przez IMGW ostrzeżenia obowiązywać będą od jutra do niedzielnego wieczora. A w dzisiejszej sumie wydarzeń to już wszystko. Magazyn przygotowała Kamila Kuzar. Więc

0: Tej informacji punktualnie o północy. Kamil Olak, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
1: To była suma wydarzeń. Reklama.
2: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
3: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: No kto, no wiadomo.
3: Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Po reklamie.
6: Jest 23:21.
1: Wieczór w Polskim Radiu 24.
6: Podejrzewany o udział w zabójstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej został zatrzymany przez lubelskich policjantów i ABW, poinformował premier Donald Tusk. Szef rządu przekazał, że zatrzymany mężczyzna posługuje się gruzińskim paszportem, a służby prowadzą obecnie działania mające na celu ustalenie osoby, która mogła zlecić popełnienie przestępstwa. Między innymi te sprawy, a także obecne wydarzenia na polskiej scenie politycznej komentował na naszej antenie Andrzej Krajewski z Towarzystwa Dziennikarskiego. Z gościem Polskiego Radia 24 rozmawiała Małgorzata Żochowska.
7: Błyskawiczna akcja. Spodziewał się pan, że to będzie tak szybko? Bo dlaczego o to pytam? Dlatego, że komentarze powszechne brzmiały, no tak, on już jest pewnie u swojego zleceniodawcy gdzieś na Kremlu, będzie nie do zatrzymania. A tymczasem...
8: No dobrze, premier to powiedział. Myślę, że dowody są mocne, że to jest ten człowiek. I rzeczywiście to budzi uznanie, dlatego że no, spodziewaliśmy się, że skoro nie udało się go złapać w ciągu, nie wiem, pierwszych 6 godzin powiedzmy, prawda, to wtedy, tym bardziej, że bliskość granicy białoruskiej, no tutaj takie względy przemawiały za tym, że być może on ucieknie. No, jak się okazuje, został złapany, ale ja bym jeszcze zwrócił uwagę na coś innego. Przecież od razu zatrzymano również 2 Białorusinów w pobliżu konsulatu białoruskiego. I po 2 dniach ich wypuszczono. I mnie się wydaje, że to pokazuje na profesjonalizm i to, że żyjemy w demokratycznym państwie. Otóż jeżeli nie ma wystarczających dowodów, to nie wsadza się do aresztu wydobywczego na wszelki wypadek i tak dalej.
7: Żeby mieć...
8: Żeby mieć argument, ludzi dowód, na
7: tak?
8: wymianę,
7: żeby mieć
8: prawda?
7: Się czym pochwalić, tak? Tak? O to panu chodzi?
8: O to mi chodzi. I wydaje mi się, że to jest bardzo dobry sygnał. To znaczy, że jesteśmy w państwie demokratycznym, w którym nie łapie się kogokolwiek, dlatego że no, był w okolicy, tylko szuka się prawdziwego sprawcy. Mam nadzieję, że ten złapany dzisiaj będzie prawdziwym sprawcą. To, że jest Gruzinem, to mógł być Macedończyk, to mógł być dowolne.
7: Śledczy Rosjanie... twierdzą, że ma po prostu paszport wystawiony na gruzińskiego obywatela, wcale nie musi nim być.
8: Służby doskonale wystawiają paszporty na dowolne nazwiska i właściwie z dowolnych krajów potrafią to robić. To nic nie znaczy.
7: Ja tylko
8: Ważne jest, czy będą dowody, że to rzeczywiście on.
7: Ja tylko dodam państwu rozwinięcie skrótów. Ja się tutaj zatrzymałam, bo nie byłam do końca pewna, ale już wiem, a to jest ważne. Zatrzymania dokonali funkcjonariusze Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji BOA. To jest elitarna centralna jednostka polskiej policji zajmująca się zwalczaniem najgroźniejszej przestępczości i terroryzmu. I jeszcze SPKP to skrót od Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji. Czyli wszystkie siły na pokład.
8: No, czyli ci, którzy rzeczywiście odpowiadają za takie najtrudniejsze przypadki, czyli można sądzić, że były jakieś nagrania, były jakieś zdjęcia, no bo musiała być jakaś podstawa do szukania i to byli ludzie, którzy na podstawie tego, co udało się zebrać na miejscu, ja spekuluję oczywiście, bo nie mam żadnej dokładnej wiedzy na ten temat, potrafili stworzyć prawdopodobnie portret pamięciowy, potrafili dojść, kto to może być i co więcej, złapano go pod Warszawą, czyli musiały być jakieś sposoby przewidzenia, gdzie on może być, prawda? Bo

0: Początkowo szukano tylko w okolicy Białej Podlaskiej, potem województwo lubelskie, no i wreszcie, jak się okazuje, pod Warszawą. No, wyrazy uznania pod warunkiem, że to ten. Teraz jest kwestia, jasne, czy będziemy potrafili udowodnić, że to on.
1: Nie mam bladego pojęcia. Nie wiem, czy pan ma jakieś, może nie blade, ale, ale większe. Próbuję sobie wyobrazić skalę takich działań w sytuacji jak ta. Wszystkie ręce na pokład. Co się wtedy dzieje, prawda? W służbach, jakie kanały informacji, poszukiwania, zdobywania wiedzy są wykorzystywane? Policja po tym wydarzeniu w Białej Podlaskiej apelowała na przykład także przez Polskie Radio 24 do wszystkich, którzy przejeżdżali, byli gdzieś w pobliżu, w tamtym miejscu. Przecież
0: dlatego
1: teraz w większości samochodów są kamerki, prawda? Tak, i może tak. Ktoś się zgłosił.
0: Ja też
1: może
0: mam kamerkę, nigdy tego nie odczytuję, ale w takiej sytuacji, prawda, pewnie bym odczytał. Prawda?
1: Pewnie by pan sprawdził, co tam
0: tak,
1: pan
0: co
1: ma,
0: tam się
1: gdyby był pan w pobliżu, ale i tak skala działań pozostaje dla mnie, jest mi znana tylko z literatury, z filmu.
0: I obawiam się, że to będzie nasze jedyne źródło wiedzy.
1: Że to jest nic w porównaniu z tym, co się dzieje naprawdę.
0: Ale to dobrze. To znaczy i myśmy nie powinni o tym wiedzieć, dlatego że im mniej wiemy, tym również mniej wiedzą ci, którym bardzo zależy na tej wiedzy, bo chcieliby uniknąć takiej sytuacji. Także mnie to cieszy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie.
1: Panie redaktorze, gdzie jest pani minister zdrowia? Słyszał pan?
0: Nie, nie słyszałem.
1: Widział pan?
0: Może w szpitalu południowym, aczkolwiek wszyscy politycy, ona nie jest akurat polityczką PO, ale wszyscy politycy PO twierdzą, że no właściwie nie ma takiego szpitala. Oni nigdy w nim nie byli. I ja akurat byłem w tym szpitalu wielokrotnie.
1: A w saloniku z telewizorem i kanapą też pan był w oczekiwaniu na SOR-ze?
0: No, ja jestem zwykłym redaktorem. Nie jestem członkiem żadnej partii, więc ten salonik mi nie przysługiwał. Zresztą ciekaw jestem, czy on rzeczywiście istniał. No pewnie coś takiego istniało. Zdaje się, że na izbie przyjęć. Ja mogę powiedzieć tyle.
1: On nie był dla specjalnych pacjentów izby przyjęć. On był, zdaje się, na inny użytek stworzony. W ogóle dla innego oddziału i innego typu pacjentów. A
0: być
1: to się
0: może.
1: Mogło zdarzyć.
0: Ja tylko mogę
1: okazji
0: powiedzieć, że z uznaniem odnoszę się do garażu pod szpitalem południowym. Nie sposób z niego prosto wyjechać. Rzeczywiście jest to wielki, skomplikowany i jeśli ci pisowcy rozwinęli ten czerwony dywan przy wejściu, to wyłącznie to był PR, dlatego że jeśli ktokolwiek wjeżdżał, to wjeżdżał z garażu.
1: Rzadko korzystam z osobistych doświadczeń, ale mam podobne, co prawda nie chodzi o szpital południowy, tylko inny warszawski szpital i oczekiwanie na SOR-ze. Proszę sobie wyobrazić, 12 godzin.
0: Tak, tak.
1: Wstaje kobieta wywołana, tak, bo jej numerek pojawił się na wyświetlaczu, wstaje i mówi: czekałam 12 godzin.
0: Dlatego to jest tak groźne.
1: Właśnie,
0: bo
1: to
0: jeżeli
1: jak
0: ludzie
1: oni
0: się
1: to
0: dowiadują.
1: Oni, przepraszam, tak, czyli Platforma Obywatelska, tak, zwłaszcza ta warszawska, powinna to wyjaśnić, czy w ogóle im się to uda, żeby ten pożar ugasić?
0: Tutaj są dwie sprawy. Pierwsza sprawa to jest właśnie sprawa tego SOR-u, tego saloniku i tak dalej. I myślę, że to będzie wyczyszczone. Aczkolwiek nie czarujmy się. Szpital MSWiA to jest taki wielki salon również dla rządzących, tych, którzy aktualnie rządzą i tych, którzy przedtem rządzili, tam
1: tylko
0: są.
1: Tylko pozwolę sobie tutaj panu wejść w słowo. Ja uważam, że funkcjonowanie takiego miejsca dla polityków najwyższej rangi jest uzasadnione.
0: Tak, oczywiście. Mhm. I tak jest w każdym kraju.
1: Mają być zdrowi, mają
0: trudno,
1: być silni.
0: Trudno
1: mają
0: sobie wyobrażać,
1: jasne,
0: żeby poseł, już nie sięgam wyżej, przywieziony z sali na Wiejskiej, bo coś się stało, czekał 12 godzin. No trudno.
1: Ja nie wiem, czy to obejmuje, czy na przykład Włoska, czy szpital przy Szaserów ma takie szczególne względy dla posłów, czy na przykład nie tylko dla prezydenta, premiera. Nie wiem, nie jestem tego pewna.
0: Ja pamiętam, jak ze szpitala przy Szaserów kule dla Jarosława Kaczyńskiego były wiezione przez dyrektora, więc myślę, że...
1: Dyrektor to był, czy ordynator?
0: A może ordynator? Po operacji,
1: każdym razie
0: wysoko,
1: po operacji,
0: no na pewno
1: kolana,
0: trochę za
1: tak,
0: wysoko, jak nawożenie kul.
1: Czyli albo szpital do pacjenta, albo pacjent do szpitala.
0: No i jeszcze były dotacje z Funduszu Sprawiedliwości dla tego szpitala, gdzie leczył się Jarosław Kaczyński. Także nie, pamiętajmy, że to nie jest sprawa tylko tej władzy. Każda władza tego potrzebuje. Jest kwestia, na ile ta władza tego nadużyła. I to ma być wyjaśniane. Ale jest jeszcze druga sprawa, no, ale do systemowa. Mhm.
1: Do szpitala to też wozy strażackie i garnki nie.
0: Nie, nie, tam były pieniądze. I
1: przepraszam,
0: myślę, że te pieniądze
1: ironię, ale tak,
0: tak. Pani pamięta, co było z... Mhm. Tak, tak. I myśmy też powinni jako słuchacze pamiętać, co było z Funduszu Sprawiedliwości rozdawane. Ale jest druga sprawa.

moim zdaniem o wiele ważniejsza i to jest o wiele większy problem. Premier zdaje się rozumieć to, natomiast nie wiem, czy w praktyce to się uda. Otóż może warto przypomnieć, że ta sytuacja płacowa w ochronie zdrowia zmieniła się po strajku rezydentów. Sprawdziłem, 2017 rok, październik, 9 lat temu. To jednak

0: jeśli on zarabia te pieniądze uczciwie. Teraz,
1: ale teraz co to znaczy uczciwie?
0: No na przykład...
1: Akurat w przypadku tego pana Kacprzyka było to ewidentnie nieuczciwe, ponieważ w trakcie dyżurów...
0: Tego, ja tego nie wiem, tak? Bo on...
1: A ja to już wiem, dlatego że wiem, jak wyglądają dyżury. Na dyżurach na ogół jest dwóch lekarzy i on prawdopodobnie było tak, że on w trakcie tego dyżuru znikał, no i właśnie był w Sejmie, czy był gdzieś tam na, w innych miejscach, ale formalnie był na dyżurze. I
0: tak,
1: to jest
0: bo dziennikarze
1: skandal.
0: Policzyli, że żeby wyrobić ten,
1: tak,
0: ten ryczałt, to musiałby,
1: musiałby pracować 11 godzin dziennie, ale... sobota, niedziela też. Niemożliwe,
0: więc
1: nieprawdziwe.
0: Nie wiem. A może wracał do szpitala, nie łamiąc tego regulaminu i na przykład pracował do 9, potem do Rady Miasta, a potem
1: no dobrze,
0: na telewizyjny wywiad, a potem gdzieś w miasto, a potem o 13 wracał i pracował do 2 w nocy.
1: Nie odbijał karty.
0: Nie, bo wie pan, nie chcę używać słowa nieuczciwy, dopóki ktoś tego nie stwierdzi, dlatego, prawda?
1: Ale jakby
0: no, ale sytuacja, powiedziałabym, kondycja zadziwiająca pana
1: doktora. Ale jest jeszcze następna sprawa. Otóż mówi się, dlaczego lekarz może pracować, nie wiem, 36 godzin, czy chociażby nawet 24. Otóż zależy to od formy zatrudnienia. Lekarz na etacie nie może, ale lekarz jako firma tego już się nie sprawdza. I to jest sposób na obchodzenie przepisu, ponieważ lekarz pełni dyżury, niekoniecznie jako pracownik, ale może być firmą zewnętrzną. I wtedy już nikt nie sprawdza, co lekarz robi po zejściu z dyżuru.
0: Znowu zwrócę uwagę na słowo obchodzenie przepisów, bo wie pan, na czym mi szczególnie teraz zależy, żeby ci wszyscy, którzy naprawdę uczciwie zarabiają na swoje pieniądze i korzystają z możliwości, które daje prawo, czyli z ryczałtu, to oni tego prawa nie obchodzą, tylko korzystają
1: z oczywiście.
0: Opcji.
1: I, prawda? Bo jeszcze jako firma właśnie można płacić normalną stawkę podatkową, ale można być ryczałtowcem i wtedy jest to tylko 14%.
0: A ja się
1: i to
0: zastanawiam,
1: jest dla wszystkich,
0: jasne,
1: nie tylko dla lekarzy.
0: Bo teraz będzie wielkie hura, prawda?
1: Tak,
0: i szukanie rozwiązania i na przykład zakaz pracy. Jeśli pracujesz publicznie, to nie możesz prywatnie.
1: To jest bzdura.
0: Ale lekarzy brakuje, tak?
1: Oczywiście, to jest bzdura, bo jeżeli by się tak stało, to natychmiast skutki będą fatalne. W prywatnej służbie zdrowia, w tej płatnej, wydłużą się, już są kolejki, wydłużą się jeszcze kolejki, będą tam mogli pracować tylko emeryci. Natomiast lekarze, którzy często są zatrudnieni nie na cały etat, tylko na część etatu w szpitalach, w przychodniach, albo będą wyjeżdżali, albo będą szukali innych sposobów zarobienia. Tego typu mechaniczne załatwienie tej sprawy jest najgorszym pomysłem. Populistycznym, niemądrym. Myślę, że rzeczywiście przy tym wzburzeniu to jest okazja, żeby zrobić coś porządnego, ale to wymaga prawdopodobnie kilku miesięcy pracy. Jest jeszcze kwestia sieci szpitali, tego, że szpitale są samorządowe, że politycy nie chcą, żeby likwidować szpital u nich, prawda, bo będą za to obciążani. To jest cały kompleks spraw, które to są nie tylko pieniądze, ale to jest organizacja szpitali. No, przypomnijmy, dlaczego tych szpitali jest tak dużo. Za komuny budowaliśmy je na potrzeby wojskowe również. Jak będzie wojna, to musimy mieć dużo szpitali. Więc to jest rzeczywiście ogromna rzecz i rząd, który to załatwi, ja się boję, że to będzie tak, że jeżeli ten rząd to rzeczywiście załatwi, to będzie tak jak z podwyższeniem wieku emerytalnego, na czym Tusk padł.
2: Z redaktorem Andrzejem Krajewskim rozmawiała Małgorzata Żochowska. I tym tematem kończymy wieczór w Polskim Radiu 24. Maria Furdyna, dobranoc i do usłyszenia.
3: Powtórka programu.
4: Tu Polskie Radio 24, przy mikrofonie Ewelina Kamińska. Dobry wieczór. Polacy chętnie biorą udział w zbiórkach na szczytne cele. Pokazuje to co roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, ale też sukces niedawnych zbiórek influencera Łatwoganga. To rodzi jednak pewne pytanie o wydolność ochrony zdrowia, no i też skuteczność państwa. Dlaczego w Polsce jest tyle zbiórek na zagraniczne leczenie? Co mogą robić rodziny ciężko chorych pacjentów? I jak rozpoznać nieskuteczne terapie, które jedynie obiecują cudy? O tym będziemy dziś rozmawiać.
3: Do pomyślenia.
4: A ze mną w studiu dzisiaj jest Ewa Pląsek, wiceprezes Fundacji Urszuli Jaworskiej. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór państwu, dobry wieczór pani redaktor.
4: Polska to faktycznie jest kraj zbiórek?
5: Mamy taką kulturę zbiórek i wydaje mi się, że od kilkunastu lat nawet zaryzykuję powiedzieć, że przodujemy na

0: świecie, jeśli chodzi o wsparcie osób potrzebujących właśnie taką formą społeczną.
1: Ale skąd to się bierze? Czy to jest tylko wielkie serce naszego społeczeństwa, czy coś jeszcze za tym może stać?
0: Wielkie serce na pewno i ja chylę czoła przed każdym, kto dzieli się tym, czym może z osobami, które z różnych powodów mają gorzej, ale z drugiej strony chyba potrzebujemy też czuć się dobrym. Jeżeli się czujemy dobrze jako ludzie, to nam też jest lepiej.
1: I trochę też może szukamy tej dopaminy z tego, że pomagamy i uczestniczymy w jakimś wielkim wydarzeniu.
0: Pamiętajmy o tym, że system ochrony zdrowia w Polsce jest jaki jest. Wszyscy wiemy, że problemy są i na razie nic nie wskazuje na to, że miałyby zostać szybko rozwiązane. Przede wszystkim chodzi o te pieniądze, tak, o których dzisiaj będziemy też dużo rozmawiać. A natomiast my Polacy mamy taką przewrotną duszę troszkę i uważamy, że skoro ktoś mówi, że się nie da, to my pokażemy, że się jednak da.
1: I lubimy być tacy antysystemowi.
0: Tak.
1: No dobrze, to dlaczego w Polsce akurat jest tyle zbiórek na zagraniczne leczenie?
0: Widoczność tych internetowych zbiórek może sprawiać wrażenie, że faktycznie skuteczne leczenie na wiele chorób, wiele dolegliwości jest dostępnych tylko za granicą. Ta rzeczywistość jest trochę bardziej złożona. W przypadku chorób rzadkich, czy w ogóle jakichś bardzo nowoczesnych terapii, faktycznie czas dostępności w naszym kraju jest wydłużony. W innych krajach są te terapie często wprowadzane wcześniej. Jednocześnie w Polsce mamy duży problem, jeśli chodzi o wprowadzenie tych terapii w system refundacyjny. Więc to też jest jedna z tych przyczyn, gdzie tych zbiórek widzimy coraz więcej. Dotyczy to między innymi na przykład niektórych terapii genowych, o których pani wspomniała. Jednak sama dostępność tych terapii nie oznacza, że te terapie są skuteczne, że pozwolę sobie tutaj na taką małą dygresję. Część zbiórek dotyczy leczenia o potwierdzonej skuteczności, jakby z tym nie dyskutujemy, ale równie często pieniądze zbierane są na tak zwane procedury eksperymentalne.
1: Mhm. To jakie to mogą być zbiórki? Na co? Kiedy warto przyjrzeć się bliżej? Na co zbierane są pieniądze?
0: Wie pani, wszystkie terapie o udowodnionej skuteczności to są terapie potwierdzone publikacjami naukowymi. Potwierdzą je eksperci w ośrodkach leczenia tych konkretnych schorzeń. Znajdziemy pełen protokół leczenia, ponieważ jest to dostępne. A przede wszystkim trzeba pamiętać o jednym, że terapia zanim zostanie włączona jako terapia skuteczna, przechodzi bardzo restrykcyjny proces badania klinicznego. To jest wieloletnie badanie na dużej grupie pacjentów, gdzie bardzo często porównuje się grupę pacjentów, która jest leczona daną terapią z grupą tak zwaną kontrolną, gdzie mamy jakby dowody naukowe i potwierdzenie w efekcie podawania leczenia, konkretnego leczenia grupie chorych, że to faktycznie działa.
1: Mhm. A lek na dystrofię mięśniową działa, czy nie działa?
0: Ja nie jestem ekspertem, ja nie chciałabym tutaj wchodzić w rolę ekspertów, natomiast na tą chwilę wszystkie doniesienia mówią o tym, że no, o ile w Stanach Zjednoczonych, bo to leczenie, na które w Polsce tak masowo zbieramy, ono odbywa się jednak w Stanach Zjednoczonych, chociaż wczoraj słyszałam, że ponoć też w Dubaju, ale nie odbywa się w Polsce, że jest to leczenie jeszcze jednak mimo wszystko w fazie eksperymentu, czyli jednak to działanie na tą chwilę nie jest ostatecznie udowodnione, co ważne, my też nie znamy skutków ubocznych, takich długotrwałych i długofalowych tego leczenia. Więc z punktu widzenia i z doniesień, tak, które ja też zapoznaję się z tymi doniesieniami z ciekawości, tylko tak jak podkreślam, nie jestem ekspertem, jeśli chodzi o dystrofię mięśni Duchenne. Wszystko wskazuje na to, że to jest taka nadzieja, ale nie do końca ta nadzieja jest prawdziwa. Trochę nie chciałabym tego używać, bo nie chcę nikogo urazić i broń Boże, nie mam też intencji, żeby tutaj niweczyć tą desperację, która jest naturalna, jeśli chodzi o rodziców, ale chyba trochę jest złudna.
1: Mhm, bo tu mamy bardzo trudne emocje właśnie w związku z tym, że rodziny szukają tej nadziei za wszelką cenę.
0: Ja się temu z jednej strony nie dziwię, ale ponieważ zajmuję się pomaganiem chorym na różne choroby i pomaganiem dorosłym i pomaganiem dzieciom, trochę nauczyłam się oddzielać moje emocje od emocji tych osób, które faktycznie tej pomocy potrzebują.

0: potrzebują. I to nie jest tak, że ja z góry mówię, że nie, słuchaj, ja ci nie pomogę, bo ja w tą terapię nie wierzę. To nie jest kwestia wiary bądź niewiary. Natomiast musimy nauczyć się oddzielania troszkę tej naszej empatii, która jest bardzo cenna i coraz częściej deficytowa, jeśli chodzi o taką naszą codzienność, od takiej bezkrytycznej wiary w skuteczność terapii, leku, nad którym jeszcze trwają badania.
1: To czy takie eksperymentalne terapie mają jakiekolwiek pozytywne efekty, czy to może nawet jeżeli nie mają, nie są ich skuteczność nie jest potwierdzona badaniami, czy to może przynieść coś dobrego?
0: Oczywiście, że tak. Mówimy o dwóch różnych etapach badań naukowych. Eksperyment medyczny jest to coś, co nie daje nam jeszcze jednoznacznych wyników. Jest przeprowadzone często na małych bardzo grupach pacjenckich. Często jest jeszcze w fazie obserwacji przed wejściem w badanie kliniczne, ale to nie znaczy, że pojedynczej osobie, bądź dwom, bądź trzem takim osobom, ta terapia nie przyniesie realnego skutku zdrowotnego, tego oczekiwanego, bo rozumiem, że mówimy o skutkach oczekiwanych, tak? Mhm,
1: tak. To jak rozpoznać taką terapię, na którą warto zbierać, też jako rodzina osoby w ciężkiej sytuacji, z jakąś ciężką chorobą, jak rozpoznać to, która terapia ma jakieś podstawy naukowe, a która jedynie no, obiecuje cud.
0: Jest kilka takich elementów, którymi możemy się posługiwać. Tak jak wspomniałam wcześniej, publikacje naukowe. Bo to, że jakaś terapia jeszcze nie jest w badaniu klinicznym, bo to jest być może jeszcze faza przedkliniczna, tak? Drugim takim miejscem, którym warto szukać, przede wszystkim mówię o wiarygodnych źródłach, bo żyjemy w czasach ogromnej dezinformacji. Polecam kontakt z organizacjami pacjenckimi, ponieważ organizacje pacjenckie bardzo często specjalizują się w danej jednostce chorobowej. One mają kontakty ze specjalistami nie tylko w naszym kraju, ale na całym świecie. No i przede wszystkim rozmowa ze swoim lekarzem prowadzącym, bo pamiętajmy, że zanim ten pacjent zdecyduje się na zbiórkę społeczną, tą taką często emocjonalną, tak, często towarzyszą jej jakieś różne wydarzenia, takie, w których chętnie bierzemy udział, bo to jest taka dobroczynność emocjonalna, to jesteśmy diagnozowani przez naszych lekarzy. Ufajmy naszym lekarzom. Oni naprawdę nie chcą nam zrobić krzywdy, mówiąc, że coś nie działa albo coś działa w sposób niepotwierdzony jednoznacznie.
1: Ale tego zaufania jednak chyba nie ma, skoro tyle osób decyduje się na niesprawdzone terapie albo szuka pomocy za granicą.
0: I ja tutaj muszę trochę włożyć kij w mrowisko, ponieważ tak, co to znaczy terapia niesprawdzona, terapia za granicą? Polska, cokolwiek byśmy nie powiedzieli o naszym systemie ochrony zdrowia, owszem, mamy problem z dostępnością do nowoczesnych terapii, mamy problem, w ostatnim czasie dość głośno się zrobiło, do specjalistycznej diagnostyki, pojawiają się problemy z dostępnością do lekarzy specjalistów. Czasem ta postawienie tej ostatecznej diagnozy trwa latami, szczególnie w chorobach rzadkich i ultrarzadkich, o których na szczęście też coraz więcej już mówimy i coraz częściej je też w Polsce dzięki refundacjom leczymy. Ale pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy. My w Polsce mamy naprawdę bardzo wysoko stojące możliwości leczenia różnych schorzeń. I musimy też nauczyć się odróżniać, czytając taką zbiórkę, emocjonując się taką zbiórkę, taką różnicę, ja to nazywam między chcę a muszę. Bo jeżeli my mamy terapię refundowaną w Polsce, w ośrodku referencyjnym, nie chcę już mówić, czy to jest dla dorosłych, czy dla dzieci, bądź mamy badanie kliniczne, które jest prowadzone w danej jednostce chorobowej, a w Polsce rynek badań klinicznych jest coraz większy i z roku na rok coraz więcej tych badań do Polski przychodzi, a jednocześnie zbiórka jest napisana bardzo enigmatycznie i ja mam tu wielki żal do organizacji, czy też portali, które zajmują się prowadzeniem takich zbiórek, udostępniają swoje subkonta, że te apele dla osób, które nie są specjalistami, bądź nie znają się, tak na co dzień nie zajmują się tą sferą zdrowotną poza swoją własną, to niestety może czasem wprowadzać w błąd. I ta różnica chcę, a muszę jest bardzo istotna, bo ja nie bardzo rozumiem, dlaczego jeżeli terapia jest dostępna w Polsce, ktoś pisze, że ja muszę to zrobić w Stanach Zjednoczonych, w Hiszpanii, tak, w Portugalii czy w Niemczech. To jest taka sama terapia, Może różnica polega na tym, że w Polsce ta refundacja jest jednak objęta takim bardzo ścisłym protokołem kwalifikacji.

0: chorego. Nie każdy chory z daną jednostką chorobową może do danego leczenia zostać zakwalifikowany. Usługi, rynek usług komercyjnych, jeśli chodzi o zdrowie, jakby mniej, żeby nie powiedzieć wcale, stosuje te protokoły kwalifikacyjne. Więc to, że ktoś będzie miał pieniądze, to nie znaczy, że zostanie wyleczony w tym czy w innym ośrodku, bo pamiętać trzeba o jeszcze jednej rzeczy. Każda terapia, czy to jest na etapie badań klinicznych, czy to jest terapia już włączona do refundacji, do leczenia systemowego, czy to w Polsce, czy w innym kraju, ona jest nie tylko obciążona korzyściami, ale także ryzykiem, w tym działaniami niepożądanymi. I tu jakby chciałabym wrócić do badań klinicznych. Ponieważ, tak jak wspomniałam, badania kliniczne to jest proces, który jest obostrzony bardzo restrykcyjnymi przepisami prawa, ale nie tylko prawa. Zanim pacjent zostanie włączony do takiego badania, podpisuje coś, co się nazywa formularzem świadomej zgody. To jest taki dokument, który jest pisany na podstawie protokołu danego badania, ale mówiąc kolokwialnie, przetłumaczony na język pacjencki. I między innymi w ogóle zanim badanie się rozpocznie, jest oceniane przez komisję bioetyczną. Komisję bioetyczną składają, to jest zespół osób. Tam są przede wszystkim oczywiście lekarze, specjaliści, diagności, tam są pielęgniarki, ale tam są też pacjenci. Coraz więcej komisji bioetycznych zaprasza do prac nad protokołami badań właśnie pacjentów, ponieważ ta perspektywa pacjenta pozwala na przede wszystkim w momencie decyzji uczestnika na takie bezpieczeństwo, że ten uczestnik wie, w czym bierze udział. Poza tym protokół i formularz świadomej zgody mówią nie tylko o korzyściach, a często mówią, że może nawet nie przynieść korzyści, aczkolwiek może się pojawić to ryzyko. A jednym z ryzyk jest działanie niepożądane. I często jak kupujemy jakiś lek, to czytamy jego ulotkę. Ja robię to zawsze, wiem, że wiele osób też to robi. I zastanawiamy się nad tymi działaniami niepożądanymi. Wiem, że osoby, które mają takie skłonności, wręcz ich szukają czasem u siebie. Natomiast pacjent w desperacji nie bierze pod uwagę tego ryzyka, nie bierze pod uwagę powikłań. I coraz więcej też widzimy takich zbiórek, że pacjent uzbierał na jakieś leczenie, które odbywa się w innym kraju, pojawiły się te powikłania, komplikacje i po pierwsze pacjent nie jest wyleczony, ba, często pacjent jest nawet bardziej chory niż był, natomiast koszty jego leczenia, nie choroby, z którą pojechał, tylko tych powikłań związanych z tym leczeniem, też zaczynają być problemowe.
1: Tak z pani słucham i zastanawiam się, nad tym, czy to nie jest też wpływ takiego rosnącego podejścia antynaukowego, takiego, że częściej wierzymy szarlatanom, że swego czasu, znaczy Polacy też dominują wśród narodów, które najczęściej kupują jakieś suplementy diety, które obiecują im no, różne korzyści, których bardzo często nie ma przy stosowanych dawkach w takich suplementach. I to potem przenosi się na kolejne rzeczy, na wiarę w to, że chemioterapia nie pomaga, tylko jest wielkim spiskiem Big Pharmy, że leczą nas, nie wiem, wlewy z witaminy C, to też swego czasu bardzo popularne. Nie wiem, jak to w tym momencie wygląda, czy
0: cały czas witamina C jest królową, jak niektórzy mówią, królową witamin. Ale musimy pamiętać o jednej rzeczy, jak już pani wywołała tą witaminę C, ponieważ jest to mój konik, to muszę. Ale myślę, że będzie to przydatna informacja dla wszystkich, którzy właśnie o tej witaminie C albo słyszeli, że jest taka doskonała i wspaniała na wszystko.
1: Ja lewoskrętna.
0: W którą stronę byśmy jej nie skręcali, nasz organizm dobowo przyjmuje tak około 1000 miligramów do tej witaminy C. Jest ona nam potrzebna oczywiście. Natomiast nadmiar wydala z diurezą. Jeżeli my przesadzimy, to jest tak, jak wzięlibyśmy szklankę i sypali do niej cukier. I ten cukier się do któregoś momentu rozpuszcza, a od któregoś momentu zaczyna nam krystalizować. I dokładnie tak samo się dzieje z tą witaminą C, czy witamina D też jest otoczona takimi mitami, że jeżeli ktoś bierze po 40 tysięcy, tak, to będzie 100 razy zdrowszy jak ten, co bierze 2. Ta krystalizacja tych substancji niestety odbywa się w organach. Tymi organami najczęściej są nerki. I przesada może doprowadzić, można zrobić sobie wielką krzywdę, bo nie tylko doprowadzić do chorób, przewlekłych chorób nerek, do niewydolności tych nerek, a w skrajnych przypadkach nawet do zgonów z powodu niewydolności nerek. Ale na przykład używanie tej witaminy C jest to powszechna wiedza. To nie jest wiedza żadna tajemna. Na przykład obniża działanie antybiotykoterapii, która jest na przykład kluczowa w leczeniu ciężkich.

0: ciężkich stanów septycznych. A stany septyczne są bardzo ciężkim powikłaniem w różnego rodzaju chorobach, przewlekłych chorobach onkologicznych. Więc z tą, tą naszą podatnością na te różne takie teorie spiskowe, coś w tym jest. Nie wiem, czy to polega na tym, że jeżeli chcemy kogoś oszukać, to mówimy do niego językiem, który pragnie usłyszeć. Czy to wynika z tego, że właśnie brak jest tego zaufania dla systemu ochrony zdrowia, więc lekcja dla odrobienia, jeśli chodzi o personel medyczny, bo wiemy i to pacjenci też do nas jako do organizacji zgłaszają, że jest duży problem z komunikacją, komunikacją lekarz-pacjent. Pacjenci nie czują się równoprawnymi uczestnikami systemu ochrony zdrowia. A jeżeli jest to jeszcze lekarz z jakimś bardzo wysokim tytułem naukowym, to czują skrępowanie, boją się zadawać pytań, boją się drążyć swoich wątpliwości. I chyba to wszystko składa się właśnie na to, że jeżeli my czegoś nie zrozumiemy, to co robimy w dobie internetu? Sięgamy do tego internetu i nie potrafimy filtrować tych wiadomości. Dlatego ja jeszcze raz podkreślę, jeżeli chcemy zapoznać się z jakąś terapią, z jakimś leczeniem, bądź dotyczącym nas, bądź dotyczący zbiórki, którą byśmy chcieli wesprzeć, szukajmy wiarygodnych źródeł naukowych. W tej chwili coraz więcej takich publikacji jest tłumaczonych na język polski. Są różnego rodzaju serwisy, Pacjent w badaniach, badaniakliniczne.pl, Clinical Trials już w tej chwili też ma opcję tłumaczenia na język polski. A jeżeli mamy wątpliwości, zapytajmy naszego lekarza pierwszego kontaktu. Jeżeli ktoś chciałby suplementować cokolwiek, proszę pamiętać, że suplementujemy niedobory. Jeżeli my nie mamy tych niedoborów, to wrócę do początku tej mojej wypowiedzi, zrobimy sobie w którymś momencie krzywdę. Natomiast lekarz, nasz lekarz rodzinny, może nas wysłać na badania poziomu poszczególnych suplementów, które chcielibyśmy przyjmować i nam powie, czy warto, jeśli warto, to w jakich dawkach i jak to kontrolować.
1: To, co pani mówi, jest bardzo mądre, ale niestety wydaje mi się, że problem polega też na tym, że lubimy proste rozwiązania. Dlatego może też taka popularność zbiórek, bo wpłacamy na zbiórkę i ratujemy chore dziecko. Mamy akcję-reakcję.
0: Ja mam takie powiedzenie i nauczyłam się tego przez wiele lat. Strzeż się swoich pierwszych odruchów, bo zazwyczaj są szlachetne. Pani tutaj zahaczyła o taki temat, który jest dla mnie bardzo istotny jako dla organizacji pacjenckiej, a mianowicie o etykę tych zbiórek. Przyjrzałam się przed naszą rozmową, celowo przyjrzałam kilka i o ile kiedyś, bo kiedy czytaliśmy taką zbiórkę na tych najpopularniejszych portalach, był dokładny opis przede wszystkim samego schorzenia i opis, na czym będzie polegało leczenie. W tej chwili coraz więcej tych zbiórek jest napisanych bardzo enigmatycznie. Nie wiemy, co to jest za leczenie, nie wiemy, jakim środkiem, nie wiemy, jaka to terapia, jaki to będzie lek. Czytamy tylko, że to będzie immunoterapia i będę potrzebować 8 dawek. Kto to stwierdził? Kto się pod tym podpisał? Myślę, że tutaj potrzebna jest nam troszkę taka reforma i nasza wewnętrzna, ale i może legislacyjna, jeśli chodzi o właśnie tego typu ogłoszenia społeczne, tak? Że ja jednak skłaniam się ku temu, że powinien być ustawowy wymóg oceny eksperckiej, jeśli chodzi o taką zbiórkę. Czy eksperci się na to zgodzą? Nie wiem, być może będą baliby się takiego trochę ostracyzmu społecznego, bo ja też mam świadomość, że to, co mówię w tej chwili, może się spotkać z różnym odbiorem. Ale trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że empatia to jest, tak jak już powiedziałam, bardzo deficytowa emocja i ktoś, kto raz zostanie wykorzystany w ramach tej empatii, może już nigdy więcej nie pomóc nikomu innemu. I stracą tylko ci, którzy potrzebują na tym. Natomiast trzeba też pamiętać, że to nie tylko wsparcie finansowe jednej konkretnej zbiórki dla konkretnej osoby jest ważne. Warto wspierać w ogóle organizacje pacjenckie, warto wspierać badania kliniczne, warto wspierać różnego rodzaju ośrodki diagnostyczne, bo to pomoże nie tylko jednej konkretnej osobie w jednej konkretnej historii, bo możemy wspólnie spowodować, że pomożemy wielu osobom.
1: Zbliżamy się do końca naszej rozmowy, więc chciałam poprosić panią jeszcze o jeden taki apel kończący do rodzin, które poszukują takich cudów.
0: Przede wszystkim weryfikacja. Przede wszystkim weryfikacja, bo też jeżeli mogę na koniec podać przykład i to jest przykład z mojego życia, ponieważ wiele osób, moich znajomych, a nie tylko znajomych, wie o tym, że pomagam i robię to bardzo często skutecznie.

0: gdzie zgłosiła się do mnie znajoma z prośbą o pomoc dziecku. Dziecko, którego rodzina usłyszała, że jest jakaś cudowna terapia. Była to choroba onkologiczna, której leczenie w Polsce, której mamy jeden z najlepszych ośrodków referencyjnych w Europie, nie tylko w naszym kraju. Metoda niestety wiązała się z tym, że dziecko musiało zostać okaleczone poprzez amputację. Rodzina usłyszała, że jest w innym kraju za ogromne pieniądze, które trzeba przedpłacić, możliwość przeprowadzenia dokładnie tej samej terapii z możliwością zachowania kończyny. Nie wytłumaczono tej mamie, na czym to polega. Nikt nie wytłumaczył, to też trochę mam żal do ośrodka, tej mamie, że ta amputacja, której miałoby to dziecko i w efekcie doświadczyło, jest to metoda leczenia, ponieważ musimy najpierw zadbać o to, żeby nie było źródła tej choroby. Dziecko wróciło po rozmowie ze mną do ośrodka, niestety było już za późno, dziecko nie żyje. Więc ja prosiłabym, mam wielki apel do tych rodzin, rozumiejąc w pełni waszą desperację i wspierając was na każdym etapie walki, zanim podejmiecie decyzję o tym, że tak, my jednak będziemy się leczyć w innym kraju, bo tam jest lepiej, skuteczniej, tyle że drogo, porozmawiajcie przede wszystkim ze swoim lekarzem, jeżeli macie problem z kontaktem z tym lekarzem. Pamiętajcie, że w Polsce w prawie pacjentów jest coś takiego, co się nazywa drugą opinią medyczną. Macie prawo wystąpić do innego ośrodka, do innego lekarza z tym samym zapytaniem. Będziemy rozmawiać, będziemy się martwić, jeżeli te opinie będą się różnić od siebie skrajnie. Natomiast nie dawajcie się ponieść tym swoim emocjom, bo ten wasz strach to jest ewidentne źródło dochodów tych, którzy na tej waszej desperacji po prostu chcą zarobić.
1: Ewa Pląsek, wiceprezes Fundacji Urszuli Jaworskiej, była moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję jeszcze raz za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Program wydawała Kamila Kuzar, ja nazywam się Ewelina Kamińska. Do usłyszenia za tydzień.
2: Do pomyślenia. Powtórka programu. Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Po reklamie. Autopromocja.
7: Dlaczego to Jagiełło wygrał wyścig po rękę królowej Jadwigi? Czego po nowym władcy oczekiwali polscy możnowładcy? I czemu miał służyć sojusz ze Złotą Ordą? Na te wszystkie pytania w najbliższej Turbo Historii odpowie Michael Morys-Twarowski, historyk i autor książki Jagiełło Rex – Początek dynastii. Pojawi się także temat pierogów z serem. Polskie Radio 24. Jutro o godzinie 22.05. Krzysztof Grzybowski. Zapraszam.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Jest zgoda na przedłużenie sankcji na Rosję. W tej sprawie unijni przywódcy mówią jednym głosem. Tusk i Załański w cztery oczy. Obaj prezydenci spotkali się w kuluarach szczytu unijnego w Brukseli. Dopłaty do składek ZUS dla artystów. Sejm

0: zajął się ustawą o zabezpieczeniu społecznym artystów. Minęła północ, Kamil Olak, zapraszam. Jest zielone światło unijnych przywódców na szczycie w Brukseli dla przedłużenia sankcji gospodarczych na Rosję. Potwierdziły się tym samym nieoficjalne doniesienia brukselskiej korespondentki Beaty Płomeckiej w tej sprawie. Co ważne, przedłużenie jest o 12 miesięcy, a nie jak do tej pory o pół roku. Premier Donald Tusk rozmawiał z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełenskim w kuluarach szczytu Unii Europejskiej w Brukseli. Ukraiński prezydent był gościem pierwszego dnia. Agata Król.
1: Wołodymyr Zełenski napisał w mediach społecznościowych, że rozmowy dotyczyły kwestii dwustronnych integracji Ukrainy z Unią Europejską, a także wyzwań, przed którymi stoi Europa w związku z rosyjską agresją. Jestem wdzięczny Polsce za wsparcie Ukrainy od pierwszych dni rosyjskiej inwazji, napisał ukraiński przywódca i dodał, że to wsparcie ma ogromne znaczenie dla naszego regionu i całej Europy. To pierwsza rozmowa Donalda Tuska i Wołodymyra Zełenskiego od momentu pojawienia się napięć o charakterze historycznym między oboma państwami. Na przełomie maja i czerwca prezydent Zełenski nadał imię bohaterów UPA jednemu z oddziałów ukraińskiego wojska. Decyzja ta wywołała w Polsce falę krytyki i oburzenia. Z Brukseli Agata Król, Polskie Radio.
0: Spotkanie przywódców państw wspólnoty rozpoczęło się wczoraj i potrwa dwa dni. Politycy przedyskutują sytuację na Ukrainie, konflikt na Bliskim Wschodzie, a także sprawy obronności, bezpieczeństwa oraz unijne finanse na lata 2028-2034. Polska ma nadzieję na więcej amerykańskich wojsk. Wczoraj szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że Amerykanie są otwarci na stałe bazy w naszym kraju. Adrian Witczak z Koalicji Obywatelskiej mówił na antenie Polskiego Radia 24, że mogłoby to iść w parze z większą liczbą amerykańskich żołnierzy nad Wisłą.
2: Mam taką nadzieję, że będzie zwiększona ilość żołnierzy. My jesteśmy oczywiście gotowi przygotować infrastrukturę, aby taka stała baza była dla nas, tak jak wprost mówił pan premier. To jest racja stanu i ze względów na bezpieczeństwo to jest nam bardzo potrzebne. Będziemy o to zabiegać.
0: Pod koniec maja Polska wysłała za ocean deklarację z gotowością do rozmów o stałej amerykańskiej bazie. Posłowie pracują nad ustawą o zabezpieczeniu socjalnym artystów. Przepisy przygotowane przez Ministerstwo Kultury przewidują, że osoby wykonujące ten zawód otrzymają dopłaty do składek ZUS. Ustawa jest po pierwszym czytaniu w Sejmie. Klaudia Wróblewska.
3: Proponowane rozwiązania wprowadzają status artysty zawodowego, który będzie przyznawany na 5 lat z możliwością przedłużenia. Umożliwiają też uzupełnienie brakującej części składki artysty do poziomu minimalnego wynagrodzenia, o czym mówiła w Sejmie ministra kultury Marta Cieńkowska.
4: Państwo dopłaca różnicę wtedy, kiedy dochody artysty są zbyt niskie, aby mógł samodzielnie utrzymać ciągłość składek.
3: Przeciwko dopłatom do składek dla artystów jest Prawo i Sprawiedliwość. Poseł tego ugrupowania, Norbert Kaczmarczyk, ma wątpliwości, czy państwo stać na takie rozwiązania.
5: Prawo i Sprawiedliwość ma propozycję, by połowa tego typu projektu mogła być finansowana z opłaty reprograficznej, którą państwo podnieśli rozporządzeniem.
3: Ze wsparcia skorzysta około 20 tysięcy osób. W ciągu 10 lat państwo wyda na ten cel ponad 4 miliardy złotych. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
0: Zaskoczenie na mundialu. Czesi zremisowali z piłkarzami Republiki Południowej Afryki 1-1 na początek drugiej kolejki spotkań grupy A Mistrzostw Świata. Na miejscu był korespondent Polskiego Radia Jan Pachlowski.
6: Czescy kibice przeważali na trybunach w Atlancie, gdy w 6 minucie ich reprezentacja po bramce Sadilko objęła prowadzenie. Biało-czerwono-niebieska część stadionu wręcz oszalała z radości. To nie było porywające widowisko, ale z perspektywy stadionu i przy dopingu kibiców obu drużyn spotkanie to oglądało się w dużych emocjach. Nie brakowało komentarzy, że Czesi w końcówce spotkania zostali ukarani za swój minimalizm, gdy najpierw sprokurowali rzut karny, który na bramkę zamienił Mokoena. Gdy do końca spotkania pozostawały minuty, na boisku było dużo chaosu, a obie drużyny nie stworzyły już dogodnych sytuacji do zdobycia bramki. Na koniec zmagań grupy A Czesi zagrają z Meksykiem, a RPA z Koreą Południową. Z Atlanty dla Sportu Polskiego Radia Jan Pachlowski.
0: A w meczu grupy B Szwajcaria wygrała z Bośnią i Hercegowiną 4-1. O północy zaczęły się inne spotkania grupy G. Między innymi Katar podejmuje Kanadę w Vancouver. Natomiast o 3:00 nad ranem polskiego czasu w grupie A w Guadalajarze Meksyk zagra z Koreą Południową.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: nocy sporo chmur, a we wschodniej Polsce może jeszcze przelotnie padać deszcz. 11 stopni na Mazurach, 14 w centrum i na południu, a 17 na zachodzie. W ciągu dnia wciąż pochmurno, ale można liczyć też na chwilę ze słońcem. Na zachodzie kraju możliwe natomiast burze. Najwyższa temperatura będzie w Lubuskiem, 32 stopnie, poza tym 25 na północy, 27 w centrum, a 29 na południu. Jest 6 minut po północy.
1: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
2: Samo zdrowie.
3: Dobry wieczór. W audycji Samo Zdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska, a ze mną gość, doktor nauk medycznych Piotr Jankowski, pulmonolog, inicjatywa Bez Dymu. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór Państwu.
3: I mówiąc o inicjatywie Bez Dymu, no to właściwie zdradziłam temat naszej rozmowy. Tak, proszę Państwa, będziemy mówić o dymie, a dokładniej o dymie z papierosa. Przyglądając się temu, co się wokół nas dzieje i takiej, wydaje mi się, modzie na niepalenie, to chciałam podchwytliwie zapytać, czy faktycznie tego dymu jest coraz mniej?
4: Tak nam się wydaje, że jest coraz mniej, a badania pokazują, że do czasu pandemii odsetek ludzi palących w Polsce spadał, a od 2020 roku ponownie rośnie. Także niestety trend się odwraca, coraz więcej osób znowu pali.
3: A dlaczego? Dlaczego akurat pandemia jest taką granicą? Czyżby to zamknięcie, izolacja, stres, nerwy spowodowały, że ludzie sięgnęli bezwiednie po paczki papierosów schowane gdzieś tam?
4: Tak myślę, że tak właśnie było.
3: Czyli jakieś tło nerwowe, osamotnienie i tak dalej, i tak dalej. A tyle się przecież mówi o szkodliwości palenia. Ta wiedza i ta edukacja jakoś nie dociera do Polek i Polaków?
4: Ja myślę, że dociera i myślę, że prawie każda osoba paląca doskonale zdaje sobie sprawę ze skutków palenia, z ryzyka. Wie, że jeśli pali, to ma to wpływ negatywny na jej zdrowie. Jest gorzej, jeśli chodzi o świadomość, jak leczyć tę chorobę, bo trzeba to wyraźnie powiedzieć, palenie papierosów, uzależnienie od nikotyny to jest choroba. To nie jest słabość, to nie jest głupota, to jest po prostu choroba, którą warto i należy leczyć.
3: A no właśnie, o tym leczeniu choroby nikotynowej będziemy dzisiaj rozmawiać. Już gdzieś mówi się o tym, że no, mówimy nie o otyłości, ale o chorobie otyłościowej. Czyli co, zaczynamy mówić o nikotynizmie jako również jednostce chorobowej.
4: Dokładnie tak. I to określenie funkcjonuje już od wielu lat. My lekarze używamy nawet takich specjalnych kodów. Oznaczamy każdą jednostkę chorobową osobnym kodem i uzależnienie od nikotyny od wielu, wielu lat ma swój własny kod. I myślę, że porównanie do choroby otyłościowej jest bardzo dobre. Tak jak otyłość, nikotynizm, uzależnienie od nikotyny to jest choroba przewlekła, która przebiega z nawrotami. W przypadku otyłości to są nawroty do dodatkowych kilogramów, w przypadku uzależnienia od nikotyny to są po prostu nawroty do palenia. To jest choroba, która wymaga długoterminowego leczenia, wsparcia również od nas lekarzy. I również o tym warto coraz więcej mówić, bo nie jest to wiedza taka powszechna wśród lekarzy, że nikotynizm to jest choroba. My jako lekarze oczywiście staramy się pomóc, ale jesteśmy również ludźmi, a w społeczeństwie pokutuje takie przekonanie, że jak ktoś pali, no to sam tego chce, że właśnie jest słaby. Myślę, że powinniśmy w społeczeństwie to zmieniać i zmieniać to podejście również wśród lekarzy.
3: Jest słaby, ma słabą wolę, nie ma silnej woli, tak zwykliśmy mówić, prawda? Ktoś nie wytrwał w postanowieniu o rzuceniu palenia. To gdzieś trochę tak traktowane jest cały czas z pobłażliwością. A jaki jest ten mechanizm choroby albo mechanizm uzależnienia? Co się takiego dzieje w organizmie człowieka, który sięga po papierosy, że chociaż słyszy o szkodliwości, chociaż widzi te naklejki na pudełkach papierosów pokazujące, jak dramatyczne czy tragiczne mogą być konsekwencje palenia, no to jednak to robią. Nie są w stanie się powstrzymać.
4: To jest błędne koło uzależnienia. Nikotyna trafia do mózgu już po 7-10 sekundach. I co robi w mózgu? Powoduje wystrzał dopaminy. Dopamina to jest taki neuroprzekaźnik, który powoduje, że czujemy się dobrze, czujemy się uspokojeni, czujemy luz, czujemy chwilową

0: lepszą koncentrację. Niestety ten poziom dopaminy po chwili, po kilkunastu, kilkudziesięciu minutach spada i co robimy? Sięgamy po kolejnego papierosa, ponieważ mózg zapamiętuje to. Zapamiętuje tę czynność, która sprawiła przyjemność, spowodowała to, że ten poziom dopaminy wzrósł. Więc to jest błędne koło, kolejny papieros odpalany, znowu wyrzut dopaminy i po prostu to jest błędne koło uzależnienia.
1: No, niektórzy regulują swój rytm dobowy tymi papierosami. Po przebudzeniu pierwszy papieros, papieros łączony z kawą, papieros łączony z jakąś przyjemnością po zjedzeniu obfitego posiłku po obiedzie, albo papieros łączony z alkoholem. To jest taki trochę synonim czegoś fajnego, dobrego, takiej przerwy. Czasami mówimy też, papieros jest towarzyszy, bo jeśli ktoś w pracy nie pali, no to nie zna tych ploteczek z zakładu pracy. Mnóstwo sytuacji jednak kręci się wokół palenia.
0: Dokładnie tak. Każda osoba paląca ma swoje rytuały, swoje zachowania, w których pali. Często słyszę na przykład od młodych matek. Wyszłam na balkon, żeby zapalić te dzieciaki, niech tam krzyczą, niech robią co chcą. Męża zostawiłam na chwilę, mam chwilę dla siebie. Więc mówiąc o leczeniu uzależnienia, powinniśmy zwracać uwagę pacjentom, w jakich sytuacjach palą, bo to jest klucz do rozpracowania tej choroby. Jeśli będę wiedział, kiedy palę, to mogę się zastanowić, czym to zastąpię.
1: No i jeszcze jest pytanie, czy chcę rzucić palenie, bo pewnie większość osób deklaruje, że oczywiście chce, tak? Czy jest jakaś skala, którą się to mierzy?
0: To znaczy, badania ankietowe wśród Polaków i Europejczyków pokazują, że 70% ludzi palących chciałoby rzucić palenie. Jeśli chodzi o moje statystyki, statystyki z gabinetu pulmonologa, to również większość osób, jednak gdy przychodzi do lekarza, do pulmonologa zwłaszcza, z podejrzeniem choroby płuc albo z rozpoznaną już chorobą płuc, to mówi, no tak, myślałam o tym. Ale ja jako lekarz stosuję jeden fajny trik. Pytam, na ile chciałaby pani, chciałby pan rzucić palenie? Od 0 do 10. Nie pytam, czy chciałby pan rzucić, chciałaby pani rzucić, bo mogę otrzymać odpowiedź tak, ale równie dobrze mogę otrzymać odpowiedź nie. A jeśli zaproszę pacjenta do tej zabawy w liczby od 0 do 10, gdzie 0, w ogóle o tym nie gadamy, szkoda mojego czasu i pana czasu, do 10 rzucam natychmiast po wyjściu z gabinetu, nie wypalam już ani jednego papierosa po wyjściu z gabinetu, wtedy pacjent ma okazję do określenia się na tej skali.
1: No i jak to wygląda? Co deklarują pytani?
0: Najczęściej 5-7, czyli chcieliby rzucić, ale oczywiście boją się, coś ich trzyma przy nałogu. Ale to jest dopiero początek dyskusji. Zaczynamy wchodzić głębiej w ten temat. Dlaczego, czego pan się obawia w rzuceniu palenia? Albo w drugą stronę. Dlaczego to jest 5-7? Dlaczego powiedziała pani, powiedział pan 5-7, a nie 1? Co pana motywuje? I tutaj wyciągamy od pacjenta jego własne motywacje, bo każda osoba ma swoją motywację i tą motywację należy znaleźć. Najczęstsze motywacje to rodzina, dla wnuczka, dla córki, bo żona mnie goni, finanse oczywiście i zdrowie.
1: A jeżeli coś ich powstrzymuje, to co to jest? Mówią słaba wola?
0: Boją się, co zrobią, jak nie będzie tego papierosa w chwili stresu, w chwili samotności. Nie wiedzą, jak zastąpić papierosa, który jest ich przyjacielem.
1: No właśnie, jak rozmawiać o rzuceniu palenia? No bo pewnie palacze wszyscy doskonale zdają sobie sprawę, no tak, są bombardowani. Są bombardowani tymi zdjęciami, które są na pudełkach papierosów. Ciągle i nieustannie słyszą o szkodliwości. A tutaj członek rodziny przychodzi i mówi, przestań, rzuć, nie ośmieszaj się, albo przestań, bo to kosztuje. Co się takiego dzieje i jak to zrobić, żeby rozpocząć, jak rozumiem, proces?
0: To, co ja proponuję w gabinecie, to właśnie zastanowić się nad swoją motywacją. Czyli wyciągam od pacjenta jego własną motywację, proponuję spisać to na kartce. Jeśli coś zapisujemy odręcznie, to już zapamiętujemy to, nasz mózg to rejestruje i w ten sposób możemy stworzyć listę motywacji. Zachęcam pacjentów, żeby taką listę wywiesili na lodówce, czy w innym widocznym miejscu, czy w samochodzie.

0: samochodzie, żeby po prostu często tą listę widzieli, przyglądali się jej i wiedzieli, dlaczego to robią. Bez motywacji niczego nie osiągniemy.
1: A nie można od tak sobie pstryknąć i po prostu postanowić i koniec?
0: Oczywiście, że można i wielu moich pacjentów tak robi. Zawał, udar, bliska osoba ląduje w szpitalu, bardzo mocny stres, jakaś konkretna motywacja i z dnia na dzień rzucają. To jest jeden typ. Drugi typ to osoby, które potrzebują przepracować uzależnienie, opracować plan, wyznaczyć konkretną datę, udać się być może do specjalisty, do lekarza, dostać lek i zaplanować cały proces rzucania palenia.
1: No to ciekawe. To teraz porozmawiajmy o tym leczeniu uzależnienia od nikotyny. Ja czasami spotykam się z takim sformułowaniem, że te wszystkie koszmarne zdjęcia, które się pokazuje, są albo przesadzone, albo mnie to nie dotyczy, albo ja tylko jednego, albo dwa rano i wieczorem zapalę sobie dymek cieniutki, smakowy. To nie moja sprawa, to co widać na zdjęciach. Więc zapytam lekarza, pulmonologa, jak to jest z tymi zdjęciami? To jest cała prawda o paleniu, o tym jak wygląda organizm osoby palącej?
0: Tak, to jest prawda. Jednak badania pokazują, że publikowanie tych zdjęć na paczkach papierosów nie osiąga sukcesu, bo osoba paląca jak widzi zdjęcie czarnych płuc w smole od dymu tytoniowego, to co robi? Sięga po kolejnego papierosa.
1: Z nerwów,
0: ze strachu, że to ona dostanie tego raka, że ten rak rozwinie się w jej organizmie. Także wydaje się, że to nie jest dobra metoda na oduczanie ludzi od palenia papierosów. W Australii na przykład stosuje się paczki, które mają po prostu wyblakłe kolory. Tam nie ma nic, ale są białe czy czarne i nie ma żadnych obrazków. W ten sposób nie zachęca się między innymi młodzieży do kupna tych produktów.
1: A to ciekawy sposób i ciekawe spostrzeżenie. Chciałabym, żeby pan doktor przeprowadził nas przez taki przykładowy proces leczenia uzależnienia od tytoniu. Jestem pacjentem, przychodzę do gabinetu lekarza. No i jak to będzie wyglądało? Czy to potrwa tydzień, miesiąc, rok, 10 lat?
0: Pozwoli pani, że na koniec wizyty porozmawiamy o paleniu papierosów. Czy zgodzi się pani?
1: Ależ proszę.
0: To jakby mogła pani ocenić od 0 do 10 właśnie, na ile chciałaby pani rzucić palenie?
1: No i tak je dam, rzucę to uśrednione, no 5, 7.
0: No właśnie, dlaczego 5-7? 5-7, a nie 3, to widzę, że to już jest całkiem nieźle. Co panią motywuje do rzucenia?
1: No widzę, że coraz mniej osób pali, nie mam z kim zapalić, a tak w ogóle to śmierdzi.
0: Czyli widzi pani, że już nie ma pani z kim wychodzić na dymka, wolałaby pani spędzać czas z osobami niepalącymi. Ten smród papierosu przeszkadza pani, tak?
1: Tak. I rozumiem, że rozpoczynamy tutaj po takim wywiadzie jakąś ścieżkę, która co? Zostanie wsparta psychologicznie czy farmakologicznie?
0: I to, ale proszę zwrócić uwagę, jak zacząłem tą rozmowę, to nie jest pali pani znowu, proszę rzucić palenie, zakaz palenia, będzie pani miała astmę, POHP,
1: raka,
0: czyli
1: tak,
0: przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, dostanie pani raka, no proszę pani, no jak to jest? Także nie używamy tych argumentów straszących, próbujemy wsłuchać się w pacjenta. To on jest ekspertem od swojego organizmu, on wie najlepiej, dlaczego chciałby rzucić, dlatego jak najwięcej słuchamy, mówimy jak najmniej. Czyli to jest początek rozmowy oczywiście. Potem to, o czym mówiłem już, czyli pytamy, w jakich sytuacjach pali pani najczęściej i próbujemy rozpracować uzależnienie. Do kawy to bardzo częsty przykład, tak? Ja często radzę moim pacjentom, żeby być może zamienili kawę na herbatę, czasowo wstrzymali się od picia kawy, bo to połączenie w mózgu jest bardzo silne. Co zrobi pani, jak będzie pani miała przerwę w pracy? Do tej pory wychodziła pani z koleżankami na papierosa.
1: Dymka,
0: dokładnie.
1: Tak.
0: Czy mogłaby pani powiedzieć koleżankom, że rzuca pani palenie i co zrobi pani w chwili przerwy? I opracowujemy konkretne strategie. Kolejny przykład. Pacjentka powiedziała mi, że pali z nudów na przystanku autobusowym. W drodze do pracy kilkukrotnie przesiada się i spędza na przystankach autobusowych kilkanaście minut. Wtedy zawsze paliła papierosy. Sama wymyśliła, bo to jest znowu ważne, żebyśmy nie my wymyślali strategię dla pacjenta, tylko żeby on sam na to wpadł. Ta konkretna pacjentka wymyśliła, że kupi sobie krokomierz i zamiast papierosów obchodziła przystanek dookoła, patrzyła, ile kroków już zrobiła, dzięki temu nie przytyła, rzuciła skutecznie. To był jej własny, autorski pomysł. Czyli to jest kolejny krok. Czyli podsumowując, pierwszy krok, motywacja pacjenta. Drugi, wyzwalacze, tak zwane triggery z angielskiego, czyli sytuacje, w których

0: których osoba paląca ma chwilę, kiedy czuje głód nikotynowy, mózg powiązał te konkretne czynności z paleniem. Jeśli będzie wiedziała, jakie są wyzwalacze, opracowuje strategię. No i na koniec to już rola lekarzy, plan, opracowanie planu. Leki, trzeba wyraźnie powiedzieć, zwiększają szanse na skuteczne rzucenie palenia kilkukrotnie. Tu też uderzę się w pierś, my lekarze za rzadko zlecamy leki na rzucenie palenia, za rzadko o tym mówimy.
1: Czyli cały czas pokutuje jednak to przekonanie, że tutaj trzeba wspierać silną wolę i ta silna wola ma olbrzymie znaczenie, ale bardzo mnie zainteresowało, gdy pan doktor mówił właśnie o tej rozmowie i faktycznie ta nasza przykładowa rozmowa była taka zupełnie inna. Podstawowa rola, niedoceniana cały czas w relacji pacjent-lekarz, czyli po prostu zmiana narracji i sposobu komunikacji.
0: Dokładnie tak.
1: No dobrze, a jeżeli mówi pan o tej niedocenianej farmakoterapii, to co dziś możemy zaproponować pacjentom? Bo niektórzy mówią, ach, te gumy do rzucia, te plastry, tam komuś nie pomogło, to co ja mam się męczyć i po co wydawać pieniądze?
0: Z tymi lekami na rzucenie palenia to jest jak z lekami na otyłość. To znaczy, to nie są magiczne pigułki. Tak jak w przypadku leków na otyłość, to nie wystarczy wziąć lek na otyłość i się od razu chudnie te kilkadziesiąt, kilkanaście kilogramów. Trzeba zaplanować ten proces, mieć wsparcie. Być może dietetyka, zaplanować dietę. Tak samo jest w przypadku leków na rzucenie palenia. To nie są magiczne pigułki, ale tak jak powiedziałem, kilkukrotnie zwiększają szanse na sukces. Co mamy na rynku? Mamy preparaty z cytyzyną. To są najbardziej dostępne preparaty. Pacjenci je kojarzą z różnych reklam, ale trzeba powiedzieć, że rzeczywiście kilkukrotnie zwiększają szanse na rzucenie palenia. Mamy nikotynową terapię zastępczą, o której pani redaktor powiedziała przed chwilą, czyli plastry z nikotyną i gumy. I mamy jeden, jedyny lek na receptę, to znaczy bupropion w Polsce. Jeśli chodzi o to, że często pacjenci przychodzą i mówią, rzucałem z gumami, to nie wyszło, to nie ma sensu, albo z plastrami. Myślę, że mała jest świadomość wśród pacjentów, jak stosować te produkty. Według badań, jeśli chodzi na przykład o nikotynową terapię zastępczą, warto stosować równolegle, jednocześnie plastry i krótko działającą formę nikotynowej terapii zastępczej, czyli plastry wydzielają nikotynę przez cały czas, naklejamy na skórę i one przez całą dobę albo przez kilkanaście godzin wydzielają nikotynę. Gumy albo na przykład spray dostarcza nikotynę w sytuacji
1: kryzysowej, kiedy czujemy się wyprowadzeni z równowagi, kiedy zazwyczaj sięgnęlibyśmy po papierosa ręka sama szuka czegoś, żeby trochę odreagować. Ile trwa taka terapia? To da się jakoś uśrednić, ustandaryzować?
0: W przypadku preparatu z cytyzyną, czyli tabletek na rzucenie palenia bez recepty, producent zaleca 25 dni, tam jest 100 tabletek i te tabletki przez pierwsze 3 dni bierze się co 2 godziny, potem co 2,5 godziny, wydłuża się okres między kolejnymi tabletkami. W przypadku nikotynowej terapii zastępczej to już jest okres 6 miesięcy. Najpierw przyjmujemy plastry i gumy o większej dawce nikotyny, potem zmniejszamy tą dawkę.
1: No i teraz muszę zapytać o to, że niektórym się wydaje, że palenie no to jest to takie standardowe, analogowe. To znaczy to są te papierosy fizyczne w papierowej otoczce z filtrem albo i bez filtra. A tak w ogóle to oni nie palą, bo oni sięgają po coś plastikowego. Czy to jest to samo? Czy to jest coś innego? Czy te wszystkie rzeczy, które się teraz pojawiły, gadżety, podgrzewacze, woreczki nikotynowe, to jeszcze jest palenie, czy to jest, tak jak się niektórym wydaje, zupełnie niegroźna forma albo mniej groźna?
0: Jeśli jak pacjenci przychodzą do mnie i pytają mnie, panie doktorze, czy e-papierosy, czy te podgrzewacze to jest dobra alternatywa dla zwykłych papierosów, dla tradycyjnych papierosów, to mówię, to jest tak jakby alkoholikowi zamiast wódki zaproponować piwo. To nie jest dobra alternatywa, to jest nadal podtrzymywanie uzależnienia. Te wszystkie produkty, o których pani redaktor przed chwilą powiedziała, czyli e-papierosy, podgrzewacze tytoniu, bo to jest osobna grupa, no i saszetki nikotynowe czy snusy, to są preparaty, które zawierają nikotynę, czyli to jest podtrzymywanie tego samego uzależnienia, a od tego wyszliśmy dzisiaj. Uzależnienie od nikotyny to jest choroba.

0: Także to naprawdę nie jest dobra alternatywa.
1: No to czy tak samo wychodzi się z tego uzależnienia, jeżeli ktoś stosuje te plastikowe, jakieś podobne do długopisu substancje w dziwnych opakowaniach?
0: W głównej mierze tak, to znaczy znowu kwestia motywacji, wyzwalaczy, opracowania strategii, opracowania planu. Ukazują się badania, które pokazują, że te leki, o których przed chwilą powiedziałem, również są skuteczne w przypadku wychodzenia z uzależnienia przy korzystaniu z alternatywnych wyrobów tytoniowych czy z nikotyną, takich jak e-papierosy czy podgrzewacze. Trochę inaczej wygląda to uzależnienie w przypadku osób, które stosują e-papierosy czy podgrzewacze, bo tak jak teraz osoby, które stosują, palą papierosy tradycyjne, są poddane ostracyzmowi. Mąż mówi do żony, no weź nie pal, wyjdź na balkon albo wyjdź w ogóle z domu, z mieszkania, tak? Nie akceptujemy palenia zwykłych papierosów. Tak w przypadku e-papierosów one są stosowane wszędzie. W samochodzie kojarzę pacjentów, którzy mówili mi, że stosowali je nawet w łóżku, tak? No bo to nie śmierdzi, przynajmniej nie śmierdzi tak jak tradycyjne papierosy. Także o wiele częściej i bardzo różnych sytuacjach osoby uzależnione od nikotyny sięgają po te e-papierosy.
1: No dobrze, a efekty? I widzi pan później zachwyconych ludzi, którym się udało? Wielu ich jest?
0: Szczerze mówiąc, wielu. Jak ja już 10 lat pracuję w zawodzie, jak zaczynałem moją karierę, to zaczynałem oczywiście od zakaz palenia, proszę nie palić. I wtedy efekty były kiepskie. Od czasu, jak zacząłem z pacjentami rzeczywiście rozmawiać, dopytywać o ich motywację, odkąd zobaczyłem w ich oczach to moje zrozumienie, że ja jestem po to, żeby im pomóc.
1: Przejść przez proces.
0: Przejść przez proces. Ja też proszę, żeby przy mnie wypisali tę motywację na kartce. Tą kartkę potem zawieszają, tak jak mówiłem, na lodówce. Żeby przy mnie napisali deklarację od tego i tego dnia rzucam palenie, powiem mężowi. To widzę, że odsetek osób, które rzeczywiście rzucają, jest wysoki. To oczywiście nie każdego przekonam i to nie jest moja rola, żeby przekonać. Ja tylko pomagam, ja tylko towarzyszę w tym procesie, a każda osoba paląca musi dojść do tego sama z moją pomocą.
1: Ale wie pan, że osoby, które rzucają palenie, boją się tego, że będą a. nerwowe, b. że przytyją.
0: Tak, to są w przypadku tego pierwszego twierdzenia to jest mit. Palenie mnie uspokaja, tak? To jest kwestia tylko tego, że osoba, która jest uzależniona od nikotyny, jak poziom nikotyny we krwi zaczyna spadać, pojawiają się u niej objawy odstawienne. I co trzeba zrobić, żeby te objawy odstawienne się wycofały? Ano zapalić, czyli dostarczyć nikotynę do organizmu. Jak dostarczę nikotynę do organizmu? Wyrzut dopaminy, o czym już mówiłem, i uczucie ulgi, czyli to jest to błędne koło. Jeśli chodzi o przytycie po rzuceniu palenia, to tak, rzeczywiście statystycznie tyje się 2-3 kg po rzuceniu palenia. Oczywiście są pacjenci, którzy tyją kilkanaście kilogramów i tacy, którzy utrzymują tę samą masę ciała.
1: Ale rozumiem, że też można sobie z tym poradzić.
0: Można sobie z tym poradzić, jeśli wcześniej opracujemy strategię i tą strategią nie będzie sięganie po cukierki, po słodycze, tylko wyjście na rower, spacer, czyli zdrowa alternatywa, to możemy zapobiec temu, żeby osoba paląca po rzuceniu przytyła.
1: A ja mam nadzieję, że ta nasza dzisiejsza rozmowa będzie takim ogniem, takim elementem startującym, takim włącznikiem u części naszych słuchaczy do tego, żeby decyzję o rzuceniu palenia podjąć, żeby zdecydować się na to i wejść w pewien proces. To nie będzie skok, niektórym to się zdarza, ale to będzie proces ważny, żeby trafić na swojej drodze, na takiego lekarza, jak pan doktor Piotr Jankowski, który zmienia sposób komunikacji, ale przede wszystkim, żeby trafić na kogoś, kto nam wytłumaczy, że nikotynizm to choroba. To nie jest żadna błahostka, to nie jest kwestia słabej albo silnej woli, to jest choroba. Jeśli jest to choroba, to trzeba ją po prostu leczyć. Serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Gościem audycji Samozdrowie był doktor nauk medycznych Piotr Jankowski, pulmonolog. Inicjatywa Bez Dymu. Dziękuję bardzo.
0: Serdecznie dziękuję.
1: A państwa zapraszam do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po 19:30. Żegna się z państwem Małgorzata Telmińska.

0: Samo zdrowie.
1: Powtórka programu. Saldo, magazyn gospodarczy.
2: Justyna Golonko razem ze

0: Źle, no bo po tym formalnym podpisaniu przez USA i Iran memorandum mającego zakończyć tą wojnę, czekaliśmy na to. Mówiliśmy tutaj na antenie nieraz, że wyczekujemy i jak to może wpłynąć na te ceny ropy. I faktycznie ceny ropy spadają od samego rana, tak jak mówisz, powolutku, ale prawda, tak to wygląda właśnie.
1: No, siódemka z przodu i w przypadku właśnie. WTI i Brent.
0: Doczekaliśmy się tej siódemki, niech leci dalej w dół. Ropa naftowa mocno tanieje, tak dzisiaj mówili analitycy właściwie od rana, bo od początku tego dzisiejszego handlu, już w nocy ceny spadły, tam było minus 3%, prawda, minus 4%, także widać te spadki. I co ważne, eksperci mówią o tym, że ta, jeżeli chodzi o te spadki, to będzie kontynuacja. I o tym mówi też Daniel Kostecki, główny analityk CMC Market Polska.
2: Od szczytu, który wypadał w kwietniu, ceny ropy na światowych rynkach spadły o ponad 36% i obecnie znajdują się na poziomie z 3 marca w okolicach $74-75 za baryłkę. Więc to nie są jeszcze poziomy sprzed wybuchu wojny, ale już jest do nich dość blisko. To porozumienie oczywiście przybliża nas do uwolnienia transportu ropy przez cieśninę Ormus. Niemniej należy pamiętać o tym, że powrót do normalnej produkcji w rejonie Zatoki Perskiej może zająć wiele tygodni, jak nie w niektórych przypadkach miesięcy.
0: Powiedziałeś o tej siódemeczce z przodu. Ja przypomnę, że przed wojną ropa Brent kosztowała około $60 za baryłkę, ale w maju, jak tu rozmawialiśmy, to cena przekraczała $110.
1: To jedynka z przodu była.
0: Jedynka była z przodu. Po ogłoszeniu porozumienia spadła poniżej 80, no i spada. I dobrze.
1: Justyno, to teraz wyjdę na roszczeniowego optymistę i zapytam cię, czy jest szansa, że kiedyś wrócimy do poziomu sprzed wojny? Czy widać to gdzieś w analizach?
0: Ja ci powiem, Marku, że jest szansa, ale eksperci są tacy,
1: ostrożni,
0: że bardzo są ostrożni. Że jak nie, to było bardzo ciekawe dzisiaj, bo jak rozmawiałam z nimi, ja chciałam nagrać taką wypowiedź. Kiedy, proszę pana, dopytywałam, to wiesz, żaden nie chciał mi powiedzieć, kiedy to będzie. Ale poza anteną mówili, że po wakacjach jest taka możliwość. Czyli po wakacjach...
1: A po wakacjach to wiesz.
0: A no tak, po wakacjach to
1: ja
0: po
1: już
0: wakacjach.
1: Wiesz, ile benzyny spalę
0: przez wakacje.
1: Ja już
0: wiem, że tak będzie, ale że po wakacjach raczej na pewno powinniśmy dojść, jeżeli nic się oczywiście nie wydarzy. Ale jedno jest pewne, to nie może być taka, niewyobrażalne jest, żeby to była taka szybka akcja przecież z tym, dlatego że jednak trzeba przewrócić tą cieśninę do tego użytkowania. Uśmiewasz się, tak widzę, że rozumiesz tą sytuację,
1: tak.
0: Jakbyś był na budowie tutaj, że trzeba tą całą infrastrukturę przewrócić, odminować i tak dalej.
1: No właśnie, bo tak licytujemy sobie, że siódemka z przodu i że to dobre informacje, a teraz powiemy coś więcej, że nawet jest szóstka z przodu, ale już nie liczona w baryłkach i dolarach, tylko w litrach i złotych i mówimy tutaj już o paliwach gotowych.
0: Tak. Mamy tutaj dobre informacje. Kolejne, prawda? Przyszłam tutaj z takimi w czwartek dobrymi informacjami.
1: Uśmiechnięta.
0: Tak, bo ceny paliw będą jutro jeszcze niższe. To już
1: znaczy
0: wiemy.
1: Ile?
0: No już mówię ci. Litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 6 zł.
1: Okrąglutkie.
0: Okrąglusieńkie. A tutaj słuchaj dalej, a benzyny 98 6,66 zł, nie? To są te szósteczki.
1: No,
0: olej napędowy będzie kosztować maksymalnie 6,20 zł za litr. No i w porównaniu do dzisiejszych cen benzyna będzie jutro tańsza o 6 groszy, a diesel stanieje o 16 groszy. Takie mamy te dane z Ministerstwa Energii.
1: Ale taka cena do paliwa wysokooktanowego ewidentnie pasuje.
0: Pasuje, to prawda.
1: No
0: ładnie
1: dobrze.
0: To połączyłeś.
1: Justyno,
0: tak.
1: To teraz o naszej giełdzie powiedzmy więcej, bo co prawda dziś nie było rekordów.
0: Nie było.
1: Czerwieni
0: spadki.
1: Za dużo, bardzo brzydko to wygląda, ale wczoraj już o rekordach mówiliśmy.
0: Wczoraj mówiliśmy o rekordach i w ogóle o rekordowym czasie, ja chciałam przejść i tu powiedzieć.
1: Aha, dobrze.
0: Tak, chciałabym to, wiesz, wszystko ładnie ująć. I dzisiaj bardzo mi się chciało, żebym tutaj przyszła do ciebie i powiedziała, że dzisiaj są kolejne rekordy,
1: i
0: ale nie
1: tego.
0: Wyszło. No jakby nie wysłuchano mnie. Niestety, mamy tutaj spadeczki, ale jednak jak powiedziano mi, z czego wynikają te spadki, bo jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, to ta jastrzębia wymowa komunikatu Fedu, Rezerwy Federalnej, dzisiaj tak ona zabrzmiała i podcięła skrzydła giełdowym bykom. Ładnie? No, ładna
1: podcięła
0: metafora.
1: Skrzydła giełdowym bykom. Jestem
0: no,
1: bardzo ciekawy, co na to zoolodzy.
0: Ale mieliśmy szczyty hossy, byśmy tak nawet powiedzieli w ostatnim czasie. Wczoraj warszawski indeks giełdowy, o tym na pewno mi mówiłeś, który obejmuje wszystkie spółki notowane na głównym rynku warszawskiego parkietu, po raz pierwszy w historii zakończył sesję powyżej 140 000 punktów. Ale generalnie nasza giełda bije kolejne rekordy. I to nie jest tak, że mówimy, nie wiem, tydzień do tygodnia, czy miesiąc do miesiąca, ale nawet rok do roku, jak na to spojrzymy. I dlatego właśnie z tą informacją przyszłam. Mimo tego, że dzisiaj mamy te spadki, to generalnie mamy powody do zadowolenia. I o tym mówi Dawid Czopek, analityk giełdowy zarządzający w Polaris.

0: PiS?
1: Przede wszystkim polska giełda należy do jednych z najlepszych giełd na świecie, zarówno w tym, jak i w ubiegłym roku. Stopa zwrotu z najważniejszego indeksu WIG w ciągu roku sięga około 40%, a od początku roku jest to około 20%. Te duże wzrosty zawdzięczamy przede wszystkim dużym spółkom, bo to one mają największy wpływ na nasze indeksy. I tutaj przede wszystkim należy wymienić banki, które dzięki świetnym wynikom, które osiągają, cieszą się dużym zainteresowaniem inwestorów, ale także dwie duże spółki, czyli PKN Orlen i KGHM, które biją rekordy swoich notowań.
2: Czyli co ważne, my możemy powiedzieć tak, że to nie jest efekt spekulacji, bo to często się mówi, a mamy takie zyski, mamy taką sytuację, to pewnie spekulacja. Nie, po prostu nasze firmy faktycznie, nasze biznesy dobrze się mają. Tak mówią eksperci, tak mówią analitycy i stąd mamy te zyski na giełdzie, czyli to brzmi dobrze.
3: Ale co takiego u nas się dzieje, że nasza giełda należy do tych jednych z najlepiej ocenianych na świecie i że to właśnie inwestorzy nad Wisłą mogą liczyć na takie spektakularne zyski?
2: To jest bardzo ciekawe. Co to się takiego dzieje? Dzieje się nasza gospodarka. Nasza gospodarka
3: mimo
2: naprawdę...
3: Mimo kryzysu, wojny, drogiej ropy.
2: Tak. Właśnie dlatego to jest tak zaskakujące, że faktycznie patrząc na to, co się dzieje, ta cała sytuacja geopolityczna, to, że gdzie my jesteśmy położeni jednak, mogłoby powodować, że te rekordy nie byłyby tak spektakularne, ale są. Dobrze rozwijająca się gospodarka, stabilna gospodarka i to, że inwestorzy pogodzili się już z tym, gdzie my tutaj jesteśmy i że to nie zagraża ich biznesom. I dlatego do nas tak właśnie przychodzą.
3: Justyna Golon, bardzo dziękuję. To był magazyn Saldo.
4: Saldo, magazyn gospodarczy. Powtórka programu. Zmiana klimatu.
5: Marta Hoppe, zapraszam. Bardzo często w audycji Zmiana Klimatu mówimy o różnych akcjach, które mają chronić zwierzęta, wydarzenia, petycje, pikiety, manifestacje, wszystko po to, żeby chronić tych, którzy sami nie mogą o siebie zadbać. Ale te popularne dzisiaj idee ochrony zwierząt nie wzięły się znikąd i mają swoje korzenie sięgające XIX-wiecznej działalności różnych osób i nazwisk, o których pewnie nie słyszeliśmy, ale dzisiaj o tym właśnie porozmawiamy, bo w studiu gość Łukasz Smaga, autor książki Ochrona zwierząt i jarstwo w Polsce, prawnik zajmujący się właśnie ochroną zwierząt. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Te zwierzęta były chronione i są chronione i teraz o tym wiemy, że któreś są pod ochroną. Czasami zdarza się tak, że tak zadziałało to chronienie chociażby wilka, że populacja wzrasta na tyle, że za chwilę będzie go w sam raz, a nawet może za dużo. Ale jak to było kiedyś? Czy zawsze to był problem? No bo jak było nas mniej, zwierzęta miały swój czas, miejsce i przestrzeń, to potrzebna była ochrona?
6: Potrzebna była ochrona z tego względu, że zwierzęta od zawsze były wykorzystywane przez człowieka. Zarówno te wolno żyjące, jak i zwierzęta domowe czy hodowlane. Tylko różne były motywy tej ochrony, bo to, o czym mówimy dzisiaj najczęściej, to jest humanitarna ochrona, czyli ochrona zwierząt przed cierpieniem. Natomiast historycznie patrząc, mieliśmy przede wszystkim prawo łowieckie, tutaj mówimy o terenie Polski oczywiście, prawo łowieckie i regalia królewskie, które obejmowały ochroną zwierzęta. Motywy były takie, żeby nie każdy mógł polować na określone kategorie zwierząt, tylko te, które były cenniejsze lub rzadsze, były chronione ze względu na to, aby te polowania mogły być wykonywane przez władców Polski. I tak naprawdę zalążki ochrony zwierząt w Polsce to jest prawo łowieckie i regalia królewskie i to jest ochrona bobra jeszcze za czasów Bolesława Chrobrego.
5: Nie mówimy w ogóle o tej ochronie, która teraz nam przychodzi do głowy, czyli dobrostan zwierząt na przykład, tylko bardziej właśnie to, czy można i kto może polować.
6: Tak, ale z drugiej strony każde ograniczenie polowań powoduje, że te zwierzęta w miarę swobodnie mogły żyć. Bo jeżeli za Bolesława Chrobrego na przykład chronione były bobry, to wiadomo, że one były pozyskiwane w określonych okresach tylko, a poza tym były nawet specjalne wioski czy specjalne funkcje wśród włościan, którzy zajmowali się ochroną tych siedlisk bobrów. W związku z czym one były chronione przed rabunkową eksploatacją i były chronione przed takim codziennym polowaniem. Czyli tutaj można porównać troszeczkę tą ochronę, tą najdawniejszą, do ochrony gatunkowej, która też jest do dnia dzisiejszego tak naprawdę. Prawo łowieckie potem, które przez kolejne wieki było rozwijane, to znaczy wiadomo, że ilość tych zwierząt spadała coraz bardziej, no bo coraz więcej ludzi było, coraz mniej było dzikich ostępów, chociaż i tak

0: Polsce, na Litwie, na Ukrainie ten postęp cywilizacyjny następował dużo wolniej niż na zachodzie Europy. Dlatego na przykład najdłużej w naszym kraju czy na terenie Polski utrzymały się tury w ogóle w Europie, bo ostatni przedstawiciel tego gatunku padł w 1627 roku. I to było właśnie na terenie Puszczy Jaktorowskiej, to było na północ od Warszawy. I innym takim przykładem jest ochrona żubrów. Tak naprawdę żubry przetrwały dzięki temu, że były chronione przez królów, nawet przez zaborców, bo to jest ciekawe, że jak byliśmy pod zaborem rosyjskim, to car też dbał o to, a nawet w czasie I wojny światowej, w momencie, kiedy byliśmy pod okupacją pruską, to też dbano o to, żeby w jakiś sposób zachować ochronę tego żubra. Natomiast jeżeli chodzi o ten aspekt humanitarny, to początek to jest druga połowa XIX wieku.
1: Czyli też już spora historia.
0: Spora historia. Trzeba pamiętać o tym, bo na ochronę zwierząt trzeba patrzeć też w ten sposób, że zupełnie inaczej zwierzęta hodowlane czy domowe były utrzymywane w XIX wieku, inaczej są dzisiaj.
1: No na pewno wtedy nie było tej automatyzacji i tego pędu, żeby szybciej, żeby więcej, żeby jak najwięcej było z tego pieniędzy.
0: Tak,
1: no tylko ten dobrostan to był tak chyba naturalny, bo to była trochę część rodziny, oczywiście potem zabijanej i przetwarzanej i wykorzystywanej na mięso, ale jednak no, to byli trochę nasi mieszkańcy.
0: Tak, ponieważ też trzeba pamiętać o tym, że ochrona zwierząt to jest nie tylko ochrona podczas na przykład uśmiercania tych zwierząt, czyli w trakcie uboju, ale też ta ochrona w czasie życia zwierząt, prawda? Nie było masowej hodowli. Czyli nie były utrzymywane w zamkniętych pomieszczeniach.
1: Nie było chowu klatkowego.
0: Nie było chowu klatkowego oczywiście. Ta sytuacja zwierząt była trochę lepsza, przynajmniej za życia, prawda? Wiadomo, że metody uboju, no to one ewoluowały. Trzeba też pamiętać, że w XIX wieku zwierzęta, mimo że te aspekty humanitarne zaczęły się pojawiać, to początkiem tej ochrony, w cudzysłowie humanitarnej, bo to pojęcie to dopiero XX wiek, to była ochrona przed zgorszeniem. Czyli na początku, w XIX wieku, chroniono zwierzęta domowe przed znęcaniem się nad nimi publicznie. Czyli chodziło o to, żeby nikt nie widział, że ktoś inny się znęca nad zwierzęciem, ponieważ to źle wpływało na wychowanie dzieci, powodowało zgorszenie.
1: Czyli wtedy zwierzę w cyrku, chyba cyrków nie było, ale takie pokazy na pewno były jakieś.
0: Były menażerie objazdowe.
1: Prawda, objazdowe pokazy i atrakcje, czyli tam zwierzęta nie mogły za bardzo występować, no bo też dzieci przychodziły patrzeć.
0: Ale oglądały tylko efekt, prawda? Czyli w momencie, kiedy powiedzmy słoń czy tam lew wykonywał określone czynności, no to nie znęcano się nad nim.
1: Wyglądało, że się świetnie bawią wszyscy.
0: Dokładnie.
1: I te zwierzęta, i ci opiekunowie.
0: Natomiast no, przygotowanie do tego, no to już zupełnie inna sprawa, prawda? Na pewno bicie koni, przeciążanie koni, czy używanie różnych uprzęży. To były wszystkie te elementy, na które zwracano uwagę, no bo wtedy zwierzęta publicznie cierpiały. I taka była ochrona i ona w zasadzie utrzymała się do dwudziestolecia międzywojennego, bo w Polsce dopiero ustawa z 1928 roku wprowadziła instytucję humanitarnej ochrony zwierząt. Natomiast co jest ciekawe, bardzo silnie w XIX wieku ochrona zwierząt była związana z powstawaniem organizacji społecznych. Pierwsze było na ziemiach polskich Warszawskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami.
1: Które działa do dzisiaj.
0: Działa do dzisiaj, tylko że powstało jeszcze jako oddział rosyjskiego. Byliśmy pod zaborem. Był rok 1868. Byliśmy warszawskim oddziałem Petersburskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Założycielami tego towarzystwa byli Rosjanie, ale z czasem Polacy też stawali się członkami i działali. I co ciekawe, to Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami miało swój statut, które było nazywane wówczas ustawą. Ustawa, czyli normy regulujące daną instytucję, w tym przypadku tą organizację społeczną. I o ile mieliśmy jeden przepis ogólny chroniący zwierzęta przed publicznym znęcaniem się, to w tej ustawie, w tym statucie Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami mieliśmy rozwinięcie. Czyli mieliśmy wyliczone różne przypadki złego obchodzenia się ze zwierzętami. I sędzia, czy organ administracji, jak później oceniał, czy chciał ukarać kogoś, to
1: nie wiedział, z którego artykułu.
0: Nie tylko patrzył na przepis ustawy, prawda, ale mógł sobie znaleźć w statucie organizacji społecznej, które zachowania są traktowane jako takie. I na tej podstawie były osoby skazywane. Także to jest też bardzo ciekawe.
1: No dobrze, ale potem nastąpił taki moment, mam wrażenie, że te zwierzęta zaczęły być traktowane właśnie jako coś, co jest

0: nam poddane, że była ta ochrona, ale chyba był taki później moment, kiedy one dostały trochę mniej praw, a przynajmniej my mieliśmy wrażenie, że my mamy więcej jako ludzie. Czy to tylko tak w teorii, czy była to rzeczywiście w praktyce? No bo myślę sobie o tej masowej hodowli, o tych wykorzystywaniu zwierząt. No słyszymy o różnych takich niezbyt dobrych zasadach. Czy konie na morskie oko, no to już jest w ogóle inna historia, ale no jedna z wielu takich, gdzie te zwierzęta były wykorzystywane. Czy właśnie cyrk, czy wszystkie pokazy zwierząt, te wszystkie oceanaria, akwaria, gdzie delfiny skaczą. No chodzi mi o to, że zaczęliśmy ze zwierząt korzystać jak z jakiejś takiej trochę zabawki albo z czegoś, co przyniesie pieniądze.
1: Zgadza się. Tu jest pewien paradoks. Pewnym paradoksem jest to, że faktycznie sposoby czy metody wykorzystywania zwierząt z biegiem lat stały się coraz bardziej wyrafinowane.
0: O. Tego słowa mi zabrakło.
1: Zaczynaliśmy od jednego przepisu. I on obowiązywał w zasadzie do lat 20. Na terenie każdego z zaborów było podobnie, austriackiego, rosyjskiego i pruskiego. I dopiero w 28 roku zostało wydane rozporządzenie z mocą ustawy prezydenta RP, ustawa o ochronie zwierząt, która co ciekawe obowiązywała do 97 roku. A w 28 roku była traktowana jako jeden z najbardziej nowoczesnych aktów prawnych w skali całego świata. I na różnych kongresach Towarzystw Opieki nad Zwierzętami zalecano wręcz przedstawicielom organizacji społecznych, aby dążyli w swoich krajach do tego, aby parlamenty uchwalały ustawę podobną do tej, która obowiązywała w Polsce. Ale nadal to było tylko kilka przepisów. A wiadomo, co nie jest zabronione, to jest dozwolone. Więc akt prawny nigdy nie będzie nadążał do tego, co przynosi życie.
0: Za ludzkimi pomysłami też.
1: Za ludzkimi pomysłami, prawda? W związku z czym nie było uregulowanych metod hodowli, nowoczesnych metod hodowli, nie było uregulowanych wielu spraw, sposobów wykorzystywania zwierząt, bo były ważniejsze rzeczy, czyli ważniejsze było to, żeby nie znęcać się nad zwierzęciem na ulicy, żeby nie robić tego publicznie. Natomiast już utrzymywanie zwierząt to schodziło na dalszy plan i to wykorzystywano właśnie. No i potem mieliśmy okres PRL-u, gdzie tak naprawdę hodowla zwierząt zmieniła się w produkcję mięsną, w produkcję zwierzęcą, czyli już całkowite uprzedmiotowienie zwierząt. Ja już nie mówię o tym, że nastąpił znaczny regres w okresie PRL-u w stosunku do postępu, jaki uczyniliśmy od odzyskania niepodległości do chwili wybuchu II wojny światowej. Żyliśmy w takich warunkach, w jakich żyliśmy.
0: A czy przygotowując się, pisząc książkę, dotarł pan do informacji, kiedy pojawiały się pierwsze protesty ludzi, którzy chcieli walczyć o dobro zwierząt? No bo skoro były jakieś akty prawne, były jakieś przepisy, ale potem też były protesty, jeżeli ktoś się łamał te przepisy.
1: Literatura jest stosunkowo uboga, jeżeli chodzi o historię ochrony zwierząt w Polsce. Mogę powiedzieć o tym, że pierwsze zachowania, czy pierwsze poglądy, które wiązały się z dążeniem do poprawienia losu zwierząt, to pojawiły się w okresie romantyzmu. I tutaj mamy takiego malarza, który nazywał się Józef Oleszkiewicz. W 1830 roku zmarł, więc jego aktywność to jest koniec XVII, początek XVIII, początek XIX wieku i według przekazów był on jaroszem, czyli nie jadł mięsa. Po drugie, szczególnie traktował koty, bo bardzo cenił te zwierzęta. Do tego stopnia, mieszkał też w Petersburgu, to był okres zaborów, do tego stopnia, że przynoszono mu koty. Ktoś, kto chciał się pozbyć kota, do niego przynosił te koty, on się nimi opiekował, a potem wydawał. Wydawał różnym osobom, które miały się nimi opiekować, jeszcze im płacił za to, żeby się opiekowały tymi zwierzętami.
0: Prekursor schroniska.
1: Tak, ale też prekursor cmentarzy dla zwierząt, bo on w swoim domu w Petersburgu na strychu nawiózł mnóstwo ziemi i każdy kot, który stracił życie, tam był chowany. Także to jest dosyć ciekawe. Potem mieliśmy, zresztą Oleszkiewicz jest tak naprawdę prekursorem romantyzmu. Potem mieliśmy Adama Mickiewicza, mieliśmy Cypriana Kamila Norwida i aspekty, które nie są eksponowane przy przedstawianiu tych postaci, bo w przypadku Adama Mickiewicza, kiedy wykładał w Paryżu, mówił o stosunku człowieka do zwierząt i między innymi mówił o tym, że zwierzęta mają duszę i zwierzęta są zdolne do odczuwania cierpienia. Cyprian Kamil Norwid napisał fantastyczną ostatnią z

0: bajek, gdzie przedstawił rajską wizję świata, gdzie dał głos zwierzętom, które opowiadają o tym, jak człowiek się znęca nad tymi zwierzętami. A potem mamy już te instytucje, czyli Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, 1868 rok w Warszawie, w 1876 w Lwowie, na terenie zaboru austriackiego, powstało Towarzystwo Ochrony Zwierząt. No i one, i głównie działalność tych organizacji powodowała, na te zwierzęta zaczęto zwracać większą uwagę.
1: A mówimy tu o zwracaniu uwagi na zwierzęta dzikie, czy bardziej te domowe? Bo to też jest trochę rozgraniczenie, te, które żyją na wolności, a te, które są pod naszą opieką.
0: Ja mówiąc o tej ochronie humanitarnej, czyli o Leszkiewiczu, o Mickiewiczu i że tak powiem, Towarzystwie Opieki nad Zwierzętami, skupiam się bardziej na zwierzętach hodowlanych i zwierzętach domowych. Natomiast jeżeli chodzi o zwierzęta wolno żyjące, to mieliśmy w XIX wieku podział na zwierzęta pożyteczne i zwierzęta szkodliwe. I teraz pierwszymi zwierzętami, które były obejmowane ochroną, i to wcześniej niż rozpoczęły się jakiekolwiek ruchy społeczne, to byli ustawodawcy. Bo ustawodawcy uważali, czy podmioty stanowiące prawo uważali, że trzeba gospodarkę człowieka chronić, a jednym z aspektów tych ochrony jest ochrona zwierząt pożytecznych. Więc na przykład ptaki śpiewające lub ptaki owadożerne były tymi, które w przepisach najwcześniej były obejmowane ochroną. I co ciekawe, kara za naruszenie przepisów chroniących na przykład ptaki pożyteczne czy zwierzęta pożyteczne była znacznie wyższa niż kara za znęcanie się nad zwierzętami domowymi lub hodowlanymi. Na terenie Galicji na przykład jedną z prekursorskich ustaw, którą uchwalił Sejm Galicyjski, była ustawa o ochronie kozicy i świstaka. To jest druga połowa XIX wieku. I też Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami zajmowały się z jednej strony ochroną zwierząt hodowlanych i domowych, ale też wolnożyjących. Tylko do ochrony zwierząt wolnożyjących podchodzili do tego, że nie kwestionowali w zasadzie łowiectwa, tylko raczej kłusownictwo i łowiectwo rozumiane jako rabunkowe korzystanie z przyrody. Także z myśliwymi, że tak można powiedzieć, znajdywali wspólny język porozumienia.
1: A jakie kary groziły za znęcanie się nad zwierzętami, czy właśnie za to?
0: Za znęcanie się nad zwierzętami na terenie zaboru rosyjskiego kara była 10 rubli. I teraz,
1: czy to było dużo wtedy?
0: To było dużo. Natomiast kary związane z naruszeniem przepisów dotyczących zwierząt wolnożyjących to było kilkadziesiąt rubli, więc to było znacznie więcej. Ja powiem tyle, że na przykład, żeby być członkiem Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, składka członka takiego towarzystwa wynosiła rocznie 3 ruble i uważano, że to jest wysoka stawka. A więc 10 rubli za znęcanie się nad zwierzęciem, jeżeli to była maksymalna kara, to było dużo.
1: Mówimy dzisiaj o tym, jak wyglądała ochrona zwierząt w Polsce. W tej Polsce, której my nie pamiętamy, w tej Polsce pod zaborami. No a jak jest w tej dzisiejszej Polsce? Też pan przygląda się i sprawdza, co można by jeszcze zrobić? No bo tu jest bardzo teraz dużo organizacji działających, walczących. Czy mamy teraz rzeczywiście tą ochronę na najwyższym poziomie?
0: Powiem tak. Ochroną zwierząt zajmuje się od powiedzmy 2008 roku. W 2010 roku wydałem swoją pierwszą książkę Ochrona humanitarna zwierząt. I w zasadzie można powiedzieć, że do 2010 roku, owszem, temat ochrony zwierząt był podejmowany przez różne organizacje społeczne. Natomiast po 2010 roku nastąpił prawdziwy boom. Rozwój organizacji społecznych, które są dzisiaj bardzo profesjonalne. To nie było tak wcześniej, jak jest w chwili obecnej. I można powiedzieć, nawet patrząc na liczbę publikacji, kiedy ja pisałem swoją książkę, tych publikacji było bardzo mało, czyli 2010 rok. Natomiast w chwili obecnej mamy mnóstwo prawników, którzy zajmują się ochroną zwierząt, mamy mnóstwo organizacji społecznych, mamy duże naciski na rządzących. I teraz jest różna ocena tego, jak jest dzisiaj. Ponieważ uważa się, że takim przełomem była ustawa z 97 roku, bo tak jak powiedziałem wcześniej, od 28 do 97 roku obowiązywało to rozporządzenie z okresu dwudziestolecia międzywojennego. A ustawa z 97 roku doprowadziła teoretycznie do odrzeczowienia zwierząt, czyli wprost wskazała, że zwierzę nie jest rzeczą,

0: jest istotą czującą, w związku z czym należy mu się ochrona, opieka i tak dalej. Natomiast w metodach hodowli się niewiele zmieniło, tak naprawdę. Owszem, dyskutujemy na temat tego dzisiaj, czy spuścić psy z łańcuchów, prawda?
1: Dyskutujemy, czy wypuścić kury z klatek?
0: Czy wypuścić kury z klatek, ale to jest dalej metoda małych kroczków. Ja od 2019 roku postuluję, żeby wprowadzić instytucję Rzecznika Ochrony Zwierząt. Nawet przygotowałem projekt takiej ustawy. Pytanie, czy uda się do tego doprowadzić. Trudno powiedzieć. Na pewno mamy dużo większą świadomość, te regulacje są dużo bogatsze, ale i tak mam wrażenie, że postępujemy bardzo, bardzo powoli. To jeszcze nie jest ten etap, kiedy możemy powiedzieć, że ta ochrona jest rzeczywista i ta ochrona jest prawdziwa.
1: I wystarczająca. W pana książce Ochrona zwierząt jest pod tytuł i jarstwo tak. W Polsce. I to słowo się też pojawiło już w naszej rozmowie. Jarstwo, chociaż dzisiaj powiedzielibyśmy wegetarianizm, bo to słowo jarstwo troszkę znikło z naszego języka. Właśnie. Zastąpiło je być może nowocześniejsze, bardziej międzynarodowe wegetarianizm. No ale to też jest ten ruch, który się gdzieś kiedyś narodził, żeby właśnie tak. Nie jeść mięsa, ograniczyć mięsa. No na czym to jarstwo w Polsce polegało?
0: Tak. Ja chciałbym odkłamać pojęcie jarstwa, bo dzisiaj to pojęcie jest różnie rozumiane. Najczęściej jest kojarzone z postem religijnym albo z pokarmami, które dopuszczają mięso ryb i raków. Ja w swojej książce opisuję, dlaczego tak się stało. Tutaj może nie będę w to wnikał, natomiast istota jest taka, że polski ruch jarski u swych korzeni jarstwo traktował jednoznacznie. To znaczy traktował to jako dietę bezmięsną i to w tym sensie szerokim, czyli jarstwo było odpowiednikiem wegetarianizmu, natomiast czyste jarstwo było odpowiednikiem dzisiaj weganizmu, czyli spożywania pokarmów bez produktów pochodzenia zwierzęcego. Ja celowo użyłem tego terminu po to, żeby przypomnieć o tym, że polski ruch jarski istniał, mimo że w literaturze jest zupełnie pomijany. Został tak naprawdę, jego prekursorem stał się Konstanty Moes Oskragiełło, który napisał w 1884 roku, przełożył tak naprawdę niemiecką książkę na język polski na temat jarstwa, ale opatrzył ją bardzo obszernym wstępem, gdzie swoje poglądy wyraził. Jest to pierwsza pozycja jarska w języku polskim, czyli rok 1884. Następnie w Bojarowie, czyli na terenie dzisiejszego Otwocka, prowadził lecznicę, w której leczył dietą jarską.
1: A więcej historii o jarstwie w Polsce i o ochronie zwierząt znajdą Państwo w książce mojego gościa Łukasz Smaga, autor książki Ochrona zwierząt i jarstwo w Polsce. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję uprzejmie.
1: A Państwa zapraszam na kolejne spotkanie. Marta Hoppe, do usłyszenia.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu.

0: Minęła pierwsza, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, dobry wieczór, zapraszam na aktualności jedynki. Stany Zjednoczone odblokowały irańskie porty. Amerykańskie dowództwo centralne informuje, że amerykańskie okręty wojenne pozostaną jednak w rejonie w celu zapewnienia przestrzegania postanowień porozumienia z Iranem. Ropa płynie przez cieśninę Ormus bez przeszkód, ogłosił wiceprezydent USA J.D. Vance.
1: J.D. Vance nazwał memorandum układem korzystnym dla obu stron. Powiedział, że od czasu podpisania porozumienia przez Ormus przepłynęło już 12 milionów baryłek ropy. Ceny benzyny spadły dziś poniżej 4 dolarów za galon i będą nadal spadać. Vance przekonywał, że irański program jądrowy i armia tego kraju zostały zniszczone i że Teheran nie stanowi teraz zagrożenia. Wiceprezydent przekonywał, że fundusz na odbudowę Iranu w wysokości 300 miliardów dolarów i odblokowanie zamrożenia

0: zagrożonych 25 miliardów nastąpi warunkowo. Jedyny scenariusz, w którym Iran odnosi te korzyści, nastąpi wtedy, gdy będzie przestrzegał układu i zmieni swoje postępowanie. Vance powiedział też, że administracja jest przekonana, iż może bez zgody Kongresu tymczasowo zawiesić sankcje na ropę z Iranu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: Wołodymyr Zełenski apeluje do unijnych liderów o przyznanie Kijowowi przyspieszonej ścieżki przystąpienia do wspólnoty. Ukraiński prezydent podkreśla, że o przyszłości Europy decyduje obrona jego kraju. O przyszłości Europy, wolnej, zjednoczonej i żyjącej w pokoju decyduje nasza obrona. To pokazuje, jak wyjątkowa jest nasza sytuacja. Najważniejszym krokiem w tym kierunku mogłaby być przyspieszona ścieżka przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej. Czytamy we wpisie Zełenskiego w serwisie X. Prezydent Ukrainy zaznaczył też, że bezpieczeństwo Europy zależy od dalszego finansowania ukraińskiej armii i budowy mechanizmów wsparcia wojskowego przez państwa sojusznicze. Tymczasem jest zielone światło przywódców unijnych dla przedłużenia sankcji gospodarczych na Rosję. Decyzję podjęto na szczycie w Brukseli, tym samym potwierdzając nieoficjalne informacje brukselskiej korespondentki Polskiego Radia Beaty Płomeckiej w tej sprawie. Sankcje na Rosję zostaną przedłużone o rok, a nie jak dotychczas o 6 miesięcy. Przełomowa decyzja mogła zapaść, bo Viktora Orbana nie ma już u władzy.
2: Sytuacja niespotykana w Unii, że sankcje na Rosję zostały tak bezproblemowo przedłużone. Od kilku lat Viktor Orban co pół roku blokował decyzję i domagał się spełnienia swoich żądań. Między innymi z tego powodu swego czasu zaproponowano, by sankcje były przedłużane co 12 miesięcy, by uniknąć takich targów dwa razy w roku. To był od dawna postulat Polski oraz krajów bałtyckich, ale Viktor Orban, kiedy był premierem Węgier, na to się nie zgadzał, bo to pozbawiało go możliwości szantażowania Unii co pół roku. Sytuacja się zmieniła po zmianie władzy w Budapeszcie. Teraz sprawą zajmą się unijni ambasadorowie i przygotują odpowiednie dokumenty dotyczące przedłużenia sankcji o 12 miesięcy. Procedury muszą być sfinalizowane przed końcem miesiąca, bo wtedy wygasają unijne sankcje gospodarcze na Rosję. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
3: To są aktualności jedynki.
1: A w nich przypominamy, w czasie wakacji trzeba uważać na kleszcze. Mogą one przenosić wirusy i pasożyty wywołujące boreliozę czy kleszczowe zapalenie mózgu. Tylko w ubiegłym roku lekarze w Polsce udzielili pomocy prawie 124 tysiącom pacjentów z chorobami odkleszczowymi. Pierwsze objawy mogą pojawić się od kilku godzin do nawet kilku tygodni po ukąszeniu, mówi rzeczniczka Śląskiego Oddziału NFZ Alicja Potrawa.
4: Najbardziej charakterystycznym objawem jest rumień wędrujący. To zaczerwienienie skóry, które stopniowo się powiększa i często przybiera kształt pierścienia z jaśniejszym środkiem. Warto jednak pamiętać, że rumień może mieć też inną postać lub w ogóle nie wystąpić. Inne niepokojące objawy to gorączka, uczucie zmęczenia i osłabienia, bóle głowy, bóle mięśni i stawów, objawy przypominające grypę oraz ogólne złe samopoczucie.
1: Kiedy kleszcz pojawi się na skórze, należy go jak najszybciej usunąć. Im krócej pozostaje przytwierdzony do ciała, tym mniejsze ryzyko przeniesienia drobnoustrojów chorobotwórczych. Na koniec przenosimy się za ocean i sprawdzamy, co dzieje się na mundialowych arenach. Kanada do przerwy prowadzi 3-0 z Katarem. Katarczycy grają w dziesiątkę, więc ich szanse na ugranie coś w tym meczu nie są zbyt wysokie. W nocy przed nami jeszcze jedno spotkanie. O 3:00 Meksyk zagra z Koreą Południową, a o 21:00 Stany Zjednoczone podejmą Australię. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
1: W nocy możliwe słabe opady deszczu na północy i wschodzie kraju. Temperatura minimalna od 11 stopni na Mazurach, około 14 w centrum, do 17 na zachodzie. W ciągu dnia będzie znacznie cieplej, od 22 stopni nad morzem, ale już do 32 na zachodzie. Lokalnie na południowym zachodzie przelotne opady deszczu i burze.
3: Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
5: Roch Kowalski, mówię Państwu. Dzień dobry.
3: Komentarz.
5: Arkadiusz Gruszczyński z Gazety Wyborczej przy telefonie z nami. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Redaktorze, ale zacznijmy od wątków, które chyba nie poprawiają, a pogarszają humor, to znaczy o historii ze Szpitalem Południowym. To na początek pytanie, czy reakcja premiera Donalda Tuska, ta wczorajsza zapowiedź kontroli, audytu, wniosku do Najwyższej Izby Kontroli o przeprowadzenie kontroli, projekt ustawy o rejestrze zarobków lekarzy, czy to wystarcza, czy to pomoże koalicji rządzącej wyjść z tego gigantycznego kryzysu?
6: Znaczy, na początku musimy zwrócić uwagę na to, że jest to największa afera rządu koalicji 15 października od wyborów 2023 roku. Jest to afera największa dlatego, że ona odpowiada na społeczne niepokoje związane z kryzysem w ochronie zdrowia. I ona wygląda również źle dlatego, że tak jak twierdzi Patryk Słowik w portalu Zero.pl. W tym szpitalu też powstała taka nieformalna ścieżka, z której korzystali, mieli korzystać politycy Platformy Obywatelskiej, omijając kolejki, omijając innych oczekujących na tym SOR-ze w Szpitalu Południowym, którzy mieli możliwość bardzo szybkiego dojścia do lekarzy i do badań, na które inni musieli czekać kilka godzin, czy nawet potem kilka miesięcy, więc wygląda to bardzo źle. No i podręcznik politycznego zarządzania kryzysem mówi tak, że po pierwsze należy odwrócić uwagę opinii publicznej od tego jednego przypadku i to dzisiaj robi premier, to widać doskonale. Premier mówi oczywiście, że ten lekarz, radny Koalicji Obywatelskiej, już nie jest w partii. Partia się odcina od tego lekarza. Jednocześnie Tusk mówi, że problemem jest cały system. System finansowania lekarzy, zatrudniania lekarzy, tego, ile oni zarabiają i w jaki sposób można byłoby systemowo podejść do tego problemu, który narastał od lat. No ale pytań jest bardzo dużo, no bo czy musieliśmy czekać wszyscy w Polsce na tę aferę, żeby rząd zajął się tym problemem, o którym wiemy wszyscy od co najmniej dekady, że funkcjonuje w systemie opieki zdrowia. No nie, no przecież powinniśmy oczekiwać od rządu, że tymi problemami, które w systemie ochrony zdrowia funkcjonują, zajmie się wcześniej, a nie czekając na aferę. Więc rząd jest trochę jakby wpadł w własne sidła takiej niechęci zajmowania się ochroną zdrowia. Ja mam też ważne pytanie dotyczące tego, gdzie jest ministra zdrowia. No, ministra zdrowia zapadła się pod ziemię, nie udziela żadnych komentarzy, nie zwołała konferencji prasowej i nie wiadomo, co o tym wszystkim myśli. Czy koordynuje ona te wszystkie prace związane z tym problemem, który się pojawił w ostatnich dniach? No to jest jakoś skandaliczne, ale tak samo skandaliczne jest milczenie wiceprezydentów Warszawy, którzy zasiadają w Radzie Nadzorczej Szpitala Południowego i nie udzielają żadnych informacji na temat tego, czy mieli jakąkolwiek w ogóle kontrolę nad tym, co się w tym szpitalu dzieje.
5: To jest w ogóle bardzo ciekawe zagadnienie, to znaczy na ile Platforma Obywatelska, koalicja ma zdolności do samooczyszczania się i wykrywania, to jest to, o czym wspominałeś, i do wykrywania takich rzeczy. No i w końcu jakaś odpowiedzialność polityczna, no nie do uwierzenia jest to, żeby wysoki szczebel partyjny nie wiedział o tym procederze. To się działo w Warszawie, korzystali z tego politycy warszawscy, także politycy zasiadający w Sejmie i w Senacie. To musiało być tajemnicą Poliszynela, że w Szpitalu Południowym istnieje taki precedens. Dlaczego Platforma nie chciała tego, czy nie chciała, czy może rzeczywiście, może się mylę, może czynniki decyzyjne nie wiedziały o tym?
6: Ja nie znam odpowiedzi na to pytanie. Znaczy, ja się zgadzam z tobą, że trudno jest naprawdę uwierzyć w to, że najważniejsze osoby w warszawskiej Platformie Obywatelskiej, poczynając od Marcina Kierwińskiego, który jest szefem struktur warszawskiej KO.
5: I patronem kariery pana Kacprzyka.
6: Tak, no właśnie, bo przecież pan Kasprzyk, nie zapominajmy o tym, był szefem nowej generacji, czyli młodzieżówki KO. Przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego, który, no wiadomo, zajmuje się bardzo ważnymi sprawami, takimi jak kampania wyborcza prezydencka, no ale jednak odpowiada za to, co się dzieje w jednostkach, które mu podlegają. A przypomnijmy, że Szpital Południowy w 100% należy do Urzędu Miasta. I teraz takie tłumaczenie, że były robione wcześniej kontrole, te kontrole nie wykazały nieprawidłowości.

0: prawidłowości. No każą się zastanowić nad tym, czy ten nadzór nad tą instytucją był odpowiedni. Czy Platforma Obywatelska jest w stanie oczyszczać się z tego rodzaju polityków, karierowiczów, osób, które wykorzystują swoją polityczną pozycję do tego, żeby zarobić bardzo duże pieniądze? Nie wiem. Nie wiem, czy w ogóle duże partie są w stanie w taki sposób działać i funkcjonować. Prawo i Sprawiedliwość udowodniło przez 8 lat rządów, że załatwianie posad dla znajomych, dla rodzin w spółkach Skarbu Państwa było takim kluczem, codziennym mechanizmem działalności tej partii i nie było tam woli politycznej, żeby z tym skończyć. Tylko że nad Koalicją Obywatelską wisi taka obietnica z 23 roku, którą wypowiadał Donald Tusk w kampanii wyborczej. Mówił o tym, że Prawo i Sprawiedliwość to jest partia złodziejska, że to jest partia, która sprywatyzowała państwo, że to jest partia, która wykorzystuje no właśnie posady polityczne, posady publiczne do zarabiania pieniędzy przez członków Prawa i Sprawiedliwości. I Donald Tusk nie mógł sobie pozwolić na to, żeby podobne oskarżenia padały w stronę Koalicji Obywatelskiej, a dzisiaj padają. Znaczy, to jest właśnie ta sytuacja, która jest naprawdę największym kryzysem rządu, właśnie dlatego, że te obietnice z 23 roku, dzisiaj widać, że w tym odcinku, w tym konkretnym szpitalu, tej konkretnej aferze nie zostały zrealizowane.
1: Tym bardziej właśnie zadziwiająca jest dosyć powściągliwa, przynajmniej w zakresie personalnym, wczoraj reakcja premiera Donalda Tuska, bo tak, na pytanie o dymisję Marcina Kierwińskiego padła prosta odpowiedź nie. Już pozostałych dymisji, w tym wspominałeś o minister zdrowia, której nie ma, też brak. Brak jest wyjaśnienia, dlaczego Platforma nie poruszała tematu, przynajmniej nie tak głośno, bo ten temat się pojawiał, ale nie tak głośno, tematu zarobków lekarzy i w tym, że z tym jest problem w ochronie zdrowia, kiedy minister Sobierańska-Grenda dokonywała cięć w badaniach profilaktycznych. Wtedy rząd nie mówił o tym, że to jest fundamentalny problem ochrony zdrowia. Znaczy gdzieś, i też mówiłem o tym w rozmowie z Karoliną Pawliczak, no gdzieś brakuje tego Donalda Tuska, który przy okazji afery hazardowej dymisjonował jak leci, czy usuwał z rządu przy okazji afery podsłuchowej.
0: Tylko zwróć uwagę na to, że Donald Tusk wykonuje inny ruch. Znaczy on przerzuca odpowiedzialność na Rafała Trzaskowskiego. Rafał Trzaskowski ma dymisjonować odpowiedzialnych za te zaniedbania w szpitalu południowym. To on podnosi odpowiedzialność za to, co się działo w tym konkretnym szpitalu. To nie jest szpital, który podlega pod ministerstwo czy pod rząd. Więc to przerzucenie odpowiedzialności na Trzaskowskiego jest dla mnie jasne i widoczne. Dzisiaj ma się zebrać Rada Nadzorcza Szpitala, ma zostać odwołana wicedyrektorka do spraw kadr. Czy to wystarczy? Nie, dlatego że to jest no name. Z całym szacunkiem do tej pani, nikt jej nie zna, nie wiadomo kto to jest. Jest to ekspertka, lekarka, która odpowiada za ustalanie grafików w szpitalu, no ale ja spodziewam się dymisji w Warszawie, znaczy dymisji nie tylko dyrektorki szpitala, ale też wiceprezydentów, którzy odpowiadają za zasiadającej Radzie Nadzorczej. No przecież no, pobierają pieniądze za to, że są w tej Radzie. No i co, nie widzieli przez te wszystkie lata. Rafał Trzaskowski nie jest prezydentem od 2 lat, tylko od 2018 roku.
1: A może
0: więc
1: to
0: doskonale.
1: Proszę, dokończ zdanie, przepraszam.
0: Więc tak, ja uważam, że ta odpowiedzialność polityczna spadnie na Rafała Trzaskowskiego i to on się będzie w najbliższych dniach jeszcze bardziej gęściej z tego wszystkiego tłumaczył. Ja mam jeszcze jedną taką myśl, wiesz, bo jakby jest też tak, że jakby istnieje ścieżka wypracowana przez dekady leczenia politycznych VIP-ów, O tym się teraz nie mówi, no ale przecież są dwa rządowe w Warszawie, są dwa rządowe szpitale ogromne, czyli szpital MSWiA i szpital wojskowy na Szaserów. I tam to są miejsca docelowe, w których politycy się leczą. Jarosław Kaczyński leczył się szpitalem na Szaserów. Prezydent ma i premier mają tę ułatwioną ścieżkę leczenia w szpitalu MSWiA.

0: To jest zrozumiałe, dlatego że państwo musi dbać o polityków i o ich zdrowie. Pytanie, dlaczego te ścieżki nie działały dla innych polityków w tych właśnie szpitalach, skoro są one powołane między innymi do tego, żeby zajmować się zdrowiem polityków.
1: Może te ścieżki nie są aż tak ekspresowe. Ale chciałem się ciebie zapytać, bo na tym też bardzo dobrze się znasz, czyli właśnie na warszawskich strukturach Platformy. I mam taką hipotezę, że niestety doszło do jakiejś olbrzymiej patologii po 20 czy prawie 30 latach monowładzy Platformy w Warszawie, w warszawskich strukturach. I to już jest kolejny raz, jak wychodzi problem z warszawskich strukturami. Ja tylko wspomnę tę dziwną woltę przy głosowaniu nocnego zakazu sprzedaży alkoholu w Warszawie, kiedy także radni sprzeciwili się Trzaskowskiemu i w sumie woli partii. Może rzeczywiście jest coś na rzeczy z tym, że to jest po prostu problem no, za długiego bycia u władzy Platformy w Warszawie?
0: Odpowiedziałbym jeszcze inaczej. Piszę właśnie teraz tekst o tym, czyli w ogóle jest młodzieżówka Platformy Obywatelskiej. No i okazuje się, że zadałem pytanie, jakby kto wstępuje dzisiaj do młodzieżówki partyjnej? No bo mam takie idealistyczne podejście do świata, że tam idą właśnie osoby, które chcą pracować dla Polski. No rozumiesz, jakby człowiek jest naiwny, więc zadaje sobie takie pytania. No ale okazuje się z takiego bardzo pobieżnego, szybkiego researchu na teraz, że no idą tam osoby, które są nastawione tylko i wyłącznie na karierę. Na karierę w polityce, na karierę w partii, na karierę docelowo w Sejmie i w ministerstwach. No i jest jakby, to jest jakby duże pytanie do każdej partii politycznej. Znaczy, kogo przyciągają te partie? Czy przyciągają idealistów, czy przyciągają karierowiczów? No i w Warszawie jest tak, że nie ma takiego naturalnego zastępowania starszych generacji polityków. Ostatnio opisałem taki tekst również o listach wyborczych z Warszawy, no bo tam już się jakieś ruchy dzieją, 10 mandatów z Warszawy, z Platformy Obywatelskiej, więc jest o co się bić. No i wszyscy ci moi rozmówcy z takim zaskoczeniem odkrywają, że w przeciągu ostatnich 3 lat w Warszawie nazwiska nie wyrobił sobie żaden radny. Nie wyrobił sobie również nazwiska żaden młody działacz, ponieważ tych młodych działaczy najzwyczajniej w świecie nie ma. Czy są to osoby, które no, noszą teczkę za ministrem, czy są asystentami posłów, czy europosłów, natomiast nie mają swojej własnej agendy, nie mają swojej własnego programu politycznego dla na przykład skierowanego do młodych. I paradoksalnie okazuje się, że ci młodzi, którzy chcą robić coś w polityce, działają w ruchach miejskich, działają w zrywie Radosława Sikorskiego, działają w organizacjach pozarządowych i z daleka omijają młodzieżówki partyjne. I to jest tak, że faktycznie władza, partia, która rządzi Warszawą tak w 100%, że ma wszystko, całą władzę, od 2004 roku, bo przecież, 5, przepraszam, bo Lew Kaczyński został wtedy prezydentem, i Hanna Gronkiewicz-Waltz została prezydentką, od 21 lat Warszawa ma jedną partię, która nią rządzi. To jest niestety naturalne i straszne, że ta partia jakby nie przeprowadza takiej autorefleksji, jeśli chodzi o to, w jaki sposób prowadzi różne polityki publiczne i działalność partyjną.
1: To jakie, musimy powoli konkludować i wyciągać wnioski, to jakie wnioski twoim zdaniem na przyszłość? Czy ta historia jest bardzo rozwojowa, czy z niej będą jeszcze wyciekały kolejne wątki, kolejni politycy, którzy albo byli w Szpitalu Południowym, albo wiedzieli o tym procederze? Czy też uda się premierowi Donaldowi Tuskowi, jak mówisz, przerzucić odpowiedzialność polityczną na stronę warszawskiego ratusza i nieco zdjąć z rządu to odium tej afery?
0: Jeżeli się okaże, że na liście polityków, którzy korzystali z szybkiej ścieżki w Szpitalu Południowym, są obecni ministrowie lub wiceministrowie, możemy oczekiwać rekonstrukcji rządu. Dlatego, że będzie to bardzo źle wyglądało, jeżeli te osoby które korzystały z jej ścieżki, nadal będą zasiadały w rządzie. To po pierwsze. Po drugie, mnie jednak cieszy to, że ta afera rozpoczęła debatę na temat reformy systemu opieki

0: i zdrowia. Budzimy się od razu, które przedstawił swoje propozycje. Są one radykalne, no ale są jakieś. Budzimy się od razu i Nowa Lewica chcą zakazać łączenia pracy w prywatnym i publicznym sektorze dla lekarzy, wprowadzić limity zarobków i precyzyjnie kontrolować to, ile lekarze zarabiają. Ja czekam na propozycję ministra zdrowia. To jest dla mnie naprawdę bulwersujące, że ministra zdrowia milczy od tych kilku dni, ponieważ jest to ten moment polityczny, w którym Sobierajska Grenda mogłaby wykorzystać do zbudowania siebie jako polityczki i do zaproponowania reformy, którą akceptowałoby społeczeństwo. Bo też zwróć uwagę na to, że o reformie służby zdrowia mówią dzisiaj wszystkie strony sporu politycznego. Mówi PiS, mówi Platforma, mówi rząd. Nie wiem, co mówi Konfederacja, bo oni też są chyba zagubieni w tej sytuacji. No ale o tej reformie jakby panuje pierwszy raz od dawna takie ponadpolityczne porozumienie, że należy coś w końcu z tym zrobić. Nie tylko z absurdalnymi zarobkami lekarzy, ale również tym, w jaki sposób działa finansowanie opieki zdrowia. I ja mam nadzieję, że to jest taki optymistyczny wniosek z tego zamieszania, że politycy dzisiaj zmuszeni przez opinię publiczną, przez dziennikarzy na serio zajmą się opieką zdrowia.
1: Arkadiusz Gruszczyński z Gazety Wyborczej, redaktorze, kolego, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Wszystkiego najlepszego, cześć.
2: Powtórka programu.
3: Dzień dobry Państwu, Małgorzata Żuchowska.
2: Gość Polskiego Radia 24.
3: Andrzej Byrd, były ambasador Polski w Niemczech. Dzień dobry, panie ambasadorze.
4: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
3: To może panu pozostawię wybór. Zaczynamy od pana Bąkiewicza czy od paktu obronnego? Sądzę, że od paktu.
4: Proszę bardzo.
3: Ale to ja panu miałam zostawić wybór i w sumie podjęłam decyzję za pana.
4: Proszę bardzo, dobrze, zacznijmy od paktu ze względu i słusznie, ponieważ jest to znacznie ważniejsze niż awantury pana Bąkiewicza w Berlinie.
3: Zdecydowanie tak. Bezpieczeństwo Europy, przygotowania do szczytu NATO, wsparcie dla Ukrainy, kwestie historyczne to główne tematy spotkania ministrów spraw zagranicznych Polski i Niemiec w Berlinie. I to bardzo ważny dzień dla stosunków polsko-niemieckich. Przypomnijmy najpierw, co mówił na ten temat szef polskiego MSZ-u.
5: Będziemy razem angażować się na rzecz wzmocnienia wschodniej flanki NATO oraz bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego. Potwierdziliśmy wolę kontynuowania wsparcia dla dzielnie walczącej z rosyjskim agresorem Ukrainy oraz zaangażowania w jej odbudowę. Omówiliśmy przygotowania do szczytu NATO w Ankarze. Stany Zjednoczone pozostają istotnym partnerem Europy.
3: Polska i Niemcy muszą ściśle ze sobą współpracować. Taką opinię wyraził m.in. szef niemieckiej dyplomacji Johann Wadepul. Jego słowa też przypomnijmy. W czasach, w których mówimy o większej odpowiedzialności Europy, dobrze jest zademonstrować przez odpowiednie umowy, że musimy jak najściślej ze sobą współpracować. Jednak jeśli musimy się bronić przed zagrożeniem ze strony Rosji, a nie widzę żadnego innego dla Europy, to oznacza, że Polska i Niemcy muszą współpracować ściśle w kwestii bezpieczeństwa i wojskowości. A tymczasem, ze względu na wewnętrzne sprawy, nie podpisujemy traktatu, tylko taką formę, rząd wybrał taką formę umowy, której nie mógłby zawetować pan prezydent. Panie ambasadorze, to ten świat stoi na głowie.
4: Świat stanął na głowie.
3: Ten nasz wewnętrzny.
4: Rzeczywiście. Pani ma rację, w ogóle nie tylko my, nasz wewnętrzny polski, ale też i świat. W tym największą woltą, z jaką się spotykamy współcześnie, no to jest stanowisko prezydenta największego demokratycznego państwa świata i naszego sojusznika Stanów Zjednoczonych, który sprawił swoimi decyzjami i sposobem zachowania, komunikowania zamiarów czy intencji Stanów Zjednoczonych wobec innych zdarzeń na świecie, sprawił wrażenie, że inni mogą postępować podobnie i niestety znalazł naśladowców. Jednym z nich jest właśnie aktualny prezydent, z przykrością to mówię, naszego kraju, który na przykład postawił pod znakiem zapytania traktat obronny zawarty.

0: niedawno przecież pomiędzy Polską a na przykład z Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii. No więc w obawie, że coś podobnego może sprawić wobec potencjalnego traktatu polsko-niemieckiego, ostatecznie rząd, który prowadzi politykę zagraniczną, zdecydował się na rozstrzygnięcie współpracy polsko-niemieckiej związanej z 35. rocznicą słynnego już traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy zawartej pomiędzy Polską a Niemcami 17 czerwca 1991 roku, a więc wczoraj było 35 lat od tego zdarzenia, zrobić zamiast traktatu pragmatyczną, więc to trzeba podkreślić, odpowiednio prawnie zbudowaną umowę o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony pomiędzy Niemcami i Polską. I to bardzo dobrze. No, obniżono formalnie, że tak powiem, czytelność tego zdarzenia poprzez umowę na poziomie nieco niższym niż traktat międzypaństwowy. Tym niemniej jest to taka sama umowa jak wszystkie inne podpisane przez Polskę, a których celem jest wzmocnienie, traktatowe wzmocnienie naszego bezpieczeństwa na okoliczność zdarzeń, których jesteśmy dramatycznymi również i my świadkami, chociaż nie tak dramatycznymi jak nasi sąsiedzi Ukraińcy, którzy są ofiarami agresji rosyjskiej na nich. I teraz agresja ta przecież trwa cały czas, przybiera coraz ostrzejsze formy. Fragmenty jej odczuwamy również i my, czyli Polska i Polacy, na przykład poprzez to, co określamy mianem wojny hybrydowej, a więc działań de facto quasi-militarnych i militarnych podejmowanych przez Rosjan pośrednio również i u nas na terenie, ale takich, które nie przekraczają progu, które można byłoby uznać za fizyczną agresję bezpośrednią, po której już jest tylko nasza reakcja razem z sojusznikami zgodnie z artykułem 5 Traktatu Północnoatlantyckiego. I dlatego też nasz największy partner spośród tych wszystkich, którzy nas otaczają, czyli nasz partner akurat zachodni, Republika Federalna Niemiec, która również jest dotknięta pośrednio działaniami już hybrydowymi Rosji, zdecydowała się razem z nami na podpisanie umowy o tej współpracy, którą podpisano w Warszawie. Zrobił to minister obrony Niemiec Pistorius i nasz wicepremier i minister obrony pan Kosiniak-Kamysz. I ta umowa, ona aktualizuje wszystkie te działania, które już były podejmowane przez zarówno siły polityczne rządzące Polską, jak i też wojska polskie i niemieckie w tej długiej, 35-letniej historii zmienionych naszych wzajemnych stosunków, przypomnę, opartych na traktacie o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Jednym z takich kroków były przecież zarówno dostawy broni niemieckiej dla polskiej armii, słynnych czołgów Leopard czy samolotów, które obrona powietrzna po zjednoczeniu Niemiec przejęła z magazynów wojskowych czy z lotnisk wojskowych byłego już wtedy NRD i których to samolotów Armia Polska, Polskie Lotnictwo korzystało. W międzyczasie myśmy część z nich przekazali walczącym z Rosjanami Ukraińcom, a sami zakupiliśmy środki ze Stanów i z Południowej Korei. Tym niemniej te pierwsze kroki właśnie po podpisaniu traktatów 35 lat temu niemieckiej armii, czyli doposażenia Polski w sytuacji, kiedy już przecież zaczynało grzmieć na wschodzie. Wojsko niemieckie, brygada niemiecka stacjonuje w państwach bałtyckich zgodnie z porozumieniami natowskimi i chroni ich, czy stwarza zabezpieczenie póki co przeciwko potencjalnym zagrożeniom, jakie mogłyby się pojawić, gdyby Rosjanie na przykład zwyciężyli na Ukrainie. A więc te wszystkie rzeczy musiały znaleźć potwierdzenie uaktualnione tego, czego wtedy, 35 lat temu, nie byliśmy sobie w stanie byli uzmysłowić, że coś takiego jak teraz wojna na Ukrainie może trwać w centrum Europy.
1: Ta umowa nie zawiera gwarancji bezpieczeństwa, które miałyby wykraczać poza zobowiązania wynikające z traktatu

Północnoatlantyckiego czy Traktatu o Unii Europejskiej. Chodzi przede wszystkim o wszelkie możliwe obszary mobilności wojskowej, rozwoju infrastruktury, wsparcia logistycznego. Ja cytuję teraz komentarze dotyczące zapisów. Domeny morskiej, w tym współpracy na Morzu Bałtyckim, cyberbezpieczeństwa czy

0: deputowanego CDU Rodericha Kiswetera. Mam nadzieję, że dobrze to przeczytałam, który zajmuje się polityką zagraniczną. I on uważa, że z powodów historycznych Polska zachowuje nieufność wobec Niemiec i tego jesteśmy świadkami, ale jego zdaniem także po stronie niemieckiej brakuje woli politycznej, żeby podnieść relacje z Polską na wyższy poziom. Tak jest?
1: Ja myślę, że obie strony, i Polska, i Niemcy, widząc naszą wewnętrzną sytuację, sprawiają, że nie chcą zaogniać tych relacji, a zaognienie nastąpiłoby wówczas, gdyby na przykład głowa państwa polskiego zaczęła podbechtywana przez swoich akolitów partyjnych, czy z partii, która popierała, czy popierają głowę państwa, zechce wracać do urazów fikcyjnych, ale które by zaogniły sytuację zarówno wewnątrz kraju, a pośrednio również w relacjach między Polską a Niemcami. Gdyby to nastąpiło i takie zaognienie wystąpiłoby, ono by również zaogniło sytuację pomiędzy Polską a pozostałymi naszymi aliantami w ramach NATO i Unii Europejskiej. NATO to Francja i Wielka Brytania. Unia Europejska to oczywiście Francja. Więc obie strony postawiły, podkreślam to słowo, na pragmatyczne rozstrzygnięcie, które daje zapewnienie bezpieczeństwa, między innymi w postaci zagwarantowania swobody przemieszczania się wojsk, o których pani była wspomniała, nazywając je elementami logistycznymi współpracy wojskowej. Gdybyśmy przypatrzyli się realnie, co by się wydarzyło, gdyby Rosja postanowiła uderzyć na państwa NATO na linii wschód-zachód, czyli przekroczyć granicę Ukrainy, uderzyć na państwa Unii i NATO, to kto to byłby pierwszy? Przypuszczalnie byłyby to państwa bałtyckie i Polska, ponieważ my leżymy na głównej osi łączącej zachodnią Europę z Rosją i w związku z tym wtedy kluczowe rzeczy będą zawsze dwie. To widać na przypadku agresji rosyjskiej wobec Ukrainy. Ostrzał rakietowy i drugie uderzenie po ziemi, którym trzeba odeprzeć siłami Armii Ludowej. I do tego są potrzebni sojusznicy, którzy muszą przejechać z zachodniej Europy do Polski. Kim są ci sojusznicy? No w pierwszym rzędzie to będzie Armia Republiki Federalnej Niemiec oraz jednostki amerykańskie stacjonujące w bazach na terytorium Republiki Federalnej Niemiec. Więc muszą te ciężkie pojazdy móc przejechać przez mosty na Odrze, muszą przejechać po drogach tak, żeby zdążyć na czas i stanąć w obronie wschodniej flanki NATO, te 200 kilometrów na wschód od Warszawy. I to wszystko było przedmiotem podpisanej w Warszawie umowy.
0: No tak, bo spróbujmy sobie, panie ambasadorze, wyobrazić tak sytuację, w której dochodzi do tego, o czym pan mówił, czyli rosyjskiej agresji, a my takiej umowy nie mamy. I najgorsze w moim przekonaniu jest to, że ci, którzy ją najbardziej krytykują i straszą nas zagrożeniem ze strony Niemiec, doskonale wiedzą, że taka umowa jest potrzebna.
1: No tak, oczywiście, że wiadomo, że o to chodzi, ale opozycja z jednej strony ma prawo do tego, żeby krytykować rząd, z drugiej zaś strony
0: krytykować, ale
1: nauczywać,
0: straszyć, ale no, straszyć mówię, i budować jakieś
1: Ma prawo, żeby krytykować rząd, ale nie ma prawa do tego, żeby kłamać, bo to jest kłamstwo, to ten rodzaj argumentów. Ale kłamstwo, nie kłamstwo, będzie część obywateli, która gotowa będzie w te bzdury uwierzyć, czego dowody obserwujemy na innych polach już przecież od lat. No i w związku z tym to będzie na rękę potencjalnym agresorom. Dzisiaj, jak słusznie powiedział minister spraw zagranicznych Niemiec, tym agresorem jedynym może być Rosja, więc odpowiadałoby Rosjanom. Pamiętajmy, że w przypadku każdej wojny, ale na pewno tej, do której Rosjanie się sposobili wobec Ukrainy, a ewentualnie gdzieś z tyłu głowy mają wobec innych państw natowskich, jest kwestia rozsadzenia spójności wewnętrznej atakowanego przez nich państwa. To jest kluczowa kwestia. Tak się zawsze robiło i w przeszłości, tylko dzisiaj, kiedy są znacznie lepsze środki komunikacji zdalnej, poprzez informatykę, portale, przez które można sączyć różne bzdury i tym samym stawiać wątpliwości i poróżnić obywateli atakowanych państw jednych przeciwko drugim, a w ten sposób paraliżować aprobowalność decyzji, którą będą musiały w tych krytycznych sytuacjach podejmować władze państwa, no to to jest oczywiście

0: się cel agresora, w tym przypadku potencjalnego agresora, którym jest już Rosja wobec Ukrainy, ale gotowa być może sięgnąć dalej. No i w związku z tym my się musimy przeciwko takim zdarzeniom uchronić. I ta umowa między innymi mówi o zabezpieczeniu teleinformatycznym, mówi o tym, że przecież jak reagować na ewentualną agresję, która mogłaby przyjść przecież ze strony Morza Bałtyckiego, gdzie Rosjanie w końcu mają bezpośredni kontakt z nami w postaci obwodu Królewieckiego. No więc te wszystkie rzeczy są pragmatycznym uaktualnieniem i unacześnieniem, można powiedzieć, do tej pory gromadzonych doświadczeń w pokojowej współpracy Armii Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec.
1: Panie ambasadorze, to teraz Robert Bąkiewicz i jego akcja w Berlinie. Zastanawiam się, jakie mogą być konsekwencje, bo ja nie mam żadnych wątpliwości, że jeżeli się organizuje rodzaj zgromadzenia bez uzyskania odpowiednich zgód, bez przekazania stronie niemieckiej na przykład imion i nazwisk uczestników takiego zgromadzenia, to trzeba się liczyć z konsekwencjami. Tyle.
0: No
1: tylko,
0: tak.
1: Prawda? Tylko zastanawiam się, bo tam padały... nie wiem, jak bardzo strona niemiecka chroni na przykład dobre imię, nietykalność i prawa swoich policjantów. Ale myślę sobie o sytuacji, w której ze strony tych Bąkiewicza i jego kolegów padały okrzyki gestapo, gestapo. I czy oni z tego powodu nie będą mieli jeszcze dodatkowo konsekwencji?
0: No, proszę panią, pamiętamy, kiedy utworzony przez pana Bąkiewicza ruch obrońców granic, który zaczął swoje bojówkarskie czynności od granicy polsko-niemieckiej, w szczególności od mostu w Słubicach. Pamiętam, telewizja przekazywała wielokrotnie to ujęcie, kiedy stoi pan Bąkiewicz i do dowódcy tego posterunku składającego się z kilkunastu wojskowych, w tym również kobiet, de facto ich obraża. Zaskoczyło mnie to i zdziwiło przede wszystkim, za coś takiego. Za coś takiego powinien być natychmiast skuty i wsadzony do aresztu. Tak to się robi. Ja wróciłem nie tak dawno z Waszyngtonu i byłem świadkiem czegoś takiego, jak widziałem na własne oczy 400 metrów od Kapitolu, kiedy jakaś niewiasta nie chciała wyjść z źle zaparkowanego pojazdu. Zjawił się wóz policji amerykańskiej, więc tą niewiastę wyciągnięto po prostu z samochodu, skuto ją, wrzucono do samochodu policyjnego i zawieziono gdzieś tam na najbliższy pewnie komisariat. No, to była kobieta. A tu mamy gościa, który krzyczy i obraża polskich mundurową jednostkę chroniącą granicę, lży ich de facto i nasi nie zareagowali. No, musimy się nauczyć przeciwko tego typu gangsterom działać zgodnie z polskim prawem, który na to pozwala i odpowiednio zareagować. Niemcy zareagowali tak, jak stanowi ich prawo i cześć.
1: No tak, ale myślę o dodatkowych konsekwencjach właśnie za obrażanie na przykład policjantów.
0: No,
1: bo taka rzeczywistość, panie ambasadorze, w której Grzegorz Braun obraża policjantów, którzy próbują interweniować na przykład w szpitalu w Legnicy, to jest tylko nasza rzeczywistość.
0: No tak.
1: Funkcjonariusz policji na przykład w Niemczech jest osobą nietykalną.
0: No u nas formalnie niby też, ale proszę panią, niestety jesteśmy świadkami częściowej, mówię to z przykrością, ale degrengolady postaw niektórych, zaznaczam, podkreślam to słowo, niektórych przedstawicieli naszych służb porządkowych, które być może pod wpływem okrzyków szantażu, jak wrócimy, to zobaczycie co, i zaczynają się ci ludzie nie wywiązywać ze swoich obowiązków, być może z powodu obaw, które mają. To samo dotyczy prokuratorów, którzy blokują różne zdarzenia, a przez politycy opozycji używają to świadomie w takim właśnie celu zastraszenia. I to właśnie jest wskazówką, że trzeba tę postawę zmienić, ponieważ inaczej państwo rezygnuje ze swojej kluczowej funkcji, którą jest stanowienie prawa i egzekwowanie prawa. Tak funkcjonuje aparat sprawiedliwości. Za te okrzyki, włamanie się Brauna do szpitala i atak na lekarza, to jest karygodna sprawa i tam to, że policja nie złapała od razu wszystkich tych łobuzów, jemu towarzyszących, którzy nie mieli immunitetu, to jest na swoisty sposób skandal.
1: Tak się nie dzieje za naszą zachodnią granicą. Państwo są zdziwieni. Ciekawa jestem czym. Myślę o Bąkiewiczu i jego towarzyszach.
0: No tak. Oni do tego jeszcze zbezcześcili krzyż, który wzięli jako narzędzie... Tak.

0: wymachiwania przeciwko policji niemieckiej. No to jest po prostu zbrodnia i hańba.
1: Dziękuję panu za komentarz. Andrzej Byrd, był ambasador Polski w Niemczech, z nami w Polskim Radiu 24.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: A z nami profesor Paweł Nowak, Katedra Komunikacji Medialnej, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry państwu.
1: Chciałam pana zapytać, kiedy skończył się w naszym parlamencie Wersal, ale przyszło mi, ale postanowiłam sprawdzić najciekawsze wypowiedzi jednego z najbardziej znanych polityków w naszym kraju. Pewnie się pan domyśla, kogo. Sejm ladacznic, sejmokracja, mierzi mnie ta cała robota poselska, te łajdactwa, które bezkarnie się robi, gęby wasze nie na żarty, chamskie, wykrzywiające się w uśmiechu nienawiści i tak dalej, Józef Piłsudski, prawda? Prawda? No to tych najostrzejszych chyba nie będę cytowała, bo pewnie państwo... Na przykład, kto nie był socjalistą za młodu, ten na starość będzie i tutaj wypadałoby wypikować, prawda?
3: Tak,
1: choć
3: tak,
1: nieraz mówię o durnej Polsce, wymyślam na Polskę i Polaków, to przecież tylko Polsce służę. Nie bez powodu to ostatnie zdanie zacytowałam, bo czy służba krajowi tego czy innego polityka upoważnia go do tego typu działań?
3: To... Trudne pytanie z jednego powodu. Właśnie dlatego się zawiesiłem na chwilę i zastanawiałem nad tym, jak na nie odpowiedzieć, bo trudne z tego względu, że jesteśmy w takiej rzeczywistości, gdzie przekazy, które są mało wyraziste, mało czytelne, mało jednoznaczne, znikają. Giną w nadmiarze komunikatów, w nadmiarze informacji, w nadmiarze przekazów i dlatego politycy świadomie z pełną determinacją sięgają i premedytacją sięgają po takie przekazy, które są poza granicą dobrego smaku, kultury i obyczaju, dekorum komunikacji publicznej. A łatwe dlatego, że no, zgody na to być nie może, bo to kształtuje debatę publiczną, tworzy obraz komunikacji publicznej, wychowuje osoby, które uczą się języka na podstawie takich komunikatów, czyli myślę o naszych dzieciach i osobach młodych, upoważnia ich do tego, żeby używali takich komunikatów i takich słów w innych obszarach swojego życia, a to jest niebezpieczne, bo zaczyna się od słów, a kończy, jak wiemy, czynami i różnego rodzaju konfliktami, wojnami, różnego innego rodzaju działaniami agresywnymi.
1: A czasem nawet zagładą, prawda?
3: Tak,
1: na
3: tak,
1: skalę
3: tak,
1: światową. Bo zło zaczyna się od słów, to jest stara prawda. Tylko jak Józef Piłsudski mówił do generała Stanisława Szeptyckiego, zdejmij gacie, a ja cię przetrzepię, to pewnie dziś się do tego wspomnienia czy do tych cytatów uśmiechamy. Ale może dlatego na przykład, ja wiem, że to bardzo powiedziałabym takie szerokie porównanie, ale może dlatego dzisiaj Sławomir Mentzen pozwala sobie na takie komentarze wobec na przykład generała Kukuły. Może ktoś
3: Wydaje
1: był pierwszy, może, prawda, ja wiem, że to dzieli no nas 100 lat prawie od tych wypowiedzi, ale może... Może przez to, że się dziś uśmiechamy do tego, co mówił Piłsudski, to Mentzen się nie boi.
3: Panie redaktor, wydaje mi się, że wtedy była świadomość teatru. Wtedy była taka świadomość, że robię to jako spektakl, pokazuję to jako taki komunikat, który ma być po prostu dowodem na to, że mogę sobie na to pozwolić, bo jestem najważniejszą osobą w państwie. Piłsudski miał takie poczucie, że może zagrać taką osobę, która w taki sposób mówi do osoby, która niemalże jest równa jemu, jeśli chodzi o pochodzenie, wykształcenie i działanie na rzecz ojczyzny. Natomiast dzisiejsi politycy, którzy mówią tak o osobach, które zajmują ważne miejsca publiczne, spełniają swój obowiązek wobec kraju, nie mają poczucia teatru, nie mają takiego założenia, że to jest gra. Oni mówią to po to, żeby rozbudzić nienawiść, żeby rozbudzić, propagować agresję wobec tych osób, żeby ludzie byli przekonani o tym, że to jest na poważnie. I tutaj widzę jakby tę zasadniczą różnicę, że kiedy Piłsudski mówił te wypikane słowa, bo pani redaktor użyła jednego cytatu, ale ten najsłynniejszy kończy się, że tylko naród, czy tylko ludzie i wiemy, co tam dalej było, tak, to w tym momencie on też miał świadomość tego, że robi to dla

0: kraju i że robi to dla narodu, a nie dla kariery politycznej. A ja dzisiaj słuchając, analizując i obserwując świat polityki polskiej, nie mam poczucia, że to jest robione dla narodu, państwa czy dla osób, które tworzą ten naród, tylko to jest robione dla siebie i dla swojej kariery politycznej. Mamy bez przerwy kampanię wyborczą. To też coś, o czym już kiedyś rozmawialiśmy na państwa antenie, że dzisiaj nie ma czasu kampanii wyborczej. Dzisiaj kampania wyborcza trwa permanentnie, tylko zmieniają się powody, dla których ta kampania trwa, więc skończyła się jedna kampania i zaczyna się natychmiast druga, która jest kontynuacją tej pierwszej. No i to moim zdaniem jeszcze bardziej odbiera prawo politykom do mówienia takich rzeczy publicznie. Bo gdyby to był teatr i gdyby to się pojawiało sporadycznie, to w tym momencie nie mielibyśmy tego kłopotu, że mamy poczucie, że jest za dużo agresji, że jest przemoc, że w ogóle cały czas pojawia się deprecjacja, że są że ludzie czują się zagrożeni, bo są atakowani z zupełnie irracjonalnych powodów, bo tacy są albo bo są po prostu w takiej, a nie innej grupie społecznej.
1: No to jeszcze jeden, chyba mój ulubiony, a widzi pan, panie profesorze, też jest w nim takie słowo. Racja jest jak każdy ma swoją. No tylko jeszcze jeden cytat, tak? Niepodległość jest dobrem nie tylko cennym, ale bardzo kosztownym. I czy ja nie za daleko sięgam, twierdząc, że takie drobne elementy składają się na to, że ta nasza niepodległość kruszeje w podstawach? W pewnym sensie?
0: Tak. Tak, kruszeje w podstawach, bo przestają być ważne rzeczy kluczowe, wartości które...
1: Właśnie.
0: Tak, tak. To nie jest debata o wartościach. Napisaliśmy z profesorem Rafałem Zimnym w 2009 roku słownik polszczyzny politycznej po roku 89. I tam zajmowaliśmy się tymi słowami, które pokazywały, jak politycy mówią podczas debat sejmowych, podczas wywiadów prasowych i w dyskusjach, chociażby w debatach wyborczych. I sporadycznie pojawiały się elementy, które dzisiaj byśmy uznali za grubiańskie, wulgarne, naruszające dobry smak i etykietę. Najbardziej agresywne wtedy określenie pochodziło z ust jednego z polityków, który powiedział, że on drżnie głupa. I jak sobie pomyślimy o tym, że to było wtedy tak bulwersujące w tych latach 90., a dzisiaj słyszymy te wszystkie słowa, które padają podczas konferencji prasowych, z mównicy sejmowej, w rozmowach z dziennikarzami, to zapominamy o tym, gdzie jest granica. Po prostu czujemy się, ja się czuję zniesmaczony, ja się czuję po prostu jakby obrażony sposobem komunikacji w tym momencie.
1: Prawda? I to oni... że tak powiem, robią to czasem zupełnie świadomie. To im się nie wymyka. Robią to po to, żebyśmy o tym mówili i to komentowali. To jest druga strona medalu. No bo tak, nieważne jak o tobie mówią, ważne, żeby mówili.
0: Tak, i tutaj rola mediów jest bardzo niewdzięczna w dzisiejszym czasie, dzisiaj. Dlatego, że z jednej strony musicie państwo o tym komunikować, musicie państwo o tym informować, a z drugiej strony ta informacja napędza spiralę nienawiści, napędza spiralę agresji, bo po prostu gdyby politycy nie byli pokazywani wtedy, kiedy takie rzeczy mówią, gdyby tego nie komentowano, no to oczywiście to by przepadło w nicości, chociaż pewnie biorąc pod uwagę media społecznościowe i dostęp do źródeł i do przekaźników medialnych. Pewnie by tak nie było, ale mniejszy byłby oddźwięk takiego, czy wydźwięk takiego działania. Natomiast w momencie, kiedy informujecie państwo o tym, no bo nie macie innego wyjścia, no to jakby dajecie przyzwolenie, oczywiście nie wy jako wy, tylko w ogóle przez sam komunikat, żeby ludzie uznawali, że taka forma komunikacji jest właściwa, że tak można się komunikować z obywatelami, że w taki sposób można mówić o przeciwniku politycznym, że w taki sposób, bo mówimy o wartościach, można mówić w ogóle o człowieku, bo mnie to chyba najbardziej boli i niepokoi, że w ten sposób politycy mówią o innym człowieku, nie mając świadomości tego, że są takimi samymi ludźmi, jak ci, o których mówią w taki sposób.
1: Wspomniał pan o mediach, panie profesorze, bo też chodzi o przykuwanie uwagi, prawda? Chodzi o to, żeby nas klikano, słuchano i tak dalej, i tak dalej. Jak będę mówić to OZE od Czarnka, to nie zrobię takiego wrażenia, jak...
0: używając
1: jak
0: wyrazu,
1: gdybym bym użyła... tak, jakbym, gdybym użyła cytatu. To może my odbiorcy tacy jesteśmy, no. Coś nas rusza, coś nas nie rusza, a politycy to wykorzystują.
0: Tak, bo oczywiście najważniejsze jest to, żeby było emocjonalnie, a emocje mogą być dwa jakiego rodzaju. Mogą być albo te, o których pani redaktor już mówiła, czyli te wynikające z tego, że mówią źle, więc jest agresywnie, więc jest ciekawie, jest interesujące.

0: bo dużo się dzieje, jest wojna pomiędzy różnymi ugrupowaniami i pomiędzy różnymi politykami. I drugi obszar, który wywołuje emocje, to żart, dowcip, zabawa. I to słowo, które padło jako rym do OZE, jest oczywiście ludyczne, jest oczywiście rozrywkowe, jest pewnego rodzaju dowcipem. Takim dowcipem poziomem najniższego poziomu, bo to taki przedszkolny, taki w pampersach dowcip, bo rymowanka, która jest rymowana z wyrazem, który się kojarzy z defekacją, z wydalaniem i tak dalej, i tak dalej.
1: Pięciolatkowie tak do siebie mówią, siedmiolatkowie.
0: Myślę, że nawet pięciolatkowie to już dzisiaj trochę za wysoko, raczej trzylatkowie pewnie. Mm-hmm. I to jest zabawne i tak naprawdę znowu zabawne w takim sensie, że w zasadzie powinniśmy się śmiać tej osoby i jakby to powinno ją dyskwalifikować w tym momencie w ogóle z jakiegokolwiek powołania politycznego, czy z jakiegokolwiek funkcjonowania w polityce, a my się śmiejemy z tego, jak on to dowcipnie zrymował, ci, którzy się śmieją oczywiście z tego. I to powoduje, że jakby dajemy przyzwolenie na to, żeby tak wyglądali politycy, którzy decydują o naszej przyszłości, żeby posługiwali się takimi dowcipami, żeby mieli taki format intelektualny, jak właśnie przedszkolakowie, czy jak osoby, które są bardzo proste w komunikacji, nie wiem, czy prymitywne.
1: Tak. Nie wiem, czy za wcześnie na to, żeby oszacować, jak wpłynie na popularność pana ministra to określenie, ale pewnie spodziewalibyśmy się, że będzie jakąś łatą, prawda, a nie plusem. A tymczasem
0: tworzy się na tej podstawie całe ciągi.
1: Co nam zostało innego, jak się uśmiechać do tego, panie profesorze?
0: No właśnie, i to też pewnie kolejny problem, z którym musimy się mierzyć w 2026 roku i w ostatnich latach. My nie mamy już chyba innego sposobu na to, żeby znieść to wszystko, co się dzieje w komunikacji politycznej i w języku polityki, jak tylko dystansować się i uśmiechać do tego, albo śmiać się z tego, ale to też daje przyzwolenie jakieś niestety. Mm-hmm.
1: A co było powodem zaproszenia pana profesora? Zresztą zawsze z przyjemnością z panem rozmawiam, ale tym razem sytuacja na nieoficjalnym, nieformalnym spotkaniu Prawa i Sprawiedliwości. Z informacji faktu wynika, że starło się dwóch panów, Jacek Sasin i Marek Suski. No Marek Suski, oaza spokoju, choć też źródło lapsusów bardzo często. Mm-hmm. Suski chciał zostać, żeby posłuchać. Chodzi o spotkanie Stowarzyszenia Po Pierwsze Polska, które powołał pan minister Sasin. No i Suski chciał zostać, żeby posłuchać, ale Jacek kazał mu wyjść. Ja powiem delikatnie, mm-hmm, i śmiertelnie się pokłócili. Ale wie pan, to pozostaje w sferze jakichś takich rozważań. Znowu będziemy się do tego uśmiechać albo dziwić, że to ma miejsce. A ja chcę pana zapytać o ostatnią sytuację z panem prezydentem i dziennikarzem TVN24, bo tam moim zdaniem w tym momencie żarty się skończyły, bo to, co zrobił pan prezydent, sposób, w jaki się odezwał do dziennikarza, to było przesycone agresją. I tutaj żarty się kończą.
0: Tak, to znowu zaczynamy, czy wracamy do tego, o czym już rozmawialiśmy. Jeśli spłycamy sposób komunikacji w różnych sferach, to również taki komunikat od prezydenta do dziennikarza staje się jakby w granicach przestrzeni publicznej, choć absolutnie tę przestrzeń publiczną narusza i jest zachowaniem, które no po prostu jest nieetykietalne, nie jest grzeczne, nie jest właściwe, nie jest kulturalne po prostu. I wydawałoby się, że prezydent, który po pytaniach dziennikarza podlega emocjom, czy zaczyna się zachowywać emocjonalnie i agresywnie, i ten kontekst, słowo ogarnij się, może być oczywiście dobrą radą, ale to kwestia tego, jak to zostało wypowiedziane.
1: Ta cała sylwetka, gesty, to wszystko się składa na przekaz.
0: Mhm. Pamiętajmy o tym, że są trzy obszary komunikacyjne, kiedy mówimy na żywo. To jest komunikacja niewerbalna, czyli to, o czym pani redaktor mówiła, sylwetka. To jest język, czyli słowa, których używamy. No i wreszcie to jest parawerbalność, czyli ton głosu, jego barwa, akcentowanie, siła mówienia. No i w tej sile mówienia, akcentowaniu połączeniu z sylwetką było widać, że gdyby to nie była sytuacja oficjalna, to pewnie skończyłoby się albo jakimś grożeniem, albo jakimś fizyczną przemocą, a to już jest dowód tego, że ktoś traci cierpliwość, a nie można, będąc na stanowisku publicznym, kiedyś nie można było zachowywać się tak, jakby się zachowywalibyśmy prywatnie. Natomiast ta zmiana, o której mówimy, komunikacyjna w języku polityki i w obyczajach politycznych, powoduje, że komunikacja publiczna jest taka sama jak komunikacja prywatna. No i niestety

0: nie jest najlepsza.
1: Panie profesorze, to za ocean teraz zabierzemy naszych słuchaczy. Jestem ciekawa pana opinii. Dlaczego dziennikarze, amerykańscy dziennikarze, ci uznani, wieloletni korespondenci przy Białym Domu, pozwalają się obrażać Donaldowi Trumpowi?
0: Przyznaję szczerze, panie doktorze, że nie mam żadnego pojęcia. Znaczy jedyne, co oczywiście mogę wymyślić czy powiedzieć jako to, co sam na ten temat myślę, to to, że po prostu na tym polega ich praca i nie mogą sobie pozwolić na to, żeby dostać wilczy bilet z Białego Domu i żeby nie można było do tego Białego Domu wejść. Natomiast tam granica jakiegokolwiek szacunku, uznawania dziennikarza za człowieka została milion razy przekroczona i w dalszym ciągu jest przekraczana i nikt się o to jakby nie denerwuje w tym sensie, że nic się z tym nie robi, że nic z tego nie wynika praktycznego, poza tym, że mówią o tym media, które nie są zależne od prezydenta.
1: Panie profesorze, jak daleko, jak dawnych czasów sięga historia przekazów medialnych?
0: Oj, to bardzo, bardzo dawno, bo jeśli weźmiemy pod uwagę samą prasę, to w Europie tej nowożytnej, to wiemy, że od Gutenberga, czyli od XV wieku, a jeśli chodzi o w ogóle takie wygłaszane...
1: Nie, chodzi mi o te partyjne przekazy dnia.
0: To lata...
1: Również.
0: 2010, może wcześniej, myślę, że XXI wiek, tak bym to zakładał, że to pewnie jest ten moment, przełom XX i XXI wieku.
1: Bardzo panu dziękuję za rozmowę i za to określenie, bo ona ze mną zostanie. Ono ze mną zostanie. Profesor Paweł Nowak, Katedra Komunikacji Medialnej Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
4: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
3: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
4: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
3: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
4: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20.30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
3: i Michał Strzałkowski.
2: Autopromocja.

0: Minęła druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Polscy politycy podzieleni w sprawie dopłat do składek ZUS dla artystów. O szczegółach nowych przepisów i o burzy wokół nich opowie Klaudia Wróblewska.
1: Proponowane rozwiązania wprowadzają status artysty zawodowego, który będzie przyznawany na 5 lat z możliwością przedłużenia. Umożliwiają też uzupełnienie brakującej części składki artysty do poziomu minimalnego wynagrodzenia, o czym mówiła w Sejmie ministra kultury Marta Cieńkowska.
2: Państwo dopłaca różnicę wtedy, kiedy dochody artysty są zbyt niskie, aby mógł samodzielnie utrzymać ciągłość składek.
1: Przeciwko dopłatom do składek dla artystów jest Prawo i Sprawiedliwość. Poseł tego ugrupowania, Norbert Kaczmarczyk, ma wątpliwości, czy państwo stać na takie rozwiązania.
3: Prawo i Sprawiedliwość ma propozycję, by połowa tego typu projektu mogła być finansowana z opłaty reprograficznej, którą państwo podnieśli rozporządzeniem.
1: Ze wsparcia skorzysta około 20 tysięcy osób. W ciągu 10 lat państwo wyda na ten cel ponad 4 miliardy złotych. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
0: Zarząd Szpitala Południowego w Warszawie odwołany na wniosek prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego. To pokłosie głośnej sprawy wokół placówki. Koordynator SOR-u i radny Koalicji Obywatelskiej miał w trakcie specjalizacji w ubiegłym roku zarobić ponad 1,5 miliona złotych. Na jaw wyszło też, że na prowadzonym przez lekarza oddziale